0: Przeciwko też strategii bezpieczeństwa Polski z naszej strony nie będzie.
1: Podobnej reakcji co Prawo i Sprawiedliwość domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Ukraina stara się o dodatkowe 20 miliardów dolarów wsparcia wojskowego od swoich sojuszników, oświadczył ukraiński minister obrony Michał Fedorow na wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Holandii. Dodał, że Ukraina współpracowała ostatnio z partnerami, by zwiększyć jakość pomocy tak, aby odpowiadała priorytetom Kijowa, takim jak artyleria o zwiększonym zasięgu, ukraińskie drony oraz obrona powietrzna. W ocenie analityków portalu Deep State wojna na Ukrainie wkracza w nowy etap, a dla państwa ukraińskiego kluczowe jest to, aby nie stracić inicjatywy. Kraków już odwołał w referendum swojego prezydenta, a teraz w podobnej drogi szuka Rzeszów i mimo, że tamtejsza rada dopiero co udzieliła prezydentowi wotum zaufania. Jak to ma wyglądać w praktyce? O tym teraz Marcin Starzec.
2: Na rzeszowskim rynku radni i społecznicy z Krakowa, Wrocławia i Łodzi wsparli lokalny ruch Razem dla Rzeszowa. Ten razem z PiS-em złożył już 2 niezależne wnioski o odwołanie prezydenta i Rady Miasta. To pierwszy taki przypadek w Polsce, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Strojny, lider Razem dla Rzeszowa.
3: Utraciliśmy samorząd, a mieszkańcy próbują go odzyskać. Pokazują kolesiostwo, pokazują niegospodarność w zakresie finansów publicznych. Mówią dość.
2: A podobne zarzuty padają też we Wrocławiu, mówi Piotr Ule, radny Naprawmy Przyszłość.
4: Uzależnionych radnych od urzędu, o planach miejscowych pisanych na potrzeby deweloperów, a nie mieszkańców.
2: Wnioski o referendum w Rzeszowie czekają teraz na opinię prawną Komisji Rewizyjnej. Ratusz komentował je jako próbę politycznego zbicia kapitału. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z umiarkowanym zachmurzeniem i miejscami wzrastającym do dużego. Na północy, zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum i do 27 stopni na zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Ze mną w studio jest pani Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Zarządzających Funduszami Aktywami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Chciałam się zapytać, dlaczego Polacy nie przejmują się, że ich oszczędności zżera inflacja?
7: No trochę myślę, że wynika to jednak z braku wiedzy i z tego, że boimy się podejmować ryzyko. Znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze środki trzymamy w bankach, uważamy, że tam będą bezpieczne. Boimy się trochę rynku kapitałowego, uważamy, że to jest tylko dla ekspertów, dla osób, które mają więcej pieniędzy i nic bardziej pewnie mylnego, ale rzeczywiście to pokutuje od lat i no, pracujemy nad tym, żeby to się zmieniło.
6: To nie jest domniemanie o tym, że Polacy, nie przeszkadza nam to, że ta inflacja pomniejsza wartość naszych oszczędności, ponieważ przywykliśmy do tego, że pieniądze leżą na kontach w banku, tak jak pani powiedziała, które są, zwłaszcza ostatnimi czasy, bardzo nisko oprocentowane, wręcz na poziomie znikomym bardzo często, a zapewne, i to są mniej więcej setki miliardów złotych.
7: Wręcz tracimy, prawda?
6: Tak, a nie wiemy dokładnie, ile jeszcze pieniędzy może leżeć gdzieś w szufladach, w wersalkach, innych miejscach, gdzie uważamy, że gotówka jest bezpieczniejsza, że trzeba ją mieć przy sobie. I to jest jakaś taka skala takiego wyzwania, przed którym stoimy. I to ma się zmienić, bo rząd przyjął ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, które już od 1 stycznia mają pozwolić, by kapitał do 100 tysięcy złotych, w tym 25 tysięcy złotych na pieniądze położone na lokaty i ulokowane w obligacjach, były zwolnione z podatku, który zastąpi podatek Belki od zysków kapitałowych. Jak się pani to podoba?
7: Ja myślę tak, odnosząc się jeszcze do tego, co pani powiedziała tak króciutko, to trochę jesteśmy w stanie policzyć, ile mamy na tych rachunkach, bo to jest 4 biliony blisko złotych i połowa z tego jest właśnie w lokatach i na rachunkach. I chodzi o to, żeby przestać trzymać tam te pieniądze. I rzeczywiście ta ustawa, o której pani powiedziała, ma zmienić podejście, nauczyć Polaków myśleć trochę szerzej i budować ten portfel oszczędnościowy nie tylko z lokat, ale również z funduszy inwestycyjnych, również z akcji. I to ma być portfel, do którego zachęcić ma nas rzeczywiście zniesienie podatku.

0: faktycznie, żebyśmy popatrzyli na swoje oszczędności w bardziej urozmaicony sposób, tak? Więc nie tylko lokata, ale fundusze inwestycyjne, akcje, żebyśmy po prostu te nasze środki...
1: Tego ryzyka, żebyśmy troszkę przyjęli, tak?
0: Na spokojnie, to nie jest tak. Ja też bym chciała powiedzieć, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne to są fundusze wyjątkowo ryzykowne. Dzisiaj jednak mamy dużą część również funduszy dłużnych, ale żebyśmy rzeczywiście trochę popatrzyli szerzej i zrozumieli, że są obszary, gdzie można zarobić. A dzisiaj te stopy zwrotu z rynku akcji są bardzo wysokie. Z rynku obligacji korporacyjnych, z tej części takiej dłużnej również powyżej 8%. No, jeżeli popatrzymy na lokaty czy na rachunki bieżące, no to myślę, że tutaj w ogóle nie ma porównania.
1: To oczywiście zawsze wiąże się z ryzykiem i tutaj nasza rozmowa nie jest w żaden sposób żadną rekomendacją inwestycyjną. Raczej mówimy o tym, co zmienia się w otoczeniu prawnym. Ale właśnie chciałam zapytać, jaki byłby idealny scenariusz tego wejścia, co by się zdarzyło później? Bo słyszałam też, jak prezes Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Barciuski skarżył się, że cały nowy kapitał, który przypłynął do funduszy, został ulokowany w obligacjach, a na giełdę niezbyt wiele, a właściwie nic nie trafiło. Tymczasem na giełdzie są wzrosty, więc teoretycznie gdyby ci, którzy nie ulokowali pieniędzy w giełdzie te kilka miesięcy temu czy rok temu to zrobili, to mieliby dzisiaj bardzo cieszący oko zwrot. Z drugiej strony, jak słyszę 100 tysięcy złotych i ryzyko, które mam podjąć, to nie jest to dla mnie komfortowe. Myślę, że dla wielu słuchaczy też to nie jest taka wizja przyjazna, żeby myśleć o tym, że można stracić coś z tak dużej kwoty. Jak pani zdaniem ten scenariusz wejścia w OKI, bo tak nazywamy ten produkt, mógłby wyglądać? Bo z drugiej strony krytycy też mówią, że to mogłoby być tylko przesunięcie pieniędzy, te, które już były gdzieś przez inwestorów ulokowane w jakieś instrumenty, w OKI, które dają preferencję podatkową. I właściwie tutaj niewiele się nic zmieni. Niewiele się zmieni.
0: Rzeczywiście jest taka obawa. Faktycznie myślę, że na początku możemy się z tym liczyć. No na pewno to jest taki produkt, który zachęca do tego, żeby jeżeli ktoś chce pozostać w lokatach, to trochę skorzystać z tego, co tutaj daje możliwość. Przy czym ja bym powiedziała, że też możemy się zastanowić i nie wiem, czy nie zadawałabym w bankach takiego pytania, jakie jest ryzyko, jeżeli moje środki będą tylko i wyłącznie na bieżącym rachunku. Natomiast myślę, że przez to, że mamy na przykład OKI parasolowe, czyli OKI, w którym będziemy mogli skorzystać z całego pakietu i z całego portfela usług, uszytego jednak na miarę klienta, bo z tym klientem będzie prowadzona rozmowa, będzie ten klient pytany o jego apetyt na ryzyko, apetyt na zysk, tak? To nie jest tak, że komuś będzie wciskany produkt, którego on nie chce. Nie chciałabym tutaj, żebyśmy też poszli w tym kierunku w tej rozmowie. W związku z tym wydaje mi się, że ta oferta taka całego tego portfela, na który będzie się składać i lokata, i trochę może funduszy, i jakiejś części dłużnej też z funduszy, czyli myślę, że dla osób, które nie lubią ryzyka, będzie wiele i dla osób, które trochę będą chciały zweryfikować swoje możliwości szerzej, też taki portfel będzie mógł być proponowany. Także na pewno ta rozmowa z klientem będzie musiała być przeprowadzona. Na pewno to nie będzie tak, że te środki będą jakoś ryzykownie inwestowane. Początek, myślę, że tak jak pani powiedziała, będziemy próbować przesuwać jako klienci te środki, czy to z lokat, czy z innych form oszczędzania tutaj. Natomiast mi się wydaje, że to pozwoli przede wszystkim nam powoli uczyć się tego, jak te środki swoje lokować, co chcemy z tym zrobić, tak? I w miarę upływu czasu myślę, że to też będzie się zmieniać. Więc rząd dzisiaj szacuje, że w ciągu roku na giełdę może napłynąć około 5 miliardów

0: Złoty, więc to nie jest takie wielkie wow, ale myślę, że przede wszystkim to jest produkt, który po prostu pozwoli nam się oswoić z rynkiem kapitałowym i z ryzykiem.
1: Ile jest dzisiaj aktywnych rachunków maklerskich? Ile Polacy założyli ich?
0: Oj, wie pani, nie pamiętam, przyznam szczerze, ale rzeczywiście w ciągu ostatniego roku tych rachunków przybyło zdecydowanie więcej niż na przestrzeni ostatnich kilku lat.
1: I ale to jest więcej niż milion?
0: Tak. Więc to te napływy są. Ja tutaj mogę akurat odnieść się bardziej z racji tego, że jestem, reprezentuję sektor funduszy inwestycyjnych, do tego, jak wygląda przyrost aktywów na funduszach inwestycyjnych. I no, w okresie ostatniego roku z 350 miliardów aktywa urosły do ponad 450 miliardów. W związku z tym ten napływ jest jednak widoczny. No, stoją za tym przede wszystkim właśnie stopy zwrotu.
1: I nasze w jakiś sposób bogacenie się, rozumiem, tak? No bo te pieniądze to są stąd, że możemy więcej odłożyć.
0: Absolutnie. Myślę, że bardzo dużą rolę tutaj odgrywają też pracownicze plany kapitałowe. Tutaj też mamy taki napływ kapitału. To, że uczestnicy PPK mają taki bieżący wkład i weryfikują ten stan konta. Przy czym, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, też warto podkreślić, że jednak ta część dłużna, czyli właśnie ta ostrożnościowa perspektywa klientów przeważa, dlatego że większość tych środków jest właśnie w takie spokojniejsze aktywa lokowane.
1: A co to może zmienić dla gospodarki? Bo gdy rząd ogłaszał plany, to mówił, że to przyniesie dla nas jakiegoś takiego inwestycyjnego kopa w jakiś sposób, że da pieniądze, da kapitał gospodarce do tego, by rosła. Pani się spodziewa takiej zmiany?
0: Nie sądzę, że to w ciągu pierwszego roku się wydarzy. Musimy się oswoić z tym produktem i musimy rzeczywiście tutaj przekonać się do tego rozwiązania. Natomiast no, pomysł jest taki, aby jednak zachęcić do inwestycji na rynku kapitałowym, a przez to do wsparcia polskiej gospodarki. No, rynek kapitałowy jest źródłem finansowania polskich przedsiębiorstw i z jednej strony te przedsiębiorstwa mogą sięgnąć albo po kredyt do banku, albo i tutaj przede wszystkim te innowacyjne spółki, które nie mogą raczej liczyć na kredytowanie w bankach, idą w naturalny sposób, tak jak wszędzie na świecie, po kapitał na giełdę papierów wartościowych. No i inwestując między innymi w akcje takich spółek, z jednej strony budujemy, i tutaj to rząd miał na myśli, budujemy ten polski kapitał gospodarczy i rozwijamy polską gospodarkę, z drugiej strony pozwala mi zarobić Polakom. I myślę, że to jest taka, podczas forum funduszy mieliśmy tą dyskusję, że no, albo możemy trochę nauczyć Polaków, tak jak, nie wiem, nauczeni są Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, tak, do inwestowania, albo podnosić podatki, no bo to inwestowanie, jeżeli ruszy tą polską gospodarkę, no to myślę, że możemy też mówić o tych zyskach globalnych, jeżeli chodzi o Polskę.
1: A czy spodziewa się pani w takim razie szybkiej legislacji oraz podpisu prezydenta pod tą ustawą?
0: Było pierwsze czytanie stosunkowo niedawno. Miałam okazję posłuchać i muszę przyznać, że nie słyszałam tutaj negatywnych opinii ze strony opozycji. Były oczywiście jakieś propozycje zmian, które określiłabym jednak jako drobne, więc myślę, że ten proces legislacyjny powinien przejść sprawnie i no, to jest jednak produkt, który będzie pozytywny z perspektywy klienta, tak? On pozwoli temu klientowi de facto skorzystać z braku opodatkowania belki. Takie preferencje, ulgi podatkowe są tutaj zastosowane, więc trochę nie wiem, dlaczego prezydent miałby tego ewentualnie nie podpisać.
1: A nie boicie się, że to będzie jakiś zbyt skomplikowany produkt, by przyciągnąć nowe osoby, które do tej pory nie były na tyle odważne, czy na tyle myślące perspektywicznie o tym swoim kapitale, bo może to nie chodzi o jakieś duże zasoby, prawda? Bo może ktoś, kto ma 5 tysięcy 10 czy 15 oszczędności, nie myśli o tym, żeby lokować je w bardziej ryzykownych instrumentach, ale jeśli jeżeli to jest, troszeczkę trzeba wiedzieć na temat nawet samego tego OKI, to znaczy są progi, są kwoty, są produkty, które się kwalifikują na to, by być zwolnionym z tego podatku, inne nie, więc to od razu wchodzi cały taki pakiet wiedzy, który trzeba posiąść, żeby sprawnie się poruszać nawet w ramach tego jednego produktu.
0: Ja uważam, że akurat to jest świetne i tutaj jest bardzo duża rola instytucji finansowych, które muszą pomóc klientowi przejść tą drogę, tą ścieżkę,
1: wytłumaczyć,
0: wyedukować, opowiedzieć, wyjaśnić. Mi się wydaje, że to jest taka druga bardzo ważna rola tego projektu, czyli właśnie pogłębianie tej wiedzy finansowej, której dzisiaj wszyscy mówimy, że nam brakuje. Natomiast klient będzie musiał rzeczywiście się zapoznać. Ja nie wiem, czy to jest trudny produkt. Myślę, że trzeba by było pewnie zapytać Kowalskiego. Dla mnie produkt typu IKX też nie jest trudnym produktem. Mi się wydaje, że nasz problem jest taki, że my nie potrafimy w prostym językiem o tym mówić. I może to jest właśnie ten moment, kiedy się tego nauczymy. Dlatego, że produkt wbrew pozorom naprawdę trudny nie jest. Żeby skorzystać z ulgi podatkowej i nie płacić podatku, 100 tysięcy możemy ulokować. 25 tysięcy z tego możemy ulokować w lokatach, rachunkach, obligacjach Skarbu Państwa. Pozostała część w innych produktach. I mówię, tutaj myślę, że jest świetny akurat moment dla instytucji finansowych, żeby się wykazały.
1: Jak usłyszałam w kuluarach na forum funduszy, Polacy bardzo dobrze reagują na coś takiego, że jest preferencja podatkowa, że lubią skorzystać, bo jak nie skorzystają, to jest szkoda, że się zmarnuje. I może taką kropką, taką nadzieją na to, że będziemy próbowali się nauczyć tego nowego produktu, który, jak rząd obiecuje, od 1 stycznia będzie już dostępny. Będziemy się edukować. Dziękuję serdecznie. Pani Małgorzata Rusewicz, szefowa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, była z nami w studio.
2: Jest 14.43, Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Co dzieje się na rynkach finansowych? Krótki rzut oka. WIG20 w tym momencie spada o 0,3%. Dolary są po 3 zł 66 groszy, euro po 4 zł 24 grosze. Jeśli chodzi o ropę naftową, to dzisiaj cena ropy rośnie, czyli odbija się po wcześniejszych spadkach dość istotnych, rośnie o 0,9% i baryłka ropy Brent kosztuje teraz $79.62, czyli utrzymuje się poniżej $80, więc jest i tak zdecydowanie lepiej niż było i te ostatnie spadki cen ropy naftowej i cen paliw sprowokowały rząd do tego, żeby zacząć wycofywać się z programu CPN, czyli z programu, który polegał na tym, że mamy obniżone podatki, akcyzę i VAT na paliwa i dzięki temu możemy taniej tankować na stacjach benzynowych. W naszym studiu gość pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
2: Wszyscy wiemy, że zajmuje się pan głównie kwestiami związanymi z finansami publicznymi, z deficytem, który jest bardzo duży. Od wielu miesięcy środowiska ekonomistów dość szerokie apelują o to, żeby ten deficyt zacząć zmniejszać. Patrząc na to, że rząd zaczyna się wycofywać z tego programu CPN, możemy dojść do wniosku, że rząd teraz właśnie zaczął zaciskać pasę?
3: No, po pierwsze chciałem przypomnieć, że kiedy był wdrażany ten program ceny paliwa niżej, tak, CPN, to wtedy była zapowiedź taka, że wdrażamy go jako osłonę, tak? Czasowo, jak ceny ropy są wysokie, więc obniżamy akcyzę, to tam powiedzmy 29 groszy, na liczbę obniżamy VAT z 23 do 8%, czyli maksymalne obniżki i wprowadzamy limit tych cen maksymalnych, tak?
2: Tak.
3: Poprzez specjalne algorytmy podawane są w obwieszczeniu to przez ministra energii. I to było tymczasowe, tak? I myśmy wtedy wszyscy mówili, oby to było tymczasowe, tak?
2: No właśnie, bo z jednej strony były zapowiedzi, że to tymczasowe, ale były takie głosy, że pewnie skończy się tak, że to zostanie z nami aż do wyborów w przyszłym roku, bo rząd się nie odważy na to, żeby się z tego wycofać.
3: Ale wydaje mi się, że wtedy to było szczere, tak? Ja myślę, że to było szczere. Gdyby się sytuacja zmieniła, pamiętajmy, że sprawa w Zatoce Perskiej nie jest definitywnie taka jasna, tak, oczywiście ropa spadła rzeczywiście poniżej 80, ale przed tym kryzysem w Zatoce była poniżej 70, więc ciągle jest troszkę wyższa, ciągle jest jeszcze jakaś sytuacja niepewna, trzeba rozminować tą całą zatokę, trzeba mnóstwo rzeczy zrobić, żeby ten pokój był trwały, no chociażby to, żeby Izrael nie uderzył w Liban i tak dalej, tak? Więc nie do końca wiadomo, czy to się już zakończyło na 100%, wiadomo, podpisanie umowy i tak dalej, to wszystko jest w trakcie, ale rząd jednak decyduje się na nieprzedłużanie tej obniżki akcyzy, no i zapowiada również stopniowe. Ja rozumiem, że potem będzie VAT i potem oczywiście cena maksymalna na paliwa, która jest związana z tym VAT-em, bo to jest w jednym rozporządzeniu, więc potem będzie całe stopniowe, jak gdyby wygaszanie tego CPN-u. No bo dlaczego? Dlatego, że właśnie ceny ropy spadają. Czyli z jednej strony mamy obniżkę cen ropy na giełdach, a z drugiej strony mamy potencjalną podwyżkę z powodu likwidacji CPN-u.
2: Czyli można podnieść podatki, nikt nie zauważy, tak?
3: To jest najlepszy moment, tak? Bo tak naprawdę ta cena powiedzmy litra na pylonach, na stacjach powinna wzrosnąć, nie wiem, o 60 groszy. No a tak to może być znacznie mniej i to jest korzystne. Oczywiście ten efekt fiskalny wracający, tak, to są, pamiętajmy, to były utracone korzyści podatkowe z tytułu niepobrania tych podatków, akcyzy i VAT. Natomiast to są cały czas utracone dochody budżetowe rzędu 1,6 miliarda złotych miesięcznie, to daje mniej więcej blisko 5 miliardów złotych w okresie 3-miesięcznym. I stąd pojawia się nowa koncepcja, ten podatek od nadmiarowych zysków, ale to się już wcześniej pojawiło.
2: Tak, w ogóle podoba się panu ten podatek? Bo tam są opinie, że to może być niekonstytucyjne, bo działa wstecz.
3: No właśnie, bo ma działać od marca, no a teraz...
2: Ale rząd twierdzi, że wszystko jest okej. Okay, że...
3: No już były takie wcześniejsze koncepcje właśnie takiego opodatkowania, bo to się patrzy wstecz, jak gdyby na taką wartość hipotetyczną przychodów versus wartość realna i z tej różnicy, tak, i ta różnica ma być opodatkowana wysokości 60%, zyski nadzwyczajne. Pytanie, czy one rzeczywiście wystąpiły, tak? Bo tu mam wątpliwości, bo przecież była cena maksymalna.
2: Były apele do Orlenu, żeby nie przesadzać.
3: No właśnie.
2: Jeszcze przed tą ceną maksymalną.
3: Tak, no i raptem tu chodzi znowu, żeby wprowadzić ten podatek, to chodzi o rząd wielkości 4 miliardy złotych, czyli to jest między tyle samo, co wydano, co rząd nie znaczy, co fiskus nie pobrał na z powodu akcyzy i VAT-u, z powodu programu CPN. Więc to się ma niby równoważyć, tak? Czyli najpierw obciążyliśmy, najpierw wybuchł szok podażowy, ceny ropy wzrosły, zostało to wszystko przeniesione na barki fiskusa, tak? Czyli nas wszystkich, no bo my jesteśmy podatnikami wszyscy, a nie na samych kierowców. Kierowcy byli zadowoleni, prawda? Oczywiście częściowo marże te na różnych pośredników w tym całym segmencie paliwowo-energetycznym no musiały tam być ograniczone. Wszyscy dawali ceny maksymalne, jakieś były promocje na stacjach i tak dalej, i tak dalej. No, część nawet było ukaranych, słyszałem, kas ukarał kilka procent, prawda, ukaranych. No i teraz mówimy tak, no teraz chcemy odzyskać te pieniądze, to przerzućmy to na koncerny. Tak. No i teraz pytanie jest takie, no, czy te koncerny, znowuż pamiętam, w tym algorytmie uczestniczyły ustalania tej ceny, tak, którą podawał minister Motyka, czyli minister energii. No pytanie jest takie, czy rzeczywiście one miały te nadmiarowe zyski, bo w wypadku, kiedy ceny bardzo szybko rosły po wojnie, po wybuchu agresji
2: to im rosły wojny, koszty.
3: To wojny, znaczy po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała, to oczywiście był szok tak naprawdę cenowy tak silny, zwłaszcza na gazie, że wiele państw wprowadziło ten podatek od nadmiarowych zysków, czyli to nadzwyczajnych zysków. Polska nie wprowadziła. Pamiętam wielka dyskusja o tym, że Sasin to zapowiedział i tak dalej, ceny. No i tak generalnie rzecz biorąc, przerzucamy teraz ten koszt krótko mówiąc, na koncerny. Ale czy to się uda?
2: Zobaczymy. Czy się uda. Panie profesorze, ale taki szerszy obraz jest, wygląda tak, że pierwszy raz chyba od dłuższego czasu rząd faktycznie skutecznie wycofuje się z czegoś, co już dał ludziom i teraz to ludziom zabierze. Do tej pory nikt tego nie robił, bo to było chyba oceniane jako zbyt ryzykowne politycznie. Robi to w kwestii wydatków, czy też dodatkowej dziury w budżecie, która jest rzędu 4-5 miliardów złotych, więc wydawałoby się, że relatywnie niedużo w skali całego deficytu w Polsce. Ostatnie dane mówią o tym, że dług publiczny w Polsce przekroczył 60% PKB, liczony metodologią unijną, 61 już jest. I rząd, nie ma pan takiego wrażenia, że on już w tym momencie jest w takiej fazie rozpaczliwej, że zaczyna walczyć o każdą złotówkę tak naprawdę, że tak jakby sam dostrzegł, że już nie ma wyjścia i są kolejne projekty podnoszenia akcyzy, wyroby tytoniowe, alkohole. Nie wiadomo, czy prezydent to podpisze, ale generalnie tutaj jest tego coraz więcej pomysłów. Czyli coś się jakościowo zmieniło w myśleniu o zarządzaniu finansami publicznymi?
3: No, myślę,
2: bo mam wrażenie, że do tej pory był taki większy luz, na zasadzie, że idziemy do przodu, będziemy mieli szybki wzrost gospodarczy, wszystko będzie dobrze. A tutaj nagle mi się wydaje, że takie się zrobiło nerwowo trochę.
3: No nie wiem, no może nasz raport zagrożenia nadmiernego długu publicznego, który napisałem wspólnie z Ludwikiem Koteckim i Markiem Skawińskim, został opublikowany niedawno, gdzie powiedzieliśmy właśnie, że pewnym mitem już jest myślenie, że wyrośniemy z długu poprzez wysoki wzrost gospodarczy, relacja długu do PKB spadnie. Mówimy, nie spadnie, tak, trzeba konsolidować. Rząd wielkości 160 miliardów złotych rozłożony na wiele, wiele lat, ale no powiedzmy 4 czy 7 lat.
2: Nie zależy. Ale to jest do zrobienia w ogóle
3: to
2: w Polsce?
3: Jest, politycznie jest trudno, natomiast rząd pokazuje pewną, moim zdaniem, determinację w tym, że zapowiedział, że to jest program czasowy. Najpierw, żeby to był czasowy i dobrze selektywnie celowany do tych grup, które najbardziej potrzebują. Na przykład w Hiszpanii dano kierowcom tę ulgę, a nie wszystkim kierowcom.
2: Ale widzi pan jakieś kolejne kroki na tej drodze?
3: Te wszystkie podatkowe pomysły, które teraz się akcyza, chociażby czy papierosy, czy używki, czy generalnie alkohole, to już zawetował już pan prezydent Nawrocki wcześniej, tak? Więc
2: pewnie
3: też zawetuje, bo trzy razy zawetował też inną ustawę, to przypomnę, tak, o kryptowalutach.
2: To nie jest tak, że my żyjemy w takim świecie, w którym tak właściwie nie da się zreformować finansów publicznych z powodów czysto politycznych?
3: Jedne rzeczy to są proceduralne rzeczy, że mamy de facto klincz na szczytach władzy, z drugiej strony mamy sam proces legislacyjny jest taki, że wszystkie opcje muszą poprzeć, więc oczywiście wszyscy chcieliby, żeby podatki były niższe i wydawać więcej, na przykład na powiedzmy podnosić próg podatkowy, albo dać wyższą kwotę wolną, albo coś takiego. Natomiast nikt odpowiedzialnie nie mówi, że po drugiej stronie trzeba powiedzieć, skąd wziąć pieniądze. Czy z długu, tak, z prostu długu publicznego, czy z podatków, czy cięcia innych wydatków. Więc nikt tego nie mówi szczerze, tak.
2: Wprost. A to nie będzie tak, że skoro się nie da ciąć wydatków, skoro się nie da podnosić podatków, bo w większości przypadków się nie da, to po prostu będziemy skazani teraz na ten wzrost długu publicznego i on tak czy inaczej będzie coraz szybciej rósł?
3: Ale już rośnie bardzo szybko, bo rośnie co roku 4 punkty procentowe w relacji do PKB, 60%, 65, potem dochodzimy do poziomu 67 za 2 lata i nawet jakbyśmy nic nie robili, to za kilkanaście lat dochodzimy do poziomu ponad 100%. Więc
2: ja słyszałem takie opinie, że po prostu teraz tak będzie na świecie i że właściwie to się nie musi wiązać z niczym złym, że po prostu będziemy mieli wszędzie na całym świecie wyższe zadłużenie i już.
3: No tak, jest taka nowoczesna teoria monetarna, która mówi, dobrze, to jak mamy dominację fiskalną, generujemy więc większe zadłużenie, jest skupowanie aktywów przez bank centralny, to ten bank centralny emituje pieniądz i tylko naprawdę ogranicza nasz poziom inflacji. Nie zgadzam z tym, dlatego że jak widać wyraźnie, że mogą być skupy aktywów typu obligacji skarbowych przez jakiś czas stosowane, ale potem trzeba się z nich wycofywać, tak? I wtedy zaczynają się problemy. Poza tym, dzisiaj mamy poziom obligacji skarbowych, tych 10-letnich polskich, w ciągu roku one wzrosły o punkt procentowy, tak? Do 6%.
2: Rentowność.
3: Rentowność oznacza dwukrotnie wyższa niż rentowność bunda niemieckiego. I to jest też symptomatyczne, bo Niemcy nie mają ani wzrostu gospodarczego, poziom zadłużenia mają ciut niższy, deficyt mają niższy, tak? Ale mają przede wszystkim wyższe bezrobocie, także perspektywy wzrostu mają gorsze. ale tak naprawdę mają bardzo niską rentowność, czyli łatwiej im pozyskać pieniądze.
2: A Bundesbank w ostatnim raporcie napisał, że właściwie jedynym czynnikiem produkującym wzrost gospodarczy w Niemczech jest to, że się Niemcy zadłużają teraz. Że tak? Wydatki państwa na kredyt to jest jedyny czynnik, bo cała reszta stoi w gospodarce.
3: Ja zdradzę tylko tyle, że przedwczoraj byłem u ministra transportu. Jest wielki fundusz na 500 miliardów euro, który rząd niemiecki przyjął, w tym 1/3 na transport, i oni chcą tym ruszać gospodarkę, czyli nowymi wydatkami, ale mają przestrzeń fiskalną, my jej nie mamy specjalnie.
2: No, też mamy ten dług w okolicach, no 60%, przekroczyliśmy symboliczny
3: poziom. No tak, ale my biegniemy z tym długiem co 4 punkty procentowe co roku, a oni mniej więcej stabilizują ten dług, więc tam jest reguły, są reguły wydatkowe, które są też bardzo mocne. W Polsce one są rozwodnione. Też te reguły wydatkowe unijne są bardzo mocno, że tak powiem, zrelaksowane. My korzystamy z nich w pełni, wyłączając też różne na przykład wydatki obronne. No więc jak gdyby nie ma tych hamulców, takich bezpieczników systemowych, które by ograniczały właśnie wydajmy więcej, aż do momentu, kiedy mamy naprawdę ograniczoną przestrzeń fiskalną, na przykład na wydatki rozwojowe. Potem jak przychodzi do cięć, to co tniemy na początku? Inwestycje.
2: Bardzo dziękuję. Pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o to, co na antenie TOK FM, to za chwilę oczywiście informacje. A po 16:00 wróci Adam Ozga. I co? Będzie?
4: Wracam i będę opowiadał między innymi o tym, co usłyszeliśmy od przywódców G7, kiedy mikrofony były włączone, a oni tak rozmawiali między sobą. Kto rzucił palenie, kto z kim miał trudną rozmowę. No, o tym wszystkim w TOK 360. Będzie też o tym, kto w jakich warunkach może się leczyć i czy to jest w porządku, czy nie.
2: To już za... niedługo, tak można powiedzieć, na antenie TOK FM. To było ostatnie dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, dziękuję bardzo, a za chwilę w TOK FM informacje.
5: To jest powtórka.

0: Lista przebojów Tok FM, jak i radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Przed nami całe najnowsze wydanie listy przebojów w pigułce. Posłuchajmy.
1: Tok 1.
2: Chciałem Państwu powiedzieć, korzystając z tego, że jestem przy głosie i jestem marszałkiem Sejmu bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny. Bardzo proszę, panie premierze.
1: Tok 2.
3: Czy naprawdę chcecie po nazwiskach i drzewach genealogicznych sprawdzać, kto pracuje w jakim urzędzie? To wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, posła Fogla, posła Webera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Mentzenem, z panem Braunem, z panem Fritzem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski. Ja już to przeżyłem na swojej skórze, ale wy teraz to zaczniecie testować sami na sobie. Tylko że poszkodowaną będzie Rzeczpospolita. Im więcej ludzi, którzy pełnią jakieś poważne funkcje polityczne, zacznie się bawić w tego typu argumentacje, tym bardziej zagrożone będą fundamenty Rzeczpospolitej. Wy uważacie, że ludzie o pochodzeniu, które nie jest stuprocentowo czyste, nie wiem, kto to kryterium będzie sprawdzał, chętni wśród was są, ale wy uważacie, że tacy ludzie nie powinni pełnić ról w życiu publicznym Polski. To jest ciekawe, bo jako historyk ja nie mogę... Nie mogę nie wspomnieć o tym, że w historii Polski mieliśmy takich podejrzanych typów jak, nie wiem, Kopernik, Chopin, Kościuszko, Piłsudski taki nie do końca pewny, Władysław Jagiełło, ba, cała dynastia Jagiellonów, słabo bardzo mówił po polsku, Zygmunt III Waza. Panie Antoni, idź pan tam i zbóż kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. To był Szwed. A za żonę miał Niemkę, albo Austriaczkę, nie wiem co gorsze, Habsburżankę. Władysław IV, Szwedo-Niemiec. Jan Kazimierz to samo. Stefan Batory słowa po polsku nie mówił. Lustrujcie ich. Nie zwlekajcie ani chwili. Sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie.
1: Tok 3.
4: Ja jestem przerażony reakcją polskich polityków na całą tę sytuację, bo polskich polityków, wszystko jedno z jakiej partii, można podzielić na trzy grupy: na oburzonych, na bardzo oburzonych i na straszliwie oburzonych. I ja nie wierzę, że nie ma wśród nich żadnego polityka czy polityczki, którzy nie zgadzaliby się ze stwierdzeniem, że Ukraińcy mają prawo do swojej własnej wizji polsko-ukraińskiej historii, swojej własnej ukraińskiej historii.
5: Tak jest. Kłopot polega na tym, że jakby to powiedzieć, że niestety wszyscy przywódcy polityczni, tutaj to już wspominał pan redaktor, ja podkreślę, niestety wszyscy przywódcy polityczni w tej rozgrywce czytają sondaże. Natomiast dobre stosunki sąsiedzkie i pojednanie pomiędzy dwoma społeczeństwami często musi iść wbrew sondażom. Ja tak troszeczkę, może patetycznie to zabrzmi, ale proszę państwa, co by było, gdyby w 1965 roku, pisząc swój list do niemieckich biskupów, polscy biskupi przeczytali jakieś sondaże. Oczywiście nie ma mowy o sondażach w tamtym momencie pod władzą komunistyczną, ale dobrze wszyscy wiemy, jak bardzo ten list był odważny i jak bardzo później to, co robiła ta kampania antykościelna, która była organizowana przez rząd, że ona jednak padała na podatny
6: głos. I jaka była skala zbrodni nazistowskich Niemiec, a biskupi to zrobili.
5: Proszę państwa, o co mi chodzi? To jest sytuacja, w której albo politycy mogą iść za sondażami i wtedy będziemy mieć takie zwroty właśnie jeszcze bardziej w stronę prawicowo, taką ksenofobiczną wręcz, albo, i to jest znacznie trudniejsze, możemy domagać się od naszych polityków przywództwa. Ja bym się domagała od naszych przywódców politycznych mądrego przywództwa.
6: Słuchajcie,
5: nie musi wcale polegać na słuchaniu się sondaży.
1: Tok 4.
7: Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo, ostatnio dużo się mówi o banderyzmie, o Zełenskim, o Ukrainie. I ostatnio dowiedzieliśmy się z ust samego byłego premiera Rzeczpospolitej Leszka Millera, że w Polsce istnieje piąta kolumna, banderowska piąta kolumna. A na jej czele kto stoi? Pan poseł Paweł Kowal. Proszę państwa, to jest najcięższe z możliwych oskarżeń. To jest oskarżenie o zdradę. I to zdradę szczególną, dlatego że na czele banderyzm to jest przecież skrajny wróg Polski. No i teraz jest pytanie. Czy pan Leszek Miller mówi prawdę, czy się myli? Jeżeli mówi prawdę, natychmiast tą sprawą powinna się zająć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A jeżeli nie, spodziewajmy się spektakularnego procesu z udziałem pana Leszka Millera i pozywający będzie oczywiście pan poseł Paweł Kowal. Wnoszę o odroczenie obrad, aby MSZ się do tego ustosunkował. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Nie zrozumiałem, panie pośle, jednej rzeczy. To chodzi o zdradę Millera czy Kowala?
1: Tok 5.
8: Bardzo się cieszę, panie redaktorze, że mnie pan dzisiaj zaprosił. Naprawdę.
9: No to ja się cieszę. Ja też się cieszę, że pani przyjęła zaproszenie. Ubiegaliśmy się długo.
8: Tak?
9: No tak, tak, tak. No. Kuba tam stał i śpiewał przecież pod balkonem. Ile to tygodni trwało? No dobra.
8: Musieliśmy po prostu dopracować tę ustawę.
9: Może trzeba było przyjść, zanim się ugruntował zły pogląd i zła atmosfera.
8: Wie pan, ale jeżeli my będziemy patrzeć na to polityczne kibolstwo, które dzieje się teraz w przestrzeni publicznej, bo te wszystkie komentarze i te tysiące
9: Chce
8: komentarzy...
9: Chce pani o kibolstwie?
8: Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Oglądał pan mecz otwarcia?
9: Nie, proszę pani, ludzie pracują w takich godzinach.
8: Ale było wieczorem.
9: No właśnie, 21.
8: 21. To właśnie wtedy, kiedy wróciłam z pracy.
9: Akurat. No, a ja jeszcze byłem w pracy.
1: Tok 6.
6: Za chwilę informacje Tok FM o godzinie 9, a po nich program Owczarek. Drogi Czarku, o czym będziesz dzisiaj mówił w swoim programie?
10: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry państwu. Dominiko, jaką miałaś ocenę ze sprawowania w szkole?
6: Bardzo dobrą. Tak, fatalnie, byłam strasznie nudna, muszę ci powiedzieć. A nie, przepraszam, wywołałam skandal w klasie maturalnej. Jeden skandal miałam.
10: Słuchaj, to jest ciekawsze, to ja w ogóle odwołuję mojego dzisiejszego gościa o 9 i zapraszam ciebie, żeby się powiedziała o tym skandalu.
6: Awantura na 4 fajerki.
10: Dobrze, to może nie dzisiaj, bo to by było jednak nieeleganckie, ale już rezerwuję tę rozmowę na najbliższy czas, bo chętnie się dowiem. A my porozmawiamy o tych ocenach ze sprawowania. Co one powodują? Czy pod płaszczykiem tego, że coś oceniamy, czy właściwie nie tworzymy większego problemu niż rzekomo te oceny miałyby rozwiązać? Także oceny ze sprawowania, czy już czas je zlikwidować?
1: Tok 7.
11: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie... Tak, te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo korzystne także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
12: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku a kopnięciem z półobrotem może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni. I jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna. Może popełnia wiele błędów. Może mu spadło poparcie przez ten rok. I może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę.
11: Tak. I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak? Że takie wizyty należy wykorzystywać.
12: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję. Akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o ustawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
13: To były wszystkie propozycje w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Można na nie zagłosować na tokfm.pl. Gorąco zachęcam i do usłyszenia.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych. Natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: System handlu emisjami oraz sytuacja na Ukrainie mają być tematami rozmów w Brukseli. Na szczyt Rady Europejskiej udaje się premier Donald Tusk. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Biały Dom opublikował oficjalną wersję porozumienia z Iranem, ale przedstawiciele amerykańskiej administracji zaznaczają, że wiele może się jeszcze zmienić. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk udaje się dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają zająć się m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie handlu emisjami ETS. Na marginesie szczytu premier ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Premier podczas konferencji prasowej został zapytany, czy ukraiński przywódca przyjedzie na odbywającą się w przyszłym tygodniu w Gdańsku konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Tusk odpowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z ukraińskim prezydentem w Brukseli. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dokument mówi o wzmocnieniu współpracy wojskowej czy koordynacji wspólnych działań obronnych na Bałtyku i w polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że choć bezpieczeństwo Polski gwarantuje cały sojusz północnoatlantycki, Polska i Niemcy w obronności Europy pełnią szczególnie ważną rolę.
5: Wszyscy patrzą na Polskę i Niemcy. Niemcy zmieniły konstytucję, żeby więcej wydawać na obronność. Polska już wydaje 5%. Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm. Chcemy współpracy gospodarczej.
4: Chcemy dalej inwestować w amerykańskie technologie, ale najważniejsze jest wspólne inwestowanie w przemysł europejski, mówił niemiecki minister obrony Boris Pistorius.
6: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie. Po pierwsze, chcemy zapewnić jak najlepsze wyposażenie naszym siłom zbrojnym. Po drugie, potrzebujemy większej niezależności europejskiej w budowaniu naszych łańcuchów dostaw i produkcji systemów obrony.
4: Data podpisania umowy przypadła na 35. rocznicę zawarcia między Polską a Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Wysocy rangą urzędnicy administracji prezydenta USA Donalda Trumpa odczytali dziennikarzom pełny tekst 14-punktowego wstępnego porozumienia z Iranem. Porozumienie mówi o neutralizacji irańskich zapasów uranu oraz braku opłat za przepływ przez cieśninę Ormus. Jednocześnie dopuszcza możliwość przyszłych opłat za tranzyt. Jeden z urzędników podczas odczytania dokumentu zastrzegł, że choć został on podpisany cyfrowo w niedzielę, prezydent określił porozumienie jako jeszcze nieostateczne. Rozmówca nazwał obecny etap dżentelmeńską umową, od której każda ze stron może odstąpić, aż do zawarcia wiążącego porozumienia końcowego. Zapowiedział przy tym, że kolejna krytyczna runda rozmów odbędzie się w najbliższy weekend w Szwajcarii w Genewie. Zaznaczył, że jeśli strona amerykańska uzna, iż Iran gra na zwłokę, administracja bardzo szybko zerwie rozmowy i wróci do presji na Iran. Krakowski sąd po rozpatrzeniu jednego z protestów wyborczych oddalił wniosek o unieważnienie referendum. Domagał się go krakowianin i opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, który próbował dowieść, że dzień przed referendum w sprawie odwołania prezydenta i w dniu jego trwania wielokrotnie łamana była cisza wyborcza, co jego zdaniem wpłynąć mogło na ostateczny wynik. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
7: Z częścią argumentów dotyczących łamania ciszy sąd się zgodził. Na przykład uznał, że oferowanie przez radnego Łukasza Gibałę transportu do lokali wyborczych mogło zachęcać do udziału w referendum. Jednak jego zdaniem wnioskujący nie wykazał, czy i w jakim stopniu treści publikowane w internecie przełożyły się na zasięgi oraz decyzje wyborców. Wyroków sądów się nie kwestionuje, stwierdził Edward Nowak.
8: Słuchając tak wyraźnie tego uzasadnienia, odniosłem takie wrażenie, że sąd przyznaje mi rację, tylko oddala protest. No jestem oczywiście rozczarowany. Będę się zastanawiał, co robić dalej, czy się odwoływać, czy nie.
7: Od tego zależało będzie też to, kiedy ogłoszone zostaną nowe wybory, zauważa rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych, sędzia Zbigniew Zgód.
9: Dopóki nie zostaną rozpoznane te protesty, nie można wyznaczyć terminu przedterminowych wyborów.
7: Wciąż nie uprawomocniły się też dwa inne protesty wyborcze, które mogą mieć wpływ na ogłoszenie terminu wyborów.
4: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzami drugiej edycji Szturaliów. To będzie filmowa uczta, zapowiada Maryna Gierat z kina Pod Baranami.
10: Skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli role Jerzego Sztura w filmach na niego Marettiego. Będą role u Juliusza Machulskiego, King Size, a drugi to Killer.
4: Repertuarze także filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień z umiarkowanym zachmurzeniem i miejscami wzrastającym do dużego. Na północy, zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum i do 27 stopni na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
11: Portret podwójny Shirley Goldfarb i Gregorygo Mazurowskiego namalowany przez Davida Hockneya w 1974 roku to spore płótno, ale to nie skala jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze są przedziwne kompozycyjne gry. Oboje portretowani byli artystami mieszkającymi w Paryżu, dzielącymi osobne pracownie, ale połączone w ramach jednego lokalu. Podobno obie były mikroskopijne, choć jej większa. W dodatku pomyślane tak, że Mazurowski wychodząc od siebie musiał przejść przez pokój Goldfarb, a ona mogła się nim w ogóle nie przejmować, miała więcej swobody. Może ktoś tu dominował, może w tym detalu była jakaś emanacja struktury władzy w związku między nimi. Najpewniej coś było, skoro David Hockney uznał, że należy zrobić z tego zasadę kompozycyjną. Co więc widzimy? Widzimy Goldfarb siedzącą na krześle profilem do nas. Patrzy gdzieś w przestrzeń. W pustym pokoju widać tylko jeden jej obraz, abstrakcję wiszącą na ścianie w tle. Przed Goldfarb malutki piesek. A poza tym pusto i jasno, i statycznie. Trochę jak w sali galeryjnej albo wystawienniczej, w której artystka rozsiadła się jako główne dzieło. U Mazurowskiego, którego przestrzeń niczym ciasna wnęka na zapleczu została upchnięta po lewej stronie obrazu, panuje półmrok. Sam artysta siedzi za biurkiem, które wydaje się zawalać całą przestrzeń, wypełniając ją od ściany do ściany. Siedzi i patrzy na nas. Wszystko wydaje się tu dzielić, a nie łączyć te dwie postaci, które jednak tworzyły parę. W dodatku Hockney uteatralnił całość, domalowując krutynkę. Zasłonkę, która została przesunięta niczym w teatrze. Ale i ten detal został wzięty w szerszą ramę. Mieszkanie artystów ze zdjętymi zewnętrznymi ścianami otacza normalny, banalny, prościutki świat codzienny. Kubeł na śmieci, żwir w ogrodzie, jakieś rośliny, mur. Trudno powiedzieć, czy Hockney w ten sposób nie nabija się trochę ze świata sztuki, która istnieje jako wielka, poważna i serio, tylko w małych, ciasnych pokoikach. Poza nimi jest nieco niedorzeczna. I nie umiem powiedzieć, dlaczego ten obraz zrobił na mnie takie wrażenie, ale bardzo często o nim myślę. Widziałem go w wiedeńskim Kunstforum na maluteńkiej wystawie Hockneya i miałem jedno z tych doświadczeń, o które chodzi w konsumowaniu sztuki. Nie mogłem przestać na niego patrzeć. Wydawał się zagadką, czymś z wierzchu niedorzecznym, ale nieprawdopodobnie precyzyjnie przemyślanym, czymś, czego sens próbowałem zrozumieć. I taka właśnie jest twórczość Hockneya, pełna zagadek i pytań, ale równocześnie jakoś wesoła, ironiczna, dowcipna, otwarta na interpretacje, daleka od artystycznego zadęcia, które wydawała się widzieć i wyśmiewać, a zarazem wyrafinowana, pełna ukrytych symboli, nawiązująca do klasyków i bardzo, bardzo różnorodna. Tak bardzo, że można w niej znaleźć własne nisze, własne ulubione miejsca i własne ścieżki. Ale na czym polegała jej wyjątkowość? Co takiego sprawiło, że Hockney stał się artystą supergwiazdą? O tym właśnie w dzisiejszej dłuższej rozmowie. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest profesor Filip Pręgowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: zrezygnował. I potem wszyscy się bardzo śmiali, z czego on miał zrezygnować i czy BBC może za bardzo już odjechało w politykę i zapomina o tym, że istnieją również inne działki rzeczywistości. Myślę, że to jest całkiem niezła anegdota, bo naprawdę wszyscy twierdzą też, że Hockney by się z tego bardzo śmiał.
1: To bardzo ciekawe rzeczywiście. Nie, przyznam, że nie słyszałem tego, ale wygląda to rzeczywiście na wiadomość sformatowaną pod osobę ze świata polityki zdecydowanie. A ja może tylko dodam, że skoro mówimy o śmierci Davida Hockneya, to na stronie internetowej tego artysty cały czas wita nas piękny, kolorowy napis Love Life.
0: Ale to akurat jest zrozumiałe, mam wrażenie, w przypadku tego artysty.
1: Zdecydowanie.
0: Zresztą spróbujemy za chwilę Państwu jakoś wyjaśnić, na czym polega ta wyjątkowość i wybitność Hockneya. Kiedy on właściwie zaczął robić taką poważną, dużą, światową karierę?
1: Ja myślę, że ten moment wiąże się z jego wyjazdem do Kalifornii i do Los Angeles. To już było bardzo dawno temu, to był rok 1964 i wtedy też nastąpiła taka zasadnicza zmiana w twórczości tego artysty, która właśnie przyniosła mu tą rozpoznawalność związana z portretowaniem życia kolorowej, pięknej Kalifornii. Ale oczywiście w sztuce Hockneya wszystko jest nieco bardziej skomplikowane niż tylko kolor i piękno. No, pewnie jeszcze do tego dojdziemy.
0: David Hockney urodził się w 1937 roku, czyli w takim momencie chyba dość niełatwym, to znaczy zważywszy na to, że te pierwsze lata to będą lata wojenne i tuż powojenne. Ale co się właściwie wtedy działo w sztuce i w jaki świat artystyczny on wszedł z tego swojego Bradford w Wielkiej Brytanii?
1: Tak, Bradford to takie miasto, które w połowie XX wieku było miastem chyba dosyć szarym i mało przyjaznym miastem przemysłowym. Natomiast no, czasy w młodości Hockneya też przypadają na ten okres świeżo powojenny. On zaczął studiować w Londynie w Royal Academy of Arts właśnie w latach 50. Wtedy rzeczywistość taka ogólna, życiowa, ale też artystyczna była zupełnie inna niż dzisiaj czy w późniejszym okresie XX wieku. Hockney wchodził w dorosłość artystyczną w czasie, kiedy dominowała sztuka abstrakcyjna, kiedy dominowała sztuka materii, informel, sztuka, która eksperymentowała formalnie, ale która miała takie podłoże bardzo mocno egzystencjalne, wynikające jeszcze właśnie z doświadczeń wojennych i powojennych, więc zresztą jego wczesna twórczość też taka była. Powiedziałbym, że była ona taka no, mało barwna w porównaniu do tego, co robił później i taka też mocno osadzona w tej takiej egzystencjalnej rzeczywistości, więc to były początki, to był ten czas, w którym Hockney wchodził w dorosłe życie, no, ale jak widać z jego późniejszej twórczości on bardzo szybko znalazł swoją drogę i zupełnie inną niż to, co wtedy się działo w sztuce.
0: No właśnie, na czym ta droga polegała i dlaczego o nim się często mówi, że to jest taki malarz, jakby to powiedzieć, klasycyzujący, mimo tego, że dla wielu, no użyjmy tego słowa nieciekawego, laików, jak się pierwszy raz skontaktują z jego sztuką, czy zobaczą te najwybitniejsze obrazy, to mogą pomyśleć na takie jakieś koślawe ludziki, prawda, i krzywe domki, więc o co chodzi w zasadzie?
1: No właśnie, pytanie, czy klasycyzująca, czy koślawe ludziki, krzywe domki, bo w jego twórczości mamy tyle rozmaitych wątków, że trudno byłoby go w taki bardzo jednoznaczny sposób określić jako właśnie artystę przynależącego bardziej do tej tradycji klasycyzującej czy też eksperymentującej. On jest o tyle wyjątkowy i chyba też na tym polega jego wybitność, że był artystą potrafiącym czy odnajdującym się zarówno w tej klasycyzującej, opartej na tradycji sztuki ścieżce, jak i w tym obszarze eksperymentów. My znamy na przykład te najsłynniejsze jego dzieła z tego okresu wspomnianego już przez nas kalifornijskiego. one są takie eleganckie, formalnie, bardzo, bardzo powiedziałbym, zdyscyplinowane pod względem formy i tam nie widać tej koślawości, wręcz przeciwnie, te postaci czy

0: czy przestrzeń jest bardzo taka uporządkowana i zgeometryzowana, ale z kolei w późniejszej twórczości, w latach 80. i także później 90. i 2000. ta jego skłonność do deformacji, eksperymentów z formą jest bardzo obecna i tutaj ta koślawość, jeśli chcemy to tak nazwać, rzeczywiście gdzieś tam jest widoczna. Ale ja myślę, że to, co łączy te dwa, jakby te dwie skłonności, czyli z jednej strony skłonność do jakiegoś klasycyzowania, a z drugiej do eksperymentowania, to jest po prostu dialog z historią sztuki, który on prowadził bardzo, w taki bardzo szeroki sposób. To znaczy on potrafił nawiązywać do dawnych mistrzów, takich jak Van Eyck na przykład, czy Engr. A z drugiej strony miał talent i wszelki potencjał, żeby dialogować, dyskutować z Cezanem, Picassem czy z Matissem. Dlatego też trudno mi jest określić w taki jednoznaczny sposób Hockneya, bo tych Hockneyów jest tak naprawdę wiele.
1: Ale tu warto chyba powiedzieć, że to jest właśnie taki przypadek artysty, który jest nieprawdopodobnie erudycyjny. Erudycyjny w swojej sztuce, ale też ma bardzo, jakby powiedziałbym, ułożoną wizję tego, co on uważa za sztukę. Że to nawet jeżeli się, nie wiem, nie zna tego, co Hockney mówił, to i tak się to czuje, patrząc na te obrazy.
0: Tak, zdecydowanie. To jest, myślę, że gdybyśmy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd bierze się wielkość Hockneya, to jest jeden z tych elementów właśnie, które wynikają z pana pytania. To znaczy on był artystą absolutnie świadomym tego, co robi i świadomym też tradycji sztuki, świadomym historii sztuki. I myślę też, że był to jeden z tych artystów, a takich, proszę mi wierzyć, nie ma wcale tak wiele, którzy zdawali sobie sprawę z tego, jaka jest rola sztuki, a przynajmniej wiedzieli, czego oni od sztuki oczekują. I myślę, że to jest ten bardzo istotny element, że on doskonale wiedział, czego chce, wiedział, czego chce jako artysta. I gdybym miał jednym zdaniem, które być może później rozwiniemy, odpowiedzieć, czym to jest, to jest to po prostu jedna wielka opowieść o patrzeniu, o postrzeganiu świata. To znaczy jego sztuka jest o percepcji, jego sztuka jest o różnych mechanizmach percepcji. Pewnie jeszcze dojdziemy też do kwestii różnic pomiędzy naszym postrzeganiem rzeczywistym, naturalnym, a tym, jakie dostarcza nam obraz fotograficzny, bo to też jest bardzo istotne w jego twórczości.
1: No to z pewnością, ale może teraz rzeczywiście warto zrobić takie nawiązanie do pewnego cyklu, czy... No, zaryzykuję, że cyklu, ale nie wiem, czy to było zawsze pomyślane jako cykl, czyli słynny Bigger Splash. Co, to jest bardzo charakterystyczny dla Hockneya obraz, czyli widzimy taki dom w stylu mid-century modern z jakąś nieco lichą palmą na tle takiego mocnego błękitu nieba. Przed tym domem w pierwszym planie mamy błękit wody, trampolinę i właśnie ten splash, czyli ktoś do tego basenu właśnie wskoczył. Mamy ten rozbrysk wody. I to jest często traktowane jako taki podpis, można by powiedzieć, taki autograf Hockneya, właśnie ten obraz i jego warianty, bo tych wariantów była cała masa, podobno była też taka legenda, że on tego natrzaskał całe mnóstwo i w pewnym sensie dobrze z tego żył, czego oczywiście nie można mieć pretensji, bo bardzo wielu artystów tak robi i tak na przykład było z Dwórnikiem, który też wersji swoich obrazów miał strasznie dużo, więc to nie jest nic niecodziennego, ani żaden zarzut, ale dlaczego to się tak przebiło i dlaczego to tak zostało, jak taki pierwszy obraz, który wielu osobom przychodzi na myśl, kiedy myślą o Davidzie Hockneyu?
0: No właśnie, jeszcze a propos, nawiązując do tego, czy artysta ma prawo dobrze żyć ze swojej sztuki, to też jest taka ciekawa historia, tak króciutko, bo to dygresja przecież. Właśnie gdzieś w latach 60., czyli wraz z początkiem pop-artu, artyści przestali wstydzić się czy ukrywać fakt, że mogą dobrze żyć ze swojej sztuki. To oczywiście jest przede wszystkim przypadek Warhola, który z tego uczynił taką legendę, prawda? Natomiast tak, Hockney był rzeczywiście artystą, który świetnie sobie poradził na rynku sztuki i bardzo, bardzo fajnie, że tak było i oby innym też to się udało. Natomiast wracając do pytania, A Bigger Splash to jest obraz chyba rzeczywiście najbardziej znany w twórczości Hockneya. myślę, że to jest też jeden z takich ikonicznych obrazów sztuki XX wieku. A skoro już padło to hasło pop art, no też bardzo często właśnie bywa jakoś zestawiane z twórczością artystów pop i też traktowany jako taki przykład charakterystyczny pop artu. Ja przyznam szczerze, że ja nie wiem, dlaczego akurat ten obraz stał się tak popularny. Być może jest to jakby kwintesencja tej opowieści o luksusowej, eleganckiej Kalifornii, którą portretował Hockney w latach 60. Być może ten element luksusu pokazany też w końcu w taki bardzo prosty, też trochę zgeometryzowany sposób jakoś przebił się do świadomości i stał się takim właśnie obrazem ikonicznym sztuki, która nie zawsze musi być egzystencjalna i mówić o cierpieniu człowieka czy jego alienacji w świecie, tylko po prostu o sprawach takich trochę bliższych naszym potrzebom, życiu. Natomiast chciałbym też, żeby ten obraz nie był traktowany tylko i wyłącznie jako jakaś reprezentacja luksusu, bo wydaje mi się, że w nim jest jednak coś więcej, coś ważniejszego. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to, co widzimy oprócz tej willi w tle, to jest rozbrysk wody, wynikający z tego, że ktoś tam przed chwilą wskoczył do tego basenu, ale my tej postaci nie widzimy, więc mnie się tutaj rysuje jakaś opowieść o takiej trochę, no nie chciałbym, żeby to może zbyt intelektualnie zabrzmiało, ale takiej dialektyce między obecnością i nieobecnością, prawda? To znaczy jakiś ślad obecności, nieobecność. Sama woda też jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo ona z kolei mówi dużo, tak mi się wydaje, o naszej percepcji. My wody jako takiej nie postrzegamy. My postrzegamy różne efekty, refleksy na jej powierzchni, właśnie jakieś rozbryzgi. Pod powierzchnią wody widzimy zniekształcone kształty, tak, rzeczy, które się tam znajdują. Więc woda to też jest jakaś opowieść o percepcji, a tak jak powiedziałem, percepcja to jest ten główny temat Hockneya.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawy obraz właśnie przez te symboliczne kwestie. To znaczy to też jest jakoś interesujące, w jaki sposób David Hockney nie uciekał od symbolizmu jako pewnego narzędzia, nie wiem, czy kompozycyjnego, ale pewnej zasady, prawda? Wydawałoby się, że to jest coś, co razem ze sztuką współczesną i między innymi z abstrakcją odeszło do lamusa, a on należał do artystów, którzy to jakoś przywracali, tak myślę.
0: Zdecydowanie. W jego twórczości jest bardzo dużo elementów symbolicznych i tutaj rzeczywiście rysuje się jakaś odrębność Hockneya wobec tego, co działo się w sztuce w drugiej połowie XX wieku, czy nawet trochę później, powiedzmy w latach 70., 80. Ja bym nawet zaryzykował taką tezę, że Hockney w dobie postmodernizmu jest artystą bardzo głęboko modernistycznym, to znaczy trzymającym się jeszcze pewnych założeń, pewnych paradygmatów modernistycznych, mówiących właśnie o raczej poszukiwaniu sposobów interpretacji świata, raczej refleksji na temat tego, jak ten świat jest postrzegany, aniżeli właśnie opowieści o dekonstrukcji, o niemożliwości konstruowania znaczeń i tak dalej. Czyli to wszystko, do czego przyzwyczaiła i do czego wprowadziła nas sztuka postmodernistyczna. Ale wracając do kwestii symbolizmu, no jest taki obraz drugi, bardzo ikoniczny obraz Hockneya, czyli Państwo Clark i Percy. Mr. and Mrs. Clark and Percy, czyli portret słynny znajdujący się w Tate Gallery, który no, w bardzo taki oczywisty sposób porównywany jest i zestawiany z małżeństwem, portretem Arnold Schwinich Jana van Eycka. I tutaj chyba się ten symbolizm bardzo mocno też rysuje, bo w tym portrecie Hockneya, podwójnym portrecie pokazującym małżeństwo projektantów mody, Ossiego Clarka i jego żony Cilly, oraz właśnie kota Persji, który siedzi na kolanach Osiego. W tym obrazie jest cała masa elementów symbolicznych, począwszy od kota, poprzez lilie, które znajdują się na stole, obraz w tle, okno, czy sam fakt, że małżonkowie w końcu bądź co bądź pokazani są w sposób, który jakby sugeruje, jakby to były dwie obce sobie osoby, prawda? Nie za bardzo reagujące na siebie. Ale to są wszystko elementy, które znajdują się gdzieś także w tym obrazie Jana van Eycka z bardzo, bardzo głębokiej historii, bo z XV wieku. Oczywiście interpretacja jest bardzo daleko idąca. Obraz Hockneya nie jest jakimś powtórzeniem czy takim bezpośrednim nawiązaniem do van Eycka, ale właśnie w tych elementach symbolicznych to podobieństwo można właśnie odnaleźć.
1: Te portrety podwójne to jest rzeczywiście dość fascynujące, co on tam zrobił. Tak mówię dość, nie wiem czemu. Po prostu to jest fascynujące, bo tych portretów jest cała masa i każdy jest bardzo inny i każdy jest dziwny na swój sposób i każdy w pewnym sensie polemizuje właśnie z portretem podwójnym. Te postaci bardzo często nie wchodzą ze sobą w żadną interakcję, albo ktoś na kogoś patrzy, ale ten wzrok nie jest jakby odwzajemniony, albo siedzą w tak dziwnym układzie, że właściwie nie wiadomo, dlaczego są razem sportretowani, albo w tak zakomponowanej i wymyślonej przestrzeni, że właściwie wydaje się, jakby to były dwa obrazy, czy dwa portrety sklejone w jeden, ale niekoniecznie, jakby powiedziałbym, do rzeczy. Trochę to jest wszystko dziwne. Z czego to się wzięło, ten taki bardzo, bardzo ciekawy też cykl, chyba można powiedzieć.
0: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo w tych podwójnych portretach, jak pan zauważył, jest to ta powracająca cecha wspólna, to znaczy to, że te postaci są w takiej dosyć dziwnej relacji, jakby były sobie obce, a to przecież są zazwyczaj ludzie sobie bliscy w życiu, bo to są małżonkowie, partnerzy, przyjaciele, kolekcjonerzy, znający się, znajomi, przyjaciele, artysty. Oni prawie zawsze umieszczeni są we wnętrzach lub przestrzeniach, do których oni jakby przynależą, które też wiele mówią o ich tożsamości. Myślę, że to jakby jest istota portretu psychologicznego, to znaczy ta podwójność pokazuje po prostu relacje między ludźmi i jakiś rodzaj być może samotności, być może alienacji. Na pewno jest w tym taki dystans właśnie, który emanuje z tych portretów. Te postacie nie patrzą na siebie, już tym bardziej nie dotykają się, no wydają się tak zupełnie bardzo odrębne. Więc wydaje mi się, że to są takie dość głębokie, wchodzące w pewne detale czy szczegóły życia osobistego, których my nie znamy, portrety psychologiczne. Chociaż ja też dodałbym tutaj istotną rzecz, że one także bardzo mocno dialogują z tradycją sztuki. Znaczy tutaj jest bardzo dużo w tych portretach odniesień do sztuki dawnej, wspomniany van Eyck, ale także Velázquez na przykład, czy Ingres, taki wspaniały francuski artysta tworzący w pierwszej połowie XIX wieku, reprezentujący nurt klasycyzmu, od którego chyba Hockney właśnie w tym nurcie podwójnych portretów wziął pewien rodzaj takiej dyscypliny i elegancji rysunku. Te postaci tutaj z historii sztuki moim zdaniem też są bardzo czytelne w tych podwójnych portretach.
1: Ale to jest, myślę, właśnie, tutaj gdzieś nawiązujemy z powrotem do tej kwestii symbolizmu i być może jakoś też do pewnych symbolicznych sensów Bigger Splash, prawda? Ja wiem, że Bigger Splash jest jednym z takich obrazów, które uwielbiają psychoanalitycy, tak bym powiedział. I nic dziwnego, dlatego że tu mamy powierzchnię, która się rozbryzguje. Ktoś jest pod spodem, czyli w tej głębinie, prawda? Woda jako miejsce trudno penetrowalne, a zarazem miejsce tego właśnie czegoś nieświadomego. A z kolei w portretach podwójnych jest ta próba uchwycenia czegoś, co jest trudne do nazwania w przypadku takich instytucji jak para czy małżeństwo, prawda? A zwłaszcza jeżeli już ludzie, nie wiem, funkcjonują publicznie razem. No to już w ogóle. Czyli on też zagląda pod powierzchnię. On robi coś na kształt, no nie wiem czy wiwisekcji, może to przesadzam trochę, ale interpretacji, własnej interpretacji ich jako pary.
0: Zdecydowanie. Zresztą ja myślę, że takie jest zadanie wielkiego artysty, to znaczy Ja wprawdzie powiedziałem, że tematem Hockneya jest patrzenie, postrzeganie, ale przecież to nie oznacza, że postrzeganie ogranicza się wyłącznie do dostrzegania czy widzenia tego, co na powierzchni rzeczy, prawda? No postrzeganie oznacza też tą umiejętność wejścia w głąb. I tak jak od literatury oczekujemy portretu psychologicznego, wiarygodnego, prawdziwego bohaterów, z którymi się spotykamy na kartach powieści, tak od malarstwa, zwłaszcza od malarstwa portretowego, oczekujemy jakiegoś rodzaju prawdy o ludziach. Tyle tylko, że znowu to jest prawda, która nie zdradza nam pewnych szczegółów życia, bo my o nich nie wiemy, chyba że zechcemy trochę poszperać, to się pewnie czegoś dowiemy. Natomiast to jest taka prawda, która mówi coś bardziej uniwersalnego o człowieku, prawda? O jego... No właśnie bałem się tego słowa i chciałem go nie użyć, ale chyba jednak muszę. O samotności też jakby nie było, o alienacji, tak? Patrząc na te podwójne portrety, no trudno nie odnieść wrażenia, że te postaci są rzeczywiście samotne.
1: To prawda, a zarazem można by powiedzieć, że gdzieś chyba w tym wszystkim to jest taka samotność na takim najbardziej, jak to powiedzieć, przyrodzonym nam poziomie. To znaczy nie do końca tak sobie wyobrażam, da się inaczej. To znaczy, że Hockney nie próbuje podważać istoty związków. On jakby wyłapuje coś innego. To znaczy, że na jakimś poziomie my wszyscy jesteśmy sami i tak jest po prostu, nie? Że to jest trochę w tę stronę. Tak bym go czytał, ale to też jest jakby kwestia pewnie tego, co chcemy zobaczyć.
0: Ja myślę, że tak. To znaczy, ja dlaczego powiedziałem, że próbowałem uniknąć słowa samotność? Bo powiem, że Hockney bywa często zestawiany z Hopperem, prawda? Jest jakieś podobieństwo między tymi dwoma artystami. Wprawdzie ich dzieli, no nie chcę powiedzieć epoka, ale dosyć duży okres, kilku dekad. Hopper, Edward Hopper to artysta amerykański, który tworzył w pierwszej połowie XX wieku. Hockney w latach 50. dopiero zaczynał uczyć się sztuki. Natomiast jakiś rodzaj uproszczenia tej, czy szukania pewnego ładu i porządku w tej obserwowanej rzeczywistości i taki rodzaj dyscypliny formalnej by tutaj się nasuwał jako pewne podobieństwo. I właśnie dlaczego mówię o Hopperze, bo kiedy mówimy o pewnej samotności, którą dostrzegamy w twórczości Hockneya, no to właśnie Hopper to chyba jest mistrz opowieści o tej samotności, alienacji, więc tutaj widziałbym to podobieństwo też.
1: Ale no właśnie, Hopper, który ma ten swój hit, choć ma ich wiele, ale ma ten swój hit taki przetwarzany przez popkulturę na tysiące sposobów, czyli Nighthawks, jest zarazem mistrzem właściwie kadru i kompozycji, prawda? To znaczy on rzeczywiście portretuje ten świat w taki sposób, że z jednej strony mamy poczucie, jakbyśmy patrzyli inaczej. Mózg nam, zwłaszcza dzisiaj, uruchamia obraz fotograficzny trochę i nakłada na to, co on namalował, mimo że to jest ze wszechmiar malarstwo właśnie. To znaczy te kadry pewnie nie mają wiele wspólnego z realizmem tak zwanym. A równocześnie coś się takiego dzieje, że nam się wydaje, że w tych obrazach jest coś bardzo celnego i bardzo takiego właśnie ciekawego, bardzo fotograficznego. I w pewnym sensie chyba też z tym, co się mieści w kompozycji obrazu, z tym, jak on jest pomyślany, właśnie można powiedzieć skadrowany, w tym też bawił się Hockney.
0: No właśnie, tylko tutaj jest zasadnicza różnica, bo wprawdzie możemy szukać tych analogii między Hopperem i Hockneyem i one są oczywiście uzasadnione, te nasze poszukiwania, natomiast chciałbym zwrócić na zasadniczą różnicę i to wynika z tego, co też pan powiedział, to znaczy Hopper, widzenie Hoppera jest widzeniem filmowym, ono jest oparte na tym takim patrzeniu poprzez kadr. Myślę, że nawet bardziej filmowe niż fotograficzne. Zresztą twórczość Hoppera to jest też pewien paradoks. Ona zainspirowała także twórczość wielu reżyserów. Wiemy doskonale, że powstawały także filmy jakby na bazie malarstwa Hoppera. Natomiast u Hockneya To jest właśnie ta podstawowa różnica, że Hoppe przez całe życie krytykował ten fotograficzny model widzenia. Wprawdzie on posługiwał się medium fotografii, ale robił to po to, żeby dowieść, że medium fotografii w gruncie rzeczy jest bardzo ubogie. To znaczy z jednej strony jest fascynujące, bo daje nam możliwości, które przed fotografią, no, o których przed fotografią nie śniło się nikomu. Możliwości rejestrowania świata w sposób niezwykle łatwy, ale z drugiej strony fotografia bardzo zawęża i upraszcza widzenie świata. Ono, ten obraz zapośredniczony przez obiektyw aparatu jest obrazem statycznym, jest obrazem takim, powiedziałbym, cyklopowym, wynikającym właśnie z tej jednooczności aparatu, a my dysponujemy widzeniem stereoskopowym, bardzo dynamicznym. Więc wszelkie eksperymenty Hockneya, zwłaszcza te począwszy od lat 80., one bardzo mocno opierały się na tej próbie pokazania różnicy między naszym dynamicznym, naturalnym widzeniem, a tą statyką i pewnym spłaszczeniem też obrazu fotograficznego. Więc tutaj widzę zasadniczą różnicę między Hopperem i Hockneyem. Hopper myślał filmowo i w kategoriach kadru fotograficznego. Hockney natomiast szukał sposobów, żeby to fotograficzne widzenie przezwyciężyć.
1: To pomówmy właśnie o jego stosunku do fotografii, o którym już pan, który już pan właściwie jakoś zebrał i podsumował, ale nie zapominając o tym, że Hockney ma w swoim dorobku dzieła, które są, no na wskroju w oczy wyrastają po prostu z fotografii, są... są rzeczywiście z niej wzięte. I chodzi mi o jego kolaże, które są dość niesamowite. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby teraz na przykład sprawdzić, o czym będziemy mówić, no to warto sobie wystukać taki plakat, który nie wiem, czy reklamował, czy to jest dobrze powiedziane. Po prostu to był plakat zamówiony u Hockneya na okoliczność Olimpiady w Sarajewie w 1984 roku. I to jest łyżwiarz figurowy właściwie w takim piruecie. I teraz pytanie, jak to zostało zrobione? To znaczy, Hockney z bardzo wielu zdjęć i ujęć, detali, ułożył tę postać jeszcze raz, pokazując właśnie to, co też próbowali uchwycić futuryści włoscy, czyli ruch z jego dynamiką i z jego fazami. Na jednym obrazie, czy na jednej kompozycji właśnie złożonej, można powiedzieć, z tysiąca zdjęć.
0: Tak, to jest rzeczywiście fascynujące. On w latach 80. miał taki okres, w którym trochę zwątpił, na szczęście tylko na chwilę, w malarstwo i zaczął szukać pewnych sposobów opowiadania o świecie za pomocą fotografii, ale właściwie od samego początku robił to w sposób, w którym szukał właśnie możliwości przezwyciężenia pewnych ograniczeń fotografii. Stąd też pomysł, żeby tworzyć kolaże z wielu fotografii. On to nazywał joiners, moglibyśmy nazwać, nie wiem, składakami chyba. I to są rzeczywiście takie składaki z wielu obrazów. W latach 80. on używał do tego obrazów polaroidowych w ogóle. Ta technika dzisiaj przeszła już trochę do lamusa, ale wtedy ona dawała mu ogromne możliwości, te zdjęcia szybko powstające o takim regularnym, kwadratowym rozmiarze, no dawały te wręcz fantastyczne możliwości właśnie układania takich kolaży. I on, fotografując motywy, postaci, głównie postaci, starał się jakby przedstawiać je z różnych punktów widzenia. One się nieznacznie, jakby ten kąt spojrzenia na dany motyw się nieznacznie różni w każdym ujęciu. W związku z tym, po tym złożeniu kolażu w całość, uzyskujemy taki obraz zdeformowany, nieco zniekształcony, rzeczywiście, jak pan powiedział, przypominający trochę dzieła futurystów, a na pewno także kubistów. Zresztą to zainteresowanie kubizmem w twórczości Hockneya też bardzo, bardzo jest widoczne. I to jest obraz. Te kolaże fotograficzne dają obraz, który, jak Hockney opowiadał, czy pisał w swoich tekstach, jest znacznie bliższy temu, jak my rzeczywiście postrzegamy, jak w dynamiczny sposób widzimy świat, niż to, co oferuje nam właśnie taki pojedynczy, statyczny obraz fotograficzny.
1: Ale to, co jest niesamowite, to właśnie to, jak on to, z jakim sprytem, wyczuciem i ręką on to układa. Czyli to jest na wskroś malarskie, znowu, prawda? To znaczy, jak się patrzy na te jego kolaże, na te jego układanki ze zdjęć, to właściwie ma się takie poczucie, że faktycznie jemu się udaje uzyskać to, o czym pan wspominał, to znaczy to widzenie stereoskopowe i dynamiczne, ponieważ na każdym z tych mikro ujęć mamy troszeczkę inne stadium ruchu i inne, inny kąt widzenia, to to się robi bardzo przestrzenne. My wiemy, co tam jest pokazane, dość precyzyjnie w gruncie rzeczy, ale czytanie tego obrazu nie jest takie proste. To jest fascynujące jako rebus wizualny.
0: Tak, to prawda. Ja jestem absolutnym fanem tych, tych joiners. Uważam, że to jest jedno z większych osiągnięć Hockneya. Ale co ciekawe, on nie ograniczył się tylko i wyłącznie do komponowania takich portretów z niewielkich obrazów fotograficznych i tworzenia takich fotograficznych kolaży, ponieważ on te doświadczenia z joiners z lat 80. przełożył później również na malarstwo i to takie bardzo wielkoformatowe malarstwo. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kolejny taki ważny kamień milowy w twórczości tego artysty, czyli jego wielkie pejzaże Wielkiego Kanionu w Colorado. To są niesamowite prace, które powstały, których jakby one wynikają z tych doświadczeń pracy z kolażem fotograficznym. I tutaj znowu jakby tłem czy takim impulsem do powstania tych prac było to poczucie jakby niewystarczających możliwości, jakie daje zapis fotograficzny, wszechobecny w końcu. Przecież wszystko widzimy poprzez fotografię dzisiaj. Więc on zestawiał te obrazy takiego rozległego, fascynującego, pięknego pejzażu Wielkiego Kanionu z mniejszych obrazów i one, jeśli dobrze pamiętam, też powstawały na bazie fotografii robionych z różnych punktów widzenia i w ten sposób zestawiał ogromne kompozycje, wielkoformatowe kompozycje malarskie pokazujące przestrzeń zapierającą dech w piersiach. To jest też taka ciekawa rzecz. Te kaniony to jest bodajże koniec lat 90. czy początek 2000. To jest też taki element twórczości Hockneya, który uważam, że świadczy o nim jako naprawdę wybitnym artyście.
1: Ja bym tutaj zrobił takie nawiązanie do późnej twórczości Hockneya i do tego właśnie jak on się posługiwał tymi nowymi, tak zwanymi nowymi, one w ogóle nie są nowe, no ale powiedzmy, że nowymi technikami obrazowania, czyli też filmem, krótkim filmem. Ja miałem okazję widzieć wystawę w Kunstforum w Wiedniu z bodajże 2022 roku. To była fenomenalna wystawa, dlatego że ona była nieduża na ludzką skalę, nie miała takiej sławy, że tutaj robimy nagle gigantyczną wystawę Hockneya, więc nie było dzikich tłumów, można było wejść i pobyć sobie z tymi obrazami i z tym, co on robił właśnie sam na sam, jak się trafiło na dobry moment. I tam między innymi jednym z takich dzieł, które otwierały całą wystawę, był taki krótki film właściwie drzewa, takiego pejzażu brytyjskiego, kwitnące drzewo. Nie wiem, czy to była jabłoń, chyba tak. O co tu szło? To było takie zaskakujące, bo wydawałoby się, Hockney się z tym nie kojarzył, ale on zaczął takie rzeczy robić na późnym etapie swojego życia.
0: To prawda i to też jest jeden z elementów świadczących o jego ogromnym potencjale i takiej niewyczerpanej wyobraźni, ale też pewnej odwadze, bo myślę, że dla człowieka w podeszłym wieku nowe technologie zawsze są czymś ryzykownym, czymś, czego można się obawiać, a on tą swoją epokę cyfrową, jeśli to tak mogę nazwać, swojej twórczości, on zaczął dość późno, to były już na pewno lata 2000, po pierwszej dekadzie lat 2000, właściwie do końca życia tę cyfrową twórczość uprawiał. I tutaj są zarówno instalacje wideo, o których pan wspomina. Ja też pamiętam takie dużoformatowe instalacje wideo z wystawy, z fantastycznej wystawy, jednej z najlepszych, jakie widziałem w życiu, czyli z wielkiej z kolei retrospektywy jego twórczości w Tate Britain, która miała miejsce w 2017 roku. Ona nie była tak kameralna jak ta wystawa, którą pan oglądał i rzeczywiście w jakimś sensie przytłaczająca ilością, ale w żaden sposób nie męcząca, po prostu fascynująca. I tam to było oczywiście tak ułożone chronologicznie, że ta twórczość cyfrowa znajdowała się na końcu, właściwie już przy wyjściu z wystawy. I to był ten moment zaskakujący, kiedy pojawiły się ogromne ekrany, właśnie przedstawiające pejzaż. I to były prace składające się z wielu zestawionych ze sobą ekranów, czyli trochę jak gdyby taka kontynuacja tego myślenia z czasów Joyners. Ale były też mniejszego formatu, bardziej kameralne prace tworzone na iPhone'ie, na iPadzie. I to jest też niesamowite, że on oczywiście pod koniec życia świetnie eksplorował to nowe medium, jakim jest malarstwo cyfrowe.
1: A ma pan swój ulubiony obraz Hockneya?
0: Ojej, to wie pan co, to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, ale gdybym miał koniecznie wskazać jakiś, to chyba byłyby to te kaniony.
1: Ja też mam swój ulubiony. Jeśli w ogóle można mieć jakiś jeden, to jest dla mnie Shirley Gottfarb i Gregory Mazurowski. Taki portret podwójny. W dużym formacie, taki naprawdę, to jest zresztą z tej wystawy, o której wspomniałem, tam miałem okazję na niego popatrzeć i nie mogłem odejść od tego płótna. Ono jest ogromne i ma tyle zagadek w sobie i tyle pytań. I to jest właśnie to, że on potrafił robić sztukę, która każe się interpretować. Ona to wręcz wymusza. Dlaczego to jest tak pokazane? Dlaczego to jest tak zrobione? Dlaczego to jest taka kompozycja? O co tu chodzi? I to w zasadzie nie dawało, przynajmniej mnie, nie dawało odejść od tego płótna.
0: Tak, to prawda. W tych portretach podwójnych jest dużo zagadek i dużo tajemnic. To już to, o czym mówiliśmy, czyli ta dość zaskakująca relacja osób, które przedstawione na jednym obrazie wydają się jak gdyby zupełnie nie zauważać się, czy nawet nie być świadomym swojej obecności, obecności tej drugiej osoby. Ale to też chyba jest cecha wielkiego malarstwa, że ono właśnie wprowadza nas w świat pewnych tajemnic, które dają się interpretować na rozmaite sposoby. I to jest ta też otwartość sztuki, że w tych tajemnicach widzimy być może też odpowiedzi na własne pytania, bardzo prywatne. I to też sprawia, że tacy artyści jak Hockney pozostaną z nami na zawsze, bo to jest sztuka, która się chyba nigdy nie zestarzeje. Podobnie jak każda wielka sztuka jest po prostu ponadczasowa.
1: To niewątpliwie, ale cały czas się zastanawiam nad tym, jak to się stało, że on z tym swoim jednak dużym wyrafinowaniem zdołał się przebić do może takich kręgów nawet dość masowych. To znaczy na pewno to, że jego obrazy stają się źródłami inspiracji. Nie wiem, Luca Guadagnini i jego chyba właśnie Bigger Splash albo Splash. Nie najlepszy film, ale ewidentnie inspirowany Hockneyem i jego twórczością. Ale nie tylko to, tego jest więcej. To dowodzi, że on w zasadzie wykonał to, co po pierwsze, wspomniany już przez nasz Hopper, w pewnym sensie trochę mu się udało, ja myślę, że nawet w wielu sensach udało mu się przebić Warhola, choć nie jest tak często, jakby to powiedzieć, przetwarzany i kopiowany jak Warhol i nie jest tak może ikoniczny, choć też jest ikoniczny pod wieloma względami. I to jest interesujące, że on jednak z bardzo dużym wyrafinowaniem i taką głęboką inteligencją jednak zaistniał jako jeden z takich, powiedziałbym, hitów świata sztuki lat 80., 90., no a teraz to już w ogóle przeszedł do historii też jako ta ogromna osobowość artystyczna.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że on w zasadzie w każdej dekadzie proponował coś innego i każdy okres możemy uznać za ikoniczny i niezwykły w historii sztuki w ogóle, już szczególnie a na pewno w historii sztuki współczesnej. Więc natomiast gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, skąd to się bierze, że on tak utrwalił się w tej sztuce i jest tak postrzegany jako taka wybitna postać. Skąd ta jego popularność się bierze, to ja bym powiedział chyba w ten sposób, że jednak z tej twórczości bije taki wizualny optymizm. To znaczy te obrazy są po pierwsze, czy w ogóle ta sztuka po pierwsze jest wizualna, wzrokowa. Ona oferuje tą przyjemność, tak, obcowania z malarskimi barwami i formami. To jest taka fantastyczna wędrówka oka po krainie malarskich form. I w tym sensie jest to pewnie atrakcyjniejsze niż na przykład sztuka konceptualna, która oferuje jednak innego rodzaju rzeczy, wymaga pewnych tutaj jakby takiego intelektualnego dociekania i w tym sensie też czasami bywa zniechęcająca. U Hockneya tego nie ma. Nie ma tej dyskusji o dekonstrukcji znaczeń, prawda? Nie ma tej ironii, chociaż pewnie też, ale jednak to szczere zainteresowanie tą wizualnością jest tutaj jakby tym kluczem do jego popularności. Plus to jednak jest jednak sztuka narracyjna. My lubimy opowieści, prawda? Dyskutujemy o podwójnych portretach, zastanawiamy się nad tym, co się dzieje między tymi postaciami, przyglądamy się tym detalom. To są wszystko elementy, które budują narrację, która zawsze będzie ciekawa i my zawsze będziemy chcieli takich opowieści słuchać, czy w tym wypadku oglądać te narracje i te opowieści. Więc tutaj widziałbym jakby przyczynę tej popularności Hockneya. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na pewną charyzmę jego jako człowieka, bo on był wyjątkowy. To znaczy mówiliśmy już o tym, że był świadomy tego, co robi sam i tego, do czego w ogóle jest sztuka. Ale on umiał też świetnie o tym opowiadać. On był autorem i współautorem książek popularyzujących sztukę, programów telewizyjnych i we wszystkich jego opowieściach o sztuce był niezwykle przekonujący, był fascynujący. Myślę też, że oprócz tej charyzmy i wiedzy ważny był także jego wygląd. On po prostu świetnie też wyglądał. Mówię tutaj na przykład o jego fantastycznych, kolorowych strojach. No też trudno jakby nie zapamiętać tego detalu. Więc to są wszystko takie mniej lub bardziej drobne rzeczy, które budują tą jego wielkość i popularność.
1: No właśnie, stroje, okulary, to, że on nie był taki koniczny jak wielu artystów, to znaczy to nie były, nie wiem, wąsy daleko, czy nie były to włosy Warhola, ale on miał bardzo charakterystyczny look i charakterystyczny styl. No i te okularki, prawda? Za każdym razem inne, bardzo barwne i zawsze coś dodające do twarzy i zawsze jakoś z niego robiące dość ciekawą postać. Zresztą też różne, prawda? Tak różne jak jego sposób patrzenia. To jak się popatrzy na jego zdjęcia z różnych okresów, no to widać, że to nie zawsze były te maluśkie, okrągłe, które nosił pod koniec życia, tylko bardzo, bardzo różne. Zmieniał okulary.
0: Bardzo różne, ale bardzo charakterystyczne zawsze. No, pan wspomniał o peruce Warhola. Ja widzę pewne podobieństwo, dlatego że Hockney w latach 60., nie wiem, czy jeszcze 70., farbował włosy na blond, więc był taki też bardzo, miał ten widok, wygląd dość charakterystyczny. Ale tak, rzeczywiście, ten strój, trochę taki wizerunek takiego współczesnego dandysa, bardzo kolorowego, to jest coś, co ja rzeczywiście też mam w głowie, kiedy myślę o Hockneyu, chociaż z drugiej strony, kiedy wyobrażam sobie jego w wieku podeszłym, no to też zawsze jest obraz faceta ubranego niesamowicie kolorowo i z takim smakiem widać, że to było świetnie dopracowane zawsze.
1: Dziękuję bardzo. Filip Pręgowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Państwa i moim gościem.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent USA ogłosił, że właśnie podpisał porozumienie z Iranem. Są też wieści dotyczące planowanej wcześniej na piątek w Szwajcarii ceremonii podpisania dokumentu. Szczyt we Wion to głęboka zmiana w sprawie Ukrainy, ocenia przywódca Francji Emmanuel Macron, tak komentuje zakończony szczyt G7. Warszawska prokuratura zajmie się sprawą lekarza Dawida Kacprzyka. Chodzi o jego astronomiczne zarobki, ale też leczenie zaprzyjaźnionych polityków poza kolejką. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to wychodząc z kolacji w Wersalu i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte. Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom. Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Baghai oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masoud Pezeshkian cyfrowo podpisał memorandum, napisał New York Times. Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu planowana na piątek w Szwajcarii ostatecznie się nie odbędzie, ale zapowiedział też, że zespoły negocjacyjne obu stron jednak będą obecne w tym kraju. Biały Dom nie skomentował planów dotyczących piątkowej ceremonii. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową i rozpoczęcie negocjacji na temat irańskiego programu atomowego. Szczyt G7 przyniesie bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy, ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron i podkreślił, że wspólne oświadczenie przyjęte przez kraje G7 na temat spraw geopolitycznych, w tym Ukrainy, mówi o wsparciu dla integralności terytorialnej tego kraju. Macron przekonywał też, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Kijowa. We wspólnym, podpisanym też przez Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, m.in. przekazywania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji m.in. na sektory ropy oraz gazu, mówi premier Kanady Mark Carney.
2: Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne.
1: A podsumowując zakończony szczyt we Wion, francuski prezydent przekonywał, że spotkanie jest obiektywnym sukcesem, a także momentem jedności i prawdziwej współpracy pomiędzy przywódcami. Warszawska prokuratura z urzędu zajmie się sprawą lekarza Dawida Kacprzyka. Chodzi o 28-latka w trakcie specjalizacji i byłego już członka warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Mężczyzna w rok pracujący w Szpitalu Południowym zarobił ponad 1 600 000 złotych, a według dokumentów pracował średnio 11 godzin dziennie przez 365 dni. Kacprzyk w czasie pracy był widywany w telewizji i wykonywał prace związane z funkcją radnego warszawskiej gminy Ursus. Do tego, jak twierdzi portal Zero, miał załatwiać zaprzyjaźnionym politykom leczenie bez kolejki. W reakcji na sprawę rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Nie rozwiąże to jednak problemów w sektorze prywatnym, oceniła w TOK FM kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr Malia Libura.
3: W Polsce mamy tak rozrośnięty system komercyjny, że uregulowanie jedynie systemu publicznego bez zwrócenia uwagi na czas pracy oraz wysokość stawek w systemie komercyjnym nie poprawi sytuacji systemu publicznego.
1: Dawid Kacprzyk był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przedwczoraj został zwolniony z tej funkcji. Placówka chce też złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych AMP futbolowych turniejów w Europie, AMP Football Cup 2026. Tegoroczna edycja turnieju będzie szczególnie istotna dla męskiej reprezentacji Polski, która zagra z USA oraz Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań biało-czerwonych do listopadowych mistrzostw świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Mierznikowski.
4: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy je troszkę lepiej. Ten zespół teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
1: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią w starciu brązowych medalistek oraz mistrzyń mundialu z 2024 roku. Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dzień z umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami wzrastającym do dużego. Na północy, zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum i do 27 stopni na zachodzie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
5: Gościem jest pani dr Agnieszka Kajczyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Autorka fascynujących książek.
6: Och, dziękuję bardzo.
5: W jednej z nich pojawia się postać Aleksandra Forda. To jest niezwykle interesująca postać, pełna skrajnych sprzeczności, tak można by powiedzieć, bo przed wojną, drugą światową, taki bardzo wrażliwy, lewicujący artysta, kręcący poruszające filmy w języku jidysz o
6: tylko
5: losie.
6: Tylko jeden był nakręcony w języku.
5: O, dobrze, nie wiemy, jeden się zachował.
6: Nie, to wiemy, że to był tylko ten jeden, o którym może coś też za chwilę powiem.
5: A po wojnie zakłada mundur pułkownika, wchodzi do gabinetów nowej komunistycznej władzy i staje się absolutnym monopolistą, carem polskiego kina, który właściwie decyduje o być albo nie być każdego scenariusza w kraju. I teraz kim był tak naprawdę, to ulubiony mój zwrot, Aleksander Ford w 1945 roku? Czy bezwzględnym oportunistą, który zaprzedał duszę diabłu systemowi, a może genialnym wizjonerem, który uznał, że taka sytuacja się już nie powtórzy i sojusz z komunistami pozwoli mu zbudować nowoczesną kinematografię.
6: Mhm. Wydaje mi się, że nie był ani tym drugim. On tak naprawdę faktycznie miał te swoje lewicowe inklinacje jeszcze przed wojną, kiedy nie mógł tak antycypować, co stanie się w ogóle, że wojna wybuchnie, co się stanie po wojnie. Więc ja bym powiedziała, że jego stosunek do tych wszystkich wartości idei lewicowej nie był koniunkturalny. To nie był koniunkturalista. Po prostu pewne rzeczy zewnętrzne tak się potoczyły w jego życiu, że po wojnie stał się tym, kim był. I właśnie to jest to świetne pytanie, kim on był. Ale żeby zrozumieć to, kim on był po wojnie, trzeba właśnie przyjrzeć się Aleksandrowi Fordowi, temu przedwojennemu. Właściwie z jakiego on środowiska wyrastał.
5: Czyli Moshe Liefschitz.
6: Moshe Liefschitz, dokładnie. To był Polak żydowskiego pochodzenia. I co jest ciekawe w Aleksandrze Fordzie, to, że on był autorem wielu życiorysów. On pisał te życiorysy na potrzeby takich różnych sprawozdań, do różnych komisji i w każdym życiorysie pisał coś innego. Te życiorysy zachowały się w archiwum IPN i co jest ciekawe, w ogóle w literaturze przedmiotów, jak czyta się o Aleksandrze Fordzie, to można znaleźć ciekawe informacje, a mianowicie, że on urodził się, raz jeden autor podaje, że w Warszawie, inny, że w Łodzi, a jeszcze inny w Kijowie. Czyli już tutaj mamy, na samym początku mamy pewne rozbieżności. Urodził się w 1907 roku w Kijowie, ale faktycznie on potem będzie mówił publicznie, że on urodził się w Łodzi. I pochodził z robotniczej żydowskiej rodziny. Jego ojciec był takim majstrem, czyli faktycznie taki, to był żydowski proletariat. I co jest też ciekawe w Aleksandrze Fordzie, on po wojnie twierdzi, że on ukończył studia, historię sztuki, ale nigdy tego nie potwierdził żadnym dokumentem. Więc też przypuszcza się dzisiaj, że to była taka jego kreacja, autokreacja. No właśnie, bo to był człowiek, który od samego początku tworzył swoją autokreację. Nawet to nazwisko, Aleksander Ford. Przecież też to nie było jego nazwisko, ale akurat tutaj to nie jest takie zdumiewające, że on zmienił to nazwisko, bo wielu twórców filmowych, też aktorów, zmieniało na bardziej atrakcyjne, takie zachodnio brzmiące nazwiska. No i Aleksander Ford dobrze brzmi, bardzo zachodnio. I on, co jest taką ciekawostką i znalazłam te informacje właśnie w archiwum IPN. Oficjalnie zmienia to nazwisko z tego Moshe Liefschitz na Aleksander Ford dopiero w 1952 roku. Że faktycznie może już w pełni jakby mówić tak, ja Aleksander Ford. Ale wracając jeszcze do tego twórczości przedwojennej. I faktycznie on od samego początku utworzył

0: właśnie społeczne, pobudzają intelektualnie, że widz, gdy obejrzy taki film, właśnie skłania się ku jakimś refleksjom. I takie filmy tworzył Alexander Ford przed wojną. I tak, i tylko powiem, że takim pierwszym filmem, który otworzył mu ścieżkę kariery, to był film Nad ranem. I potem się już rozkręcał.
1: To o tych filmach jeszcze za chwileczkę porozmawiamy, ale też można porozmawiać o Fordzie jako tym carze polskiego kina, o jego sposobie czy metodach zarządzania. No bo potrafił niszczyć kariery, potrafił blokować cudze projekty, a jednocześnie osobiście chronił niektórych twórców przed bezpieką. I z tych materiałów, do których pani dotarła, czy by pani raczej widziała Forda jako takiego chłodnego cynika, czy też może człowieka zastraszonego przez system, czy jeszcze jakaś inna postać się wyłania?
0: Jaki był Ford, nikt tak do końca nie jest w stanie...
1: Tego nie wie nikt.
0: Ford był osobą dosyć taką skrytą. On dużo nie mówił. Ja tylko przytoczę taką ciekawą, nie wiem, anegdotę, że kiedy Ford w 1945 roku przyszedł do swoich współpracowników, który wcześniej właśnie współpracował w czołówce filmowej, i powiedział, że rozmawiał i polska kinematografia po wojnie będzie właśnie upaństwowiona, centralizowana. Jego koledzy, operatorzy, filmowcy pytali się, a z kim rozmawiałeś? On powiedział, z kim trzeba. Także to był człowiek, który nie ujawniał wielu rzeczy, nie mówił tego nawet najbliższym współpracownikom, więc kim, jakby, jaki on był. No, tak, faktycznie miał taką opinię osoby zazdrosnej, że jeżeli ktoś miał ciekawy pomysł na scenariusz i chciał go realizować, to Ford, który miał właśnie tą władzę, by tym osobom numero uno, ale to też powiedzmy sobie, że to jest dosyć krótki odcinek czasu, bo on obejmuje fotel właśnie dyrektora przedsiębiorstwa polskiego film polski, to jest listopad 45 rok i traci go już w marcu 1947 roku. I to jest ten czas, kiedy on faktycznie ma bardzo duże takie możliwości, bo ma władzę, dygnitarze partyjni mu ufają, bo on był przed wojną właśnie komunistą, w czasie wojny właśnie z czołówce filmowej, no i po wojnie on jest człowiekiem idealnym na to stanowisko. I co ważne, Ford był filmowcem i nowa władza potrzebowała kogoś takiego, która by przyciągnęła też artystów, też literatów, bo przecież ktoś musiał też pisać te scenariusze filmowe, a to jest kolejny ciekawy temat, jak właśnie ta współpraca się układała. I tutaj prawą ręką Forda, jeżeli chodzi o na przykład nieprzyjmowanie do produkcji filmów, był Jerzy Bosak, bo to on na początku...
1: Związany w jakiś sposób
0: z Fordem?
1: Posłem Bosakiem?
0: Nie. A. To zbieżność nazwiska. Nie, przez chwilę musiałam się zastanowić. Nie. Więc on właśnie miał takiego swojego współpracownika i Bosak nawet jak odrzuca jakieś scenariusze, on sam o tym opowiadał po wojnie, nawet Forda się nie pytał. Też miał taką autonomię, takie możliwości, ale to był tylko moment. Potem Ford traci na znaczeniu, też przestaje być politycznie potrzebny i tutaj jeszcze dochodzi kwestia tego, że on zaczyna realizować film Ulica Graniczna, który też wzbudził pewne kontrowersje.
1: A, to jest bardzo ciekawy wątek, Ulica Graniczna i... Zresztą nakręcony w Barandowie, czyli
0: w Czechosłowacji. Tak, tam scenografię ustawiono, bo tam faktycznie były takie możliwości właśnie, żeby ten cały set, plan ustawić i filmować. Oczywiście mówiono o tym też, że Czechosłowacja jest bezpieczniejsza, jeżeli chodzi o kręcenie filmu o takiej tematyce. I nie wiem, ile mam czasu, ale mogę tylko dodać, że Ford, kiedy był właśnie dyrektorem przedsiębiorstwa, oprócz zarządzania przedsiębiorstwem, które niestety było nieudolne, o czym namiętnie pisała prasa w tym okresie, właśnie pracował dokładnie nad tym filmem, nad scenariuszem do tego filmu.
1: Film jest bardzo ciekawy i ważny w karierze Aleksandra Forda. I w studio gość pani doktor Agnieszka Kajczyk, kierowniczka Archiwum Fotografii, Żydowski Instytut Historyczny. Rozmawiamy o Aleksandrze Fordzie, bardzo interesującej, czasem kontrowersyjnej postaci. No może nie czasem, nawet często. Ulica Graniczna, 1948 rok, film o dramacie getta warszawskiego, ale to jest ciekawe, bo pytanie, w jaki sposób zrobić film, który byłby filmem o żydowskiej tragedii, a jednocześnie, bo takie było zapotrzebowanie, o polsko-żydowskim braterstwie broni. Tego chyba domagała się partyjna propaganda.

0: Prace nad filmem, a właściwie najpierw zaczniemy od scenariusza, przebiegały bardzo długo, bo Ford zaczął już pracować nad pierwszą wersją scenariusza w 1946 roku. On miał współpracowników, którzy pomagali mu pisać ten scenariusz, na przykład Jan Fetke, ale dla mnie taką najciekawszą osobą w tym teamie pracującą z Fordem była Rachela Auerbach, którą zaprosił...
1: Była żeby... kochanka...
0: Rachel Auerbach, tak.
1: Iceka Mangera.
0: Tak, tak, poety żydowskiego.
1: Który też potraktował ją bardzo niefajnie.
0: No,
1: po wojnie.
0: On był przemocowy.
1: Ona uratowała jakąś sporączność jego twórczości przecież.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Czuwa nad tym po jego śmierci. Natomiast Rachel Auerbach w odróżnieniu od Aleksandra Forda okupację przeżyła w Polsce w getcie warszawskim. I Ford, który był właśnie w Związku Radzieckim na wschodzie, on nie znał tej rzeczywistości tak z własnego doświadczenia i potrzebował kogoś, kto by mógł w sposób wiarygodny, rzetelny nakreślić te postaci, postaci żydowskie i napisać dialogi. I Rachela Auerbach, która wierzyła właśnie w misję kina, że kino właśnie może przybliżyć tragedię narodu żydowskiego i ma wielkie znaczenie. I właśnie to jest przyszłość. Kino to w ogóle przez to, że może dotrzeć do tak wielu osób, będzie oddziaływało właśnie zbiorowo, na masy. No i ona chętnie zaangażowała się w ten projekt. No i pisali wspólnie ten scenariusz. Ten scenariusz po wielokroć był zmieniany. Dlaczego? Ponieważ cały czas zarzucano Fordowi, że on tutaj zarysował za bardzo ten polski antysemityzm, żeby to jakoś tak zniwelować, żeby tak jakoś to złagodzić. No i pisali, w końcu ostatecznie film przeszedł do trybu realizacji i Ford wyjeżdża do Czechosłowacji, do tego Barrandowa, ale jest problem. Bo oto w tym momencie, kiedy on jedzie realizować film, zastępuje go niejaki Stanisław Albrecht, który nie był absolutnie związany z filmem i zostaje PO przedsiębiorstwa, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego Film Polski. Czyli pozbyto się Forda, bym tak powiedziała, w białych rękawiczkach. Wysłano go na urlop w związku z realizacją tego filmu, a w tym czasie Albert był pełniący obowiązki. No i Albert się zapytał, moment, ale na jakiej podstawie ty realizujesz, już kręcisz ten film? Czy Rada Artystyczna dostała ten scenariusz, ostateczną wersję scenariusza, na podstawie której ty teraz kręcisz ten film? I Ford powiedział, tak, ja pokazałem ten film Radzie Artystycznej i nikt nie miał uwag. Powiedziano tylko, że film nie może być dystrybuowany pierwszy jako w roku 1948. Albert sprawdził wszystkie dokumenty i okazało się, że prawdopodobnie Ford nikomu nie pokazał tego scenariusza.
1: Czyli komu trzeba, jak zwykle, komu trzeba pokazał.
0: Tak. I to był taki akt samowoli Forda, że on może, że on nie musi nikomu pokazywać i przystąpił do realizacji. No i film zrealizowano. Film oczywiście zaczęto oglądać. Była taka rada specjalna.
1: Jeszcze przed premierą.
0: Oczywiście, bo obawiano się, bo władza obawiała się pokazać ten film publiczności polskiej. No i zachowały się takie protokoły, które właśnie mówią, o czym dyskutowano, gdy obejrzano film i jakie wątpliwości, jakie zastrzeżenia, uwagi mieli filmowcy, dygnitarze partyjni. No i oczywiście stwierdzono, że film jest antypolski. Film jest antypolski, że przesadnie jest podkreślony w filmie rasizm wewnętrzny i że niektóre wrażliwe tematy powinny być pokazywane dopiero za 10-15 lat, a tutaj w filmie Ford pokazuje...
1: Skąd my to znamy?
0: Że niektórzy Polacy mieli antysemickie postawy, nie pomagali, albo pomagali za mało. No i oczywiście tutaj budził te zastrzeżenia, ten wątek pomocy niesionej powstańcom w getcie ze strony, komunistycznych działaczy z PPR-u, to nie jest podkreślone u Forda. On sugeruje, ale trzeba sobie samemu jakby dopisać, kim byli ci ludzie niosący z zewnątrz pomoc. I tutaj zatroszczyła się o to prasa, ponieważ dostano takie wytyczne, jak należy pisać o tym filmie. Że właśnie Ford pokazuje działaczy lewicowych, pomagających walczącemu gettu i tak dalej. Ale to w samym filmie to nie jest takie oczywiste. Dzisiejszy odbiorca filmu nie design całego tego kontekstu powojennego, tych niuansów, no niekoniecznie by to w tym duchu odczytał. Ale w tamtym okresie to właśnie miało mieć taką wymowę, taki przekaz, że to komuniści pomagają. No i film, tak się obawiano pokazać go w kinach, że zrobiono próbne pokazy. Na przykład robotnikom w Ursusie pokazywano i sprawdzano, jaka jest recepcja, reakcja. I okazało się, że film
1: podobał się.
0: Tak, podobał się, że te obawy były przesadne, nad wyrost. I pokazano ten film i on faktycznie cieszył się dużą popularnością. Publiczność chodziła na ten film, oglądała i to był film, który, można powiedzieć, odniósł sukces. Oczywiście nie taki jak późniejszy film Aleksandra Forda
1: Krzyżacy
0: z 60 roku. Ten to dopiero odniósł sukces.
1: A ja przeskoczę do marca 1968 roku, bo tutaj pewnego rodzaju ironia losu i tragizm historii dopadają Forda, bo człowiek, który budował komunistyczne kino, nagle z powodu antysemickiej nagonki został wyrzucony z partii, pozbawiony prawa do pracy i zmuszony do
0: emigracji.
1: I czy sądzi pani, że on do końca wierzył w system, który współtworzył, czy być może jakoś...
0: Nie wiem, czy wierzył, ale na pewno chciał zostać w Polsce. On nie chciał wyjeżdżać. On był związany, zakorzeniony w Polsce. On chciał tutaj być, chciał robić filmy. Zresztą potem, gdy przestał być dyrektorem przedsiębiorstwa, bo on był fatalnym dyrektorem. On nie umiał zarządzać tak wielką instytucją. Tam były różne...
1: To nikomu nie przeszkadzało w byciu dyrektorem, pani doktor.
0: Ale Fordowi zaszkodziło, ponieważ było wiele audytów, kontroli i one pokazały gigantyczną niegospodarność.
1: Coś mi to przypomina.
0: Bez komentarza. Więc on chciał robić filmy i potem faktycznie robi filmy, aż właśnie tym jego takim opus magnum, można powiedzieć, to są Krzyżacy i był związany z Polską, też z środowiskiem, no ale przez tyle lat zdążył sobie narobić też wiele wrogów. No i wykorzystano to właśnie, tą nagonkę antysemicką. Też miał wielu wewnątrz przeciwników i jakby poparto ten postulat, że Ford tutaj powinien odejść. I on faktycznie opuścił Polskę, wyjechał do Danii. Tam próbował realizować film o Korczaku. Zresztą on przed tym, zanim go wyrzucono, już właściwie miał robić film o Korczaku. I nagle, po prostu pewnego dnia, zdjęto wszystkie dekoracje i to był koniec. I on już wiedział, to już jest koniec tej historii. I wyjechał do Danii, tam też nie odniósł sukcesów, no i ostatecznie popełnił samobójstwo.
1: W 1980 roku w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak.
1: To się stało, historia. Że skończył jako człowiek całkowicie zapomniany i też artystycznie właściwie nie realizujący nic, a przecież był jednak reżyserem dużego, być może wielkiego, mówią niektórzy, formatu. Dlaczego nie potrafił się odnaleźć na Zachodzie?
0: Ale też on już miał, on urodził się w 1907 roku i on nie tworzył, on nie miał też doświadczenia w produkcji, realizacji filmów na Zachodzie. Tam obowiązywały inne zasady. On znalazł sobie producentów zachodnich, ale to już była też inna publiczność, bo jeżeli on produkował filmy w Danii czy w jakim innym zachodnim kraju, to ta tematyka, która jego interesowała, która była czytelna dla polskiego odbiorcy, też specyficznego, jednak to był, wiadomo, że Ford tworzył filmy, które były zgodne z nurtem tamtej epoki. Jak ogląda się jego filmy, to one wszystkie, na przykład jest taki film Miłość Chopina, który jest, no dzisiaj ja myślę, że jak polski odbiorca współczesny by oglądał ten film, no myślę, że nie trafiłby w gusta, bo to jest właśnie robione pod dyktando pewnej ideologii, że Chopin popiera masy pracujące, jednoczy się z lutem. No to on robił te filmy z jakimś założeniem, tam przekaz miał być taki, jaki wymagały tamte realia. Filmy były upolitycznione, wszystkie filmy, polskie filmy fabularne, dokumentalne, te żydowskie, które dzięki Fordowi, to jest też co wspomnieć, że dzięki Fordowi w ogóle było możliwe reaktywacja kina jidysz po wojnie, bo to on podpisał umowę z Saulem Goskindem, przedwojennym producentem, oni się właśnie świetnie znali z czasów przedwojennych. I też z Algowskim tworzył te filmy i one też są upolitycznione. W tamtym okresie ciężko było robić filmy takie, powiedzmy, niezależne w duchu, takim duchu jak przed wojną, czyli co spodoba się widzowi, taki film będziemy kręcili, czyli jakiś na przykład melodramat z jakąś taką zawą, historią. Nie, nie, tutaj film miał mieć pewne założenia. Walka klasowa. I gdzieś, nawet jak to było w Chopinie, to trzeba było pewne postulaty realizować i myślę, że na Zachodzie te postulaty nie obowiązywały i Ford absolutnie nie odnajdywał się w tej rzeczywistości po prostu. I też kwestie językowe. No, myślę, że tu było wiele problemów. Ford był nieszczęśliwy na emigracji. On po prostu był tam nieszczęśliwy jako człowiek, nie tylko jako artysta, ale też jako człowiek. Jemu przy okazji w tamtym czasie też rozpadło się życie rodzinne i to wiele różnych problemów nałożyło się na to, że Ford no, do tak drastycznej decyzji popełnia samobójstwo, to już widzimy, że on no, był człowiekiem głęboko nieszczęśliwym.
1: Potwierdzam. Więcej informacji znajdą Państwo na temat Aleksandra Forda, ale też tego krajobrazu, kina, produkcji przedwojennego i powojennego w książce pani doktor zatytułowanej Kinor.
0: Filmy żydowskie po wojnie, geneza, konteksty, znaczenia.
1: No wiadomo. Jako praca naukowa musi mieć to długi, niezrozumiały tytuł, ale...
0: Tam jeszcze jest daty są, tak, ale pomijmy je.
1: Tak, ale jest to książka fascynująca. Bardzo, bardzo pani dziękuję,
0: dziękuję
1: za
0: również
1: spotkanie. Pani doktor Aleksandra... Aleksander zrobiłem z pani. No,
0: może Aleksander, Aleksandra.
1: Od tego Forda jeszcze z tego.
0: Oczywiście.
1: Pani doktor Agnieszka Kajczyk, kierowniczka Archiwum Fotografii z Żydowskiego Instytutu Historycznego była gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: To jest program Owczarek. W studio gość pani profesor Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki, Wydział Kultur Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: 15 sierpnia 1945 roku miliony Japończyków zamarły przed odbiornikami radiowymi, bo po raz pierwszy w historii, ale też po raz pierwszy w swym życiu usłyszeli głos cesarza, władcy, który dotąd był uznawany za żyjące bóstwo. Czyli Bóg przemówił. Ale usłyszeli coś, czego właściwie nie potrafili zrozumieć, bo cesarz mówił tak archaicznym, dworskim językiem, że zwyczajny obywatel właściwie potrzebował tłumacza, żeby dowiedzieć się, co on tam powiedział. Kochanie, nie wiem, zapytamy sąsiada. Sąsiedzie, no cesarz powiedział, że Japonia właśnie przegrała wojnę. What? Znaczy, nie, jak tak nie wiem, po japońsku będzie. No i teraz... W 1945 roku, weźmy sobie na przykład ten 15 sierpnia albo dowolny inny dzień, dla przeciętnego Japończyka, kim był człowiek, którego my w świecie zachodnim opisujemy jako Hirohito, ale Japończycy pewnie jako cesarz Showa, czy był osobą, którą kochano, której się bano, jak można by go...
2: Myślę, że tutaj trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie, bo generalnie bać to się nie bano według mnie. Oczywiście nie mamy badań opinii publicznej w tamtych czasach i wiemy, że no, tak jak do dzisiaj w Japonii są różne strony i poglądy są bardzo różne. Generalnie wszyscy odetchnęli z ulgą, to na pewno, bo wojna była ciężka, wiemy, że mnóstwo strat, trwała za długo, nędza, głód i no, Tokio szczególnie bardzo...
1: Pożar wielki, pożar Tokio.
2: No, bombardowania trwały prawie do końca, bo tam ta rada, która no, czasami z cesarzem, czasami bez, czyli no, głównie wojskowi, ale razem z cywilami, debatowała, czy przyjąć bezwarunkową kapitulację ustaloną w Poczdamie, czy nie. No i dopiero 14 sierpnia cesarz sam podjął taką decyzję, ponieważ nie było konsensusu, a tam zawsze konsensus był potrzebny, więc tu decyzja cesarza przeważyła. Cesarz był niewątpliwie kimś, czymś ponad zwykłymi ludźmi. Myślę, że dla zwykłych ludzi, nie mówię o osobach, które prawda, miały poglądy lewicowe czy prawicowe, intelektualiści, wojskowi, no i każdy miał tam jakiś swój wizerunek cesarza, ale niewątpliwie to, co pan powiedział, może nie Bóg, cesarz, chociaż tak przyjęto w konstytucji Meiji, że jest boski, ale coś, ktoś, kto jest ponad wszystkimi. Jednocześnie no myślę, że zresztą takie dyskusje były prowadzone i do dzisiaj chyba trwają. Tak, no, symbol jeden z najważniejszych no, symboli, a jednocześnie takich no, cech szczególnych kultury japońskiej, bo on był zawsze, niezależnie od tego, no, jak myślimy, kiedy, którego cesarza uznamy za pierwszego już prawdziwego, a którzy są tylko mitologiczni i przyjęci przez tę, taką patriotyczną no, czy tradycyjną historiografię. Także rzeczywiście nie rozumieli. Było tak, jak pan powiedział. Ten tekst został zresztą boski, Gyokuon się mówi o tej płycie, nagrany wcześniej, zresztą w konspiracji, bo było wielu oponentów, przeciwników, również wśród wojskowych, tego, żeby się poddać, bo miało dojść do poświęcenia tych 100 milionów, prawda? Kiedy no, przeciwnicy zaczną walki na tych głównych wyspach japońskich, bo Okinawa była daleko i to nie bardzo docierało do Japończyków. Więc na pewno go, myślę, że szanowali w większości i że był dla nich no, symbolem tego, co japońskie, bo zresztą wiemy w historii, że jak już było jakoś źle, były jakieś kryzysy, to odwoływano się właśnie do tego, co w Japonii było wieczne i trwałe i zawsze, i cesarz, niezależnie od tego, jaką rolę pełnił w historii, no zawsze był. I ta kontynuacja dla Japończyków była ważna. Usłyszeli, nie zrozumieli. Rzeczywiście podobno to twierdzą badacze i tam naoczni świadkowie, no, że byli tacy, co tłumaczyli, co powiedział, no ale powiedział to, że musimy znieść, wytrzymać to, co jest nie do wytrzymania, znieść to, co jest nie do zniesienia. Tam nie było słowa kapitulacja, tylko była mowa o tym, że, no, że trzeba skończyć tę tragedię, która trwała tak wiele lat, mimo poświęcenia wojskowych, mimo poświęcenia cywilów, mimo poświęcenia właśnie tych 100 milionów naszych podwładnych. To było, o tym była mowa oczywiście o przodkach, o cnocie i o tym wszystkim. Także było tylko to, że musimy, że zdecydowaliśmy, że trzeba zakończyć no, tę tragedię, no i wytrzymać to, co będzie, co jest nie do wytrzymania.
1: Po wojnie amerykański generał MacArthur, ale też jak gdyby pewnie stary, można powiedzieć, starały się, albo robili wszystko, aby zdjąć z cesarza odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i uchronić go przed procesem w Tokio. A tam na liście, no to wcześniej oczywiście, czy wiedział o ataku na Pearl Harbor, masakra w Nankinie, eksperymenty jednostki 731. Stworzono taką opowieść, że cesarz był pacyfistą, który był więziony przez własnych generałów. I w świetle czasu, który upłynął i dokumentów, na ile ta opowieść trzyma się kupy, mówiąc kolokwialnie, a na ile to była właśnie taka sfabrykowana, która służyła partykularnym interesom amerykańskim?
2: Znaczy z tymi interesami amerykańskimi no to było różnie, bo MacArthur uważał co innego. Bernst, sekretarz stanu i taka grupa prochińska, która była w Departamencie Stanu w Waszyngtonie, uważała, no, że wstrętny zbrodniarz, że trzeba mu postawić go przed Trybunałem Tokijskim. To, co pan powiedział, to jest tylko jeden pogląd, bo wiemy, ja nie czytałam tych wszystkich pamiętników, ale mamy pamiętniki adiutanta Hirohito, mamy tam któregoś z szambelanów, no i oni coś tam wspominają. Oczywiście Urząd do Spraw Dworu Cesarskiego, tam jest taka specjalna jednostka badawcza. Kilka lat temu wydano kilkanaście tomów Kronik cesarza Sioła. I dzień po dniu wszystko tam jest opisane. Oczywiście to nie są pamiętniki Sioła, no tylko zebrane na podstawie różnych dokumentów, pamiętników, właśnie listów, no taka chronologia wydarzeń. Tam o tym jest mowa, ale o tym, że był pacyfistą, znaczy tylko i wyłącznie pacyfistą, to z tego, co pamiętam, nic nie ma. Chociaż taki wątek pojawia się w różnych tekstach, ponieważ wiemy, że na początku, kiedy Japonia jeszcze szykowała się do wojny, czy były w ogóle pomysły, jak sytuacja w kraju się bardzo pogarszała, że on był przeciwny wojnie. I to wynikało głównie z jego sympatii i dobrych wspomnień do wizyty w Wielkiej Brytanii, którą, jak jeszcze był następcą tronu w 21 roku, odbył. To była pierwsza podróż taka daleka, na zachód w ogóle, przedstawiciela rodziny cesarskiej. I ten pobyt, on zwiedził różne kraje w Europie, głównie monarchie, i był przede wszystkim w Anglii, bo to był pierwszy sojusznik Japonii. I bardzo dobrze wspominał tę wojnę i nie chciał, i o tym wiemy, nie chciał, podobnie jak zresztą Konoe, jego późniejszy premier, no, doprowadzić do tego, żeby była wojna przeciwko Wielkiej Brytanii. Na razie nie ma mowy o Stanach Zjednoczonych. Także myślę, że poglądy są tutaj różne. A kwestia odpowiedzialności cesarza za wojnę, to myślę, że jest to temat na bardzo długą naszą rozmowę, bo no, można z różnych perspektyw na to patrzeć, jasne, prawda?
1: To zostawmy to na razie na uboczu, ale mamy człowieka, który sporą część czasu spędzał samotnie, w izolacji, i nagle Amerykanie mówią, no dobra, to teraz trochę zmieniamy konstytucję, będziesz teraz symbolem, a poza tym musisz wyjść do ludzi, jeździć do fabryk, kłaniać się i witać. Zastanawiam się właśnie, jak człowiek, który był w zupełnie innej przestrzeni, nagle odnajduje się w nowej rzeczywistości, gdzie jest takim...
2: Znaczy on, z tego co wiemy... 27 września, kapitulację podpisano 2 września 1945 roku, po czym Amerykanie zaczęli działać. I o ile pamiętam, 11 czy 12 zaczęły się pierwsze aresztowania tych, na których potem przed Trybunałem Tokijskim postawiono cywilów i wojskowych. No i wtedy trwała debata, czy postawić cesarza, czy nie postawić. Doradca MacArthura, Fellers, generał zresztą, to miłośnik Japonii w pewnym sensie, no, szukał dowodów na to, że on nie jest winny, no i rozmawiał tam z różnymi osobami związanymi z cesarzem i ostatecznie doszło do spotkania MacArthura z Hirohito. To był 27 września. Tu może jeszcze wspomnę, że kongres 16 chyba września zamieścił Hirohito na liście tych, którzy mają być sądzeni przed Trybunałem Tokijskim. 27 września spotkał się MacArthur z Hirohito i podobno...
1: Hirohito zaproponował, że weźmie na siebie całą winę, żeby uratować,
2: żeby uratował ten. No i rozmawiali potem jeszcze kilkakrotnie, ale MacArthur i Fellers często powtarzał, że jeśli się zniszczy cesarza, to wtedy trudno będzie przeprowadzić reformy demokratyzacyjne w Japonii, no bo to jest to sedno, ten symbol Japonii, no, którym zresztą cesarz po wojnie się stał, tak w konstytucji tej amerykańskiej, znaczy MacArthurowskiej, w pierwszym paragrafie napisano, że jest symbolem narodu, do którego należy władza suwerenna, ale dyskusje trwają do dzisiaj, czym nad tym, czy cesarz został symbolem tylko po wojnie, czy raczej był, no, przez całe swoje panowanie takim symbolem.
1: Bardzo interesująca sprawa. Zresztą dzisiaj też monarchia japońska jest znowu w punkcie zainteresowania mediów, no bo kurczy się. Tak, liczba następców tronu coraz krótsza, a takich, którzy będą mogli dalej jeszcze produkować kolejne gałązki, jeszcze mniejsza. No, wprawdzie jest córka, no ale jest kobietą. To
2: no, na razie tak.
1: Bardzo to przeszkadza Japończykom. Znaczy, może nie Japończykom, ale domowi cesarskiemu. I prawnikom. Ale na razie to zostawiamy. Powrócimy do cesarza Showa, znanego jako Hirohito w naszej części świata. W studio pani profesor Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki, Wydział Kultur Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski. Cesarz Hirohito, cesarz Showa, to zależy kto gdzie, jak go zna. W Polsce i na Zachodzie Hirohito pewnie, a Japończycy by powiedzieli kto, w ogóle nie wiemy kto to jest, ale cesarz Showa oczywiście. To notabene jeden z najdłużej panujących władców. Z panią profesor w czasie informacji rozmawialiśmy. No i pewnie zależy się od tego, czy dołączymy okres regencji, czy nie. Jeżeli nie, no to mieści się powiedzmy w czołowej dziesiątce, a jeżeli dołączymy okres regencji, no to nawet pewnie wystartuje nam jako numer jeden. Rozmawiamy o tym, że trochę jest, czy był, tak to miał status boski i no potem wojna i to wszystko się zmieniło znacznie, czyli można powiedzieć Bóg, który stał się urzędnikiem. Ale oprócz tego, że był cesarzem, to też jako osoba prywatna miał niezwykłą pasję, bo był, no, nie wiem, czy można powiedzieć wybitnym, ale biologiem morskim. Miał zawodowe laboratorium, badał ślimaki nagoskrzelne i zastanawiam się, czy ta ucieczka w naukę była swoistą terapią, azylem, może od tego, żeby kierować militarystycznym państwem, albo jakoś współuczestniczyć w tej machinie.
2: Tak, on stał biopławy i tam miał nawet jakieś swoje odkrycia. Zresztą tak jak jego syn Akihito też są uznawani w świecie. Być może tak. Ja chyba się z tym, trochę z tym zgadzam, ale początki były inne. On był dosyć słabowitym dzieckiem. Nie był silny fizycznie.
1: Czy był mięczakiem, tak jak potem te...
2: No, tego nie powiem, ale był badał. Po prostu miał podobno tak radio, znaczy jego szambalanowie, tak właśnie w pamiętnikach kiedyś czytałam, że był dosyć powolny, taki miał spowolniony refleks, ale był bardzo zawzięty. Także jak zaczął się uczyć pływać, to tak się nauczył, że podobno świetnie pływał. To samo było z nartami, ale no nie miał zdolności manualnych, nie potrafił śpiewać, no zresztą nie musi, prawda? I to mu zresztą takie lekcje, jak chodził do szkół, no to wycofano te zajęcia. Także tłumaczy się
1: żeby
2: tym...
1: Żeby go nie stawiać w trudnej sytuacji?
2: Tak, no żeby się nie męczył, prawda? Żeby się nie... Co prawda te klasy były bardzo nieliczne i tam uczniowie byli dobrani specjalnie, ale to może już kiedy indziej o tym opowiemy. Natomiast on sam bardzo się zainteresował i to jego rodzice, czyli cesarz Taisho i cesarzowa Sadako dbali, to były lata 20, dbali o to, żeby te dzieci były, czterech synów mieli, to był wyjątek chyba w rodzinie cesarskiej, czterech synów i dbali, żeby synowie znali świat, bywali wśród ludzi, oczywiście to nie jest takie bywanie jak teraz, ale pokazywali im też, znaczy byli obwożeni w różne miejsca, między innymi do nowo otwartego ogrodu zoo, które do dzisiaj jest w parku Ueno. No i tam podobno się zachwycił, potem czytał pisemka dla chłopców o biologii właśnie. Znaczy takie,
1: pisemka dla chłopców.
2: Znaczy pisemka dla chłopców i takie właśnie hobbystyczne, można powiedzieć. W tych pisemkach dla chłopców wtedy były
1: inne
2: historie
1: rzeczy.
2: Patriotyczne.
1: Były nagie ślimaki.
2: Tak. Nie, wspaniali wojownicy i tam cesarze, którzy ukształtowali tę wspaniałą Japonię. No ale właśnie te pewne wady fizyczne spowodowały, że lubił czytać, lubił właśnie skupiać się na badaniach, a potem jak już miał kolejną szkołę i kolejnych nauczycieli, jak już był następcą tronu, no to musiał przejść inną edukację. Tam liczni profesorowie się nim zajęli. Miał swojego ulubionego nauczyciela, pan Hattori się nazywał, biologa właśnie, który tak prowadził te lekcje, że on się jeszcze bardziej skupił na tym. Ale myślę, w późniejszych czasach to on chyba nie miał za dużo czasu, znaczy w tym okresie najgorszym.
1: A ten Hattori nie robił mieczy przypadkiem?
2: Chyba to nie rodzina, ale to jeden robił.
1: Bo w Kill Bill właśnie Hattori robi
2: tak,
1: super miecze.
2: Tak, zresztą ten słynny ninja był też, Hattori Kun. No, także to jest inna historia, a ten był biologiem ale na pewno robił to potem, jak już został symbolem państwa po wojnie, kiedy wyrzekł się, on się nie wyrzekł boskości, to jest też długi temat, MacArthur na to nalegał, żeby właśnie powiedział, że jest zwykłym człowiekiem i to, co ogłosił w orędziu 1 stycznia 1946 roku, to nazywane jest deklaracją człowieczeństwa, ale on tam użył bardzo trudnych, skomplikowanych terminów bóstwa.
1: Których nikt nie zrozumiał.
2: Nie, wtedy zrozumiał, bo już wtedy używał innego języka, bóstwo wcielone, zresztą to było w takim monitorze rządowym opublikowane, no i oczywiście potem gazety wszystkie to przedrukowały.
1: To musiał być szok też.
2: Myślę, że tak. I zresztą, różne. Zresztą większość społeczeństwa po wojnie stała się, można powiedzieć, pacyfistyczna, że mieli już dosyć, prawda? Naprawdę Japończycy tę wojnę, ciężka była dla Japończyków, tych nawet nie walczących, dla cywilów. No wiemy, że wielu zginęło na Okinawie, ale też te naloty, które Amerykanie do końca prawie
1: Tokio
2: tam ileś razy, 100 tysięcy jednej nocy zginęło, także to naprawdę myślę, że było jedno z bardziej poszkodowanych miast II wojny światowej wtedy, więc miał to laboratorium i zresztą to laboratorium można oglądać teraz, bo w takiej dzielnicy podtokijskiej otworzono jego muzeum. Bardzo ciekawe zresztą i w jednej takiej salce no, jest właśnie to, no, jego prace, jego mikroskopy, probówki tam takie różne, które służyły mu do badań.
1: Czy to jest dzisiaj postać, która dzieli Japonię, ale też państwa ościenne, czy już...
2: Ościenne na pewno, bo problem odpowiedzialności za wojnę jest ciągle żywy. I Japończycy trochę nam zazdroszczą, że my w miarę z Niemcami się dogadaliśmy, że tam mamy jakieś wspólne
1: tak
2: komisje.
1: Tak by się do wczoraj wdawało.
2: No właśnie, że mamy jakieś prace nad wspólnymi podręcznikami, no to też nie do końca jest prawda, ale tam powstawały takie komisje koreańsko-chińsko-japońskie, ale do końca to no, nie udało się i zresztą do dzisiaj ten problem właśnie zbrodniarzy wojny, głównie chramu sintoistycznego Jaskuni, do którego, gdzie są uświęcone 2,5 miliona dusz poległych za ojczyznę, również kobiety i dzieci, cywile, nie tylko wojskowi, ale kiedy w 78 roku włączono tam zbrodniarzy wojennych skazanych na karę śmierci, tych sześciu, których rozstrzelano, no to wtedy właśnie zaczęło się dziać. No i wszystkie wizyty w tym chramie przez członków parlamentu, czy premiera, no to jest od razu protestowane przez Koreańczyków i Chińczyków. To jest złożony problem i myślę, że to muszę teraz zostawić, ale Japończycy generalnie z nostalgią myślą o cesarzu Showa. On był oczywiście, miał długie panowanie, które można podzielić na trzy etapy. Ten w cudzysłowie boski cesarz, potem okupacja była przez kilka lat, do 52 roku, no i potem staje się symbolem narodu, jeździ po kraju, kłania się, zdejmuje kapelusz, kłania się zwykłym obywatelom, no i pojawia się w różnych miejscach. Tu może dodam, że był fanem sumo, zapasów japońskich i chodził, chociaż no, uważał, że ma za dużo obowiązków, żeby sobie pozwolić na codzienne oglądanie zawodów, jak w Tokio się odbywały, ale chodził i na to. Także ja rozmawiałam ze znajomymi Japończykami i mam zresztą takiego znajomego dziennikarza z Tokio Shimbun, gazeta Tokio. W wielu gazetach jest taki dział związany z domem cesarskim. Tam oczywiście tam są nieliczne wiadomości, ale...
1: Bo tam się nic nie dzieje. No, przychodziłem parę razy i
2: no teraz trochę więcej w związku z tym, o czym pan powiedział, tak. Z tym następstwem tronu, ale no i ten dziennikarz, w którymś momencie nie pamiętam kiedy, ale jeszcze zasiała, Urząd Dworu Cesarskiego zaczął konferencje prasowe organizować, no i tam wychodził Hirohito i odpowiadał na pytania, oczywiście wcześniej wiedział jakie. I powiedział mi, że jak chodził na te konferencje, mimo że wiedział, że to jest wszystko ustalone wcześniej i że niczego specjalnie ciekawego tam się nie dowie, to jednak z niego coś emanowało, mówię o cesarzu, no że może właśnie to, że był kiedyś innym cesarzem, i kiedy nastał Akihito, no to już są czasy powojenne, prawda, intronizowany w 90 roku, no to te konferencje już nie było w nich takiej atmosfery. Poza tym okres Showa, bo to może dodam, że cesarz po śmierci dostaje imię ery, w której panował. Czyli w ogóle nie mówi się w Japonii tak oficjalnie, nie używa Hirohito imienia książęcego, no tylko się mówi jego cesarska mość, prawda? I ta nostalgia do Showa jakoś tak jest wśród no, trochę starszego pokolenia oczywiście. Kiedyś z taksówkarzem rozmawiałam, a Showa to były dobre czasy. No faktem jest, że wtedy Japonia, no była ta straszna wojna, no potem był te czasy głodu i naprawdę złe czasy powojenne, no ale potem szybki wzrost gospodarczy i ta prosperita, prawda?
1: Więc panował do 1989 roku.
2: No i dopiero potem zaczął się taki kryzys, który no, długo w Japonii trwał, ta stracona dekada tak zwana.
1: A wracając do współczesności, czy kobieta jako no właśnie następczyni tronu, która staje się cesarzem, to jest coś, co wciąż jest nie do pomyślenia?
2: Na razie nie do pomyślenia, chociaż teraz właśnie dzieje się, chyba w zeszłym tygodniu, już nawet pani premier, która raczej jest, no bo ona jest z tej bardziej prawej strony, więc uważa, że powinna być tak, jak było do tej pory. W prawie dotyczącym domu cesarskiego jest wyraźnie napisane, że tylko mężczyźni z linii męskiej. I od wielu lat, tak naprawdę to już w 50-tych latach ta dyskusja się zaczęła, dyskutuje się o tym, czy może być cesarz z linii żeńskiej i czy może być kobieta cesarzem. No i te dyskusje trwają, trwają i na razie skutków żadnych nie ma, ale teraz już zaczęto to omawiać w parlamencie. Znaczy na razie jest taka...
1: Szerokie adopcje są planowane.
2: No to był taki pomysł tych książąt, prawda, powojennych, których zlikwidował MacArthur. Ale to trwa, z tym, że no właśnie teraz naprawdę się dzieje, więc zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Bardzo dziękuję pani profesor Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Była gościem. Dziękuję
2: serdecznie. Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Premier zabiera głos w sprawie afery związanej z zarobkami powiązanego z Koalicją Obywatelską jednego z warszawskich lekarzy. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje górnik, który po wstrząsie w kopalni w Bytomiu był uwięziony pod ziemią. Do silnego wstrząsu w prywatnej kopalni Eco Plus doszło wczoraj po południu. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 wyszło z kopalni o własnych siłach. 2 z nich z obrażeniami trafiło do szpitala na obserwację. Akcja ratunkowa związana z odnalezieniem górnika, który pozostał pod ziemią, nie mogła być jednak podjęta od razu po zdarzeniu ze względu na utrzymujące się przez kilka godzin wysokie zagrożenie sejsmiczne. To musi być wyjaśnione, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w tym najnowsze informacje o przyjmowaniu poza kolejką osób związanych z Koalicją Obywatelską. Premier podkreślił, że na razie nie ma informacji o tym, które konkretnie osoby korzystały ze znajomości z koordynatorem szpitalnego SOR-u, również związanym z KO.
4: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne w tej chwili. Taka jest moja opinia.
3: Premier zapowiada zmiany prawne dotyczące wynagrodzeń lekarzy, ale również konsekwencje polityczne.
4: Używamy tego słowa nadużycia finansowe. One niestety bardzo często są jakoś wpasowane w ramy systemu prawnego. I wtedy mówimy bardziej o odpowiedzialności politycznej, obywatelskiej czy moralnej. I wtedy będziemy się zastanawiali, co zrobić z ludźmi, o których będziemy mieli wiedzę, że też nadużyli swojej pozycji. Muszę poczekać na fakty.
3: Donald Tusk wykluczył jednak ewentualną dymisję szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego. A dziś premier Donald Tusk udaje się do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu premier ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Premier podczas konferencji prasowej został zapytany, czy ukraiński przywódca przyjedzie na odbywającą się w przyszłym tygodniu w Gdańsku konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Tusk odpowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z ukraińskim prezydentem w Brukseli. Ukraina stara się o dodatkowe 20 miliardów dolarów wsparcia wojskowego od swoich sojuszników, oświadczył ukraiński minister obrony Michał Fedorow na wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Holandii. Dodał, że Ukraina współpracowała ostatnio z partnerami, aby zwiększyć jakość pomocy tak, aby odpowiadała priorytetom Kijowa, takim jak artyleria o zwiększonym zasięgu, ukraińskie drony oraz obrona powietrzna. W ocenie analityków portalu Deep State wojna na Ukrainie wkracza w nowy etap, a dla państwa ukraińskiego kluczowe jest to, aby w konflikcie z Rosją nie stracić inicjatywy. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dokument mówi o wzmocnieniu współpracy wojskowej czy koordynacji wspólnych działań obronnych na Bałtyku i w polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że choć bezpieczeństwo Polski gwarantuje cały Sojusz Północnoatlantycki, Polska i Niemcy w obronności Europy pełnią szczególnie ważną rolę.
5: Wszyscy patrzą na Polskę i Niemcy. Niemcy zmieniły konstytucję, żeby więcej wydawać na obronność. Polska już wydaje 5%. Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm. Chcemy współpracy gospodarczej.
3: Chcemy dalej inwestować w amerykańskie technologie, ale najważniejsze jest wspólne inwestowanie w europejski przemysł, mówił mi niemiecki minister obrony Boris Pistorius.
6: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie. Po pierwsze, chcemy zapewnić jak najlepsze wyposażenie naszym siłom zbrojnym. Po drugie, potrzebujemy większej niezależności europejskiej w budowaniu naszych łańcuchów dostaw i produkcji systemów obrony.
3: Data podpisania umowy przypadła na 35. rocznicę zawarcia między Polską a Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Najnowsza kinowa ekranizacja Lalki jest ukończona w ponad 80%. Teraz zostały ostatnie poprawki, jak dołożenie efektów specjalnych czy muzyki pod niektóre sceny. Nasza dziennikarka jako jedna z nielicznych widziała roboczą wersję filmu, a biorą w nim udział wybitni aktorzy, zachwala producent Lalki Radosław Drabik.
7: Lalka jest najbardziej gwiazdorskim filmem w historii polskiego kina. Jesteśmy szczęśliwi, ale przystępując i planując taki zabieg i zapraszając pierwszoligowych aktorów do drugiej trzecioplanowych ról, zawsze jest dylemat, czy ktoś nie będzie chciał skraść ekranu. Było wielkim szczęściem, że udała się misja. Czujemy, że jest to spójny, osadzony w tamtych czasach film i nawet każda kolejna pojawiająca się gwiazda nie kradnie scen i gra na film, na dramaturgię filmu, a nie na siebie. Dzięki temu widz nie ma rozproszeń. Nie mówi, o, tu znowu ktoś, tylko po prostu idzie za historią i emocjami całego filmu, a nie popisów kostiumowych aktorów.
3: W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a Brzeckiego Marek Kondrat. Oprócz nich na ekranie pojawiają się Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Wojciech Mecwaldowski czy Maria Dębska. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień z umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami wzrastającym do dużego. Na północy, zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum i do 27 stopni na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Zaczynamy pierwszy program TOK FM. 6 minut po 5. 18 czerwca 1942 roku urodził się Paul McCartney. To wokalista, gitarzysta i kompozytor grupy The Beatles. Obecnie prowadzi karierę solową i obchodzi 84. urodziny. Yesterday, ten utwór, który został napisany przez Paula McCartneya i Johna Lennona, na dzień dobry od nas dla Państwa. Krzysztof Olesiewicz realizuje naszą audycję. Róża Rumińska jest jej wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Thank you.

mamy czwartek, to jest 18 czerwca, 169 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.13, a zajdzie o 20.59. Imieniny obchodzą dzisiaj Paula, Elżbieta, Emil i Marek, między innymi. Najlepsze życzenia dla Państwa. 234 lata temu wojska polskie pokonały wojska rosyjskie. Dla uczczenia zwycięstwa król Stanisław August Poniatowski ustanowił order wojenny Virtuti Militari. 88 lat temu w Warszawie prezydent Ignacy Mościcki otworzył nowy gmach Muzeum Narodowego. Zaprojektowany on został przez Tadeusza Tołwińskiego i Antoniego Dygata. W 1949 roku urodzili się bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy. 29 lat temu prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę lustracyjną, a przed 3 laty zmarła Jolanta Wadowska-Król, lekarz-pediatra nazywana Matką Boską Szopienicką, bo zwróciła uwagę władz na spowodowaną działaniem przemysłu ołowice dzieci. Na kanwie właśnie tej historii nakręcony został serial Ołowiane dzieci. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Dawid

0: Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do Szpitala Południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
1: Jeśli te pokontrolne doniesienia się sprawdzą, my oczekujemy tej dymisji ze strony wiceprezydent odpowiedzialnej za szpitale.
2: Przede wszystkim nadzorującej kwestie ochrony zdrowia prezydent Renaty Kaznowskiej, ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
0: Apelowali przedstawiciele opozycji w warszawskiej Radzie Miasta. Radny PiS Damian Kowalczyk i Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Co do wspomnianej dyrektorki do spraw medycznych w Południowym, o jej losie jutro zdecyduje Rada Nadzorcza Szpitala. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: A to już dzisiaj w tej sprawie. Tak, wczoraj w podsumowaniu dnia właśnie te wszystkie ustalenia przedstawił nasz reporter. Kto łamie prawo, ten ponosi konsekwencje. Tak w poranku TOK FM wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański odniósł się do zatrzymania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Grupa prawicowych aktywistów z samozwańczego ruchu obrony granic wybrała się do stolicy Niemiec pod tymczasowy pomnik upamiętniający polskie ofiary II wojny światowej. Robert Bąkiewicz i jego koledzy chcieli wbrew zakazowi policji umieścić tam krzyż. Środowisko Bąkiewicza nie powinno odwoływać się do religijnych symboli. Tak mówił w TOK FM dominikanin ojciec Paweł Górzyński.
4: Krzyż jako taki dla chrześcijan oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza, krótko mówiąc, który od lat już nas przekonał do tego, że jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii, a w ramach tego także symboli chrześcijańskich. No jest to typowy bojówkarz.
3: Założycielowi tak zwanego ruchu obrony granic Robertowi Bąkiewiczowi kilkukrotnie stawiono już zarzuty. W 2023 roku został skazany za zepchnięcie z kościelnych schodów lewicowej aktywistki. Prawicowemu działaczowi zarzuca się także znieważenie funkcjonariuszy służby granicznej i publiczne nawoływanie do pozbawienia życia premiera. Dziś w świecie jest potrzebny mocny głos w obronie demokracji i praw człowieka. Tak mówił w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Działacz białoruskiej opozycji gościł w Salzburgu jako laureat Nagrody Sacharowa, przyznawanej za zasługi w walce na rzecz praw człowieka i wolności. Polsko-białoruski dziennikarz został nią wyróżniony, kiedy przebywał w białoruskim więzieniu. A wczoraj w swoim przemówieniu mówił o nadziei na powrót i wyraził nadzieję na powrót do demokracji na terenie Białorusi i także w innych państwach wschodu.
5: Demokracja zwycięża tylko w tym wypadku, kiedy jest prowadzona aktywna, ofensywna polityka, kiedy brzmi mocny głos domagający się poszanowania praw człowieka. Wierzę, że właśnie to długofalowe działania na rzecz demokracji i praw człowieka, aktywne wspieranie wszelkich oddolnych inicjatyw w państwach autorytarnych, wspieranie niezależnych mediów sprawią, że nadejdzie ten moment, kiedy europejski kontynent ostatecznie się zjednoczy i Białoruś już nie tylko geograficznie będzie należała do Europy.
3: Andrzej Poczobut był więziony na Białorusi przez 5 lat za rzekome wzywanie do działań zagrażających bezpieczeństwu tego kraju. Białoruskie władze zwolniły go w kwietniu w ramach wymiany więźniów. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Agnieszka Wynarska.
6: Zmiany, które wejdą w życie od 8 lipca, są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek, przewodniczący zarządu regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność.
7: Konstytucja wskazuje na to, że państwo ma chronić pracę, tak? Od roku 2022 tak naprawdę do 2025 ilość umów cywilnoprawnych znacznie wzrosła, natomiast zawieranie umów typowo kodeksowych spadła i to jest niepokojące. My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskredytujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach

0: przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
1: Inspekcja pracy nie ma dziś dostępu do danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej. Po 8 lipca systemy wreszcie będą się widzieć, tłumaczy Marcin Stanecki, główny inspektor pracy.
2: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych, będzie ją pilotował. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, nad tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć, więc będziemy mieli zespoły, które się składają z pracowników w 3 instytucji kontrolnych, które będą cały czas pilotować i nadzorować, aby ten system przebiegał bez zakłóceń, więc to jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
1: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
3: Ceny na stacjach paliw na razie są stabilne, pomimo obowiązującej od wtorku pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że ceny paliw spadają po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Dlatego o to, czy i kiedy ceny na stacjach wyraźnie pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
4: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
4: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
5: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: A ten czwartek to jest drugi dzień obrad Sejmu, który będzie kontynuował pracę nad rządowym projektem właśnie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu, które zostały osiągnięte w 2026 roku. Tak właśnie wpływy z tego podatku mają posłużyć m.in. do sfinansowania działań osłonowych na rynku paliw. Chodzi w szczególności o ten obowiązujący od końca marca pakiet przepisów nazywany ceny paliwa niżej. A co jeszcze się dzisiaj wydarzy? Premier Donald Tusk udaje się do Brukseli, gdzie weźmie udział w dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Podczas tego posiedzenia głowy państw i szefowie rządów państw Unii Europejskiej skupią się na rozmowach o kwestiach bezpieczeństwa. Natomiast wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz będzie w Brukseli brał udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. To spotkanie w kwaterze głównej odbędzie się niecałe 3 tygodnie przed szczytem sojuszu w Ankarze, a przewodniczył mu będzie sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. A wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski rozpoczyna wizytę w Wielkiej Brytanii. W Londynie ma spotkać się z doradcą do spraw bezpieczeństwa brytyjskiego premiera Keira Starmera. Rozmowy będą dotyczyły m.in. współpracy obu państw w związku z polsko-brytyjskim traktatem w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Tak wygląda plan rządzących na czwartek. A nasz plan dotyczący dyskusji, którą za chwilę z państwem zaczniemy, a raczej mamy nadzieję zacząć i zachęcamy do udziału w niej, ta dyskusja będzie dotyczyła notowań rządu i czy na te notowania może wpłynąć afera związana z zarobkami młodego lekarza w warszawskim szpitalu. 22 44 044, już teraz proszę do nas dzwonić.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 3 Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta będzie głównym motywem tegorocznej edycji Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej, który rozpocznie się 19 czerwca, a na początek premiera La Nozze di Figaro w Starej Oranżerii w Łazienkach w Warszawie. W tym roku przypada 270. rocznica urodzin i 235. rocznica śmierci kompozytora. Kolejne wydarzenia to prezentacje m.in. Czarodziejskiego Fletu, Così fan tutte czy Don Giovanniego. A w Lublinie na Placu Litewskim wystawa dokumentująca 20 lat Festiwalu Filmowego Dwa Brzegi i plenerowa ekspozycja składa się z 32 tablic tablic prezentujących wszystkie plakaty festiwalowe oraz fotografie przedstawiające gości imprezy, koncerty i sztuki wizualne. Tegoroczny festiwal w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się 1 sierpnia. Zaplanowano m.in. retrospektywy filmowe Jana Komasy i Larsa von Triera. Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów. To będzie filmowa uczta, mówi Marynia Gierat z Kina pod Baranami.
8: Skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Naniego Morettiego. Będą role u Juliusza Machulskiego, King Size, a drugi to Killer.
7: W repertuarze także m.in. filmy Krzysztofa Kieślowskiego. 6 premier, rozwój działalności edukacyjnej i społecznej oraz współpraca z uznanymi twórcami to plany Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przedstawił je Jacek Jabrzyk, który 1 września zostanie dyrektorem na 3 sezony artystyczne. Wiadomo, że pierwszą premierę przygotowuje związany z Kielcami reżyser Paweł Miśkiewicz. Ma snuć osobistą opowieść inspirowaną twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Kolejną premierę ma przygotować Grzegorz Jaremko. Najpewniej sięgnie po Peer-Gynta Henryka Ibsena. Spektakl ma koncentrować się na zagadnieniach psychologicznych i tożsamościowych. Pozostałe tytuły mają zostać ogłoszone podczas oficjalnej prezentacji repertuaru.
3: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie w Polsce Północnej, także na zachodzie i w centrum, przelotne opady deszczu. A na termometrach nieco wyższe wskazania niż w ostatnich dniach, bo od 20-22 stopni w okolicach Gdańska i na terenach podgórskich Karpat, przez około 24 stopni w Polsce Wschodniej, na przykład w Białymstoku i w centrum, do maksymalnie 27 stopni na zachodzie. Na przykład w okolicach Zielonej Góry.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 23 minuty po godzinie 5. Czy afera związana z młodym lekarzem wpłynie na notowania rządu? O to dzisiaj Państwa pytamy. 22:44-044. Pan Witold z Krakowa jest z nami. Słuchamy.
9: Dzień dobry. Na pewno wpłynie, co do tego nie ma dwóch zdań, na i tak tragiczne notowania rządu. To jest kwintesencja władzy koalicji 13 grudnia. Myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Znaczy, pierwsza sprawa to oczywiście nepotyzm i korupcja działaczy Platformy Obywatelskiej, bo z jednej strony kariera tego młodego pana to jest jak gdyby naśladownictwo pana Miłoszka Motyki, który podobną karierę robił w młodzieżówce PSL-u, no i został ministrem przemysłu, bo nie wybuchła żadna afera. I teraz człowiek o takim potencjale wiedzy, jak już został ministrem przemysłu, to na przykład publicznie ogłosił na początku wojny w Iranie, że na razie Polska nie powinna wysyłać tam lotniskowców. To są ludzie o takim potencjale intelektualnym. Ale druga ważniejsza sprawa to oczywiście bezczelność Platformy. W ostatnim czasie to była po prostu kumulacja. Pan senator, który ściągał anestezjologów, żeby bez kolejki synuś z wzrastającym paznokciem został przyjęty na SOR-ze. Tam paniusia poślica, która wysyłała karetkę do
3: Małopolski. Proszę o nieużywanie epitetów.
9: To nie był feminizm, bo wiem, że u was feminizm.
3: Nie, mówię o paniusi, mówię o innych takich określeniach.
9: To jest... A paniusia to tak sympatii.
3: No
9: ale dobrze. A pani wątpi. No dobrze, że pan wątpi. No i teraz ludzie, którzy swoją wiedzę o świecie czerpią z takiego radia jak wasze, no to mają w końcu, mają to na dłoni. Także. Ale druga ważniejsza sprawa jeszcze to sprawa zarobków lekarzy. No to jest rzeczywiście też kosmos. To unaoczniło to, co wszyscy wiedzieli. No. Te zarobki idące w setki tysięcy złotych. Ja już pomijam, że są pewnie fachowcy, którzy są naprawdę dobrzy. To oczywiste. Tylko, że dlaczego? No, między innymi dlatego, że lekarzy jest za mało. Ale Naczelna Izba Lekarska twierdzi, że nie jest dostatecznie dużo. To jest właśnie zabawne i od lat tak podobnie ze specjalizacjami, które trudno otworzyć na różnego typu kierunkach. A Platforma jak doszła do władzy, bo PiS spróbował, pouruchamiał różne kierunki lekarskie i miało tych lekarzy być więcej. No ale Platforma doszła do władzy i oczywiście poblokowała te kierunki, dlatego ich będzie mało, a skoro jest za mało, ratują życie, no to będą, może milion mało, no to 5 milionów, czemu nie, no. Taka polityka tego rządu.
3: Pan Witold z Krakowa, bardzo dziękuję. Pan Witold mówi z takiego radia jak wasze, sugerując, że nie wiem, jest wyłączony z grona naszych słuchaczy, a słucha nas codziennie i codziennie się dodzwania, za co panu Witoldowi bardzo dziękujemy. I parę rzeczy trzeba tu sprostować. Dramatyczne notowania rządu, mówi pan Witold. Spoglądam w sondaże poparcia. Koalicja Obywatelska ma wciąż najwyższy wskaźnik poparcia, więc to nie wiem, czy to są dramatyczne notowania. A jeśli chodzi o nazwę, koalicja 15 października. Tak nazywa się ta koalicja. Nie wiem, co pan Witold by powiedział, jakby ktoś przekręcał złośliwie nazwę ugrupowania, na które on głosuje. 22 44 044. Pan Marek z Warszawy jest z nami, słuchamy.
10: Witam serdecznie, panie redaktorze. Powiem tak, no zanim przejdę do rzeczy, ja muszę coś powiedzieć, bo ten głos pana Witolda skłonił mi do tego, żeby powiedzieć dwa słowa. Po pierwsze, rzeczywiście jest to nasze wspólne radio, państwo oczywiście je prowadzą, ale to jest nasze wspólne radio i pan Witold ma platformę tutaj, nienawidzi pewnie tego słowa, ale ma platformę tutaj do wypowiadania się swobodnego. Ja bardzo nie lubię, ja powiem tak, ja nie zgadzam się często z panem Zdzisławem, czy z panem Witoldem z Liverpoolu, czy Zdzisławem z Warszawy. Oni mają inne poglądy niż moje, ale można się ładnie nie zgadzać. Jeżeli pan Witold się tam nie rozkręci, to z Liverpoolu, to akurat można z nim też wejść w jakąś polemikę.
3: Przepraszam, panie Marku, tylko takie małe sprostowanie, bo to jest pan tak. Waldemar z Liverpoolu.
10: Waldemar, przepraszam. Pana Witolda, to tutaj mi się przez chwileczką to właśnie tak utkwiło mi w głowie. Waldemar, oczywiście. Pan Zdzisław z kolei też potrafi mieć takie spojrzenie chłodne, fajne, wyważone i można, mając różne poglądy, pięknie się nie zgadzać i dyskutować. Ale wie pan co, słuchacz, który zadzwonił przed chwilą, ma niezwykły dar obrażania ludzi. On obraża ludzi o innych poglądach, on obraża kobiety, obraża mężczyzn, obraża Żydów. To jest strasznie smutna postać i przyznam panu uczciwie, nie chciałbym tego dłużej rozciągać, ale to bardzo mi się nie podoba, że takiemu człowiekowi daje się pole do rozmowy, do wypowiedzi na swobodnej, na antenie i on po prostu coś kłamie. I teraz właśnie przejdę do rzeczy. Czy przeszkodzi ta afera Platformie Obywatelskiej w tych wysokich notowaniach i sterowaniu na tym? Nie wiem. Prawdopodobnie może, ale czy na pewno? Polska się podzieliła na 2-3 wrogie obozy, właściwie 2, ale one gdzieś tam mają jakieś poboczne elementy. W Polsce cokolwiek PiS nie zrobił, to jest teflonowy. Proszę zwrócić uwagę, że to 20% elektoratu.
3: Nawet jeśli, panie Marku, nawet jeśli tak. Wiceprezes tego ugrupowania ucieka przed prokuraturą za granicę, to i tak jest.
10: Dla mnie położenie na szali, mam pewną reakcję, położenie na szali tego człowieka, który dopuścił się teraz jakichś przekroczeń, naruszeń prawa, które jest czysto sprawą kryminalną. On powinien być posądzony, on powinien być oskarżony o to, że sprzeniewierzył się swojemu zawodowi, że nadużył swojego stanowiska, że ktoś na to pozwolił. Ci ludzie powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosta sprawa. Jeśli on mówi o panu Motyce, który się przejęzyczył i nazywa go w taki, a nie inny sposób, jeśli on mówi o jakiejś kobiecie w sposób obraźliwy, pan mój przedmówca, no to naprawdę ciężko to porównać ze skalą nepotyzmu, nadużyń i takiego bezchołowia, które zapanowało, kiedy rządził PiS. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo nie chcę zabierać antenę tutaj, bo tak mnie trochę zasmuciło ta wypowiedź i w jaką stronę to poszło. Panie redaktorze, prawda jest taka. Dobro jest dobrem, złe jest złem. Człowiek uczciwy jest uczciwy, nieuczciwy, nieuczciwy. I powiem tylko jedną rzecz. Nie pan słuchacz, który zadzwonił przed chwileczką, przyjrzy się w ostatnich kilku latach, kiedy to rządziła tamta partia, jakie majątki, jakie kariery, nie tylko politycy, którzy są w oświadczeniach, ale rodziny tych ludzi porobili. Ja jak słuchałem wypowiedzi Morawieckiego, i to może być fajna puenta tego, do tego lekarza, który takie lał krokodyle łzy nad tym, jaki to jest skandal, że ten człowiek tyle zarobił, to chciałem zwrócić tylko uwagę, że majątek tego pana Morawieckiego, jego rodziny, zwielokrotnił się podczas tych rządów, tak jak wielu, wielu innych polityków. Dzielmy ludzi nie na partie polityczne w tych zakresach, tylko na uczciwość, nieuczciwość. I to będzie dużo sprawiedliwsze. Nie podoba mi się taki sposób narracji i
3: bardzo,
10: banalna sprawa, zobaczymy.
3: Bardzo dziękuję, to był pan Marek z Warszawy, a skoro wspominamy o wypowiedziach pana premiera, byłego premiera Morawieckiego, to ja tak sobie pomyślałem, że no dla mnie, jako dla wyborcy, obserwatora, w jednym worku jest naciąganie, jeśli do tego doszło, szpitala, jeśli chodzi o wysokość zarobków, jak i jakieś interesy dotyczące kościelnych działek. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, słuchamy.
11: Dzień dobry panie redaktorze. Wczoraj było plus 30, na weekend plus 35, upały wracają. Więc uważajcie wszyscy, żeby się nie przegrzać tutaj na naszej kochanej Ziemi Lubuskiej. Oczywiście mówi ambasador Ziemi Lubuskiej. No i jestem zgodny prawie w 100% z panem Markiem. Też mi smutno i zdecydowanie mówię, nasze radio, no dzwonisz chłopie do radia, no to zadzwoń do konkurencyjnego radia z Torunia. To sobie tam pogadacie, że tam nie dadzą ci tak pogadać wolno jak u nas. U nas jest wolność wypowiedzi i tutaj dzwonią różne głosy, lewa, prawa, PiS. Nawet protrampiści dzwonią, wyobraź sobie pan. Nie mogą powiedzieć.
3: Nie może być, panie Andrzeju.
11: No właśnie, to jest w ogóle w kraju, którego nienawidzą Amerykanów, homosowicików, protrampista, coś może powiedzieć. No dobra, panie redaktorze, rząd. Rząd ma stosunkowo wysokie te sondaże i to się to cieszy, bo jaka jest alternatywa, no. Jeszcze ludzie nie zapomnieli, jak było zaledwie 3 lata temu, jak mieliśmy nadzieję. Oczywiście każdy rząd się zużywa, no jest po prostu taka tendencja, że afery, wpadki, niedowiezienia powodują, że rząd...
3: Panie Andrzeju, ale akurat ten rząd, czy też rząd liberałów ma to do siebie, że prędzej czy później jakieś ośmiorniczki wychodzą na jaw.
11: No właśnie, to
3: są ośmiorniczki teraz dzisiejsze?
11: Mi pan to wyjął, wie pan co mówię, czułem jaki będzie program. Nie, spoko panie Wojtku. Za długo się tu znamy, już parę lat tutaj rozmawiamy sobie o 5 nad ranem i o 11 czasu kalifornijskiego wieczorem. No panie redaktorze, to jest tak zwany game changers, nie? Są różne takie punkty i ja patrzę na to z przerażeniem, że Platforma miała te posłuchy i te ośmiorniczki, które później była ta degrengolada. Tylko jak mówię, co zamiast tej koalicji, to po prostu strach się bać, no. Na całe szczęście mam kilka paszportów ale no dobra, będziemy się śmiać razem i oglądać, jak to będzie wyglądać. No, to jest, no, połączenie wszystkiego, co można teraz bić w ten rząd biedny. Po prostu tego się nie da wybronić, nie? To jest po prostu tak, że młodzieżówka Platformy, facet medialnie krytykujący milionerów, taki po prostu, no, to totalny konformista.
3: Panie Andrzeju, zero umiaru, to znaczy gdyby to było, no nie wiem, średnio 7 godzin dziennie, 9... Też by było dużo, bo to cały rok, każdy dzień w roku, ale to rzeczywiście robi wrażenie, no i ta kwota, i ta zachłanność potworna, i ten samochód drogi, no i to wszystko w ramach tego, co się wszyscy zrzucamy na opiekę zdrowotną. Rower zawsze najlepszy. Panie Andrzej, dziękuję bardzo.
11: Ja jeszcze mam puentę. Jeszcze mam puentę. Ponieważ tak, no, te ośmiorniczki i tak dalej, lekarze zarabiają. I to nie zaczęli zarabiać dużo od czasów na kontraktach tak zwanych. Ja mam wielu przyjaciół lekarzy, dobrze im życzę, oni zarabiają dużo większe pieniądze niż ten pan. System jest po prostu do remontu. W Kanadzie mamy taki system, że jest maksymalna ilość zarobków, 500 do 700 tysięcy. Jak ja przyjechałem do Kanady jako młody emigrant z 50 dolarami w kieszeni, to ja mówię, kurczę, ale pieniądze, normalnie niesamowite. 500 do 700 tysięcy. Dzisiaj te 500 do 700 tysięcy to jest zaledwie 1 000 000 z czymś, bo dolar spadł kanadyjski strasznie. Jestem kap i nie wolno przyjmować prywatnie. System jest taki, jest płacony I to może jest rozwiązanie na nasze ośmiorniczki. Może rząd niech słucha radia, naszego radia. Zamiast radia.
3: Ja myślę, że słucha. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, teraz pan Waldemar z Krakowa. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem policzyć, ale to za chwilę. Słuchamy.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim. No muszę powiedzieć, że jest też mi smutno ze względu na to, jaką wypowiedź miał pierwszy rozmówca. No ale przychodząc do rzeczy, myślę, że to nie zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Z jednego prostego względu, to jest zbyt mały rozmiar tego wszystkiego. Jasne, że to bulwersuje opinię publiczną, ale myślę, że w chwili obecnej powinni doprowadzić sprawę do końca. Człowiek powinien oddać pieniądze, sprzedać Porsche, sprzedać dom, któremu się de facto nie należą. Sprawa musi iść do sądu, do prokuratury, zresztą już jest. Ale to, co jest ważne, jest to, że ja nie słyszę tutaj żadnych informacji na temat rozliczenia tych wszystkich ludzi, którzy zasiadali w radach nadzorczych, w zarządach spółek, którzy dostali dyplom Collegium Humanum z PiS-u. Dlaczego oni nie mają, nie muszą zwracać pieniędzy, które im się nie należą, które dyplomy dały im, że tak powiem, przepustkę do bogactwa? Mhm. To jest klucz wszystkiego i według mnie ogólnie władza, czy to jest PiS, czy to jest Koalicja Obywatelska, no zawsze będą nadużycia, zawsze, mniejsze lub większe, tak? Żyjemy w społeczeństwie spolaryzowanym, musimy się nauczyć tego. Ja ogólnie, szczerze mówiąc, na żadną partię w chwili obecnej bym nie głosował. Nie ma polityka, który nie byłby umoczony w jakiekolwiek rzeczy, byle jakie, mniejsze, większe i tak dalej, i tak dalej. Według mnie musi się zmienić cała arena polityczna, która w chwili obecnej jest. Po prostu. Mhm.
3: Pan Waldemar z Krakowa. Pan Waldemar wspominał o aferze wokół Collegium Humanum i tam też jest śledztwo. Więc tutaj dopiero się pewnie doczekamy efektów. Spodziewałem się, że trochę więcej, ale ta liczba godzin w przypadku młodego lekarza ze Szpitala Południowego to wychodzi 1,99 etatu, czyli tak jakby na dwóch etatach pracował, choć jak słyszymy, ile to godzin, ile to dni i tak dalej, to wydaje się, że to znacznie więcej. Chyba, że coś źle liczę. Państwo też mogą się zaangażować. Pan Łukasz z Będzina jest z nami, słuchamy.
13: Dzień dobry, proszę pana, panie redaktorze. Dlaczego ja nazywam wyborców PiS wyznawcami? Bo ponieważ po tych 8 latach, proszę państwa, nepotyzmu, kolesiostwa, po tych aferach, Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj powinna mieć około 7% poparcia, 5, może 10. Ale niestety, musimy patrzeć na tę 20 z bólem serca. Ja się zastanawiam, czy pan Witold z Krakowa miał tyle ironii w sobie, kiedy słyszał, jak, proszę państwa, chyba to było w drugiej kadencji, żona pana Sobolewskiego pracowała w 5 spółkach Skarbu Państwa. Proszę państwa, w ciągu 8 godzin, bo przeważnie tyle się pracuje w ciągu dnia, pani miała czas, aby odwiedzić 5 miejsc pracy. Nie będę wspominał, proszę państwa, o panu Misiewiczu. Pan z apteki zostaje wiceministrem obrony, gdzie generał z doświadczeniem trzyma nad jego głową parasol. Albo jak pan Kowalski, krzycząc, proszę państwa, z mównicy złodziejem, nie bierze pod uwagę pana Mateckiego, który się nie pojawia w pracy. Brat pana Obajtka zostaje dyrektorem Lasów Państwowych, kupuje mieszkania, proszę państwa, warte koło 400 tysięcy w kwocie 80 tysięcy. Tych rzeczy można by było wymieniać, proszę państwa. Pewnie, że tak, jestem za tym, że ta afera z tym panem powinna być szybciutko wypalona gorącym żelazem. I proszę państwa, co chciałem zaznaczyć? Jeżeli w Platformie się pojawia jakiś wrzut w cudzysłowie, zostaje on wycięty. Natomiast przez 8 lat Prawa i Sprawiedliwości obywatele, którzy tam rządzili w tej partii, przyklejali plaster i mówili, nic się nie stało. cały czas sytuację i te tragiczne rzeczy były zamiatane pod dywan. Dlatego naprawdę dużo by musiało jeszcze być afer ze strony Koalicji Obywatelskiej. Ja wiem, że będą mnie ludzie odbierać jako obrońca tej koalicji, ale naprawdę, spójrzmy prawdzie w oczy. Porównując te dwa rządy ośmioletnie, Platformy i PiSu, proszę państwa, naprawdę ciężko będzie doścignąć jakiejkolwiek partii Prawo i Sprawiedliwość w nepotyzmie i w tym, co wyczyniali nad tym krajem. Pozdrawiam.
3: Dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina. W przypadku lekarza, o którym mówimy, nie jest członkiem ugrupowania. Szef tego ugrupowania, czyli premier, no, potępia to i tutaj deklaruje działania w tej sprawie i w ogóle, żeby systemowo tutaj to uporządkować. No i mamy przede wszystkim prokuratorów, którzy wszystkim się zainteresowali. Nie zawsze tak jest, nie zawsze tak jest, że rządzący są skłonni do takiego takiego poczuwania się do tej winy. 22 44 044. Czekały też na państwa głosy w tej sprawie, co rząd powinien tutaj zrobić, co powinien premier zrobić, aby wyjść z tej sytuacji. Za chwilę wracamy do dyskusji.
14: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
15: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
14: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
15: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
16: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie?
14: A jaki?
16: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
17: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: I do upały. To już ten weekend temperatura powyżej 30 stopni, nawet około 30 paru. To będzie już naprawdę ciepło. A na razie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami głównie w Polsce Północnej, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Dzisiaj od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich, przez około 24 stopni na wschodzie i w centrum, do 27 stopni na zachodzie.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzisiaj pytamy państwa w pierwszym programie Tok FM, mamy 17 minut do 6. Pytamy państwa o to, w jaki sposób na notowania rządu wpłynie afera związana z młodym lekarzem, który zarobił dla nas wszystkich, albo przynajmniej dla wielu z nas, astronomiczną kwotę 2 600 000 zł. Spoglądam w kierunku 1 600 000, tak? W kierunku naszej wydawczyni Róży. To bardzo dużo. No i teraz pytanie, czy to w jakiś istotny sposób wpłynie na ocenę rządu? Pan Andrzej z Łodzi na ten temat się wypowie. Słuchamy. I prosimy o wyłączenie radio odbiornika, zanim się państwo do nas dodzwaniają, bo inaczej mamy problem. Mój głos z dwusekundowym opóźnieniem wraca do nas. Może za chwilę z panem Andrzejem się połączymy. To może pan Sławomir z Katowic, a pana Andrzeja proszę, aby wyłączył radio, bo się nie dogadamy. Panie Sławku.
18: Halo, dzień dobry, witam pana redaktora. Czy w takim razie dobrze mnie słychać?
3: Bardzo dobrze jest pan na antenie.
18: Dobrze, cieszę się. Więc ja myślę, że taka odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dlatego że myślę, że szczyt, że tak powiem, tego tematu, tej afery, myślę, że dopiero przed nami. Ja na razie przeskoczę ten temat zarobków, tak jak gdyby, które ten lekarz uzyskiwał, ale skupiłbym się bardziej na temacie tym, że wytworzył on lub szefował, jak gdyby, tak, pewnemu mechanizmowi, który ładnie nazywa się fast track, lub też prywatny taki jak gdyby szpital dla członków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. Czyli oni w tym szpitalu mieli po prostu swój prywatny szpital, pomimo że zasilony z pieniędzy publicznych. I na dzień dzisiejszy, dopóki nie znamy jeszcze jak gdyby listy osób, które korzystały no właśnie z tego z prywatyzowanego szpitala, to jeszcze o pełnej aferze chyba jeszcze nie mówimy, bo ja myślę, że dopiero kiedy ta lista wycieknie, no bo tu oczywiście nie ma co liczyć, że prokuratura lub kontrola ze strony Urzędu Miasta nam tą listę poda, ale ja myślę, że ona wcześniej czy później ta lista zostanie sprzedana i usłyszymy o niej w mediach i to dopiero może tak naprawdę poruszyć, wydaje mi się, gdzieś wyborców. Oczywiście nie poruszy wszystkich, bo tak jak ktoś tu ładnie powiedział, że dziwi się, że PiS jest teflonowy i zawsze ma te 20%. Koalicji też pewnie zostanie ostatecznie do wyborów te 20% tych swoich wiernych wyborców, no ale tego się po prostu jakby nie zmieni, nie przeskoczy. Wracając jeszcze do tego lekarza, to taki naprawdę nieduży research, który wykonali gdzieś ludzie zainteresowani tematem w zakresie właśnie tych lekarzy, którzy musieli ujawnić swoje zeznania majątkowe, bo są tak właśnie albo jakimś pełnią funkcję w samorządzie, albo no z jakichś innych powodów musieli je ujawnić.
3: Albo w rządzie.
18: Albo w rządzie. Pokazuje, że to nie jest zjawisko, broń Boże, odosobnione, tak? To jest tak, że gdzieś po prostu średnia, że tak powiem, zarobku lekarza to jest ten milion rocznie.
3: Co panie Sławku, bo to jest tak, że gdyby ten sam lekarz był ten, na jednym etacie tylko i wypracował liczbę godzin tyle, ile trzeba, też by kwota mogła zrobić wrażenie, ale sprawy by całej nie było. I to jest to...
18: Natomiast wróćmy teraz do tematu tych godzin, tak? Bo to jest jak gdyby już temat właśnie jeden z tych, czyli co rząd mógłby zrobić, żeby pokazać jakąś swoją skuteczność. Też od lat apeluje się o to, żeby zawód właśnie medyczny, tak jak zrobiliśmy to z zawodem na przykład kierowców czy operatorów maszyn, objąć jednak systemowym nadzorem czasu pracy. Mówię o tym na zasadzie takiej, że...
3: Panie Sławku, ale nadzór czasu pracy, przepraszam, że panu przerywam, dotyczy ludzi na etatach. A tutaj są te kontrakty, więc to i tak...
18: Nie tylko, bo proszę zauważyć, że w przypadku na przykład tak czasu pracy kierowcy pojazdu, kierowcy zawodowego, nie ma znaczenia, czy ten kierowca ma własną działalność, czy jedzie, jak gdyby, czy jest pracownikiem firmy transportowej, ma swoją imienną kartę elektroniczną czasu pracy, która zawsze i wyłącznie identyfikuje jego czas pracy. Gdyby tak było, że lekarz, pielęgniarka musi użyć tak tej karty czasu pracy w danym miejscu, w danej placówce, nie użyć tego, oznacza na przykład zawieszenie na rok, tak, to myślę, że problem...
3: Albo czas pracy by rozwiązał problem, albo może pomoże ta ustawa, która dotyczy sprawdzenia zarobków lekarzy po numerze PESEL. Dziękuję.
18: Od razu powiem tak, to nie jest do końca rozwiązanie, dlatego że przecież my jako pacjenci nie znamy PESELi lekarzy. Musielibyśmy mieć możliwość...
3: Znaczy, to nie dla nas, bo to jest kwestia tajemnicy też pewnych prywatnych danych, ale rozumiem dla organów, które nadzorują, tak aby w końcu nie miały wymówki, że one nie wiedzą, ile lekarze zarabiają. Pan Sławomir Skatowicz, dziękuję. Pani Hanna z Torunia, słuchamy.
19: Dzień dobry, Hanna z Torunia. Państwo pamiętacie, jak w 2022 roku PiS zrobił ustawę poduszkową, czyli tą ustawę, którą lekarz może zarabiać do bólu, ile chce, ile zarządza.
3: Tak, która zobowiązuje również aktualnie rządzących do waloryzowania wynagrodzeń. Znaczy ono się z automatu waloryzuje.
19: Tak, tak. A czy pamiętacie państwo, jak pani Witek miała męża na SOR-ze przez 4 lata i tam narosło ponad 5 milionów dla szpitala i teraz szpital walczy?
3: Pamiętamy.
19: A pamiętacie państwo ministra Kochanowskiego, który wybudował specjalny szpital dla ludzi z PiS-u? To było paręnaście lat temu, ale było. A pan ordynator szpitala jak do pana Kaczyńskiego przywoził specjalne kule? Dlaczego? Po co? To wszystko się wiąże z kosztami naszymi. Nie powinno tak być, a było.
3: Nasz słuchacz, dziękuję bardzo. Proszę częściej do nas dzwonić. Poprzednio dzwoniącego słuchacza także proszę tutaj o kontakt, bo państwa wypowiedzi tutaj wzbogacają tę naszą dyskusję. Przed nami jeszcze dwa telefony. Jeden z poprzednich słuchaczy powiedział coś istotnego. Mianowicie, że każde środowisko, które dojdzie do władzy, pewnie prędzej czy później będzie miało albo swoje ośmiorniczki, albo swój pokój w szpitalu, albo swoje donoszone kule przez ordynatora. Sęk w tym, żeby to rozliczać. Teraz pan Oskar z Kielc. Słuchamy.
20: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, jest pan na antenie.
20: Słychać mnie, dziękuję. Mhm. Ja chciałbym tutaj wypowiedzieć się w imieniu środowiska lekarzy, albowiem sam jestem lekarzem, ponadletnim stażem.
3: W tej chwili przepraszam, przerwało. Z jakim stażem, z jak długim stażem?
20: Z ponad 20-letnim stażem. Mhm. W tej chwili pod 50 jestem, jeżeli chodzi o wiek. Tutaj większość rzeczy,
3: ze 20 parę lat, przepraszam bardzo.
20: Dziękuję bardzo. Tutaj większość rzeczy, które padły, to powiedział pan Sławek, o których chciałem powiedzieć, więc może skupię się już na tej sytuacji tego konkretnego lekarza. Będę nazywał go kolegą, chociaż go nie znam. I nawet jeżeli ma coś za uszami, to ze względu na przynależność do Izby Lekarskiej, no nie tej samej, ale generalnie do Naczelnej Izby Lekarskiej, będę tak go nazywał. Więc jest tutaj bardzo dużo przekłamań, takich powiedzmy polityczno-medialnych. Po pierwsze, jest mowa, że był szefem SOR-u w Szpitalu Południowym. No nie był szefem SOR-u, był koordynatorem. Szefem SOR-u był pan dr Adam Macech, który jest specjalistą medycyny ratunkowej, czyli miał pełne uprawnienia do tego, żeby być szefem, ten dr Macech. Mnie sprawdzenie tego zajęło nieco tylko dłużej niż rozmowa Donalda Trumpa z panem Karolem Nawrockim, bo jakieś 90 sekund mi to zajęło. Po prostu wszedłem na stronę Szpitala Południowego, dowiedziałem się, kto tam jest naprawdę kierownikiem i sprawdziłem, czy ta osoba miała uprawnienia. Więc to była kwestia, no dosłownie półtorej minuty, żeby to sprawdzić. Tak więc kolega Kacprzyk nie był tam szefem, był koordynatorem. Koordynatorem może być każdy, kto chce. Spokojnie mógłby być pan redaktor, czy ktoś z dzwoniących dzisiaj, dlatego że praca koordynatora polega na koordynowaniu pracy innych, czyli układaniu grafiku. I tutaj bardzo ważna sprawa. O co chodzi z tym koordynatorem? Ano o to, że jeżeli ma problem dyrektor z ułożeniem grafiku na jakimś bardzo trudnym oddziale, typu właśnie SOR, wtedy mianuje kogoś takim koordynatorem, może go sobie spokojnie mianować, w ogóle nie było potrzeby żadnego konkursu. No a tutaj akurat był przeprowadzony otwarty konkurs. Myślę, że to tak troszeczkę przesadna papieskość w stosunku do papieża. Ale dobrze, mianujemy takiego koordynatora i jego zadanie to jest wypełnianie grafiku, tak żeby nie było luk. Z czym to się wiąże? Ano z tym, oczywiście jakimś dodatkiem na pewno finansowym, ale jeżeli jest jakaś luka, to ten lekarz jest odpowiedzialny za to, żeby tą lukę wypełnić swoją własną osobą. Stąd wzięło się te 330 godzin miesięcznie przeciętnie i od razu mówię, że to nie jest nic dziwnego. Jak ja byłem w wieku kolegi Kacprzyka, czyli jakieś 20 lat temu, ja sobie policzyłem, jaki był mój rekord. Ja brałem przeciętnie 18 dyżurów w miesiącu, a mój rekord to był 21 dyżurów w lutym. Dało mi to prawie 500 godzin miesięcznie, gdzie luty ma 672 godziny. I nie wynikało to z mojej pazerności, bo wtedy w pogotowiu między innymi dyżurowałem, za godzinę dostawało się 16 zł, to było w 2006 roku. Wynikało to z tego, że część dyżurów owszem chciałem sobie dorobić, część dyżurów musiałem brać, na przykład robiąc specjalizację z chorób wewnętrznych, musiałem wziąć 8 dyżurów w miesiącu. Mhm. Pozostałe dyżury to było chęć do robienia, ale było cała masa dyżurów takich na zasadzie, no wejrzysz Oskar, no wejrzysz
3: tak, ten panie dyżur. Panie Oskarze, my znamy te realia, bo lekarze o nich opowiadają. Poza tym, gdyby wszyscy pracowali tyle, ile powinni, to by nie było dostępnych lekarzy. To jest jakby odrębna historia. Ale panie Oskarze, czy ten rachunek, który tutaj widzimy, bo tu nie chodzi o jedną z okoliczności, o których pan mówi, tu chodzi o cały obraz, to 1 600 000 i to Porsche, chociaż tutaj jakby może nie ma to związku, bo to każdy sam może kupić za to, co chce, do tej liczby godzin. Czy to jest okej?
20: No, jeżeli byśmy policzyli te moje godziny, którymi się teraz pochwaliłem 20 lat temu, przenieślibyśmy to na dziś, no to myślę, że ustukałbym spokojnie podobne pieniądze. I to nie są pieniądze, które są ukradzione, tak jak się tutaj sugeruje wielu rozmówców, wielu polityków, że on to po prostu ukradł. No nie, on na to ciężko zapracował. SOR to jest najcięższa lekarska praca, najcięższa.
3: Z jednym zastrzeżeniem, panie Oskarze, z tego co słyszymy, a to wszystko zostanie wyjaśnione i tutaj trzeba to śledzić, to nie zawsze wtedy, kiedy miał być na tym, że na nim był. Bo na przykład był na sesji.
20: Do tego też chciałem przejść, że dwie rzeczy, które faktycznie mogą się okazać problemem, to jeżeli rzeczywiście w godzinach, które były wykazane w grafiku jako godzina dyżurowa, z której tylko dyżuru nie można opuszczać, rzeczywiście był na sesjach rady dzielnicy, to rzeczywiście jest to kwestia, którą trzeba odpowiedzieć za to i karnie, no i oczywiście jeżeli chodzi o zatrudnienie. Jeżeli też prawdą jest, że była przygotowana jakaś specjalna sala
3: dla potępienia.
20: To też godne potępienia. Dziękuję. Jak najbardziej.
3: Bo jeszcze pan...
20: A czy to jakby ostatnie, jakby odpowiedź na pytanie to wprost, tak? Czyli czy to zaszkodzi rządowi? No obawiam się, ponieważ ja akurat jestem wyborcą tej, że tak powiem, demokratycznej części naszej sceny politycznej, więc obawiam się, że może zaszkodzić. Natomiast jeżeli podejdą do sprawy rzetelnie, czyli to, na co ja zwróciłem uwagę, podkreślam, że nie było że nie był żadnym kierownikiem, tylko koordynatorem.
3: Dziękuję za tę dokładność. Panie Oskarze, jeszcze dajmy szansę panu Karolowi z Katowic. Słuchamy.
0: Witam serdecznie. Przypomniało mi się takie powiedzenie: pokaż lekarzu, co masz w garażu, czyli sprawy tego typu tliły się od dłuższego czasu i znowu wybuchły wielkim ogniem. Natomiast czy to zaszkodzi rządowi? No gdyby to było tylko to, to by mogło nie zaszkodzić, ale z tego co wiemy, niedawno była afera, jak ja to nazywam, synusiowa, choć nie dziwię się, że syna przepychał poza kolejnością. I teraz na Śląsku jest potężna afera tramwajowa. Także ona na razie jest tak jakby cicho o niej, ale ona na pewno wybuchnie. I splot takich wydarzeń różnych, a może jeszcze jakieś inne, może doprowadzić, że będzie cięsło rządem.
3: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Do widzenia.
3: Dziękuję, dobrego dnia. Pan Karol z Katowic, a wcześniej pan Oskar z bardzo ciekawym spojrzeniem na całą sprawę. Do tych notowań rządu w sensie marketingu politycznego jeszcze będziemy wracać przed siódmą, więc proszę być z nami. Teraz pierwszy przegląd prasy. I Gazeta Wyborcza na początek, w której dzisiaj przeczytamy na pierwszej stronie o raporcie Internet Dzieci 2026. To już państwo wiedzą z anteny doskonale, co w tym raporcie się znalazło, więc lecimy dalej na stronę szóstą. Trudna współpraca. PiS nie dogaduje się z Konfederacją. PiS zbiera podpisy pod swoim wnioskiem o wotum nieufności dla ministry kultury. Choć wniosek Konfederacji był pierwszy, Konfederaci mówią o jedności prawicy, a robią co innego. Kolejny tekst na stronie dziewiątej, który państwu chciałem polecić, dotyczy on epidemii eboli, która może być najgorsza. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do 837, z czego 196 osób zmarło, wynika z danych opublikowanych 16 czerwca przez rząd Demokratycznej Republiki Konga. A i tak widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Służby medyczne są w stanie dotrzeć tylko do niewielkiej liczby zakażonych. Brakuje nam ponad 26 tysięcy osób. Nie wiemy, gdzie są i czy zarażają innych, powiedział w rozmowie ze stacją Al Jazeera dyrektor generalny afrykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorobom. Ciała ofiar są wysoce zakaźne po śmierci, czytamy w innej części tego tekstu. Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie o banku, który zapłaci za wyciek. Sąd nakazał bankowi zwrot przedsiębiorcy ponad 100 tysięcy złotych straconych po wycieku danych z karty. I to jest ewenement. Znacznie częściej takie sprawy grzęzną w sporze o status autoryzacji transakcji. Blisko 160 transakcji na niewielkie kwoty. Dokonywano ich w nocy na rzecz podmiotów w egzotycznych krajach. Łącznie straty klienta banku niemal 100 tysięcy. Takie były skutki wycieku danych z karty płatniczej przed przedsiębiorcy z branży gastronomicznej. Karta była używana bardzo intensywnie, dlatego przedsiębiorca dopiero po 5 miesiącach zorientował się, że padł ofiarą kradzieży. Tę historię dzisiaj opisuje Rzeczpospolita.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Donald Trump ogłosił, że podpisał porozumienie z Iranem. Jest też sygnał ze strony Teheranu. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapewniają o konieczności wyjaśnienia głośnej sprawy lekarza z Warszawy, który w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych. Po zatrzymaniu przez niemiecką policję Roberta Bąkiewicza, Prawo i Sprawiedliwość domaga się zdecydowanych działań ze strony rządu. Jest czwartek, 18 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Donald Trump poinformował, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to wychodząc z kolacji w Wersalu i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte. Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom. Rzecznik irańskiego MSZ-u oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masoud Pezeszkian dokument podpisał cyfrowo. Dodał, że ceremonia podpisania porozumienia planowana na piątek w Szwajcarii ostatecznie się nie odbędzie, ale zapowiedział także, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Biały Dom nie skomentował planów dotyczących jutrzejszej ceremonii. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową i rozpoczęcie negocjacji na temat irańskiego programu atomowego. Nie ma ważniejszej sprawy niż wyjaśnienie tego problemu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Gość Karoliny Lewickiej odniósł się do sprawy 28-letniego Dawida Kacprzyka, lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych i według dokumentów pracował średnio ponad 330 godzin miesięcznie.
2: Jeżeli młody człowiek miał pracować świątek, piątek i niedziela 11 godzin średnio dziennie, to to jest fizycznie nie do zrobienia. Mhm. Więc uważam, że tutaj w tej sprawie też musi być w kategoriach formalno-prawnych sprawdzone wykonywanie obowiązków, za które się pobiera pieniądze.
1: Dawid Kacprzyk w godzinach pracy widywany był w telewizji. Wykonywał także prace związane z funkcją radnego warszawskiej gminy Ursus. 28-latek do wczoraj był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według portalu Zero na oddziale obsługiwano poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa, wbrew zakazowi policji, chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
3: Okazuje się, że w tym Sejmie jest tylko jedna patriotyczna partia, to jest Prawo i Sprawiedliwość, które stawia się za Polakami brutalnie wczoraj pobitymi przez funkcjonariuszy niemieckiej policji, którzy zachowywali się jak bojówkarze niemieccy. Dzisiaj nie stawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
1: Mówił Przemysław Czarnek z PiSu. Dużo spokojniej sprawę Roberta Bąkiewicza w Berlinie ocenia wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Konsul jest w kontakcie, będzie wyjaśniał całą sprawę. Opieka konsularna jest udzielana wszystkim Polakom, ale zgody na prowokacje i działanie i w Polsce, i wszędzie na świecie, gdzie jest działanie przeciwko też strategii bezpieczeństwa Polski, z naszej strony nie będzie.
1: Podobnej reakcji co Prawo i Sprawiedliwość domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy ceny na stacjach wyraźnie pójdą w górę, dopytywał reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
5: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
5: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
6: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Kraków już odwołał w referendum swojego prezydenta, a teraz podobnej drogi szuka Rzeszów. I to pomimo tego, że tamtejsza rada dopiero co udzieliła prezydentowi wotum zaufania. Jak to ma wyglądać w praktyce? O tym teraz Marcin Starzec.
7: Na rzeszowskim rynku radni i społecznicy z Krakowa, Wrocławia i Łodzi wsparli lokalny ruch Razem dla Rzeszowa. Ten razem z PiS-em złożył już 2 niezależne wnioski o odwołanie prezydenta i Rady Miasta. To pierwszy taki przypadek w Polsce, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Strojny. Kolejny lider Razem dla Rzeszowa.
8: Utraciliśmy samorząd, a mieszkańcy próbują go odzyskać. Pokazują kolesiostwo, pokazują niegospodarność w zakresie finansów publicznych. Mówią dość.
7: A podobne zarzuty padają też we Wrocławiu, mówi Piotr Ule, radny Naprawmy Przyszłość.
9: Uzależnionych radnych od urzędu, o planach miejscowych pisanych na potrzeby deweloperów, a nie mieszkańców.
7: Wnioski o referendum w Rzeszowie czekają teraz na opinię prawną Komisji Rewizyjnej. Ratusz komentował je jako próbę politycznego zbicia kapitału. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Czwartek z umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami wzrastającym do dużego. Na północy, zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum i 27 na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6:06. To jest pierwszy program TOK FM. W Kijowie słychać było w nocy serię eksplozji. Informuje o tym Ukrinform, powołując się na wpis na telegramie szefa kijowskiej administracji wojskowej. I od tego, jak minęła noc, zaczynamy spotkanie z Piotrem Kaszubarą, korespondentem TVP w Kijowie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Jak sytuacja wygląda o poranku i w nocy? Co się działo?
11: No, na razie czekamy na więcej informacji o tym, co dokładnie się wydarzyło, bo to, co się działo, było słychać w całym mieście. Rosjanie znowu zaatakowali stolicę Ukrainy. W ciągu ostatnich chyba już 72 godzin można się w tym już troszkę zacząć mylić, bo tak dużo jest tych ostrzałów w ostatnim czasie. Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi, zaatakowali dronami. 3 razy w środku nocy włączały się syreny alarmowe. Na razie nie wiemy do końca, jakie są skutki tych ataków. Pewnie musimy poczekać, co Rosjanie trafili, ale już ludzie między sobą od rana wymieniają informacje, czy wszystko w porządku, czy żyjemy. To takie standardowe pytanie, można powiedzieć, w ostatnim czasie w Kijowie, w Ukrainie, nad ranem do znajomych. Żyjesz? Jak się masz?
10: Prezydent Francji ocenia, że zakończony wczoraj szczyt G7 we Francji oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. O jaką zmianę mu chodzi? O jakiej zmianie on mówi?
11: Wydaje się, że prezydentowi Macronowi chodzi o zmianę stosunków Stanów Zjednoczonych, a może nawet nie całych Stanów Zjednoczonych, tylko Donalda Trumpa. I pewnie wszyscy tutaj liczymy na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie zmieni zdania. Bo mieliśmy już niejednokrotnie okazję widzieć, jak z dnia na dzień wywraca całą geopolitykę.
10: Panie redaktorze, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę czasami zmienia zdanie.
11: No właśnie, więc nawet zobaczymy, jak długo potrwa.
10: W jednej wypowiedzi potrafi mieć dwie różne opinie.
11: Ja myślę, że to jest w ogóle styl prowadzenia polityki przez Donalda Trumpa i w ogóle styl samego Donalda Trumpa. Jak tak poprzyglądamy się temu jeszcze, jak on zachowywał się przed swoją prezydenturą, kiedy był biznesmenem, jak prowadził kampanię wyborczą, tą najnowszą, to on zawsze był taki właśnie pełen sprzeczności. Ja byłem pod Madison Square Garden, kiedy właśnie występował tam Donald Trump przed wyborem na prezydenta Stanów Zjednoczonych i byłem w szoku, kiedy widziałem tak bardzo różnych od siebie wyborców, bo byli tam ortodoksyjni Żydzi, którzy stali z transparentami głosujemy na Trumpa, a obok nich stali wyborcy Trumpa tak samo z Ku Klux Klanu, przynajmniej tak byli ubrani. Do tego obok stali tacy ortodoksyjni chrześcijanie, chciałoby się powiedzieć, z krzyżem wielkim przyjechali pod Madison Square Garden też wspierać swojego kandydata. Więc to wszystko w naszych umysłach polskich było nie do pogodzenia, ale Donald Trump zawsze miał od tego ludzi, różnych ludzi. Jedni głosili takie radykalne hasła, inni głosili inne radykalne hasła i potem mieliśmy taką sytuację, że Donald Trump, który generalnie chciał wyrzucić wszystkich migrantów ze Stanów Zjednoczonych, jednocześnie od tych migrantów otrzymywał głosy, bo oni wierzyli, że to też jest ich prezydent. Więc tym razem Donald Trump powiedział, że no też taki niejasny z jednej strony komunikat.
10: Ale, bardzo chcemy wierzyć. Tutaj podpowiem, bo wraz z pozostałymi krajami prezydent Trump, jak wskazuje gospodarz Francji, uznaje, że Rosja nie wykazuje obecnie, tu cytat, poważnej roli, aby rozmawiać o pokoju. No i rzeczywiście to stanowisko może się zmieniać, bo Rosja teraz jest w defensywie raczej na froncie. Proszę mnie poprawić, jak to inaczej wygląda, ale Ukraina teraz imponuje swoimi atakami.
11: Donald Trump już też parę razy mówił o tym wcześniej, że Putin nie chce pokoju, po czym na następny dzień stwierdzał, że winny wszystkiemu

0: skoro prezydent Stanów mówi od początku, że on nie będzie pompował pieniędzy w Ukrainę, to nie jest cytat, tylko sens, taki jest jego wypowiedzi, ale sprzedawać bardzo proszę.
1: Pewnie zaczekajmy jeszcze z tym, czy ta licencja będzie udzielona, bo do tej pory Stany Zjednoczone tej licencji nie udzieliły wielu krajom. Zdaje się, że na Bliskim Wschodzie jest jeden kraj, w Azji jeden kraj, plus Stany Zjednoczone, które produkują rakiety Patriot, bardzo bliscy współpracownicy właśnie Waszyngtonu. Rzeczywiście jest deficyt. I to może być taki duży argument za tym, żeby rzeczywiście tę produkcję rozpocząć gdzie indziej również. Dlatego, że Stany Zjednoczone same w sobie produkują około 650 pocisków Patriot rocznie i w ciągu kilku dni na Bliskim Wschodzie, kiedy ten konflikt w Iranie się zaczynał, to trzeba było użyć 2500 różnego rodzaju pocisków obrony przeciwlotniczej, więc zostały zużyte w ciągu kilku dni kilkuroczne zapasy tych rakiet i zapotrzebowanie w związku ze strachem panującym na świecie o kolejne mogące wybuchnąć konflikty na pewno będzie rosło. No, były też deklaracje podczas G7 właśnie o wsparciu obrony przeciwlotniczej dla Kijowa. Prezydent Ukrainy, no przypomnijmy, już od kilku lat apeluje codziennie w swoich wystąpieniach wieczornych, codziennie, naprawdę, nie przesadzam, codziennie apeluje do krajów Europy, do Stanów Zjednoczonych, do wszystkich partnerów o wsparcie obrony przeciwlotniczej i praktycznie na każdym spotkaniu zachodnich państw słyszymy o tym, że będzie wsparcie obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Na razie go jeszcze wciąż nie było, więc te deklaracje już gdzieś też kiedyś słyszeliśmy. Na razie pewnie Kijów, Ukraina cała czeka bardziej na efekty niż na kolejne słowa. Jeśli chodzi o samą sytuację na froncie, jak pan wspomniał, to nie powiedziałbym, że Rosja jest w jakiejś defensywie, dlatego że zdobywa kolejne tereny. Jak popatrzymy na ruchy wojsk, no to Konstantynówka do tej pory, no może już nie wczoraj, nie przedwczoraj, ale jeszcze kilka miesięcy temu Konstantynówka to było bardzo ważne miejsce na mapie strategicznej dla Ukrainy, bo bardzo dużo wojska ukraińskiego tam było, za logistykę to miasto było odpowiedzialne. Dziś jest okrążane przez Rosjan już od kilku tygodni i wygląda na to, że stanie się kolejnym Pokrowskiem, Bachmutem, Awdijiwką. Możliwe, że upadnie. Rosjanie atakują też przy granicach, zdobywają nowe tereny. Jest dużo sukcesów Ukraińców, tak? Przede wszystkim związanych z Krymem, odcinaniem dróg logistycznych. To są rzeczy spektakularne, które dotychczas się nie wydarzały. Widzimy, że drony działają, że nowa strategia działa, że nowy minister obrony ma nowy pomysł, że Madziar, szef oddziałów dronowych Ukrainy, też wprowadził nowego ducha, ale na razie jeszcze wciąż nie wiemy, kto jest bardziej wygranym, bardziej przegranym, nie da się tego powiedzieć.
0: A prezydent Wołodymyr Zełenski, kim jest dla Ukraińców aktualnie? Pytam w nawiązaniu do badania opinii publicznej.
1: Ja myślę, że prezydent Zełenski zawsze pozostanie tym, który się nie poddał, tym, który podtrzymuje ducha Ukraińców. Przez 5 ostatnich lat już prawie 4,5 pozyskał ogromną pomoc dla Ukrainy z
0: Przepraszam, bo tylko jeszcze tutaj uzupełnię, bo chodzi o to, że przed 3 laty 23% respondentów widziało potrzebę zmiany na szczytach władzy, cokolwiek to znaczy. Teraz to się prawie podwoiło.
1: Tak, dzisiaj 67% Ukraińców, to z wczorajszego badania opublikowanego przez ukraińskie media, wynika, chciałoby zmiany władzy po wojnie. Myślę, że jest to pewna norma chyba dla polityków, chociaż trudno mówić o jakiejś normie wojennej, prawda, bo nie mieliśmy wojny od II wojny światowej na kontynencie europejskim, ale po tych 5 latach, gdzie Ukraińcy są naprawdę zmęczeni tą wojną, część z nich chciałaby już jej zakończenia bez względu na wszystko, oddać Donbas, oddać te tereny, już po prostu więcej nie przeżywać uderzeń rakietowych i taki pewien pewnie też jest rosyjski cel.

0: żeby złamać tego ukraińskiego ducha. Podczas II wojny światowej właśnie bombardowanie Drezna między innymi było przeprowadzone po to, oprócz celów militarnych, ale też po to, żeby złamać ducha Niemców, żeby bombardować to miasto cały czas, non-stop, 24 godziny na dobę. I po to, żeby Niemcy przestali wierzyć, że da się dalej bronić. I często słychać takie opinie historyków, że po co było bombardowanie Drezna, i właśnie jedną z odpowiedzi jest to, że trzeba było tego ducha obrony niemieckiego złamać. Gdyby nie to, że Drezno było tak intensywnie bombardowane, to Niemcy by się nie poddali, wojna by trwała dalej. Więc Rosjanie pewnie mają podobny cel, zamęczyć Ukraińców na różne sposoby. Państwo sobie nie wyobrażają, my tutaj przeżyliśmy zimę ostatnią, ale też poprzednie lato było bardzo ciężkie. Bez prądu, bez wody, bez klimatyzacji. To naprawdę łamie ducha. Codzienne bombardowania, nieprzespane noce, drony, rakiety, wybuchy,
1: strach. I kolejny rok, rok po roku, kolejny, to jest dla nas nie do wyobrażenia, kolejny rok wojny, która się za oknem toczy. Bardzo dziękuję. Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Kijowie, był z nami. A już teraz powoli myślimy o mundialu, prawda?
2: Ja myślę o nim cały czas. Ale,
1: no właśnie, o czym za chwilę?
2: Przede wszystkim pozdrowienia dla Piotra Kaszuwary, bo kilkanaście lat temu nasze ścieżki zawodowe się przecięły. Ty na pewno jesteś mocno zainteresowany tym, jak poszło Uzbekistanowi w debiucie na mundialu. Niestety przegrał z Kolumbią. My z Błażejem Kuleszą za chwilę jednak bardziej skupimy się na tym, jak mocna jest Anglia, a jak słabo wyglądała w pierwszym meczu Portugalia.
1: Z ciekawością posłucham was po informacjach.
3: Autopromocja. W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
4: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
3: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
10: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
11: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
9: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Rosjanie znowu zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy. Świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. Polska i Niemcy podpisały umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Nie ma bezpieczeństwa bez Polski, bez Niemiec. Nie ma bezpieczeństwa bez naszych wartości, bez naszego udziału w Unii Europejskiej i NATO, mówił podczas wczorajszej uroczystości szef MONU Kosiniak, Władysław Kosiniak-Kamysz. Co zawiera umowa, czego w umowie rozmowie zdaniem ekspertów zabrakło. O tym piszemy na naszym portalu tok.fm.pl. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wystąpił do MSWiA o informację na temat zabójstwa rosyjskiego artysty o pseudonimie Siemion Skrepecki, który otwarcie krytykował Rosję i działania Władimira Putina. Informacje mają być przekazane prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Wcześniej premier mówił, że wiele wskazuje na to, że to zabójstwo polityczne. Wiadomo, że zamordowany rosyjski artysta dostawał pogróżki. Policja i ABW proponowały mu ochronę. Nie chciał jej, prawdopodobnie nie czuł się zagrożony. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne, z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych. Informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach. Od jutra czekają nas upały. Więcej w prognozie pogody po informacjach sportowych, na które już teraz zapraszamy.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu pokonali Chorwację 4-2. Do przerwy był remis, ale w drugiej połowie reprezentacja Trzech Lwów zagrała koncertowo. Trener nas natchnął, przyznał po meczu strzelcy dwóch goli Harry Kane. Szczerze mówiąc, to była świetna przemowa, szczególnie po tym, jak straciliśmy tę drugą bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko: co najgorszego może się stać? Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Wyjdźmy tam i pokażmy światu, na co nas stać. Myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy dokładnie to. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Ghana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z najlepszą drużyną Danii w minionym sezonie, czyli z Orchus. Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Valettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MSK Żylina. Jagiellonia Białystok, rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, pozna 20 lipca. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Teraz naszego tenisistę czeka rywalizacja na Wimbledonie. W turnieju głównym zobaczymy tam aż 6 Polaków, co najmniej. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar. To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Przez prawie całe spotkanie przegrywaliśmy 10 punktami, tak mi się wydaje. Ale w czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze. A teraz wracamy do tych upałów. Czas na prognozę pogody.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
16: Na razie jeszcze dziś przed upałami na północy i w centrum, a także na zachodzie może trochę popadać. Poza tym sporo słońca na termometrach od 20 do 27 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Od jutra upały 30 stopni to będzie norma. Gorący ma być cały weekend i jeszcze początek tygodnia.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
2: Mundial w Tok FM, Michał Waszkiewicz, dzień dobry raz jeszcze. To szybkie, poranne podsumowanie meczów na Mistrzostwach Świata. Dziś wspólnie z nieocenionym Błażejem Kuleszą, który zawsze chętnie wspiera sportową redakcję. Słyszałem, że wstałeś ekstra. Dzień dobry. No to szybko przejdźmy przez to, co działo się tego ostatniego dnia pierwszej kolejki fazy grupowej. Mówiłem już o tym, że Anglicy zagrali koncertowo. Tu chyba pełna zgoda, bo oglądało się to przyjemnie.
18: Nie, absolutnie. To był chyba najlepszy mecz tej pierwszej kolejki mundialu. Trochę trzeba było czekać, bo to przecież mecz numer 22, ale no tam po prostu wszystko się zgadzało i to od samego początku. Być może chyba rozczarował wszystkich kibiców, przede wszystkim Chorwatów, Luka Modrić, który, dla którego to przecież piąty mundial, który tą Chorwację jednak wprowadzał na salony i do medali mundialowych, jeżeli tak można powiedzieć. Niemniej jednak tym razem był po pierwsze niewyraźny, no i sprokurował tego karnego już w ósmej minucie, od którego tak na dobrą sprawę wszystko się zaczęło. Emocji podczas tego rzutu karnego przecież też nie brakowało. Harry Kane, który podszedł do piłki trochę w stylu Roberta Lewandowskiego, mam wrażenie, ten pierwszy z rzutów karnych próbował wykorzystać. Mówię pierwszych, bo ten karny został jednak powtórzony z tego względu, że jednak bramkarz się ruszył. No i tu chyba taki kamyczek do ogródka dla organizatorów i w ogóle dla FIFA, bo mimo, że ten karny został powtórzony, to dopiero po tym powtórnym karnym wszyscy kibice zobaczyli, że jednak bramkarz w momencie pierwszego strzału Harry'ego Kane'a jednak ruszył się z linii bramkowej. No, mając na uwadze, że jednak stadion w Stanach, w Arlington, ma mnóstwo kamer. Myślę, że tą powtórkę kibice mogli zobaczyć znacznie szybciej. Natomiast z każdą kolejną minutą, myślę, że się też zgodzisz, ten mecz nabierał jeszcze większego blasku, a przecież bramki chociażby Martina Baturiny, no to absolutna ekstraklasa światowa, bo przyjemnie się oglądało tą bramkę. Huknął jak z armaty. No i na dobrą sprawę Anglicy dwa razy musieli wychodzić na prowadzenie, za każdym razem za sprawą Harry'ego Kane'a. Myślę, że trochę zabrakło im sił, już Chorwatom zabrakło sił oczywiście w końcówce, no i tutaj już Anglicy zdominowali ostatnie minuty meczu, ale tak, moim zdaniem, to był absolutnie mecz numer jeden, jak na razie na tym mundialu. Trochę musieliśmy czekać, no ale wydaje się, że było warto. Takie są moje...
2: Tak, ta faza grupowa wygląda niestety, nie? Tych meczów dużo słabych. I tu się zgadzamy, że ten mecz rzeczywiście był warty tego, no, żeby nie zarywać nocy akurat, bo on był o normalnej godzinie. Ładne bramki Chorwatów, chociaż przegrany mecz. Wspomniałeś, że Luka Modrić był słaby. Błażej, no może jak ta czwórka z przodu skakuje, to już nie powinno się jechać na mundial, bo 40-letni Luka Modrić mizerny, równie słaby był Cristiano Ronaldo, lat 41. Portugalia w ogóle zagrała słabo, po prostu.
18: No ja myślę, że kibice Ekstraklasy mogli się wczoraj trochę emocjonować takim pojedynkiem, jeżeli chodzi o Demokratyczną Republikę Konga i Portugalię, pojedynkiem Cristiano Ronaldo i Steve'a Capuadiego, znanego z naszej Ekstraklasy. No i to jest trochę taki śmiech przez łzy, bo my tutaj w Polsce musimy się emocjonować zawodnikami, którzy grają na mundialu, no i znamy ich z naszych ligowych
2: słynne polskie tak. Wątki.
18: Prawda? No ale jest trochę komizm w tym, że przecież Steve Capuadi, obecny zawodnik Widzewa, który walczył o przetrwanie w naszej ekstraklasie, mało co nie spadł, jednak jest na mundialu i to gra od pierwszej minuty. Mało tego, no chyba nawet mógłby się szybciej zapisać na listę strzelców, aniżeli Cristiano Ronaldo. To najlepiej pokazuje, że ten mecz jednak był faktycznie słaby, bo te wszystkie wątki, o których w tym momencie mówię, zdarzyły się w drugiej połowie, natomiast w pierwszej, no przez długą część spotkania po prostu wiało nudą, poza oczywiście pierwszymi sześcioma minutami, przepraszam, i doliczonym czasem gry, bo wtedy padły bramki. No jest to jednak niespodzianka, że Portugalia traci punkty z Demokratyczną Republiką Konga, no a w Demokratycznej Republice Konga. Myślę, że wielkie święto, bo oni co prawda po raz drugi na mundialu w 74, to myślę, że dla wszystkich polskich kibiców ważna data, wówczas jeszcze jako Zaire startowali, nie zdobyli wówczas bramki. Teraz się to udało. Pytanie jak dalej? Patrząc na tabelę po tej pierwszej kolejce, to też dosyć ciekawie wygląda, chociażby na te drużyny z trzecich miejsc, bo przypomnijmy tym wszystkim, że mamy tą dodatkową klasyfikację, nie tylko te dwa najlepsze zespoły w grupie, ale też osiem zespołów z trzecich miejsc. I w tych najlepszych drużynach na trzecim miejscu mamy tak Holandię, Brazylię, a na miejscu piątym i szóstym Portugalię i Hiszpanię, co najlepiej pokazuje, że chyba zespoły z Półwyspu Iberyjskiego tę pierwszą kolejkę nie zaliczą do udanych. Zresztą myślę, że dosyć ciekawie podsumowuje to też portugalska prasa. Jeden z dzienników Corriere de Mania pisze: Houston temos varios problemas. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, bo to bardzo znana kalka językowa, mecz przecież Demokratycznej Republiki Konga z Portugalią właśnie odbywał się wczoraj w Houston. Pozostałe spotkania, o których musimy chociaż króciutko powiedzieć.
2: Masz 20 sekund.
18: Ghana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. Myślę, że to są raczej mecze, o których jak najszybciej trzeba zapomnieć. Wyniki podałeś. No, teraz przed kibicami wielkie emocje, bo w większości zaczynamy mecze wreszcie na mundialu. Mecze o wszystko.
2: Tak jest, to już od dzisiaj grupa A i grupa B. Ja tylko uzupełnię, debiutanci, czworo debiutantów i tylko jeden punkt, choć jaki, Republika Zielonego Przylądka zdobyła go z Hiszpanią. Błażej Kulesza o poranku, o tym, co działo się w ostatnich czterech meczach pierwszej kolejki, ładnie opowiedział. Błażeju, bardzo ci dziękuję.
18: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
2: A ja jestem Michał Waszkiewicz i też mówię do usłyszenia, to był Mundial w TOK FM.
19: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
21: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Więcej Polaków negatywnie niż pozytywnie ocenia swoje finanse. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. Co trzeci badany negatywnie ocenia swoją sytuację finansową, a na przeciwnym biegunie jest tylko 20% z nas. Połowa ankietowanych ogranicza wyjścia na miasto, a co trzeci wydatki na wakacje czy też na alkohol. Wyniki mocno różnią się w zakresie grup wiekowych. Starsze generacje są bardziej pesymistyczne, młodsze z większą nadzieją patrzą na przyszłość. Aż 76% przedstawicieli pokolenia Z wierzy, że ich sytuacja finansowa za 5 lat będzie lepsza. Optymizm przedstawicieli tego pokolenia może sprzyjać utrzymaniu ich aktywności konsumpcyjnej. Są takie wyjątki, jeśli chodzi o oszczędzanie, bo wydatki na dzieci i na zwierzęta, taka ciekawostka, są jakby wyłączone z tego oszczędzania. Najemcy się budzą, ale nie ma ryzyka szybkich podwyżek. Brak obniżek stóp procentowych, które wpływają na cenę kredytów, zatrzyma część Polaków w wynajmowanych mieszkaniach. Zacznie też wzbierać fala najmu studenckiego. Czynsze mocno jednak nie wzrosną, bo oferta jest bogata. I tutaj można czytać ten tekst, trochę pobujać w obłokach, bo ponad 200-metrowe mieszkanie na przedostatnim piętrze wieży przy ulicy Złotej 44 w Warszawie można wynająć za 57 tysięcy złotych miesięcznie. Do tego dochodzi 8 tysięcy czynszu, 58 tysięcy plus 3400 to stawka oferowana za niespełna 280-metrowy apartament w warszawskim Wilanowie. O tym wszystkim w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza o tym, że inspekcja ostrzega przed etykietami wód smakowych. Wielki napis truskawka i w składzie 0,1%, to nie pomyłka, tej truskawki właśnie. Firma jurajska nie rozumie, skąd problem. Przecież w składzie wody jest sok truskawek. A że stanowi on 0,1, czy to wprowadzenie klienta w błąd? Z tym dzisiaj autorzy tekstu w Gazecie Wyborczej się rozprawiają. Producent odpiera zarzuty, zapewnia, że działa w pełni legalnie. Zdaniem firmy napój truskawkowy spełnia wszystkie unijne normy i jest oficjalnie klasyfikowany jako napój bezalkoholowy z dodatkami smakowymi lub aromatyzującymi. A jego skład jest całkowicie zgodny z prawem. ale warto, abyśmy wiedzieli chociażby właśnie ile tego soku truskawkowego tam jest w ogóle. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Surowce tanieją, ceny zbliżają się do poziomów sprzed wojny. Choć porozumienie kończące wojnę na Bliskim Wschodzie ma zostać podpisane w piątek, to niektóre jego ustalenia już w praktyce obowiązują. Jakie? O tym dzisiaj w prasie.
20: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
21: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Autopromocja.
3: Standardy okołoporodowe. Kobieta ma prawo do ustalenia planu porodu, a w nim zdecydować, czy chce przy porodzie mieć przy sobie osobę bliską, czy chce być znieczulona, w jakiej pozycji chce rodzić i inne. Ale jej prawa są często, zbyt często naruszane. Rozmawiam o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty jutro po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
19: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
19: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu Tok FM.
20: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
23: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
24: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
25: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
26: To przy okazji zjesz z nami.
25: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
26: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
25: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
26: To tylko przy okazji.
25: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
28: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
29: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
30: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
31: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
32: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
33: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
22: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To musi być wyjaśnione do spodu. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem SOR-u był lekarz bez specjalizacji, zarazem radny do tej pory z koalicji Dawid Kacprzyk. Premier zaznaczył, że od tych, których nazwiska pojawią się w kontekście saloniku VIP, będzie oczekiwał wyjaśnień.
0: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną.
16: Kacprzyk, od którego astronomicznych zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy, a dziś zbiera się Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, która zdecyduje o przyszłości dyrektorki do spraw medycznych placówki. Do sprawy wrócimy w informacjach o 7. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma także rozmawiać z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Załańskim. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli ciało mężczyzny. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom, jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka. Zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż jeszcze dekadę temu. Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę popadać, poza tym sporo słońca. Na termometrach od 18 do 27 stopni. Najchłodniej będzie nad samym morzem, najcieplej na Dolnym Śląsku.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 17 minut do 7. W Sejmie trwają prace nad przyjętym we wtorek przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. I dzieje się to w czasie, kiedy wyszło na jaw, że młody lekarz z Warszawskiego Szpitala Południowego, który nawet nie miał specjalizacji, zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł. Profesor Piotr Kulas, socjolog i historyk, kierownik Elity Lab w Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Warszawskim, jest razem z nami. Nasz gość reprezentuje Laboratorium Analiz i Transformacji Elit i Inteligencji. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Na ile ta sprawa obciąża rząd?
5: Wie pan, na ile obciąża rząd? Obciąża przede wszystkim klasę polityczną. I to nie tylko tę stronę tej klasy politycznej, że doprowadza się do sytuacji, umożliwia się poprzez zbudowanie mechanizmu reprodukcji elit, doprowadza się do sytuacji, w której takie sytuacje są, takie postawy są po prostu możliwe. I to nie jest kwestia jakby nawet osobowej odpowiedzialności, powiedziałbym, bezpośredniej osób najwyżej zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, ale to jest kwestia systemowa i ona jest charakterystyczna nie tylko dla tej strony liberalnej, która teraz jest pod lupą cenzury, słusznie zresztą, powiedziałbym, ale obciąża generalnie klasę polityczną. W tym sensie po prostu, że promuje się ten rodzaj postaw osób, które są ambitne, w cudzysłowie, osób, które wchodzą do polityki, a jednak te ideały służby nie są tutaj na pierwszym planie, powiedziałbym, tak? Tylko one są gdzieś tam, któreś w kolejce, jeżeli w ogóle są.
1: A co można zarzucić elitom, patrząc na tę sprawę?
5: No przede wszystkim myślę, że co można zarzucić elitom, to jest takie bardzo duże i abstrakcyjne pytanie, powiedziałbym. Natomiast to, co wspomniałem, to znaczy sam moment jakby reprodukcji, wchodzenia do polityki poprzez kanały tylko albo głównie partyjne, przez młodzieżówkę partyjną i promowanie ludzi, powiedziałbym, którzy, albo promowanie czy ułatwianie budowania karier ludziom, którzy no, nie mają jakiegoś specjalnego dorobku takiego publicznego, natomiast mogą wykazać się...
1: Przepraszam, w przypadku lekarza nawet brak specjalizacji. To jest...
5: Tak, tylko że to nie jest kwestia polityczna, powiedziałbym, tak? Tylko to jest kwestia takiej merytokracji z punktu widzenia wykonywanej przez jego profesji. Natomiast z punktu widzenia polityki ważne by było dla uniknięcia tego typu sytuacji w przyszłości, właściwie po każdej stronie, czy redukcji możliwości wystąpienia takiej sytuacji, promowanie ludzi, no, którzy coś sobą reprezentują, coś więcej w takim znaczeniu, że wchodzą do polityki z jakimiś ideałami, a ich głównym zasobem nie jest to, że potrafią świetnie stać na baczność i przyklepywać właściwie, czy być tubą propagandową dla jednej czy dla drugiej formacji, tak? Więc w tym sensie można by coś zarzucić klasie politycznej, to znaczy, że buduje się taki bardzo spójny i mówiący jednym tonem, czy nawet jednym głosem zespół polityczny, natomiast nie wpuszcza się do polityki albo uniemożliwia się wejście do polityki ludziom, którzy no, mają trochę mniej spolaryzowane, bardziej krytyczne swoje własne opinie i tak dalej, i przede wszystkim dla których polityka nie jest okazją do tego, żeby budować swoje prywatne zasoby, a przynajmniej nie w tak dużym stopniu.
1: Czy właśnie liberałom, o których pan wspomniał, taka sprawa tutaj szczególnie może szkodzić? No bo poprzednicy to mieli Wille Plus i inne sprawy, w których też słyszeliśmy o milionach, a no aż tak bardzo nie szkodziły te afery.
5: No, myślę, że trzeba zwrócić uwagę jakby nie na całość polskiego społeczeństwa i na interakcje pomiędzy różnymi frakcjami polskich elit politycznych stojących po dwóch stronach barykady, że tak się wyrażę, natomiast na pewną zdolność środowiska liberalnego, czyli na przykład pana albo ludzi budujących opinię społeczną po tej liberalnej, w cudzysłowie, tutaj to mówię bez przekąsu, stronie, która jest szybka i skłonna do tego, żeby tego sytuację postawy i sytuację łatwo rozliczać. To znaczy po stronie prawicowej, media prawicowe nie są tak skłonne i tak szybkie, tak z grubsza rzecz biorąc, do tego, żeby tego typu sytuacje rozliczać i o nich opowiadać, tak? Więc to, co może zaszkodzić, to nawet nie jest fakt, że druga strona wykorzysta tę aferę przeciwko Koalicji Obywatelskiej, co się z pewnością stanie, zobaczymy, jak to będzie udane i tak dalej. Natomiast pewna skłonność tego środowiska właśnie liberalnego, opinii publicznej liberalnej, do tego, żeby od liberałów, no w cudzysłowie oczywiście mówię o liberałach, tej stronie prodemokratycznej, żeby wymagać trochę innego rodzaju zachowań. Tak? Mm-hmm. Jeżeli tego rodzaju zachowania będą, no to one będą burzyły nie poparcie po drugiej stronie, które w dużej części jest nie do odzyskania, ale będą burzyły pewną poparcie czy zaufanie po tej stronie wyborcy liberalnego. Mm-hmm. To jest największe niebezpieczeństwo tego typu afer po tej stronie, powiedziałbym, demokratyczno-liberalnej, tak z grubsza rzecz biorąc oczywiście. Mhm.
1: Jakaś reakcja musi być, coś takiego, znaczy może nie konkretnie coś takiego, ale jakieś nieprawidłowości zawsze tam, gdzie jest ileś tysięcy działaczy, też się mogą pojawić. I tutaj oczywiście jest reakcja w postaci zwolnienia z pracy lekarza, który już nie jest w Koalicji Obywatelskiej. Czy to coś zmienia?
5: No, wie pan, w polskim kontekście kulturowym, myślę, że w takim jednak z ducha chrześcijańskim przyznanie się do winy i chęć odpokutowania i zadośćuczynienia, mówiąc takim językiem chrześcijańskim, trochę to mówię z przymrużeniem oka, ale nie do końca, jest czymś ważnym. To znaczy ona pokazuje przynajmniej taki gest, takim gestem dobrej woli.
1: PiS tak? Szedł w zaparte i mu się to chyba opłacało.
5: Tak, tylko że PiS, tak jak powiedziałem, moim zdaniem i jakby zgodnie z moją intuicją dysponuje trochę innym rodzajem elektoratu, który ma trochę inny rodzaj oczekiwań, to znaczy
1: ale
5: postępowania...
1: Ale katolicki jest to elektorat.
5: Tak, jasne, on został dosyć dobrze opisany. Ja nie chcę mówić o tym, że on jest cyniczny, jak to mówią niektórzy socjologowie, bo dla niektórych osób to jest po prostu jakiś rodzaj nadziei. To też trzeba sobie jakby powiedzieć wprost, że to tak jest. Natomiast on jest, ten elektorat jest w stanie trochę inne rzeczy i może nawet trochę więcej, nie mamy czasu, żeby to rozwinąć, ale trochę więcej wybaczyć, dlatego że to jest ostatnia ostoja i nadzieja dla tych wyborców. Natomiast po stronie liberalnej tego typu zachowania no burzą zaufanie tego elektoratu i to nie jest tak, że ten elektorat nagle zmieni orientację swoją światopoglądową i zagłosuje na inną partię, tylko po prostu nie pójdzie i nie zagłosuje w ogóle na nikogo, tylko wyjedzie do jakiegoś miasta, jak na ładną majówkę albo na ładne, będzie ładna pogoda, na przykład, wie pan, na jesieni, to wtedy właśnie tak się stanie. I to jest główny problem dla tej formacji. taka skłonność naszego, czy znaczy środowiska tego krytycznego, liberalnego do tego, żeby rozliczyć ten, słusznie zresztą, rozliczyć i postawić te osoby przed jakimś rodzajem takiej moralnej odpowiedzialności, tak? Po takim moralnym pręgierzem, tak? Że nie na to się trochę umawialiśmy. No właśnie, nie? Więc pytanie od tej reakcji z punktu widzenia tego właśnie środowiska, tego ludu liberalnego bardzo wiele zależy. Jak ten lud się zachowa w kolejnych wyborach?
1: Panie profesorze, a czy to Porsche to są nowe ośmiorniczki?
5: To też zależy, dlatego że afera jest zawsze nie tylko tym momentem nagrania, złapania na gorącym uczynku, złapania za rękę i tak dalej, czy przyłapania i tak i w tym kontekście, ale to jest jakby konsekwencja tego, jak się umie radzić z taką sytuacją kryzysową, bo to jest sytuacja kryzysowa generalnie dla tej formacji, tak? Jeżeli jest jakiś rodzaj zarządzania kryzysowego, mówiąc przenośnie, który potrafi z tej sytuacji wyjść obronną ręką i pokazać nawet, okej, oczyściliśmy nasze szeregi, popełniliśmy błąd, tak, z punktu PR i zachować się z tego, zareagować na tą sytuację nie tylko z PR-owego punktu widzenia, ale z takiego ludzko-moralnego punktu widzenia, to myślę, że może to nie przysporzy ten rodzaj nieufności, która ta sytuacja spowodowała, zostanie. Natomiast to przynajmniej spowoduje, że jakiś rodzaj zaufania zostanie, tak, że jesteśmy skłonni, że jakby jesteśmy w polityce nie tylko i wyłącznie z cynicznych powodów, ale że tu naprawdę chodzi o coś więcej. Ale myślę, że temu musi towarzyszyć realna dobra wola i potrzeba naprawy, a nie tylko, wie pan, słowa, dlatego że ludzie są już trochę również po tej stronie liberalnej zmęczeni ciągłymi rozliczeniami i ciągłym mówieniem o tym, że się tak, naprawia jeszcze demokrację, a niektórzy czekają, wie pan, do lekarza, bo ten kontekst lekarza ma jeszcze dodatkowy aspekt, moim zdaniem. To, że on dotyczy lekarza właśnie, że dotyczy osoby, której jakby
1: i ten profesję wpisana jeszcze tam w szpitalu.
5: Panie profesorze, to może być konsekwencja
1: czy to
5: tego,
1: jest tak,
5: co pan
1: że dla wyborców jakieś miliony z jakiegoś Funduszu Sprawiedliwości to są rzeczy abstrakcyjne w pewnym sensie, ale wejście bez kolejki do lekarza to jest coś, co wkurza ludzi, mówiąc kolokwialnie bardzo.
5: Tak, dlatego że sytuacja, ma pan absolutną rację, dlatego że sytuacja lekarzy, niech pan zobaczy, jak lekarze zwykle protestują w Polsce, kiedy chcą poprawy w swojej własnej sytuacji, co się działo na przeciągu ostatnich
1: kilku. Odwołują się do interesu pacjentów.
5: Dokładnie, do interesu publicznego, a nie do swojego własnego. Nawet jeżeli za tym stoi jakiś rodzaj interesu własnego.
1: Denerwują się, jak mowa jest o ich zarobkach.
5: Dokładnie, właśnie tak. Więc zarobki lekarzy obecnie, ta mediana zarobków wcale nie jest, znaczy relatywnie dla, oczywiście nie wszyscy zarabiają tego typu pieniądze, ale lekarze zarabiają lepiej. Kolejki do lekarzy, służba zdrowia, której sytuacja, no mówiąc eufemistycznie, nie jest najlepsza. Niektórzy z wyborców liberalnych, wie pan, co to jest synekdocha? Synekdocha to jest taka część większej całości, która dobrze pokazuje, czyli przykład. I ta sytuacja może być wykorzystana właśnie jako przykład, który trafia poprzez to, że jest przykładem, tak łatwo trafia i tak łatwo się lęgnie w społecznej świadomości. I to jest niebezpieczeństwo tej sytuacji. To, że mamy do czynienia z lekarzem w kontekście kulturowym, gdzie promowana jest postawa Judyma, oczywiście tu polecę trochę głęboko i szeroko, który no, sytuacja, która zaprzecza temu etosowi, ale która jest umiejscowiona w szerszym kontekście ogólnej krytyki, która jest formułowana pod adresem służby zdrowia, środowisk lekarskich i tak dalej, tak?
1: Została nam minuta. Proszę krótko powiedzieć tutaj, jak pan widzi jakby wybrnięcie sytuacji przez premiera, czy na ten moment widać taką próbę, chociażby ta ustawa przyjęta przez rząd i czy PiS to wykorzystuje, bo chyba na razie nie za bardzo.
5: Wie pan, oczywiście druga strona ma swoje własne rozliczenia i ja myślę, że ona, oczywiście, że to będzie wykorzystane. Będzie wykorzystane, kiedy nadejdzie czas. Ten czas jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie, jakie stoją za tym, bo słusznie pan zauważył, że problemem nawet nie jest ta konkretna sytuacja tak bardzo. Ona bulwersuje opinię publiczną. Ona jest nie okej, nie? Natomiast pod kontekstem jest, jak wiele osób z rzeczywistej elity politycznej mogłoby korzystać na tego typu sytuacji. jak głęboki i szeroki jest zakres podobnych postaw. Wtedy to stanie się rzeczywiście dobrą pożywką dla partii i dla partii opozycyjnej, jakakolwiek ona nie będzie się ustawiać wobec Koalicji Obywatelskiej. Więc to może być problem. Natomiast tak jak wspomniałem, największym problemem są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, których zaufanie no, kurczy się pod wpływem tego typu informacji.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Kulas, socjolog i historyk, dziękuję kierownik bardzo. Elity Lab Uniwersytetu Warszawskiego. A już teraz dołącza do mnie Karolina Lewicka.
2: Dzień dobry.
1: Karolina z zaproszeniem na poranek TOK FM, który już za około 8 minut. Co w tym programie?
2: Wczoraj premier próbował zarządzić sytuacją kryzysową. Mówił, że trzeba do spodu wyjaśnić sprawę saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Szpitalu Południowym, że trzeba ucywilizować zarobki lekarzy, że jeśli złamano prawo, to będzie prokurator, a jeśli naruszono dobre obyczaje, to pojawi się odpowiedzialność polityczna, polecą głowy. No ale opozycja już dostała wiatru w żagle i chyba też jest to taki rodzaj afery tak prostej do zrozumienia, że dzięki temu rozchodzi się ona bardzo szeroko i wizerunkowo bardzo poważnie szkodzi partii rządzącej. Zapytamy o to Bartosza Rukowicza, byłego ministra zdrowia. Będzie też z nami profesor Adam Leszczyński, bo coś niewyobrażalnego wcześniej dzieje się w Polsce. Otóż ludzie korony oficjalnie orientują się na Moskwę. Ostatnio jeden z bliskich współpracowników Grzegorza Brauna gościł na przyjęciu w rosyjskiej ambasadzie w Warszawie, a potem ogłosił, cytuję, życzymy sobie z Rosjanami codziennych kontaktów handlowych, kulturalnych i międzyludzkich. Bóg, Stwórca, umieścił nasze narody blisko siebie. No, tym trzeba się zająć, bo wcześniej przez lata mówiliśmy, że nie ma szans na poparcie społeczne ugrupowanie, które będzie jednoznacznie prorosyjskie, a tymczasem okazuje się, że średnia sondażowa za ostatni miesiąc dla korony to jest ponad 8%. Będzie też o stałych bazach amerykańskich w Polsce. Tutaj z Pawłem Zalewskim i ze szefem MONU porozmawiamy.
1: A zatem bardzo ciekawe tematy w poranku. My już dziękujemy Państwu za nasze wczesnoporanne spotkanie. Krzysztof Olesiewicz zrealizował pierwszy program TOK FM. Wydawczynią programu była Róża Rumińska. Ja nazywam się Wojciech Muzel i w południe ponownie się usłyszymy. Dziękuję bardzo.
6: Reklama.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale! Kupujemy!
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminy B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Premier żąda szczegółowych wyjaśnień w sprawie lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie, a opozycja domaga się kolejnych rozliczeń. Donald Trump i władze w Teheranie podpisały wstępne porozumienie o zakończeniu wojny. W informacjach także najnowsze wieści od twórców filmowej lalki.
16: Mamy czwartek, 18 czerwca, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudo-bohatera afery z dyżurami widmo. Cezary Jaszczyk.
3: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
20: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
0: To musi być wyjaśnione od samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnałów, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
3: Kwitował premier Donald Tusk. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym we wtorek przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej i chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
21: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
16: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy. Włodzimierz Czarzasty jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Rosjanie znowu zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. 14 punktów i mniej niż 800 słów zawiera memorandum pokojowe, jakie w nocy podpisali prezydenci Iranu i USA. Donald Trump zrobił to podczas kolacji we francuskim Wersalu. Porozumienie przewiduje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu. Grzegorz Kozioł.
23: Jest to wstępne porozumienie kończące wojnę USA z Iranem, które miało być podpisane przez wiceprezydenta USA J.D. Vance'a jutro w Genewie. Stało się jednak inaczej. Dokument został podpisany przez Donalda Trumpa w Wersalu w czasie kolacji, na której amerykański przywódca był podejmowany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. To nie było łatwe, mówię wam. Irańska telewizja również ogłosiła, że Iran i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie. Pan Masoud Pezeshkian, prezydent Iranu, i Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, podpisali memorandum elektronicznie i zdalnie, informował prezenter irańskich wiadomości. Z kolei rzecznik irańskiego MSZ-u oświadczył, że ceremonia podpisania dokumentu planowana na jutro w Szwajcarii ostatecznie nie odbędzie się, ale zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Biały Dom na razie nie skomentował planów dotyczących ceremonii. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
16: Cena ropy na światowych giełdach spadła rano o ponad 2% i wynosi obecnie niecałe 78 dolarów. Zdaniem ekspertów od rynku paliw w Polsce, mimo wtorkowego powrotu pełnej stawki akcyzy za paliwa, kierowcy w najbliższym czasie mogą być spokojni. Niższa akcyza była elementem programu CPK, ale wraz z uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie polski rząd ogłosił jego stopniową likwidację. Ceny paliw będą uzależnione jednak od tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach czy miesiącach, przyznaje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego.
24: Jeżeli coś się wydarzy takiego, co zakłóci pełną zdolność przywracania transportów ropy i paliw przez cieśninę Ormus, to niewykluczone, że na rynku ropy naftowej może dojść do ponownych wzrostów cen.
16: Cały pakiet CPN ma zniknąć pod koniec czerwca, a to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze. Dziś średnie ceny na stacjach to około 6 zł za benzynę 95 i 6 30 groszy za olej napędowy. Filmowa lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i robione są kosmetyczne poprawki.
25: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię po ułożeniu scen, później już szukamy tylko emocji.
16: W roli Wokulskiego w najnowszej Lalce wystąpi Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej, Kamila Urzędowska. Premiera 30 września. Przelotnego deszczu spodziewajmy się na północy, zachodzie i w centrum, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy, do 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Ja zaczynam nasze spotkanie, jak zawsze, od przeglądu prasy. W gazetach sporo oczywiście o aferze medycznej, która uderzyła w rząd, przede wszystkim w Koalicję Obywatelską. Artur Bartkiewicz z komentarzem na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Twój ból jest lepszy niż mój, śpiewał Kazik Staszewski, gdy w czasie reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19 w Polsce, kiedy cmentarze zostały zamknięte przez rządzących, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, dla Jarosława Kaczyńskiego uczyniono wyjątek. Był to jawny przykład znanej z Orwella zasady, że wszyscy są równi, z wyjątkiem tych, którzy są równiejsi. Minęło 6 lat i okazuje się, że wiele musi się zmienić, aby wszystko zostało po staremu. Owszem, jest nieco bardziej demokratycznie, okazuje się, że nie trzeba być prezesem partii rządzącej, wystarczy być jej członkiem, by móc liczyć na obsługę w warszawskim szpitalu południowym niczym w serialowej placówce w Leśnej Górze. Może nie przywita nas z uśmiechem dr Jakub Burski, ale i tak na badania, na które zwykły śmiertelnik czeka miesiącami, można liczyć w trybie instant. Jeśli Donald Tusk, uważa redaktor Bartkiewicz, nie podejdzie do sprawy w formule, jeżeli Donald Tusk podejdzie do sprawy w formule przykra sprawa, nie lekceważę jej, może być ona ciosem dla Koalicji Obywatelskiej, a wraz z nią całego rządu, po którym wyląduje ona na deskach i nawet jeśli się podniesie, to na bardzo miękkich nogach. I nie wystarczy środowa deklaracja premiera, że głowy mają polecieć. One muszą polecieć naprawdę. Próba rozmycia całej sprawy będzie dla premiera i jego partii zabójcza. Dwie strony dalej w Rzeczpospolitej tekst zatytułowany Zdrowie kolejnym jeźdźcem apokalipsy. W polskiej klasie średniej dojrzewa potencjał do buntu, narasta poczucie, że władza, którą wybrali w 23 roku, przestała działać dla nich. Do części wyborców dociera, że kończy się, jak to określił w kuluarach rozmówca Rzeczpospolitej, z zaplecza partii Razem, ich model awansu. Pojawia się równolegle lęk przed utratą statusu i kryzysem. Ta zmiana w oglądzie rzeczywistości nie oznacza od razu marszu na ulicę Parkową, gdzie rezyduje premier Tusk. Wystarczy jednak, aby władzę w 2027 roku po wyborach do Sejmu mogła przejąć prawica. I to nie dlatego, że klasa średnia przeniesie swoje poparcie od razu na PiS czy Konfederację, tylko dlatego, że może ona zostać w domu. Rozczarowana sytuacją, kwestiami bytowymi albo aferami takimi jak ta z radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem, zarobkami na poziomie 1,5 miliona złotych rocznie i kolejnymi informacjami podawanymi przez Portal Zero o tym, co działo się w Szpitalu Południowym, gdzie miał on stworzyć politykom Koalicji Obywatelskiej salonik VIP. Bije w obraz sytuacji w usługach publicznych, w kwestii dostępu do lekarzy specjalistów, terminów do tychże symbolizowanych przez SMS o terminach za kilka lat i jednocześnie przez poczucie wyczerpywania się modelu prywatnych ubezpieczeń, z których korzysta klasa średnia. To tyle, jeżeli chodzi o ten tekst. On jest bardzo obszerny, więc Państwu polecam o tym, czy ta baza wyborcza koalicji 15 października się kurcza, właściwie koalicji obywatelskiej, a nie całej koalicji rządzącej, bo tutaj też napięć jest spora i elektoraty inne. Gazeta Wyborcza pyta, ile naprawdę zarabiają lekarze. I przypomina, że obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera dane o zarobkach bez numeru PESEL i numeru prawa wykonywania zawodu. Dlatego te dane są niepełne i nie odzwierciedlają rzeczywistych przychodów. Dotyczą bowiem tylko jednego miejsca pracy. Tymczasem większość lekarzy pracuje nawet w kilku miejscach. No i pomysł, by to zmienić, pojawił się już dawno. Na zapowiedziach się jednak skończyło. No teraz jest ten moment zwrotny. Chodzi o skandal, jaki wybuchł po pojawieniu się w sieci oświadczenia majątkowego tego 28-latka, którego nazwisko odmieniamy przez wszystkie przypadki już od kilku dni. Lekarza bez doświadczenia oraz specjalizacji, który zarobił miliony jako koordynator SOR w Warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie pracuje, uwaga, na kontrakcie, bo to też jest ważny wątek. Wybuchła afera, ponieważ szpital, dbając o swoje finanse, powinien zatrudnić pana Kacprzyka jako rezydenta w trakcie specjalizacji, bo rzeczywiście pan Kacprzyk jest w trakcie specjalizacji, choć tutaj też jest poważny znak zapytania, bo żeby te specjalizacje robić, to trzeba oczywiście pracować na określonym oddziale. Akurat pan Kacprzyk z anestezjologii chyba chce się specjalizować. Określoną liczbę godzin dziennie, tymczasem pan Kacprzyk już chyba nie miałby gdzie w swój kalendarz wcisnąć tych zajęć dotyczących specjalizacji, no bo wychodzi, że prawie dwa etaty wyrabiał tylko w Warszawskim Szpitalu Południowym, a przecież pracował jeszcze w trzech innych placówkach, byłby w walce mediów publicznych, pracował jako dzielnicowy radny. Do marca był także

0: To teraz rząd postanowił skorzystać z tej sytuacji i przyjąć przepisy o zbieraniu informacji o zarobkach lekarzy po numerach PESEL, który to pomysł krytykowała ostro wcześniej Naczelna Izba Lekarska. Choć tutaj, szanowni państwo, też pojawia się wątpliwość, co to da oprócz oglądu sytuacji, cóż to da rządowi, że się dowie, że na przykład ktoś zarobił 3 miliony na... w czterech miejscach pracy. O, tak? Pytanie, czy tak można zarabiać i czy tak można pracować, albo też udawać, że się pracuje, bo przecież doba nie jest z gumy i dla wszystkich wynosi 24 godziny. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmowej Komisji Zdrowia miało miejsce wczoraj. Komisja przyjęła projekt. I jak pisze Judyta Watoła w Gazecie Wyborczej, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje też projekt, który określałby, jaki procentowy udział w budżecie szpitala miałoby stanowić wynagrodzenie dla personelu. Resort chciałby, żeby to było 60-70%. To jednak niewykonalne z uwagi na fakt, że wyłączając lekarzy i pielęgniarki na kontraktach, wysokość pensji wszystkich etatowych pracowników szpitali jest regulowana przez ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, gwarantującą coroczne podwyżki. Ministerstwo wiosną odstąpiło od zamiaru nowelizacji tych przepisów. Wczoraj Donald Tusk do tego wrócił na konferencji prasowej, mówiąc, że są takie szpitale, gdzie na wynagrodzenia idzie niemalże 100% tych pieniędzy, które szpital ma na życie i że to jest jednak jakiś rodzaj patologii. Teraz tekst z Gazety Wyborczej, który najpierw wrzuciłam na koniec. Pomyślałam sobie, że przytoczę państwu fragmenty, jeżeli starczy czasu, a potem pomyślałam, że warto jednak ten tekst na pewno zmieścić i zmieniłam kolejność ułożenia tekstów do zacytowania. To jest tekst, szanowni państwo, o kałużach. Że warto bawić się nad kałużą. Mowa oczywiście o najmłodszych, chociaż może i my dorośli moglibyśmy czasem się w kałuży pochlapać. No to fragment. Przez lata dorośli odbierali dzieciom błoto, wodę i dzikie zakamarki w imię bezpieczeństwa, higieny, sensownego spędzania czasu. Place zabaw obłożono gumą, trawniki ogrodzono tabliczkami, a dziecięcą ciekawość coraz częściej próbuje się zmieścić w grafiku zajęć dodatkowych. Tymczasem psychologia rozwojowa, badania nad stresem mówią nam coś dokładnie odwrotnego. Kontakt z wodą, ziemią, patykiem i kałużą nie jest dodatkiem do dzieciństwa, jest jednym z jego podstawowych narzędzi. Może więc najwyższy czas przestać pytać, dlaczego dzieci tak bardzo ciągnie do kałuż. Lepiej zapytać, co takiego zrobiliśmy z ich światem, że kałuża stała się jedną z ostatnich dostępnych im form wolności. No to przykład pożytków, jakie płyną z obcowania z kałużą. Dziecko wrzuca do kałuży kamień. Kamień tonie. Wrzuca listek. Listek płynie. Wrzuca patyk. Patyk unosi się na powierzchni. Po kilku takich próbach w głowie dziecka zaczyna powstawać pierwsza teoria świata. Ciężkie idzie na dno, lekkie zostaje na górze. Teoria wydaje się elegancka, prosta i wystarczająca, aż do chwili, gdy dziecko zobaczy wielką, ciężką kłodę, która pływa. I taki stan jest nazwany jako zaburzenie równowagi poznawczej. Dziecko nie jest pustym naczyniem, do którego dorosły wlewa wiedzę. Przeciwnie, ono cały czas buduje własne modele rzeczywistości, a gdy rzeczywistość robi mu psiku, ciężka kłoda pływa, lekki metalowy kapsel tonie, no to trzeba przebudować masę, to mapę, to akomodacja. Zmiana schematu pod wpływem doświadczenia, które nie chce się w nim zmieścić. To właśnie jest jeden z najważniejszych mechanizmów uczenia się. Nie grzeczne przyjęcie gotowej definicji, ale zderzenie z czymś, co nie pasuje. Kałuża jest w tym sensie małym laboratorium dysharmonii. No ale... kałuże mają po prostu więcej zalet, jak wynika z tego tekstu Olgi Woźniak na 16 stronie Gazety Wyborczej, który państwu serdecznie polecam. Na razie na kałuże chyba nie ma szans, bo prognozy pogody pokazują, że mają być upały i w dodatku bez deszczu, ale jak są upały, to oczywiście też w końcu pojawiają się burze, więc wtedy ta szansa na kałuże na pewno się pojawi. Tutaj oczywiście Maciej Jarząb podpowiada mi, że psy też są najszczęśliwsze, jak się taplają w kałuży. Czas na przegląd prasy już się skończył, więc lekturę polecam państwu i zostawiam państwu. Profesor Adam Leszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, będzie moim państwa pierwszym gościem.
1: Autopromocja.
2: Piłka jest okrągła.
3: A nas jest dwóch.
2: Kraje są trzy.
3: A drużyn jest 48.
2: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce.

0: Mundial w TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
1: Zapraszamy.
0: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dilerów i na salonfiat.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał także już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Kolejny rosyjski atak rakietowy na Kijów. W ukraińskiej stolicy i kilku regionach ogłoszono alarm powietrzny. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudo-bohatera afery, który miał zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. No i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. W TOK FM czas na sport.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Houston, mamy problem. Tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
17: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja. Mecz Portugalii, 6. mistrzostwa świata, rekordowe Cristiano Ronaldo, no i Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zair. I Portugalia w szóstej minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkty z Egiptem zgubili także Belgowie. Przemysław Pozowski, TOK FM.
16: W pozostałych spotkaniach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Anglia po świetnym meczu pokonała Chorwację 4-2, Gana po golu w doliczonym czasie wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1. Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły drugi turniej Ligi Narodów w Bangkoku, pokonały Bułgarię 3-0. Dziś o 12 nasz zespół zagra z debiutującą w Lidze Narodów Ukrainą. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych amfutbolowych turniejów w Europie. Biało-czerwoni i biało-czerwone zmierzą się z renomowanymi rywalami, panowie z USA oraz Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań do listopadowych Mistrzostw Świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
18: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejsze będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku, i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
16: Ta reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią. A już za chwilę prognoza pogody.
15: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
14: Czwartek z umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami wzrastającym do dużego. Na północy, zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum. 27 stopni będzie na zachodzie.
15: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: W czwartkowym poranku jest z nami zapowiadany profesor Adam Leszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry państwu.
19: Jest taki pan Piotr Heszen, to jest dyrektor Biura Koła Poselskiego Korony w Sejmie, bliski współpracownik Grzegorza Brauna, i pan Piotr Heszen ostatnio gościł na przyjęciu w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie z okazji Dnia Rosji. Jak miło, prawda? I na tym przyjęciu głos zabrał nowy ambasador, pan Michno, i mówił między innymi tak: na świecie coraz więcej ludzi nie tylko darzy sympatią nasz kraj, chce dowiedzieć się więcej o tym, jak żyjemy, ale także postrzega Rosję jako strażnika i obrońcę tradycyjnych wartości. Koniec cytatu. Pan Heszen z pewnością darzy sympatią Rosję i być może nawet postrzega ją jako strażnika i obrońcę tradycyjnych wartości. Tak czy owak zamieścił potem w mediach społecznościowych oświadczenie, dość obszerne, zacytuję tylko fragment: pożądany przez nas stan to normalizacja stosunków z naszym rosyjskim sąsiadem. Jako przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej deklaruję wolę działania w tym kierunku. Do niedawna, panie profesorze, mówiliśmy, żadna prorosyjska partia nie ma szans na poparcie w Polsce. Takie ugrupowanie, jeżeli powstawały, będzie na absolutnym marginesie politycznym. A tutaj korona pana Brauna, najbardziej przychylna wobec Rosji siła polityczna w Polsce, która domaga się, przypomnę, normalizacji stosunków polsko-rosyjskich, ma średnia sondażowa za portalem e-wybory.eu 8,4%.
21: No więc to trzeba powiedzieć, że w Polsce zawsze istniała partia prorosyjska, znaczy zawsze, no w czasach nowożytnych, więc ta historia jest, ja nie mogę powiedzieć więcej, jest długa i tam istnieje, jest też pewna ciągłość, to znaczy z wyjątkiem okresu komunistycznego ludzie o poglądach prorosyjskich byli raczej skrajnymi konserwatystami. i ta postrzeganie Rosji jako właśnie ostoi tradycyjnego porządku, jako Rosji, co się sprzeciwia zgniłemu Zachodowi, jako takiej fortecy, która broni Słowian, w tym Polaków, przed zgnilizną płynącą z Zachodu, moralną, polityczną, no to jest stały, powiedziałbym, od XIX wieku, pewnie wczesnego, wątek w wypowiedziach takiej, powiedziałbym, no, konserwatywnej części, konserwatywnej
19: prawicy. Czyli bajka o konserwatywnym Putinie, który broni świat przed Sodomą i Gomorą.
21: Ona ma długą historię, ta bajka, i jest też kluczowym elementem dzisiejszej propagandy rosyjskiej. No i pytanie jest, czy ona pada w Polsce na podatny grunt? Więc zawsze byli ludzie w Polsce, w XIX wieku tacy byli i w XX też tacy byli,
19: którzy... To jest przeraża emancypacja niektórych grup.
21: Tak. Przeraża emancypacja, przeraża ich, no właśnie, zmiana moralna, tak, zmiana świata, zmiana obyczaju, właśnie liberalizm, który uważają za coś, co niszczy naturę ludzką, i sprzeciwia się właśnie temu, no, osadzonemu w religii tradycyjnemu porządkowi. Więc tacy ludzie istnieli. Oni nie byli większością w Polsce, no, o ile można to powiedzieć, pewnie nigdy, raczej mniejszością, natomiast byli często mniejszością wpływową dzięki swoim rosyjskim powiązaniom. Więc to nie jest zaskakujące, że oni pojawiają się i dzisiaj. Tym bardziej, że hasła i propagandy rosyjskiej, i ludzi o poglądach prorosyjskich, którzy w dużej części napłynęli do korony, albo tam się znaleźli u Grzegorza Brauna, no to są raczej hasłami pokojowymi. To znaczy, tam haczyk w tej retoryce polega na tym, że mówi się właśnie, że Rosja jest naszym potężnym sąsiadem, zostanie naszym potężnym sąsiadem po wieki, jest ostoją konserwatywnych wartości,
19: czyli
21: trzeba się z nią pogodzić.
19: Czyli ta prorosyjskość pod przykrywką rzekomego pacyfizmu.
21: Pokoju. Tak, potrzebujemy pokoju. Po co się zbroić, po co wydawać takie gigantyczne sumy, jakie wydaje Polska w tej chwili, 5%, jak dobrze pamiętam, produktu krajowego brutto, to jest strasznie dużo, na zbrojenia, po co ryzykować konflikt, dogadajmy się, bądźmy przyjaciółmi.
19: I pozbawmy też Ukrainę naszego wsparcia, bo przecież
21: no oczywiście, napędzamy oczywiście. To się często
19: konflikt.
21: To się wiąże bardzo często z niechęcią do Ukrainy i to się, która jest i propaganda antyukraińska jest w ogóle jednym z kluczowych elementów przekazu prorosyjskiego w Polsce.
19: To dopytam, panie profesorze, bo też pomyślałam sobie o tym, że ta prorosyjskość jest ukryta za antyukraińskością i że jakie są nastroje w Polsce, to my wiemy. Kiedy rośnie niechęć do Ukraińców, to wyborcy zwracają się w stronę korony i jakoś im ta prorosyjskość nie przeszkadza. Może nawet byłoby dobrze, gdyby ci Rosjanie pokazali Ukraińcom, bo Ukraińców teraz nie lubimy. Przynajmniej część Polaków darzy niechęcią.
21: Tak jest. I też zresztą wiemy to dobrze i to wiemy przez raportów Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich czy z raportów innych ośrodków analitycznych, że propaganda prorosyjska miała od lat, już przynajmniej od momentu zajęcia Krymu 2014 roku, wytrwale pracowała nad tym, żeby odsunąć Polaków od Ukraińców. To znaczy sojusz polsko-ukraiński jest niesłychanie niebezpieczny dla interesów rosyjskich. I tutaj pracowano bardzo wytrwale, wyspecjalizowano oddziały do działalności psychologicznej w mediach społecznościowych, żeby Polaków i Ukraińców poróżnić. No i teraz oczywiście wszyscy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile oni wygrali, kiedy obserwujemy to, jak sondaże pokazują rosnącą w Polsce, rosnącą niechęć do Ukraińców. Więc to jest jeden aspekt.
19: A to jeszcze dopytam, panie profesorze, bo czy nie jest tak, że przez ostatnie lata słowo Ukraińcy wypełniło nam się treścią? Treść jest taka, że drogie samochody, że wpychają się bez kolejki do lekarzy, te miejskie legendy, że są głośni, że mordowali nas na Wołyniu, że są roszczeniowi, że nie są wdzięczni i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że coraz bardziej słowo Rosjanie pozostaje puste, mimo że właściwie ono powinno być jeszcze bardziej wypełnione treścią i to taką bardzo konkretną, namacalną, militarną, wojenną, agresor po prostu. Powinniśmy, jak słyszymy hasło Rosjanie, to włączają nam się wszystkie lampki alarmowe.
21: Tak, ale też próbuję się przedstawić Rosję, chociaż to w Polsce jest bardzo trudne ze względu na to, że na polską pamięć z okresu komunizmu jeszcze utrzymującą się, jako właśnie miejsce, gdzie się dobrze żyje, jako miejsce, gdzie nie ma migracji niebezpiecznej, jako miejsce, gdzie się przestrzega tradycyjnych wartości, czyli na przykład
19: nie ma... Że ludzie co innego, a elity co innego, tak?
21: Tak. Także więc to jest jeden składnik, to jest ta antyukraińskość, a drugim składnikiem jest nienawiść do Zachodu, jako ośrodka do Europy Zachodniej, zwłaszcza jako ośrodka zgnilizny moralnej, demoralizacji, odejścia od wiary i religii, odejścia od prawdziwych wartości rodzinnych, prawda, czyli takiego miejsca, gdzie się takiej też seksualnej demoralizacji, prawda? Znaczy czegoś, co jest przedstawiane, odbierane przez konserwatystów jako seksualna demoralizacja, czyli właśnie, nie wiem, parat równości, akceptacji dla związków jednopłciowych i tak dalej. Więc to są takie kluczowe komponenty. Pozytywny obraz Rosji jako czegoś zachowującego tradycję, ostoję tradycji, antyukraińskość i podkreślanie właśnie wrogości oraz tego, że Ukraińcy są, na przykład wykorzystują Polaków rzekomo, czyli propagandę. No, mają przywileje w dostępie do przedszkola, lekarza, mieszkań, jakkolwiek absurdalnie to brzmi. Ja nawet nie bardzo mam ochotę to powtarzać, żeby tego nie utrwalać, prawda? Ale to są kluczowe wątki propagandy rosyjskiej. I niechęć do Zachodu. I to jest wszystko taka trójca, powiedziałbym, tego przekazu.
19: Mogę jeszcze dorzucić jeden element, który przyszedł mi do głowy, bo może chodzi też o lęk przed wojną. I to jest taki rodzaj myślenia, że jak będziemy mili dla agresora i będziemy normalizować z nim relacje i przestaniemy pomagać ofierze, to może sami dla siebie poczujemy się bardziej bezpiecznie.
21: Oczywiście. To się przedstawia właśnie czyli to jest stronnictwa prorosyjskie, czyli przedstawiają się jako partia pokoju. A więc, no, kto by nie chciał pokoju, prawda? Tylko, że tu w tym pokoju, który oni proponują, chodzi o kapitulację. No, jeżeli skapitulujemy przed Rosją, no to będziemy mieli pokój, tylko przegramy. Więc tego się już nam nie mówi. Natomiast to jest oczywiście rodzaj prognozy, i ona się może nie sprawdzić, natomiast im bardziej realne będzie zagrożenie ze strony Rosji, tym moim zdaniem paradoksalnie to stronnictwo, które będzie mówiło, po co z nimi walczyć, dogadajmy się, ustąpmy, prawda, jesteśmy jedną wielką słowiańską rodziną, no to stronnictwo może zyskiwać na sile.
19: A to zastanówmy się teraz, jak miałaby wyglądać ta postulowana przez Koronę normalizacja stosunków z Rosją, bo to też jest niezwykle interesujące. Przecież Rosja nie chce nas traktować jak partnera, dobrego sąsiada. Rosja proponuje, jak rozumiem, albo podporządkowanie, albo zniewolenie.
21: Ja myślę, że to się przedstawia raczej jako rodzaj właśnie takich dobrosąsiedzkich stosunków, rozbrojenia, biznesu.
19: I w związku z tym pełnej zależności od Rosji.
21: No, tego już się nie mówi w tej propagandzie, że jest to pełna zależność, ale jakby w tle to oczywiście przekonanie jest i że wspólnie przeciwstawimy się temu strasznemu Zachodowi, który chce nas zdemoralizować i zniszczyć. Prawdziwym wrogiem jest w tej propagandzie Zachód jako ostoja liberalizmu, wolności i też świeckości, prawda? Bo to się wszystko razem łączy.
19: I to oczywiście jeszcze jest podlane takim sosem rzekomo merytorycznym. Na przykład członek Korony Jacek Wilk kiedyś na portalu X udzielał wszystkim lekcji polityki realnej, że to Ukraina jest najbardziej wrogim Polsce państwem na świecie i że powinniśmy zachować dobrą współpracę z Rosją. Czyli oni trochę uzurpują sobie prawo do tego, że przeniknęli tutaj sytuację geopolityczną i oni nam powiedzą, jak to powinno wyglądać, bo wszyscy inni jak dzieci błądzą we mgle.
21: Tak jest. Oczywiście powtarza się nam, że Rosja jest potężnym krajem, że ona nie zniknie, że my nie zmienimy też miejsca pobytu, prawda? Polska też się nie przesunie. W związku z tym, skoro od wieków żyjemy obok siebie, to musimy się dogadać i że realistyczne jest właśnie dogadanie się z silniejszym partnerem, a skoro ten partner jest silniejszy, no to trzeba mu pewnie trochę ustąpić, żeby się dogadać, no ale ostateczny rezultat będzie taki, że będziemy żyli wspólnie w pokoju i będzie można o tych ukraińskich, prawda, no nie wiem, wichrzycielach czy wrogach zapomnieć.
19: Profesor Adam Leszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
21: Dziękuję bardzo, dziękuję.
19: Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Były minister zdrowia będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, o czym będziemy rozmawiać. Wydawcy mi tutaj na prompterze napisali. Hasłowo, salonik VIP-SOR oraz lekarz radny milioner.
0: Autopromocja.
1: Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
22: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo dzisiaj wielu osobom nie mieści się w głowie, że kobieta mogłaby być, w sumie nie wiem jakiej formy użyć, księdzem, nie wiem jaki feminatyw jest.
1: Nie ma ustalonej formy, ja używam słowa ksiądzka.
23: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
24: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
25: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
26: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
27: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
28: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
29: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
30: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Siły prorosyjskie w Polsce zawsze istniały, nigdy nie były większością, natomiast często były mniejszością wpływową, mówił w poranku Tok FM profesor Adam Reszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. To nie zaskakuje, że są i dziś, dodawał Leszczyński.
21: Tym bardziej, że hasła i propagandy rosyjskiej, i ludzie o poglądach prorosyjskich, którzy w dużej części napłynęli do korony albo tam się znaleźli, i u Grzegorza Brauna, są raczej hasłami pokojowymi. To znaczy tam haczyk w tej retoryce polega na tym, że mówi się właśnie, że Rosja jest naszym potężnym sąsiadem, zostanie naszym potężnym sąsiadem po wieki, jest ostoją konserwatywnych wartości,
19: czyli
21: trzeba się z nią
19: ta
21: pogodzić.
19: Ta rosyjskość pod przykrywką rzekomego pacyfizmu.
21: Pokoju.
14: Korona Grzegorza Brauna, najbardziej przychylna wobec Rosji siła polityczna w Polsce, która domaga się normalizacji stosunków polsko-rosyjskich, w sondażach osiąga ponad 8% poparcia. Szefowie polskiego i niemieckiego
19: Domanu podpisali umowę o współpracy obronnej.
0: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
19: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Tymczasem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki stwierdził, że projekt umowy trafił do BBN-u zbyt późno. Jak mówił, wątpliwości budzi artykuł 7 umowy, mówiący o wspólnych operacjach i zadaniach międzynarodowych. Zdaniem szefa BBN-u wychodzi on poza kompetencje MON-u. Są to kompetencje pana prezydenta, podkreślił Grodecki. Nie będzie powtórki referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali dotychczasowego prezydenta miasta. Sąd oddalił wniosek o jego unieważnienie. Złożył go były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
5: Sąd przyznał, co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych, sędzia Zbigniew Zgód.
6: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory, oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Postronom służy prawo wniesienia zażalenia.
5: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
7: Uznaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
5: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
19: Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę popadać, poza tym sporo słońca. Na termometrach od 18 do 27 stopni. Najchłodniej będzie nad samym morzem, najcieplej na Dolnym Śląsku.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Czwartkowy poranek i kolejny gość. Jest z nami Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
19: Czego jest pan ciekaw, jeśli chodzi o wiadomą aferę? Czego pan chce się dowiedzieć? Jakich informacji pan pożąda?
9: Wie pan, ja chcę po prostu wyjaśnienia tej sprawy. Oczywiście cieszę się z tego, że już ruchy zostały zrobione, że ten młody doktor, który połakomił się na tak wysokie pieniądze i nie miał żadnych zahamowań, żeby je publicznie, pobierać z publicznej kasy, jest dzisiaj zwolniony. Rozumiem, że członek zarządu tego szpitala, pani, która jest członkiem zarządu, także została zwolniona. Ja jestem zwolennikiem...
19: Ta decyzja będzie chyba dzisiaj podjęta, prawda?
9: Być może, no ja mówię na podstawie informacji medialnych, ja nie mam wyników kontroli przed sobą, w związku z tym opieram się tylko na informacjach publicznych. Generalnie uważam, że w takich sytuacjach, które pokazują różnego rodzaju patologie, nie tylko w systemie ochrony zdrowia, ale w ogóle w życiu publicznym, powinny być eliminowane konkretne osoby, które takie decyzje podejmują. Bo to nie system podpisuje faktury do wypłaty, tylko konkretny człowiek. To nie system podpisuje umowę z młodym doktorem na takie horrendalne pieniądze, tylko konkretni ludzie. I konkretni ludzie zarządzają tym szpitalem, konkretni ludzie są za niego odpowiedzialni, konkretni ludzie odpowiadają za szpitale w Warszawie i w każdym innym mieście w Polsce.
19: To ja zapytam o konkretnych ludzi z partii, czyli z Koalicji Obywatelskiej. Czy pan jest ciekaw, kto był promotorem tego człowieka w partii? Czy pan jest ciekaw, kto bywał z partii w saloniku dla VIP-ów?
9: Czytam te wszystkie doniesienia i najbardziej interesuje mnie to, kto i dlaczego podejmował decyzję o rozpisaniu takich, a nie innych warunków konkursu, dlaczego takie, a nie inne wymagania były. Wie pan, ja jestem lekarzem z dość dużym doświadczeniem. No, w 1996 roku skończyłem studia i pracowałem w bardzo wielu miejscach. W klinice onkologii dziecięcej, w pogotowiu ratunkowym, w przychodni, w wielu różnych miejscach. I oczywiście szanuję te dyskusje o systemie, że system wymaga naprawy, poprawy, ustaw, ale tak naprawdę to nie system poszedł kupić Porsche, tylko konkretny człowiek i ktoś pozwolił na to, żeby młody lekarz z niewielkim bardzo doświadczeniem, rozumiem rocznym, dwuletnim, zarządzał SOR-em w takim dużym
19: szpitalu. No ale wracamy znowu do partii, bo faktycznie to jest bardzo dziwna sprawa, dlaczego pana Kacprzaka zatrudniono nie jako rezydenta i wtedy z Ministerstwa Zdrowia otrzymywałby pensję w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. To oczywiście też jest sporo przecież, a szpital postanowił zatrudnić go na innych warunkach i płacić mu 10 razy więcej. No i pojawia się pytanie, czy właśnie za tym nie stoi przynależność partyjna, legitymacja Koalicji Obywatelskiej. Jedna kwestia braku specjalizacji, tak? W dodatku te specjalizacje pan Kacprzak robi z anestezjologii, a żeby zarządzać SOR-em, to jak rozumiem trzeba z ratownictwa, tak?
9: Mówię pani, no mamy konsultanta wojewódzkiego w województwie mazowieckim do spraw anestezjologii, który zarządza procesem kształcenia. No to są pytania, na które ci ludzie muszą odpowiedzieć. To są konkretni ludzie, konkretne nazwiska. Akurat nie wiem, kto jest konsultantem, nie pamiętam, nie znam nazwiska, kto jest konsultantem do spraw anestezjologii, kto prowadzi zakres szkolenia z anestezjologii w mazowieckim. No ale ktoś konkretny, przecież to jest konkretny człowiek, jakiś profesor czy doktor. Pyta pani, czy to partia polityczna jakby spowodowała tą sytuację w tym szpitalu. No oczywiście pewnie można tak mówić, ja nie uciekam od żadnej odpowiedzialności partyjnej, ale partia to ludzie, to konkretni ludzie podejmują konkretne decyzje. I wie pani, ja też miałem przecież czas, kiedy pierwszy rok poszedłem do pracy. Pamiętam jak dziś, kiedy skończyłem studia, skończyłem staż podyplomowy, mój bezpośredni szef powiedział, o, będziesz pracował od jutra w pogotowiu ratunkowym. I przyznam się pani szczerze, że przez pierwszy rok spoglądałem przez ramię cały czas na minę, poradę i doradę najbardziej doświadczonej pielęgniarki w zespole wyjazdowym, bo to ona miała największe doświadczenie w tej karetce. I pytanie na pytanie, czy ja odważyłbym się zarządzać SOR-em w wielkim mieście w pierwszym roku pracy, czy drugim roku pracy bez specjalizacji, to nie brzmi nie, to jest oczywista oczywistość i odpowiedzialność każdego człowieka w ramach wykonywanej przez siebie roboty spoczywa na nim i na ludziach, którzy do tego doprowadzili.
19: Mm-hmm. Wracam do mojego pytania, na które pan nie odpowiedział, bo rozumiem, że ono jest trudne dla państwa.
9: Nie, ja odpowiem na każde pytanie.
19: Tych, którzy bywali w saloniku dla VIP-ów, bo pan doskonale wie, że na mieście już krążą konkretne nazwiska. Patryk Słowik na portalu Zero.pl poinformował, że jest posiadaczem dokumentacji medycznej. Ta dokumentacja medyczna nie powinna być wynoszona oczywiście przez pracowników szpitala, to jest zupełnie inny, poboczny wątek tej sprawy. I że te osoby, które trafiały na SOR do Szpitala Południowego Warszawskiego, no to były goszczone w saloniku, nie siedziały zresztą pacjentów w ogólnej sali i otrzymywały natychmiast w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut pełen komplet badań. Każdy, kto był na SOR-ze, a właściwie każdy pewnie z nas albo był osobiście, albo towarzyszył komuś, kto pomocy potrzebował, wie, jak sytuacja na SOR-ze wygląda. Więc czy partia chce się dowiedzieć, kto bywał w tym saloniku dla VIP-ów, kto poczuł się na tyle uprzywilejowany, że uznał, że taka szybka ścieżka jest właśnie dla niego?
9: Panie redaktor, nie mam zielonego pojęcia, kto bywał w saloniku do VIP-ów.
19: To czytam doniesienia medialnych. Trzeba z kolegami, koleżankami z partii porozmawiać.
9: I to się pewnie wydarzy, zaś nie wiem, kto bywał. Dziwi mnie to, że dziennikarze rzucają nazwiskami, ponieważ dane medyczne, już abstrahując od tej sytuacji,
19: ja nie rzucam nazwiskami i
9: autor tego
19: tekstu nie rzuca, natomiast widziałam w mediach społecznościowych, ale to najczęściej anonimowe konta, prawda?
9: O tym właśnie mówię. No skądś te anonimowe konta znają nazwiska pacjentów, ale to nie jest klucz problemu oczywiście, bo nie powinni bywać i tą sprawę wyjaśnimy do cna.
19: A te osoby powinny ponieść jakąś odpowiedzialność, bo usłyszałam wczoraj jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, zakopaliśmy ledwo co Lęca, a teraz mamy Kacprzaka, tak? Kacprzaka i jeszcze jakichś polityków, którzy uznają, że są elitą. Pan Tomasz Lęc był bardzo poważną aferą dotykającą tego samego tematu, że są politycy, którzy uważają, że po prostu mogą pojechać do szpitala jak do swojej prywatnej placówki i otrzymać tam pomoc natychmiast. Poza kolejką.
9: Panie redaktor, chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, więc odpowiadam. Oczywiście, że wewnątrzpartyjnie wyjaśnimy wszystko, co możemy wyjaśnić, to od tego chciałbym zacząć, ale chciałbym też powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie w czasie naszej rozmowy, bo ja czytam te wszystkie doniesienia medialne bardzo uważnie. Jak pani wie, śledzę politykę i zajmuję się nią 24 godziny na dobę od bardzo wielu lat. I powiem pani szczerze, ja jestem lekarzem od 96 roku, jak powiedziałem, z czego ostatnie, powiedzmy, 20 lat funkcjonuję w dużej tak zwanej polityce. I miałbym taki apel do wszystkich tych wzmożonych moralistów, którzy dzisiaj się bardzo burzają. Ja to rozumiem, trzeba to wszystko wyjaśnić do cna i do ostatniej kropki, podkreślam to. I zrobimy to i jakby staje się częścią odpowiedzialności w tej rozmowie za sprawdzenie i wyjaśnienie tej sytuacji, wyciągnięcie konsekwencji. Ale też mam jeden apel, bo za długo jestem w polityce, żeby ci wszyscy wzmożeni moralizatorzy, którzy mówią o szybkiej ścieżce, unoszą swoje wielkie emocje, że ktoś trafił szybciej do lekarza, naprawdę niech się wszyscy uderzą w swoje piersi. Ja jestem w dużej polityce od 20 lat i naprawdę, Naprawdę. Mam dużo powściągliwości i sugeruję wszystkim tym, którzy dzisiaj wzmożenie moralne na publicznych mediach czy społecznościówkach wykazują, że jeśli mają okazję do tego, żeby milczeć, to żeby skutecznie tę możliwość wykorzystali.
19: Ja rozumiem, co pan chce przekazać, panie pośle, że najmniej wiarygodne w tej krytyce państwa jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma swoje za uszami, to bardzo...
9: Nie tylko, panie redaktor.
19: Dużo.
9: Mówię także o komentatorach i wzmożonych moralnie opiniotwórcach.
19: Natomiast ja będę się trzymać sceny politycznej i ja to rozumiem. PiS nie ma prawa do krytyki, bo najpierw powinien rozliczyć się ze swoich błędów i nadużyć. Natomiast państwo w 23 roku i do 23 roku, po pierwsze, państwo krytykowali to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło, na przykład to, że Jarosław Kaczyński wjeżdżał sobie na zamknięty cmentarz, czy też na przykład fakt, który też bulwersował, czyli chociażby długiego pobytu męża pani marszałek Witek w placówce szpitalnej i wiele, wiele innych takich sytuacji, ale państwo obiecywali sanację w 23.
9: Czy będzie inaczej? Zacznę od wątku osobistego. Sama pani zaczęła o Jarosławie Kaczyńskim. Ja wczoraj napisałem na X-ie takie słowa, że że przy okazji być może tej sprawy, tego doktora z tego SOR-u i tych milionowych zarobków, wyjaśnimy także sprawy inne. Bo my podejmujemy działania. Kasprzyk już dzisiaj nie pracuje. Członkini zarządu tego szpitala, z tego co wiem, nie pracuje lub nie będzie pracowała. Takie doniesienia medialne słyszę. Podkreślam, nie mam wyników kontroli przed sobą. Ale kiedy wczoraj zapytałem, czy wyjaśnimy także sytuację, między innymi, mówię to na podstawie doniesień medialnych, zamykania oddziału w Lublinie, bo ktoś bardzo ważny z PiS-u, konkretnie mówiąc jego prezes, podobno tam się leczy, to spotkałem się ze świętym oburzeniem. Dlaczego ja pytam o Kaczyńskiego? Ano pytam dlatego, że Kaczyński się niczym nie różni od Kacprzyka czy innego pacjenta. Nie ma bólu bardziej mojego czy twojego. Jest jeden ból pacjentów.
19: Pełna
9: bardzo
19: zgoda.
9: Ostatnie. Bardzo chcę wyjaśnić sprawę szpitala SOR-u w Południowym i wszystkich innych patologii, które dzisiaj toczą szpitale i przychodnie. Takich sytuacji jest bardzo wiele i chcę też wiedzieć, co PiS zrobił w sprawie swojego starosty w Garwolinie i dyrektora szpitala w Garwolinie, radnego PiS-u, który wychodzi z Czarnkiem na konferencję prasową i mówi, że szpital w Garwolinie umiera w ciszy. Ja oglądałem tę konferencję. I tenże sam dyrektor, ten będąc radnym PiS-u, wykazuje dochody powyżej 1,1 miliona. To albo ten szpital umiera w ciszy, albo ktoś w nim zarabia miliony.
19: Pan jest zbyt długo politykiem, panie pośle, żeby nie wiedzieć, co się dzieje w głowach wyborców, kiedy... Teraz Koalicja Obywatelska, broniąc się w związku z tą aferą, przypomina o aferach Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie myślą sobie, wszyscy są z tej samej gliny ulepieni, wszyscy są siebie warci, czytaj, niewiele warci, wszyscy jak tylko dorwą się do władzy, to korzystają po prostu z tego, co ta władza im daje. A druga rzecz, którą usłyszałam od polityka Koalicji Obywatelskiej, oczywiście nie powiem nazwiska, wczoraj rozmawiałam z wieloma z państwa, że ta wasza afera resetuje niestety sytuację Prawa i Sprawiedliwości, przykrywa te afery Prawa i Sprawiedliwości, których zresztą państwo nie rozliczyli.
9: A panie redaktorze, jeśli pani uważa, że jestem zachwycony sytuacją na SOR-ze, nie, jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji, między innymi przez prezydenta Trzaskowskiego, który dzisiaj jest organem założycielskim dla tego szpitala i wielokrotnie o tym szpitalu mówił, wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje, także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych. Panie redaktor, ja rozumiem dyskusję o systemie, ale to nie system podpisał umowę z tym doktorem. Z tym doktorem podpisał umowę konkretny gość. Ja chcę wiedzieć, kto, dlaczego i jakie poniesie konsekwencje. I takie narzędzia dzisiaj ma w ręku NFZ, takie narzędzia mają służby skarbowe państwa, NIK, o którym mówił premier, i prezydent Trzaskowski.
19: To jeszcze jedna rzecz, ale poproszę o krótką odpowiedź, bo rząd przyjął i nawet już parlament się zajął ustawą, która pozwoli na weryfikację wysokości zarobków medyków po sprawdzeniu ich numeru PESEL. Teraz nie ma takich możliwości Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ale co da ta ustawa, że na przykład państwo się dowiedzą, to znaczy agencja się dowie, że na przykład jakiś lekarz zarabia 10 milionów na 10 etatach?
9: Na przykład da to, że zapytamy, czy będziemy wiedzieli, że na przykład ordynator bardzo ważnego oddziału, przyjmując jednocześnie w gabinecie prywatnym popołudniami, w sposób, nazwijmy to, dyskusyjny kieruje pacjentów na szybsze terminy w swoim oddziale. Chciałbym, żeby na zawsze odeszło w zapomnienie stare lekarskie przysłowie szpitalne. 13 czas do miasta. Chciałbym, żeby w końcu nie każdy doktor habilitowany, który uzyskuje habilitację w Polsce, z czego się bardzo cieszę i wszystkim gratuluję, musiał natychmiast zostawać szefem swojej własnej, nowo powołanej kliniki. Chciałbym, żeby starostowie, żeby powiatowi, którzy mają swoje szpitale, konkurowali między sobą jakością świadczeń medycznych, a nie tym, kto dłużej utrzyma i w jakiś sposób swój szpital i będzie miał lepiej płatnych lekarzy. Bo nie jest sztuką, panie redaktor, wydawać 97% dochodu z kontraktu w NFZ-cie przez szpital na wypłaty. Taki szpital, powiedzmy sobie szczerze, on nie ma żadnych szans leczenia pacjenta za 3% kontraktu. Więc albo dbamy o to, żeby leczyć pacjenta, albo dbamy o to, żeby ten czy inny polityk lokalny był w lepszej kondycji politycznej. Przepraszam za mocne słowa, ale po to była ta rozmowa.
19: Nie, zabrakło jeszcze frazy, mamy marzenie, panie pośle.
9: To nie jest marzenie, to jest do realizacji, to są twarde decyzje i minister zdrowia będzie nabierał coraz większego znaczenia w tym i w każdym innym przyszłym rządzie. Minister zdrowia musi mieć siłę polityczną i narzędzia polityczne do wyciągania wniosków i konsekwencji z patologii.
19: To przez ostatnie dni widział minister zdrowia. Ktoś słyszał, widział? Panią minister?
9: Panie doktor, minister zdrowia, nie wiem, no gdzieś tam widzę, ale chcę przekazać do pani minister trzy słowa.
19: Naprawdę każdy trzy słowa, bo jesteśmy zdrowia, po czasie.
9: Wiem, każdy minister zdrowia, będąc ministrem zdrowia, musi podjąć kluczową w sercu dla siebie decyzję. Czy jest przedstawicielem pacjentów w rządzie, czy reprezentantem środowiska, z którego się wywodzi. W tymże samym rządzie. I to jest najtrudniejsza decyzja do podjęcia przez każdego ministra zdrowia.
19: Bartosz Arłukowicz, europoseł, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
19: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Moim państwa gościem tuż po informacjach.
3: Reklama.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest czwartek, 18 czerwca, 8:02. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To nie system podpisuje faktury do wypłaty, tylko konkretny człowiek. Także konkretnie ludzie zarządzają szpitalem i są za niego odpowiedzialni. Dlatego w takich sprawach powinny być eliminowane konkretne osoby. Tak Bartosz Arłukowicz, europoseł i były minister zdrowia z Koalicji Obywatelskiej, oceniał w poranku TOK FM sprawę młodego lekarza, który na SOR-ze w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Dawid Kacprzyk został już zwolniony z pracy w szpitalu południowym, a dziś zbiera się Rada Nadzorcza placówki, która zdecyduje o przyszłości dyrektorki do spraw medycznych. Ograniczenie wkładu Stanów Zjednoczonych w siły reagowania kryzysowego NATO weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym, poinformował sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Podkreślił jednocześnie, że pozostali sojusznicy zwiększają swoje zaangażowanie, aby wypełnić luki powstałe po decyzji Waszyngtonu. Szef NATO zaznaczył, że zmiany dotyczą przede wszystkim planowania wojskowego. Jak podkreślił, w przypadku rzeczywistego konfliktu wszyscy członkowie sojuszu, w tym Stany Zjednoczone, wykorzystają maksymalnie dostępne zdolności, aby zapewnić skuteczną obronę. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego przywódcy państw członkowskich skupią się na kwestiach bezpieczeństwa. Głównymi tematami rozmów będą dalsza pomoc dla Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz unijna obronność. Na marginesie szczytu premier Donald Tusk ma rozmawiać z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę popadać, poza tym sporo słońca. Na termometrach od 20 do 27 stopni, najchłodniej nad morzem, tam w okolicach 18, a najcieplej na Dolnym Śląsku. Od jutra upały, gorący ma być cały weekend i jeszcze początek tygodnia.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej i poseł niezrzeszony. Dzień dobry, panie ministrze.
25: Dzień dobry, panie redaktor.
19: Zaraz będę pytać o amerykańską stałą bazę w Polsce i o tym, czy ona we Wrocławiu, kiedy i ilu tych żołnierzy amerykańskich w końcu będziemy mieli na naszym terytorium, ale zacznę jednak od sprawy ukraińskiej, bo Sławomir Mentzen dopinguje Karola Nawrockiego, żeby jednak odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, bo jak się zapowiedziało, że się odbierze, to należy odebrać, nie stawia się gruźb, których nie ma się zamiaru spełnić, bo to będzie bardzo z punktu widzenia państwa polskiego, ale jeszcze dalej rywalizujący o wyborców z Konfederacją i Koroną, tak, Koroną Brauna idzie Przemysław Czarnek, który ostatnio na antenie Polsat News mówi tak: dzisiejsza dalsza pomoc dla Ukrainy powinna być uzależniona od tego, czy natychmiast wycofają się ze swojej skandalicznej decyzji dotyczącej UPA dla jednostki wojskowej, tak? Czy natychmiast pozwolą nam na wydobycie wszystkich szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, rzecz jasna, i czy natychmiast podpiszą z nami kontrakty z polskimi firmami na odbudowę Ukrainy. Jak tych warunków nie spełnią, to wstrzymujemy pomoc.
25: Nie należy zastawiać na siebie samego pułapek. To a propos
19: zakładasz
25: Orła
19: pan,
25: Białego.
19: Że Czarnek może zostać premierem w przyszłym roku?
25: Nie, nie zakładam. Nie zakładam, dlatego że dzisiaj rozmawiamy o najważniejszych rzeczach. Znaczy, rozmawiamy o pokoju i wojnie. Nie ma nic ważniejszego dla narodów, dla każdego z nas. I w oczywisty sposób Ukraina prowadzi bardzo niekorzystną z naszego punktu widzenia, bardzo złą politykę historyczną. Ona ma swoje uwarunkowania, ja je rozumiem, bo znam Ukraińców i współpracuję z nimi od dawna, a też zajmowałem się przez pewien czas polityką historyczną, jednoznacznie odnosząc się do ludobójstwa na Wołyniu. No ale musimy jako naród roztropny, naród, który jest zagrożony wojną, umieć rozróżniać kwestie najważniejsze od kwestii ważnych. Kwestią najważniejszą jest to, aby uniknąć wojny i aby...
19: Żeby Ukraina wiązała siły rosyjskie.
25: I aby Ukraina pokonała siły rosyjskie. Po to, aby był pokój pomiędzy Ukrainą, czy też długotrwały rozejm, który bardzo osłabiać będzie Rosję. Jeżeli Polska przestanie pomagać Ukrainie, to będzie to oznaczało gigantyczne wsparcie dla Kremla. I jedyne wsparcie dla Kremla może spowodować, że wojska ukraińskie nie będą w Doniecku, tylko we Lwowie. Czy my naprawdę chcemy mieć wojska, nie wojska ukraińskie, wojska rosyjskie? A więc jeżeli przestaniemy wspierać Ukrainę, to wojska rosyjskie mogą znaleźć się we Lwowie. I pytanie jest takie, czy my chcemy, żebyśmy mieli, czy my chcemy mieć wojska rosyjskie we Lwowie? Myślę, że nie. Więc to jest zła polityka, którą proponuje pan Czarnek. I radziłbym tutaj więcej wstrzemięźliwości i więcej rozsądku. Trzeba umieć wpływać na Ukrainę, ale też trzeba rozumieć, na czym polega nasza siła.
19: A to nam chyba nie wychodzi.
25: Tak, nie wychodzi, dlatego że siła państwa za granicą jest efektem zgody i spójności wewnętrznej w sprawach zagranicznych.
19: Ale też pozycji danego państwa na arenie międzynarodowej.
25: I nasza pozycja jest bardzo wysoka dzisiaj. Nasza pozycja jest dzisiaj...
19: Polemizowałabym.
25: Pani redaktor, proszę mi wierzyć, nasza pozycja jest dzisiaj bardzo wysoka, wynika z dwóch czynników.
19: A dlaczego o sytuacji za naszą wschodnią granicą rozmawiają ci z Paryża, z Berlina i z Londynu,
25: dlatego,
19: a nie z Warszawy?
25: Już mówię. Dlatego, że tradycyjnie uważają, że im się to należy, ale już nie mają siły przekonywania. No przecież nikt ich nie słucha. Przecież nikt nie słucha.
19: A to pocieszające.
25: Nie, to nie jest pocieszające. To jest smutne swoją drogą, bo bliżej nam do Paryża, Londynu i Berlina w sprawach ukraińskich niż do Moskwy. Więc to nie jest pocieszające. Natomiast jeżeli zobaczymy, co się dzieje na przykład w Londynie, jaki jest gigantyczny kryzys, jeżeli chodzi o kwestie przygotowania Wielkiej Brytanii do potencjalnej wojny, kwestie wydatków i na zbrojenia i kwestie przygotowania armii brytyjskiej, no to przecież to jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest naprawdę bardzo zła sytuacja. Ale Francja, Wielka Brytania, Niemcy mają głębokie poczucie swojej wagi i swojej misji. W związku z tym kontynuują rozmowy, z których nic nie wynika. I nie wyniknie. Te rozmowy do niczego nie doprowadzą. Jeżeli jakiekolwiek rozmowy do czegokolwiek doprowadzą, to ukraińsko-rosyjskie z udziałem Amerykanów. Z udziałem Amerykanów. Ale chcę wrócić do bardzo ważnej misji. Chcę wrócić do bardzo ważnej myśli, pani redaktor. Otóż siła państwa za granicą wynika takiego jak Polska z potencjałem gospodarczym i potencjałem militarnym, bo dzisiaj Polska jest tym dostarczycielem bezpieczeństwa na wschodzie.
19: Z pewnej podstawowej zgody w sprawach najważniejszych,
25: Europie.
19: Których w Polsce nie ma, to już mówiliśmy.
25: Właśnie. I teraz co to oznacza? To oznacza, że na przykład w sprawach Ukrainy powinniśmy podjąć decyzję o tym, że popieramy i jesteśmy głównym adwokatem ukraińskiej drogi do Unii Europejskiej, co oznacza na przykład między innymi wykluczenie Ukrainy z dzisiejszej polityki rolnej, dlatego że polityka rolna polega na wspieraniu małych gospodarstw, a nie wielkich latyfundiów, wieloset tysięczno-hektarowych. A więc gdybyśmy mieli taką zgodę w kraju, to dla Ukraińców byłoby to bardzo ważne i zabiegaliby o nasze wsparcie, bo nikt inny tak naprawdę, nikomu innemu tak naprawdę nie powinno na tym zależeć, jak Polsce, bo Unia Europejska oznacza pewną stabilizację i porządek, i ład. My chcemy mieć ład, porządek za granicą, najbliższą granicą. To jest w naszym wielkim interesie, ale przecież nie ma żadnego...
19: Ale nie chcemy, żeby Ukraińcy nas przebili swoimi produktami rolnymi.
25: Ale właśnie powiedziałem, że... Ukraina nie nadaje się do tej polityki, którą dzisiaj prowadzi Unia Europejska, bo ona wspiera małe gospodarstwa, a nie 500 tysięcy hektarowe gospodarstwa,
19: ale
25: które
19: to pan
25: są na
19: proponuje Ukrainie takie...
25: kolejnie.
19: Członkostwo minus, tak?
25: Ale pani redaktor, ja proponuję członkostwo, które dopasowane jest do realiów Unii Europejskiej i do realiów Ukrainy. Dzisiaj nie
19: rozumiem,
25: dość, że nie
19: jest
25: mamy...
19: To jakieś rozwiązanie, które ma udobruchać PSL. Widzieliśmy to ostatnio
25: Piotra Zgorzelskiego,
19: który sobie nie wyobraża Ukrainy w Unii Europejskiej.
25: No bo nie wyobraża sobie tych wielkich latyfundiów i słusznie, ja też sobie nie wyobrażam w Unii Europejskiej, ale ja mogę pani powiedzieć, pani redaktor, że
19: ostatnie
25: te wielkie
19: zdanie.
25: Latyfundia wcale nie są zainteresowane członkostwem w Unii Europejskiej, bo one mają fantastyczne rynki zbytu w Chinach, w Zatoce Perskiej, w Afryce. Naprawdę nie potrzebują Europy.
19: No to pytanie, dlaczego to zboże trafiało do Polski, tutaj zostawało, skoro są takie fantastyczne rynki
25: zbytu. A to wiemy dlaczego. Wiemy dlaczego. Dlatego, że Odessa, która była tym portem, z którego wychodziły wielkie transporty ze zbożem, została zamknięta i wszystko szło przez Polskę.
19: No w taki sposób, jaki szło. Także dlatego, że zboże ukraińskie po prostu było konkurencyjne cenowo.
25: No ale właśnie dlatego było konkurencyjne cenowo, że nie miało naturalnego rynku zbytu.
19: No ale przecież w wielkich gospodarstwach produkuje się taniej niż w małych gospodarstwach.
25: No ale wielkie gospodarstwa też produkują w sposób nieekologiczny i nieprzystający do warunków Unii Europejskiej. Tłumaczę. To rolnictwo, które na Ukrainie jest, nie nadaje się do polityki rolnej Unii Europejskiej, ale zarazem ono wcale tym nie jest zainteresowane.

0: które są niezbędne, ale zarazem dlatego, że odziedziczyliśmy budżet w takim stanie, w jakim odziedziczyliśmy po marnotrawnych rządach pana premiera Morawieckiego. Na bezpieczeństwo pieniądze będą. I świadoma tego jest Rada Ministrów, pan premier Tusk,
1: czyli ta
0: który bardzo
1: baza,
0: silnie poparł pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
1: W razie w strefie marzeń. Mamy mało czasu, więc proponuję krótkie
0: negocjujemy, pytanie. Negocjujemy i w ramach negocjacji jesteśmy dobrej myśli.
1: Jaka jest perspektywa? To znaczy, jak już ta dobra myśl zostaje wdrożona w życie?
0: Chcemy szybko, to znaczy w przeciągu kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie w Polsce się znajdą w oparciu właśnie o stałą bazę i od razu chcemy przystąpić do jej budowy.
1: Czyli budowa tego miasteczka jeszcze w tym roku by ruszyła?
0: Taki jest nasz plan.
1: Lokalizacja?
0: Do dyskusji, do negocjacji z Amerykanami.
1: Polska południowo-zachodnia?
0: To musi być ośrodek, centrum logistyczne, komunikacyjne, ale także koło niedaleko dużego miasta, bo takie są oczekiwania amerykańskie.
1: Takim dużym miastem jest Wrocław.
0: To piękne miasto.
1: Nadałoby się.
0: Powtarzam, piękne miasto. Nie rozmawiamy o konkretnej lokalizacji, natomiast to powinno być również wielkie miasto.
1: Co z amerykańskimi żołnierzami? Czy my w końcu wiemy, ilu ich będzie na polskiej ziemi, abstrahując od stałej bazy, bo 21 maja, to już prawie miesiąc temu, Trump ogłosił, że chce wysłać dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do Polski. Nadal trwa to liczenie. Czy to jest 11 czy 15
0: tysięcy? Ja w tym liczeniu nie biorę udziału, pani redaktor, dlatego że dla mnie dyspozycja prezydenta Trumpa, która jest jasna i jest oczywista dla administracji amerykańskiej, mówi o 5 tysiącach żołnierzy. My chcemy, aby to byli żołnierze, którzy będą lokowani w stałych bazach. Stałe bazy są ważne, dlatego że zmieniają przekaz strategiczny dla naszego głównego adwersarza, którym jest Rosja. Stałe bazy oznaczają głębokie zaangażowanie Amerykanów w obronę Polski, dlatego że Amerykanie w Polsce mają swoje interesy i chcą Polski bronić. To jest ten przekaz, który uzyskamy dzięki stałym bazom. Mhm.
1: Ale jaka jest korzyść z takiej stałej bazy, większa niż z obecności rotacyjnej? Bo generalnie, jak rozumiem, chodzi o to, żeby amerykańscy żołnierze byli w Polsce od pierwszego dnia potencjalnego konfliktu czy agresji rosyjskiej, żeby od razu umiędzynarodowić ten konflikt, tak? Czy stała baza bardziej umiędzynarodawia niż rotacyjna obecność?
0: Stała baza oznacza stałe zaangażowanie i stałe przekonanie amerykańskie, że Amerykanie w Polsce mają interesy, których chcą bronić. To już nie jest tylko i wyłącznie zobowiązanie sojusznicze, to jest obrona własnych interesów. Własnych interesów, to jest bardzo
1: ważne. Własnej bazy.
0: Własnych interesów, te interesy są olbrzymie. To są olbrzymie interesy gospodarcze, związane z powiązaniami w zakresie przemysłowym, w tym przemysłu zbrojeniowego, ale także niedługo to będą technologie jądrowe. W związku z tym naprawdę Amerykanie mają czego w Polsce bronić, ale ja przypomnę, że Amerykanie znajdują się bardzo blisko potencjalnego miejsca konfliktu, czyli w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. I tam stacjonują jako część jednostek, czy też główna część jednostek natowskich.
1: A to się będzie nazywało Fort Trump?
0: Pani redaktor,
1: bo bardzo Karol Nawrocki, podobnie jak Andrzej Duda, używa tego terminu.
0: Bardzo dobrze, to świetna nazwa. Nam chodzi o to, żeby to była stała obecność w Polsce. Fort Trump to świetna nazwa.
1: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentatorzy Michał Piedziuk i Jakub Majmurek będą moimi państwa gośćmi tuż po informacjach.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych.

0: Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Kaufland jest
11: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8:20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina prowadzi bardzo złą z naszego punktu widzenia politykę historyczną, ale musimy jako naród roztropny i naród zagrożony wojną umieć rozróżniać kwestie najważniejsze od kwestii ważnych, mówił przed chwilą w poranku TOK FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. Odniósł się w ten sposób do kolejnych apeli, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Ostatnio dopingował do tego prezydenta Karola Nawrockiego Sławomir Mencen z Konfederacji. Przemysław Czarnek z PiSu twierdzi na to, natomiast, że od tego, czy Ukraińcy wycofają się, czy nie, z nazwania jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, powinna zależeć nasza dalsza pomoc dla Kijowa. Radziłbym tutaj więcej rozsądku i więcej wstrzemięźliwości, apelował Zalewski w rozmowie z Karoliną Lewicką. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie moskiewskim. Według ukraińskiego portalu Ukraińska Prawda, atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Rafineria leży w odległości 15 kilometrów od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Zapewnia prawie 40% zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska. Prezydent Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał także już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus i już widać, jak na te porozumienia reagują rynki. Cena ropy na światowych giełdach spadła rano ponad 2% i wynosi obecnie niecałe $78. W TOK FM czas na sport.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejna niespodzianka na mundialu ostatniego dnia pierwszej kolejki fazy grupowej. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Znakomicie za to zaprezentowali się Anglicy. Pokonali Chorwację 4-2, a na boisku błyszczał Harry Kane, który strzelił 2 gole. Był rewelacyjny, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Jeśli Harry Kane całym swoim ciałem w doliczonym czasie blokuje kluczowy strzał po stałym fragmencie gry, jeśli widzicie jego gotowość do poświęcenia się w takiej akcji obronnej, to wiecie już wszystko o jego występie. Kompletny mecz, absolutny lider. Daje z siebie wszystko, angażuje się na 100% fizycznie, psychicznie, po prostu w każdy możliwy sposób. To jest w tej chwili kompletny zawodnik, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. W nocnych meczach Gana wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia z Uzbekistanem 3-1. Dziś zaczynamy drugą kolejkę w grupie A. Być może już o pozostanie w turnieju zagrają Czechy i RPA, które na otwarcie przegrały. W komfortowej sytuacji są oczywiście w związku z tym Meksykanie i Koreańczycy. Azjatycka ekipa liczy na to, że z gospodarzami też uda im się wygrać, mówi pomocnik Hwang Inbeom. Na szczęście w pierwszym meczu zdobyliśmy 3 punkty, odrabiając straty i kończąc spotkanie zwycięstwem, a przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. Myślę, że przygotowaliśmy się dobrze i jestem pewien, że będziemy w stanie zaprezentować się znów z dobrej strony i wywalczyć korzystny rezultat. W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Po pierwszej kolejce w tej grupie wszyscy mają po punkcie. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split, MSK Żylina. Hubert Hurkacz zakończył turniej w Halle w drugiej rundzie. Po wygranej na otwarcie z Andrijem Rublowem przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7. Czas na prognozę pogody.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę popadać, poza tym sporo rozpogodzeń i sporo słońca. Na termometrach od 18 do 27 stopni, najchłodniej nad samym morzem, najcieplej na Dolnym Śląsku.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu.
13: Oraz Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry.
18: Dzień dobry również.
13: Premier Donald Tusk wczoraj na konferencji prasowej mówił tak. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, chodzi oczywiście o najsłynniejszy od kilku dni szpital w Polsce, warszawski szpital południowy na Ursynowie, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji, bo były te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność i za tym muszą pójść. No, jeżeli się okaże, że złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście, jeśli złamano tylko kwestie dobrych obyczajów, to odpowiedzialność polityczna. Czy to, co do tej pory Koalicja Obywatelska w tej sprawie zrobiła, to znaczy wyrzuciła pana Kacprzyka ze swoich szeregów, choć oficjalnie on zrezygnował z członkostwa i ta rezygnacja została przyjęta, ale wiemy, że otrzymał propozycję nie do odrzucenia, żeby tak właśnie zrobić. Zlecenie rozmaitych kontroli w tymże szpitalu, zwolnienie tego lekarza ze szpitala, ryzyko zwolnienia, które wisi nad dyrektor do spraw medycznych, która akceptowała panu Kacprzyk zarówno grafiki, jak i faktury, które wystawiał szpitalowi. Ta decyzja zostanie podjęta pewnie dziś. No te wypowiedzi polityków o tym, że to skandal, że tak nie można, że potępiamy, że się oczyścimy. Czy to wszystko wystarcza, żeby tę sprawę rozmasować? Jakub Majmurek.
17: No jest jeszcze ustawa, której projekt przyjęła Rada Ministrów, zdaje się.
13: Która wczoraj była już w parlamencie.
17: Tak, w parlamencie, która ma właśnie umożliwić rządowi sprawdzenie, ile konkretni lekarze zarabiają, bo dzisiaj rząd tego nie wie, no co też, no myślę, jest...
13: Świadczy o rządzie.
17: Tak, jest dosyć dziwne i może zdziwić obywateli, że rząd nie ma tak podstawowej informacji, ile właściwie z publicznych środków płaci w publicznych szpitalach konkretnym lekarzom i czy pan Kacprzyk nie jest wcale jakimś wyjątkiem z tymi swoimi zarobkami. No różne
13: Ursynowską
17: doniesienia,
13: czarną owcą, tak?
17: Różne doniesienia mówią nam, że może nie być. No mówiąc najkrócej, nie, no to... nie wystarczy. Jest oczywiste, że oburzenie społeczne tutaj będzie spore. Ono będzie jeszcze podsycane przez opozycję i to nie tylko przez PiS, ale także przez Konfederację, także przez partię Razem. Widać też wyraźnie, że tutaj trochę od Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie się próbuje dystansować Lewica i przedstawiać swoje propozycje uregulowania kwestii nadmiarowych czy oburzających zarobków lekarzy. Ta afera uderza w trzy bardzo czułe punkty Platformy. No po pierwsze w wizerunek partii elit, no ten salonik dla VIP-ów, czy przyjmowanie ludzi bez kolejki, no to jest coś, co jak gdyby
13: jak wpisuje
17: się.
13: Tak,
17: to po pierwsze działa strasznie irytująco na ludzi, bo dla ludzi no wejście gdzieś poza kolejką jest naruszeniem jakiejś podstawowej umowy społecznej i ludzi bardzo irytuje, kiedy to robią politycy, kiedy to jeszcze robi partia, która ma wizerunek partii elit, no to jest wielki problem. No drugi problem to jest ten problem tego zarzutu koryciarstwa, który się pojawia. To partia Razem bardzo lubi w ten sposób atakować rząd. Przecież Koalicja Obywatelska obiecywała, że skończy z tym, co robił PiS, zawłaszczając państwo. No a tu są właśnie kolejne takie przypadki i to znów gdzieś w okolicach warszawskiego czy mazowieckiego samorządu. No mieliśmy wcześniej na przykład sprawę żony ministra Kierwińskiego i jej zatrudnienia w kolejach mazowieckich. No i w ogóle jak gdyby praktyki zarządzania województwem przez Adama Struzika, który nie jest oczywiście z Koalicji Obywatelskiej, ale rządzi z nią w koalicji. No i trzeci problem to jest stan służby zdrowia, no bo nawet jeżeli jak gdyby pomijając już oburzenie na salonik dla VIP-ów czy przyjmowanie bez kolejki, to ta sytuacja no pokazuje, że rząd no po pierwsze nie wie, ile lekarze zarabiają, że kwestia tych zarobków lekarzy trochę się chyba wymknęła rządzącym spod kontroli, że ludzie nie mają dostępu do specjalistów, do badań, a tymczasem państwo płaci lekarzom no, pieniądze, które przeciętnemu wyborcy, który zarabia w okolicach średniej krajowej, no wydają się mocno oburzające. I to nie jest taka afera jak na przykład, nie wiem, afera z wyborami kopertowymi, gdzie utopiono kilkaset milionów złotych, bo kilkaset milionów złotych jest sobie trudno wyobrazić, ale sytuację, że ktoś dostaje 1,6 milion rocznie, a w zamian za to, jak myślą sobie pewnie ludzie, koledzy jego z partii wchodzą bez kolejki na SOR, no to ludzie bardzo łatwo są sobie w stanie wyobrazić, odnieść do swojego doświadczenia i się tym naprawdę wkurzyć.
13: To jest też taka w tej opowieści figura złotego chłopca Koalicji Obywatelskiej, czyli pana Kacprzyka właśnie. I przypomnę, że już ta figura funkcjonowała wcześniej, za czasów pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej i to Platformy Obywatelskiej z pewnością nie pomagało. Michał Piedziuk.
18: Tak, ja się zgodzę z tym wszystkim, co powiedział mój przedmówca. No przede wszystkim to jest właśnie historia, afera łatwa do opowiedzenia, łatwa do zrozumienia przez wyborców. No i po prostu historia, o której dobrze się bądź co bądź rozmawia przy obiedzie, jak bardzo by nas ona nie bulwersowała. No natomiast są jeszcze dwie rzeczy, które dodatkowo przeszkadzają Platformie tutaj przy tej sytuacji, które sprawiają, że ta afera jest jeszcze i może być potencjalnie bardzo dużym obciążeniem dla największej partii koalicyjnej. No przede wszystkim no to jest to, że ta historia jest i wieloaspektowa i potencjalnie też rozwojowa, no bo jednak po pierwsze pamiętajmy, że ona przypada na moment, w którym jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o senatorze Platformy Obywatelskiej Tomaszu Lencu, który również zdobył dla swojego syna, co prawda, zabieg poza kolejką i też
13: bez dokumentacji.
18: Dokładnie, z pominięciem różnego rodzaju istotnych procedur w szpitale, o ile dobrze pamiętam, w Aleksandrowie Kujawskim.
13: Poprzez ściągnięcie lekarzy z innego oddziału, na którym powinni być, by sprawować opiekę właśnie nad chorymi, tam przebywającymi i tak dalej.
18: No właśnie, i to może wzmagać w wyborcach takie poczucie szerszego systemu, który zbudowała sobie Koalicja Obywatelska właśnie w państwowej służbie, państwowej ochronie zdrowia, że rzeczywiście te macki Platformy już oplotły wiele szpitali w całym kraju i politycy PO, KO mogą sobie na takie zabiegi poza kolejką bez procedur pozwalać nie tylko w Warszawie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no pamiętajmy, że ta historia też przypada na momenty bardzo trudnego okresu Platformy Obywatelskiej, która jest wybitnie osłabiona po przegranym referendum w Krakowie, która nie wystawiła tam kandydata przekonującego kandydata, który byłby w stanie najprawdopodobniej jakoś z dużą energią odbić jeszcze raz ten Kraków dla Platformy Obywatelskiej. I ogólnie rzecz biorąc, Donald Tusk też jako szef rządu wydaje się być w trudnej pozycji, bo cała koalicja rządząca ostatnio raczej się broni, raczej jest bardzo mocno reakcyjna wobec opozycji. No i teraz znów Donald Tusk będzie musiał szukać tych rozwiązań, jak wyjść z kryzysu wizerunkowego i nie wydaje mi się, żeby one były wyjątkowo proste do znalezienia.
13: Marcin Przydacz, który powinien u pana prezydenta zajmować się przede wszystkim polityką międzynarodową, zagraniczną, widać ma sporo czasu na też takie działania już polityczne, partyjne. I popełnił taki wpis, który myślę, że dobrze pokazuje, w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość będzie, jeżeli chodzi o tę aferę zmierzać. Kiedyś Janda wpychała się po szczepionkę bez kolejki, Szczerba do toalety, Lent stawiał do pionu lekarzy, bo syn miał rośnięty paznokieć, Urbaniak kazał sobie salutować. Oni mają to w DNA. Uważają się za lepszych niż ich wyborcy. Ci mają tkwić w kolejkach i czekać miesiącami na przyjęcie do lekarza. I wczoraj rozmawiałam też z politykami Koalicji Obywatelskiej i usłyszałam, że dla nich jest to jednak poważny problem, bo to, co udało się zrobić PiS-owi w trakcie kampanii prezydenckiej zeszłorocznej, to właśnie pokazanie Nawrockiego jako przedstawiciela ludu, jako zwykłego człowieka, który wie, co lud boli, jak na te bolączki odpowiedzieć. No a my mieliśmy, usłyszałam, bonjoura, mówiąc w skrócie, tak, czyli przedstawiciela elit, i że po prostu ta afera pomaga PiS-owi wrócić do tej narracji, a nawet ją pogłębia.
19: Tak, no w ogóle jeżeli przyjrzymy się linii czasu kończy nam w mediach społecznościowych polityków PiS, no to zauważymy, że one są całe jak gdyby wypełnione tym nieszczęsnym doktorem Kacprzykiem przez ostatnich kilka dni. I tutaj jak gdyby rzeczywiście no jest kilka motywów. Najczęstszy motyw to jest ten właśnie Platforma jako partia elit, jako partia tych, którzy się wpisają, wpychają bez kolejki, jako partia tych, którzy wywyższają się nad zwykłych Polaków. No tutaj w pierwszych godzinach po ujawnieniu tej afery, zanim jeszcze portal Zero ujawnił informację o tym saloniku dla VIP, czy o tej skróconej kolejce, no to politycy PiS, nie wiem, wyciągali na przykład zdjęcia tego Kacprzyka z różnych wydarzeń politycznych.
13: Na przykład Aleja Milionerów.
19: Z pytaniem, tak, i z pytaniem, czy on wtedy nie był na dyżurze i czy nie powinien wtedy być na dyżurze. Tutaj, prawda, pan Wąsik wrzucił zdjęcie Kacprzyka z owsiakiem i napisał, że głodzą służbę zdrowia, wysyłają dzieciaki z puszkami na ulicę, a sami kasują miliony. Więc to jest dla PiSu po prostu żyła złota. Faktem jest, że sam PiS sobie tą żyłę trochę zanieczyścił przez pana Bąkiewicza i tą całą jego eskapadę berlińską, która w momencie, kiedy PiS miał polityczne złoto i po prostu je powinien kopać jak...
13: To zajmował się panem Bąkiewiczem.
19: Konfederata młody bitcoiny, no to zajmował się Bąkiewiczem i deklarował, że ustami pana posła Goska, że idzie na Berlin, co też jak gdyby jakiś taki wyborca normal sobie mógł pomyśleć, z jednej strony koryciarstwo, z drugiej strony po prostu jakaś kompletna świrownia, więc ja zostaję w domu. No ale tak, ale to jest polityczne złoto dla PiSu.
13: Jakub Majmurek i Michał Piedziuk z nami zostają, wracamy tuż po informacjach.
20: Autopromocja.
21: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
22: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
23: Prawdziwa historia Polski.
24: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
20: Autopromocja.
25: Reklama.
26: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
27: Wiadomo, że niskie ceny są

0: to moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Lekarz milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. O to, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, będą apelować jego polityczni oponenci. Ich zdaniem po aferze związanej z zarobkami w szpitalu i łączenia godzin z pracą w Radzie Dzielnicy, wizerunek najmniejszej jednostki samorządu terytorialnego mocno ucierpiał, mówi Stanisław Dratkiewicz z PiSu, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus.
15: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Skasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
14: Posiedzenie Rady Dzielnicy Ursus rozpocznie się o 18:00. Nie wiadomo, czy na sesji pojawi się Dawid Kasprzyk, który jest w Radzie Dzielnicy także szefem Komisji Zdrowia. Tymczasem Sejm w trybie pilnym pracuje nad przepisami, które umożliwią zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Ustawa, która pozwoli na weryfikację wysokości zarobków medyków po sprawdzeniu numeru PESEL, da wiele wiedzy dotyczącej funkcjonowania służby zdrowia w Polsce, ocenił w poranku TOK FM Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.
16: Będziemy wiedzieli, że na przykład ordynator bardzo ważnego oddziału, przyjmując jednocześnie w gabinecie prywatnym popołudniami, w sposób, nazwijmy to, dyskusyjny, kieruje pacjentów na szybsze terminy w swoim oddziale. Chciałbym, żeby na zawsze odeszło w zapomnienie stare lekarskie przysłowie szpitalne. 13 czas do miasta. Chciałbym, żeby w końcu nie każdy doktor habilitowany, który uzyskuje habilitację w Polsce, z czego się bardzo cieszę i wszystkim gratuluję, musiał natychmiast zostawać szefem swojej własnej, nowo powołanej kliniki.
14: Jak przyznał rzecznik rządu Adam Szłapka, zbieranie danych i ich analiza będą wstępem do wprowadzenia rozwiązań, które ograniczą zarobki medyków. Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji, a chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach. Taką pogodę latem przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od jutra czekają nas upały, a na razie prognoza pogody na dziś. I tak, dziś od 18 do 27 stopni pokażą termometry. Najchłodniej będzie nad samym morzem, a najcieplej na Dolnym Śląsku. Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę pokropić. Poza tym sporo słońca.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy. Michał Piedziuk, Polityka Insight, Jakub Majburek, Krytyka Polityczna. Rozmawiamy oczywiście o tej aferze, która uderzyła w rząd, a zaczęła się od lekarza, radnego, milionera, doktora Dawida Kacprzyka. Potem okazało się, że jeszcze salonik VIP tam funkcjonował prawdopodobnie przez doktora Kacprzyka zorganizowany, z którego korzystali politycy Koalicji Obywatelskiej. Są konkretne nazwiska, które pewnie znane są autorowi tego tekstu, Patrykowi Słowikowi. Zresztą informacje o tych nazwiskach zostały przekazane przez niego prokuraturze. Pytanie, czy partia będzie chciała się dowiedzieć, kto to był, i wyciągnąć konsekwencje wobec tych osób, które poczuły się na tyle uprzywilejowane, że skorzystały właśnie z takich możliwości, żeby wykonać sobie badania poza kolejką. Natomiast wrócę jeszcze do tej konferencji premiera Donalda Tuska wczoraj i do tych wynagrodzeń lekarzy. Dochodzi do takich dysproporcji, mówił szef rządu, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100% wszystkich wydatków szpitala. Do tego dochodzi klimat dyskrecji, żeby nie powiedzieć tajności. Nikt nie wie dokładnie, kto ile zarabia. Nie ma możliwości dostępu do informacji, jaki lekarz w jakim miejscu ile zarabia. No i to budzi zarówno złe emocje i podejrzenia. Jak często widać, są to też uzasadnione emocje i podejrzenia. No już mowa o kominach płacowych i o tym, co rząd może z tym zrobić. No właśnie, co rząd może z tym zrobić? Bo najpierw jest ta ustawa, o której redaktor Majmurek już nam opowiadał, ona już jest w parlamencie, ma być błyskawicznie uchwalona, która pozwoli się dowiedzieć, kto ile zarabia. Natomiast no co dalej, bo mamy przecież ustawę uchwaloną za rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc PiS też powinien poczuwać się do tego rozpasania, jeżeli chodzi o pensje dla lekarzy, którzy przez długi czas zarabiali za mało, wyjeżdżali za granicę, chcieliśmy ich zatrzymać, no ale teraz no chyba już nie trzeba płacić 200 tysięcy miesięcznie, żeby jakiś lekarz zechciał pracować w Polsce.
17: No, myślę, że jak gdyby jest w tej chwili taka społeczna percepcja, że te zarobki lekarzy wymknęły się spod kontroli. To też przypomnijmy, że no mówimy o lekarzu sprzed specjalizacji. To nie jest tak, że to 1,6 miliona rocznie zarabiał jakiś, nie wiem, kardiolog należący do czołówki 10 najlepszych kardiologów w kraju, no bo wtedy tego typu zarobki mogłyby być jakoś uzasadnione, ale no po prostu lekarz tak naprawdę na początku kariery, który jeszcze jak gdyby nie skończył tak naprawdę procesu swojej formacji zawodowej. No co można zrobić? No z pewnością ta ustawa, o której mówiliśmy, no ona jest jakimś pierwszym krokiem. To, że rząd tego nie wiedział, no to jest zupełnie zdumiewające. No trudno sobie wyobrazić, jak można racjonalnie zarządzać służbą zdrowia, jak można ją racjonalnie projektować w sytuacji, gdy nie mamy tak podstawowej danej, jak to, ile po prostu zarabiają lekarze. No myślę, że tutaj jak gdyby jest kilka rzeczy do uregulowania. Jedna to są rzeczywiście kominy płacowe. Druga to jest wprowadzenie jakichś widełek sensownych płac dotyczących na przykład stawki godzinowej, tak żeby ta stawka po prostu nie była jakoś podbijana w górę. Jasne, że można wprowadzić trochę wyższą stawkę godzinową, nie wiem, w miejscach, gdzie są problemy ze ściągnięciem lekarzy, gdzie ich brakuje, gdzie alternatywą byłby po prostu brak lekarza, to wtedy by można wprowadzić większą stawkę, ale tutaj potrzebne są jakieś rozsądne widełki. No i trzecia kwestia to jest kwestia uregulowania też i wyegzekwowania maksymalnej liczby godzin przepracowanych, no bo też dr Kacprzyk zarobił tyle, ile zarobił, dlatego, że po prostu pracował w tym jednym szpitalu południowym, przynajmniej według grafika, jak to było w rzeczywistości, to nie wiadomo. Zdaje się 11 godzin dziennie każdego dnia w roku.
18: To dwa etaty właściwie.
17: Boże Narodzenie. I to w tym kątem jednym szpitalu, a pracował jeszcze w trzech innych. No i tam też rzeczywiście wychodziło, że w momentach, w których według grafiku powinien być w szpitalu, no pracował, był na przykład w telewizji albo w Sejmie. Jest też ta kwestia, że brał czasami po dwie doby czy trzy doby, dokładnie już nie pamiętam, na raz dyżuru.
18: Chyba najdłużej pracował pewnego dnia 96 godzin.
17: Tak, więc to więcej niż dnia, bo to po prostu doba ma 24 godziny, więc to są też patologie, które jakoś tutaj należy uregulować, więc na pewno jawność, a przynajmniej jak gdyby jawność tych informacji dla rządu. Po drugie, też rzeczywiście pewne widełki płacowe, zarówno jeśli chodzi o kontrakty, umowy o pracę, stawkę godzinową, tak żeby te zarobki nie pożerały większości budżetu szpitali. No, trzecia kwestia to jest właśnie ten limit godzin. No a w dłuższej perspektywie no widać, że my po prostu potrzebujemy więcej lekarzy, potrzebujemy kształcić ich więcej albo ściągać ich więcej przez migrację, no bo bez tego, no lekarze będą mieli cały czas taką przewagę na rynku, że będą w stanie dyktować tego typu warunki, no które zdaniem większości społeczeństwa no są nieakceptowalne.
18: To jeszcze jeden wątek dotyczący tej sprawy, bo wczoraj Włodzimierz Czarzasty wrócił do tej propozycji Lewicy, która już kilkukrotnie padała z ust polityków partii lewicowej, żeby zakazać łączenia pracy w publicznej placówce z pracą w prywatnej placówce. Zresztą do tego nawiązywał mój dzisiejszy gość Bartosz Arłukowicz, przywołując takie powiedzenie, którego nie znałam, ale które dobrze opisuje sytuację w szpitalach. 13 czas do miasta, czyli lekarze, którzy są zatrudnieni w placówkach publicznych, przychodzą rano, wykonują tam swoje obowiązki, tak, na przykład jakieś zabiegi, operacje, kontrolę oczywiście pacjentów, a potem zmykają do swoich zajęć w prywatnych placówkach leczniczych albo na prywatną praktykę, nie wyrabiając tych godzin etatu, za który jest pobierana pensja. Oczywiście, kiedy te propozycje zakazu pojawiały się wcześniej, to zawsze była ta odpowiedź, że mamy za mało lekarzy, jeżeli zabronimy im pracować i tu, to będzie jeszcze większy problem z dostępnością do lekarzy dla Polaków, no ale z drugiej strony no, też nie można utrzymywać takiej fikcji, że ktoś pracuje, nie wiem, pół etatu, a otrzymuje pieniądze za cały etat, Michał Pieciuk.
19: No, oczywiście i myślę, że ten postulat będzie wracał. Ja nie wiem, czy on już teraz, czy ta sytuacja z Dawidem Kacprzykiem jakoś zmotywuje rządzących do podjęcia działań w tym kierunku. Natomiast rzeczywiście też słyszymy, myślę, czasem od właśnie lekarzy, że gdyby jakoś ujednolicić i jakoś przede wszystkim wyklarować te sposoby zarabiania i przejrzystość zarabiania w państwowej służbie, państwowej ochronie zdrowia, no to ci lekarze nawet byliby w stanie właśnie zaakceptować to, że będą musieli wybierać pomiędzy państwową a publiczną ochroną zdrowia. No przecież zobaczmy, ile dzisiaj przy tej właśnie aferze z Dawidem Kacprzykiem, jakie zarobki proponowały inne też SOR-y w całym kraju na podobne stanowiska, które pełnił Dawid Kacprzyk, tak? Znaczy, mieliśmy wiele przypadków, kiedy dziennikarze zajęli się tą sprawą, że po prostu takie pieniądze pokroju właśnie, nie wiem, kilkuset złotych za godzinę pracy, no, są proponowane w publicznej ochronie zdrowia na SOR-ach w wielu innych miastach, ponieważ brakuje tam chętnych do podjęcia
18: tak,
19: tej pracy.
18: Tak, i trwa rywalizacja między samorządowcami, tak, kto kogo ściągnie do swojego szpitala, bo jak nie będzie tego lekarza, to trzeba będzie zamknąć szpital, a tego wyborcy nie wybaczą.
19: No dokładnie, więc tutaj rzeczywiście no, wiele, bardzo długa droga przed, myślę, rządzącymi, żeby najpierw zająć się właśnie ogarnięciem, mówiąc kolokwialnie, tematem płac i tego, jak w ogóle jesteśmy w stanie, ile jesteśmy w stanie płacić, w jakim stopniu i w jakim trybie też tym lekarzom, a później pewnie rozważenie po raz kolejny właśnie tego rozdzielenia praktyki w publicznej ochronie zdrowia od prywatnej. Natomiast bardzo bardzo ciekawe jest zachowanie koalicjantów, już tak przechodząc do politycznej kwestii, no bo zarówno Lewica, jak i Polska 2050 chyba zwietrzyły szansę na zbicie chociażby drobnego kapitału politycznego na tym kryzysie wizerunkowym Platformy Obywatelskiej, no bo Lewica, tak jak pani redaktor powiedziała, wyszła ze swoją propozycją właśnie też poprawy przejrzystości zarobków
18: lekarzy. Ale też na przykład była krytyka pani redaktorze Anny Marii Żukowskiej a propos tej ustawy, o której rozmawialiśmy, która została przyjęta przez rząd i trafiła do parlamentu, że to niewiele da, tak, sama wiedza. Znaczy sama wiedza jest potrzebna, żeby potem zrobić jakiś kolejny krok, co z tymi pensjami zaplanować, tak, urządzić. Natomiast sama wiedza, jak się zatrzymamy na wiedzę, że ktoś pracuje na 5 etatach i zarabia 5 milionów, to nam po nic.
19: No oczywiście. I stąd myślę, że tutaj właśnie ten czteropunktowy, o ile dobrze pamiętam, właśnie plan Lewicy na poprawę, na jakieś działanie w tej kwestii i podjęcie konkretnych działań przez rząd w kwestii przejrzystości zarobków lekarzy. Natomiast też no, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jak zwykle w tym momencie chyba naczelna krytyczka rządu, również popełniła taki tweet, że jest to nie do obrony ta afera Dawida Katrzyka, ta afera Platformy Obywatelskiej. Ciekaw jestem tylko, czy rządzący w tym momencie, koalicjanci w zasadzie, no nie piłują gałęzi, na której sami siedzą, bo czuję, że ta afera może uderzyć nie tylko w Platformę Obywatelską, ale rykoszetem dostaną też koalicjanci.
18: To jasna sprawa. Premier mówił wczoraj też tak. Złą rzeczą byłoby, gdybyśmy zbudowali jakiś konflikt między pacjentami i lekarzami. I oczywiście kłaniają się te słowa sprzed dwóch dekad świętej pamięci już Ludwika Dorna. Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Lekarze w kamasze. W przypadku Kacprzyka w tym garażu akurat stało Porsche, tak? To Porsche też stało się takim symbolem tejże afery, że tak młodego człowieka stać było na ten samochód. Potem się pojawiły informacje, że może otrzymał w prezencie od rodziców, no ale o to już mniejsza. Symbol został i poszedł w świat. Natomiast jeżeli ta sprawa nie zostanie uregulowana, to na pewno pojawi się jakieś napięcie i takie poczucie, że została złamana umowa społeczna, jakieś takie poczucie niesprawiedliwości społecznej, tak? No bo oczywiście zakładamy, że lekarze powinni zarabiać godnie i to mogą być wysokie uposażenia, no ale jest jakaś granica absurdu, która może zacząć bulwersować.
20: No tak, no i bez wątpienia to, co zarobił Dawid Kacprzyk w tym szpitalu, tą granicę przekracza, tym bardziej, że tak jak mówiłem, no on nie był jakimś, nie wiem, czołowym specjalistą w kraju, w swojej specjalności.
18: Tylko jesienią 24 roku otrzymał dopiero prawo wykonywania zawodu.
20: Tak, więc tutaj myślę, że na pewno jest w tej chwili takie społeczne przekonanie, że te pensje poszły w drugą stronę i że o ile mieliśmy przez lata problem z niedopłacaniem lekarzy, no to teraz dokonaliśmy korekty zbyt mocnej w drugą stronę.
18: Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Bardzo dziękuję.
20: Dziękuję bardzo.
18: Michał Piedziuk, Polityka Insight. Bardzo dziękuję.
19: Dziękuję serdecznie.
18: Poranek czwartkowy Radia Tok FM dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Informacje Tok FM o 9:00, po nich oczywiście jak zawsze Owczarek. Cezary Łasiczka jest już w gotowości i z największą przyjemnością ponoć opowie nam, o czym będzie w dzisiejszym programie. Czarku?
21: Dzień dobry Karolino, dzień dobry Państwu. Z największą przyjemnością zapraszam na program. Dowiemy się między innymi, kto i co podpisał w Wersalu i czy to oznacza, że jest koniec czegokolwiek. Czy jest się z czego cieszyć i celebrować, czy spadną ceny ropy i benzyny na stacjach, czy to tylko kolejny rozdział, kolejny odcinek w tej niekończącej się telenoweli.
18: Jak kiedyś coś podpisywano w Wersalu, to coś zbyt długo nie utrzymało.
21: A no właśnie. Może to nie jest zbyt dobre miejsce, no ale ponoć to jest jedyne, które sprawiło, że Donald Trump nie wyjechał wcześniej ze szczytu, tylko właśnie jako ten król, bo tak siebie też postrzega, chciał być też w królewskim otoczeniu. Także za chwileczkę w programie Owczarek, na który serdecznie zapraszam.
18: A ja zapraszam jeszcze na wywiad polityczny. To dopiero po 17:00. Życzę Państwu bardzo dobrego dnia i do usłyszenia.
22: Reklama.
0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Teraz w Mediamarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. Mediamarkt.
25: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
26: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
27: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Sejm w trybie pilnym pracuje nad ustawą, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Gdańskie plaże będą w wakacje bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. NFZ, Służby Skarbowe Państwa, Najwyższa Izba Kontroli oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Te instytucje mają narzędzia do rozwiązywania afery w warszawskim Szpitalu Południowym, stwierdził w poranku TOK FM Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej i były minister zdrowia.
9: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji, między innymi przez prezydenta Trzaskowskiego, który dzisiaj jest organem założycielskim dla tego szpitala i wielokrotnie o tym szpitalu mówił, wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych. Ja rozumiem dyskusję o systemie, ale to nie system podpisał umowę z tym doktorem. Z tym doktorem podpisał umowę konkretny gość.
8: Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz bez specjalizacji, który pracował jako koordynator SOR-u i który w rok zarobił ponad 1 600 000 zł, został zwolniony. Nie jest też już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Ratusz zapowiada także zwolnienie dyrektorki do spraw medycznych, która zatwierdziła grafiki pracy Kacprzyka. Portal Zero.pl podał, że lekarz miał urządzić w SOR-ze salonik dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być badani poza kolejnością. Sejm z kolei w trybie pilnym pracuje nad ustawą, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej chcą pójść krok dalej i ograniczyć wysokość wynagrodzeń medyków. Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
11: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%.
10: Podobnego zdania jest szef rządu Donald Tusk. Mówi o nadużyciach, o wynaturzeniach, które dotykają finansowany z publicznych pieniędzy system ochrony zdrowia.
12: Znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze. Nie ma żadnego powodu, żeby udawać, że to może dalej tak jechać. Nie, skończyło się i musimy temu zaradzić.
10: Dokonując radykalnej zmiany, mówi zarówno premier, jak i marszałek Sejmu, lider lewicy Włodzimierz Czarzasty, który poza tym, że opowiada się za limitami zarobków, jest także zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
8: Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Porozumienie krytykują zarówno republikanie, jak i demokraci. A co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Rochowski.
13: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny, Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa. Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości. Tomasz Rychowski, TOK FM.
8: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obydwu stron. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie moskiewskim. Według portalu Ukraińska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Rafineria leży w odległości 15 km od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Zapewnia prawie 40% zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze dla wojska. Po ukraińskim ataku loty na moskiewskich lotniskach zostały zawieszone. Prokuratura Krajowa przejmuje śledztwo w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty, który krytykował Rosję i działania Władimira Putina. Ustaliło TOK FM. Wcześniej sprawą zajmowali się prokuratorzy z Lublina. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wystąpił tymczasem do MSWiA o informacje na temat tej zbrodni. Informacje mają być przekazane prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Wcześniej premier mówił, że wiele wskazuje na to, że to zabójstwa polityczne. Prokuratura i policja cały czas prowadzą w tej sprawie działania operacyjne, mówią prokurator Marcin Kozak i Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
6: Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy. Analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi oraz analizujemy zeznania świadków.
14: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami z uwagi na to, że obawiają się, z uwagi na charakter takiego zabójstwa, ujawniania różnego rodzaju informacji. Dlatego ja apeluję do Państwa o taką współpracę z policjantami. Można przekazywać nam informacje anonimowo.
6: Może dochodzić do zatrzymywania osób, które mogą mieć jakikolwiek związek z tym postępowaniem. W związku z tym nie wykluczamy, że kolejne osoby będą zatrzymywane, ale na tą chwilę procesowo nikt nie jest w tej sprawie zatrzymany.
8: Wiadomo, że zamordowany rosyjski artysta dostawał pogróżki. Policja i ABW proponowały mu ochronę, ale odmówił. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
15: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
16: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
15: Poszukiwanie sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
17: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
15: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić. Na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
8: Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę pokropić, poza tym sporo słońca, na termometrach od 20 do 27 stopni, najchłodniej nad morzem, a najcieplej na Dolnym Śląsku od jutra. Przypominamy, upały, gorący ma być cały weekend i początek tygodnia.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu.
18: Czy wojna Stanów Zjednoczonych oraz Izraela z Iranem już się skończyła?
19: No, skończyły się, jak rozumiem, działania wojenne. No, porozumienia, panie redaktorze, nie mamy, ale mamy to, powiedzmy, porozumienie wstępne, to memorandum, o którym już z panem redaktorem miałem przyjemność rozmawiać. Można powiedzieć, panie redaktorze, że to memorandum, pamięta pan redaktor, kiedyś liczyliśmy, ile razy prezydent Trump wspominał o tym, że porozumienie jest bliskie, tam 40 ileś razy. No, to porozumienie było trochę jak Yeti, każdy o nim słyszał, ale nikt nie widział. No, teraz już wiemy, że jest to wstępne porozumienie. Ono jak rozumiem, musi oczywiście zaowocować tym, że nie będzie działań wojennych, nie będą prowadzone, chociaż tutaj prezydent Trump grozi, że jakiekolwiek odstępstwo od realizacji punktów tego memorandum będzie skutkowało wznowieniem działań wojennych. No póki co mamy pokój. Miejmy nadzieję, że sytuacja w regionie będzie się stabilizowała.
18: Swoją drogą ciekawy jest też sposób podpisywania, no bo tak, najpierw to porozumienie zostało, czy memorandum podpisane w sposób elektroniczny, cokolwiek to by miało oznaczać, no przynajmniej w Polsce mamy różne rodzaje podpisów elektronicznych, a potem, rozumiem, zostało podpisane w sposób oldschoolowy, czyli piórem wiecznym, być może nawet.
19: Tak, tutaj to wiadomo, że został podpisany przez obu prezydentów. No oczywiście nie przebywali w tym momencie w tym samym miejscu. No, to z różnych względów byłoby trudne. No, były takie nawet spekulacje, że mogłoby dojść podczas tego pobytu prezydenta Trumpa w Europie, mogłoby dojść w Szwajcarii do spotkania prezydenta, nawet Trumpa, bo oczywiście mówiono głównie o wiceprezydencie J.D. Vance, ale mówiono, że być może nawet Donald Trump udałby się na taki podpis. No to było nierealistyczne absolutnie. Nawet gdyby sam prezydent miał taki pomysł, przecież te państwa nie mają stosunków dyplomatycznych, takie spotkanie miałoby swoje implikacje, także nie wchodziło to w grę, ale faktem jest, że zostało to podpisane. Tutaj ważne są, panie redaktorze, te didaskalia, bo zwróćmy uwagę na to, kto podpisuje ze strony irańskiej. Podpisuje prezydent Pezeszkian, który w tym momencie bierze na siebie absolutnie polityczną odpowiedzialność za to porozumienie i za wszystko, co się od tego momentu wydarzy. Nie mamy w tym najwyższego przywódcy, który na pewno autoryzował ten podpis. Zresztą jakbyśmy przeanalizowali to punkty, to trudno, żeby tego nie zrobił. No ale nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Zawsze będzie mógł powiedzieć w razie niepowodzenia, że to nie on, to wina rządu, to wina prezydenta i to jest stała praktyka w Iranie. Czyli tak de facto najwyższy przywódca decyduje, ale w praktyce twarz tej decyzji daje prezydent.
18: I gdybyśmy mieli pewien rozdział zamknąć, no bo wprawdzie to memorandum, to porozumienie jakby nie kończy definitywnie konfliktu, w jaki sposób go może zamraża czy wycisza, no ale powiedzmy, że jest to jakiś rozdział, który można zamknąć. I teraz jakbyśmy ocenili ten rozdział, kto wyszedł obronną ręką, kto wyszedł zwycięski, kto przegrany, kto najbardziej przegrany, kto mniej przegrany, kto zwycięski, jeżeli to się tak da w czarno-białych barwach przedstawić.
19: No, na tym etapie jeszcze nie można tego oczywiście stwierdzić. Możemy tylko i wyłącznie oceniać na tu i teraz, na dzisiaj, jak to wygląda. I paradoksalnie dzisiaj, pamiętam, że podczas któregoś z naszych wcześniejszych spotkań mówiłem dokładnie na odwrót, a dzisiaj, panie redaktorze, muszę powiedzieć, że najwięcej traci na tym Izrael. To Izrael jest państwem, które w tym momencie przegrywa politycznie. Zresztą wystarczy prześledzić różne serwisy izraelskie od lewej do prawej, żeby zrozumieć, jak wielkie jest rozczarowanie w Izraelu i osób związanych z opozycją, co oczywiste, ale też osób z gabinetu koalicyjnego Benjamina Netanyahu. Także rozczarowanie jest olbrzymie. Złość na Amerykanów, której premier Netanyahu jeszcze wprost nie wyraża, i złość na prezydenta Trumpa. No, z amerykańskiego punktu widzenia to pytanie brzmi, co takiego uzyskały Stany Zjednoczone dzięki tej wojnie, czego nie można było na drodze pokojowej wynegocjować w Genewie w lutym.
18: Albo czego nie miały przed wojną.
19: Dokładnie. Natomiast z irańskiego punktu widzenia, no przepraszam, nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało, ale ta wojna się opłaca. Ta wojna się opłaciła, bo nagle faktycznie Iran przejął kontrolę nad eskalacją wojny, przejął karty, których przedtem nie miał. No z wojskowego operacyjnego punktu widzenia nie miał ich i nie miał prawa mieć. I nagle się okazało, że Izrael i Stany Zjednoczone wygrały tę

0: Przynajmniej jeśli bazować na tym memorandum i domyślać się, jakie punkty mogą być wynegocjowane w tym ostatecznym porozumieniu, to to się nie stanie. Czyli Iran nie przestanie stanowić zagrożenia, potencjalnego oczywiście, podkreślam, zagrożenia dla Izraela i innych państw w regionie. To się nie wydarzy. No, Iran zyskuje bardzo, bardzo mocno, bo tak naprawdę jedyną twardą, twardym takim zobowiązaniem, które wynikałoby z tego memorandum, jest no, zobowiązanie, że nigdy nie będzie się starał i nie wejdzie w posiadanie broni masowego rażenia. I tutaj Irańczycy mówią, ale myśmy to już dawno mówili i deklarowali, że takiego celu nie ma. No oczywiście pomijam to, na ile to oczywiście było prawdą, a na ile nie. Bo tutaj akurat informacje wywiadowcze były takie, że no, taki program wojskowy istniał. I z różnych źródeł można to było potwierdzić, natomiast to jest jedno, ale w zamian co zyskuje? No zyskuje dostęp do zamrożonych aktywów. Tu się wspomina o tej kwocie 24 miliardów, która jest bardzo, bardzo zaniżona, bo tak naprawdę nikt nigdy nie ujawnił całkowitej kwoty zamrożonych aktywów i na przykład w mediach irańskich te kwoty oscylują między 120 a nawet 160 miliardów dolarów. Także gdyby takie aktywa zostały odmrożone, no to są olbrzymie pieniądze, plus ten fundusz, nazwijmy go roboczo, na odbudowę, na który się mają złożyć państwa arabskie Zatoki Perskiej. Tutaj Stany Zjednoczone, jak zadeklarował prezydent Trump, nie dołożą ani dolara, ale uwaga, to jest 300 miliardów dolarów. To są potężne pieniądze, które mają być uruchomione i jeszcze w tym roku, te pierwsze transze, w zależności od rozwoju sytuacji, te pieniądze będą przekazywane Iranowi. Także no i plus zniesienie sankcji, tak, to już ze skutkiem natychmiastowym na ropę i produkty ropopochodne. No, panie redaktorze, można powiedzieć wprost, Iran ekonomicznie, politycznie wygrał tę wojnę.
1: A dodatkowo chyba też dochodzi może to, o czym nie myśleliśmy od razu, to znaczy, że oprócz tego, że Iran jako takich odwiecznych wrogów stawia sobie Izrael i Stany Zjednoczone, to także potrząsa szabelką w regionie, mówiąc, nawet jeżeli ta wojna jest ze Stanami i z Izraelem, to rykoszetem dostaną państwa Zatoki. A więc przemyślcie może swoje alianse ze Stanami, bo może się po prostu wam, krótko mówiąc, nie opłacają.
0: To na pewno, bo to taki proces już się zaczął na pewno w głowach decydentów w kilku państwach, nie w Zjednoczonych Emiratach, bo te postawiły bardzo wyraźnie w ostatnich tygodniach, miesiącach na Stany Zjednoczone i Izrael. No, nie wiadomo, czy czasem się nie okaże, że była to pochopna decyzja, bo przypomnijmy, tutaj Zjednoczone Emiraty poszły bardzo mocne polityczne zwarcie w trakcie wojny, chociażby z Arabią Saudyjską. No, a pewnych rzeczy się nie wybacza i nie zapomina, nawet jak się o nich publicznie nie mówi. Także to będzie bardzo ciekawe, jak dalej się będzie rozwijała sytuacja. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z coraz większą taką autonomią, bo to już się dzieje, ale jeszcze z większą taką autonomią polityczną ze strony Arabii Saudyjskiej, która będzie pewnie budowała sojusze i w regionie, i poza, tak żeby trzymać w karbach Iran. Druga możliwość, jaka istnieje, wszyscy w regionie potrafią bardzo dobrze liczyć, jeżeli wszystkim się będzie opłacać i handel będzie się rozwijał, bo Saudyjczycy to zresztą sygnalizowali jeszcze przed wojną, że oni nie są zainteresowani żadnym konfliktem w regionie. Chcą po prostu prowadzić biznes i chcą przyciągać do siebie wielomiliardowe inwestycje. I w tym sensie popierały Iran, to znaczy zniechęcały Stany Zjednoczone absolutnie do podejmowania jakichkolwiek działań, spodziewając się, że to ściągnie konsekwencje na wszystkich. No jak widać, dyplomacja saudyjska się nie myliła, bo tak się stało. Więc myślę, że teraz też ten fundusz tych 300 miliardów, oczywiście dla nas to są kosmiczne pieniądze, to są olbrzymie pieniądze dla wszystkich, rzecz jasna, dla państw Zatoki Perskiej także. Natomiast to i tak nie będzie duża kwota, jeśli uda się za to kupić stabilność w Iranie, a jednocześnie dzięki tej stabilności wewnętrznej pokój w regionie. Więc myślę, że tutaj w takim dosłownym tego słowa znaczeniu państwa regionu kupią sobie albo będą próbować kupić sobie pokój.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach te o 9:20. Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

0: Autopromocja.
1: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
2: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
1: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
2: O tym opowiadamy w podcaście Tekstorię. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 9.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Jutrzejsze rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Szwajcarii odbędą się zgodnie z planem, poinformowało szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W nocy prezydent Donald Trump ogłosił, że podpisał wstępne porozumienie z władzami Teheranu. Z kolei rzecznik irańskiego MSZ-u poinformował, że prezydent kraju Masud Pezeszkian podpisał memorandum cyfrowo. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 kilometrów od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Według portalu Ukraińska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Rafineria zapewnia prawie 40% zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska. W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów w ukraińskiej stolicy i kilku regionach. Ogłoszono alarm powietrzny. Ograniczenie wkładu Stanów Zjednoczonych w siły reagowania kryzysowego NATO weszły w życie ze skutkiem natychmiastowym, poinformował sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Podkreślił jednocześnie, że pozostali sojusznicy zwiększają swoje zaangażowanie, aby wypełnić luki powstałe po decyzji Waszyngtonu. Szef NATO zaznaczył, że zmiany dotyczą przede wszystkim planowania wojskowego. Jak podkreślił, w przypadku rzeczywistego konfliktu wszyscy członkowie sojuszu, w tym USA, wykorzystają maksymalnie dostępne zdolności, aby zapewnić skuteczną obronę. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego przywódcy państw członkowskich skupią się na kwestiach bezpieczeństwa. Głównymi tematami rozmów będą dalsza pomoc dla Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz unijna obronność. Na marginesie szczytu premier Donald Tusk ma rozmawiać z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Na północy, w centrum i na zachodzie może popadać, poza tym sporo słońca i sporo rozpogodzeń. Na termometrach od 18 stopni do 27, najchłodniej nad samym morzem, najcieplej na Dolnym Śląsku. Teraz jeszcze raport smogowy. Na samym dole mapy, na krańcach południowych, dzisiaj najlepsza jakość powietrza, poza tym jest na ogół dobrze i nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o memorandum, porozumieniu podpisanym między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. No i właściwie co jest ustalone, co jest nieustalone, co będzie ustalone, jaka jest sytuacja? Czy ktoś cokolwiek wie na pewno?
9: No, to, co, panie redaktorze, wiemy dzisiaj, tak, to najważniejsze, tak wynikałoby z tego porozumienia, bo to punkt pierwszy, to zniesienie blokady, zapewnienie tego swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus przez Iran i to ze skutkiem natychmiastowym. Także Irańczycy mają zdjąć tę blokadę, chociaż tak naprawdę to nie było w takim sensie fizycznym, oprócz zaminowania, jak rozumiem, toru wodnego, ale mają to zacząć robić. No i analogicznie Amerykanie zdejmują blokadę portów irańskich, także marynarka wojenna chociażby Iranu, cokolwiek z niej zostało jeszcze, będzie miała swobodę poruszania się po zatoce. Wiadomo też, że Amerykanie zobowiązali się do wycofania swoich sił zbrojnych na bezpieczną odległość, czyli taką z bezpośredniego sąsiedztwa Iranu, przy czym to tu już się pojawiają pierwsze przypisy, no bo ten proces ma zacząć się dziać w momencie, kiedy zostanie zawarte ostateczne porozumienie. Po drugie, oczywiście nie dotyczy to baz, jakie Amerykanie mają w regionie Zatoki Perskiej. Dotyczy to, jak rozumiem, tych żołnierzy, tych sił zbrojnych, tych sił, które zostały tam wysłane przed wojną, czyli mniej więcej 50 tysięcy personelu, plus oczywiście znaczna liczba okrętów. Także te siły mają zostać wycofane, ale to, jak rozumiem, dopiero po podpisaniu tego ostatecznego porozumienia. No to wypadałoby, że jeśli dobrze policzymy, to, panie redaktorze, 16 sierpnia, do 16 sierpnia to się powinno wydarzyć. No zobaczymy. Zniesienie sankcji też ze skutkiem natychmiastowym, takie stopniowe, ale znoszenie sankcji, bo Amerykanie przez te lata, przez ponad 46 lat nałożyli tych sankcji na Iran tyle, że nie wiem, czy ktoś jeszcze dokładnie wie ile, bo po prostu tego tyle jest, że Amerykanie się zobowiązali, że będą stopniowo, zresztą to wiceprezydent Vance też potwierdził, że te sankcje będą znoszone stopniowo w miarę postępów i jak powiedział bardzo wyraźnie chyba wczorajszej wypowiedzi, znaczy u nas była noc, ale jeszcze wczoraj podczas jednej z konferencji powiedział, że jeżeli Iran będzie chciał stać się częścią, coś tak w tym sensie, jeżeli Iran będzie chciał się stać częścią gospodarki światowej, to Stany Zjednoczone w tym pomogą, a jeśli nie, no to oczywiście zrobią wszystko, żeby Iran odczuł tak te konsekwencje, tak można było to zrozumieć. Czyli krótko mówiąc, Iran ma się stosować do postanowień, zwłaszcza dotyczących chociażby programu nuklearnego, czyli rezygnacji z tego programu wojskowego, przy czym nie ma tam ani słowa o tym, że Iran nie ma prowadzić w ogóle badań nad atomem, nad pozyskaniem energii, tak, z elektrowni atomowych, także to jest dosyć interesujące. Nie ma też decyzji odnośnie tego, co ma się stać z tym uranem, który został już wzbogacony ponad miarę. Też są różne rozwiązania. Póki co on zostaje w Iranie i pewnie będzie, panie redaktorze, pewnie będzie negocjowana amerykańska kontrola nad miejscami, w którym on został złożony. Także no, tam jest masa postanowień, które, tak jak wspomnieliśmy przed przerwą, są w moim odczuciu, i nie jestem tutaj osamotniony, korzystne dla Iranu, częściowo korzystne dla Stanów Zjednoczonych i bardzo niekorzystne dla Izraela.
3: Ci, którzy się dyplomacją zajmują, wiedzą, że 60 dni to właściwie nic na wynegocjowanie takich wielowątkowych, wielopoziomowych uzgodnień, a jednak zdaje się, że prezydent Donald Trump wierzy w to, że to się jakimś cudem uda osiągnąć w tym czasie. Jak pan ocenia szansę, że te 60 dni to wystarczający okres?
9: No, myślę, że wszystko, jak to się mówi, papier wszystko zniesie. To 60 dni bardzo ładnie wygląda na papierze. Myślę, że obie strony zdają sobie z tego sprawę, jak będzie to skomplikowany proces i że tak naprawdę wszystko się może zmienić w ciągu jednego dnia. Stąd to zastrzeżenie, że obie strony, jeśli uznają, że no, nie są gotowe, także wzajemny interes wymaga przedłużenia, to mogą przedłużać ten okres i takie postanowienie, taki zapis w tym memorandum się znalazł. Na pewno prezydent Trump w tym momencie ma trochę większą presję, bo czekają go wybory połówkowe i on tak naprawdę, jak rozumiem i domyślam się, chciałby się zająć tym, co z jego punktu widzenia jest w tej chwili najważniejsze, czyli podróże po Stanach Zjednoczonych, odwiedziny w poszczególnych stanach, w których będzie udzielał wsparcia osobom, które wspiera przed wyborami w listopadzie, także to myślę, że na tym prezydent Trump chciałby się teraz skoncentrować i to tak naprawdę najbardziej interesuje Amerykanów. Iran jest bardzo ważny dzisiaj, ale tak naprawdę Amerykanów interesują przede wszystkim te kwestie wewnętrzne i zbliżające się wybory. Także to jest to. No, tutaj będziemy mieli też przerwy, bo na przykład nie myślimy o tym na ogół, ale będzie święto Aszury w przyszłym tygodniu. To w Iranie nic nie będzie działać i żaden polityk się nie zaangażuje w żadne rozmowy, bo no, to z takiego wyznaniowego punktu widzenia jest nie do przyjęcia. Potem no, 4 lipca obchody w Stanach Zjednoczonych, zakładam, że one, no, to już też wiadomo, że będą trwały i przed, i 4 lipca, i po. No i tu jeszcze uwaga, panie redaktorze, przypadek czy nie, 4 lipca, dokładnie 4 lipca rozpoczynają się ceremonie pogrzebowe Alego Chameneiego, które będą trwały 5 dni. Także no, też nie wyobrażam sobie, żeby przedstawiciele rządu byli zaangażowani, tego wyższego szczebla, żeby byli zaangażowani w jakiekolwiek rozmowy. No zobaczymy, ale no, nie wyobrażam sobie tego, żeby w trakcie ceremonii pogrzebowych czołowi politycy irańscy byli zaangażowani w jakieś rokowania.
3: No właśnie. Komentarze także w Stanach Zjednoczonych dotyczące tego memorandum. No, na razie chyba niezbyt pozytywne. Oczywiście głównie krytykują demokraci, ale też pojawiają się głosy republikańskie, które przy czym też członkowie pierwszego kabinetu prezydenta Trumpa no, raczej nie oceniają tego memorandum jakoś pozytywnie. Zastanawiam się, czy Amerykanie kupią, krótko mówiąc, tę narrację prezydenta Trumpa, że to jest wielki sukces, czy raczej sceptycznie podejdą. Pewnie pierwsze pytanie jest, czy to memorandum przełoży się jakoś szybko na niższe ceny benzyny na stacjach.
9: No jeżeli się przełoży, to prezydent Trump będzie mógł powiedzieć, że zakończyłem wojnę i teraz wszystko wraca do normalności i że było warto, bo jeśli Iran zobowiąże się, rzeczywiście będzie to twarda deklaracja, zobowiązanie do zobowiąże się, że nigdy nie będzie posiadanie broni atomowej i będzie to czarno na białym, to prezydent Trump będzie mógł to przedstawić jako sukces, bo to się nie udało żadnemu z jego poprzedników tak naprawdę. I nawet jakbyśmy badali ten układ z 2015 roku, to takiej twardej deklaracji nie było. Tam były różne ograniczenia i groźby pod adresem Iranu, gdyby ten się nie stosował do postanowień porozumienia, ale nie było żadnej takiej twardej deklaracji. No tutaj, gdyby to się udało wynegocjować, to prezydent Trump będzie mógł powiedzieć, doprowadziłem, tak, przymusiłem Irańczyków do rezygnacji, zniknęło zagrożenie, to jest mój sukces. No i śmiem twierdzić, że oczywiście analitycy, badacze, dziennikarze będą cały czas powtarzać, że to nie jest sukces, bo o wiele więcej można było na drodze pokojowej osiągnąć bez wojny, ale większość opinii publicznej nie będzie zwracać na to uwagi, tylko przyjmie prosty przekaz. Było zagrożenie atomowe, była wojna, prezydent Trump przymusił Iran do zobowiązania i mamy sukces.
3: Wspomniał pan, albo odpowiedział pan, bo pytałem o to, kto z tej trójki jest wygranym, kto przegranym, no ale jeszcze mamy innych uczestników bardziej pośrednio, tak? Myślę tutaj o Chinach, o Rosji i o Ukrainie, o Chinach i Rosji z wiadomych powodów, o Ukrainie w kontekście tego, czy teraz być może uwaga Stanów Zjednoczonych skieruje się w kierunku rosyjsko-ukraińskim.
9: No i z ukraińskiego, i też z polskiego punktu widzenia życzmy sobie, żeby tak było, ale tak jak wspomniałem, nie sądzę, żeby doszło do jakiego znacznego przekierowania uwagi pana prezydenta, bo myślę, że osób z jego otoczenia czy z Departamentu Stanu pewnie tak. Natomiast nie sądzę, żeby pan prezydent Trump teraz się przeorientował na Ukrainę przed wyborami. No, na pewno chciałby ogłosić sukces przed wyborami, o, doprowadziłem do zakończenia kolejnej wojny, ale jak śledzimy eskalację, zresztą przed chwilą w serwisie informacyjnym mieliśmy nowe tutaj doniesienia, to jest eskalacja, to nic nie zmierza w dobrą stronę niestety. Wspomniał pan redaktor właśnie tutaj o Rosji i Chinach w kontekście Iranu i tutaj ciekawe też jest postanowienie. Ostatni punkt tego memorandum to, że ostateczne porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi ma zostać zagwarantowane w formie rezolucji przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i tu uwaga, głosować będą za nią wszystkie państwa członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym stali oczywiście, w tym Rosja i Chiny, czyli i Federacja Rosyjska i Chiny miały możliwość debaty, głosowania nad tym porozumieniem. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że to może się tak stać, że Irańczycy, Amerykanie wynegocjują porozumienie, które nagle na ostatniej prostej stanie się takim zakładnikiem i nacisków ze strony rosyjskiej i chińskiej, tak? Zwłaszcza rosyjskiej, bo tutaj wcale bym nie zakładam, że to będzie łatwy proces, że się wszyscy ucieszą i Rosjanie stwierdzą, że skoro Irańczycy znaleźli dla siebie korzystne rozwiązanie, to ich poprą. Nie, bo dla mnie jest oczywiste, że będą próbowali przy okazji coś dla siebie też ugrać. Może nawet nie wprost w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale w kuluarach. Okej, my to poprzemy, ale w zamian za to oczekujemy tego i tego, albo nie wiem, jakiegoś i poparcia w innym głosowaniu. Także no, rozumiem tutaj intencje i one są bardzo dobre, bo one zabezpieczają i Amerykanów, i Irańczyków. I tak naprawdę zwiększą rangę tego porozumienia. Natomiast ryzyko polega na tym, że mamy też takich graczy, którzy niekoniecznie muszą być zainteresowani pokojem i zwłaszcza dobrymi relacjami, czy poprawą może inaczej w relacjach amerykańsko-irańskich. Nie wszystkim się to podoba.
3: Dziękuję bardzo. Pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Dziękuję panie profesorze.
9: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
3: Miłego dnia. Informacje o 9.40 już za kilka minut, a po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik.
12: Dzień dobry. Tak jest. Dzisiaj kolejowy program EKG. Naszym gościem będzie wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak. No i zapytamy, ile pociągów kolejarze podstawią nam na wakacje?
3: Za mało.
12: Za mało.
3: Nie ma biletów.
12: Czy znowu będzie problem z kupnem biletów?
3: To
12: pytanie ministrowi.
3: Będzie. Już jest.
12: Już jest na wakacje, na te najpopularniejsze trasy.
3: Odrzucam kolejne pytanie.
12: I takie też będzie. I takie
3: skąd wzięły się te stare wagony, które mają 4 miejsca w przedziale? Pamiętasz takie wagony?
12: Oczywiście, że pamiętam.
3: Powróciły na tory.
12: One nigdy tak naprawdę z tych torów nie zniknęły.
3: No to ja innymi torami się przemieszczałem w takim razie.
12: No ale też porozmawiamy o inwestycjach, bo rządzący kolej widzą wielką. 4,5 tysiąca ponad nowych linii kolejowych ma powstać w Polsce w perspektywie 2050 roku.
3: Same linie, czy też wagony na nich będą?
12: No i właśnie, później trzeba będzie kupić wagony, które będą po nich jeździły. No ale astronomiczne pieniądze ma to kosztować, więc również zapytamy, skąd te pieniądze mają się wziąć.
3: Jak to? Ja ci powiem skąd. Pan płaci, ja płacę, społeczeństwo płaci.
12: Pasażer płaci.
3: Program EKG po informacjach. Informacje o 9.40.
13: Autopromocja. Piłka jest okrągła, a nas jest dwóch. Kraje są trzy, a drużyn jest 48. O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20. Zapraszamy. Przemysław Pozowski i Michał Waszkiewicz.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama. RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
22: Castorama. Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii miał być nowy grill,
23: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
26: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery, który miał zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych. Dziś lekarz może stracić mandat radnego. O to, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, będą apelować jego polityczni oponenci. A jak poinformował dziś rano rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, politycy partii prowadzą dziś kontrolę w warszawskich szpitalach. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że przypadek Kacprzyka nie jest odosobniony. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może kosztować dziś nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Ceny paliw będą uzależnione uzależniona jednak od tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach czy miesiącach, przyznaje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
1: Jeżeli coś się wydarzy takiego, co zakłóci pełną zdolność przywracania transportów ropy i paliw przez cieśninę Ormus, to niewykluczone, że na rynku ropy naftowej może dojść do ponownych wzrostów cen.
11: Cały pakiet CPN ma zniknąć pod koniec czerwca, a to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. Nie żyje Davey Chase, aktorka, która zasłynęła rolą Samary w kultowym horrorze The Ring. 35-latka w czerwcu trafiła do szpitala. Przyczyną śmierci aktorki było zapalenie opon mózgowych i zakażenie krwi. Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę popadać, poza tym sporo słońca. Na termometrach od 18 do 27 stopni, najchłodniej nad morzem, najcieplej na Dolnym Śląsku.
28: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
5: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
12: Dziewiąta 43, Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolei. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
12: Wygląda na to, że zbliżamy się do końca tej sytuacji kryzysowej na Bliskim Wschodzie, no i związanego z tym kryzysu paliwowego. Kolej na tym kryzysie paliwowym skorzystała?
6: Kolej bardzo korzysta, skorzystała częściowo na kryzysie paliwowym, bo oczywiście te ceny paliw były trochę wyższe, chociaż oczywiście obniżone przez program CPN, znacząco obniżone, bo to jednak było około złotówki 20 groszy na litrze. Ale obserwujemy taką sytuację, że gdy ceny paliw zasadniczo są w okolicach 6 zł i powyżej, to pasażerów kolei jest więcej. I to jest jeden z czynników. Bardziej jednak przykładałbym wagę do innych elementów, takich czysto kolejowych, które oferują przewoźnicy, oferują kolejarze, jak wzrost liczby pociągów, skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie częstotliwości tych pociągów. Że te pociągi jeżdżą, jest ich coraz więcej. Na całej sieci kolejowej mamy ich dzisiaj. One pokonują więcej kilometrów dobowo i rocznie niż za najlepszych lat PRL-u. I dla klienta dzisiaj kluczowe jest właśnie ta częstotliwość. W ruchu aglomeracyjnym, regionalnym, no to właściwie takie częstotliwości nawet co kwadrans, co pół godziny, co godzina to już takie absolutnie minimum, a w ruchu dalekobieżnym co godzinę, co dwie godziny na niektórych trasach do takiej częstotliwości dążymy i to najbardziej przyciąga pasażerów.
12: Za nieco ponad tydzień początek wakacji, a dla kolejarzy początek najbardziej wymagającego sezonu w roku?
6: Zdecydowanie tak, bo to okres wakacji to będzie pomiędzy 90 a 100 milionów pasażerów przewiezionych w 2 miesiące. To jeśli rozłożymy to do poszczególnych miesięcy w roku, no to lipiec i sierpień są zawsze najmocniejsze, szczególnie w ruchu dalekobieżnym. Spodziewamy się, że Intercity przewiezie w te wakacje około 20 milionów pasażerów i będzie to kolejny rekord, ale dla innych przewoźników też wakacje są dobre. I patrząc na inne miesiące, to z reguły sierpień, lipiec. Maj jest zawsze świetny, październik jest zawsze dobry. Właściwie dzisiaj trudno już szukać takich słabszych miesięcy. Z reguły początek roku, styczeń i luty są nieco słabsze, ale te miesiące ciepłe, a nawet już powakacyjne, jak wrzesień i październik, też należą już do takich, gdzie wozimy i chcemy już wozić grubo powyżej 40 milionów pasażerów miesięcznie w ramach całej kolei.
12: Biletów do tych najpopularniejszych miejsc oczywiście tradycyjnie zabraknie.
6: To jest Jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. Wtedy przewozy spodziewamy się, że dojdą do poziomu w okolicach nawet 400 tysięcy dobowo w przypadku Intercity. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze, bo trzeba by utrzymywać taką flotę pojazdów, wagonów, lokomotyw, które by były stricte podporządkowane pod taki szczyt. Staramy się, żeby malała liczba pasażerów, którzy jadą bez przedziału miejsca, bo no, to jest jak gdyby taki pierwszy podstawowy element, żeby możliwie jak największa liczba pasażerów kupiła bilet z miejscem siedzącym i nie przejechała 300-400 kilometrów stojąc.
12: Nic tak chyba źle nie robi kolei jak miejsce na korytarzu.
6: Tak, to są obrazki, które mieliśmy, gdy oferta była uboga na wielu trasach dalekobieżnych w latach 70., 80. Pociąg był długi, miał 16 wagonów, ale jechał jeden na dobę i wtedy ten pociąg wiózł 2000 pasażerów, z czego tylko 1000 miało miejsca do siedzenia. Stąd staramy się stopniowo tego typu problemy eliminować, dlatego działamy realnie. Ja bardzo często podkreślam te realne działania. Nie mówimy, że kupimy pociągi, tak jak w 2021 i 2023 roku, tylko po prostu ogłaszamy przetarg i je kupujemy. To się stało w 2025 roku w Intercity, pociągi o wysokiej pojemności, a za chwilę będziemy kupować już pociągi do wysokich prędkości.
12: To może polska kolej dalekobieżna doszła już do szczytu swojej możliwości, zarówno od tej strony taborowej, jak i od tej strony, ile pociągów zmieści się na torach.
6: Panie doktorze, to ja bym powiedział, że ten ostatni aspekt, jeśli chodzi o ile pociągów zmieści się na torach, to jest dzisiaj największe wyzwanie, bo łatwiej jest kupić pociąg niż poprawić albo zbudować nową linię kolejową i zapewnić większą przepustowość całej infrastruktury. To łatwą analogię możemy znaleźć do dróg. Droga o dwóch pasach, każdy pas w jedną stronę, zapewnia zupełnie inną przepustowość niż ekspresówka czy autostrada. W naszym przypadku, gdy mamy wyczerpaną już przepustowość na liniach takich właśnie dwutorowych, po każdym torze w jedną stronę zasadniczo, musimy to rozbudowywać do układów 3-4-torowych albo budować zupełnie w nowym śladzie nowe linie kolejowe. I jeśli chodzi o możliwości, to pasażerski model transportowy opracowany w spółce CPK w ramach projektu Port Polska pokazuje, że możliwe jest podwojenie liczby pasażerów w ruchu dalekobieżnym w stosunku do tych wyników, które dzisiaj mamy. W tym roku moja prognoza dla Intercity to jest 99 milionów. Pasażerski model transportowy mówi, że możemy w Polsce wozić w ruchu dalekobieżnym nawet 180 milionów pasażerów.
12: Tylko czym?
6: Tymi nowymi pociągami, które teraz kupujemy, bo to, co kupiliśmy w ubiegłym roku, 42 pociągi z opcją na kolejne 30, to jest w takiej podaży miejsc dostępnej, gdy tylko tych 42 pociągów, to jest 100 tysięcy dodatkowo miejsc każdej doby. Gdy to przemnożymy przez cały rok, to mamy dodatkową podaż miejsc na poziomie 36 milionów. Stąd te liczby dzięki tym zwiększonym, tym zakupom taborowym są wreszcie możliwe do osiągnięcia.
12: Ale tylko jeszcze na te nowe składy, pociągi, wagony musimy zaczekać. Wakacje są już. No i co? Będzie problem z biletami. No, jest od kilku lat.
6: Nie będę, panie rektorze, zna pan mnie, że nie owijam w bawełnę. Będzie problem na niektórych trasach, na najbardziej popularnych, w taki najbardziej obciążony liczbą pasażerów weekend sierpniowy, tak zwany weekend maryjny. Będziemy przewozić po 400 tysięcy pasażerów każdego dnia i to jest ogromne wyzwanie. Dlatego dzisiaj posiłkujemy się takimi małymi projektami, jak zakup wagonów używanych, które pojeżdżą jeszcze przez najbliższe 20 lat, które już sprowadziliśmy częściowo. Chcemy kupować kolejne takie wagony.
12: Unika pan słowa z Niemiec.
6: Bo one mogą być z Niemiec, bo Niemcy takie wagony sprzedają, dlatego że przechodzą na inny model obsługi pasażerskiej, innymi pociągami.
12: Ale one ratują sytuację one w pewnej
6: bardzo,
12: mierze.
6: One bardzo ratują sytuację właściwie w Europie wiele krajów posiłkuje się takimi działaniami, że kupuje używany tabor, który ma 10, 15, 20 lat, nawet więcej, dlatego że oczekiwanie na nowy pociąg to 5 lat od podpisania umowy. Taki używany wagon, a my kupiliśmy takich wagonów 50, może być już dostępny po kilku miesiącach do ruchu i wozić pasażerów. I pasażer nie zauważy różnicy, czy jedzie... Wprawdy pasażer zauważy różnicę, że ten wagon jest nieco starszy, ale zasadniczo ważne jest, żeby on był równie wygodny.
12: Zapowiadają państwo wielki plan inwestycyjny zintegrowanej sieci kolejowej. Ponad 4,5 tysiąca kilometrów nowych linii kolejowych. 100 minut z Warszawy do Gdańska chociażby mamy wtedy podróżować. No i 600 ponad miliardów złotych na ten plan. Skąd takie pieniądze miałyby się wziąć?
6: To jest pierwszy poważny, całościowy plan dla infrastruktury kolejowej po wojnie. Drogowcy zrobili taki plan w 1993 roku dla sieci dróg krajowych i autostrad.
12: I ta sieć teraz mniej więcej z tym planem się pokrywa.
6: W 1993 roku opracowali plan pokrycia całego kraju siecią drogową, dróg o wysokiej przepustowości. Początki były, wiemy, że nie mrawe, bo dopiero gdy weszliśmy do Unii, to zaczęło się to rozkręcać już na etapie budowlanym. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 5,5 tysiąca kilometrów takich dróg, a całościowy plan obejmuje około 8200 kilometrów. I te 8200 kilometrów zrobimy najdalej do 2040 roku. Będą oddawane ostatnie odcinki z tego planu. Chcieliśmy mieć na kolei również spójny plan dla całego kraju, dla tej sieci, która istnieje, 19 tysięcy kilometrów, która musi być uzupełniona o brakujące odcinki, często wynikające jeszcze z jakichś zaszłości pozaborowych. Nie mamy dobrego połączenia z Warszawy do Wrocławia, z Łodzi do Wrocławia. Linia kolejowa nie idzie prosto, meandruje przez wiele miejscowości i tego typu plan został przedstawiony, plan długoletni, to jest plan na dekady. Tak jak plan drogowy, który drogowcy opracowali w 93, będą kończyć w 2040, czyli 50 lat realizacji takiego bardzo dużego planu dla infrastruktury. Najważniejsze, że on pokazuje to, co jest całościowym ujęciem transportu kolejowego. Szybki transport pasażerski, transport regionalny, transport towarowy i dotyczy Sierpca, Rypina, Suwałk i Szczecina i Warszawy. To jest dopasowanie różnego rodzaju działań do danych regionów, danych miejscowości, do potoków, jakie te miejscowości generują. Chcemy, żeby kolej zyskiwała na znaczeniu. Ten plan umożliwi wzrost nie tylko w ruchu dalekobieżnym, ale także w ruchu regionalnym, bo zakłada, że możemy osiągnąć poziom rzędu 700 milionów pasażerów w perspektywie następnych 30 lat.
12: Z niespełna 500 teraz, z czego w 10 lat ma powstać 1000 kilometrów nowych linii kolejowych, w tym kolej dużych prędkości z Warszawy przez to nowe lotnisko Łódź do Poznania i Wrocławia. W 10 lat to naprawdę może się udać?
6: To już jest ambitny plan, jeśli chodzi o te 1000 kilometrów, bo to jest linia Y, szczególnie w tym połączeniu Warszawy, Łodzi i Wrocławia. To jest Rail Baltica, takie połączenie Warszawa, Białystok, Ełki dalej do granicy z Litwą. To jest połączenie Górnego Śląska, Katowic z Ostrawą i dalej połączenie z siecią czeską. Te 1000 kilometrów już jest ambitne, to jest spore wyzwanie. Zaczęliśmy od drugiego tunelu w Łodzi. Mamy rozpisane już przetargi na część odcinka od Warszawy w kierunku Łodzi. Najważniejszy teraz jest, żeby ten plan w ramach legislacji, którą opracowujemy, zmienionego funduszu kolejowego, czyli takiego takiej ustawy, która umożliwia nam taki model finansowania infrastruktury kolejowej, jak mają drogowcy od wielu lat, i dlatego drogowcy budują po 200-300 kilometrów rocznie, dlatego że mają stabilny plan finansowania.
12: To jeszcze, panie ministrze, na koniec naszej rozmowy jedno pytanie. PKP Intercity planuje podwyżki cen biletów?
6: Nie planujemy podwyżek. Planujemy drobne korekty, dlatego to są takie korekty na krótszych trasach, dlatego że PKP Intercity w ubiegłych latach nie wprowadzało takich drobnych korekt, podwyżek, i co spowodowało, że i tutaj dużą pretensję do mnie mają przewoźnicy regionalni, którzy na trasach do 50 do 100 kilometrów oferują droższe bilety, jadąc dłużej, bo zatrzymują się częściej,
12: niż
6: Intercity. I tutaj będziemy tego typu rzeczy korygować, żeby nie było sytuacji, że pociąg jedzie na odległość 50 kilometrów, Intercity jedzie dwa razy krócej, a ma bilet tańszy o kilka złotych.
12: Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolej, był naszym gościem. Wielkie dzięki za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
12: A to było poranne EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
28: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
7: Reklama.
8: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
27: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
29: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
30: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Krytyka spada na Donalda Trumpa, a chodzi o nocne porozumienie z Iranem. Sprawa medyka zarabiającego ogromne pieniądze pod lupą śledczych. Zajmuje się nią także Sejm i o tym za chwilę. Anglicy walczą o Puchar Świata. Najnowsze wieści z Mundialu jeszcze w tych informacjach. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. A na początek wiadomość sprzed chwili. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, a więcej powiemy o tym w kolejnych informacjach TOK FM. Republikanie i demokraci krytykują amerykańsko-irańskie porozumienie podpisane ostatniej nocy przez Donalda Trumpa. Zawarcie 14-punktowej umowy wstępnej potwierdziły władze w Teheranie. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
15: W umowie oprócz wstrzymania działań wojennych na wszystkich frontach, otwarcia cieśniny Ormus i deklaracji Teheranu, że nie będzie miał broni jądrowej, znalazł się punkt o planie odbudowy Iranu. Chodzi o, tu cytat, co najmniej 300 miliardów dolarów na odbudowę i rozwój gospodarczy Islamskiej Republiki Iranu. To nie podoba się republikańskiemu senatorowi z Teksasu Tedowi Cruzowi. Ten zwolennik ostrego kursu wobec Iranu twierdzi, że danie miliardów, znowu cytat, teokratycznym szaleńcom, którzy chcą nas wymordować, to nie jest dobry pomysł. Porozumienie krytykują również demokraci, za których rządów zawarto porozumienie nuklearne z Iranem, anulowane przez Trumpa. Zwracają oni uwagę, że prezydent nie osiągnął żadnego z celów wojny. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
31: Donald Trump twierdzi, że wygrał wojnę, a porozumienie pozwala uniknąć ogólnoświatowej depresji gospodarczej. Do wzrostu cen ropy doprowadziła irańska blokada cieśniny Ormus, która była odpowiedzią na amerykańsko-izraelski atak. Klub Koalicji Obywatelskiej zaczyna zbieranie podpisów pod listą poparcia dla kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak twierdzi, adwokatka wielokrotnie oferowała wsparcie prawne uczestnikom różnych demonstracji, między innymi ogólnopolskiego strajku kobiet. Opozycja kontroluje warszawskie szpitale, sprawę bada prokuratura, a radny i lekarz Dawid Kacprzyk został zwolniony po ujawnieniu, że przez rok pracy w szpitalu południowym zarobił 1 600 000 zł. Sejm w trybie pilnym zajmuje się projektem ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Nie rozwiąże to jednak problemu w sektorze prywatnym, mówi w TOK FM dr Maria Libura z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
16: W Polsce mamy tak rozrośnięty system komercyjny, że uregulowanie jedynie systemu publicznego bez zwrócenia uwagi na czas pracy oraz wysokość stawek w systemie komercyjnym nie poprawi sytuacji systemu publicznego.
31: Dawid Kacprzyk był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
17: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
31: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
18: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
31: W poszukiwaniu sprzętu, który będzie odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
19: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki i nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
31: Jak działa, będzie można sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na Mundial walczyć o Puchar Świata. Po pierwszym meczu ciężko za to coś dobrego powiedzieć o Portugalii, która jedynie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga. Michał Waszkiewicz.
20: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne 2 gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener.
21: Yeah, he gave a great speech, to be honest.
20: Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
31: Dziś na Mundialu rozpoczyna się druga kolejka fazy grupowej, a informacje w TOK FM ponownie o 10.20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
31: –27 stopni na zachodzie i to najcieplejszy region w Polsce. Przeważnie około 23-24, najchłodniej dzisiaj w Suwałkach, tylko 20.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Studio pani profesor Joanna Jurewicz, Wydział Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani
5: Dzień
4: profesor.
5: Dzień dobry.
4: Metafory panią niepokoją?
5: Metafory mnie niepokoją, bo tak, i fascynują.
4: Cóż takiego jest ciekawego w metaforach? Jakby to pani metaforycznie powiedziała?
5: Metaforycznie to słabo, bo metaforyczne wyrażenia przychodzą w natchnieniu, a nie wiem, czy jestem przynajmniej do mnie, takie metaforyczne wyrażenia wierszowane. Natomiast w języku potocznym mamy bardzo dużo wyrażeń metaforycznych. Nie zdając sobie sprawy, można powiedzieć, że mówimy wierszem, tak? Ale metafory mnie niepokoją dlatego, że one obecnie są, przynajmniej przez część badaczy kognitywnych, traktowane jako to, co się przejawia w języku, czy w innych jakichś ilustracjach, czy jako przejaw tego, co myślimy. W związku z tym, badając metaforyczne wyrażenia, badamy to, jak myślimy o świecie, jak go porządkujemy, jak go kategoryzujemy, bo jak tworzymy pojęcia. I dlatego mnie to fascynuje.
4: A czy nie jest trochę tak, że myślimy o świecie w takich kategoriach, jakich zostaliśmy nauczeni? Czyli nawet metafory są tymi, które raczej powtarzamy, czyli...
5: Tak. Jak się uczymy języka, to się uczymy metaforycznego myślenia, tak? Ale wiadomo, są takie badania, które pokazują, że takie najwcześniejsze pojęcia, które mnie szczególnie fascynują, powstają jeszcze już, bo przecież umysł, dziecko już, już które wychodzi z łona, a może i wcześniej, myśli. A zwłaszcza jak wychodzi z tego łona i się rodzi i konfrontuje się nagle z zupełnie innym środowiskiem niż było dotychczas i próbuje jakoś zorganizować swoje malutkie ciało w kontekście tego nowego środowiska, to jego umysł, tak jak potrafi, próbuje to uporządkować. I jeszcze zanim mamy język, zanim językowe pojęcia mamy, to tworzymy już takie bardzo proste, podstawowe pojęcia, które potem stają się właśnie podstawą metafor bardzo abstrakcyjnych. Na przykład mamy taką metaforę, która takie doświadczenie w dzieciństwie, że się staje, że na przykład najpierw się podnosi główkę, potem się raczkuje, potem się staje na nogi i to jest doświadczenie ucieleśnione, związane z przyjemnością, z radością, zwłaszcza jak dziecko zaczyna stawać na nogi, to jest radość ogólna, rodzinna. I to jest, wydaje się, że taka metafora dość uniwersalna. Tak, i dziecko. I dziecka nie wie. A myślę, że też, no bo to jest, niech pan kucnie i zobaczy, ile pan widzi, a stanie i zobaczy, ile pan widzi. To jest jednak różnica perspektywy pewna.
4: No ale czy była pani szczęśliwsza, kiedy nie pani pamięta, widziała więcej, czy mniej?
5: No, czy ja byłam szczęśliwsza, gdy widziałam więcej, to jest już inna sprawa.
4: No właśnie.
5: Ale zasadniczo jest tak, że nie bez powodu wspinamy się na drzewa, na góry, na różne takie miejsca, również po to, żeby zobaczyć tak zwany widok z góry, czyli zobaczyć więcej. Ja na razie mówię o takim widzeniu, zwykłym widzeniu, nie metaforycznym, nie poznaniu, tak? No i w związku z tym, do tego też możemy wrócić, w związku z tym na przykład w tych kategoriach właśnie tworzy nam się taki podstawowy schemat, który się staje bazą dla myślenia metaforycznego, góra-dół, tak? I zasadniczo jest tak, że właściwie chyba w większości kultur jest tak, że to, co jest pozytywnie wartościowane, jest albo jak jest czego, albo czegoś jest więcej, jest pojmowane w kategoriach tego, co wyżej, tak? A to, co negatywnie, w kategoriach tego, co niżej. Na przykład, no mówimy, już nie mówimy tylko, że na przykład temperatura rośnie czy spada, wtedy jest więcej lub mniej, pojmujemy zmiany temperatury w tych kategoriach, a tej temperatury nie jest ani więcej, ani mniej przecież. Tylko ani nie rośnie, ani nie maleje, tylko tak myślimy o niej. Ale również myślimy o tym, że właśnie ktoś się wspiął na sam szczyt hierarchii społecznej, prawda? Czyli status pojmujemy społeczny w kategoriach tego, co wyżej. Władzę pojmujemy w kategoriach tego, co wyżej, że ktoś jest głową kierownictwa albo, nie kierownictwa, tylko przedsiębiorstwa, albo na przykład takie wyrażenie, mam go pod kontrolą, tak? Czyli on jest poniżej, coś mam w ten sposób. I moralność, mówimy o upadłych kobietach na przykład, albo o wysokich standardach etycznych. Także to jest bez tych pojęć takich bardzo podstawowych, które tworzy nasz umysł jeszcze zanim zacznie mówić i myśleć pojęciowo, językowo, byśmy naprawdę mieli problem z mówieniem o bardzo wielu abstrakcyjnych kwestiach. A potem tylko już panu dam głos, tylko chciałam powiedzieć, że potem rzeczywiście uczymy się, ucząc się języka, uczymy się myślenia, które jest charakterystyczne dla tego języka, bo w każdym języku się myśli inaczej. Inaczej się porządkuje rzeczywistość. I na przykład, czy pan chce zadać pytanie?
4: Nie, ja patrzę się z ciekawością.
5: Na przykład internet, tak? Mówi się po polsku, nie wiem jak teraz, ale mówi się, że coś znalazłam w internecie, albo szukałam w internecie, tak? Teraz internet, tak się zdaje mi się, mówi, ale to już tak, zostawmy.
4: Tak, żartobliwie.
5: Czyli traktujemy internet jako rodzaj pudełka, myślimy o internecie w kategoriach pudełka, do którego tam zaglądamy i tam grzebiemy. Natomiast po angielsku się mówi on the internet, tak? I internet traktuje się jako wielką, jako jakąś taką powierzchnię, po której się, co robimy, surfujemy na przykład. I dlatego na przykład surfowanie, pojmowanie szukania czegoś w internecie po angielsku w kategoriach surfowania, czyli ślizgania się po powierzchni,

0: piszę, a siedziałem i surfowałem.
1: No to po sieci nie mówi się tak, może się nie mówi już teraz, ale kiedyś się mówiło i było to niekoherentne. Ale to nie szkodzi, bo to było przejęte z myślenia z całej, powiedziałabym, struktury pojęciowej internetu angielskiej. A my mamy inną strukturę pojęciową internetu niż angielszczyzna. No a to dobra, jak nie mówimy już surfować, to okej, to już nie. Ale kiedyś się mówiło tak.
0: No tak,
1: stara,
0: to dzisiaj
1: jestem,
0: się
1: to
0: mówi,
1: różne rzeczy pamiętam.
0: To dziś się mówi, nie wiem, wykręć numer, tak?
1: Wykręć numer na przykład, tak.
0: Do kogoś.
1: Tak. I w ogóle na przykład znakiem rozmowy telefonicznej jest słuchawka.
0: A co powinno być?
1: No nic nie powinno być. No, każdy wie, czym jest słuchawka, chociaż jest przecież całe pokolenia rosną, które już nie widziały takiej słuchawki telefonicznej.
0: Ale,
1: ale to już nie rozmawiamy o...
0: Znaczy już samo urządzenie, które łączy ucho i...
1: No ale wygląda
0: usta.
1: Inaczej. Albo dyskietka jest znakiem... Aż się boję powiedzieć.
0: Czego?
1: Sejfowania? No, w każdym razie, jak chcę napisać
0: tak?
1: dokumenty, tak, to mam dyski znak.
0: Gdzie to pani widzi?
1: No, w ikonkach komputerowych.
0: Ale to jak moim... ma pani system operacyjny?
1: Macintosh. Ale... Jakiś Macintosh, co tam, coś tam, już nie wiem
0: już
1: jaki.
0: Nie ma takiego.
1: Ale oczywiście, że mam.
0: Tam jeszcze są dyskietki?
1: Tak.
0: Aż za nie mówiłem.
1: Ale to jest inny, mechanizm pojęciowy. To jest mechanizm pojęciowy, który się nazywa metonimią pojęciową. Kiedy jedno, jakiś tam element jakiegoś pojęcia... Tak, ale to chodzi o to, że to jest myślenie. Że my cały czas mówimy o myśleniu. Nie o języku, tylko o myśleniu. Że jedno widzę słuchawkę, myślę, zatelefonuję. Tak? Że jeden jakiś znak daje
0: mówimy
1: nam dostęp...
0: Mówimy partia, myślimy Lenin.
1: Tak, dokładnie. Jeden znak językowy czy wizualny, czy dźwiękowy, daje nam znak, dostęp do elementu innego, do jakiegoś elementu pojęcia, innego elementu, albo do całego pojęcia. Ale to już nie jest metafora, tylko metonimia.
0: Czyli to jest już temat na inny dzień.
1: Na inny dzień.
0: No dobrze, to zostawmy te dyskietki. Zostańmy przy metaforach. Jaka byłaby metafora na informację TOK FM?
1: Na informacje w TOK FM?
0: No.
1: No, takim...
0: Fontanna wiedzy?
1: Nie, może...
0: Przesadziłem.
1: No, różne są, prawda? Informacja jest pojmowana...
0: Prysznic...
1: Pan widzę, wyraźnie pojmuje informacje w kategoriach jakiejś płynącej cieczy, prawda?
0: Może być też informacje w formie stałej, czyli na przykład kostki lodu,
1: tak,
0: zmrożone
1: na przykład,
0: newsy.
1: Na przykład się przekazuje informacje, tak jak przekazuje się pudełko, prawda? Mówimy, przekazuje informacje o czymś tam. Tak?
0: Co pan jest z tym pudełkiem dzisiaj?
1: No dobrze, to nie pudełko, dobrze, tak jak jakiś przedmiot przekazujemy. No bo pudełko jest bardzo ważnym pojęciem, które pozwala nam myśleć o bardzo wielu rzeczach.
0: To ja teraz myślę o informacjach jako o balu. I dobrze. Zapraszam panią na informacje TOK FM.
1: Czekam z utęsknieniem.
0: Pani profesor Joanna Jurewicz, a za chwilę informacje o 10.20. Po nich wracamy do metafor.
1: Tak.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych.

0: dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 10.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował o tym premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. A jak ustaliło Tok FM, śledztwo w sprawie od prokuratury okręgowej w Lublinie przejęła prokuratura krajowa. Sejm kontynuuje pracę nad rządowym projektem ustawy wprowadzającym podatek od producentów i sprzedawców paliw. Dodatkowa danina ma wynieść 60%, a wpływ z niego ma zostać przeznaczony na finansowanie działań osłonowych na rynku paliw, w tym pakietu ceny paliw niżej. Ministerstwo Finansów szacuje, że dochody z podatku wyniosą 4 miliardy złotych. Rządzący w Afganistanie talibowie wprowadzili całkowity zakaz używania smartfonów przez urzędników państwowych. W rozporządzeniu podkreślono, że zakaz używania smartfonów ma zapobiec niemoralności. Nowe restrykcje spowodowały paraliż handlu w całym kraju oraz utrudniły działania służb ratunkowych i lotnictwa. Zdaniem części ekspertów zakaz może stanowić wstęp do szerszych ograniczeń w dostępie do internetu dla całej ludności, ocenił dziennik Guardian. Kolejne informacje w Tok FM o 10.40, teraz Kultura w Toku.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Nowe muzyczne wydarzenie w Bydgoszczy. 27 czerwca rozpocznie się pierwsza edycja Bydgoskiego Festiwalu Dźwięku, który będzie rozwinięciem organizowanych od lat letnich koncertów w Katedrze Bydgoskiej. W programie znalazły się koncerty organowe, występy muzyki dawnej, projekty łączące organy z elektroniką oraz wydarzenia zaduszkowe, mówi Paweł Pawłowicz, organizator.
9: Hasłem festiwalu jest muzyka, pamięć, miasto. Myślę, że to dużo oddaje, co i Andrzej Szwalbe by chciał, żeby po nim pozostało, i naszą rolą jest to kontynuować. Chciałbym, żeby środowiska wszystkie muzyczne miały jakiś udział w festiwalu, które mamy w Bydgoszczy. Mamy wiele zespołów, mamy wiele artystów, mamy Akademię Muzyczną i ideą Szwalbego też było to, żeby te środowiska łączyć.
8: Festiwal będzie miał charakter otwarty i bezpłatny. Organizatorzy podkreślają, że jego celem jest integracja środowiska muzycznego oraz budowanie kulturalnej tożsamości miasta. Polska Stolica Kultury, czyli Bielsko-Biała, przygotowuje się do sezonu letniego. Wiele wydarzeń przed mieszkańcami, choć spora część z nich już się odbyła, mówi Przemysław Smyczek z Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego.
10: 47 wydarzeń, które były wpisane do programu, się już odbyło. To jest ponad 40% wydarzeń zaplanowanych, ponieważ mieliśmy ich wpisane w program około 100. Mamy takie ostrożne szacunki, że w tych wydarzeniach, które się już odbyły, wzięło udział ponad 80 tysięcy odbiorców.
8: Tytuł Polskiej Stolicy Kultury nadawany jest przez Ministerstwo Kultury na jeden rok. W kolejnych latach tymi stolicami będą Katowice i Kołobrzeg. A już teraz Filharmonia Śląska w Katowicach ogłasza program nadchodzącego sezonu artystycznego. Otworzy go hasłem Włącz się i ma rozwijać działania umożliwiające bliższy kontakt i z muzyką, i z procesem jej powstawania. Jednym z nowych projektów będzie koncert Głosy Wolności. Powstanie nowy utwór autorstwa polskiego i ukraińskiego kompozytora. Wydarzenie ma zostać zorganizowane w 5. rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę. W programie sezonu znalazł się również koncert królewski, podczas którego wykonana zostanie muzyka związana z europejskimi dworami królewskimi. Organizatorzy przewidują także specjalną oprawę wydarzenia, nawiązującą do historycznych ceremoniałów.
7: Termom- Termometry pokażą dzisiaj od 20 stopni w Suwałkach i nad samym morzem, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 26 w Krakowie, do nawet 27 we Wrocławiu. Przelotny deszcz możliwy na północy, zachodzie i w centrum, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Studio pani profesor Joanna Jurewicz, Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Tak jest. Metafory. Mam wrażenie,
5: metafora Uniwersytetu Warszawskiego jaka jest?
11: Nie wiem, jaka jest metafora Uniwersytetu Warszawskiego. Mogłabym tu... No, wszystko zależałoby od naszego stosunku do Uniwersytetu Warszawskiego i tego, jak myślimy o Uniwersytecie Warszawskim. Jak myślimy pozytywnie, no to pewnie będziemy myśleć w kategoriach, nie wiem, rozwijającej się rośliny, opiekuńczego rodzica.
5: O zarobkach rektorów, jak myślimy, to jaka by była metafora?
11: O zarobkach rektorów, no to przede wszystkim więcej to wyżej, czyli są bardzo wysokie, tak? No ale potem moglibyśmy tę metaforę rozwijać, tak? I dodawać inne pojęcia, takie źródłowe pojęcia, które pozwalają na przykład dołożyć do tego przeżyć jakieś emocje w związku z tym, bo jak mówimy, że zarobki rektorów są bardzo wysokie, no to właściwie tylko stwierdzamy fakt, prawda? Mhm. Natomiast można by było pomyśleć nad tym, jak powiedzieć o tych zarobkach, jakie przywołać pojęcie, to źródłowe pojęcie, żeby wywołało nasze emocje, tak?
5: Czyli rozbawienie albo irytację, wkurzenie.
11: Tak. Albo zrozumienie. No.
5: Czy jaką metaforę by pani stworzyła?
11: Ja jestem słaba w takim tworzeniu metafor ad hoc, powiem szczerze, czyli od razu, tak? Natomiast no nie potrafię teraz powiedzieć, nie potrafię teraz wymyśleć.
5: Kawiarowi profesor.
11: Kawiarowy, tak, kawiarowy profesor na przykład, tak. I wtedy to bardzo dobre jest, tak. I wtedy ktoś, kto zwłaszcza nie ma dostępu do kawioru na co dzień, a takich ludzi jest dużo, wyobraża sobie tego profesora właśnie w kategoriach kogoś, kto za te straszliwe pieniądze ma ciągły dostęp do kawioru i metonimicznie przywoła inne dobra luksusowe.
5: Ciekawe, czy kawior wciąż się z luksusem kojarzy?
11: No, co ciekawe, może ośmiorniczkowy profesor.
5: Właśnie ośmiorniczki już chyba takie
11: już są... Już słabe są.
5: Wszędzie są. W każdym sklepie są na wyprzedaży.
11: Tak, one zdaje mi się w ogóle
5: grecki,
11: nigdy nie
5: dzień
11: były...
5: Dzień grecki w takim i w takim, nie? I wszyscy jedzą ośmiorniczki.
11: Tak, nigdy chyba nie były strasznie w ogóle...
5: Co się dzisiaj z luksusem kojarzy, pani profesor?
11: Co się dzisiaj z luksusem kojarzy? Porsche się kojarzy. Oczywiście przyszedł mnie do głowy wiadomy ten lekarz. Nie wiem, co się z luksusem. Jachty chyba się kojarzą z luksusem. Tak, własna opieka medyczna. Ale w każdym razie tak, no, takich typowych metafor, które wpływają na nasze życie, ja już kiedyś może o niej mówiłam, ale wrócę do niej. Na przykład, jak się mówi o tej polaryzacji, że to taka straszna rzecz. Mhm. No to dobrze, tak. Ale ona wynika z takiego bardzo podstawowego pojmowania sporu w kategoriach wojny, tak? Tak? Że jest ten. A spór można by pojmować w różnych innych kategoriach. I się pojmuje w kategoriach, nie wiem, na przykład pracy i negocjacji. Wypracowaliśmy porozumienie, prawda? Albo w kategoriach podróży, tak? Doszliśmy już do tego punktu, a jeszcze nam zostało coś tam, ileś tam, prawda, punktów, żeby się dogadać. I właśnie Lakoff i Johnson, którzy w tej książce Metafory w naszym życiu, Metaphors We Live By, to jest taka fundamentalna książka, która zaczęła ten kognitywny ruch, to kognitywne badania nad metaforami jako sposobami myślenia. Właśnie oni podają, wyobraźmy sobie, że metafora spór byłby pojmowany w kategoriach tańca, tanga na przykład, tak? Kiedy trzeba właśnie wypracować jakąś wspólną całość, tak zwaną, taką synergię, prawda? I wtedy to, w jaki sposób myślimy o sporze, metaforycznie wpływa na to, jak się zachowujemy.
5: A czy to jest tak, że myślimy o czymś w jakiś sposób, czy trochę jesteśmy już socjalizowani do tego, a może nie da się zadekretować innego myślenia niż to, które istnieje?
11: Myślę, że bardzo trudno jest wprowadzić nowy sposób myślenia o danym zjawisku w taki powszechny odbiór społeczny.
5: No bo porozmawiamy na przykład o sporze. Zwykle inaczej, pewnie są społeczeństwa, no daleko nie trzeba szukać, myślę, Czesi może, którzy dążą do jakiegoś konsensusu. Mhm. Tak? O to, żebyśmy gdzieś się jednak spotkali. Ale w wielu kulturach, nacjach jest tak, że to jest albo ja, albo on.
11: Tak.
5: Albo ona, tak. Albo, tak. Albo ja. Tak, czyli jeden z nas musi wygrać,
11: drugi przegrać. I kompromis jest zgniły i zdradą.
5: Tak.
11: A nie tym, o co chodzi.
5: Więc skoro jeden wygrywa, drugi przegrywa, no to jest to jakaś forma pojedynku. Możemy to nazwać wojną, tak. Potyczką, tak, pojedynkiem.
11: Grą też, grą jakąś, tak, prawda? Tak.
5: Ale jest jeden wygrany i jeden przegrany.
11: Jeden przegrany i o to chodzi, tak. Tak. No ale to jest, no i teraz, żeby zmienić to myślenie, które jest na przykład w Polsce bardzo, bardzo powszechne, ono jest też często przez doświadczenie społeczeństw utwierdzane, takie myślenie, tak? No myśmy jednak długo mieli taką sytuację, że w polityce, jak byliśmy tam pod zaborami, czy w czasie wojny, czy w czasie PRL-u, to tylko w kółko musieliśmy się właśnie, byliśmy w sporze, prawda, z władzą czy coś, prawda? I polityka nam się, udział w polityce kojarzył nam się z wojną, tak? Przeżywaliśmy to jako wojnę, tak? I bardzo trudno teraz jest, no i teraz też jest tak, że się już trochę mniej odwołuje do tych solidarności, prawda? Komuna, postkomuna, ale to jest, to cały czas sycą, przywołują politycy te doświadczenia, żeby sycić właśnie to pojęcie źródłowe wojny, tak? I żeby w tych kategoriach pojmować spór. Kiedyś, i to już wiele lat temu, Kaczyński, pamiętam, w Stoczni Gdańskiej, takim był transparent, jak był właśnie Jarosław Kaczyński, to jeszcze za życia Lecha zresztą było. My jesteśmy tam, gdzie wtedy, oni są tam, gdzie było ZOMO. Tak? Oni oczywiście tam PO wtedy, tak? No więc to jest, i to jest takie podsycanie, właśnie to dodawanie do pojęcia źródłowego. Słucham?
5: Jarosław Kaczyński to powiedział.
11: Powiedział to, tak? Aha, wręcz. Ja myślałam, że był transparent.
5: Nie, tak powiedział.
11: No właśnie, ale to jest, mimo że mi się nie podoba, ale to jest świetnie pod względem takiej taktyki wpływania na umysły, bo to jest właśnie, on pewnie nie wiedział, że to robi, tylko właśnie mówił wierszem nieświadomie. To nadawanie temu pojęciu źródłowemu wojny jeszcze dodatkowych aspektów, które sycą emocje. Prawda? I które sprawiają, że właściwie nie mamy wyjścia, jesteśmy uwięzieni w tej metaforze, tak? I nie możemy nic zrobić z tym w pewnym sensie i wprowadzić jakąś inną...
5: Jak to?
11: No właśnie jak, to by trzeba było od
5: nie można zlekceważyć po prostu?
11: Oczywiście, że można. Oczywiście, że można, ale mam ludzie wrażenie, się ludzie... dają wkręcać.
5: No to, tak, bo ale to jest takie wina. Na pytania, co pan sądzi o tym? Dlaczego właściwie muszę mieć zdanie o wszystkim?
11: Tak, to prawda. No, to prawda.
5: Szkoda mi czas na to, żeby mieć zdanie o wszystkim, a dwa, jak to ładnie powiedział Jan Pietrzak w jakimś kabarecie, gdybym nie wiedział, że głupota, to bym pomyślał, że prowokacja.
11: Bardzo to jest ładne, rzeczywiście.
5: Czasami po prostu trzeba odpuścić. To nie jest tak, że musimy reagować emocjonalnie na każdą głupotę, tak, która jest zaplanowana właśnie... po to, żeby nas wciągnąć w jakąś...
11: To jest bardzo słuszna postawa, ale wszyscy tak zwani, można powiedzieć, nazwijmy ich, ja nie wiem, czy dobrze używam tego pojęcia, ale nazwijmy ich twórcy jakichś dyskursów, czy politycznego, czy religijnego, czy reklamowego. Oni wszyscy chcą, żebyśmy mieli zdanie na jakiś temat i oni wszyscy tworzą, właśnie szukają takich pojęć źródłowych, które są dobrze zakorzenione w naszej, że tak powiem, językowo-kulturowej społeczności, i żeby te pojęcia źródłowe były jeszcze właśnie budziły emocje, tak? I żeby właśnie powiedzieć o czymś tak, żeby aktywowało nie tylko myślenie w danych kategoriach, ale też to myślenie aktywowało, czy temu myśleniu towarzyszyły emocje. Jak pokazują badania, myślenie metaforyczne, to co się dzieje w naszym umyśle czy mózgu, właśnie to jest niezależne od naszej woli. Bardzo trudno nie pomyśleć nam jest jakąś metaforą, którą właśnie jak się uczymy języka, to się uczymy też myślenia i bardzo trudno nam jest potem jakby wyjść poza metaforyczne okowy naszego języka.
5: Trzeba próbować, pani profesor.
11: Trzeba próbować, trzeba edukować. Ale to trzeba by zmienić edukację od początku. Od dzieciom trzeba pokazywać, że spór to nie tylko wojna. Że nie trzeba uczyć... To się buduje na przykład na lekcjach historii.
5: Kto będzie nas bronił?
11: Mówi o wojnach. Słucham?
5: Kto nas będzie bronił?
11: Ale jedno drugiemu, że tak powiem, wojna to wojna, a spór to spór. to nie są tożsame rzeczy, a metaforyczne myślenie sprawia, że to ale nawet jak jest wojna, to ludzie się spierają o mnóstwo innych rzeczy, tak? I ten spór o mnóstwo innych rzeczy już nie musi być pojmowany w kategoriach wojny, że ja ci to walę, tak? Oczywiście wojna wzmacnia bardzo to pojęcie źródłowe, jak naprawdę się dzieje, ale można dzieci uczyć, że wojna to jakieś zjawisko, które się dzieje niestety. Natomiast spór to jest pojęcie bardzo abstrakcyjne i możemy o tym myśleć w różny sposób, nie tylko w kategoriach wojny. Tak.
5: Czyli kto ma rację?
11: Ten stawia kolację, nie.
5: Racja czy relacja?
11: Racja, nie, racji tutaj nie ma. Można powiedzieć, że jakiś sposób pojmowania danej rzeczy właśnie jest lepszy z tego powodu, że ma właśnie lepszy wpływ na, że relacje od tego są lepsze, od takiego pani myślenia.
5: Niech pani spojrzy nawet na konstrukcję i to też w różnych innych językach, tam nie włoskim, francuskim, tak? Mieć rację.
11: Tak, tak. To też jest. Racja jest traktowana jako przedmiot, który jeden, niepodzielny, który należy
5: do jednej... Może posiadać jedna osoba. Chodzi o to, aby go posiadać.
11: Tak, i chodzi o to, aby to posiadać. I racja jest niepodzielna. Tak, nie ma tego myślenia, że... ten sposób myślenia o racji sprawia, że... No właśnie, że się syci ten podział, prawda?
5: Chyba, że są racje żywnościowe, wtedy można to podzielić.
11: Bo można na rację spojrzeć z innej strony, że na przykład każdy widzi rację ze swojego punktu widzenia i znaleźć, ale to trzeba zmienić pojęcie źródłowe tego metaforycznego myślenia, że racja nie jest rzeczą, tylko na przykład cechą. Nie wiem.
5: Albo motylem.
11: Motylem.
5: Pani profesor Joanna Jurewicz, Wydział Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem.
11: Dziękuję. Ja również.
5: Informacje o 10.40. Po nich Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Dzień dobry, Ewo.
12: Dzień dobry. Nikt nie ma tyle praw, co rodzące kobiety. I w niczyim przypadku nie są one tak często łamane, jak właśnie wówczas. No to egzekwujmy swoje prawa, ale żeby je egzekwować, trzeba znać. I właśnie temu służy kolejny odcinek naszego cyklu Prawo bez recepty. Już za moment zapraszam, Ewa Podolska.
5: Za moment, czyli po informacjach AT o 10.40.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
20: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
21: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
22: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
26: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
27: To przy okazji zjesz z nami.
26: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
28: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
27: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
26: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
27: To tylko przy okazji.
26: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
29: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka przy okazji.

0: może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.41. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Nasze coroczne składki członkowskie w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę, powiedział w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Peter Hegseth zapowiedział też przegląd obecności sił zbrojnych USA i baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. Jak stwierdził, niektóre kraje sojuszu przegląd obleją, inne zdadzą go celująco. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wskazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Rok temu państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Sejm w trybie pilnym pracuje nad ustawą, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej chcą pójść krok dalej i ograniczyć wysokość wynagrodzeń medyków. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy.
4: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
3: Rządowa propozycja ma pozwolić na zbieranie danych dotyczących wynagrodzeń konkretnych medyków w oparciu o numer PESEL. Ma to pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i w lepszym zarządzaniu systemem. Koalicja unijnych regionów graniczących z Rosją i Białorusią chce wspólnie zabiegać o wzmocnienie swojej pozycji. Na jesieni planuje w Białymstoku drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Jakub Medek.
5: Napaść Rosji na Ukrainę czy wojna hybrydowa prowadzona przeciw Unii z Białorusi zmieniły Europę, zmieniły też naszą lokalną sytuację, podkreśla prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła.
5: Priorytetem stały się więc kwestie bezpieczeństwa z jednej, z drugiej przestawienia lokalnych gospodarek, do niedawna opartych w znacznej mierze na handlu z Rosją i Białorusią. Ten problem dotyczy nas, Bałtów i Finlandii i musimy o nim radzić wspólnie, podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: Jestem przekonany, że też te partnerstwa pozwolą wypracować takie pomysły, które będziemy mogli zgłaszać i przedstawić jako głos całej wschodniej flanki Unii Europejskiej.
5: Tak jak udało się w kwestii przekonania Brukseli do stworzenia specjalnych mechanizmów wsparcia dla krajów z trudnym sąsiedztwem. Jakub Medek, Tok FM.
3: A kolejne informacje w Tok FM o 11. Na termometrach dzisiaj od 20 stopni w Suwałkach i nad samym morzem, 26 w Krakowie, do nawet 27 we Wrocławiu. Przelotny deszcz możliwy na północy, zachodzie i w centrum, a na południu, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, witam w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Proszę Państwa, moim gościem jest prawnik Piotr Misiorowski, doradca w Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski. Ostatnio rozmawialiśmy o prawach kobiet ciężarnych, co gwarantuje im system ochrony zdrowia. I tu pięknie to wszystko... A dzień dobry panu.
9: Dzień dobry pani.
8: I to pięknie wszystko wybrzmiało, tylko że ja powiedziałam na koniec, że to jest pewien model idealny. A jak to porozmawiajmy, jak rzecz działa u nas w praktyce i w związku z tym uczulmy osoby nas słuchające i zainteresowane, w w którym miejscu powinnym się zapalić czerwone światełko, czyli być może uświadommy, czego możemy oczekiwać, powinniśmy, a co może się zdarzyć, co nie powinno się zdarzyć, a także powiedzmy o tym, jak w takim wypadku reagować. Zostajemy temat prawa kobiet ciężarnych.
9: Słusznie pani redaktor wskazała, że jeżeli mielibyśmy budować sobie wizerunek systemu ochrony zdrowia, w szczególności w kontekście kobiet ciężarnych, wyłącznie na podstawie przepisów, no to zarysowałaby się nam pewnego rodzaju utopia, prawda? Oczywiście wiemy, że tak nie jest. Słyszymy z mediów co i raz tak naprawdę o naruszeniach przeróżnych związanych właśnie z kobietami ciężarnymi. No i niestety tak rzeczywiście jest. Tak rzeczywiście jest, że te prawa, że te standardy, że te różne wytyczne, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, no są naruszane. Najlepszym źródłem informacji o tym, jakie to są naruszenia? To są przede wszystkim raporty niezależnych fundacji i niezależnych NGO-sów, które monitorują w jaki sposób realizowane są prawa kobiet ciężarnych, ale nie tylko, dlatego że również Rzecznik Praw Obywatelskich dość często sięga właśnie z analizą do szpitali, weryfikując, jak kobiety ciężarne są zaopatrzone w świadczenia opieki zdrowotnej przez szpitale. No i co nam z tych wszystkich raportów, z tych wszystkich sprawozdań się okazuje? No, po pierwsze, że standard jest tylko standardem, a nie rzeczywistą praktyką. Wielokrotnie powtarzanym, na przykład takim naruszeniem, jest ograniczenie obecności osoby bliskiej przy porodzie. Szczególnie to było widoczne podczas COVID-u, tak? Gdzie tak naprawdę porody rodzinne były, jak Polska długa i szeroka, zakazywane i te porody rodzinne się nie odbywały. Tutaj przypomnę, tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem, że to prawo to jest naprawdę jeden z najsilniejszych przepisów z ustawy o prawach pacjenta, dlatego że to jest jedyne prawo pacjenta, które nie może zostać wyłączone przez dyrektora podmiotu leczniczego. Zawsze decyzję o niewpuszczeniu na salę porodową osoby bliskiej podejmuje lekarz udzielający świadczeń i tylko i wyłącznie, jeżeli jest spełniona jedna z dwóch przesłanek, czyli jeżeli jest zagrożenie życia pacjentki albo jeżeli jest zagrożenie epidemiologiczne. No ale to nie wszystko. Kolejnym naruszeniem, a raczej taką serią naruszeń, to są wszystkie naruszenia związane z niestosowaniem standardu opieki okołoporodowej, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. No i teraz myślę, że można to podzielić na takich kilka części. Po pierwsze, to będzie traktowanie kobiety przedmiotowo, a nie podmiotowo, tak jak nam wskazuje standard opieki okołoporodowej. Czyli to będą wszystkie sytuacje związane z nieinformowaniem kobiety o tym, co się dzieje z nią i co się dzieje z jej dzieckiem. To będzie pomijanie pobierania zgody od pacjentki.
8: Ale to się mieści ogólnie w ramach praw pacjenta, prawda?
9: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony, tak jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, ten standard opieki okołoporodowej implementuje te prawa pacjenta w obrębie tego standardu, tak? Nie dość, że w takim razie naruszane jest prawo pacjenta, to również naruszany jest standard opieki okołoporodowej. Dalej, prawa pacjenta na przykład nic nie mówią na temat już konkretnie porodu. Nie mówią, nie regulują, co pacjentce podczas tego porodu przysługuje. Czyli po pierwsze, przysługuje jej możliwość ustalenia planu porodu. Tak? Po drugie...
8: A co to znaczy plan porodu?
9: Plan porodu to jest taki dokument, który się...
8: A to dokument aż ma powstać?
9: Tak. To jest taki dokument, który sporządza się wraz z położną, który krok po kroku opisuje, czego kobieta oczekuje od porodu. Czy na przykład będzie rodzić w takiej, a nie w innej pozycji. Tak? Czy będzie jadła, piła, czy może nie chce. Czy chce znieczulenie, czy może chce bez znieczulenia. Tak?
8: Ale wie pan, co tak pomyślałam, kobieta mówi do porny, ja chcę sobie ustalić plan porodu, a widzę jej oczy zdziwione, chyba że się mylę.
9: Ja powiem tak, nie? Plany porodu generalnie są tworzone,
8: tak.
9: Natomiast tak jak to powiedział kiedyś jeden z takich generałów wojskowych, że nawet najlepsze plany bitewne upadają w momencie pierwszego kontaktu z wrogiem. No i niestety tak dokładnie jest na salach porodowych. Znaczy ten plan porodu jest ważny do momentu rozpoczęcia się akcji porodowej. Natomiast standard opieki okołoporodowej wskazuje nam na jeszcze dodatkowe rzeczy, które muszą być spełnione, a które są naruszane. I myślę, że to jest najistotniejsze tak naprawdę naruszenie tych praw kobiety ciężarnej. I to jest zakaz nadmiernego stosowania rutynowych ingerencji medycznych. Czyli po pierwsze to będzie zakaz rutynowego nacinania krocza, zakaz rutynowych cesarek, zakaz podawania mleka modyfikowanego noworodkowi.
8: Ale przepraszam, bo tak zaczęłam pana słuchać i pomyślałam o tego rutynowego, zakaz rutynowego, a lekarz mówi, no to nie mogę nazwać to rutynowym. Ja to zrobiłem, bo tego wymagała sytuacja.
9: Oczywiście.
8: No i cóż kobieta? Kobieta nie wejdzie z nim dyskusja o aspektach medycznych, czy wymagała, czy nie wymagała.
9: Jasne, absolutnie się zgadzam. Jeżeli jest to uzasadnione wiedzą medyczną, to nie ma najmniejszego problemu. Tylko po pierwsze, kobieta powinna zostać o tym poinformowana, a bardzo często o tym informowana nie jest. Po drugie, należy od niej pobrać zgodę na takie rozwiązanie sytuacji.
8: Pisemną?
9: Nie, ustną. Natomiast też takie bywają sytuacje, że zgody się nie pobiera, tylko na przykład od razu się nacina się krocze. Po trzecie, nie możemy mówić o tym, że tak jak w przypadku cesarskiego cięcia, co drugi poród w Polsce wymaga rozwiązania chirurgicznego, a tak niestety jest. Tutaj pani redaktor, myślę, że to też powinno wybrzmieć, że Polska jest absolutnym numerem jeden w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o udział porodów cesarskich w puli porodów ogólnych.
8: To w ogóle, że jest skomplikowane, bo też jedna z odpowiedzi jest taka, bo kobiety chcą, prawda?
9: No, kobiety chcą dlaczego? Kobiety chcą dlaczego? No i to jest kolejne naruszenie, bo kobiety nie są edukowane. Teraz mamy nowy standard opieki okołoporodowej. Dotychczas, do 7 maja, obowiązek edukacji kobiety ciężarnej pojawiał się dopiero po 21 tygodniu. Od 7 maja mamy obowiązek edukowania kobiety ciężarnej od samego początku ciąży.
8: Ale co znaczy ta edukacja?
9: To jest edukacja
8: przy każdej wizycie.
9: To jest edukacja prowadzona przez położną. To jest edukacja prowadzona przez położną i ona ma przygotować pacjentkę do tego, do porodu oraz następnie do.
8: Ale wymiar techniczny, jaki to ma ta edukacja? Jest coś narzucone, że raz na przy wizycie u lekarza?
9: Są pewne programy, są pewne standardy i ramy tego, jak ona często się powinna odbywać i co ona powinna obejmować. No chociażby na przykład jest to przygotowanie kobiety do laktacji, tak? Tego, co, z czym ona się wiąże, co się może wydarzyć, co jest niepokojące, a co niepokojące nie jest. No i robiąc taką klamrę kompozycyjną, wszystkie te sprawozdania, raporty, o których mówiłem na samym początku, rzeczywiście wskazują, że ten standard opieki okołoporodowej nie jest realizowany jeden do jednego, jak został określony w rozporządzeniu. No i teraz pojawia się pytanie, co można zrobić w sytuacji, kiedy właśnie pacjentka ciężarna, tudzież pacjentka rodząca doświadcza takiego zachowania. No, niestety wydaje mi się, że jeżeli chodzi już o pacjentkę rodzącą, to bardzo często ta reakcja no, będzie już post factum,
8: prawda?
9: Natomiast
8: kupiona jest na czym innym.
9: Natomiast też z drugiej strony ona ma wartość dla też innych pacjentek, żeby może ewentualnie takie sytuacje się nie powtórzyły w przyszłości.
8: W końcu jakoś taką rolę edukacyjną odgrywa cała akcja Rodzić po ludzku.
9: Oczywiście, że tak. I w ogóle Fundacja Rodzić po ludzku, która informuje i bardzo duży nacisk kładzie na budowanie świadomości wśród kobiet na temat tego, jak ciąża przebiega, co jest w ciąży normalne, co jest nienormalne, a przede wszystkim, czego możemy oczekiwać od państwa w zakresie tej ciąży. No i teraz, co można zrobić, jeżeli do takiego naruszenia dojdzie? No, pierwsza linia frontu to jest złożenie skargi do tego podmiotu leczniczego, w którym doszło do naruszenia. Dalej można zgłosić takie naruszenie do Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta na pewno, z całą pewnością się zainteresuje taką sprawą i przeprowadzi kontrolę. Po trzecie, można zgłosić takie naruszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia, który również ma moce sprawcze do tego, aby takie sytuacje w podmiotach leczniczych zmieniać. No oczywiście, można postawić taką tezę, że zgłaszanie takiej sytuacji no, nie naprawi już tego naruszenia, które kobieta doznała. No ale sądzę, że warto budować jakościowe i prawidłowe środowisko również dla innych kobiet i to ma sens wtedy.
8: Bo to powoduje, że zanim rzecz ta zła, w cudzysłów, się zadzieje, kobieta może się zainteresuje się, bo wie, tak?
9: Tak.
8: Wie, czego może oczekiwać, co jej się należy i jaką kwestię należy poruszyć przed porodem, prawda, w rozmowie z lekarzem czy położną.
9: Oczywiście, że tak, pani redaktor. No i tutaj tak naprawdę wracamy do tego budowania świadomości. Mhm. Bardzo często pacjentki nie są świadome tego, że pewne zachowania reprezentowane przez zawody medyczne nie są zachowaniami ani normalnymi, ani wynikającymi ze standardu, a tym bardziej legalnymi.
8: Czyli na końcu taki apel byśmy, prawda, do kobiet, by zaraz na samiutkim początku ciąży lub jeszcze wcześniej po prostu wrzuciły sobie chociażby to hasło, wszystko śledzą w sieciach i tak dalej, standard okołoporodowy, prawda?
9: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego, że standard opieki okołoporodowej to jest taka instrukcja. To jest taka instrukcja, co kobiecie się należy, jakie kobieta ma uprawnienia i jakie ma przywileje. I teraz nie można oczekiwać realizacji tych przywilejów, jeżeli samemu się nie wie, że te przywileje się należą. I tak jak pani redaktor powiedziała, wpisać w Google, ewentualnie znaleźć jakiegoś NGO-sa, jakąś fundację, która się tym zajmuje. W internecie można znaleźć bardzo wiele merytorycznie poprawnych opracowań tego standardu opieki okołoporodowej.
8: Bardzo panu dziękuję. Pan Piotr Misiorowski, doradca w kancelarii doradczej Rafał Piotr Janiszewski, był państwa i moim gościem, a ja przypominam, że można do nas napisać na prawomałpatok.fm i zaproponować swój temat do rozmowy. Dziękuję.
9: Dziękuję pięknie panie, dziękuję państwu.
1: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
10: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
1: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
11: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
0: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
23: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany. Od tego zaczynamy. Będzie przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, zapowiedział to szef Pentagonu. Czy Rzeszów odwoła prezydenta miasta? Część radnych nie składa broni.
4: Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informację TOK FM. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. A tą sprawą zajmuje się reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
5: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
6: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
5: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
7: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i go za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki. Więc.
5: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie. Ma to potrwać do 6 miesięcy. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w poranku Radia TOK FM w rozmowie z Karoliną Lewicką mówił, że stała baza wojsk amerykańskich w Polsce będzie kosztować nawet kilkanaście miliardów złotych.
24: Na bezpieczeństwo pieniądze będą. Świadoma tego jest Rada Ministrów, pan premier Tusk, który bardzo silnie poparł pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
25: Na razie w strefie marzeń.
24: Negocjujemy i w ramach negocjacji jesteśmy dobrej myśli.
25: Jaka jest perspektywa?
24: Chcemy szybko, to znaczy w przeciągu kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie w Polsce się znajdą w oparciu właśnie o stałą bazę i od razu chcemy przystąpić do jej budowy.
25: Czyli budowa tego miasteczka jeszcze w tym roku by ruszyła?
24: Taki jest nasz plan.
4: Baza byłaby zlokalizowana niedaleko dużego miasta, bo jak tłumaczył Zalewski, takie są amerykańskie oczekiwania. Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, zapytany, gdzie dokładnie amerykańska baza miałaby powstać, zdradził, że mamy bardzo dobre lokalizacje w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Posłowie różnych ugrupowań deklarują poparcie dla ograniczenia reklam alkoholu. Tak wynika z ankiet przeprowadzonych przez fundację GrowSpace. Choć politycy koalicji rządzącej od miesięcy zapowiadają zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży i promocji alkoholu, ogólnopolskie regulacje wciąż nie weszły w życie. Pół roku temu takie zmiany zapowiadał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
26: Ja to procedowanie, jak będę mógł, w granicach rozsądku będę przyspieszał.
4: Jedyne, co w tej sprawie udało się zrobić, to zakazać sprzedaży alkoholu w budynkach sejmowych. Z badań Fundacji GrowSpace wynika, że w Sejmie istnieje duże poparcie dla ograniczenia reklam alkoholu, mówi Jan Pieniążek z Fundacji.
27: No i wszyscy posłowie, których pytaliśmy, wszystkie posłanki odpowiadały jasno tak.
28: PiS i Konfederacja też?
27: Posłowie PiSu i posłanki PiSu tak. Jeżeli chodzi o Konfederację, nie odpowiedział nam nikt. Jestem w stanie się spodziewać dlaczego. Natomiast jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tam naprawdę odpowiadają i są skorzy do podjęcia tych działań.
4: Oprócz propozycji Nowej Lewicy, zakazu alkoholu chciała także Polska 2050. Propozycje zakładają m.in. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, poszerzenie uprawnień samorządów oraz podniesienie opłat koncesyjnych. A teraz w informacjach o rozwiązaniu, które ma być impulsem do rozmowy o luce płacowej. Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnie w ramach projektu pod nazwą Gdzie są pieniądze kobiet? Przygotowało internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn. Różnice można obliczyć w różnych kategoriach, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
29: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
4: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS-u, które pozwoliły jego autorom na kilka wniosków.
29: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
4: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. W Rzeszowie może dojść do referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Choć lokalna Rada Miejska dopiero co dała prezydentowi wotum zaufania, to część radnych nie zamierza składać broni. Więcej na ten temat wie Marcin Starzec.
30: Na rzeszowskim rynku ruch Razem dla Rzeszowa zachęcał do referendum z inicjatywy mieszkańców. Niezależnie od niego na biurku komisji rewizyjnej leżą dwa wnioski miejskich radnych. Wszystkie te pomysły wsparli krakowscy radni i społecznicy, wśród nich Eliza Rydyńska-Czesak.
0: Zaczynał komitet referendalny złożony ze społeczników, ale szybko do tych społeczników dołączyliśmy też my. Czuliśmy, że to są cele, które przyświecają również nam.
1: Mieszkańcy pokazują kolesiostwo, mówią dość.
30: Mówił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Strojny, lider Razem dla Rzeszowa. Wnioski zgłoszone przez radnych czekają teraz na opinię prawną Komisji Rewizyjnej. Ratusz komentował je jako próbę politycznego zbicia kapitału. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: Informacje wracają o 11.20. Dziś na termometrach maksymalnie 27 stopni. Taka temperatura odczuwalna będzie na zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się opady deszczu. Im bardziej na wschód, tym i mniej deszczu i nieco chłodniej. W przeważającej części kraju dziś jednak około 24 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: To jest program Owczarek, a w studio gość pan Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof, historyk literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
8: Pojawiła się fantastyczna książka, tom drugi, Listów Leopolda Buczkowskiego. Ten tom drugi to są listy do artystów, przyjaciół, wydawców, opracowane czy współopracowane właśnie przez pana Piotra Sadzika. Ten opasły tom ukazał się nakładem wydawnictwa Austeria. I ten tom jest niezwykle ciekawy, przede wszystkim dlatego, że trochę przywraca nam do pamięci zbiorowej postać Leopolda Buczkowskiego, który przecież zmarł zupełnie nie tak dawno temu, bo chyba w 1989 roku. Także sprawa świeża. A mam wrażenie, że już w pamięci ludzkiej jest nieobecny od wielu lat. Może jakieś tam elitki gdzieś tam go wspominają. Drugi powód jest taki, że czytanie listów jest zawsze interesującym procesem, bo w niektórych, chyba też nie aż tak wielu przypadkach, mamy dwie strony korespondencji. Są osoby, które na przykład robią kopie listów, które wysyłają, albo z jakiegoś powodu mamy adresata. A tutaj mamy listy jednej strony, albo czasami dwóch stron, więc ten dialog staje się monologiem momentami, a momentami dialogiem. No i tak jak tytuł sugeruje, mamy listy do artystów, przyjaciół i wydawców, ale jest też jeden fascynujący list, pewnie do raczej zeszytu skarg i zażaleń. Tak. Ale zacznijmy może od tego, żeby jednak przypomnieć tym słuchaczkom i słuchaczom, którzy z postacią Leopolda Buczkowskiego nie są za pan brat. Cóż to była za fascynująca postać?
9: A rzeczywiście była to fascynująca postać. Tak jak pan powiedział, Buczkowski umiera w 89 roku i na dobrą sprawę to jest cezura, która odcina nas od wydań Buczkowskiego. To znaczy po 89 Buczkowski nie był wznawiany, został wydany tylko jego dziennik wojenny w 2001 roku. A mówimy jednak o pisarzu, który był wydawany w PRL-u w całkiem sporych nakładach. Niektóre książki wyszły w kilku wydaniach. No i ten 89 wygłusza jak gdyby zainteresowanie Buczkowskim. I ta nasza seria, bo mówimy o serii, to jest już, jak pan powiedział, drugi tom ineditów Buczkowskiego, ma na celu przywrócenie go do pamięci, bo rzeczywiście w ostatnich latach Buczkowski funkcjonował raczej głównie jednak w obiegu akademickim, a szkoda, żeby tam się marnował, bo jednak to niewiarygodna figura. I wydaje mi się, że gdybym miał w kilku zdaniach powiedzieć, co takiego szczególnie fascynującego jest w Buczkowskim, to powiedziałbym, że być może nikt nie posunął się w polskiej literaturze dalej na drodze eksperymentu formalnego, to znaczy nikt nie doszedł do ściany, nikt nie był tak skrajnym eksperymentatorem jak Buczkowski. Ja powiedziałem, że to jest taki skrajny eksperyment na gruncie literatury, ale na dobrą sprawę trzeba byłoby powiedzieć, że Buczkowski był polimedialny, korzystał tak naprawdę z każdego możliwego medium wypowiedzi artystycznej, bo mówimy o człowieku, który zajmował się rysunkami, który zajmował się grafiką, który był malarzem, który zdaniem własnym i o tym jeszcze jego zdaniu własnym i o własnych wersjach jego biografii jeszcze bym powiedział, ale własnym zdaniem grywał na weselach nawet żydowskich w międzywojniu, zajmował się muzyką, akompaniował sobie do swoich gawęd, zajmował się rzeźbą, planował adaptacje filmowe swoich tekstów. I ten nasz tom też pokazuje, w jaki sposób ta wielomedialność dochodziła u Buczkowskiego do głosu. Mówimy raczej o człowieku, który jeszcze przed wojną zajmuje się fotografią, co też niezwykłe, bo to się dzieje na podolskiej prowincji, kiedy jest oczywiście deficyt materiałów, a Buczkowski na własną rękę tą fotografią się zajmuje, zajmuje się wtedy rysunkiem, więc mówimy na dobrą sprawę o plastyku, który został pisarzem, przy czym trzeba byłoby myśleć o tym dziele Buczkowskiego jako takim dziele totalnym. Dziele totalnym, przy okazji którego Buczkowski korzysta, wydaje mi się, z absolutnie każdej możliwej formy wypowiedzi artystycznej i z każdego medium.
8: Przy czym chyba warto też zauważyć, że część tej jego twórczości zniknęła, została zniszczona w czasie.
9: Tak, rzeczywiście,
8: wojny.
9: Kiedy mówiłem o tych fotografiach, to trzeba dopowiedzieć od razu, że podobno wykonał kilka tysięcy fotografii w przedwojniu, w międzywojniu. Do naszych czasów dotrwał niewielki zbiór, który przechowywany jest w Muzeum Sztuki w Łodzi. No i reszta też jego twórczości plastycznej jest mocno zdekompletowana. W tym sensie najpełniejszy korpus tworzą te teksty literackie, chociaż też nie mówimy tutaj o stuprocentowej przetrwalności, a kiedy mówił pan o tym, że bardzo często nie mamy przy okazji tego tomu, o którym mówimy, możliwości prześledzenia dwustronnego dialogu, no to rzeczywiście to jest tom częściowo zdekompletowany. Najwięcej jednak listów tak naprawdę w tym tomie chyba nie pochodzi od samego Buczkowskiego, tylko to są listy do Buczkowskiego słane. Ja z Maciejem Libichem, który jest współredaktorem tego tomu, dokładaliśmy wszelkich starań, żeby odtworzyć dialog, żeby zaprezentować dwie strony tej rozmowy. Bardzo często to się rzeczywiście nie udawało, chociaż kilka rzeczywiście jest takich dwustronnych relacji w tym tomie. I jeszcze, bo tego nie powiedzieliśmy sobie, a warto, żeby to może wybrzmiało, bo chodzi rzeczywiście o serię ineditów, która została zainicjowana tomem, który wyszedł jesienią poprzedniego roku, i to są listy rodzinne Buczkowskiego, pokazujące takiego Buczkowskiego, którego dotychczas nie znaliśmy. Te listy rodzinne wyszły pod redakcją Justyny Staroń, a całość tej serii ukaże się właśnie nakładem wspomnianego wydawnictwa Austeria pod kierownictwem Agnieszki Karpowicz. To jest taki duży projekt pod kierownictwem Agnieszki Karpowicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt, który ma na celu właśnie wydobycie przede wszystkim Buczkowskiego listownego. Kiedy mówiliśmy o tej cezurze 89 roku, to tylko jeszcze dopowiedzmy, listów Buczkowskiego do przed chwilą nie znaliśmy żadnych. O tyle ta nasza robota wprowadza tutaj zasadnicze nowum i pozwala, jak mówię, przyjrzeć się Buczkowskiemu takiemu niewyobrażalnemu, dotąd nieznanemu, jak ten Buczkowski rodzinny, ale też przy okazji tego naszego tomu pozwala przyjrzeć się temu, w jaki sposób korespondencja może być taką przestrzenią rozbiegu do twórczości stricte literackiej, bo niektóre te listy, które umieściliśmy w tomie, no to są w zasadzie autonomiczne prozy. One się bronią jako kawałki literackie.
8: Zawsze postać, o której można powiedzieć, że twórczość albo coś tam związane z tą postacią jest dzisiaj także

0: Tak, wydaje mi się, że Buczkowski jest autorem szalenie aktualnym, nie tylko ze względu na tę polifonię i ze względu na to, że tak lubię przynajmniej o tym myśleć, że Buczkowski wynalazł internet, to znaczy myślał o swoich tekstach już takiej logice hipertekstowej, choć sam nie mógł znać idei hipertekstu. Więc on jest bardzo aktualny, jeżeli chodzi o tę innowacyjność formalną, czy inwencję formalną, ale rzeczywiście dopowiedzieć trzeba do tych kwestii biograficznych, że Buczkowski rodzi się w 1905 roku w Nakwaszy. Będzie przez całe życie utrzymywał, że to Podole to nie jest akurat ścisła kwalifikacja. Chodzi o ziemię brodzką.
1: Tak, i okolice.
0: Brody i okolice. I te brody będą ważnym takim punktem dla wyobraźni Buczkowskiego, ważnym punktem odniesienia. I będzie to przestrzeń, w której rzeczywiście mieszają się języki, mieszają się religie, mieszają się tradycje. Sam Buczkowski mówi o tym, że chodził do szkoły z dzieciakami z 7 różnych nacji, spotyka Czechów, Węgrów, Ukraińców, Rosjan, pojawiają się potomkowie Tatarów i Turków, no więc powstaje jakiś taki niewiarygodny melanż językowy, przy okazji którego Buczkowski nasiąka tymi wszystkimi językami, wszystkimi tradycjami, no przy czym ten melanż zostaje zmieciony z powierzchni ziemi. Przychodzi wojna, dochodzi do przetaczających się przez ten teren kolejnych walk i dochodzi do zupełnego zatarcia tej polifonii językowej i Buczkowski po wojnie jest kimś, kto niejako stara się wskrzesić tamten wielogłos, stara się wskrzeszać wielość języków, którą to wielość języków stara się wskrzeszać też w polszczyźnie, to znaczy ta polszczyzna jest na różne sposoby powykręcana, to jest polszczyzna z naleciałościami ukraińskiego. Niekiedy inne języki wchodzą sobie w drogę. Kiedy Buczkowski używa hebrajskich słów, to je idyszyzuje niejako. No i można byłoby dlatego pomyśleć o Buczkowskim jako takim twórcy, który tą swoją szczególną, dziwną formą językową stara się jakby stworzyć przestrzeń babeliczną niejako. To znaczy, to polszczyzna ma być wielogłosowa, wielojęzyczna. To polszczyzna ma być babeliczną polszczyzną, która mówi różnymi językami, które sprawiają, że polszczyzna nie jest sterylna, nie jest czysta, bo w ogóle taka myśl o czystości narodowej, czystości etnicznej była myślą jak najdalszą od Buczkowskiego. No właśnie dlatego, że w tej polifonii on dorastał. Tę polifonię starał się wskrzeszać.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za 2 minuty o 11:20. Gościem jest pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof, historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pod redakcją pana doktora oraz Macieja Libicha ukazał się tom drugi listów Leopolda Buczkowskiego, czyli listy z artystami, krytykami, przyjaciółmi, nakładem wydawnictwa Austeria. Fascynująca lektura na długie letnie dni. Informacje o 11:20, po nich wracamy do naszej rozmowy.
2: Autopromocja.
3: Jak to jest być tatą?
4: Bardzo piękna przygoda, inspirująca. No, nie mówię, że łatwa, nie mówię, że prosta i tylko sama przyjemność, ale dużo w niej piękna i dobra.
3: Abelard Giza
5: i Przemysław Iwańczyk w czasie rodziców. Sobota, 13:00.
3: Ula Malko
5: i Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40 w radiu TOK FM.
6: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno.

0: Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od utrudnień drogowych na Dolnym Śląsku. Po pożarze samochodu ciężarowego zablokowana jest droga ekspresowa S5 w okolicach węzła Wrocław Północ. Do pożaru ciężarówki doszło na jezdni w kierunku Wrocławia, ale z powodu działań strażaków zablokowany też prawy pas autostrady A8. Służby zalecają kierowcom jadącym w stronę stolicy Dolnego Śląska kierowanie się na objazd przez węzeł Kryniczno. Utrudnienia mogą potrwać do 3 godzin. Po raz drugi w tym tygodniu siły ukraińskie uderzyły w moskiewską rafinerię naftową. To, jak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i kolejny cios w obiekty napędzające rosyjską machinę wojenną. Po ukraińskim ataku loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano, przekazał Reuters za rosyjską agencją lotniczą i rosyjskim MSW. Według portalu Ukraińska Prawda atak na moskiewską rafinerię to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Rafineria leży w odległości 15 kilometrów od Kremla i stanowi krytyczne obiekty infrastruktury paliwowej Moskwy. Zapewnia prawie 40% zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska. Strzały na lotnisku w stolicy Nigru w Afryce Zachodniej. Według agencji AFP mogło tam dojść do kolejnego w tym roku ataku dżihadystów. Dotychczas nie ma informacji o ofiarach. Pod koniec stycznia lotnisko w Niamey i sąsiadującą z nim bazę wojskową zostało zaatakowane przez Państwo Islamskie. Od niemal 3 lat Niger jest rządzony przez wojskową juntę, która zmaga się z nasilającą aktywnością ugrupowań dżihadystycznych. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
8: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
7: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zlecenie i umowach pokrewnych. A kolejne informacje w TOK FM o 11.40. Przelotny deszcz możliwy dzisiaj na północnym zachodzie i w centrum, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni na północnym wschodzie i nad samym morzem, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 26 w Krakowie, do nawet 27 we Wrocławiu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Gościem jest pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof i historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, inedita Leopolda Buczkowskiego, tom drugi, list z artystami, krytykami, przyjaciółmi, wydawnictwo Austeria, fascynująca lektura. Trochę mówiliśmy o tym wzrastaniu w takiej klimacie multikulti. Interesująca korespondencja w tym tomie z Ireną Rylską, która jest historyczką sztuki, która próbowała ustalić, co się działo w artystycznym Lwowie na, powiedzmy, 40-leciu międzywojennym, czyli od mniej więcej 1900 do 1939 roku. I z tej korespondencji wynika, z odpowiedzi Buczkowskiego, wynika, że te kategorie, które powstają później, jakaś taka próba systematyzacji, jakie były organizacje ukraińskie, polskie, żydowskie, kto tam gdzie należał, kto tworzył, one dla Buczkowskiego są zupełnie dziwne, bo to po prostu była taka interesująca magma artystyczna, gdzie ludzie ze sobą w różnych językach wymieniali, pewnie się organizowali w jakiejś swojej rzeczy, ale to nie było ważne.
5: Mm. Pytał pan o aktualność Buczkowskiego i wydaje mi się, że to jest taki jeden z najbardziej aktualnych wątków całej tej twórczości. To, że Buczkowski zapytany o swoją tożsamość byłby bardzo zdumiony, byłby bardzo zdziwiony z tego względu, że wychowywał się w przestrzeni, w której nie istniały sztywne, twarde podziały tożsamościowe. Rzeczywiście trzeba byłoby mówić o jakimś rodzaju melanżu tożsamościowego, o sytuacji, w której nie da się wyznaczyć sztywnych granic między polskością a ukraińskością. Też wydaje mi się szalenie aktualny Buczkowski jako pewnego rodzaju odtrutka na tę absurdalną histerię i paranoję, które towarzyszą obecnym nagonkom antyukraińskim w Polsce, bo Buczkowski akurat został bardzo bezpośrednio doświadczony przez nacjonalizm. Jego dwóch braci zostaje zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, tylko że odpowiedź Buczkowskiego na to wydarzenie jest zupełnie inna niż te odpowiedzi, które serwuje nam współcześnie polska prawica. To znaczy Buczkowski mówi, no jeżeli nacjonalizm, czyli żądanie czystości tożsamościowej doprowadza do ludobójstw, trzeba wskrzesić tę przestrzeń, w której czystość tożsamościowa będzie nie do utrzymania. No i z tego też względu właśnie ten język rusiński czy ukraiński rozbrzmiewa też w jego polszczyźnie. I wydaje mi się, że ważne byłoby, gdyby sięgnąć do Buczkowskiego, też pamiętając właśnie o tym, sięgnąć do Buczkowskiego, pamiętając o nim jako o człowieku, który domaga się od nas, żebyśmy byli, jak pisał, proksenosami. Słowo ksenofobia to takie słowo, które jest osadzone w języku i wszyscy wiemy, co ono znaczy. Proksenos niekoniecznie, podczas gdy proksenos był tym greckim urzędnikiem, który miał zajmować się w greckich polis przybyszem, tym obcym, nad którym miał roztoczyć opiekę. No więc kiedy Buczkowski mówi bądźmy proksenosami, to znaczy bądźmy też otwarci na wpływ innych kultur, bo tylko ten wpływ inności może sprawić, że nasza kultura ożywi się. Tak samo jak polszczyzna Buczkowskiego ożywia się pod wpływem tych różnych języków, którymi tę polszczyznę Buczkowski zniekształca.
9: Polszczyzna Buczkowskiego jest fantastyczna nie tylko w listach do artystów, przyjaciół i wydawców, ale też na przykład w liście do Państwowej Komunikacji Samochodowej. I to jest list z 1962 roku. Od 12 lat korzystam z PKS na linii Konstancin-Warszawa. Z zadowoleniem i satysfakcją, szczególnie, że od pewnego czasu automat sprzedaje bilety. Cześć sługom człowieka, robotom. Nie ma nic dziwnego w tym, że kasjerki PKS najbardziej obawiają się maszyn prostych, jak rynienki na bilon. Jest to naturalne, ponieważ w maszynie występuje wiedza wcielona i poddana rozkazom. Natomiast kasjerki to nie automaty, to też prawda. I kłopot. Ich zalet, pracowitości, wysiłku itd. nie będziemy tu roztrząsać, to rzecz socjologów. Ale w dniu 4 czerwca bieżącego roku o godzinie 17:15 na dworcu PKS Mokotów, Puławska, padłem ofiarą metody abstrakcyjno-ogólnikowej, zmieniającej i wypaczającej sens mojej wiedzy o 6 złotych. Tak zaczyna się ten list podpisany Leopold Buczkowski, były kierowca zawodowy, kategoria 2A, numer 216 przez 1900.
5: Tak, jest to skarga w sprawie 1,20 zł rzekomo niezwróconych Buczkowskiemu przez kasjerkę. Najprawdopodobniej najbardziej arcydzielna, jeżeli chodzi o stronę literacką, skarga w historii skarg i zażaleń. A przy okazji jest to autonomiczny kawałek prozy Buczkowskiego. Tu słychać prozę Buczkowskiego i zachęcam Państwa do przeczytania całości tego listu. Być może jeszcze śmieszniejsze od tego listu, który moim zdaniem jest prześmieszny, jest to, że mu odpisano jednak.
9: Tak. I tu ja przeczytam może początek odpowiedzi, bo widzę, że osoba podpisana też chyba nie bardzo wiedziała, jak się poruszać po tym gruncie. Zawiadamiamy, że przeprowadzone dochodzenie w przedmiocie skargi obywatela nie potwierdziły jego zarzutów, sformułowanych zresztą w sposób bardzo niejasny. Pozwoliły jednak ustalić następujące fakty.
5: Tak, tych faktów nie wiem, czy udało się te fakty ustalić. Niemniej rzeczywiście jest to taki moment, w którym Buczkowski awanturował się o złoty 20 na tyle, że wezwano patrol milicji obywatelskiej, która musiała interweniować. I mam nadzieję, że też ten list stanie się przyczynkiem do odtwarzania komizmu Buczkowskiego, bo o tym sobie nie powiedzieliśmy, a dopowiedzieć trzeba, że Buczkowski dla mnie jest prawdopodobnie największym w historii literatury pisarzem zajmującym się zagładą, pisarzem, który popełnił moim zdaniem największą powieść o zagładzie, jaka istnieje, to znaczy Czarny Potok. I zakładalibyśmy, że tonacja jego książek będzie wyłącznie minorowa. No jednak rzeczywiście te książki mierzą się z konkretną traumą wojenną, ale niebywałe w Buczkowskim jest to, w jaki sposób on daje ciągle ujście komizmowi. Nawet w takich scenach, które są po prostu najbardziej przerażające i drastyczne.
9: No, może należałoby oczekiwać, że tym się zajmuje, skoro walczył w partyzantce żydowskiej.
5: Tak przynajmniej twierdził. Buczkowski wiele rzeczy twierdził i to jest też oczywiście wielki kłopot dla nas, dla ludzi zajmujących się jego listami, dla ludzi starających się rekonstruować jego biografię. To wielki kłopot z tego względu, że Buczkowski miał wielką predylekcję do mistyfikowania swojej biografii. Sam twierdził, że nie okłamuje nas, tylko jego biografia jest poliwersyjna. To wydaje mi się całkiem poręczną kategorią. Więc bardzo trudno złapać Buczkowskiego za rękę, kiedy nam po prostu mówiąc ordynarnie ściemnia. A ściemnia nam wiele razy, my kilka razy przyłapujemy go w tym tomie na takich blefach. No Buczkowski na przykład przypisywał sobie udział w kampanii wrześniowej, w walkach. No okazuje się, że ten element biograficzny wyprowadził z biografii swojego przyjaciela Mariana Kratochwila, któremu po prostu podkradł ten element biograficzny, ale też rzeczywiście tak jak pan mówi, Buczkowski twierdził, że należał do oddziału żydowskiej partyzantki. Najpewniej jest to rzecz nie do zweryfikowania. Niezależnie od tego, jak było faktycznie, to Buczkowski jest pisarzem, który upomina się o ten element doświadczenia zagładowego. To znaczy podsuwa nam, podtyka pod oczy sceny doświadczenia zagładowego, z którymi zwykle jednak, myśląc o zagładzie, nie mamy kontaktu. Takim terenem, przestrzenią podstawową wyobraźni zagładowej został się oczywiście obóz koncentracyjny i obozy zagłady. Mniej mamy literatury dotyczącej likwidacji gett. Mówię o samych literackich przekazach, oczywiście nie o przekazach świadków. No podczas gdy Buczkowski krąży po czymś, co nazywa się w badaniach nad zagładą obrzeżami zagłady. Wydobywa te sceny niemal niewidziane, rzadko widziane. Upomina się właśnie o żydowską partyzantkę, o takie zjawisko, które było ogromne w swojej skali, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwane dawne kresy II Rzeczpospolitej. I niewątpliwie, jeżeli Buczkowski nie należał nawet do takiego oddziału, to jakiegoś rodzaju kontakty z żydowską partyzantką musiał mieć, bo ewidentnie taka wewnętrzna perspektywa powraca w jego kolejnych książkach, w których rzeczywiście wątek żydowskiej partyzantki na różne sposoby się pojawia.
9: Co było najtrudniejsze w redakcji tego tomu?
5: Poza odcyfrowywaniem niektórych znaczków, krzaczków, przy okazji których z Maciejem Libichem no, spędzaliśmy długie godziny, starając się jakoś uporać z tym, co napisane pismem odręcznym. To inaczej jest oczywiście przy okazji maszynopisów, ale niekiedy mieliśmy do czynienia z rękopisami, więc ja mówiłem, patrząc na jedno słowo, brew, Maciek mówił krew, ja mówiłem wbrew, a na końcu się okazywało, że to słowo słowo to nerw, na przykład. No więc trwało to długimi godzinami i to pewnie spędzało nam sens powiek i doprowadziło do wzrostu liczby naszych dioptrii, ale problemem były same poszukiwania, to znaczy my wciąż mówimy o korpusie niekompletnym, o korpusie, który być może kiedyś nam się jeszcze uda zapełnić. Mówił pan właśnie o tym, że nie zawsze ten dialog jest dialogiem tutaj dwustronnym. No i domagało się to od nas niekiedy detektywistycznych poszukiwań, podróży po Europie, wydobywania listów z miejsc, do których jeszcze przed chwilą nie wiedzieliśmy, że Buczkowskiego można tam znaleźć. W taki sposób znalazłem się w Pradze u Danieli Lecharowej, czyli jednej z czechosłowackich, potem czeskich promotorek twórczości Buczkowskiego. No i nauczyła nas cała ta praca tego, że praca archiwalna może być robotą detektywistyczną i w związku z tym niemal kryminalno fascynującą.
9: I co, kolejny tom w przygotowaniu?
5: Kolejny tom w przygotowaniu, kolejny tom wyjdzie jeszcze w tym roku, prawdopodobnie na jesieni, pod redakcją Agnieszki Karpowicz i Łukasza Wróbla, i będzie to tom poświęcony scenariuszom filmowym Buczkowskiego i takim jego tekstom parascenicznym, parateatralnym. No więc będzie to Buczkowski jeszcze inny od tego naszego, a zarazem Buczkowski, przy okazji którego przyjrzymy się tym też polom jego działalności, o których dotychczas nie mieliśmy wielkiego pojęcia.
9: Leopold Buczkowski, inedita, tom drugi, listy do artystów, przyjaciół, wydawców. Wydawnictwo Austeria, wstępie opracowanie Maciej Libich i Piotr Sadzik. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
9: Informacje TOK FM już za chwilę. Gościem był pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof, krytyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj?
10: Dzisiaj w Kulturze Osobistej bohaterką naszą będzie Helena Rubinstein, twórczyni jednego z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku. Jest okazja w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do zobaczenia wystawa Helena Rubinstein, Piękno jest Twoim Przeznaczeniem. Kuratorki wystawy są już ze mną, Marta Frączkiewicz i Monika Harchut. Nasza rozmowa, proszę Państwa, dziś po 11.40 w Kulturze Osobistej. Czekamy na Państwa.
9: Serdecznie zapraszam na ten program także ja.
11: Autopromocja.
12: Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
13: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo dzisiaj wielu osobom nie mieści się w głowie, że kobieta mogłaby być, w sumie nie wiem jakiej formy użyć, księdzem, nie wiem jaki feminatyw jest.
12: Nie ma ustalonej formy, ja używam słowa ksiądzka.
14: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TokFM. Marta Zdanowska, zapraszam.
11: Autopromocja.
15: Reklama.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
23: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
24: Widaron.
23: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
24: Widaron.
23: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
24: Widaron.
23: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
24: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
25: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
26: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 11:40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Zerwanie kontaktów z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas ogłosił szef MSZ Izraela Gideon Saar. Jako powód podał doniesienia medialne, według których porównała ona państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. Szef izraelskiego MSZ dodał, że wszelkie kontakty z Kallas pozostaną zawieszone, dopóki nie wycofa się ona ze swojej wypowiedzi. Portal Euroaktiv przekazał, że wypowiedź Kallas padła na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami z przedstawicielami rządu Meksyku. Agencja Reuters przekazała, że Izrael prowadzi negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, dążąc do utrzymania obecności swoich wojsk w południowym Libanie. Urzędnicy, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, przekazali te informacje kilkanaście godzin po podpisaniu przez Stany Zjednoczone i Iran tymczasowego porozumienia. Wzywa ono strony do zapewnienia integralności terytorialnej i suwerenności Libanu. Według izraelskich urzędników wynik rozmów będzie ostatecznie zależał od tego, czy prezydent USA Donald Trump zdecyduje się wymusić rozwiązanie tej kwestii, grożąc konsekwencjami, jeśli Izrael nie zastosuje się do warunków tymczasowego porozumienia z Iranem. Sejm w trybie pilnym pracuje nad ustawą, która umożliwi zbieranie danych na temat zarobków lekarzy, a liderzy koalicji rządzącej chcą pójść krok dalej i ograniczyć wysokość wynagrodzeń medyków. O nadużyciach, wynaturzeniach, które dotykają finansowany z publicznych pieniędzy system ochrony zdrowia, mówił premier Donald Tusk.
29: Znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Nie ma żadnego powodu, żeby udawać, że to może dalej tak jechać. Nie, skończyło się i musimy temu zaradzić.
7: Rządowa propozycja ma pozwolić na zbieranie danych dotyczących wynagrodzeń konkretnych medyków w oparciu o numer PESEL. Ma to pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i w lepszym zarządzaniu systemem. A posłowie kontynuują też pracę nad rządowym projektem ustawy wprowadzającym podatek dla producentów i sprzedawców paliw. Dodatkowa danina ma wynieść 60%, a wpływy z niej mają zostać przeznaczone na finansowanie działań osłonowych na rynku paliw, w tym pakietu ceny paliw niżej. Ministerstwo Finansów szacuje, że dochody z podatku wyniosą 4 miliardy złotych. A więcej informacji w samo południe w TOK 360. Przelotny deszcz możliwy dzisiaj na północnym zachodzie i w centrum, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni na północnym wschodzie, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 26 w Krakowie, do 27 we Wrocławiu.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, dzisiaj Helena Rubinstein, twórczyni jednego z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku, będzie bohaterką kultury osobistej, a okazja nadarza się nie byle jaka, bo w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do zobaczenia wystawa Helena Rubinstein, Piękno jest twoim przeznaczeniem, w studiu kuratorki wystawy dr Marta Frączkiewicz i Monika Harchut. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Helena Rubinstein, czyli Haja, bo to wszystko zaczęło się w Podgórzu. Dzisiaj to krakowska dzielnica, ale wtedy to był rodzaj takiego małego sztetla w żydowskiej rodzinie Rubinsteinów. Czy o początkach Heleny Rubinstein opowiada wystawa w POLIN?
1: Do pewnego stopnia, to znaczy pochodzenie Haji było dla niej o tyle ważne, że ona postanowiła wyjechać. I wtedy tak naprawdę zaczęła się ta jej historia, która nas najbardziej interesuje, ta jej kariera. Brak zgody na małżeństwo aranżowane, najpierw wyjazd do Wiednia, gdzie pracowała w sklepie, a więc zaczęła uczyć się przedsiębiorczości i nabywała właśnie te umiejętności, które przydały jej się w rozwoju swojego imperium tak naprawdę. Później wyjazd do Australii. Bardzo zwracamy uwagę też na Helenę w takim dosyć nowym kontekście, to znaczy kobiety na tle zmiany społecznej, bardzo, bardzo dużej zmiany społecznej, ponieważ w swoim długim, prawie stuletnim życiu ona doświadczyła emancypacji kobiet jak najbardziej, nadawania. Ona żyła też na trzech kontynentach, ponieważ mieszkała w Europie, w Australii, potem w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadawano kobietom prawa wyborcze, bo na początku, kiedy ona wyjechała do Australii, no kobiety tak naprawdę nie mogły same o sobie stanowić. Ona, taka bardzo młodziutka Haja, zdecydowała się na samodzielną, kilkutygodniową podróż do tej Australii, gdzie właśnie zaczął się ten jej słynny biznes i legendarne 12 słoiczków kremu, o których też będziemy mówić.
0: No tak, czyli bardziej skupiacie się na tej wystawie na Helenie przedsiębiorczyni, wyjątkowej jak na swój czas, a nie jako na Helenie, która jakąś tam drogę przeszła od dzieciństwa. Ale Haja, początek piękna. Od niezwykłej instalacji jednak zaczyna się wystawa w POLIN. To jest praca olfaktoryczna Agnieszki Saks. Zapach inspirowany przeszłością, historią?
3: Tak, współpracujemy z Agnieszką Saks, która jest twórczynią perfum, które powstały na bazie inspiracji historią Haji, jej początków właśnie w Krakowie. Są to perfumy luksusowe, przypominają właśnie stary Kraków, stary Kazimierz, żydowski Kazimierz. Agnieszka Saks jest artystką, która zna się na perfumach, zna się na ziołach, zna się na składnikach perfum.
0: I na przeszłości też trochę, rozumiem.
3: I na przeszłości, oczywiście. Zainspirowała się perfumami Heleny Rubinstein, które to Helena tworzyła. Mamy na wystawie dwie perfumy Apple Blossom i Barynia, które właśnie pięknie zaprezentujemy. I Agnieszka Saks się nim inspirowała. Haja, początek piękna. Czyli skąd te korzenie, skąd zainteresowanie Haji kosmetologią, skąd pomysł na kremy?
0: Tutaj chyba musimy wspomnieć mamę Haji, prawda? Bo mówiła pani o tych 12 słoiczkach z kremem, ale ten jeden ważny słoiczek z kremem to mama Heleny Rubinstein przygotowywała jeszcze, kiedy mieszkały w Krakowie.
1: To jest takie bardzo ciekawe i dość trudne pytanie, ponieważ Haja o tym opowiadała, a czy tak było? No nie wiemy, nie zbadamy tego. Haja była geniuszką, można powiedzieć, marketingu i budowania własnej marki.
0: I legendy.
1: Legendy, przede wszystkim tak. No my na wystawie prezentujemy książki pisane przez Haję, takie lifestyle'owe z lat 30., później też jej autobiografię, w których ona opisuje też ten swój dom zupełnie inaczej niż teraz wiemy, że mógł wyglądać. My wiemy, że ojciec Haji był drobnym kupcem. No ona też miała wiele sióstr, była najstarsza, opiekowała się nimi. Natomiast w książkach pisze o studiach w Krakowie, gdzie my wiemy, że Haja nie mogła studiować, ponieważ w tamtych czasach po prostu kobiety nie były dopuszczane do edukacji. Biorąc pod uwagę te opowieści, które ona lansuje w książkach, no myślę, że ta historia o kremie, tym bardziej, że jeszcze towarzyszą jej dalej informacje o tym, z czego on był, to znaczy on był stworzony, ta receptura była stworzona przez tajemniczego doktora Likujskiego z ziół, z mistycznych Karpat. Więc wydaje mi się, że musimy troszeczkę jednak
0: powściągnąć wodze wyobraźni.
1: Na pewno jest to zamierzona strategia, tak, opowieść o tym kremie.
0: A co najbardziej zadziałało, jeśli chodzi o budowę Imperium Kosmetycznego Heleny Rubinstein? Jaki kawałek tej układanki jest najbardziej istotny w tej całej historii?
3: Najbardziej istotny jest talent marketingowy.
0: Tak. Czego dowody też znajdziemy na wystawie.
3: Znajdziemy dowody na wystawie. Przede wszystkim z Martą Frączkiewicz starałyśmy się pokazać nasze zbiory. Mhm. Gro tych zbiorów to fotografie, które były retuszowane. To jest bardzo ciekawy kawałek tego archiwum, jak Helena Rubinstein budowała swój wizerunek od początku istnienia Imperium. Czyli była jego twarzą, musiała dobrze wyglądać. A wiemy, że wizerunek to podstawa, jeśli sprzedaje się perfumy, kremy i tak naprawdę sprzedaje się luksus kobietom. Każda kobieta chce poczuć się luksusowo. I ona ten luksus sprzedawała za pomocą kremów.
0: I te pragnienia wykorzystywała.
3: Wykorzystywała te pragnienia absolutnie i była mistrzynią autokreacji. Można powiedzieć, że czy stroje, w których chodziła, czy kolekcje, które gromadziła, kolekcje znanych twórców na całym świecie, tak naprawdę Dali, Pablo Picasso, Elina Delman, sztuka była też również wykorzystywana do autokreacji.
0: Bo ona się też bardzo towarzysko udzielała, prawda? Chciała być w centrum tego całego
1: świata
0: artystycznego.
1: I to też było bardzo
0: przemyślane. No właśnie, tak. To była strategia.
3: Tak, była strategia. My postanowiłyśmy pokazać Helenę w trzech odsłonach. Mhm. Przede wszystkim jako sprawną przedsiębiorczynię, mistrzyni autokreacji i kobietę, która odnajdywała się w każdym środowisku, artystycznej bohemy, środowisku przedsiębiorców, ale też prywatnie. Mamy zdjęcia prywatne Heleny Rubinstein, zupełnie sauté, które pokazujemy w stworzonym przez nas albumie jej zdjęć, które będzie można obejrzeć. Także na wystawie możemy obejrzeć rzeźbę Eliego Nadelmana, którego była przyjaciółką, którego zbiory kolekcjonowała. I tak jak Eli Nadelman szukał piękna w formach, w marmurze, tak Helena szukała piękna w kobietach. Tak jak Eli Nadelman poszukiwała piękna i stąd jest nasz tytuł. Piękno jest twoim przeznaczeniem.
1: To jest cytat Heleny, prawda?
3: To jest jej cytat, który adresowała do kobiet w swojej biografii Moje życie dla piękna, gdzie dawała rady kobietom, jak być piękną.
1: Ono nie chodzi jedynie o piękno zewnętrzne i o urodę kobiecą, ale no właśnie Helena uwielbiała design, uwielbiała ubrania, uwielbiała biżuterię i tworzyła kolekcję sztuki i ta jej kolekcja naprawdę była słynna. No i to kolekcjonowanie to też nie jest jedynie kolekcjonowanie dla samej sztuki, ale również dla budowania swojej pozycji społecznej, ponieważ taka rozległa kolekcja sztuki oznaczała
0: to, że miała władzę.
1: Tak, tak, ona była po prostu sygnałem. To była wiadomość dla oglądających. To samo, o czym pani wspomniała, otaczanie się bohemą artystyczną, najbogatszymi ludźmi, sławnymi osobami. Przyjaźniła się właśnie z Salvadorem Dali, z Fridą. Mamy zdjęcia z Marleną Dietrich, z jakichś pokazów mody, z Elizabeth Taylor, więc to bywanie, pokazywanie się. Po prostu Helena wyprzedziła swoje czasy. Ona już była influencerką dawno, zanim powstał ten termin.
0: A z jakich obiektów są panie najbardziej dumne, że udało się je pozyskać? Mm. Bo wiem, że Muzeum Polin ma też swoją kolekcję rzeczy związanych z Heleną Rubinstein, ale też pewnie nie są często pokazywane w świetle dziennym. To proszę powiedzieć, z czego są panie najbardziej dumne i skąd też pozostałe eksponaty?
1: Tak naprawdę przyczynkiem do stworzenia tej wystawy była właśnie darowizna przekazana przez Susan Slezin z Koligaconą, spadkobierczynię Heleny Rubinstein. To była właściwie podstawa do tego, żebyśmy mogli w ogóle zacząć myśleć o tym, żeby te obiekty wystawiać.
0: I co przekazała?
1: No właśnie, ta spuścizna już jest dość obszerna, ponieważ to jest ponad 1000 jednostek archiwalnych, zdjęć, również prywatnych, takich wcześniej niepokazywanych, no ale też tych, które funkcjonują i rzeczywiście mamy jej oryginalne zdjęcia jeszcze z czasów wiedeńskich na przykład, czyli z końca XIX wieku. Mamy naprawdę przepiękne karty wizytowe Heleny, troszkę dokumentów firmowych, no ale przede wszystkim dla mnie jako dla antropologa, no bo też mamy taki podział między sobą. Monika jest archiwistką, ja jestem etnolożką, ja zajmuję się kulturą materialną, Monika właśnie przede wszystkim archiwaliami. Czyli dla mnie największą gratką były stroje. Mamy stroje noszone przez Helenę, mamy dwie jej sukienki, z czego jedną projektu samego Christiana Diora z kolekcji Haute Couture z 54 roku. Zresztą Galeria Diora przesłała nam projekty tej sukienki, zdjęcia z kampanii reklamowej, której niestety nie będziemy mogli pokazać na wystawie ze względów na licencję. Mamy też zdjęcie Heleny w tej sukience, które również będzie można zobaczyć na wystawie, więc nie tylko same stroje, ale też Helenę w nich. Stroje też są bardzo efektowne. One też, dzisiaj akurat montujemy oświetlenie na wystawie, więc postaramy się jak najbardziej wydobyć blask, ponieważ one wszystkie są cekinowe, to są wieczorowe stroje. Właśnie dwie sukienki i płaszcz, naprawdę bardzo, bardzo efektowne. W zbiorach, w tej darowiźnie znalazło się też opakowanie kosmetyków firmy Helena Rubinstein Incorporated. Najstarsze opakowanie na pudę z 1948 roku z kolekcji Barok, które również jest bardzo efektowne. Ponadto pożyczyliśmy, żeby uzupełnić te zbiory właśnie opakowań, żeby pokazać też rozwój tego designu tak naprawdę, też różne loga. W latach 40. Salvador Dali zaprojektował nowe logo dla firmy Heleny. To słynne HR, które cały czas funkcjonuje. Ale mamy też obiekty ze starszym logiem, które pożyczyliśmy głównie od dr Edyty Gawron, która była kuratorką wystawy w Muzeum Galicja.
0: W Krakowie. Mhm.
1: I którą zaprosiłyśmy też na czwartek, 18 czerwca, na taki wykład, no właśnie, ponieważ wystawie towarzyszy wiele wydarzeń, w tym wykładów takich eksperckich. Pierwsze jest już dzień po otwarciu, czyli 18 czerwca, 18. Ona ma taki bardzo przewrotny tytuł: Co możesz, Minka? I będziemy właśnie rozmawiały z Moniką i właśnie z naszą gościnią o tym...
0: Co możesz, Minka?
1: Co możesz, Minka? Tak naprawdę,
0: czyli
1: co zmieniło...
0: Co może kobieta też?
1: Co może kobieta? Bo Minka tak naprawdę może mieć też szczególnie... Wtedy, to znaczy w czasach Heleny, ona tak naprawdę mogła być też symbolem emancypacji, a więc jak zmieniło się to postrzeganie, no i przede wszystkim o rozwoju tego biznesu jednak kobiecego. Także serdecznie zapraszamy.
0: Wśród wydarzeń towarzyszących także, proszę Państwa, warsztaty związane z zapachem. To a propos tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej. Haja, początek piękna tej niezwykłej instalacji. Zaczyna się wystawa w Polin, o której dzisiaj rozmawiałam z jej kuratorkami, dr Martą Frączkiewicz i Moniką Harchut. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Wystawa do zobaczenia w Polin do 7 września. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu.
2: To był program Kultura Osobista. Bardzo dziękuję. Marta Perchuć-Burzyńska. A to oznacza, że program Owczarek powoli zbliża się do końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Wojciech Kowalik, Olga Tanajewska, Ewa Podolska, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paź. Nad jakością dźwięku czuwali Krzysztof Olesiewicz i Szymon Baluta. Za chwileczkę, w samo południe, TOK 360 i Filip Kekusz. A ja zapraszam Państwa jutro o 9 rano na program Owczarek.
4: Co tu się robi?
5: Wrzuca się puszki, za to powiem na jakieś pieniążki.
6: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
4: Opakowanie? Wpadło.
6: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
8: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
9: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
10: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
4: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
5: Tak.
12: Na stówę.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Czwartek, 18 czerwca, minęło południe.
9: Mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem został zatrzymany w sprawie zabójstwa rosyjskiego artystę. Służby ujęły go w okolicach Warszawy.
8: Najsłynniejszy, a na pewno bardzo dobrze opłacany lekarz, taki najbardziej w kraju, najlepiej opłacany, jeszcze dzisiaj może dowiedzieć się, co dalej z jego przyszłością. Zmiany obejmą także prawdopodobnie szpital, w którym pracował.
9: W TOK 360 też o nocnym porozumieniu Waszyngtonu i Teheranu i o tym, jak wpłynie ono na cenę paliw w Polsce.
8: O kolejnej fazie grupowej mundialu też wspomnimy. To jest TOK 360. Tamara Pawlik-Lipska
9: i Wojciech Muzal. Zapraszamy. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Siemon Skrypecki.
8: To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu.
9: Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten moment wiemy? O tym z Lublina. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że zatrzymano mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem. Ta informacja pojawiła się około godziny 10. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Lubelska policja po godzinie 10 miała coś więcej powiedzieć w tej sprawie, ale ostatecznie rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej stwierdził, że owszem, spotka się z dziennikarzami, ale dopiero o godzinie 14. Dlaczego dopiero wtedy? No właśnie, po pierwsze dlatego, że trwają czynności z udziałem osoby zatrzymanej, a po drugie, cóż, tutaj rządzi polityka. O 13:15 zaplanowana jest bowiem konferencja ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych Marcina Kierwińskiego i Tomasza Siemoniaka. Wygląda więc na to, że władza chce w pierwszej kolejności ogłosić sukces. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. A politycy już komentują, mówi poseł Witold Zębaczyński.
11: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
10: Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać. Śledztwo przejęła właśnie prokuratura krajowa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Ważą się losy najsłynniejszego w ostatnich dniach lekarza w kraju. 28-letni Dawid Kasprzyk, po tym jak zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, został zwolniony z warszawskiego Szpitala Południowego. Dziś może stracić mandat radnego.
9: Do jego rezygnacji wzywają dotychczasowi koledzy z Rady w Ursusie. Głowy jeszcze dziś się polecą w Szpitalu Południowym.
8: Na tym jednak może się nie skończyć, bo stołeczna opozycja żąda dymisji zarówno Rady Nadzorczej Szpitala, jak i władz miasta. Co ciekawe, w Radzie są przedstawiciele stołecznego magistratu. Błażej Kulesza.
12: Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
13: 3 godziny po słowach premiera Donalda Tuska była pierwsza reakcja władz miasta.
14: Szpital wypowiedział umowy z lekarzem Dawidem Kacprzykiem.
13: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego urzędu.
14: Co więcej, prezydent Warszawy zwrócił się do Rady Nadzorczej Szpitala, aby ta odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun.
13: Dymisję i nowe powołanie musi jednak zatwierdzić Rada Nadzorcza Szpitala. Ta zbiera się równo za 2 godziny. W jej składzie jednak są też urzędnicy miejskiego ratusza. Burmistrz Ursynowa Robert Kępa, on jest przewodniczącym, a także wiceprezydentka miasta, odpowiedzialna co prawda za kulturę, Aldona Machnowska-Góra.
15: Żądamy natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia Rady Nadzorczej Szpitala.
13: Stołeczna opozycja wnioskuje o nadzwyczajną sesję Rady Miasta i domaga się dymisji, mówi poseł PiS Sebastian Kaleta.
15: Ta odpowiedzialność powinna być podwójna. Jeśli pan Kępa mówił, że on nie wiedział, o to halo. Jak nie wiedział, to co on tam robi w tej Radzie Nadzorczej jeszcze?
13: Wiadomo, że miasto oraz audytorzy nie sprawdzą, kto z Koalicji Obywatelskiej korzystał z tak zwanego VIP-owskiego saloniku w szpitalu. To tłumaczone jest brakiem do dokumentacji medycznej.
16: No skądś te anonimowe konta znają nazwiska pacjentów, ale to nie jest klucz problemu oczywiście, bo nie powinni bywać.
13: Mówi były minister zdrowia, europoseł Koalicji Bartosz Arłukowicz.
16: Oczywiście, że wewnątrzpartyjnie wyjaśnimy wszystko, co możemy wyjaśnić.
13: Sprawę saloniku może wyjaśnić NFZ. W części placówek, gdzie dr Kacprzyk miał pomagać, jak chociażby Szpital Brudnowski, który nie podlega miastu, kontrolerzy NFZ-u nie stwierdzili nieprawidłowości. Nie oznacza to jednak końca problemów lekarza milionera. Jego dymisji będzie dziś po południu domagała się Rada Dzielnicy w Ursusie, mówi jeden z wiceprzewodniczących, Stanisław Dratkiewicz.
17: Rada zaapeluje do pana radnego o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu.
13: Kacprzyk, jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Kupił mieszkanie bez kredytu oraz Porsche. Dla porównania, dieta radnego w Ursusie to około 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości od rana kontrolują warszawskie lecznice, w których miał pracować Dawid Kacprzyk.
8: A o tę właśnie sprawę w Sejmie pytał dziś nasz reporter Cezary Jaszczyk.
18: O kontrolach we wszystkich miejscach związanych z 28-letnim lekarzem mówi Rafał Bochenek z PiS-u.
19: Kontrolujemy wszystkie te placówki medyczne, z którymi miał współpracować pan Kacprzyk, czy wciąż współpracuje. Nasi parlamentarzyści od rana są w Szpitalu Południowym, są również w Szpitalu Brudnowskim, w Szpitalu Świętej Anny, kontrolują również przychodnię specjalistyczną na Ochocie. Sprawdzamy, na jakich warunkach ten człowiek został tam zatrudniony, kto przeprowadzał konkursy, jak te konkursy były przeprowadzane, kto w nich uczestniczył, jak były rozstrzygane i jak ten człowiek był wynagradzany i czy przychodził w ogóle do pracy.
18: Suchej nitki na politykach koalicji rządzącej nie zostawia Adrian Zandberg z partii Razem.
20: Pytam o polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy odpowiadali za te decyzje. Którzy odpowiadali za ten szpital. Wiceprezydenci, co z nimi?
18: Polityk odniósł się też do wstępnych zapowiedzi o konieczności reformy systemu opieki zdrowotnej. Wczoraj o postulatach mówili m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i premier Donald Tusk.
20: I obydwaj zachowywali się tak, jakby to nie oni w Polsce rządzili. Oni chcą teraz otworzyć debatę i dyskusję, co mamy zrobić. Panowie, od 3 lat Polską rządzicie. Panie marszałku Czarzasty, panie premierze Tusk, ta patologia to jest wasze dzieło.
18: O konieczności natychmiastowej reformy mówi też Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
21: Jeśli panom się wydaje, że to jest tylko szpital południowy, to uprzejmie informuję, że takich szpitali południowych w Polsce może być setka, może i więcej, więc to jest problem systemowy.
18: Jutro posłowie zajmą się zgłoszonym przez ludowców projektem kompleksowej reformy szpitali. Sejm, Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Będzie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie, twierdzi szef Pentagonu Pete Hegseth. Przegląd ma potrwać nawet 6 miesięcy. Jak ocenił Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco.
8: Europa może i musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną, zgodnie z obietnicą złożoną na szczycie NATO w Hadze, a przy okazji zapewnić Europie bezpieczeństwo obronne przyszłym pokoleniom. Wiemy, że nasi sojusznicy są w stanie to zrobić i nadszedł na to czas, mówił Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli.
9: A w poranku Radia Tok FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski zapewnił, że rozmowy z administracją USA dotyczące stałej bazy wojskowej w Polsce są na finiszu. W rozmowie z Karoliną Lewicką dodał, że rząd znajdzie kilka, a nawet kilkanaście miliardów złotych na ten cel.
1: Na bezpieczeństwo pieniądze będą.
2: Jaka jest perspektywa?
1: Chcemy szybko, to znaczy w przeciągu kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie w Polsce się znajdą w oparciu właśnie o stałą bazę i od razu chcemy przystąpić do jej budowy.
2: Czyli budowa tego miasteczka jeszcze w tym roku by ruszyła?
1: Taki jest nasz plan.
2: Lokalizacja?
1: Do dyskusji, do negocjacji z Amerykanami.
2: Polska południowo-zachodnia?
1: To musi być ośrodek, centrum logistyczne, komunikacyjne, ale także koło niedaleko dużego miasta, bo takie są oczekiwania amerykańskie.
2: Takim dużym miastem jest Wrocław.
1: To piękne miasto.
2: Nadałoby się.
1: Powtarzam, piękne miasto. Nie rozmawiamy o konkretnej lokalizacji.
2: A to się będzie nazywało Fort Trump?
1: Panie redaktor,
2: bo
1: bardzo
2: Karol
1: dobrze...
2: Nawrocki, podobnie jak Andrzej Duda, używa tego terminu.
1: Bardzo dobrze, to świetna nazwa. Nam chodzi o to, żeby to była stała obecność w Polsce. Fort Trump to świetna nazwa.
8: Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz, zapytany, gdzie dokładnie amerykańska baza miałaby powstać, zdradził, że, tu cytat, mamy bardzo dobre lokalizacje w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
9: Dzięki amerykańsko-irańskiemu porozumieniu uda się uniknąć ogólnoświatowej depresji gospodarczej. Tak uważa Donald Trump. W nocy prezydent USA podpisał umowę, którą w USA krytykują zarówno republikanie, jak i demokraci.
8: To porozumienie zakłada m.in. plan odbudowy Iranu o wartości 300 miliardów dolarów. Tym tematem zajmuje się Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej Tok FM.
22: Brawo! Porozumienie Trump podpisał w Wersalu, siedząc obok Emmanuela Macrona, z którym zjadł kolację. Prezydent Francji chwalił umowę. Wierzę, że to porozumienie doprowadzi do zakończenia konfliktu, utoruje drogę do pokoju i umożliwi ponowne otwarcie cieśniny Ormuz bez opłat oraz rozpoczęcie 60-dniowego okresu na zawarcie porozumienia w sprawie programu nuklearnego, rakiet balistycznych i działań regionalnych. Europejscy przywódcy od dawna naciskali na Trumpa, żeby skończył wojnę, która doprowadziła do wzrostu cen ropy i grozi większym kryzysem. Konfliktu rozpętanego przez Trumpa i Izrael nie rozumie też amerykańskie społeczeństwo, a to może się odbić na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających. Dlatego wydaje się, że Trump, mimo zapewnień o wygranej wojnie, postanowił się zgodzić na warunki porozumienia, których wcześniej nie dopuszczał. Chodzi na przykład o prawo do wzbogacania uranu przez Teheran, pozwolenie na rozwój pocisków balistycznych przez reżim i dostęp do miliardów dolarów zamrożonych funduszy. Wcześniej amerykański przywódca, powołując się na te przykłady, wielokrotnie zarzucał Barackowi Obamie i innym prezydentom, że nie powstrzymali zagrożenia ze strony Teheranu. Na wojnę z Iranem Trump wydał ponad 130 miliardów dolarów. Dał się w nią wciągnąć przez premiera Izraela Benjamina Netanyahu, którego ostatnio coraz bardziej otwarcie krytykował. W czasopiśmie Foreign Policy ukazał się artykuł, w którym wojnę z Iranem nazwano większą klęską niż tę z Wietnamem. Tomasz Oczkowski, TOK FM.
9: W związku z porozumieniem USA-Iran ceny paliw idą w dół. Niższa akcyza była elementem programu ECPN, ale wraz z uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie polski rząd ogłosił jego stopniową likwidację.
8: A mimo powrotu pełnej stawki akcyzy za paliwa, w najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, tak przekonują eksperci.
9: A więcej o sprawie wie nasz reporter Bartosz Kądziołka.
23: I ceny paliw będą uzależnione od tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach czy miesiącach, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
24: Jeżeli coś się wydarzy takiego, co zakłóci pełną zdolność przywracania transportów ropy i paliw przez cieśninę Ormuz, to niewykluczone, że na rynku ropy naftowej może dojść do ponownych wzrostów cen.
23: Cały pakiet CPN ma zniknąć pod koniec czerwca, a to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
24: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach.
23: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: To już za tydzień w Gdańsku rozpocznie się konferencja odbudowy Ukrainy. Jej organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy gości ze świata biznesu i polityki.
9: Rozmowy będą toczyły się w obiektach na terenie całego miasta, a główną areną będzie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo, o czym informuje Paweł Radzewicz.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy to wydarzenie o wyjątkowej skali.
3: Takiego wydarzenia, śmiem twierdzić, w Polsce nie było.
0: Mówi odpowiedzialny za organizację przestrzeni szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
3: Jesteśmy przygotowani na 250 osób w standardzie ochrony HEAD, czyli najwyższym poziomie zabezpieczenia. Mamy prawie 4000 osób w bezpośrednich przestrzeniach biznesowych, około 1000 osób poziomu politycznego.
0: Wszyscy oni będą rozmawiali o przyszłości Ukrainy, odbudowie, inwestycjach i bezpieczeństwie. Organizacja takiego wydarzenia po Londynie czy Rzymie właśnie w Gdańsku ma symboliczne znaczenie, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
4: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej siłą ludzi został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się za tydzień 25 i 26 czerwca. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
8: Teraz kolejarze, którzy szykują się do sezonu wakacyjnego. Dalekobieżne PKP Intercity codziennie na tory ma wysyłać 560 pociągów, które zawiozą nas na urlop.
9: Wakacje są szczytem przewozowym dla przewoźników, dlatego znowu trzeba liczyć się z tym, że na pociągi będzie brakować biletów.
8: A brakuje też wagonów.

0: Intercity to jest 99 milionów. Pasażerski model transportowy mówi, że możemy w Polsce wozić w ruchu dalekobieżnym nawet 180 milionów pasażerów.
1: Tylko czym?
0: Tymi nowymi pociągami, które teraz kupujemy, bo to, co kupiliśmy w ubiegłym roku, 42 pociągi z opcją na kolejne 30, to jest w takiej podaży miejsc dostępnej, gdy tylko tych 42 pociągów, to jest 100 tysięcy dodatkowo miejsc każdej doby. Gdy to przemnożymy przez cały rok, to mamy dodatkową podaż miejsc na poziomie 36 milionów. Stąd te liczby dzięki tym zwiększonym, tym zakupom taborowym są wreszcie możliwe do osiągnięcia.
1: Ale jeszcze na te nowe składy, pociągi, wagony musimy zaczekać. Wakacje są już. No i co? Będzie problem z biletami. No, jest od kilku lat.
0: Nie będę, panie rektorze, zna pan mnie, że nie owijam w bawełnę. Będzie problem na niektórych trasach, na najbardziej popularnych, w taki najbardziej obciążony liczbą pasażerów weekend sierpniowy, tak zwany weekend maryjny. Będziemy przewozić po 400 tysięcy pasażerów każdego dnia i to jest ogromne wyzwanie.
2: PKP Intercity nie ma jednak w planach podwyżek cen biletów, tak zapewniał wiceminister infrastruktury.
3: Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań, no i sporo przepięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej mundialu.
2: Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
4: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Ale to momentami przeciwnik przejął kontrolę i naprawdę nie jest łatwo to przetrawić. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia, czy niespodziewanie Australia. Zgodnie z przypuszczeniami ciężko mieli debiutanci, oczywiście oprócz wspomnianej Republiki Zielonego Przylądka, bo Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3, Jordania z Austrią 0-2, a Curaçao z Niemcami aż 1-7. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2. Frekwencja na meczach jest dobra, choć na paru spotkaniach były puste krzesełka. Natomiast w każdym meczu było spokojnie, także podczas spotkania Iranu. Tu było sporo obaw o różnego rodzaju manifestacje. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Temat dnia wybrała dla państwa Małgorzata Waszkiewicz, a za chwilę w TOK 360 goście. Po informacjach o 12.20 wrócimy do tematu rekordowych lekarskich zarobków.
5: Autopromocja.
6: Piłka jest okrągła.
7: A nas jest dwóch.
6: Kraje są trzy.
7: A drużyn jest 48.
6: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
7: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
6: Zapraszamy.
7: Przemysław Pozowski
6: i Michał Waszkiewicz.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 16 osób zostało rannych w wyniku ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski, poinformował gubernator tego regionu Andrzej Worobiow. Po raz drugi w tym tygodniu Moskwa i obwód moskiewski zostały zaatakowane dziesiątkami ukraińskich dronów. Wśród atakowanych celów była należąca do koncernu Gazprom Nieft rafineria położona 15 kilometrów od Kremla. Według ukraińskiego portalu Ukraińska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób, które miały uczestniczyć w układzie korupcyjnym w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru kolejowego istniał od grudnia 2019 roku do stycznia 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień publicznych, których łączna wartość to blisko 29 milionów złotych. Liczący 1200 lat dąb w lesie Sherwood w Wielkiej Brytanii, który według legendy dawał schronienie Robin Hoodowi, najprawdopodobniej obumarł, przekazała agencja AP. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Przyrody przekazało, że drzewo nie wypuściło tej wiosny żadnych liści. W ocenie części przyrodników do śmierci dębu mogli przyczynić się sami turyści, którzy tak zadeptali i przez to niechcący utwardzili ziemię wokół dębu, że woda deszczowa nie była w stanie dostać się do korzeni.
4: Dwadzieścia dwie minuty po południu. Tok 360, wydanie południowe i już teraz razem ze mną reporter Tok FM Błażej Kulesza.
5: Dzień dobry.
4: Błażeju. Już mówiłeś dzisiaj w tej audycji pokrótce o tym, co się dzieje wokół Szpitala Południowego. Zwolniony z tej placówki 28-letni lekarz, który zasłynął tymi swoimi rekordowymi zarobkami, dzisiaj może stracić mandat radnego. Faktycznie jest taka perspektywa?
5: Musi się na to zgodzić.
4: On
5: przede
4: sam.
5: Wszystkim. Tak, nie ma innego wyboru, nie ma innej drogi, możliwości przede wszystkim prawnych, żeby go tego mandatu pozbawić, bo przypomnijmy, mówimy o czymś, co nie jest przestępstwem. Ktoś podpisał taką umowę, on miał takie wysokie zarobki. Te zarobki nas oburzają, ale on być może nie popełnił jeszcze przestępstwa. To dopiero będzie wyjaśniała prokuratura, są zawiadomienia i musi się jak gdyby odbyć cały proces, a wiemy ile to może potrwać. I dopiero wtedy można by decydować o tym, że osoba skazana nie powinna być w samorządzie, ale...
4: To może potrwać i 10 lat, biorąc pod uwagę drogę odwoławczą i taką praktykę sądową u nas w kraju. Chodzi ci o to, że nie jest zabronione przecież posiadanie wysokich dochodów i wielkiej liczby godzin pracy w szpitalu, bo w przeciwnym razie by trzeba było pozamykać wszystkie szpitale.
5: Wszyscy się na to zgodzili. Ktoś to sprawdzał. Szpital się sam kontroluje. Co prawda teraz są wnioski, że być może niedokładnie, o czym pewnie świadczy dymisja jednej z dyrektorek. Oczywiście na tą dymisję za kilkanaście minut musi się zgodzić Rada Nadzorcza. W tej radzie są też przedstawiciele jednak miasta, którzy ponoć nie wiedzieli o nieprawidłowościach. No, pytanie, jak to jest możliwe? Toczy się wielki polityczny spór i myślę, że przez kilka najbliższych dni w Warszawie dalej się będzie toczyć, bo przecież samorządowa opozycja domaga się sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, gdzie zostaną poruszone te wszystkie tematy. Taki wniosek został już złożony. Wiem, że w tym momencie trwa konwent, który ustala datę. Zasada jest taka, że od momentu wpłynięcia wniosku jest 7 dni na zwołanie takiej nadzwyczajnej sesji. No, głośno o takich nadzwyczajnych sesjach było w samorządzie warszawskim chociażby rok temu, czy chociażby też w związku ze sprawą alkoholu i zakazu sprzedaży w mieście. Natomiast te nadzwyczajne sesje też nie zawsze wszystko tłumaczą, nawet jeżeli przychodzą na te sesje mieszkańcy, tak żeby się na dobrą sprawę dowiedzieć, to jak z tymi lekarzami w tym warszawskim samorządzie, jak w tym szpitalu, to wszystko tak naprawdę wygląda.
4: A sam zainteresowany, czy cokolwiek słychać, jakieś tłumaczenie, czy wiadomo, czy będzie można się go spodziewać dzisiaj na obradach, czy cokolwiek, wiesz?
5: No to jest pytanie, które zadają sobie chociażby sami radni z Ursusa, bo dzisiaj o 18 w Ursusie posiedzenie Rady Dzielnicy. Przypomnijmy, że dr Kacprzyk jest radnym, jest także szefem Komisji Zdrowia w Radzie Dzielnicy w Ursusie. Ostatnia komisja została przełożona przez niego. To już najprawdopodobniej właśnie w związku z pierwszymi informacjami o nieprawidłowościach. Wszyscy się go tam spodziewają. Będzie głosowane przecież stanowisko radnych, żeby po prostu tego mandatu się zrzekł, ale być może to stanowisko do nikogo, do samego zainteresowanego nie trafi. Radny nie odbiera telefonów od dziennikarzy, a przypomnijmy, bardzo chętnie się wypowiadał. Po pierwsze na tematy medyczne, był takim dobrym komentatorem, że
4: o tak finansowaniu powiem. Ochrony zdrowia też mówił, bo kiedyś chyba powiedział, że w czasie, gdy jeszcze nie rządziła Koalicja Obywatelska, że pieniądze powinny iść nie na coś, tylko na cele
5: i
4: związane z ochroną zdrowia. Teraz już wiemy, co tutaj mógł mieć na myśli, mianowicie po prostu jakby docelowo swoje wynagrodzenie po prostu.
5: Być może tak, niemniej jednak mam wrażenie, że go chyba zgubiła w tym wszystkim pycha, bo na dobrą sprawę, jeżeli zarabiasz tak astronomiczne pieniądze w szpitalach, to po co ci ta rada dzielnicy, z której mógłby sobie zrezygnować?
4: Sprawy by nie było inaczej.
5: Oczywiście.
4: Jeśli jesteś radnym dzielnicy, to po co ci Porsche? Znaczy to trochę stoi w sprzeczności. Znaczy polityk, który ma Porsche, się prosi o kłopoty takie polityczne, to, że ktoś mu to wytknie na zasadzie, jak ma reprezentować czyjekolwiek interesy.
5: No, teraz na tym wszystkim straci. Wiadomo, że stracił posadę w Szpitalu Południowym. Wiem też z tych informacji, bo NFZ przecież sprawdza te wszystkie placówki, gdzie był zatrudniony doktor albo pomagał, jak chociażby w Szpitalu Brudnowskim. Tam wedle moich ustaleń do nieprawidłowości nie doszło. Niemniej jednak czekam tutaj na oficjalne potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Co jest chyba w tym jeszcze najciekawsze, to że chyba nie tak szybko dowiemy się, kto do tego saloniku VIP-owskiego zaglądał z działaczy Koalicji Obywatelskiej, zarówno tych stołecznych, a przypomnijmy, Szpital Południowy w Warszawie to jest modelowa placówka. Z tej placówki władze miasta za każdym razem podkreślały, że są dumne, bo jest to nowoczesny obiekt, niedawno wybudowany, kadra w zasadzie ściągnięta z całego miasta, także z takich placówek jak chociażby zlikwidowany szpital na Solcu, więc tam byli absolutnie wszyscy najlepsi specjaliści. No i pytanie jest to, kto na dobrą sprawę ujawni dokumenty, które są tajne, mianowicie dokumenty dotyczące zdrowia i tego, kto tam faktycznie przebywał. Wiadomo, że ratusz tego nie może zrobić. Może to zrobić NFZ, no ale też nie może powiedzieć opinii publicznej, że dany polityk korzystał właśnie z tego rodzaju usług, bo przecież mówimy o danych wrażliwych.
4: Kluczowe pytanie. Czy ktoś tu, już niestety musimy kończyć, ale to pytanie bez odpowiedzi trochę na koniec pozostaje. Czy ktoś tu jeszcze poniesie odpowiedzialność? Bo jak padają różne nazwiska, w tym wiceprezydentki Warszawy, pani Kaznowskiej, która odpowiada za ochronę zdrowia, pojawia się pytanie, na ile szeroka była ta wiedza o tym, że takie są praktyki w tym szpitalu.
5: Myślę, że wszyscy niestety wiedzieli o tym.
4: Też tak myślę. Błażej Kulesza, reporter TOK FM, był razem z nami. Jest z nami Magdalena Cedro, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: To już dzisiaj zaczyna się w Brukseli szczyt Rady Europejskiej. No i podczas posiedzenia będzie mowa o kwestiach bezpieczeństwa. To znaczy...
1: To znaczy, przywódcy będą kontynuować dyskusję zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Ukrainy, który przyjedzie tutaj prosto ze szczytu G7 z Francji. Będzie miał okazję oczywiście porozmawiać w tym szerszym unijnym gronie z przywódcami unijnymi, w tym reprezentującym Polskę premierem Donaldem Tuskiem. No i będą również w swoim gronie kontynuować dyskusję, jak budować tę Unię obronną. Decyzja taka zapadła, jakiś czas temu, natomiast no, tutaj są kwestie szczegółowe, na przykład Polsce zależy na tym, żeby dostępne łańcuchy dostaw były dostępne szerzej dla większej liczby krajów, ale też dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mhm.
4: Jeśli chodzi o G7, które z pewnością będzie miało wpływ na posiedzenie Rady, to zarówno w sprawie Ukrainy, jak i pozycji Chin względem Wspólnoty Europejskiej, co możemy, podsumowując G7, powiedzieć?
1: To znaczy tutaj rzeczywiście w swoim gronie Unia Europejska rozpoczyna jakby taką dyskusję i ma pokazać Chinom, że dość, że ten deficyt handlowy musi się zacząć zmniejszać, a przynajmniej przestać być tak dojmująco niekorzystny dla Unii Europejskiej. Tutaj również Niemcy zaczynają zmieniać swoje zdanie, ponieważ Niemcy to był zawsze kraj bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o podejście do Chin. Natomiast tym razem wydaje się, że front jest zjednoczony i dlatego sprawa trafiła już na ten szczebel polityczny, najwyższy szczebel polityczny w Unii Europejskiej, czyli na szczyt Rady Europejskiej, na posiedzenie szefów rządów, państw rządów.
4: A co można zrobić z tą nierównością w relacjach handlowych?
1: No oczywiście Unia Europejska ma, Komisja Europejska ma swoje własne instrumenty, na przykład walka z przymusem gospodarczym. Może tutaj oczywiście także zacząć monitoring inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej, ale też, przepraszam, screening, tak zwany screening inwestycji zagranicznych europejskich za granicą, to jest nowość. Natomiast oczywiście tutaj mówimy, bo monitoring w państwach członkowskich chińskich inwestycji, on już jest od wielu lat, no natomiast tutaj mówimy o tym, żeby te przepisy były dużo bardziej surowe. Więc są takie instrumenty, które komisja jest ich szereg, oczywiście walka z dumpingiem cenowym, ale też patrzenie na to, czy firmy, które wchodzą na rynki, podbijają rynki europejskie, takie jak na przykład firmy oferujące samochody elektryczne, są dotowane dodatkowo przez rząd chiński, czyli tak naprawdę budują swoją przewagę w sposób nieuczciwy, więc tutaj mnóstwo jest tych instrumentów, ale musi być zgoda polityczna na tym politycznym szczeblu, żeby tych instrumentów używać.
4: Mhm. Czego będzie dotyczyło dzisiejsze wieczorne wystąpienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?
1: Znaczy, on oczywiście nie będzie mieć takiego wystąpienia publicznego, on będzie mówić
4: przed przywódcami oczywiście.
1: Tak, przed przywódcami to jest oczywiście zamknięte grono, posiedzenie, nawet odbiera się im komórki. Oczywiście później Ukraińcy w jakiś tam sposób docierają do tego przemówienia prezydenta. Oczywiście to jest wzmocnienie wsparcia europejskiego dla Ukrainy, wsparcia wojskowego. Oczywiście Ukraina dostała w takim ostatnim zasadzie już możliwym momencie ten dopływ gotówki, ponieważ udało się po przejęciu władzy przez Petera Madziora na Węgrzech, udało się rzeczywiście dokonać przełomów, jeżeli chodzi o pożyczkę dla Ukrainy. Mm-hmm.
4: Tak, i ta pożyczka jest, pozwala ona na zbrojenia. W tej chwili Ukraina kupuje za oceanem uzbrojenie, a nie otrzymuje na nie pieniądze. Tak to się tutaj zmieniło. A jeśli chodzi o polski punkt widzenia, to premier Tusk będzie zarówno brał udział w spotkaniu koordynacyjnym w formacie Irlandia, Szwecja, Estonia, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Niemcy i Polska, czyli kraje wokół Bałtyku. Po co to spotkanie, proszę powiedzieć?
1: To jest oczywiście spotkanie, żeby skoordynować swoje. To są takie tradycyjne spotkania, w których premierzy biorą udział przed unijnym spotkaniem, żeby no tutaj zewrzeć szeregi i wyjść z jakimś wspólnym stanowiskiem na Radę Europejską. Co ciekawe, też dojdzie do spotkania V4 przywódców krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym z udziałem właśnie nowego premiera Węgier, czyli tutaj widzimy reaktywację tego formatu już od jakiegoś czasu, ale to będzie oczywiście pierwszy szczyt w Brukseli, taki oficjalny Rady Europejskiej, w którym weźmie udział nowy węgierski premier. Co też ciekawe, na konkluzję w sprawie Ukrainy po raz pierwszy od dłuższego czasu zgodzą się wszystkie kraje członkowskie, łącznie ze Słowacją i Węgrami. Mm-hmm.
4: No i jeszcze jest w planie spotkanie premiera Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w tym trudnym czasie dla dwustronnych relacji?
1: Nie mamy potwierdzenia, że to będzie spotkanie bilateralne. Czy to będzie spotkanie właśnie wszystkich przywódców z prezydentem Ukrainy, czy to będzie właśnie takie w formacie bilateralnym, tego jeszcze oczywiście nie wiemy.
4: Bardzo dziękuję. Magdalena Cedro, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli, była z nami w południowym wydaniu TOK 360. Przed nami już za 4 minuty informacje o 12.40. Jak zwykle co 20 minut u nas najnowsze informacje się pojawiają, a po informacjach EKG, na które zaprasza, magazyn EKG, na który zaprasza Wojciech Kowalik i Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton, która będzie gościnią Wojtka. To już po informacjach.
6: Reklama.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Doskonale! Kupujemy!
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
21: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
22: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
23: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
24: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
25: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Warszawy złożyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Miasto jest nasze i reprezentant Konfederacji. To w sprawie sytuacji w szpitalu południowym oraz lekarza i radnego jednej z dzielnicy Dawida Kacprzyka, pracującego tam do wczoraj jako koordynator SOR-u. Radni chcą, aby w trakcie sesji informacje o wynikach kontroli w szpitalu przedstawił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Domagają się też dymisji wiceprezydenta Warszawy i odpolitycznienia rad nadzorczych miejskich szpitali. Nieco taniej będzie jutro na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. Benzyny 98 6,66, a diesla 6,20. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Obniżona stawka VAT-u na paliwa z 23 do 8% obowiązuje do końca czerwca. I do tego dnia, zgodnie z ustawą, mają obowiązywać ceny maksymalne. 3 supertankowce pod banderą Arabii Saudyjskiej transportujące 6 milionów baryłek ropy naftowej przepłynęły przez cieśninę Ormus, poinformowała agencja Reutera, powołując się na dane z monitoringu transportu morskiego. Stało się to po podpisaniu przez prezydentów USA i Iranu wstępnego porozumienia. Z analizy danych przeprowadzonej przez Reutersa wynika, że był to największy od wielu tygodni ładunek, jaki przewieziono przez Ormus z saudyjskich portów.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A porozmawiamy o progu podatkowym, zagadnienie, które dotychczas ograniczało się do sfery podatkowej, gospodarczej, właśnie przeniknęło do sfery politycznej. No ale żeby zrozumieć, dlaczego to nabrzmiewający problem, no to chyba wystarczy przytoczyć dane. Jak wielu Polaków w ubiegłym roku ten próg podatkowy 120 tysięcy złotych przekroczyło, no i zapłaciło 32% podatku?
7: Właśnie pod koniec maja Ministerstwo Finansów podsumowało akcję PIT za rok 2025 i wskazało, że jest to 2 411 tysięcy osób.
6: Czyli jakieś 10% podatników?
7: Tak, to jest 10% podatników, to jest o 480 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
6: To spory wzrost, 500 000 ludzi.
7: To prawda, to prawda. A gdybyśmy jeszcze tak spojrzeli historycznie, no to w roku 2022, kiedy ten próg został podwyższony w ramach Polskiego Ładu, tam było wtedy 3% i 700 tysięcy osób, potem było 5%, potem było 7,6%, w tym roku mamy 10%, więc to no, widać, że to postępuje.
6: Czyli to już nie jest tak, że to próg wyznaczający, no umownie to nazwijmy, bogactwo, tylko to jest tak, że wpada w niego klasa średnia, no i wcale nie trzeba zbyt dużo zarabiać, żeby już się w nim znaleźć.
7: To prawda, wręcz ja bym powiedziała, to nawet nie jest tak, że to my, czy tutaj klasa średnia wpada na ten próg, tylko to ten próg wpada na nich, dlatego że no tutaj mamy jeszcze kwestię braku waloryzacji tego progu i tego, że nam wynagrodzenia rosną, co wcale nie oznacza, że stajemy się bogaci. A gdybyśmy się mieli odwołać do kwot nominalnych, no to jest tak, że jak już zarabiamy 12 tysięcy złotych, to w grudniu część, ale tu już mówimy wyłącznie ta nadwyżka powyżej dochodu 120 tysięcy złotych będzie opodatkowana tą stawką 32%.
6: A wynagrodzenia nam rosną i to wciąż dość szybko, czyli rozumiem, że ten problem będzie rósł.
7: Oczywiście, że tak. I jeszcze jakby on się pogłębia trochę przez sam system poboru zaliczki na podatek, dlatego że no, tak długo jak jesteśmy w tym pierwszym przedziale, to nasze wynagrodzenie jest wyrównane i my dostajemy w zasadzie taki sam przelew każdego miesiąca. Natomiast jak już przekraczamy ten magiczny próg, no to wtedy pobierają nam 20% więcej podatku. No i to oznacza, że na przykład jak zarabiamy 13 tysięcy brutto, to w grudniu dostaniemy wypłatę o 2000 zł mniejszą. No to jest coś, czego nie da się nie zauważyć w kieszeni.
6: No to już jest spory uszczerbek w kieszeni. Choćby podwyżki pensji w służbie zdrowia spowodują, że pielęgniarki mogą zacząć wpadać dość masowo w ten drugi próg podatkowy. Biorący nadgodziny, żeby ratować grafiki, nauczyciele też. Czy to się robi problem dla całych grup zawodowych?
7: No myślę, że tak, bo to jest dokładnie tak, jak pan mówi. My tutaj nie mówimy o najbogatszych Polakach. My tutaj mówimy o takiej klasie średniej, która odczuwa to jako taka kara za ich dodatkowy wysiłek, że ktoś bierze dodatkowe godziny, dodatkowy etat po to, żeby zarobić więcej i nagle się okazuje, że jak jeszcze do tego dodamy 9% składkę zdrowotną, jeżeli jesteśmy na etacie, jeżeli do tego dodamy pełny ZUS, no to nagle się okazuje, że połowę zabiera nam państwo.
6: Połowę zabiera fiskus. No i właśnie. To się robi już pani zdaniem problem polityczny, no to jest 10% elektoratu.
7: No gdybyśmy spojrzeli na progi podatkowe, no tak, no to można prognozować, że jeżeli ktoś się pochyli nad tymi właśnie podatnikami, to może uzbierać taki kapitał polityczny.
6: No i ktoś się już pochyla. Prawo i Sprawiedliwość proponuje 180 tysięcy podwyżki progu. Minister finansów już mówi, że kosztowałoby to 25 miliardów złotych, ale nawet koalicyjna Polska 2050 proponuje podwyżkę do 140 tysięcy. Ministerstwo Finansów dotychczas zdecydowanie odrzucało jakąkolwiek możliwość podwyżki tego progu. To byłaby wyraźna strata dla państwowej kasy?
7: No tak, biorąc pod uwagę stan finansów publicznych, wysokość deficytu budżetowego, na pewno tak, chociaż no, z drugiej strony ja mam takie poczucie, że my mamy w ogóle problem z tym, jak jest skonstruowany nasz system podatkowy, jak on jest bardzo skomplikowany. I dla mnie problemem nie jest tylko i wyłącznie tutaj drugi próg i brak jakichkolwiek waloryzacji, bo jak mówimy o waloryzacji, to pewnie byśmy powiedzieli i kwota wolna powinna być waloryzowana i ten próg powinien być waloryzowany, tak samo jak i tutaj inne elementy, chociażby płaca minimalna rośnie co roku albo limit ZUS rośnie co roku, tak? A tutaj te podatkowe kwestie nie. Natomiast no, w mojej ocenie no, to jeszcze większym problemem jest w ogóle ta zawiłość systemu podatkowego, tego, że no, ci na tej umowie o pracę, to oni nie mają wyboru, muszą płacić podatek według skali, ale gdybyśmy spojrzeli na cały system, to tam jest całe morze możliwości, które się otwiera, no chociażby jak nie jestem na umowie o pracę, a w ramach tak zwanego B2B.
6: No właśnie, ten próg podatkowy wydaje się, tak jak pani mówi, nieefektywny, no bo w teorii wyższe podatki powinni płacić lepiej zarabiający, ale w teorii, głośno ostatnio o zarobkach lekarzy, lekarze w zdecydowanej większości pracują na kontraktach, czyli prowadzą działalność, no i co, najczęściej wybierają sobie ryczałt w takiej sytuacji.
7: Przede wszystkim mogą sobie wybrać, tak?
6: Tak, bo państwo daje im taką możliwość.
7: Tak, i tutaj będąc przedsiębiorcą mogą być dalej na skali, być może tutaj w rozliczeniu z małżonkiem, z małżonką to będzie najlepsza opcja. Mogą wybrać podatek liniowy 19%, mogą być na ryczałcie. I ten ryczałt, znowuż od Polskiego Ładu, stał się bardzo atrakcyjny dla lekarzy, bo tam ta stawka została obniżona do 14% i chyba nawet co ważniejsze, tam została jakby zablokowana składka zdrowotna, która maksymalnie jest wyznaczona takim poziomem 180% przeciętnego wynagrodzenia. To jest w tym roku 1495 zł, o ile dobrze pamiętam. I to już się nie zmienia, tak? I tyle płacimy tej składki zdrowotnej bez względu na to, czy mamy 1,6 miliona przychodów, czy mamy 3 miliony przychodów. A jednocześnie no, to jest takie wynagrodzenie, gdzie na umowie o pracę to przy zarobkach brutto rzędu 18-19 tysięcy tyle składki zapłacimy.
6: No ale państwo daje taką możliwość. Tak. Podobnie jak daje taką możliwość, nie wiem, jak podatek liniowy, który często z kolei wybierają menadżerowie na kontraktach, też zarabiający dobrze, czy bardzo dobrze, no i 19% podatku oni tych 32 nie odczuwają.
7: No tak, dlatego ja pamiętam taką wypowiedź ministra finansów, który mówił, że no nie podniesiemy tego progu, dlatego że dotyczy to 10% najlepiej zarabiających. No ale to właśnie nie do końca jest prawda, bo ci najlepiej zarabiający wcale nie wybierają, to dotyczy tych 10% najlepiej zarabiających na skali podatkowej, ale ci najlepiej zarabiający w ogóle nie wybierają skali podatkowej.
6: No a dziś rzecznik rządu mówił w TVP Info tak. Minister finansów Andrzej Domański pracuje nad budżetem na przyszły rok, a zadaniem ministra finansów jest, żeby przygotowując budżet przygotować też rozwiązania podatkowe. Mówił Adam Szłapka, pytany o pomysły dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego. Tak, jak pani sądzi, czy to może się okazać jeden z głównych tematów politycznych tej kampanii przed przyszłorocznymi wyborami?
7: Czy może tak być? Znaczy patrząc na to, w jakim kierunku rozwija się właśnie debata publiczna, jak wiele jest już tych projektów podwyższenia progu, no bo nie wiem, przypomnijmy, że i prezydent miał taki projekt ustawy, on został wniesiony do Sejmu i Polska 2050 występowała z takim pomysłem. W związku z tym no to nie jest tak, że to tylko jedna grupa mówi o tym podwyższeniu progu. Tak jak wspomnieliśmy, 2,4 miliona osób, to już jest duża grupa, a my tutaj mówimy o przeszłości, tak? To znaczy, że w roku 2026 tych osób będzie jeszcze więcej.
6: No i one wtedy zapłacą pod koniec roku ten wyższy podatek. No a w przyszłym roku wybory jesienią, więc właśnie kiedy ludzie wpadają w ten drugi próg podatkowy i dostają niższe pensje. No i myśli pani, że czym to się skończy? Zobaczymy, no pewnie podwyżki progu nie zobaczymy, ale może przynajmniej jakiś plan dojścia do niej przed do wyborów w przyszłym roku.
7: No sama jestem bardzo ciekawa, jaka będzie propozycja, zarówno w zakresie kwoty wolnej, jak i w zakresie progu.
6: No ale to byłaby kolejna, o czym wspominaliśmy, taka wyrwa, jednorazowe rozwiązanie w systemie podatkowym, bo tutaj chyba czas przysiąść i jakoś bardziej zastanowić się nad całościowym polskim systemem podatkowym.
7: To zauważę, że są takie kraje, w których i kwota wolna, i progi podatkowe są waloryzowane. No na przykład Francja jest takim przykładem, tak? Pewnie byśmy nie chcieli przenieść do nas francuskiego modelu, bo tam stawka podatkowa kończy się na 45%. Natomiast no, dobrą stroną jest to, że ona jest corocznie waloryzowana.
6: No i nawet mamy Polkę, która doświadczy francuskiego systemu podatkowego, czyli Maję Chwalińską, która zajęła drugie miejsce w turnieju Rolanda Garrosa. Jak tam wygląda sprawa podatku od tych pieniędzy we Francji?
7: O, no to jest taki ciekawy przykład różnic pomiędzy systemami podatkowymi, bo w Polsce taka nagroda byłaby opodatkowana według stawki 10%, ryczałt, tyle. Natomiast we Francji, no to jest normalny zarobek sportowca opodatkowany według skali podatkowej, no ta skala jest od 180 tysięcy euro zaczyna się już ten próg 45%, więc większość dochodów to wpadnie. Oczywiście to jest skala, więc można uwzględnić koszty trenerów, zakwaterowania, inne wydatki. To jest tak, że tutaj Roland Garros jako organizator pobiera 15% zaliczki, no a potem w maju trzeba złożyć zeznanie, a potem we wrześniu trzeba dopłacić ten podatek. Jeszcze do tego dochodzi nam danina od takich najwyższych dochodów, częściowo 3%, częściowo 4%. Nie wiemy, jakie były koszty, tutaj nie chcemy prognozować i strzelać, natomiast dużo. Zdecydowanie za dużo.
6: A u nas byłoby to 10%. Tak. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy, tam próg czy kwota wolna są co roku waloryzowane.
7: Tak.
6: Dlaczego politycy, pani zdaniem, nie chcą jednak usiąść i spróbować całościowo popracować nad tym polskim systemem podatkowym? Bo to skomplikowane?
7: No myślę, że jest to trudne i wywołałoby zawsze niezadowolenie w jakichś grupach społecznych, więc ja trochę mam takie poczucie, że każda kolejna zmiana w zakresie podatków to jest taka zmiana o podłożu politycznym, dedykowana dla kolejnej grupy, no akurat dla takiej grupy, na której politycznie jest wygodnie. Więc no ja chyba sceptycznie patrzę na taką próbę, to, że się uda podejść systemowo do tego zagadnienia.
6: No nie brzmi to optymistycznie. Czyli co, jesteśmy skazani na skomplikowany system podatkowy?
7: To trudne pytanie. Nie chcę odpowiedzieć, że nie, bo chciałabym, żeby on się trochę zmienił, więc no, może tylko nie na razie, kończmy tak pesymistycznie. Tak,
6: tylko na razie nie widać niestety projektu i możliwości tych zmian. No może z tą kwotą wolną od podatku coś tutaj się jeszcze uda. Bardzo dziękuję. Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton, była naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
7: Dziękuję.
6: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie mamy dzisiaj spadki. WIG w tej chwili w dół o nieco ponad 1%. WIG 20 traci 1,3%. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,25 zł. Frank szwajcarski po 4,62. Dolar po 3,71, a brytyjski funt 4,91. No i spójrzmy jeszcze na rynek ropy naftowej. Tu mamy dobre informacje, bo ropa kolejny dzień tanieje. Baryłka ropy Brent kosztuje w tej chwili nieco ponad $78. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360. To było południowe EKG, Wojciech Kowalik dziękuję, a w popołudniowym EKG o 14.40 usłyszy się z Państwem Patrycja Maciejewicz.
4: Sponsorem programu był Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
4: TOK 7.
8: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo korzystne także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
9: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku, a kopnięciem z półobrotem. Może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym, a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna, może popełnia wiele błędów, może mu spadło poparcie przez ten rok i może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę, oczami wyobraźni.
8: Tak. I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
9: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję, akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o ustawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Dawid Kacprzyk rezygnuje z mandatu radnego w warszawskim Ursusie. To już kolejna funkcja, którą stracił w ostatnich dniach. Sylwia Gregorczyk-Abram być może zostanie rzeczniczką praw obywatelskich. Tego chciałaby koalicja. Rusza druga kolejka fazy pucharowej Mistrzostw Świata i o tym za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 28-letni dr Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Poinformowały władze Koalicji Obywatelskiej, a wszystko na 5 godzin przed sesją dzielnicy. Opozycja, jak informowaliśmy w TOK FM, domagała się rezygnacji od lekarza milionera na dzisiejszej sesji, bo jego działanie negatywnie odbijało się na wizerunku stołecznego samorządu. W studiu TOK FM jest Błażej Kulesza. Powiedz, czy to kończy wyjaśnienia w sprawie zarobków lekarzy, jeżeli chodzi o stołeczny samorząd.
8: To decyzja po części była spodziewana. Co prawda dziś na Radzie Dzielnicy Ursus wszystko miało się wydarzyć. Trochę niespodziewanie jednak wydarzyło się wcześniej. Ciąg dalszy wyjaśnień szykuje się równo za tydzień na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Odbędzie się ona tuż po sesji absolutoryjnej. Radni PiS, którzy wnioskowali, domagają się dymisji wiceprezydentki Renaty Kaznowskiej oraz odpolitycznienia Rady Nadzorczej z Szpitala Południowego. A ta zbierze się dokładnie za godzinę. Ma odwołać dyrektor do spraw medycznych placówki dr Agatę Kunsz-Rynkun. Wedle wstępnych wyników kontroli zleconych przez ratusz, to właśnie ona miała akceptować grafiki i faktury, jakie wystawiał dr Kacprzyk. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: Czy Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nową rzeczniczką praw obywatelskich? Pod jej kandydaturą podpisy zbiera już Koalicja Obywatelska. Kadencja obecnego rzecznika Marcina Wiącka wygasa 23 lipca. Jakie są szanse prawniczki na to stanowisko? W Sejmie pytał o to reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
9: Politycy Koalicji Obywatelskiej o Sylwii Gregorczyk-Abram, aktywnej w prodemokratycznych protestach z czasów rządu PiSu, mówią oczywiście w samych superlatywach.
10: Uważam, że jest to osoba, która byłaby w stanie pełnić tą funkcję aktywnie.
9: Mówił Witold Zembaczyński z KO. PiS jest oczywiście przeciwny. To już były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
11: Jeżeli ma tak bardzo silne przekonania polityczne, no to jest to pewien problem. To nie ukrywam, że jestem zaskoczony.
9: Pytanie, jak w ewentualnym sejmowym głosowaniu zachowa się reszta koalicjantów KO. Marek Sawicki z PSL-u nie pozostawia wątpliwości.
12: Dla sporej części PSL-u, tej konserwatywnej, nie jest to kandydatka naszych marzeń.
9: Kandydatów można zgłaszać do 23 czerwca. Z Sejmu Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Drugi raz w tym tygodniu Ukraińcy uderzyli na moskiewską rafinerię naftową. To sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta, podkreśla prezydent Wołodymyr Zełenski. Moskwa tej nocy do ataków na Ukrainę użyła 7 rakiet i ponad 200 dronów. Tomasz Orchowski.
5: Po ukraińskich atakach w obwodzie moskiewskim loty na głównych lotniskach stolicy Rosji zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymany. Tak Kijów wywiera presję na Kreml. Ukraińcy dobrze radzą sobie też na froncie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Ukraina jest w stanie zabić lub poważnie ranić od 30 do 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy miesięcznie. To naprawdę imponujące liczby. 30-35 tysięcy to, jak zauważył szef NATO, liczba żołnierzy, którą Rosjanie stracili podczas dekady konfliktu w Afganistanie w latach 80. Tomasz Syrchowski, TOK FM.
7: Rutte rozmawiał z Zełenskim w Brukseli, gdzie na dzisiaj zaplanowano posiedzenie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. W stolicy Belgii rusza też dwudniowy unijny szczyt, którego jednym z tematów będzie Ukraina. A za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
13: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
7: W Polsce blisko 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Dziś m.in. mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z 3 miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem. W grupie B po 2 remisach, 1-1 na otwarcie wszystko jest możliwe. Dziś Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: Informacje TOK FM wracają o 13.20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Dwadzieścia 27 stopni na zachodzie i to najcieplejszy region w Polsce. Przeważnie około 23-24, najchłodniej w Suwałkach, tylko 20.
15: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Południowe wydanie TOK 360. Mamy 6 minut, już prawie 7 minut po 13. Jest z nami dr Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry.
17: Szanowni Państwo, panie redaktorze, dzień dobry.
16: W nocy prezydent USA podpisał umowę, która jest krytykowana zarówno przez republikanów, jak i demokratów, o czym będzie za chwilę, a umowa dotyczy amerykańsko-irańskiego porozumienia po trwającej kilka miesięcy wojnie pomiędzy tymi krajami. Czy Trump może ogłosić sukces?
17: I tak, i nie. To znaczy... Jest tak, że on się wpakował w bardzo niekorzystną sytuację. Ta wojna, praktycznie od pierwszych dni było jasno, że ta wojna nie zmierza donikąd, przynajmniej z punktu widzenia Ameryki, że Amerykanie nie mają za bardzo jak jej wygrać, że to pierwsze uderzenie na irańskie przywództwo zawiodło w tym sensie, że nie zmusiło Iranu do negocjacji i poddania się. I od samego początku było jasno, że albo Amerykanie zdecydują się na jakąś pełną eskalację, jakąś powtórkę z Iraku z 2003 roku, albo prędzej czy później po prostu będą musieli usiedlić z Irańczykami. i rozmawiać z nimi niestety dla Amerykanów nie z pozycji siły. Więc w tym sensie cała ta wojna jest geopolityczną katastrofą dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast fakt, że no, udało się dojść do jakiegoś porozumienia, oczywiście zobaczymy, bo to nie jest ostateczne porozumienie, to jest tak naprawdę porozumienie dotyczące tego, jak mają wyglądać negocjacje pokoju. Taki wstęp, tak? Taka umowa przedwstępna. I obie strony dały sobie 60 dni na zawarcie tej umowy właściwej. Ale przy założeniu, że to się utrzyma, to jest jednak o tyle sukces, że wie pan, no Ameryka jest na takim momencie, że po prostu powinna uznać, że okej, przegraliśmy, trzeba się z tym pogodzić, wziąć to na siebie i iść dalej.
16: To w takim razie odwołanie tej piątkowej uroczystości, bo to chyba taką jakąś miało mieć oprawę wręcz, na rzecz podpisania zdalnego przez Trumpa i przez drugą stronę. Po prostu tutaj nie ma się czym chwalić i to dlatego tak się potoczyło?
17: Tak, absolutnie. Nawet jeśli to jest dobre rozwiązanie w długim okresie dla Ameryki i Amerykanie tak naprawdę trochę nie mają wyjścia, no to wciąż nie jest to miła sytuacja dla osobiście Trumpa i dla Republikanów. Prawdę powiedziawszy, mi to bardzo przypomina to, jak parę lat temu czasów Bidena w trakcie jego pierwszego roku kadencji. Amerykanie wycofali się z Afganistanu i też było tak, że wszyscy niby wiedzieliśmy, że Amerykanie muszą się z tego Afganistanu wycofać, że ta wojna też nie ma sensu, że tam też nie ma planu i tak dalej, ale zarazem to wycofanie no, miało taki medialnie bardzo negatywny wydźwięk i też było jednym z powodów, dla którego Biden stracił na popularności.
16: To pokazało słabość Stanów Zjednoczonych, prawda?
17: Tak, żadne mocarstwo nie lubi się przyznawać do tego, że poniosło porażkę i Amerykanie tutaj nie są wyjątkiem, a do tego jest Trump, który no tak psychologicznie jest bardzo niechętny do takich rzeczy. Szczególnie, że też z punktu widzenia tej wewnętrznej polityki amerykańskiej, to dla niego jest o tyle dziwna decyzja, że on przecież doszedł do władzy pod takimi hasłami, że będzie koniec niepotrzebnych wojen na Bliskim Wschodzie.
16: Domagał się chyba, nadal się domaga pokojowego Nobla, ten nie chcę powiedzieć wojenny podżegacz i sięgać po tego rodzaju określenia, ale no jednak Trump no, sam to wszystko spowodował. Ile ta wojna kosztowała amerykańskiego podatnika?
17: Zacznijmy od tego, że po pierwsze samo to porozumienie mówi o funduszu odbudowy, to są pieniądze rzędu 300 miliardów dolarów. Dla porównania to jest mniej więcej 1% amerykańskiego PKB dzisiaj. Przy czym nie zostało dokładnie napisane, skąd te pieniądze mają się wziąć, czy to będą tylko same Stany Zjednoczone, czy mają się dołączyć do tego jacyś inni zagraniczni partnerzy, kto te pieniądze będzie wydawał i tak dalej. Ale możemy dość bezpiecznie założyć, że Stany będą musiały jakąś taką sumę Iranowi w ten czy w inny sposób zapłacić. Nie jest jasne, patrząc na treść tego porozumienia, wydaje się, że w tym nie będą się zawierały te słynne zamrożone irańskie aktywa. To jest jakieś mniej więcej 100 miliardów dolarów. Wydaje się, że to będzie osobna sprawa, więc to naprawdę Amerykanie by musieli pokryć z własnej kieszeni. Do tego dochodzi sam koszt wojny, w sensie pociski, samoloty, no koszty operacyjne i tak dalej. Ile dokładnie ta wojna kosztowała, w tym sensie nie do końca wiemy, natomiast w połowie maja Pentagon szacował to na niecałe 30 miliardów dolarów, więc myślę, że możemy założyć, że to jest taka dolna granica, pewnie będzie tego trochę więcej. I to są te koszty bezpośrednie. I tutaj też należy podkreślić, że nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi też o wykorzystanie na przykład sprzętu, którego Amerykanie nie mają za dużo, takie jak pociski Tomahawk. Więc to też jest tak, że Amerykanie teraz będą musieli to sobie odbudować, w szczególności myśląc o potencjalnej konfrontacji z Chinami. Ale do tego dochodzi też koszt bezpośredni i właściwie dwa koszty bezpośrednie, przepraszam, koszty pośrednie. Pierwszy to jest fakt, że ta wojna doprowadziła do zwyżek cen ropy naftowej. Oczywiście trudno powiedzieć, co by było dokładnie, gdyby tej wojny nie było i tak dalej, ale te wyższe koszty, takie typowe szacunki, jakie widziałem, wahają się gdzieś między 100 a 150 miliardów dolarów. Tak? To jest koszt tego, że jest wyższa cena benzyny, więc są wyższe koszty transportu, wyższe koszty logistyki i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest mniej więcej jakieś 0,5% PKB, tylko za te 3-4 miesiące tej wojny. Plus jest jeszcze taki koszt pośredni, że ta wojna odbiła się mocno na amerykańskich partnerach, w szczególności z jednej strony no, na pewno nie pomoże to nam w Europie, ale takimi prawdziwymi ofiarami to są te państwa arabskie w Zatoce Perskiej. I tutaj takie szacunki, jakie widziałem, to jest to, że te państwa dla nich ta wojna się odbiła, to jest mniej więcej jakieś 3% ich PKB. I to oznacza oczywiście, że teraz Amerykanie albo będą musieli tym państwom jakoś tam pomagać, na przykład zwiększając pomoc wojskową, albo że będzie mniejszy handel, albo że w szczególności w Europie mam wrażenie, to jest jakby kolejna cegiełka do tego problemu, że my Amerykanom przestaliśmy ufać. I to też będą takie koszty, które dzisiaj trochę trudno policzyć, bo to będą koszty na przykład gorszych umów handlowych, ale to będą też na przykład koszty tego, że Europa będzie się starała strategicznie uniezależnić od Europy i też nie wiadomo, co się będzie dalej działo na Bliskim Wschodzie.
16: Uniezależnić Europa od tych źródeł, prawda? Od tej ropy, która chociażby przez cieśninę Ormus płynie, tak? O to panu
17: na
16: chodzi?
17: Przykład, na przykład, ale też chodzi o takie rzeczy po prostu strategiczne, czyli na przykład fakt, że w Europie na serio myślimy o tym, jak skonstruować na przykład sojusz wojskowy bez Stanów Zjednoczonych, co dla Stanów Zjednoczonych na przykład by oznaczało, że gdyby tak się złożyło, że na przykład kolejne kraje zaczęłyby odmawiać Amerykanom pomocy w ich jakichś kolejnych eskapadach na Bliskim Wschodzie, to dla Amerykanów oznacza, że na przykład musieliby sobie przeorganizować całą logistykę. Na przykład Europa dzisiaj jest po prostu takim hubem transportowym dla Amerykanów. To nie jest przypadek, że Iran narzekał na Europę, bo rzeczywiście bardzo dużo tego sprzętu musiało fizycznie przez Europę zostać przetransportowane.
16: Panie doktorze, do końca nie widać tej listy, po pierwsze, kosztów i wydatków po stronie USA w związku z tą wojną i konsekwencji dla Stanów Zjednoczonych. Chciałem w związku z tym zapytać, no bo w ogóle to brzmi jak takie, no nie wiem, reparacje ze strony USA, ten budżet, te 300 miliardów dla Iranu. Czy to się wiąże z konsekwencjami politycznymi dla samego Trumpa?
17: Tak, absolutnie. Po pierwsze, dla demokratów to jest po prostu no, idealna sytuacja, bo oni mogą Trumpa teraz atakować i za to, że on tę wojnę zaczął, i za to, że podpisał no, de facto kapitulację. I tak jak pan redaktor podkreślił, de facto zgodził się wypłacić Iranowi reparacje wojenne w sytuacji, kiedy no, w Ameryce brakuje pieniędzy na przykład na programy socjalne, albo kiedy Trump ścinał wydatki na przykład na służbę zdrowia w ramach programu Medicaid. Więc dla demokratów to jest po prostu idealny materiał na kampanię wyborczą.
16: A chyba nie tylko dla nich. Roku. Republikanie niektórzy też są przeciwko Trumpowi.
17: I tak, i tutaj właśnie pojawia się ten drugi problem. To znaczy od pewnego czasu już widać, że ten ruch MAGA jest w takim trochę dziwnym momencie, bo z jednej strony Trump jest jednak na wylocie, bo to jest przynajmniej formalnie, to powinna być jego ostatnia kadencja. Więc partii republikańskiej trwają

0: 99,9% to, czego chciałem, mówił wczoraj Donald Trump, no, jak się wydaje, zaklinając rzeczywistość. Dziękuję panu. Doktor Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami w TOK 360. Informacje o 13.20 przed nami, a po informacjach o pozytywnych, optymistycznych wnioskach z raportu, który pokazuje postawy Polaków wobec ochrony przyrody.
1: Autopromocja.
2: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
3: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
4: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Warszawski ratusz przekazał, że lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi południowemu znaczną część wypłaconych mu środków. Mężczyzna, będąc w trakcie specjalizacji w rok w tym szpitalu, zarobił ponad 1 600 000 złotych jako koordynator SOR-u. Kacprzyk, były już członek Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował także z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na jutro i weekend ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla 6 województw zachodniej Polski. Termometry maksymalnie mogą pokazać tam nawet 35 stopni Celsjusza. Alert obowiązuje od jutra do niedzielnego wieczora. Prokuratura w Zamościu oskarżyła 5 osób o udział w grupie przestępczej, która nakłaniała do prostytucji i czerpała z niej korzyści majątkowe. Według ustaleń oskarżeni zarobili na tym procederze kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na czele gangu stała 38-letnia kobieta, podejrzana

0: Może grozić nawet do 20 lat więzienia. Posłowie różnych ugrupowań deklarują poparcie dla ograniczenia reklam alkoholu. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Fundację Grow Space. Choć politycy koalicji rządzącej od miesięcy zapowiadają zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży i promocji alkoholu, ogólnopolskie regulacje wciąż nie weszły w życie. A z badań fundacji wynika, że w Sejmie istnieje duże poparcie dla ograniczania reklam alkoholu, mówi Jan Pieniążek z Fundacji Grow Space.
1: No i wszyscy posłowie, których pytaliśmy, wszystkie posłanki odpowiadały jasno tak.
2: PiS i Konfederacja też?
1: Posłowie PiSu i posłanki PiSu tak. Jeżeli chodzi o Konfederację, nie odpowiedział nam nikt. Jestem w stanie się spodziewać dlaczego. Natomiast jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tam naprawdę odpowiadają i są skorzy do podjęcia tych działań.
0: Oprócz propozycji Nowej Lewicy zakazu reklamy alkoholu chciała także Polska 2050. Propozycje zakładają m.in. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, poszerzenie uprawnień samorządów oraz podniesienie opłat koncesyjnych. Historyczne tramwaje z czterech miast Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył do tych miast swoje zabytkowe wagony, a jednym z wypożyczonych wagonów będzie można już się przejechać w najbliższą niedzielę. A dzisiaj na termometrach maksymalnie 20 stopni na północnym wschodzie i nad samym morzem, 24 w Warszawie i Kielcach, 26 w Krakowie, nawet 27 we Wrocławiu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe są burze.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Nie kupuję, wynajmuję. Cykl, w którym rozmawiam z Łukaszem Żurkiem, prezesem zarządu Sixt Polska. Dlaczego posiadanie coraz częściej nam się nie opłaca? Emocje na bok. Co mówi realna kalkulacja?
5: Że koszty własności rosną szybciej niż nam się wydaje. Auto na własność traci na wartości od pierwszego dnia, a do tego dochodzą koszty związane z ubezpieczeniem, serwisem, naprawami i czas poświęcony na ogarnianie tego wszystkiego.
4: Czyli coraz więcej zmiennych i niewiadomych?
5: Dokładnie. Styl życia się zmienia, a posiadanie oznacza brak elastyczności i finansową nieprzewidywalność.
4: I tu pojawia się wynajem?
5: Tak, bo pozwala przewidywać koszty. Jedna decyzja, jedna kwota bez ryzyk po drodze, jak subskrypcja. Użytkowanie bez stresu o to, co wydarzy się jutro.
4: Czyli mniej niespodzianek, a więcej kontroli.
5: I właśnie dlatego racjonalność finansowa wygrywa dziś z przywiązaniem do własności.
4: Dziękuję za rozmowę i tradycyjnie po więcej informacji zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
3: To było ogłoszenie płatne.
6: Wydanie południowe TOK 360. Jest z nami teraz Maria Wittels, socjolożka i starsza specjalistka do spraw badań w More in Common. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Przygotowali państwo raport o stosunku Polek i Polaków do natury. Jakie wnioski z niego płyną?
7: Zgadza się. No, wniosków jest tutaj dużo. Są one, można powiedzieć, na różnych warstwach. Może zacznę od takiego najważniejszego, takiego, który najbardziej przykuwa uwagę, to znaczy, że natura jest źródłem naszej największej narodowej dumy. Zapytaliśmy naszych respondentów o to, z czego są najbardziej dumni jako Polacy i mogli wybrać spośród różnych kategorii. Była polska historia, rola Polski w obaleniu komunizmu, osiągnięcia polskiej nauki, naszych artystów czy kultury. I była też przyroda i krajobraz. I ku naszemu zdziwieniu właśnie ta przyroda, natura wyłoniła się na pierwsze miejsce. I to spośród wszystkich grup społecznych. To znaczy niezależnie od tego, czy mamy poglądy konserwatywne czy liberalne.
6: Głosujemy.
7: Na kogo głosujemy, dokładnie właśnie przyroda wydała nam się najważniejsza. To jest jeden z tych, myślę, że bardzo ważnych wniosków. Drugi ważny taki wniosek jest, mówi o tym, że troska o środowisko i zwierzęta są powszechnie akceptowanymi wartościami społecznymi. To znaczy, że jesteśmy przekonani, że zwierzęta zasługują na ochronę, ponieważ są czującymi istotami i jesteśmy też przekonani w niemal 90%, że przyrodę należy chronić. Więc to są takie bardzo pozytywne wnioski. Natomiast jeszcze jeden taki bardzo ważny, a być może trochę mniej optymistyczny, mówi o tym, że taką dużą barierą jest w tym wszystkim brak systemowego myślenia o ochronie przyrody. To znaczy z jednej strony deklaratywnie jak najbardziej jesteśmy przekonani, że przyrodę należy chronić, natomiast nie widzimy zupełnie połączenia między ochroną przyrody a polityką. Chcielibyśmy może widzieć to w takim trochę idealnym świecie, gdzie ta przyroda obroni się sama, nie zostanie może w jakiś sposób zbrukana polityką, która wydaje nam się trochę jakimś brudnym, często nie do końca właśnie czystym obszarem. I chcielibyśmy, żeby tą przyrodę od tej polityki oddzielić, no ale wiemy, jakby osoby, które zajmują się ochroną przyrody, wiedzą, że to jest niemożliwe.
6: Jak pomyślimy sobie o Tatrach, o innych polskich górach, o mazurskich jeziorach, o Wybrzeżu, Bieszczadach, no to nie ma wątpliwości, że ten wskaźnik, który Państwo pokazują, to trzeba podkreślić. 90% Polek i Polaków aż niespełna odczuwa dumę z polskiej przyrody. To wyłania nam się chyba trochę inna Polska niż ta, o której opowiadają nam na co dzień politycy.
7: Tak, dokładnie, jak najbardziej. Wyłania nam się inna Polska i wyłania nam się obszar, myślę, że bardzo nieoczywisty, takiego właśnie porozumienia ponad podziałami. Wydaje nam się, że w tym coraz bardziej spolaryzowanym świecie coraz mniej jest takich tematów, które nas jako społeczeństwo łączą, a tymczasem okazuje się, że to troska o przyrodę i troska o zwierzęta, o czujące istoty, które żyją wokół nas, jest takim tematem, który nas łączy i właśnie o tym, tak jak pan mówi, często politycy chyba zapominają,
6: tak, bo politycy krytykują zielone rozwiązania, są sceptyczni, jak pojawia się właśnie kwestia zazieleniania miast kosztem dróg wielopasmowych i tym podobne kwestie. Została nam minuta. Chciałem, żeby pani powiedziała, dlaczego takie badanie powstało w ogóle? Co z tymi optymistycznymi danymi teraz można zrobić?
7: No, to badanie właśnie powstało po to, że chcieliśmy i szukamy takich tematów, które nasze społeczeństwo mogą łączyć ponad podziałami. Co z nimi można zrobić? No, mamy nadzieję, że pomogą właśnie szukać takich obszarów i tego potencjału społecznego, który gdzieś tkwi w budowaniu takiej szerokiej wspólnoty wokół troski o przyrodę, w którym łączy zarówno osoby o poglądach konserwatywnych, jak i liberalnych wokół tego tematu.
6: Bardzo dziękuję. Maria Wittels, socjolożka, starsza specjalistka do spraw badań w More in Common, była z nami w TOK 360. Kolejnym gościem programu jest profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu.
6: Stany Zjednoczone ograniczają udział w siłach reagowania NATO, jak to określono, ze skutkiem natychmiastowym. Brzmi trochę groźnie chyba dla nas, czy nie?
8: No, dla nas to może nie tak, ale Pete Hegseth zapowiedział, że niektórzy z członków NATO zdadzą ten egzamin, inni będą mieli kłopoty ze zdaniem tego egzaminu, więc zobaczymy, do której kategorii Polska będzie należała, ale oczywiście to jest niepokojące oświadczenie. Z drugiej strony to nie jest nic nowego, ponieważ widzimy, że nowa administracja amerykańska, tak zresztą jak poprzednie, coraz bardziej naciska na Europę, żeby wzięła większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Czyli ta kwestia podziału obowiązków nie jest czymś nowym.
6: Ale przecież artykuł 5 jest bardzo prosto skonstruowany i dotyczy wszystkich sojuszników i członków NATO.
8: Owszem, ale artykuł 5 jest bardzo prosto skonstruowany, tylko na szczęście poza jednym przypadkiem nie trzeba go było testować. Natomiast to oświadczenie amerykańskie dotyczy niekompletnego wycofania się z tych zasobów NATO, tylko ograniczenia swojego udziału. Tu jest mowa o tym, że ilość amerykańskich samolotów zmniejszy się ze 150 do około 100, cystern z 79 do 63, czyli to nie jest takie kompletne porzucenie sojuszu ze strony amerykańskiej.
6: To może wytłumaczmy, czym są te siły reagowania?
8: Siły reagowania to są siły siły NATO, ale składające się z kontyngentów narodowych, które mają wejść do akcji w momencie, kiedy by powstała taka potrzeba. I tutaj NATO operuje trzema perspektywami czasowymi i te siły reagowania mają wejść w ciągu pierwszych 10 dni konfliktu do akcji. No i to są takie siły, które mają zapewnić odstraszanie potencjalnych przeciwników. Tutaj kwestia związana z tym oświadczeniem amerykańskim ma dwa wymiary. Jeden wymiar taki czysto wojskowy, drugi wymiar komunikacyjny, ponieważ te konflikty rozgrywały się też w przestrzeni komunikacyjnej i podstawowym zasobem NATO jest ten zasób odstraszania. W związku z tym, kiedy główny sojusznik wysła taki sygnał, że zmniejsza swoją obecność w tych siłach reagowania, to może to zostać przez potencjalnych przeciwników odczytane jako zmniejszenie spójności wewnętrznej NATO. I to jest bardzo niedobry sygnał.
6: Trochę się można w tym pogubić, bo równolegle słyszymy o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. O stałej obecności wręcz tych żołnierzy, o czym Polska marzyła przez długie dekady. Czy w związku z tym my to, o czym mówi Hexet, jakoś negatywnie w ogóle odczujemy?
8: Myślę, że tutaj jest tak, że Stany Zjednoczone kierują się przede wszystkim swoim własnym interesem, decydując się na to, gdzie te siły mają zostać umieszczone. Polska na szczęście ma dosyć dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, w związku z tym prawdopodobnie nie odczujemy tego tak bardzo jak niektórzy inni sojusznicy. Natomiast z drugiej strony trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że Polska jest oprócz państw bałtyckich krajem najbardziej narażonym na te różnego rodzaju działania hybrydowe i nie tylko hybrydowe. Ostatnio widzieliśmy, że w Białej Podlaskiej zginął rosyjski opozycjonista, zamordowany prawdopodobnie przez na zlecenie jakichś władz rosyjskich. Z tego, co się rozumie, dzisiaj został zatrzymany domniemany wykonawca tego wyroku, który posługuje się paszportem gruzińskim, ale prawdopodobnie z pochodzenia jest Czeczenem. No, wiemy, że ten opozycjonista naśmiewał się z Kadyrowa, a Kadyrow bardzo nie lubi być wystawiony na pośmiewisko.
6: Amerykanie będą najchętniej bronili tych, którzy płacą najwięcej na zbrojenia, prawda?
8: Można tak.
6: Tak deklarują. Tak deklarują w każdym razie.
8: Transakcyjne podejście do.
6: Jest takie transakcyjne podejście.
8: Tak jest.
6: A tym państwem, które płaci najwięcej spośród państw sojuszu względem PKB, jest Polska. Prawda?
8: Czyli to daje nadzieję, że kawaleria amerykańska przybiegnie, jeżeli będzie taka potrzeba, a jeszcze lepiej by było, żeby ta kawaleria była na terenie Polski, ponieważ w takiej sytuacji każdy atak na Polskę prawdopodobnie by uruchomił natychmiastową reakcję amerykańską, zwłaszcza gdyby ten atak dotknął żołnierzy i ich rodziny.
6: Hexet jeszcze mówi tak. Nasze coroczne składki członkowskie będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. Co to znaczy?
8: To znaczy, że Stany Zjednoczone...
6: Bo, przepraszam, bo składki to jest co innego niż wydatki na obronność. Ja dobrze to rozumiem?
8: Oczywiście. Stany Zjednoczone mają dużo większy zakres swoich interesów w dziedzinie bezpieczeństwa niż wiele państw członkowskich NATO. W związku z tym trudno się spodziewać, żeby takie państwo jak powiedzmy Belgia, budując swoje budżety obronne, brało pod uwagę swoje zaangażowanie w Indochinach albo w obszarze Pacyfiku. Natomiast Stany Zjednoczone mają globalne interesy. W związku z tym koszty ich polityki bezpieczeństwa są dużo wyższe niż państw europejskich, które ograniczają się do zadań związanych z obroną kontynentu europejskiego, co też jest, trzeba to podkreślić, głównym zadaniem NATO jako sojuszu obronnego. Natomiast te składki, no oczywiście Stany Zjednoczone bardzo chętnie by widziały, żeby inni członkowie sojuszu podwyższyli swoje udziały w tym przedsięwzięciu właśnie poprzez większe inwestycje. trzeba sobie zdawać sprawę, że zostało podjęte to zobowiązanie w 2025 roku, żeby te wydatki pośrednie, bezpośrednie na obronę sięgnęły 5% BNP i jeżeli to będzie rzeczywistością, no to prawdopodobnie Stany Zjednoczone będą bardziej zadowolone. Tutaj też warto podkreślić, że ta polityka takiego agresywnego promowania tego podejścia transakcyjnego to jest coś, co cechuje przede wszystkim obecną administrację amerykańską, natomiast wcale nie wiadomo, czy to ta administracja będzie realizowała te długofalowe plany sojusznicze. Mhm.
6: Bardzo dziękuję. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z nami w TOK 360. Dziękuję i do usłyszenia. A już teraz mamy 24 minuty do 14. I już za kilka minut, skoro mamy czwartek, skoro już powoli myślimy o weekendzie, a jak myślimy o weekendzie, to być może myślimy o tym, żeby gdzieś do kina na przykład na film się wybrać, no to w związku z tym po informacjach Patrycja Wanant zaprosi Państwa na magazyn filmowy. Do zobaczenia.
9: Reklama.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
18: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
17: No, sprytnie.
19: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.40, Monika Meroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, przekazał prezes tej izby. Zawieszenie ma obowiązywać do zakończenia postępowania wobec młodego lekarza przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Warszawski ratusz przekazał wcześniej, że Kacprzyk zwrócił szpitalowi południowemu znaczną część wypłaconych mu środków. Mężczyzna, będąc w trakcie specjalizacji w rok w tym szpitalu, zarobił ponad 1 600 000 złotych jako koordynator SOR-u. Kacprzyk, były już członek Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował także z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Rząd wróci do sprawy podatku cukrowego. W efekcie może to przełożyć się na wyższe ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w małych butelkach. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyżek stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć czterokrotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
2: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne, ale... Jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
1: A według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości miałyby zasilić system ochrony zdrowia. To ma być impuls do rozmowy o luce płacowej. Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia w ramach projektu pod nazwą Gdzie są pieniądze kobiet? Przygotował internetowy kalkulator do obliczania różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn. Różnice można obliczyć w różnych kategoriach, powiedziała Anna Jurek ze stowarzyszenia.
3: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
1: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS, które pozwoliły jego autorom na kilka wniosków.
3: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym. W publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
1: A kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Nowa kinowa wersja Lalki Bolesława Prusa coraz bliżej. Film ukończony jest już w 80%, tak twierdzi jego producent. Skończony jest już montaż, do zmiany zostało niewiele, mówi Radosław Drabik.
4: Zakończyliśmy montaż, aktualnie pracujemy nad muzyką, nad efektami specjalnymi, nad udźwiękowieniem, nagrywamy postsynchrony. Jeszcze nawet podczas nagrywania dialogów i kolejnego oglądania filmu ciągle jeszcze gdzieś coś zobaczymy, co można poprawić, a ja uważam, że jeśli film nie jest zamknięty, to należy pracować do ostatniego momentu. Także jeszcze 10-12 tygodni bardzo wytężonej pracy, a premiera 30 września.
1: I ta uroczysta wrześniowa premiera odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Na ekranie, oprócz wcielających się w główne role Marcina Dorocińskiego, Kamili Urzędowskiej i Marka Kondrata, pojawią się m.in. Krystyna Janda, Agata Kulesza i Mateusz Damiński. Przelotny deszcz możliwy dzisiaj na północnym zachodzie i w centrum, a na południowym zachodzie możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni na północnym wschodzie i nad samym morzem, do nawet 27 we Wrocławiu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy Do Zobaczenia. Jest z nami dzisiaj krytyczka filmowa Adriana Prodeus. Cześć, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Będę wypytywać Adrianę o ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. Film nagrodzony w Cannes za reżyserię. Już od jutra znajdziecie Państwo w kinach w całej Polsce. No i to jest też jednocześnie zakończenie tej powojennej czarno-białej trylogii Pawła Pawlikowskiego, do której należą jeszcze Ida oraz Zimna wojna. W takim podsumowaniu kaneńskiego festiwalu dla kultury liberalnej piszesz, pozwolę sobie zacytować tutaj dwa zdania z tej recenzji. Ojczyzna jest przede wszystkim kinem, jakiego zdarza nam się doświadczać niezwykle rzadko. Przy niej wszystko, co oglądamy na co dzień, wydaje się ledwo filmopodobną strawą. No i odniosłam wrażenie, popraw mnie, jeśli się mylę, że gdyby to od ciebie zależało, to Złotą Palmę przyznałabyś właśnie temu filmowi, a nie Fjordowi Christiana Mungiu.
6: No zdecydowanie. Myślę, że nie tylko ja, bo
3: wiesz, no miałam ten przywilej, że obejrzałam Ojczyznę jeszcze przed wyjazdem do Cannes i przez cały festiwal zastanawiałam się, czy będzie jakiś film, który mu dorówna. I nie. I myślałam na początku, że być może jakieś moje uwarunkowanie, nie wiem, lektury, Mana, czy w ogóle no, zamiłowanie do tej estetyki w zdjęciach Łukasza Żala jakby tutaj, nie wiem, może zaburza jakąś moją obiektywną ocenę tego filmu. Ale nie, bo rzeczywiście było tak, że w trakcie festiwalu Ojczyzna była najwyżej ocenianym filmem aż do końca. Więc to nie jest tylko moje zdanie, tylko naprawdę jakaś opinia międzynarodowa, krytyków, dziennikarzy wskazywała właśnie na ten film. I myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni, kiedy wygrał Fjord. Nie dlatego, że Fjord jest jakimś złym filmem, bo na pewno nie jest, tylko no chodzi po prostu o jakiś, nie wiem, porządek symboliczny, o to jakby z jakiegoś świata, z jakiej w ogóle wrażliwości pochodzi ten film. I kondensacja znaczeń i kondensacja jakiejś intensywności psychologicznej w Ojczyźnie jest tak duża, ten film trwa ledwie ponad 80 minut, że każdy seans, który no w tym roku w Cannes trwał powyżej 2 godzin, 3 godzin, jakby rozwadniał tą emocję, a no Ojczyzna to po prostu był cios między oczy dla mnie, więc zdecydowanie uważam, że to był błędny werdykt. I wiem już też, co zarzucano temu filmowi, bo to było widać od razu w głosach prasy, przede wszystkim francuskiej, ale
6: tak,
3: też
6: ale
3: włoskiej.
6: To widzisz, to tu się trochę jeszcze ugryźmy w język, bo do tego wrócimy, ale bo Paweł Pawlikowski jak zwykle czerpie z wielu źródeł, przepuszcza przez siebie te nie tylko wiedzę, ale też emocje i daje, jeśli chodzi o Ojczyznę, daje nam w zasadzie co? Co to jest za historia? Czy tę fabułę da się streścić? Tutaj padło już oczywiście nazwisko Mana, ale wyjaśnijmy, o co chodzi. Czy to jest kino drogi?
3: Tak można to nazwać, że to jest film drogi, że to jest dramat psychologiczny, rodzinny. Jest to wyimek historii z życia rodziny Manów. Głową rodziny jest Tomasz Mann. Jego żona Katia Mann w tej wersji ekranowej została w domu. No i są dzieci i spośród tych dzieci Erika Mann, oddana ojcu, aktorka, pisarka, kierowczyni wyścigów samochodowych, dołącza do niego, żeby mu towarzyszyć, żeby się nim opiekować w trakcie takiego tournée literackiego, powrotu do Niemiec po raz pierwszy od czasu wojny, bo wiadomo, że no, Tomasz Mann zdecydował się na emigrację w momencie, kiedy no, doszła do władzy NSDAP, więc mamy już właśnie rok 49, jest świeżo po wojnie drugiej i on wraca do Niemiec i jest to w jego rodzinie decyzja kontrowersyjna. Oni nie są zwolennikami tego, żeby on wracał do Niemiec z wykładami, bo w pewien sposób on jakby legitymizuje ten nowy reżim, który tam nastał, no ale Tomasz Mann jest jakby ponad to, on jakby przenika swoim spojrzeniem jak laserem przez to wszystko, co mówią inni i dochodzi do wniosku, że skoro został uhonorowany nagrodą Goethego, to jego odczyty o Goethem mogą dać Niemcom do myślenia na temat tej wstydliwej, straszliwej przeszłości nazistowskiej, która dopiero co miała miejsce. I on czyta tego Goethego w taki sposób, żeby poruszyć sumienia i żeby pokazać Niemcom, że oni mogą żyć na nowo i zbudować państwo na nowo. No, jest idealistą, jego praca jest dla niego najważniejsza, podporządkowuje temu wszystko i widać pewien rodzaj takiego emocjonalnego zamrożenia, obojętności na bliskość, na uczucia pomiędzy członkami rodziny. No i w pierwszej scenie filmu widzimy Klausa Manna, czyli syna Tomasza Manna, który telefonuje do swojej siostry, będąc w hotelu w Cannes. Za oknem hotelu widzimy taką falującą palmę. On jest kompletnie pijany, naćpany. Widać, że jest po ciężkiej imprezie. W jego łóżku śpi jakaś kobieta. I on rozmawia z siostrą przez telefon, zwierza jej się ze swojej rozpaczy, takiej skrajnie egzystencjalnej, a siostra namawia go, żeby jednak się zebrał do kupy i dołączył do niej i do ojca podczas tego tournée właśnie do Frankfurtu i do Weimaru. I my potem czekamy przez cały film, kiedy to nastąpi. Czy Klaus Mann rzeczywiście się pojawi na ekranie? No,
7: możemy się domyślać, że nie, tak, ale jednak jakby jest wykreowana taka atmosfera oczekiwania. No i potem, kiedy Tomasz Mann z Eriką Mann trafiają do domu Goethego w Weimarze i zwiedzają taki jakby, no nie wiem, pomnik życia sławnego pisarza, w którym są jego buty, jest jego łóżko, jest jego biurko i tak dalej, to mamy takie wrażenie, że ten dom zmarłego jest domem jednak innej osoby, że to jest pewien pomnik, no, pewnej straty, pewnej jakiejś śmierci, która w tym filmie jest zuniwersalizowana. I potem pojawiają się również pomniki w ogrodzie, rzeźby takie porosłe mchem, popękane, więc bardzo dużo jest takich obrazów melancholii, straty i niemożności wyrażenia emocji i przeżycia żałoby. Emocje tych bohaterów przez cały film są takie powściągnięte, powstrzymane, że aż trudno jest to w pewnym stopniu unieść, aż do ostatniej sceny, która jest nawiązaniem do Popiołu i Diamentu.
6: Geniusz filmowy Pawła Pawlikowskiego polega też między innymi na tym, w jaki sposób on potrafi opowiedzieć, właśnie tak jak powiedziałaś, też w nierozwlekłej formie o rzeczach bardzo intymnych i rzeczach bardzo uniwersalnych. Jednocześnie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo tak jak piszesz w swoich recenzjach tych filmów, które w jaki sposób nawiązywały czy do wojny, czy bezpośrednio mówiły o wojnie, czy o tym świecie przed, czy po wojennym, było więcej. Nie każdemu udaje się opowiedzieć to, co być może chcieliby, czy przekazać te emocje, które chcieliby na ekranie.
7: Tak, tak mi się wydaje, że ten temat wojenny w tym roku był bardzo wyraźnie obecny. Chyba najbliżej wyrażenia tego był Volker Schlendorf, taki nestor niemieckiego kina, który o dziwo zrobił film bardzo też taki intensywny emocjonalnie. Jego metodą opowiedzenia o wojnie było ustawienie domu w centrum, domu bauhausowego, takiego modernistycznego architekta, który to dom staje się potem kryjówką w czasie II wojny światowej, a potem staje się domem, w którym ta rodzina architekta po wojnie próbuje się odnaleźć w nowym niemieckim porządku. I to wydaje mi się jedyna opowieść, która była spełniona. No, wszystkie pozostałe, które mówiły albo o wojnie domowej w Hiszpanii, albo o pierwszej wojnie światowej, albo o drugiej, tak jak film Laszlo Nemesza, czy film Notre Salut, francuski. To były filmy, które on akurat mówił o tym rządzie Vichy. No, one próbowały uwspółcześniać, wymyślać różnego rodzaju jakieś takie, nie wiem, skomplikowane rozwiązania, popisywały się formą, równocześnie z bardzo jakimś schematycznym, banalnym, takim narracyjnym rozwiązaniem. Natomiast Paweł Pawlikowski, wydaje mi się, że z tej trylogii stworzył film najbardziej zwarty, najbardziej taki esencjonalny. I że w jego przypadku to, że zdjęcia są czarno-białe, nie jest żadną manierą, tylko jest jeszcze większym uwiarygodnieniem tego, żebyśmy my się kompletnie zapomnieli w tej rzeczywistości.
6: Możemy przejść do tego, co zapowiedziałam na koniec jeszcze, czyli do tych zarzutów w stosunku do ojczyzny, które padły, właściwie tak się zastanawiam, czy z zaskakującej strony?
7: Wiesz co, mnie to zaskoczyło, szczerze mówiąc. Ja poczułam, że rzeczywiście my w Polsce może mamy jakieś inne myślenie, tradycje takie, jaka jest rola intelektualistów, nie wiem, słuchamy tych naszych, nie wiem, mędrców, uważamy, że pewne osoby mogą nam coś powiedzieć wartościowego i ciekawego i w pewnym sensie się zgadzamy na to, żeby słuchać i niekoniecznie wtedy się czujemy pouczani czy traktowani z góry. Dla mnie osoba, która, nie wiem, skończyła Oxford, no być może ma ciekawe przemyślenia i refleksje, które mogą mi coś dać.
6: Mowa tu o Pawle Pawlikowskim oczywiście. Tak. Natomiast bo te zarzuty dotyczyły tego, że film jest co, przeintelektualizowany, że pojawiło się to określenie mansplaining tam
7: Tak, ale to miał być taki właściwie żarcik autora, dziennikarza właśnie z La Libération, dlatego, że to był tytuł też tego artykułu i chodziło o wykorzystanie nazwiska Manna, Tomasza Manna, jako mansplaining.
6: Tak.
7: Że zarówno Tomasz Mann miał taki styl bycia, no nie wiem, ex-katedra, jak i przejął go w pewnym sensie ten film poprzez rodzaj swojej narracji. Mi się wydaje, że to jest całkowicie uprawnione akurat w tej opowieści. Jeżeli porównać to z innymi częściami trylogii, z Idą czy z Zimną wojną, to one są opowiadane inaczej i tam w centrum stoi jednak nota fabuła romansowa, właśnie miłosna, a tutaj mamy no jednak portret artysty w późnym wieku, który po całej swojej karierze, po Noblu, no, czuje, że ma pewne zobowiązanie, że on musi zająć pewną pozycję i jakby, że jego poglądy są ważne dla innych ludzi. I mi się wydaje, że w pewnym sensie, no może nie będzie to jakaś psychoanaliza reżysera, że to jest pytanie, które sobie zadaje sam Pawlikowski. Jaką rolę artysta pełni w dzisiejszym świecie i na ile jego decyzje, nie wiem, etyczne, estetyczne, no mogą jakby kształtować świat. Dla mnie to jest taka poważna sprawa i głosy właśnie dziennikarzy francuskich, włoskich, hiszpańskich, które mówiły, że to jest kino takie hermetyczne, elitarne i traktujące widza z góry. No nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje. Rozumiem, że można tak to widzieć, jest to dla mnie ciekawe, ale wydaje mi się, że kino współczesne jest na tyle różnorodne, że jest w nim miejsce też na takie filmy, które się odwołują do no jakiegoś filozofowania na ekranie po prostu.
6: Polecamy bardzo gorąco Ojczyzna od jutra w kinach Pawła Pawlikowskiego. Zresztą myślę, że nie muszę Państwa jakoś bardzo mocno namawiać do tego, żeby w kinie ten film zobaczyć, ale polecam również teksty Adriany Prodeus, krytyczki filmowej, Kultura Liberalna, Mint Magazine, tutaj też wymieniłyśmy, jak również no, stały Twój dział recenzyjno-felietonowy, czyli demontaż atrakcji w Wogu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj.
7: Dziękuję serdecznie.
6: Adriana Prodeus, krytyczka filmowa. Ja Państwa zapraszam na kolejny magazyn filmowy. Do zobaczenia w czwartek po godzinie 13.40. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
8: Wydanie południowe TOK 360 już powoli dobiega końca. Przed nami teraz informacje o 14, to już za chwilę, a po informacjach Przemysław Iwańczyk i po południe TOK FM. Audycję TOK 360 przygotowali dla Państwa Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Zrealizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia.
9: Autopromocja.
10: Milan Kundera, jeden z najwybitniejszych pisarzy europejskich przełomu XX i XXI wieku. Kim był naprawdę? Jakie tajemnice skrywał? Czy był pisarzem czeskim, francuskim, a może w ogóle to sprawa bez znaczenia? O tym wszystkim będę rozmawiał z Aleksandrem Kaczorowskim, biografem Milana Kundery, pisarzem i eseistą. Sobota, godzina 15, pisarki i pisarze, Mikołaj Lizut.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Szpital Południowy decyduje o zmianach w zarządzie. To po aferze z zarobkami byłego już szefa SOR-u. Podlaskie po raz drugi zorganizuje Forum Regionów Unii graniczących z Rosją i Białorusią. Więcej o tym za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polskie służby zatrzymały osobę podejrzaną o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie, niedaleko Warszawy. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
20: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
19: Do zbrodni w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek. Napastnik śmiertelnie postrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Władimira Putina. Zatrzymanie mężczyzny to dobra informacja, ale i przestroga na przyszłość, komentują politycy w Sejmie.
21: Służby państwa szybko zadziałały i dobrze, że tak się stało. Natomiast rzeczywiście to pokazuje, że musimy się obawiać Federacji Rosyjskiej i ich agentów, bo tego typu przypadków może być zdecydowanie więcej.
22: Nie miejmy wątpliwości, że ta wojna już hybrydowa trwa.
23: Czasem w interesie tych służb rosyjskich, które prowadzą tą wojnę, jest pozostawanie w cieniu, a w innych sytuacjach wskazanie, że oni są wszędzie obecni. No i to zabójstwo można interpretować w tych kategoriach.
19: Mówili Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, Urszula Pasławska z PSL-u i były szef dyplomacji w rządzie PiS-u Zbigniew Rau. Rada Nadzorcza Szpitala Południowego właśnie decyduje o zmianach w zarządzie szpitala i dyrekcji. To konsekwencje afery z zarobkami byłego już szefa SOR-u i byłego polityka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. 28-latek zrezygnował także z mandatu radnego dzielnicy Ursus i, jak deklarują władze miasta, oddał część pieniędzy na konto szpitala, w którym pracował. O szczegółach Błażej Kulesza.
24: Gdy afera z zarobkami lekarza na dobre wybuchła, Kacprzyk miał skorygować 33 faktury wystawione od początku tego roku. Na konto szpitala wpłynęło 500 000 zł. Politycy stołecznej opozycji domagają się jednak dymisji władz miasta.
25: W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o panią Renatę Kaznowską, zastępcę Trzaskowskiego.
24: Mówi poseł PiS Sebastian Kaleta.
25: Żądamy natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia Rady Nadzorczej Szpitala.
24: Jak deklaruje stołeczny ratusz, w szpitalu nie ma pokoju VIP, ale Kacprzyk miał dostęp do pomieszczenia Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Wyjaśnienie tej sprawy zapowiadał były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.
26: Oczywiście, że wewnątrzpartyjnie wyjaśnimy wszystko, co możemy wyjaśnić.
24: Ustaleniem, kto fizycznie i kiedy przebywał w pomieszczeniu, ma się zająć prokuratura. Błażej Kulesza, TOK FM.
19: W sprawie zarobków doktora Kacprzyka w Szpitalu Południowym oraz kontroli władz miasta za tydzień na nadzwyczajnej sesji debatować będą radni Warszawy. Tymczasem prezes Warszawskiej Izby Lekarskiej poinformował, że lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Taki przegląd zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth podczas dzisiejszego spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Tomasz Orchowski.
27: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB. Many countries following through. Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań, niektóre które wciąż wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowana obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Na naszej antenie wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych. Tomasz Rychowski, TOK FM.
19: Podlaskie po raz drugi zorganizuje Forum Regionów Unii graniczących z Rosją i Białorusią. Samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z Polski, Finlandii i krajów bałtyckich chcą wspólnie działać na rzecz przekucia trudnego i obciążającego sąsiedztwa watut. Jakub Medek.
0: Przez lata dla Unii byliśmy jej peryferiami, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
1: Wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę.
0: I Bruksela to widzi. Widzi też, że bez silnych i bezpiecznych regionów granicznych nie będzie silnej Unii, dodaje podlaski marszałek Łukasz Prokorym.
2: Od 2 lat budujemy koalicję krajów wschodnich Unii Europejskiej i tak jak było to za pierwszym razem, również nasi partnerzy, wszystkie te regiony, wszystkie te kraje będą zaproszone.
0: Sukcesem pierwszego forum była unijna decyzja o specjalnych programach wsparcia dla regionów z trudnymi sąsiadami. Zdaniem podlaskich samorządowców wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, zarówno w kwestii poprawiania bezpieczeństwa, jak i wyrównywania szans ekonomicznych regionów do niedawna zależnych od handlu i współpracy ze Wschodem. Jakub Medek, TOK FM.
19: Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej odbędzie się w stolicy Podlasia 4 listopada. Dziś na termometrach maksymalnie 27 stopni. Taka temperatura odczuwalna będzie na zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się opady deszczu. Im bardziej na wschód, tym i mniej deszczu i nieco chłodniej. W przeważającej części kraju około 24 stopni.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Czas na popołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Maria Mroczkowska, Paweł Ziętara są wydawcami tego programu. Szymon Baluta jest jego realizatorem. Pierwszym naszym gościem jest dziennikarz Radia Z, Mariusz Gierszewski. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
3: Wiadomości sprzed kilkunastu minut. W Piastowie, w hotelu robotniczym, zatrzymano 3-4 mężczyzn w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. To między innymi wynika z wpisu reportera Michała Radkowskiego, który opublikował swoją wiadomość na portalu X. Wiemy też, że zostały te informacje potwierdzone. I teraz moje pierwsze pytanie dotyczy tego, czy dobrze zadziałały polskie służby, bo tak szybko ujęto potencjalnych sprawców tego zabójstwa, czy jednak możemy mieć mnóstwo wątpliwości, bo do tego zabójstwa w ogóle doszło?
4: Ja mam jednak mnóstwo wątpliwości także co do komunikatów, które płyną do nas ze strony służb i ze strony rządu. Dzisiaj rano pan premier Donald Tusk zakomunikował o zatrzymaniu tego podejrzanego i w tym komunikacie to był podejrzany o udział w zabójstwie. Teraz przed chwilą szef MSWiA mówił już o podejrzanym o zabójstwo. To by oznaczało, że tam w Piastowie znaleziono twarde dowody, na przykład broń, znaleziono by materiały. To by, bo takie szybkie zmiana, taka szybka zmiana tej kwalifikacji oznaczałaby, że no, znaleziono twarde dowody. Moim zdaniem tych twardych dowodów nie ma. Wszyscy moi informatorzy jeszcze dzisiaj rano twierdzili, że nie było rysopisu sprawców, że nie było wiadomo tak naprawdę, kto był wykonawcą tego zabójstwa. I wszyscy oczywiście zgadzali się co do jednego, że był to zawodowiec, bo sposób z tego zabójstwa, czyli 5 strzałów, czyli 3 strzały w tułów po to, żeby powalić ofiarę i potem 2 strzały w głowę, czyli żeby zabić i jeszcze zabić tak ze 100% pewnością, bo to są 2 strzały w głowę. Więc wszyscy tego byli pewni, natomiast wszyscy też zapewniali, że pomimo szybkiej reakcji naszych służb, policji, to jednak nie udało się za dużo znaleźć. Potem pojawiły się te już medialne doniesienia od świadków, że jednak był widziany jakiś samochód, który, z którego sprawca miał wysiąść, że ten samochód gdzieś tam jechał wzdłuż tego parku, czekał aż ten sprawca wróci do tego samochodu. No i też moi informatorzy twierdzili, że właśnie wczoraj trwały poszukiwania samochodów, spalonych samochodów albo samochodów zniszczonych na przykład przez rozsypanie gaśnicy proszkowej w środku, to jest w celu zatarcia śladów w całej kraju i takich samochodów nie znaleziono, ale znaleziono trop na monitoringu i tam właśnie wytypowano samochód, który się pojawiał w tej okolicy, wytypowano potem tablice rejestracyjne i według mnie po, tak też potwierdzają to informatorzy, po tych tablicach rejestracyjnych właśnie trafiono do Piastowa, do tych tam podejrzanych, których dzisiaj zatrzymano. Więc moi informatorzy twierdzili, że to jednak jest zatrzymanie kierowcy albo człowieka, który podwoził, świadomie bądź nieświadomie. Nie wiadomo, czy brał udział, czy nie brał udział. Taki był stan na dzisiaj rano. No oczywiście wszystko mogłoby się zmienić, cała sytuacja jest dynamiczna, ale mam wątpliwości, czy tak szybko może się zmienić, bo nie słyszymy też o znalezionych dowodach tam w Piastowie, które by potwierdzały, że to jest jednak ten strzelec. No poza tym, to rzeczywiście byłoby dosyć amatorskie, gdyby miał ze sobą tę broń, a nie na przykład wyrzucił ją do jakiegoś zbiornika wodnego w trakcie ucieczki, co jest najbardziej praktykowaną sposobem pozbycia się.
3: Czy możemy
4: Więc ja mam tutaj wątpliwości.
3: Dobrze, a czy możemy być co do jednego pewni, skoro ofiarą zabójstwa padł Rosjanin, performer, który otwarcie krytykował Władimira Putina, a także rosyjskie władze. Skoro wyglądało to, jak słyszymy, jak typowa egzekucja, to czy możemy mieć przekonanie bliskie pewności, że jest to konsekwencja działalności Siemiona Skarpeckiego? Czy co do tego też jest znak zapytania?
4: Nie, ja nie mam tutaj znaku zapytania. Nie mam wątpliwości. Jak się prześledzi to, co publikował w mediach społecznościowych na swoich licznych kontach, no to było to ośmieszanie Putina, ośmieszanie dyktatora białoruskiego, ośmieszanie urzędników białoruskich, ośmieszanie całych, a także całej polityki rosyjskiej, ośmieszanie wojny, kpienie z tego.
3: Czy charakter tego zabójstwa wskazuje na to, że była to zemsta?
4: Moim zdaniem tak, to znaczy jeżeli, to już oczywiście to jest trywializm, jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej i wszystkie podręczniki wojny hybrydowej pokazują pewne przechodzenie z pewnych etapów i mamy w tej chwili przejście do najgorszego etapu, czyli przejście z etapu, kiedy dochodziło do podpaleń na przykład hipermarketów w Warszawie czy też na Litwie, czy próby wykolejenia pociągu, przejście do etapu zabójstw, porwań na zlecenie, do których są wykorzystywani przestępcy lokalni i tak dalej. To działo się już w Europie Zachodniej. To możemy o tym czytać, prawda? U nas tego nie było. Moim zdaniem to jest przejście niestety do tego etapu wojny hybrydowej, kiedy są zaplanowane tego typu działania. To się wszystko w ten sposób układa. To był człowiek bardzo niewygodny, to był człowiek, który siał propagandę ze strony antyrosyjską, tak? No, może nie propagandę, ale siał prawdę. No, przepraszam, że to nazwałem. On pokazywał, jaka jest prawda, co ze strony rosyjskiej oczywiście jest przyjmowane jako propaganda antyrosyjska. W związku z tym był dla nich niewygodny i przede wszystkim, no i był w zasięgu, bo był bardzo blisko granicy, był w miasteczku małym, granicznym. No, gdyby był w Warszawie, byłoby pewnie trudniej go tak sprzątnąć, w cudzysłowie, przepraszam, że tak mówię, ale tak. Więc dla mnie oczywiście bezsprzecznie są to długie ręce Kremla.
3: Skoro nie ma wątpliwości, że zatrzymano podejrzewanego bądź też podejrzewanych, tutaj z premedytacją robię ten rozdział na liczbę pojedynczą i liczbę mnogą, o zabójstwo krytyka Putina. Co nastąpi w ciągu najbliższych godzin? Czego możemy się spodziewać? Postawienia zarzutów? Aresztu tymczasowego?
4: myślę, no tak, to stuprocentowo, to znaczy w tej chwili, z tego co wiem, były przeszukania w kilku miejscach jeszcze w Warszawie. Oczywiście wszystkie nośniki, czy to co znaleziono u tych podejrzanych, czyli telefony, są w tej chwili sprawdzone, ich kontakty, którędy się poruszali, gdzie się poruszali, z kim się kontaktowali w ostatnich tygodniach. No to jest, myślę, że tutaj na Rakowieckiej pół budynku ABW w tej chwili pracuje nad tym i grzeją się tam wszystkie komputery, sprawdzają to, bo to trzeba wyznaczyć odpowiednią mapę, zobaczyć, kto z nimi współpracował. Tak jak mówię, dla mnie nie ma jeszcze uchwyconego cyngla, czyli tego, który pociągnął za spust, więc, ale to oczywiście to jest moja hipoteza na podstawie moich informatorów. Natomiast no tak, trzeba się spodziewać, że najpóźniej jutro zostaną postawione już zarzuty, będzie wniosek o areszt. No w takiej sytuacji to jest prawie pewne, że sąd przychyli się do tego i więc będą 3-miesięczne areszty. Natomiast pytanie, czy uda się prześledzić całą drogę, uda się udowodnić później, jaka była rola poszczególnej osoby podejrzanej. No i właśnie też uchwycić, kto był tym kluczową osobą, która strzelała. No i kluczowa, kto był zleceniodawcą. W jaki sposób przyszło zlecenie? Czy przyszło w sposób mediów typu Telegram, czyli wynajęto po prostu osoby ze świadka przestępczego do tego, aby dokonały takiego zlecenia o podłożu politycznym.
3: Mamy 1,5 minuty, jeszcze chciałbym o jedną rzecz zapytać. Czy wiadomo, jakiej narodowości jest zatrzymany bądź też zatrzymani? I czy ma to jakiekolwiek znaczenie w sprawie?
4: Tutaj informacje są takie, że chociaż ten zatrzymany, o którym głównie mówimy, posługuje się paszportem gruzińskim, to jednak, że to jest podrobiony paszport i że to prawdopodobnie jest osoba narodowości czeczeńskiej. No, to oczywiście wskazuje, czy to jest Gruzin, czy to Czeczen, wskazuje na Kaukaz. No,

0: raporcie dotyczącym wizerunku sportowców, ale nie tylko, wizerunku także kobiet i ich marek. Maja Chwalińska ponoć rozbiła bańkę medialną, a czy tak jest w istocie, przekonamy się już niebawem.
1: Autopromocja.
2: W starych dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
3: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
2: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
3: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dolerła, bo niskie ceny ma.
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Nodino. Today is yours. Feel good.
4: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb, przekazał minister koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak zauważył, że w ubiegłych latach obce służby stosowały mechanizmy polegające na wynajmowaniu przestępców i kryminalistów, na przykład do pobić na zlecenie. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o dokonanie zabójstwa. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie, niedaleko Warszawy. Kontrola zatrudnienia i wynagrodzenia personelu medycznego powinna rozpocząć się w przyszłym miesiącu, poinformował rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. Zaznaczył, że Izba kontrolowała już warszawski szpital południowy, a wyniki tej kontroli mają zostać przedstawione również w lipcu. O przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia zwrócił się do NIK premier Donald Tusk. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zamieścił w serwisie X tekst podpisanego w nocy porozumienia z USA. To historyczny dokument i przesłanie do potężnego Iranu. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, napisał polityk. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus oraz rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. A kolejne informacje w TOK FM o 14.40.
19: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Helena Rubinstein, piękno jest twoim przeznaczeniem. To najnowsza wystawa.

0: w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To powieść o kobiecie, która uczyniła z piękna narzędzie emancypacji i spektakularnego sukcesu. Jej droga wiodła od krakowskiego Podgórza przez Melbourne, Paryż i Londyn, aż po nowojorski świat luksusu i sztuki. Postanowiłyśmy pokazać Helenę w trzech odsłonach, mówiła w Kulturze Osobistej w TOK FM współkuratorka wystawy Monika Harchut.
1: Sprawną przedsiębiorczynię, mistrzynię autokreacji i kobietę, która odnajdywała się w każdym środowisku, artystycznej bohemy, w środowisku przedsiębiorców, ale też prywatnie.
0: Na wystawie zdjęcia, historyczne kosmetyki czy materiały reklamowe legendarnej firmy. Stacyjka Zdrój, spektakl inspirowany piosenkami kabaretu starszych panów, przygotowali na scenie Teatru Bagatela w Krakowie Adam Opatowicz i Andrzej Poniedzielski. Jak sami mówią, to rzecz o dystansie do życiowych doświadczeń. Premiera w sobotę, a w Teatrze Jaracza w Łodzi prapremiera spektaklu o dezinformacji, pranie mózgu, wyreżyserowała Magda Szpecht. Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzami drugiej edycji Szturaliów.
2: Skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli role Jerzego Sztura w filmach na niego Morettiego. Będą role u Juliusza Machulskiego, King Size, a drugi to Killer.
0: Mówi Marynia Gierat z kina Pod Baranami. W repertuarze także filmy Krzysztofa Kieślowskiego, a dla najmłodszych Szrek z niezapomnianą kreacją Osła. W połowie lipca we Wrocławiu rusza muzyczny Double Side Event. Kto jest mile widziany?
3: DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł.
0: Mówi organizatorka Iza Pakuszyńska. Double Side Event 11 i 12 lipca.
4: Na termometrach maksymalnie teraz 27 stopni. Taka temperatura odczuwalna jest na zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się opady deszczu, a nawet burze. Im bardziej na wschód, tym mniej deszczu i nieco chłodniej. W przeważającej części kraju około 24 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Popołudniowy program Radia TOK FM, a z nami jest Sebastian Bykowski, wiceprezes Instytutu Monitorowania Mediów. Dzień dobry, kłaniam się.
7: Dzień dobry.
6: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co działo się w ostatnich tygodniach, a co swoje konsekwencje ma w raporcie przygotowanym przez Instytut, a dotyczy Mai Chwalińskiej, czyli nie tylko sportsmenki, ale w ogóle Polki bez podziału na kategorie, której nazwisko wymieniano pośród naszych rodaków chyba najczęściej w ostatnich tygodniach, i to nie tylko w serwisach sportowych, biorąc pod uwagę, jaką historię ma Maja Chwalińska, nie tylko jako uczestniczka życia tenisowego, ale także jako człowiek.
7: Tak, to prawda. Maja Chwalińska wręcz zawładnęła całą opinią publiczną. Myślę, że to, tak jak zresztą pan redaktor powiedział, nie jest tylko kwestia samego sukcesu sportowego, ale całej drogi, która się kryła za tym sukcesem. Ludzie uwielbiają takie historie, takie narracje, w których ktoś, można powiedzieć, naprawdę przeciwko losowi, przeciwko różnym zbiegom okoliczności nagle osiąga dzięki swojej wytrwałości i talentowi sukces. I to stało się nie tylko inspiracją dla mediów do tego, aby o tym mówić, nie tylko dla ludzi w mediach społecznościowych, ale tak mam wrażenie, że w ogóle inspiracją taką życiową dla bardzo wielu odbiorców, i stąd tak ogromne zainteresowanie. I powiem tak, to naprawdę w skali porównawczej do obecności innych osób publicznych, a szczególnie kobiet, w mediach jest spektakularnym, historycznym osiągnięciem.
6: Nie da się ukryć, mówiąc nieskromnie, że zasięgowo też przyłożyliśmy do tego rękę, będąc szóstym medium, które najczęściej pośród tych polskich wspominało o sukcesach Mai Chwalińskiej, ale abstrahując od tego, czy ta historia miała swój precedens, czy ona jest absolutnie wyjęta ze wszystkich, spod wszystkich ram, i to właściwie ewenement, jaki się nie przydarzył i być może nie przydarzy się w polskim sporcie?
7: I tak, i w sumie nie. Dlaczego taka ambiwalentna odpowiedź? Ponieważ już nie zdarzały się takie sytuacje w przestrzeni medialnej, kiedy jakiś międzynarodowy sukces, i to właśnie chyba to jest kluczowe w tym wszystkim, czyli coś, co powoduje, że osoba nie tylko staje się numerem jeden w Polsce, ale również za granicą, jest przyczyną właśnie takiego dużego zainteresowania medialnego. Akurat poza tą historią bierzemy udział w takim dużym projekcie razem z Forbeswoman dotyczącym właśnie wskazywania najbardziej medialnych marek osobistych kobiet. I dokładnie w 2020 roku na pierwsze miejsce zakwalifikowała się pani Olga Tokarczuk właśnie po tym, jak zdobyła Nobla, literacką nagrodę Nobla. I to spowodowało, że nagle osoba reprezentująca świat literatury stała się numerem jeden medialnym zainteresowania wszystkich rodzajów mediów. I tutaj mamy troszeczkę podobną sytuację. Nagle mamy osobę, która osiąga w bardzo krótkim czasie ogromny sukces i to jest taki motor napędowy właśnie takiego zainteresowania. Więc jakbym miał powiedzieć, czy tego typu sytuacje się zdarzały, to tak, się zdarzają, ale one są wyjątkowo rzadkie. I możemy to potraktować właśnie jako pewnego rodzaju przykład wręcz niezwykłej takiej ekspansji medialnej, zainteresowania.
6: Rozumiem. Wartość reklamowa tych publikacji, oszacowana przez państwa jako instytut, to 245 milionów złotych. Ja rozumiem, że to nijak ma się do tego, w jakich... nie chcę powiedzieć luksusach, ale w jakim komforcie przygotowań będzie teraz Maja Chwalińska szykowała się do startu w Wimbledonie, gdzie wczoraj, przedwczoraj dostała dziką kartę. I też rozumiem, że jest to wyliczane na podstawie takich cenników bazowych w mediach rozmaitych, a nie rabatach, jakie są oferowane w ramach przyciągnięcia takiego reklamodawcy.
7: Tak, należy spojrzeć na tą kwotę jako pewnego rodzaju taki indykator, wskaźnik, który mówi nam o wielkości ekspozycji, jaką zdobyła Maja Chwalińska dzięki temu, że na stronach gazet, czasopism, właśnie w eterze radiowym, w materiałach telewizyjnych, w internecie, w social mediach była częścią bardzo szerokiej dyskusji, była wymieniana, były jej zdjęcia, były poświęcone materiały wideo i tak dalej, i tak dalej. I my tą ekspozycję, ten czas, tą jej obecność bardzo dokładnie zmierzyliśmy i oszacowaliśmy, że jeżeli ktoś miałby wykupić taką kampanię reklamową o takiej sile i takiej wielkości, to właśnie bez tych rabatów musiałby zapłacić 245 milionów złotych. Ja powiem tak, pikanterii tej całej sytuacji dodaje to, że to się wydarzyło dosłownie w ciągu 3 tygodni i może, żeby tak nasi słuchacze sobie lepiej to wyobrazili, to takie wartości potrafią najbardziej rozpoznawalne gwiazdy polskiego show biznesu, sportu, może poza Igą Świątek, osiągnąć przez cały rok swojej pracy, tak, w mediach i swojej obecności właśnie w przestrzeni radiowo-telewizyjnej i internetowej. Więc to jest niesamowicie ogromna przestrzeń, obecność, którą zbudowała dzięki swojemu sukcesowi Maja Chwalińska.
6: To tym bardziej, przyznam szczerze, nie rozumiem, dlaczego Maji Chwalińskiej nie ma nawet w setce opublikowanego dzisiaj przez państwa rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych, a w pierwszej 11, nie 10, są aż 3 tenisistki, czyli Iga Świątek otwierająca zestawienie, Magda Linet będąca na 10 pozycji, Magdalena Fręch, która jest na pozycji numer 11.
7: Tak, to już tłumaczę. Przygotowanie takiego raportu trwa naprawdę bardzo wiele miesięcy i wspólnie z Forbeswoman wykonujemy tą analizę od 1 maja poprzedniego roku do 30 kwietnia następnego roku. Więc akurat sukces Maji Chwalińskiej wykraczał poza ten okres. Gdyby to badanie było w innym czasie, to z pewnością znalazłaby się ona na bardzo wysokiej pozycji. Ale powiem tak, biorąc pod uwagę, że kolejne badanie za rok, które się odbędzie, będzie właśnie od tego okresu 1 maja 2026 roku do 30 czerwca 2027, jestem co do tego przekonany, że Maja Chwalińska zdobędzie co najmniej drugą pozycję, jeśli chodzi o najbardziej wartościową pod względem ekspozycji medialnej markę kobiecą w Polsce. Nie chcę tutaj mówić, że wyprzedzi Igę Świątek, chociaż wiadomo, życie pisze różne scenariusze i nie wiadomo, jakie jeszcze sukcesy przed naszą sportsmenką, no ale no, pozycja Igi Świątek w tych zestawieniach jest, no powiedziałbym, że kosmiczna wręcz na tle tego, co pozostałe osoby w polskiej przestrzeni medialnej są w stanie zbudować, jeśli chodzi właśnie o ten potencjał medialny. No tak, żeby właśnie to może bardziej zaznaczyć, Iga Świątek potrafi w ciągu roku i w naszym badaniu to bardzo dokładnie wyszło zbudować zasięg, znaczy tą wartość medialną na poziomie ponad 1,5 miliarda złotych, gdzie następne pozycje są już mierzone na poziomie niespełna 300 milionów, tak? Więc to jest naprawdę ogromny dystans. Ale Maja Chwalińska właśnie dzięki swojemu sukcesowi ma naprawdę duże szanse na to, żeby tą mocną drugą pozycję, a może nawet i wyżej właśnie zbudować, jeśli te sukcesy się będą powtarzały.
6: Mamy 2 minuty, dlatego proszę pana o dyscyplinę. Ja szybciutko przytoczę, jak wygląda czołówka tego rankingu. Iga Świątek pierwsza, Justyna Steczkowska druga, Dorota Rabczewska trzecia, ale miejsce 6 na przykład Ewa Pajor. Czy dziwi pana to, że wśród kobiecych marek polskich bez podziału na kategorie jest tyle sportsmenek i one w znakomitej większości reprezentują tenis, do niedawna jeszcze uznawany za sport niezwykle ekskluzywny?
7: Nie, to mnie nie dziwi. Generalnie w ogóle sport jest bardzo taką przestrzenią, która cieszy się zainteresowaniem, szczególnie w Polsce. W całej setce jest aż 20 osób, które są ze sportem powiązane, więc 1/4 wszystkich osób, które są właśnie z tą wysoką pozycją medialną, reprezentuje sport. A tenis głównie dzięki właśnie Idze Świątek, a wcześniej dzięki Agnieszce Radwańskiej, no zyskał w Polsce jednak bardzo mocną pozycję. I pomimo tej elitarności, o której pan mówi, to jednak dla większości ludzi jest taką dyscypliną, z którą się w jakiś tam sposób potrafią utożsamiać i są też takie duże zainteresowanie. A co ważne, za tymi wszystkimi nazwiskami stoją też osobowości. Trzeba zwrócić na to uwagę, że to nie są tylko i wyłącznie sportowcy z dobrymi wynikami, tylko to są osobowości, to są osoby, które potrafią w mediach funkcjonować, które mają swoje konkretne też przekonania, wypowiadają się w konkretnych tematach, więc to elektryzuje opinię publiczną i sprawia, że to zainteresowanie.
6: Bardzo panu dziękuję. Sebastian Bykowski, wiceprezes Instytutu Monitorowania Mediów, był z nami, a teraz jest już z nami Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Co oznacza, że będziemy zapowiadać magazyn EKG i będziemy zastanawiać się, jak sytuacja na rynku pracy. Mam dla ciebie wiadomość, chociaż to nie moja branża i nie ma mandatu, ale Maja Chwalińska bez roboty nie zostanie.
8: To dobrze, bo będziemy właśnie sprawdzać, jak ta temperatura rynku pracy będzie wyglądała dla pozostałych z nas.
6: Być może Niekoniecznie
8: grających w tenisa, być może tych, którzy chcieliby zarobić na tenisa dla siebie lub dla pociech. No zobaczymy. Myślę też o tym, żeby zapytać eksperta o prace sezonowe, bo jesteśmy u progu lata, więc to jest taki moment, kiedy też wiele osób o tym myśli.
6: Tak, wysypały mi się ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników do zbierania bobu. Wyobraź sobie, nie wiem, czy sezon jest teraz, ale to też praca sezonowa, prawda?
8: Praca sezonowa, zdecydowanie. Ciekawe.
6: Patrycja Maciejewicz zapraszała na magazyn EKG, który już po informacjach. Proszę, byście państwo pozostali z nami.
9: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: 8 czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz, tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Takie informacje przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu. Do tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała również dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, mówi główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
16: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, nad tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
15: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Ponad 550 tysięcy domów doczekało się termomodernizacji w latach 2024-2025 dzięki programowi Czyste Powietrze, przekazała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że w przyszłym tygodniu na Komitet Stały Rady Ministrów trafi projekt ustawy, który ma chronić beneficjentów. W ramach Czystego Powietrza właściciele domów mogą otrzymać dotacje do wymiany starych pieców, a także do termomodernizacji budynku. Rocznie na program kraj przeznacza 6 miliardów milionów złotych. Zjednoczone Emiraty Arabskie jako pierwszy kraj arabski zakazały posiadania kont w mediach społecznościowych dzieciom poniżej 15 lat. Samodzielne deklarowanie wieku nie będzie uznawane za prawidłową metodę, a za wprowadzenie odpowiednich mechanizmów będą odpowiadały same platformy. Ewentualna zgoda wyrażona przez rodziców nie będzie uprawniała do innego traktowania użytkownika. Nowe prawo dotyczy wszystkich platform, które są dostępne w tym kraju. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy i w centrum może popadać, a na zachodzie możliwe również burze. Tam będzie też najcieplej, okolice 27 stopni.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
17: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
18: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
19: Godzina 14.43, to jest popołudniowe wydanie magazynu EKG. Przed mikrofonem Patrycja Maciejewicz, a ze mną jest Krzysztof Inglot z firmy Personal Service. Dzień dobry.
20: Dzień dobry Państwu.
19: Jaka jest temperatura rynku pracy? Pytam, bo to może nie jest takie oczywiste. Mhm. Z jednej strony mamy spadające bezrobocie, ale z drugiej wciąż słyszymy, że firmy zwalniają, a niektórzy ludzie szukają pracy bardzo długo. To jak jest naprawdę?
20: W tej chwili jesteśmy w takim momencie, w którym mamy problemy wywołane jeszcze rok temu i nawet wcześniej przez zaburzenia w niemieckim sektorze, na przykład automotive, który zmniejszył istotnie zatrudnienia w polskim sektorze automotive i tam też mieliśmy te deklaracje zwolnień grupowych. Potem troszeczkę takiej czkawki, powiedziałbym, lekkich zaburzeń, jeśli chodzi o produkcję w Europie, odbiło się też na mniejszych zatrudnieniach w Polsce. Co widzimy? Między innymi po ponad 38% spadku ilości wakatów zgłoszonych do PIP-u. Mówię o danych jeszcze z kwietnia, maja tego roku. I ten wzrost bezrobocia też można odnotować, no bo rok do roku mamy mniej więcej 0,9% wzrostu. To są dane, które opisują ten rynek w takim niestabilną przyszłością. Natomiast na dzisiaj mamy znowuż bardzo duże ożywienie w logistyce, która tworzy nowe miejsca pracy. Również przemysł powoli, ale również zamawia. I to, co najistotniejsze, deklaracje ważnych inwestycji, czyli mówię o inwestycje w Izere, czyli w polskie auto elektryczne. Dlaczego? Dlatego, że tam można płacić więcej niż minimalną. Potencjalnie też mamy ogłoszoną inwestycję w półprzewodniki w Polsce. Więc te wszystkie inwestycje będą ciągnęły rynek pracy w górę w dwóch poziomach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wielkość zatrudnienia, wielkość osób, które będą zatrudnione miesięcznie, a w jeszcze innym kierunku to będzie wektor, który będzie mówił o tym, że płacimy coraz więcej. Bo przecież logistyka czy inne stanowiska bardzo często ocierają płacę minimalną, a tutaj będziemy mogli zapłacić troszeczkę więcej, albo nawet znacznie więcej.
19: A proszę powiedzieć, czy ten efekt związany z osłabieniem kondycji gospodarki Niemiec już się skończył? Bo prawdę mówiąc, nie słyszałam zbyt wielu informacji, żeby ona już tak bez obaw należałoby o tym myśleć. Nasz przemysł jest bardzo mocno uzależniony od tego, co zamawiają od nas Niemcy. Jesteśmy poddostawcami tego przemysłu, więc naturalne jest, że musimy bardzo uważnie słuchać tego, co się dzieje za Odrą.
20: Zgadza się. I niestety informacje nie są tam aż takie dobre, ponieważ sektor automotive niemiecki przechodzi bardzo duże swoje problemy. Są rekomendacje do zwolnień i to też zwolnień w tym roku dużych. Są rekomendacje do zamykania fabryk. Oczywiście cały ten sektor w całej Europie walczy. Natomiast tutaj nie możemy, moim zdaniem, jako kraj liczyć na to, że tam w tym roku coś się wydarzy takiego, co zwiększy nam ilość popytu na nasz eksport, tak, ten eksport półproduktów i części do zachodniej Europy, jeżeli chodzi o sektor motoryzacyjny. Na razie jest tam problem. Na razie musimy czekać na to, żeby ta konkurencja chińska przestała tak dławić, powiedzmy sobie, europejską produkcję.
19: Czyli na dodatek musimy jeszcze patrzeć, co się dzieje w Azji i co się dzieje w cłach.
20: Tak, i to nie tylko w sektorze automotive. Tutaj też przypomnę, że nasz rodzimy polski sektor, gdzie duża część produkcji AGD odbywa się i odbywała w Polsce, no też ucierpiał przez bardzo silną konkurencję chińską, która no de facto wpłynęła na to, że tysiące osób w Polsce dziś nie pracują w tych fabrykach AGD, tylko część tej produkcji przeszła czy do Europy Południowej, czy do Chin.
19: A jak popatrzymy na oferty zatrudnienia, czy to stałego, czy też może takiego okresowego w fabrykach, czy dzisiaj możemy powiedzieć, z jaką przyszłością muszą się liczyć ci, którzy pracują w takich typowych polskich branżach przemysłowych, czyli między innymi tych, o których pan wspomniał, czyli motoryzacja i sektor AGD?
20: Na dzisiaj, mimo tych danych makro, które mam nadzieję opisują bardziej już przeszłość, a nie przyszłość, to wydaje się, że doszliśmy do tego wypłaszczenia, że chodzi o tą krzywą i o wzrost bezrobocia. To bezrobocie będzie na tym samym poziomie albo będzie lekko maleć, czyli my możemy spodziewać się rosnącej ilości, ale powoli, ofert pracy w sektorze produkcyjnym, w tych wszystkich fabrykach, które mamy jako pracownicy gdzieś w okolicach swoich miejsc zamieszkania. Tam też nałożyła się bardzo duże zwolnienia w sektorze na przykład meblarsko-drzewnym, jeżeli chodzi o Mazury i tamtą część Polski. Tam blisko 20 tysięcy osób pod koniec zeszłego roku straciło pracę. To wszystko już mamy za nami. Idziemy w tej chwili na powolne wzrosty. Rośnie zapotrzebowanie też na pracowników z imigracji. To pokazuje, że ten przemysł w tej chwili jest lekko niezaspokojony. Rosną nam pensje. Też przypomnę, to też w pewien sposób daje optymistyczne dla pracowników informacje i jakby też patrzenie, możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość. Zresztą mamy w tej chwili taki efekt, spadła nam o 22% ilość zezwoleń o pracę. To też będzie wpływało na powolne wzrosty wynagrodzeń i pensji w Polsce, więc w tej perspektywie możemy spokojnie już jakby te takie dosyć ciężkie komentarze i z początku tego roku i z końca zeszłego, że może być bardzo niestabilnie, możemy odłożyć na razie na szczęście między książki i mamy sytuację, w której rynek powinien powoli, ale rosnąć. I to rosnąć własną siłą, no bo tak żeśmy uzgodnili, nie mamy sytuacji, w której Europa Zachodnia nam tu w tym jakkolwiek pomaga. Więc tak jak zawsze komentujemy to, istota to ściąganie inwestycji do Polski, budowanie tutaj miejsc pracy i to najlepiej takich właśnie wysokotechnicznie uzbrojonych, byśmy mogli tam dobre pensje płacić. Oczywiście też kwestia patrzenia z optymizmem w inwestycje. Mam na myśli lotnisko, mam na myśli atom, mam na myśli wszystkie te miejsca, gdzie te wynagrodzenia odbiegają od minimalnej, odbiegają od wynagrodzeń typu centrum logistyczne, magazynowe, prawda? Więc to są te dobre rzeczy, które nas czekają w przyszłości i ja też liczę na to, że one przywiozą dużo miejsc pracy, bo w tych ekosystemach pracuje po 10-20 razy więcej pracowników niż samej takiej inwestycji. To też trzeba na to zwrócić uwagę, że taka inwestycja to nie tylko te miejsca pracy zadeklarowane, ale też miejsca pracy, które się uwolnią albo powstaną w całym ekosystemie wspomagającym, czy podostawcy, czy serwisanci, czy wszystkie te usługi, które są wokół takiej inwestycji.
19: Część naszych słuchaczy na pewno myśli o pracy sezonowej. Jesteśmy u progu lata, czyli wtedy, kiedy zwykle najwięcej tego typu ofert się pojawia, czy to w obsłudze wakacyjnej, czy może w rolnictwie, czy ogrodnictwie. Czy ma pan jakieś takie obserwacje, dane na temat, jak ten rynek pracy sezonowej w tym roku wygląda w porównaniu do poprzednich?
20: Wygląda bardzo ciekawie. Mamy oferty pracy, które się już pojawiają, już studenci, z tego co wiem, planują, wyjeżdżają, mają poumawiane prace gdzieś w tych kurortach nadmorskich bądź innych, czyli w Holece, hotelarstwie, restauracjach, tam powstają te miejsca pracy. Rośnie konkurencja, bo mogę powiedzieć o takim niebywałym fakcie do jednego z centrów logistycznych w Polsce, w tej chwili w okolicach Wrocławia, wynagrodzenie netto dla studenta to jest 50 zł na rękę.
19: Jest czyli znacznie powyżej minimalnej.
20: Generalnie powyżej minimalnej. Wrocław na przykład płaci wynagrodzenia w okolicach 40-45 zł studentom. To też jest dużo. A tutaj mamy 50, więc taka osoba może tylko do 10 tysięcy złotych zarobić miesięcznie, czyli 2350 euro. takiej perspektywie no, studenci nie mają sensu wyjeżdżać gdzieś do Niemiec i pracować w trudnych warunkach gdzieś na polu, czy dla te przysłowiowe saksy jechać i co było standardem dla wielu, żeby zarobić sobie na wakacje czy na studia. No tutaj mogą zostać w Polsce, mieszkać dalej z rodzicami, osiągać wynagrodzenia nie mniejsze niż w tej chwili w Niemczech. To jest ewenement, ale generalnie ten rynek dociągnął pracę tych ludzi właśnie do poziomów już nie 31, co wynika z samej ustawy o płacy minimalnej i generalnie rozliczenia PIT-u dla studentów, ale mamy właśnie wynagrodzenia, które się na rynku o 20-30% wyższe uklasowały, czyli mamy sytuację, że minimalną mamy 31 na poziomie pracy do 26 roku życia, rynek płaci 40-45 zł, a pikowo mamy nawet takie oferty jak 50 zł. To jest optymistyczne. I biorąc pod uwagę bardzo niskie nasycenie, to tutaj trzeba się pożalić, jeżeli chodzi o pracę wśród osób młodych. My jesteśmy w tyle Europy, jesteśmy daleko dalej niż Holandia, jesteśmy daleko dalej niż kraje Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o ilość pracujących studentów. I jeszcze jesteśmy bliżej, powiedzmy sobie, Europy Południowej i Wschodniej, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, a już daleko ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie w okolicach 40% studentów dziennych pracuje i w okolicach aż 70 zaocznych. U nas niestety jest to kilkadziesiąt procent, więc jesteśmy daleko od tych standardów. Moim zdaniem pokutuje trochę jeszcze kwestie nastroju, jakichś takich historycznych warunkowań, że rodzice mówią, a ty się idź ucz, bo Boże, nie rozpraszaj się na pracę. No, muszą rodzice też zrozumieć, że młody człowiek, który wchodzi na rynek pracy, już tak się studiów zdobywa doświadczenie, zdobywa referencje jakiekolwiek, ale ma w CV wpisane pozycje na poziomie pracodawców i to buduje jego CV i doświadczenie. Pracodawcy w tej chwili bardzo często narzekają, że absolwent u studiów wyższych, który nie ma ze sobą żadnego doświadczenia, jest dla nich bardzo dużym kosztem, bo proces wdrożenia trwa nawet do 6 miesięcy takiej osoby. Czyli uczenia wszystkich systemów i całej tej rzeczy związanej z praktyką. Więc osoby z doświadczeniem są dużo bardziej cenne jako absolwenci na rynku pracy, niż takie osoby, które te 5 lat w ciszy sobie siedziały i nigdzie nie pracowały.
19: Czy ta stawka 50 zł to jest jakaś stała sytuacja, która może potrwać dłużej niż przez wakacje? Bo bardzo mnie to zafrapowało.
20: Aha, to jest taka oferta, to jest taka stawka wakacyjna wynikająca z takiej dosyć dużej dynamiki wakacyjnej. Czy ona się utrzyma na rynku? Ciężko powiedzieć. Wydaje się, że jest szansa, że się utrzyma. I to byłoby już kolejny taki, przynajmniej jeżeli chodzi o ten tutaj rynek, punkt wzrostowy, prawda? Że te wynagrodzenia już trwale osiągną dla osób młodych te 40-45 zł. No przypomnę, że oczywiście to jest kwestia umowna, no bo osoba, która jedzie czasami nad morze pracować gdzieś jako instruktor windsurfingu, to też są wynagrodzenia powyżej 35-50 zł, czasami nawet do 100 za godzinę, ale osoba, która pracuje tam w restauracji czy w jakimś punkcie gastronomicznym czy sprzedaży, to osoba młoda może liczyć bardziej na 31-35, ale tam dochodzą koszty noclegów, czasami jest wyżywienie zapewnione, więc no tutaj studenci, jeżeli chodzi o pracę wakacyjną i samo to pytanie, jak to wygląda w tym roku, to wygląda dobrze, bo albo dobra stawka, naprawdę wysoka, konkurencyjna z rynkiem Europy Zachodniej, albo wynagrodzenie, albo wyżywienie i nocleg w stawce między 31-50 a 35.
19: I już pewnie, wielu naszych słuchaczy pędzi sprawdzać ogłoszenia i orientować się, gdzie takie dobre oferty mogą na wakacje dostać. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Inglot, firma Personal Service, był z nami.
20: Dziękuję ślicznie i polecam. Ja jako student pracowałem praktycznie całe studia i też zawsze na wakacje i na pewno zrobiło mi to dużo więcej dobrego i w moim życiu prywatnym, ale też w kwestiach służbowych. Więc ja osobiście bardzo polecam studentom, żeby pracowali i zderzali się z rynkiem pracy już w tych momentach 20 lat.
19: Dziękujemy bardzo. A ze mną w studiu jest już Filip Kekusz.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to 360 po godzinie 16. Jak zwykle będziemy podsumować dzień i nie uciekniemy oczywiście od głównego tematu, również politycznego, ostatnich dni, czyli lekarzy i ich zarobków, ale też nie będziemy się skupiać oczywiście na polityce i na ruchach kadrowych w Koalicji Obywatelskiej, ale weźmiemy pod uwagę to, że od 8 lipca zmieniają się przepisy dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy, która zyska nowe uprawnienia dotyczące również sprawdzania tego, w jakich warunkach ludzie pracują, na jakich umowach służbach są zatrudnieni. No i teraz pytanie, czy w tej sytuacji szpitale znajdą się na sterowniku inspektorów, czy raczej będą pod ochroną? O to będziemy pytać po godzinie 16.20, ale to oczywiście jest tylko jeden z kilku naszych tematów.
19: Inspektorzy pracy ostatnio często są wzywani do odpowiedzi. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzą z tym wyzwaniem.
0: Tak jest.
19: Dziękuję serdecznie. To już jest koniec magazynu EKG na dziś. Patrycja Maciejewicz. Program wydawała Olga Tanajewska, realizował Szymon Baluta. Zapraszam na informacje po 15 i potem wraca popołudnie TOK FM i Przemysław Iwańczyk. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
21: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
18: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
22: Reklama.
23: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
25: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
26: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
25: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
26: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
27: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
28: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
29: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perski Blok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
30: Suplement diety Perski Blok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
29: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perski Blok Forte i nie martw się potem.
30: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
31: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
32: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Szef MON po rozmowie z szefem Pentagonu są dobre wieści w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Jutro przesłuchanie mężczyzny, który strzelał do rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Trudna praca nad szczegółami projektu o asystencji osobistej. Prawie minuta po 15:00, Marietta Wiśniewska, to są informacje TOK FM. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszego kraju, powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktował priorytetowo zaangażowanie z sojusznikami takimi jak Polska. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna na razie nie usłyszał zarzutów. Trwają z nim czynności na miejscu. W hostelu pod Warszawą, gdzie rano go zatrzymano, posługiwał się gruzińskim paszportem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
3: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
2: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
3: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
2: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim wydziale prokuratury krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
33: Trwa posiedzenie Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Ma on podjąć decyzję o zmianach w zarządzie szpitala. To po aferze związanej z gigantycznymi zarobkami Dawida Kacprzyka. Najsłynniejszy w ostatnich dniach polski lekarz nie jest już koordynatorem SOR-u w tym szpitalu. Złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Izby Lekarskiej i zrezygnował z mandatu radnego stołecznego Ursusa. Ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna, mówił w TOG FM europoseł KO Bartosz Arłukowicz.
4: Wyciągnięcia konsekwencji, między innymi przez prezydenta Trzaskowskiego, który dzisiaj jest organem założycielskim dla tego szpitala i wielokrotnie o tym szpitalu mówił, wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
33: Lekarz, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, wykazywał średnio ponad 330 godzin pracy miesięcznie. Awantura o asystencję osobistą dla osób z niepełnosprawnościami na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja miała intensywnie pracować nad projektem, który po wielu tygodniach prac wyszedł z podkomisji, ale zdecydowano się go znów do podkomisji zwrócić. A to oznacza, że oddalają się szanse na szybkie wprowadzenie asystencji w życie. Do wniosku z Polski 2050 przyłączyły się posłanki PiSu Urszula Rusecka i Joanna Borowiak.
5: Szanowni Państwo, ta ustawa jest po prostu nieprzygotowana i my chcemy pracować nad tą ustawą. Ona jest bardzo ważna, jest bardzo wyczekiwana, ale nie możemy tutaj stworzyć jakiegoś babola prawnego.
6: Jakby dla mnie wszystko jest proste i jasne. Chodzi o to, żeby jak najbardziej, jak najdłużej przeciągać procedowanie tej ustawy.
7: Pani poseł Borowiak, ale to jest też wasz wniosek i teraz pani mówi w kontrze do własnego wniosku.
8: PiS miał 8 lat na stworzenie ustawy o asystencji osobistej. Nie zrobił tego. Osoby z niepełnosprawnością były traktowane bardzo źle, 40 dni musiały protestować.
33: Projekt ustawy o asystencji znów trafi do podkomisji. Przypomnijmy, że rząd wpisał tę ustawę do KPO. Zgodnie z tymi ustaleniami Polska zobowiązała się, że prezydent ją podpisze do sierpnia tego roku. Ten termin wydaje się coraz mniej realny. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu oraz będą się spotykać w kilku obiektach na terenie całego miasta. Temat przyszłości odbudowa Ukrainy. Fakt, że zrobią to w Gdańsku ma symboliczne znaczenie, mówi prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
9: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
33: Główną areną wydarzenia 25 i 26 czerwca będzie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo. Naprawa zamiast wyrzucania sprzętów gospodarstwa domowego ma stać się prawem każdego konsumenta. 31 lipca upływa termin wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Right to Repair, która zagwarantuje dostęp do części zamiennych i usług naprawczych dla wielu urządzeń AGD i elektroniki. Dyrektywa zakłada, że konsument, który zdecyduje się na naprawę, zamiast wymiany zyska przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. Naprawa poza autoryzowaną siecią serwisową nie będzie skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. Mówi prezeska stowarzyszenia Naprawiaj, nie wyrzucaj, Monika Pobrotyń.
10: Najczęściej naprawiamy uchwyty, półki, części w ekspresie do kawy, bo ta kawa jest teraz tak, codziennie pijemy kawę, ekspresy są fajniejsze i uczymy się tych ekspresów też naprawiać. Natomiast tego się boimy się elektroniki.
33: Problem w tym, że nadal w Polsce brakuje przepisów wdrażających dyrektywę. W Unii Europejskiej liczba sprzętu elektronicznego wprowadzonego na rynek wzrosła na przestrzeni ostatniej dekady dwukrotnie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego, miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Od 20 do 22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum i nawet 27 na zachodzie kraju. Chłodniej będzie miejscami nad samym morzem, około 18 stopni.
29: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Wracamy do popołudniowego programu Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, jest 15.07. Jeszcze raz przypomnę, Maria Mroczkowska jest wydawczynią tego programu. Adam Brzeziński zaczął być jego realizatorem dźwięku po godzinie 15.00, a z nami jest Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, kłaniam się.
11: Dzień dobry.
0: Dziś w nocy do Moskwy doleciały kolejne ukraińskie drony, przy czym skala tych uderzeń mogła być największa od początku wybuchu wojny. No, przynajmniej wiele na to wskazuje. Informacje, na których się opieram, mówią o tym, że te bezzałogowce atakowały przede wszystkim rafinerię ropy naftowej w dzielnicy Kapotnia. I to jest kilkanaście kilometrów ledwie od Kremla. Na początek, bo pewnie państwo natknęli się w mediach społecznościowych na taką fotografię, kiedy dochodzi do eksplozji w tej rafinerii. Taka pokrywa, proszę wybaczyć, nie znam się na terminologii, która związana jest z przemysłem rafineryjnym. Gdzieś pod wpływem tej eksplozji wystrzelona jest w powietrze. Rozumiem, że nie jest to wytwór AI, tylko rzeczywiście do takiej eksplozji doszło i tak symboliczne zdjęcie jest prawdziwe.
11: No najprawdopodobniej tak. Zresztą władze Moskwy również potwierdzają atak i bezpośrednie uderzenie w tą rafinerię, więc to, że ona ten atak otrzymała, jest prawdą. I to był już drugi raz w ciągu ostatnich dwóch dni. Pierwszy raz dwa dni temu Ukraińcy usiłowali uderzyć ze znacznie mniejszymi skutkami. Powtórzyli i jak się okazuje, trafili.
0: Co jest większą katastrofą? Wizerunek i skuteczność obrony przeciwlotniczej, która okazała się dziurawa jak sito, czy to, że jednak taki atak wymierzony w infrastrukturę dość istotną z punktu widzenia rosyjskiej gospodarki, no, mnoży koszty i też być może każe Rosji szukać alternatywnych źródeł zaopatrzeń?
11: To z tymi alternatywnymi źródłami zaopatrzeń to jeszcze bym nie przesadzała, natomiast te ataki dronowe Ukrainy na Rosję, one demonstrują słabość Kremla na wszystkich możliwych frontach, począwszy od właśnie kwestii bezpieczeństwa, tym pan zaczął, tak, że rosyjskie państwo nie jest w stanie zabezpieczyć swoich obywateli i swój biznes przed tymi atakami. De facto, ponieważ to nie jest pojedynczy atak, te ataki trwają już od ponad roku i w ostatnich tygodniach nasiliły się, więc de facto Kreml przerzucił koszty, odpowiedzialność za ochronę tej infrastruktury na przedsiębiorców. To oni są odpowiedzialni za to, żeby zakupić odpowiedni sprzęt przeciwdronowy, żeby wynająć ochronę, która będzie strzegła tej infrastruktury, tym samym przyznając, że państwo rosyjskie nie jest w stanie tego zrobić. Ale to ma też oczywiście bardzo duże znaczenie też polityczne, no bo Putin, który próbuje od początku przekonywać obywateli, że ta wojna idzie zgodnie z planem, że Rosja tą wojnę wygrywa, no dzisiaj rosyjscy obywatele widzą, że te drony do nich dolatują i są dla nich poważnym zagrożeniem, a także zagrożeniem dla ich finansów, no bo koszty ekonomiczne związane z tymi atakami, one się też odbijają i na biznesie rosyjskim, i na obywatelach. Ceny paliw rosną. W niektórych regionach w ogóle paliwa są towarem deficytowym i są wydzielane ograniczone limitami. No więc no jest to niewątpliwie demonstracja słabości Kremla.
0: Czego można się spodziewać w odpowiedzi? No bo jeśli ona nie nastąpi, to będzie to kolejny przejaw słabości Rosji.
11: No, Rosja niestety konsekwentnie odpowiada i to, że ukraińskie drony dolatują do rafinerii, ukraińskie służby, armia przede wszystkim celuje właśnie w tą infrastrukturę krytyczną, głównie związaną z przetwórstwem ropy i przesyłem tego surowca. Natomiast niestety Rosja konsekwentnie uderza w infrastrukturę cywilną Kijów i dużych innych miast ukraińskich, w których giną obywatele ukraińscy. Więc jakby no, te odpowiedzi są stałe. No, tak wygląda niestety ta wojna.
0: Czy są już w rosyjskich mediach ślady rosyjskiej propagandy w tej właśnie kwestii i opis sytuacji, no, oczywiście w zgodzie z wytycznymi Kremla, a jeśli tak, to jak on brzmi?
11: Znaczy jest przede wszystkim, no tego się nie da ukryć, tak? Znaczy te konsekwencje tego ataku, ten dym, ogień, on jest widoczny i mimo tego, że władza nie pozwala na filmowanie i oczywiście zabrania wrzucania tych filmów do internetu, one są dostępne i Rosjanie to robią. I przede wszystkim to, że Sobianin, czyli mer Moskwy, przyznał, no oczywiście starają się marginalizować samo wydarzenie, że to nie jest, nie uszkodzone zostały te główne mechanizmy, ale no, jakby Rosjanie, obywatele wiedzą swoje, zwłaszcza, że to nie tylko jest kwestia. Oczywiście dzisiaj nie ma w Moskwie Putina. Putin jest dzisiaj w Tatarstanie, więc jego nie ma w mieście. Więc to też troszeczkę inny wydźwięk jest. Natomiast no, nie da się tego ukryć i to w każdym innym mieście, bo to mówimy o Moskwie, ale te ataki dotyczą każdego innego regionu i zwłaszcza Krym, zwłaszcza regiony blisko frontu i właśnie obwód krasnodarski, kraj krasnodarski czy obwód rostowski. Tamte problemy i Rosjanie borykający się z tymi problemami, z niedoborem paliw, z cenami rosnącymi, no to żyje na co dzień, więc propaganda oczywiście robi swoje, ale nawet daleko od frontu Rosjanie też mają świadomość i mimo tych blokad internetu mają częściowo dostęp do informacji, zwłaszcza, że Z-blogerzy rosyjscy również o tym mówią, tak, o tych atakach, więc ta informacja się do Rosjan dociera.
0: Dotknęła pani bardzo istotnej rzeczy, mianowicie tego zakazu publikowania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych, w internecie. Proszę wybaczyć, nie mam pojęcia, jak w tej chwili wygląda ten dostęp w ogóle, ale rozumiem, że jeśli ten zakaz jest, a Rosjanie mimo to robią, no to będzie to w jakiś sposób egzekwowane. I pytanie, czy tak, ale czy takie surowe egzekwowanie też nie wzbudzi pewnego społecznego sprzeciwu, na co bez wątpienia ma nadzieję Zachód?
11: Znaczy, to nie jest takie proste, ponieważ jest to
0: proceder masowy,
11: więc znaczy, podobne zakazy mamy również na Ukrainie. To są kwestie bezpieczeństwa i ochrony, w ogóle ochrony państwa. W związku z tym, że akurat po stronie ukraińskiej mam wrażenie, że te informacje znacznie wolniej przeciekają do prasy, co było atakiem, co było celem rosyjskich ataków, no i jakie były konsekwencje, jakie były skutki. W przypadku Rosji nawet oficjalne albo półoficjalne informacje jeszcze do niedawna były dostępne na temat tego, nie tylko oczywiście, która rafineria, bo to było widać na podstawie zdjęć satelitarnych przede wszystkim, ale także jakiej części tej rafinerii, bo to są niejednorodne systemy i uderzenie w jedną część nie ponosi ze sobą takich skutków, jak na przykład jak uderzenie w inną część tej rafinerii. I te informacje do niedawna w Rosji też były dostępne. Teraz już coraz mniej tych informacji jest opublikowanych. I teoretycznie ten zakaz w Rosji obowiązuje od początku tej wojny, ale nie zmienia to faktu, że te zdjęcia się ukazują i oczywiście władze ścigają obywateli, karzą, napiętnują, no ale całkowicie nie są w stanie tego zablokować. I część tych informacji się przeciera, zwłaszcza, że to też jest kwestia też i dostępu, włamywania się hakerów na kamery monitoringu zewnętrznego, tak? Więc

0: nie groziło niebezpieczeństwo tym osobom, które z nimi współpracują i które dzielą się z nimi tymi informacjami. Więc no, to nie jest pełna izolacja Rosji.
1: Bardzo dziękuję. Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich była z nami. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Już za chwilę informacje Radia Tok FM. Po nich będzie z nami Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w krajach Ameryki Łacińskiej.
2: Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. NATO podjęło decyzję o rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, to odpowiedź na rozwijanie tych zdolności przez Federację Rosyjską. Decyzja zapadła podczas spotkania Grupy Planowania Nuklearnego, w której uczestniczy również Polska. W działania mają być zaangażowane wszystkie państwa z tej grupy oraz Stany Zjednoczone. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Zabity mężczyzna otwarcie krytykował Władimira Putina i władze w Moskwie. Stąd podejrzenia, że za zabójstwem mogły stać rosyjskie służby. Zatrzymanie mężczyzny to dobra informacja, ale i przestroga na przyszłość. Komentują politycy w Sejmie.
13: Służby państwa szybko zadziałały i dobrze, że tak się stało. Natomiast rzeczywiście to pokazuje, że musimy się obawiać Federacji Rosyjskiej, ich agentów, bo tego typu przypadków może być zdecydowanie więcej.
14: Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy przedmiotem długotrwałej, intensywnej, nasilającej się wojny hybrydowej. Czasem w interesie tych służb rosyjskich, które prowadzą tą wojnę, jest pozostawanie w cieniu, a w innych sytuacjach wskazanie, że oni są wszędzie obecni. No i to zabójstwo można interpretować w tych kategoriach.
12: Mówili Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy i były szef dyplomacji w rządzie PiS Zbigniew Rau. Zatrzymany jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Na Ukrainę sprowadzono ciała 522 poległych żołnierzy, poinformował sztab koordynacyjny do spraw jeńców wojennych w Kijowie. Według strony rosyjskiej ciała należą do obywateli Ukrainy, w tym do żołnierzy. Teraz śledczy i eksperci przeprowadzą wszystkie niezbędne badania oraz identyfikację sprowadzonych ciał. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel

0: Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
1: W większości kraju dzisiaj umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu, w centrum i na zachodzie synoptycy spodziewają się również przelotnych opadów. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
1: Tok 6.
2: Za chwilę informacje Tok FM o godzinie 9, a po nich program Owczarek. Drogi Czarku, o czym będziesz dzisiaj mówił w swoim programie?
3: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry Państwu. Dominiko, jaką miałaś ocenę ze sprawowania w szkole?
2: Bardzo dobrą. Tak, fatalnie, byłam strasznie nudna, muszę się powiedzieć. A nie, przepraszam, wywołałam skandal w klasie maturalnej. Jeden skandal miałam.
3: Słuchaj, to jest ciekawsze, to ja w ogóle odwołuję mojego dzisiejszego gościa o 9 i zapraszam ciebie, żeby się powiedziała o tym skandalu.
2: Awantura na 4 fajerki.
3: Dobrze, to może nie dzisiaj, bo to by było jednak nieeleganckie, ale już rezerwuję tę rozmowę na najbliższy czas, bo chętnie się dowiem. A my porozmawiamy o tych ocenach ze sprawowania. Co one powodują? Czy pod płaszczykiem tego, że coś oceniamy, czy właściwie nie tworzymy większego problemu, niż rzekomo te oceny miałyby rozwiązać. Także oceny ze sprawowania, czy już czas je zlikwidować?
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Talk FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Grzegorz Turnał śpiewał Państwo, ja leżę i leżę, ale my nie leżymy, my pracujemy dla Państwa, zwłaszcza...
2: Chociaż siedząc.
1: Tak, Filip Kekusz, który jest gospodarzem audycji TOK 360 o godzinie 16.
3: Tak, dzień dobry Przemku, dzień dobry Państwu. Po godzinie 16 zaczynamy oczywiście podsumowanie dnia. Skupimy się na wątku, który dotyka nas wszystkich i o wszyscy o nim teraz dyskutujemy, czyli o wątku zarobków lekarzy. Nie będziemy jednak zajmować się stroną polityczną, tą zajmowaliśmy się już w kilku innych programach. My ponownie skupimy się na tym, co się wydarzy, kiedy Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia, żeby sprawdzać umowy, na mocy których zatrudnieni są na przykład lekarze, i te umowy zmieniać. Jak to się przełoży na system zatrudnienia lekarzy w państwowych szpitalach? Bo już były wcześniej sygnały o tym w maju, w kwietniu, że takie uprawnienia mogą doprowadzić do tego, że jeśli lekarze będą zbyt intensywnie kontrolowani, może to zachwiać możliwościami publicznej służby zdrowia. Ale będziemy rozmawiać także o tym, co słychać na TOK.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej, dlatego że tajemnica Kościoła, dziś start drugiego sezonu podcastu Marty Zdanowskiej, która skupia się właśnie na tajemnicach Kościoła. Porozmawiamy o tym, co w tym sezonie między innymi.
1: Na TOK 360 zapraszał Filip Kekusz. Teraz informacje Radia TOK FM, na które zaprosi Państwa Błażej Kulesza już za chwilę. Teraz informacja. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas w popołudniowym programie Radia TOK FM. Maria Mroczkowska, Przemysław Iwańczyk, także Adam Brzeziński w roli realizatora dźwięku. My się kłaniamy. Do usłyszenia. Jeszcze więcej sportu już za chwilę.
0: Autopromocja.
4: Jak to jest być tatą?
5: Bardzo piękna przygoda, inspirująca. No, nie mówię, że łatwa, nie mówię, że prosta i tylko sama przyjemność, ale dużo w niej piękna i dobra.
4: Abelard Giza
6: i Przemysław Iwańczyk w czasie rodziców. Sobota, 13.
4: Ula Malko
6: i Krzysztof Chorwat.
0: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Każda lokalizacja dla stałej bazy USA w Polsce jest bardzo dobra, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, nasz kraj będzie współpracował z wojskami amerykańskimi, które oceniają obecnie lokalizację. Kosiniak-Kamysz spotkał się dziś z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem, który miał mu przekazać, że USA pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy amerykańskich wojsk w naszym kraju. Szef MON powiedział, że teraz będzie negocjowana stosowna umowa w tej sprawie. Zapewnił, że Polska jest gotowa przyprowadzić konieczne inwestycje i zabezpieczyć teren pod amerykańską bazę. Premier Donald Tusk przybył do Brukseli na dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Oprócz unijnych przywódców do stolicy Belgii przyleci także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O tym, czego będą dotyczyły rozmowy, mówiła w TOK FM korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli Magdalena Cedro.
24: Przywódcy będą kontynuować dyskusję zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, no i będą również w swoim gronie kontynuować dyskusję, jak budować tę Unię obronną.
23: Rada Europejska poruszy też na szczycie między innymi tematy Bliskiego Wschodu, migracji i niedozwolonych środków odurzających. Tymczasem szef MSZ Izraela Gideon Saar oświadczył, że zrywa stosunki z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas. To z powodu jej wypowiedzi, w których miała porównać Izrael z RPA. Kaja Kallas podczas zamkniętych spotkań w Meksyku porównała państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. Saar podkreślił, że, tu cytat, zrywa z polityczką wszystkie kontakty, dopóki nie wycofa ona tego oszczerstwa. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. Na północy, w centrum i na zachodzie kraju do wieczora mogą pojawiać się przelotne opady. W większości utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokazują od 20 stopni na Pomorzu przez około 24 w centrum do 27 na zachodzie.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
26: To magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Błażej Kulesza przed mikrofonem. Witam i zapraszam. Dziś w programie zaskoczenia nie będzie, bo chyba być nie może. Czas na pierwsze podsumowania mundialu. 24 spotkania już za nami. O blaskach i cieniach imprezy FIFA porozmawiam z trenerem Maciejem Bartoszkiem. Dzień dobry, panie trenerze.
27: Dzień dobry, witam serdecznie.
26: Czy po tej pierwszej kolejce ten rozszerzony 48-osobowy mundial, drużynowy mundial powinniśmy powiedzieć, w ogóle się sprawdza, czy to za wcześnie na wyciąganie takich wniosków, mając na uwadze, że poza nielicznymi wyjątkami, momentami, jednak w tych meczach, co by nie mówić, wieje nudą?
27: No, ciekawe pytanie, panie redaktorze. Ja bym powiedział tak, że, ale mimo wszystko jednak z taką ostateczną oceną bym się jednak wstrzymał. Jednak bym poczekał jeszcze trochę, niech ten turniej się rozkręci, bo mimo wszystko No, mamy takie spotkania, w których może nie ma zbyt takich wielkich emocji, ale z drugiej strony jesteśmy blisko takich niespodzianek, tak? No chociażby mecz Hiszpanii z Wyspami Zielonego Przylądka, no to tak ten remis, no bym powiedział, że to trochę reprezentacja Hiszpanii słabo wypadła z tym rywalem. Można by tak prześmiewczo trochę powiedzieć, że każdy ma swój Gibraltar i tak jak my...
26: Piłkarze Lecha myślę, że doskonale wiedzą, o czym pan mówi. Lecha Poznań, naszych mistrzów Polski, bo myślę, że do tego pan... uderza.
27: Na przykład. Także no, tutaj mamy może ten poziom jeszcze nie jest taki. Wczoraj jednak ten mecz Anglii z Chorwacją pokazał, na co tak naprawdę czekamy na tych mistrzostwach, bo już było trochę emocji, już było trochę fajnej piłki, ale jeszcze z tą ostateczną oceną jednak bym się wstrzymał, bo mimo wszystko to dodaje jednak jakiegoś takiego kolorytu.
26: Drużyny z Półwyspu Iberyjskiego, pan wspomniał, mają problem, punkty traci Hiszpania, punkty traci Portugalia. To takie dwa największe zaskoczenia tej pierwszej kolejki?
27: No pewnie tak, bo niewątpliwie no, ten mecz Hiszpanów z tymi Wyspami Zielonego Przylądka najbardziej mnie tu zaskoczył, ale generalnie te pierwsze spotkania, te pierwsze kolejki, w ogóle zespoły tutaj takie, które znamy z rozgrywek też europejskich, no tak jednak jakby nie weszły jeszcze w ten rytm tych mistrzostw i nie pokazują moim zdaniem jeszcze pełni swoich możliwości. Grają zbyt wolno, zbyt przewidywalnie. To jest takie i tym drużynom bym powiedział, które tych takim egzotycznym, które poznajemy, z którymi się zapoznajemy, które widzimy niektóre drużyny pierwszy raz. No taka gra dla nich jest łatwiejsza jakby do rozczytania, łatwiej im się bronić, potrafią też kontrować, atakować, mają też swoje sytuacje, to też czasami też jesteśmy blisko jakiejś takiej niespodzianki czy dużej sensacji pod kątem jakiegoś takiego wyniku.
26: Niemcy, Francja, Argentyna, a także Anglia, te zespoły, patrząc oczywiście na tą pierwszą kolejkę, najlepiej pokazują, że chyba wiedzą, po co są na mundialu. Niemniej jednak jesteśmy w stanie wyłonić jakiegoś faworyta, czy ten los w pozostałych meczach, tych grupowych jeszcze, może się odmienić?
27: Ja jednak po tej pierwszej rundzie jakby z tym faworytem byłbym bardzo ostrożny, bo można by było sobie zakładać i mówić o faworytach przed rozpoczęciem tych mistrzostw, a teraz jednak bym jeszcze się wstrzymał.
26: Teraz przed niektórymi mecze o wszystko, przed niektórymi oczywiście zespołami, bo na dobrą sprawę trzeba też przypomnieć, że ten rozszerzony mundial daje awans także z trzeciego miejsca zespołom. 8 takich drużyn jest w tej wirtualnej jak na razie tabeli, która tę przepustkę ma. No i są tam jednak mimo wszystko potęgi piłkarskie, jak chociażby Brazylia, Hiszpania. To przynajmniej tak jest na razie. Niemniej jednak moje pytanie brzmi, w jaki sposób, czy te zespoły, które podczas tej pierwszej fazy, podczas tej pierwszej kolejki traciły punkty, to jest kwestia rozruszania, rozruchu tych piłkarzy, czy być może jakichś błędów w przygotowaniach, bo wiem, drużyny przecież do Ameryki no, przygotowały się w zupełnie innych okolicznościach, też jest spore rozgraniczenie czasowe tego, które w jaki sposób drużyny przyjeżdżały na ten mundial.
27: No tak, ale to też myślę, każda reprezentacja uważam, że właśnie miała swój pomysł na to, jak się przygotowywać do mistrzostw. Jakby w ocenie tego przygotowania, na ile ono było najbardziej trafione, to też bym jednak czekał chociażby na tą drugą kolejkę, bo to po pierwszym meczu jest naprawdę za wcześnie cokolwiek powiedzieć. Niewątpliwie na pewno te pory rozgrywania meczów, te temperatura, te przerwy dodatkowe, które nie zawsze jakby...
26: one są potrzebne za każdym razem?
27: No właśnie, chciałem to właśnie o tym powiedzieć, że według mnie nie za każdym razem taka obligatoryjna przerwa jest wskazana. No, mamy sytuacje i mamy spotkania już za sobą, w których te przerwy nie byłyby wskazane, a jednak one obligatoryjnie się odbywały. No i to na pewno zaburza w jakimś stopniu płynność tej gry, a z drugiej strony też daje na pewno jakiś tam handicap dla trenerów, ewentualnie jeszcze dodatkowe jakieś wskazówki, ale no uważam, że jednak tutaj organizatorzy troszeczkę za mocno poszli w tym kierunku i jednak tych przerw wydaje mi się, że jednak jest za dużo w tej grze i były przykłady już spotkań, kiedy no było widać, że zespół łapie rytm, po tej przerwie znowu ma problem z płynnością, z łapaniem odpowiedniej płynności, to myślę, że też wpływa trochę na to, jak prezentują się poszczególne zespoły, ale no mamy przykłady takich reprezentacji, gdzie są bardzo poukładane taktycznie, bardzo dobrze zorganizowane i grają przeciwko drużynom, które bym powiedział troszeczkę taki stosują freestyle, czyli taką dużą swobodę w poruszaniu się po boisku, poza ewentualnie konsekwencją w organizacji gry obronnej, gdzieś tam niskiej, w funkcjonowaniu w niskiej obronie, bo to gdzieś tam powiedzmy jest to widoczne, że starają się no większą, przede wszystkim całą drużyną bronią, ale już w momencie, kiedy dostaną trochę miejsca, ta gra też jest ich czasami bardzo nieprzewidywalna i to myślę, że też no, te drużyny jakby muszą się jakby trochę też nauczyć tej imprezy i tych bardziej egzotycznych reprezentacji krajów, których jednak jest więcej, prawda, niż zazwyczaj. I z jednej strony dodaje to korytu oczywiście, ale z drugiej strony może to stwarzać pewne jakby takie utrudnienia innym reprezentacjom.
26: A muszą też kibice nauczyć się trochę innego patrzenia, no, chociażby na sędziowanie, bo kontrowersje chociażby w związku z meczem Argentyny i decyzją sędziego Szymona Marciniaka nie brakowało. Dziś FIFA o tym głośno pisze, że tam rzekomy karny, którego Marciniak nie podyktował, tego nie powinno być, jeżeli chodzi o mecz Argentyna-Algieria, przypomnę, wygrany 3-0. Jak czytamy, tak. Sędziowie międzynarodowi nie są zaskoczeni mogą być tylko ci, którzy nie znają przepisów gry. Więc zapytam, no czy uda się kibicom przyswoić te nowe przepisy?
27: Powiem szczerze, w przepisach w grze w piłce nożnej ostatnio zostało namieszane tak dużo, a w szczególności, bo może te same przepisy aż tak mocno się nie zmieniły. Oczywiście one ewoluują i zawsze są w jakimś stopniu zmieniane, ale interpretacje poszczególnych fauli, interpretacje poszczególnych sytuacji, no bo po prostu na tyle się zmieniły, że czasami dla nas wydają się po prostu niezrozumiałe te decyzje sędziowskie. No i tak, niewątpliwie stanowi to jakiś taki pewnego rodzaju, bym powiedział, wyzwanie dla kibica. Ale nie tylko dla kibica, bo proszę mi wierzyć, że ja też czasami oglądając te mecze zastanawiam się, co powodowało podjęcie takiej, a nie innej decyzji przez pewnych sędziów, bo tych kontrowersji mamy w wielu spotkaniach wiele i by wydawało się, że powinna być inna decyzja, a sędzia, że tak powiem, wyjmuje z kapelusza zupełnie inne rozwiązanie, nad którym się później zastanawiamy i trwają dyskusje, o co tak naprawdę chodziło.
26: A jak polski kibic w ogóle odbiera ten mundial, bo mam wrażenie, że z jednej strony, po pierwsze, no, na tym mundialu jednak nie gramy, co już obniża rangę zainteresowania, z drugiej strony pora nie wszystkich spotkań jest odpowiednia. Jak zatem polski kibic powinien przetrwać, bo jeszcze trochę spotkań nam przed nami przecież?
27: To dobre jest pytanie, bo myślę, że zarówno pan redaktor, jak i ja zastanawiam się nad tym, jak przebnąć przez to wszystko.
26: To proszę cię przyznać, ile łatwo. Pan meczów obejrzał, tak od A do Z?
27: Oj, trochę mi uciekło. Ja myślę, że bym musiał powiedzieć, ile mi uciekło. No myślę, że ze 3 spotkania gdzieś jednak przeszły mi przez palce, bym tak powiedział, bo nie sposób. Nie wiem, jak u pana redaktora są...
26: Gorsze statystyki, proszę mi wierzyć. Proszę mi wierzyć. Niestety kanapa ma swoje cele.
27: Trochę pan mnie pocieszył, bo czułem się z tym niezręcznie. Ale ja powiem tak, myślę, że my się tak naprawdę obudzimy. Jakby w trakcie tej imprezy myślę, że polski kibic, tak jak i niektóre właśnie europejskie drużyny, muszą troszeczkę dojrzeć meczami i do formy, i do tej niewątpliwie bardzo wspaniałej imprezy, jaką jest mundial, jako są Mistrzostwa Świata. I myślę, że kibic tak samo. My z każdą chyba tą rundą będziemy bardziej intensywnie śledzić to, co się dzieje i oglądać te spotkania. Na ten moment bym powiedział, że to wszystko jest tak trochę... No impreza się zaczęła, pewnie większość oglądała ten mecz otwarcia, ale jednak te mecze i te pory, o których już pan redaktor wspomniał, no powodują to, że jednak nie czekamy na każde spotkanie z wypiekami na twarzy i jednak to dopiero myślę, że tak naprawdę kibic zacznie mocno wchodzić w te mistrzostwa w momencie, kiedy te mecze zaczną naprawdę stanowić z odpowiednią wartość, prawda? I będą decydować o dalszym rozwoju i finale tak naprawdę tych mistrzostw.
26: No, musimy się trochę przez tą fazę grupową jak na razie przemęczyć, a potem myślę, że w fazie pucharowej będą jeszcze większe emocje. Maciej Bartoszek, trener piłkarski, był gościem Jeszcze Więcej Sportu. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność i to podsumowanie pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Program wydawał Miłosz Noem-Staniszewski, zrealizował Adam Brzeziński, już za chwilę Filip Kekusz i TOK 360. Usłyszymy się o 18.20. Już teraz zapraszam państwa na Mundial w TOK FM.
25: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Czwartek, 18 czerwca, minęła 16.
29: Są dobre wieści w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
28: Polska jest gotowa przeprowadzić konieczne inwestycje. Najpierw trzeba będzie wybrać lokalizację i w tym ma pomóc szef Pentagonu.
29: Najsłynniejszy obecnie lekarz w Polsce i bynajmniej nie z powodu zasług, a pokaźnej pensji traci stanowiska.
28: Nie jest już szefem SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym ani radnym. Wkrótce może być zawieszony w Okręgowej Radzie Lekarskiej.
29: Policja jest niemal pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego satyryka.
28: Teraz chce sprawdzić, czy w egzekucję był zamieszany rosyjski wywiad. To jest TOK 360 w południu.
29: Marietta Wiśniewska.
28: I Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy.
29: Stany Zjednoczone wypowiedziały się pozytywnie w sprawie propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, stwierdził szef MON-u w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu.
28: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że każda lokalizacja dla stałej bazy USA w Polsce jest bardzo dobra i zapowiedział współpracę przy wyborze miejsca z Amerykanami. Zapewnił, że Polska jest gotowa przeprowadzić konieczne inwestycje i zabezpieczyć teren pod amerykańską bazę.
29: Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział dzisiaj przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie.
28: Amerykanie chcą, aby państwa Starego Kontynentu wzięły na siebie większą odpowiedzialność w kwestii obronności. Stany Zjednoczone uzależniają od tego dalsze płacenie składek członkowskich w NATO.
29: Ta zapowiedź może wzbudzać niepokój, mówi w TOG FM profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
30: Pete Hegseth zapowiedział, że niektórzy z członków NATO zdadzą ten egzamin, inni będą mieli kłopoty ze zdaniem tego egzaminu, więc zobaczymy, do której kategorii Polska będzie należała.
28: Jednak Polska raczej zda ten egzamin, bo nasz kraj wydał w zeszłym roku na obronność 4,3% PKB, najwięcej spośród wszystkich państw NATO.
29: Nie jest już szefem SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, zrezygnował z mandatu radnego w Ursusie, a także złożył wniosek o zawieszenie w Okręgowej Radzie Lekarskiej.
28: Lekarz Dawid Kacprzyk, po tym jak wybuchła afera dotycząca jego oświadczenia majątkowego i wyszło na jaw, że tylko w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, skorygował 33 faktury wystawione w tym roku i oddał placówce 500 tysięcy złotych.
29: Władze Koalicji Obywatelskiej nie wiedziały o wysokich zarobkach swojego byłego partyjnego kolegi, przekonywał szef MSWiA oraz warszawskiej struktury KO Marcin Kierwiński.
31: Do momentu, kiedy jego zarobki zostały ujawnione, nie było żadnych informacji na temat jego zarobku. Zresztą ja jako polityk kierujący warszawską koalicją obywatelską nie mam ani w zwyczaju, ani też nie mam prawnych możliwości do tego, aby sprawdzać, kto ile zarabia.
28: Władze Warszawy zdecydowały o zmianach w zarządzie Szpitala Południowego.
29: Jak twierdzi ratusz, nowo powołane osoby mają współpracować z organami kontrolnymi. Wyciągnięcia odpowiedzialności politycznej chcą też politycy opozycji, mówi Sebastian Kaleta z PiSu.
32: To nie może być tak, że jest wielka afera w szpitalu należącym do miasta stołecznego Warszawy, nadzorowanym przez polityków i politycy nie ponoszą odpowiedzialności za to, co tam się dzieje. Ta odpowiedzialność powinna być podwójna.
28: Rezygnacja Kacprzyka z samorządu w Ursusie i tak wisiała na włosku. Radni od rana zapowiadali, że będą domagać się jego rezygnacji ze stanowiska, mówią radny miejski z Koalicji Obywatelskiej Jarosław Jóźwiak oraz radny z Ursusa z PiS Stanisław Dratkiewicz.
33: Pojawiły się poważne zastrzeżenia co do funkcjonowania pana doktora, no i niewątpliwie radny jest funkcją zaufania publicznego. W związku z tym wydaje mi się, że taka rezygnacja jest jak najbardziej słuszna.
34: Dotychczas nie spotkałem się aż tak dużą aferą o takiej skali. Ktoś wyraził zgodę na takie funkcjonowanie służby zdrowia akurat w Szpitalu Południowym.
29: Rada Warszawy za tydzień ma uzyskać od prezydenta informacje dotyczące nadzoru nad personelem medycznym w szpitalach.
28: Sprawę zatrudnienia Kacprzyka w Szpitalu Południowym wyjaśni Komisja Rewizyjna.
29: Do Dla sejmowej opozycji dotychczasowe działania wokół afery w szpitalu południowym to za mało.
28: Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że koalicja próbuje zamieść sprawę pod dywan. Głosy wzywające do dokładnego wyjaśnienia sprawy słychać też ze strony rządowych koalicjantów.
29: A więcej na ten temat z Sejmu reporter TOG FM Cezary Jaszczyk.
2: Wśród opozycji powszechna jest opinia, że rozliczenia za aferę muszą sięgnąć głębiej i objąć także warszawski ratusz, urzędników odpowiedzialnych za placówkę oraz warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej.
9: Ktoś mu to podpisywał, ktoś zatwierdzał, a na samym końcu można powiedzieć, że ktoś nadzorował to politycznie i to jest problem.
11: Ja czekam, aż dowiemy się, które głowy poleciały za to, tak? No bo to jest przedziwne. Pytam o polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy odpowiadali za te decyzje, którzy odpowiadali za ten szpital, wiceprezydenci. Co z nimi?
2: Mówił Michał Wójcik z PiS-u i Adrian Zandberg z partii Razem. Szczegółowych wyjaśnień domaga się też Paweł Ślis z Koalicyjnej Polski 2050.
12: Nie wyobrażam sobie, że zarząd nie wiedział o wydatkach na organizowanie jakichś saloników VIP, a sytuacja powinna być bardzo, bardzo szczegółowo wyjaśniona.
2: Sporo o wyjaśnieniach i wciąż trwających kontrolach mówił dziś szef kancelarii premiera Jan Grabiec, ale jak podkreślił, nie widzi potrzeby zmian w warszawskich strukturach partii.
13: Nie wiem, kto ponosi odpowiedzialność. Myślę, że kontrole szczegółowe, które są teraz przeprowadzone, bardzo wyraźnie to wskażą i to personalnie. Odpowiedzialność poszczególnych osób w samym szpitalu, w nadzorze właścicielskim, w NFZ-cie, w Ministerstwie Zdrowia jest określona w przepisach, więc to będzie stosunkowo łatwe do ustalenia. Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
2: Ze strony rządzących na razie głośniej słychać wezwania do kompleksowej reformy systemu opieki zdrowia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
28: Premier zapowiedział z kolei kontrolę w szpitalach oraz pracę nad zmianami systemowymi. O tym Agnieszka Wynarska.
14: Na zmiany pozwalające wreszcie powiedzieć stop w negocjacjach z lekarzami na kontraktach czekają dyrektorzy szpitali. Zdaniem Jacka Krysia, szefa szpitala uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, konieczne są zmiany systemowe w wycenach świadczeń oraz w wycenie pracy lekarzy w konkretnych procedurach medycznych.
15: To nie jest tak, że w ośrodkach wszyscy lekarze zarabiają tyle samo. Są tacy, którzy zarabiają w okolicach tych tabelek ministerialnych i tacy lekarze też u nas są, a są tacy, którzy zarabiają kosmiczne pieniądze, tak? No ale znowu to politycy nam zgotowali ten los, ponieważ to politycy, Ministerstwo Zdrowia przez wiele lat i Agencja Oceny Technologii Medycznych tak kształtowali wycenę świadczeń, gdzie pozwalają na to, że mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. To jest powód, który sprawia, że wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
14: Nie można zapominać, że służba zdrowia jest przede wszystkim dla pacjentów.
16: Ja coś nie wierzę, że tam zmieni. Co może zmienić? Jak każdy gabinet sobie otworzy prywatny i będzie brał tyle, ile będzie chciał.
17: Do kardiologa czekam półtora roku, a prywatnie tydzień, półtora.
14: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
17: 400 zł. Z echem serca 650.
18: Na 2027, od tego czasu, na listopada, no to jest półtora roku albo więcej. Trzeba czekać. Ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
17: Wiadomo, że się uczyli na to, ale nie takie, żeby zarabiać pieniądze. Nie? To nawet prezydent nie zarabia tyle.
14: W lipcu w szpitalach mają rozpocząć się kontrole Najwyższej Izby Kontroli.
28: A to była Agnieszka Wynarska.
29: Służby sprawdzają, czy za egzekucją rysownika Simona Skripeckiego w Bielsku-Białej stał rosyjski wywiad.
28: Takie informacje przekazali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji, Ben O'Connor.
19: Choć prokuratura jest na wczesnym etapie dochodzenia, wątek rosyjskich powiązań zatrzymanego jest jednym z głównych w sprawie, mówi koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
20: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa i na tym polegała jego działalność. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania. Na tym etapie śledczy zakładają bardzo wiele różnych hipotez.
19: Zatrzymany, który posługiwał się gruzińskim paszportem, jest podejrzany o bezpośredni udział w zabójstwie, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
22: Wiemy, jak to jest ważne, żeby ustalić wszelkie jego związki z osobami, które na
0: terenie Polski są. Mamy tego świadomość, że na pewno nie działał sam i to jest ten czas, który sobie dzisiaj dajemy, żeby wszelkie te informacje poddać weryfikacji.
19: Do zatrzymania doszło wczesnym rankiem w motelu pod Warszawą. Oprócz podejrzanego zatrzymano także 8 obcokrajowców mieszkających w motelu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
29: Asystencja osobista miała wejść w przyszłym roku w życie, a na dziś nie wiadomo, czy realny będzie 2028 rok. Alarmują organizacje pozarządowe.
28: Projekt, którym miała zajmować się Sejmowa Komisja Spraw Społecznych, po awanturze na posiedzeniu właśnie wraca do podkomisji, a to zdecydowanie wydłuży pracę nad nim. Anna Gmitarek-Zabłocka.
1: Projekt przez wiele tygodni był w pracach w specjalnie stworzonej podkomisji. Niedawno trafił już wyżej, do komisji i miał być procedowany, ale właśnie wraca znów do podkomisji. Zaproponowała to Polska 2050, przyklasnęły posłanki z PiS-u. Przedstawiciele strony społecznej nawet nie zostali dopuszczeni do głosu, mówi Maria Wachowicz z Fundacji Avalon.
3: Tak ważne kwestie, jakim jest uregulowanie asystencji osobistej, są cały czas odwlekane i nie ma w tym takiej jedności, że idziemy wszyscy razem w jednym kierunku.
1: Bartosz Tarnowski Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami też był na komisji i wysłuchał awantury o asystencję osobistą.
4: To jest przerzucane jak taki gorący kartofel, za który każda strona sporu politycznego boi się po prostu wziąć odpowiedzialność.
1: Tyle, że jak mówi wiceministra rodziny Katarzyna Nowakowska, czas bardzo nagli.
5: Ta realizacja jest nie tylko ważna, bo jest ważna dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast ona jest też istotna terminowo, to znaczy jest częścią KPO i zobowiązaliśmy się, że do końca sierpnia podpisze ją pan prezydent, więc chcielibyśmy też taką mieć przestrzeń, by ten harmonogram był zrealizowany.
1: Wydaje się, że szans na to praktycznie już nie ma. Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
28: W Brukseli rusza dzisiaj unijny szczyt.
29: Dotyczyć będzie tylu tematów, że szef Rady Europejskiej Antonio Costa złamał swoją zasadę o jednodniowych obradach. O szczegółach Tomasz Orchowski.
6: Ukraina, Bliski Wschód, sprawy budżetowe, uniezależnienie się od Chin, migracje, obrona, narkotyki. Lista tematów obrad w Brukseli jest naprawdę długa. Najpierw unijni liderzy wysłuchają prezydenta Ukrainy, potem w czasie kolacji, jak donosi Politico, mają rozmawiać o Chinach, a jutro o reszcie tematów. Wołodymyr Zełański przyleciał do Brukseli już wczoraj, by spotkać się z szefem NATO i wziąć udział w dzisiejszym posiedzeniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Dla Kijowa to dyplomatycznie dobry czas. Ukrainie i jej europejskim sojusznikom podczas obrad G7 udało się przekonać Trumpa do zwiększenia presji na Rosję. Po przegranej Orbana na Węgrzech w Unii tylko premier Słowacji Robert Fico jest prorosyjski. Ale z przedłużeniem sankcji na Rosję nie powinno być problemu. Presję zwiększa też Ukraina. Uderzyła na Moskwę, między innymi tamtejszą rafinerię, prezydent Zełański. Najważniejsze jest to, żeby Rosjanie uświadomili sobie, że jeden człowiek, Putin, prowadzi tę wojnę, a cenę płacą zwykli ludzie i dlatego wszyscy musimy wywierać presję na Putina. Unijni liderzy spotykają się po zawarciu 14-punktowego wstępnego amerykańsko-irańskiego porozumienia pokojowego. Europejczycy mogą być z niego zadowoleni, bo od dawna zabiegali, by Waszyngton wstrzymał działania wojenne na Bliskim Wschodzie, które doprowadziły do wzrostu cen ropy i groziły większym kryzysem. Wierzę, że to porozumienie doprowadzi do zakończenia konfliktu, utoruje drogę do pokoju i umożliwi ponowne otwarcie cieśniny Ormuz bez opłat oraz rozpoczęcie 60-dniowego okresu na zawarcie porozumienia w sprawie programu nuklearnego, rakiet balistycznych i działań regionalnych. Mówił Emmanuel Macron, to w czasie spotkania z prezydentem Francji w Wersalu Trump podpisał porozumienie, które oprócz wstrzymania działań wojennych zakłada otwarcie cieśniny Ormuz. Umowa ma też gwarantować, że Teheran nie stworzy broni atomowej, wzbogacony uran zostanie rozcieńczony na miejscu, a Iran będzie mógł liczyć na inwestycje o wartości 300 miliardów dolarów, co krytykują zarówno demokraci, jak i republikanie. Tomasz Urchowski, TOK FM.
29: Brakuje miejsc noclegowych dla pracowników zaangażowanych w budowę polskiej elektrowni atomowej. Ich liczba jest na razie wyższa niż liczba miejsc noclegowych, których mogliby się oni zatrzymać.
28: To wyniki raportu z oceny potencjału zakwaterowania gmin sąsiadujących z placem budowy. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe widzi rozwiązanie tego problemu w budowie tymczasowych kwater. Paweł Radzewicz.
7: Przy budowie elektrowni zatrudnionych będzie około 13 tysięcy osób. Na ten moment nie każdy znalazłby kwaterę, przyznaje autor raportu Tomasz Grabowski.
8: Po Potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych, przy czym w zależności od tego, jakie warunki będą zaproponowane właścicielom obiektów, to ten potencjał może się wahać i w dół, i w górę.
7: Rynek powinien się dostosować. Poza tym nie wszyscy pracownicy przyjadą na plac budowy w tym samym czasie, uspokajał marszałek województwa Mieczysław Struk.
9: Część inżynierów pracujących na placu budowy będzie musiała być natychmiast zakwaterowana i część robotników okresowo wyłącznie. Więc nie zakładamy, że to nie jest możliwe. Chodzi o to, żeby to się działo w cywilizowany sposób.
7: Pracownicy muszą mieć dach nad głową, więc trzeba pójść dwutorowo, zapewnia wiceprezes PI Michał Olszewski.
10: Jak mawia klasyk, kawa nie wyklucza herbaty. Trzeba i wykorzystywać bazę popytową, i również myśleć o tym, jak rozwijać bazę, która będzie bazą modułową.
7: Pierwszy modułowy hotel na 1000 osób powstanie tuż przy placu budowy. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
29: To ma być impuls do rozmowy o luce płacowej.
28: Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia w ramach projektu pod nazwą Gdzie są pieniądze kobiet? Przygotował internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn. Bartosz Kądziołka.
21: Różnice można obliczać w różnych kategoriach, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
22: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
21: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS, które pozwoliły jego autorom na kilka wniosków.
22: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
21: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniadzekobiet.pl, a aktualna średnia luka płacowa może wynosić do 20%. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
29: Przed nami fala upałów. Tymczasem zamknięte od ponad 2 tygodni największe i najpopularniejsze krakowskie kąpielisko nadal pozostaje nieczynne przez wykrytą tam tajemniczą substancję.
28: Baseny zostały co prawda oczyszczone, ale jakość wody sprawdza teraz sanepid. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
23: Są więc małe szanse na to, że na weekend uda się wszystko otworzyć, mówi rzecznik zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie Sławomir Fabraniec.
24: Jednoznacznego terminu nie jestem w stanie wskazać w tym momencie, kiedy zostaną przeprowadzone badania, kiedy będziemy spodziewać się ich wyników.
23: Nadal nie wiadomo, jaka substancja i w jaki sposób przedostała się do wody.
24: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em też próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
23: Sprawa badana jest od 2 tygodni, ale jak twierdzi miasto, najważniejsze jest to, że woda nie została skażona żadną substancją chemiczną. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
28: W tej części TOK 360 to wszystko. Po informacjach Ekonomia 360, a potem wrócimy jeszcze do tego, w jaki sposób szpitale zatrudniają lekarzy i jak te formy zatrudnienia mogą zmienić się w kolejnych miesiącach.
25: Autopromocja.
26: Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
27: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo dzisiaj wielu osobom nie mieści się w głowie, że kobieta mogłaby być, w sumie nie wiem jakiej formy użyć, księdzem, nie wiem jaki feminatyw jest.
26: Nie ma ustalonej formy, ja używam słowa ksiądzka.
30: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
25: Autopromocja.
31: Reklama.

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 16.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Do końca czerwca Polska chce podpisać umowę ze Szwecją w sprawie zakupu okrętów podwodnych w ramach programu Orka, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że umowa pomiędzy przemysłami zbrojeniowymi obu państw jest finalizowana. Nasz kraj ma nabyć 3 takie okręty. Obecny komendant CBŚP uzyskał pozytywną opinię Sejmowej Komisji jako kandydat na wiceszefa CBA. Komisja jednogłośnie poparła nad nim inspektora Cezarego Lubę. Zastępców szefa biura powołuje i odwołuje premier na wniosek szefa CBA po zasięgnięciu opinii Komisji Sejmowej. Szef CBA Tomasz Strzelczyk nie ma obecnie zastępcy. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą podjąć działania militarne w Meksyku, jeśli będzie to konieczne do ochrony obywateli Stanów Zjednoczonych. Jeśli meksykański kartel zamierza przemycić dużą partię broni i fentanylu, to oczywiście musimy go ścigać, powiedział Vance. Waszyngton deklaruje też współpracę z Meksykiem, aby upewnić się, że będzie on w stanie poradzić sobie z tym problemem.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Szesnasta 21, czas więc na ekonomię 360 i będzie między innymi o rynku wakacyjnych prac sezonowych, który już jest poważnie rozgrzany.
10: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
11: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Rząd może jednak ugiąć się w sprawie zmian progu podatkowego, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu. Minister finansów pracuje nad budżetem na przyszły rok. Na pewno będzie proponował różne rozwiązania, więc jest szansa na propozycję rządową podniesienia albo kwoty wolnej, albo progu, mówił Adam Szłapka w TVP Info. Sprawa robi się polityczna, bo próg przekracza już 10% Polaków i w rok przybyło 500 000 osób, które płacą 32-procentowy podatek i są to coraz częściej na przykład nauczyciele czy pielęgniarki. To dlatego, że wynagrodzenia z roku na rok rosną, a próg od lat stoi w miejscu, mówiła w południowym EKG Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton.
14: Jest to 2 miliony 4.

0: 411 tysięcy osób.
1: Czyli to już nie jest tak, że to próg wyznaczający, no umownie to nazwijmy bogactwo, tylko to jest tak, że wpada w niego klasa średnia, no i wcale nie trzeba zbyt dużo zarabiać, żeby już się w nim znaleźć.
0: To prawda, wręcz ja bym powiedziała, to nawet nie jest tak, że to my, czy tutaj klasa średnia wpada na ten próg, tylko to ten próg wpada na nich, dlatego, że no tutaj mamy jeszcze kwestię braku waloryzacji tego progu i tego, że nam wynagrodzenia rosną, co wcale nie oznacza, że stajemy się bogaci. Jak już przekraczamy ten magiczny próg, no to wtedy pobierają nam 20% więcej podatku, no i to oznacza, że na przykład jak zarabiamy 13 tysięcy brutto, to w grudniu dostaniemy wypłatę o 2000 zł mniejszą. No to jest coś, czego nie da się nie zauważyć w kieszeni.
2: Dotychczas resort finansów wykluczał jakiekolwiek zmiany w progu podatkowym, a swoją przedwyborczą propozycję jego podwyżki z obecnych 120 do 180 tysięcy złotych zgłasza PiS, a do 140 tysięcy koalicyjna Polska 2050. Paliwa znów jutro stanieją. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie do równo 6 zł, a diesla aż o 16 groszy w dół do 6,20 za litr. Ropa naftowa na światowych rynkach wciąż utrzymuje się poniżej psychologicznego progu $80 za baryłkę. Kolejarze szykują się do sezonu wakacyjnego. Dalekobieżne PKP Intercity codziennie na tory ma wysyłać 560 pociągów, które zawiozą nas na urlop. Wakacje są szczytem przewozowym dla przewoźników, dlatego znów trzeba liczyć się z tym, że na pociągi będzie brakować biletów, bo brakuje wagonów. I to jest najsłabszy punkt przy rosnącej lawinowo popularności polskiej kolei. Rozmawiałem o tym w porannym EKG z wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem.
1: Biletów do tych najpopularniejszych miejsc oczywiście tradycyjnie zabraknie.
3: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki. Możemy w Polsce wozić w ruchu dalekobieżnym nawet 180 milionów pasażerów.
1: Tylko czym?
3: Tymi nowymi pociągami, które teraz kupujemy.
1: Ale tylko jeszcze na te nowe składy, pociągi, wagony musimy zaczekać. Wakacje są już. No i co? Będzie problem z biletami. No, jest od kilku lat.
3: Nie będę, panie rektorze, zna pan mnie, że nie owijam w bawełnę. Będzie problem na niektórych trasach, na najbardziej popularnych.
2: Natomiast PKP Intercity nie ma w planach podwyżek cen biletów, zapewniał wiceminister infrastruktury. Nowy szef amerykańskiego banku centralnego może nie zatańczyć ze stopami procentowymi, tak jak mu zagra Donald Trump, mówią analitycy po pierwszym posiedzeniu Fedu pod kierownictwem Kevina Warsha. Dotychczas był on dla rynków zagadką, ale wczorajsza konferencja po posiedzeniu Fedu trochę tę zagadkę rozwiązała. Warsh nie okazał się takim gołębim zwolennikiem cięcia stóp procentowych, jakby sobie życzył amerykański prezydent, który namaścił go na to stanowisko, mówi Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS Brokers.
4: Fakt, że został namaszczony przez prezydenta Donalda Trumpa, implikowało pewnego rodzaju założenia, że będzie zwolennikiem cięcia stóp procentowych. Konferencja wczorajsza pokazała, że wcale nie jest takim gołębiem, jakby można go początkowo odbierać, więc to akurat to, że Kevin Warsh będzie robił coś, co może być uznane jako nie do końca pomyśli prezydenta Trumpa, uważam, że jest to bardzo dobre i to może działać in plus nowego przewodniczącego. Zaczął być tak postrzegany jako pewnego rodzaju jastrząb.
2: Czyli zwolennik utrzymania bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej. Rynek wakacyjnych prac sezonowych już jest rozgrzany do czerwoności. Szukają jej zwłaszcza studenci i co ciekawe, widać wyraźne podwyżki oferowanych stawek za godzinę. Mówił w TOK FM Krzysztof Inglot z Personel Service.
5: Mogę powiedzieć o takim niebywałym fakcie do jednego z centrów logistycznych w Polsce, w okolicach Wrocławia. Wynagrodzenie netto dla studenta to jest 50 zł na rękę. I to byłoby już kolejny taki, przynajmniej, że chodzi o ten tutaj rynek, punkt wzrostowy, prawda, że te wynagrodzenia już trwale osiągną dla osób młodych te 40-45 zł. Oczywiście to jest kwestia umowna, no bo osoba, która jedzie czasami nad morze pracować gdzieś jako instruktor windsurfingu, to też są wynagrodzenia powyżej 35-50 zł, czasami nawet do 100 za godzinę, ale osoba, która pracuje tam w restauracji, czy w jakimś punkcie gastronomicznym, czy sprzedaży, to osoba młoda może liczyć bardziej na 31-35, ale tam dochodzą koszty noclegów, czasami jest wyżywienie zapewnione, więc no tutaj studenci, jeżeli chodzi o pracę wakacyjną i samo to pytanie, jak to wygląda w tym roku, to wygląda dobrze.
2: A do tego pozwala zdobyć potrzebne później na rynku pracy doświadczenie, dodawał ekspert. 4,25 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,61, dolar 3,70, a funt po 4,91.
6: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: 16.29, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy. Dzień dobry, panie mecenasie.
10: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam panie redaktorze.
9: Zarobki lekarzy wciąż w TOK 360, a także warunki i umowy zatrudnienia lekarzy w szpitalach. Wszystko to po głosie sprawy Dawida Kacprzyka, którym z kolei interesuje się już prokuratura, ale to jest inny wątek. Tymczasem to też pojawiało się podczas rozmów, które prowadziliśmy w TOK 360. Nasz system służby zdrowia jest systemem, który promuje pracę na podstawie umów B2B lub działalności gospodarczej. No a tymczasem tu przypomnienie, 8 lipca wchodzą w życie przepisy zwiększające kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie mogła przekształcać takie umowy cywilnoprawne w etaty. Oczywiście od tego przekształcenia będzie przysługiwać odwołanie. Niemniej jednak te kompetencje w jaki sposób mogą wpłynąć właśnie na funkcjonowanie szpitali?
10: No ja bym chyba tych kropek nie łączył ze sobą, tak sobie myślę. Dlatego, że mamy coś takiego w kraju jak swobodę zawierania umów. Czyli myślę sobie, że jak medyk przychodzi do szpitala, no to w zasadzie trwają rozmowy. I nie jest, to też warto państwu podkreślić, nielegalne zawieranie umów cywilnoprawnych, czyli na przykład B2B czy kontraktu. W przypadku medyków myślę, że to może być o tyle naturalne, że zakładam, że taki medyk, specjalista w swojej dziedzinie w zasadzie jest niezależny, czyli nie posiada szefa, nie ma tej cechy charakterystycznej dla stosunku pracy, jakim jest podporządkowanie. Oczywiście może się pojawić, gdyby się miała pojawić taka sytuacja, że nasz medyk wykonuje pracę pod nadzorem jednak jakiegoś dyrektora, jakiegoś przełożonego, no to wtedy ta charakterystyczna cecha stosunku pracy wystąpi, no i wtedy ewentualnie można byłoby mówić o zamianie. Ale też uwaga, drodzy państwo, bo tu też główny inspektor pracy i Państwowa Inspekcja podkreśla, że nie będzie tego robiła na siłę, czyli wbrew woli stron, tak? Ta wola stron też tu jest ważna.
9: Mhm. Ale też jest tak, że te umowy B2B na przykład, one czasem mimo wszystko dość łudząco przypominają umowę o pracę, to znaczy jeśli chodzi o na przykład tę charakterystykę zatrudnienia, na przykład wszyte są do niej informacje o tym, że temu lekarzowi przysługuje trochę urlopu.
10: Tak, to tak bywa w kontraktach bitubowych. Niejednokrotnie spotykam się z taką praktyką, ale to jeszcze nie oznacza, drodzy państwo, też żeby to wszystkim grupom zawodowym jakby podkreślić, że B2B przestaje być od lipca legalne. Tak, dokładnie, bo wielu Polaków pracuje na B2B, dobrze się na tych B2B czuje. To też nie oznacza, że inspekcja będzie, mówiąc krótko, robiła polowanie na bitubowców. Tak, to trzeba podkreślić. A w przypadku medyków, to jak powiedziałem, to może być takie też złudne, no bo okazać się może, że mamy do czynienia ze specjalistą, który jest totalnie samodzielny, no bo zazwyczaj medycy dobrze gdyby byli samodzielni ze względu na to, że sami muszą podejmować decyzje o diagnozie, o leczeniu, o sposobach generalnie funkcjonowania. Także w tej branży wydaje się, że nadal pozostanie to, co było, czyli możliwość wyboru pewnie między umową o pracę a B2B, bo nie wydaje mi się, żeby po 8 lipca, czyli po wejściu w życie tych przepisów dla Państwowej Inspekcji Pracy ustawiła się jakaś kolejka lekarzy do Państwowej Inspekcji Pracy, która chciałaby zamieniać sobie umowy bitubowe na umowy o pracę. A to nie będzie na siłę. Pamiętajmy, że to nie jest na siłę.
9: Tym bardziej, że według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 74% lekarzy specjalistów wykonują obowiązki właśnie na podstawie takich umów cywilnoprawnych albo na podstawie działalności gospodarczej. I tu wracamy do tego, co pan mówił, panie mecenasie, że po prostu wygodniej jest obu stronom zawierać właśnie tego typu formę.
10: Wygodniej, czyli podejrzewam, że bardziej opłacalnie, tak. Prawda? Dokładnie, bardziej opłacalnie. I nic pewnie w tym złego, dopóki no nie okazuje się, że mamy case pana doktora, którego zarobki wydają się, absolutnie tylko podkreślam słowo wydają się, niewspółmierne, no bo jest stara zasada w prawie pracy, ale myślę, że dobrze, gdyby ona w prawie cywilnym, tam gdzie B2B działa, też obowiązywała, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a nie za niewykonaną, prawda? I to jest stara zasada funkcjonująca w prawie pracy od zarania tego naszego prawa. Więc na tu z tego, co słyszę, ale to są tylko tak zwane słuchy generalnie, to tu nie do końca dochodziło do sytuacji, w której była praca wykonana i rzetelna płaca za pracę. A temu się już państwo powinno przyglądać. Ale tu mówimy o troszkę innym obszarze. Natomiast co do wyboru umowy, no to ja chciałbym i pewnie państwo również taką, mam nadzieję, żyć w kraju, w którym mamy swobodę wybierania umów i decydujemy o tym, czy chcemy być kontraktobiorcami, czy jednak pracownikami, żeby nie było tak, że na siłę będziemy zmuszani do umowy o pracę.
9: Panie mecenasie, tu muszę tylko wtrącić, dlatego że spadła informacja o tym, że prezydent Warszawy zadecydował, że cały zarząd Szpitala Południowego, w którym pracował pan Dawid Kacprzyk, został odwołany, tak więc ciąg dalszy tej sprawy.
10: No, tak. Tak, to będzie trwało. Ja podejrzewam, że tamte wątki karne, o których pan mówi, też mogą wchodzić w grę i taka właśnie nieuczciwość związana być może z procedurami, o których jeszcze pojęcia nie mamy, ale to pewnie nie ten temat, podejrzewam, prawda?
9: Ale panie mecenasie, skoro już przy tym jesteśmy, to chciałbym dopytać, będąc tydzień w tej aferze, tak? To znaczy codziennie wychodzą nowe wątki dotyczące tej afery, no i są wątki polityczne i są wątki dotyczące pieniędzy, ale to, na co my zwracamy uwagę, to są te wątki dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i prawa pracy. Co możemy wynieść z tej afery już na tym poziomie, na którym jesteśmy? To znaczy, na co zwracać uwagę, żeby podobnych afer nie było w przyszłości?
10: Ja myślę, że zastanawiam się głośno, bo to bardzo fajna, dobra, otwarta dyskusja, drodzy państwo. No ja myślę, że są już takie zawody, w których kwestie płac są na przykład regulowalne. A dlaczego są regulowalne? No bo to są jednak pieniądze publiczne. No o tym mówimy, jeśli lekarz otwiera swój własny punkt generalnie, w którym przyjmuje, no to rozumiem, że działa na rynku i w zależności od tego, jaki jest, to dostaje tyle kasy, ile mu klienci czy pacjenci chcą płacić. Jeśli mówimy o szpitalach, no to są jednostki publiczno-prawne, więc tutaj myślę, że wgląd państwa w to, ile kto zarabia, no jednak powinien być, dlatego że jeśli miałoby się okazać, że te ewentualne dochody szpitali głównie idą na jakieś astronomiczne wynagrodzenia, a nie na przykład na sprzęt medyczny, no to jest źle. Czyli tu generalnie myślę, że o tym trzeba byłoby mówić przede wszystkim i o jakiejś kontroli takiego, powiedziałbym, no swobodnego rozdawnictwa, bo być może skoro zarząd poleciał, no to znaczy, że tam jakieś nieprawidłowości w tym zakresie miały miejsce. A co do czasu pracy, pan tu jeszcze piękny wątek poruszył, no bo też nie chcemy lekarzy zmęczonych, czyli pewnie może trzeba byłoby się przyjrzeć, czy czasem zawierania wielu kontraktów w wielu miejscach, tak jak to też miało miejsce, jak rozumiem, w przypadku naszego pana doktora, no bo czasami technicznie okazuje się i matematycznie nie jest możliwe, żeby on we wszystkich miejscach był jednocześnie, a nawet jakby był, no to ja nie chciałbym być leczony przez medyka, który no nosem podpiera ziemię, bo jest tak zmęczony, prawda, zwłaszcza chirurga na przykład operującego. Także to też generalnie powinno, myślę, że być regulowane. Także to te kierunki dyskusji bym wytyczał, o, tak bym widział.
9: I to jest kilka wątków, które mam nadzieję, znajdą się w przestrzeni zainteresowania chociażby rządzących czy Ministerstwa Zdrowia. Bardzo dziękuję. Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy, był z nami. 16:40 informacja, po nich porozmawiamy o tym, co słychać między innymi na tok.fm.pl.
11: Reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
22: Skoda.
23: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 16.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany, poinformował Rafał Trzaskowski. To po głosie ostatnich wydarzeń w tej placówce, w której Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli w ochronie zdrowia. Państwa NATO są zdecydowane zwiększyć wydatki na obronność do poziomu 5% PKB do 2035 roku, powiedział sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Ocenił, że niektórzy sojusznicy osiągną ten pułap znacznie przed terminem. Zwrócił uwagę, że zwłaszcza kraje Europy i Kanada znacząco zwiększyły wydatki wojskowe. Zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków w dawnej wsi Huta Pieniacka na zachodzie Ukrainy. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: TOK 360. Filip Kekusz. Jest z nami Marta Zdanowska. TOK FM. TOK FM.pl. Witaj. Dzień dobry.
27: Cześć, dzień dobry.
9: Marta jest także autorką serii podcastowej Tajemnica Kościoła, której pierwszy sezon jest wciąż dostępny na tok.fm.pl i o pierwszej serii rozmawialiśmy jakiś czas temu. Pierwsza seria zakończyła się kilka miesięcy temu, a dzisiaj o godzinie 18 premiera pierwszego odcinka sezonu drugiego. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób ty przystępowałaś do pracy nad Tajemnicami Kościoła, co chcesz tam opowiedzieć, no ale to był początek, to była część pierwsza. Jeśli jest część druga, to oznacza, że po pierwsze pierwsze, zainteresowanie tą częścią pierwszą musiało być spore, po drugie, że pojawiło się dużo wątków, które jeszcze chyba warto opowiedzieć.
27: Tak, dokładnie. Sezon pierwszy spotkał się z bardzo dużą popularnością. Dostałam od Państwa bardzo wiele maili, za wszystkie bardzo dziękuję. Pisali Państwo przede wszystkim, że bardzo Państwa interesują tematy, które poruszamy, bo są to tematy, o których bardzo często się nie mówi, pomimo że Kościół w Polsce ma ogromną pozycję i wiele osób się z nim zetknęło w swoim życiu, to jednak wiele rzeczy wciąż jest ukrytych, wciąż jest tabu w Kościele. Bardzo dużą siłą tej pierwszej części myślę, że byli goście. Byli to świetni eksperci, którzy od lat badają Kościół, ale przede wszystkim też goście, osoby, które z tym Kościołem były bardzo związane i które doświadczyły w nim różnych rzeczy i podzieliły się z nami swoją osobistą, intymną historią i są to rozmowy bez tabu. Była między innymi rozmowa z córką księdza, a także były na przykład rozmowy o egzorcyzmach i tutaj też dostałam wiele wiadomości, że dla wielu osób to było szokujące, co się w XXI wieku w Polsce dzieje, jeśli chodzi o te kwestie.
9: Tak, tajemnice Kościoła, ten rzeczownik tajemnice w tytule serii nie jest wcale sensacyjny, dlatego że jest to po prostu opowieść o tym, czego nie widać, tak? Wspomniałaś o dzieciach księży, ale są też cuda, relikwie. Rozmawiałaś też z biskupem, który postanowił rozliczyć się z przestępstwami seksualnymi, jakich dokonywali księże i potraktować podmiotowo ofiary tych przestępstw. No dobrze, a w drugim sezonie, jeśli pewna historia, pewne historie i pewne tajemnice rzeczywiście zostały opowiedziane i rąbki tych tajemnic zostały uchylone. Czym zajmujesz się w drugim sezonie i czy to jest tak, że pojawiły się nowe tematy, które wynikały z rozmów, z odpowiedzi na maile słuchaczy na przykład? Czy już miałaś w swojej głowie pomysły na te wątki, o których chcesz rozmawiać, jeśli ta seria spotka się z zainteresowaniem?
27: Myślę, że jest jeszcze bardzo dużo tajemnic do odkrycia. Ja je odkrywam razem z Państwem. Też na początku pierwszego sezonu mówiłam o tym, że przez wiele lat byłam w Kościele i też wiele rzeczy tam widziałam. Widziałam funkcjonowanie wielu wspólnot, więc wiele pytań to są też moje pytania i odkrywam odpowiedzi razem z Państwem. Część nowych tematów pojawiła się przy rozmowach w pierwszym sezonie, bo na przykład bohaterowie zwrócili uwagę na pewne kwestie. Na przykład w drugim sezonie będzie taka rozmowa o traktowaniu osób z niepełnosprawnością w Kościele. I ten temat trochę właśnie wypłynął na podstawie rozmowy z byłą zakonnicą w pierwszym sezonie, która mówiła o tym, że takie osoby mają trudność z przyjęciem do zakonu. I taką osobę znalazłam i ona opowie w drugim sezonie swoją osobistą historię z tym związaną.
9: Kościół, mówiłaś, jest instytucją potężną, która ma dosyć szerokie wpływy, ale też jest instytucją, która strzeże dostępu do siebie. Zastanawiam się, jakim cudem ty zyskiwałaś wejście do kościoła i jak mogłaś zajrzeć do tych zakamarków, o których Kościół katolicki nie chce za bardzo mówić i które chce ukrywać?
27: Właśnie wiele osób zgodziło się podzielić swoją osobistą historią, za co jestem im bardzo wdzięczna. Część udało się znaleźć przez różnych znajomych, właśnie przez to, że przez wiele lat byłam jakoś związana z Kościołem i z katolicyzmem. Więc myślę, że pewne zaufanie też do mnie zostało właśnie zdobyte w pierwszym sezonie i teraz mam dużo łatwiej, myślę, w tym zakresie, że wiele osób wie już, że to nie jest podcast, który w jakiś sposób z założenia atakuje Kościół, tylko że szukamy tak naprawdę informacji, prawdy, osobistych historii, a słuchacze mogą sami ocenić i sami przez swoją wrażliwość odebrać, jak pewne mechanizmy działają w Kościele.
9: Kolejne odcinki serii Tajemnice Kościoła będą ukazywały się na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej w czwartki o godzinie 18. Wspomniałaś o jednym z wątków, który pojawi się w jednym z późniejszych odcinków, czyli o wykluczaniu osób z niepełnosprawnością w Kościele. A jakbyś mogła powiedzieć, od czego zaczynasz? Jakie jest otwarcie tego drugiego sezonu? Czego słuchacze będą mogli posłuchać od godziny 18 dzisiaj?
27: Dzisiaj od godziny 18 mogą Państwo posłuchać rozmowy z byłym księdzem, który opowiada o swojej drodze, o swoim powołaniu, o tym, jak jako młody człowiek wstąpił do seminarium i z czym się zderzył, zarówno w seminarium, jak i później poprzez lata bycia wikarym na parafiach, jakie miał problemy, co zaobserwował, jak borykał się też ze swoją samotnością. Opowiada o tym, dlaczego postanowił zrzucić sutannę i jak jego życie potoczyło się później. Myślę, że jest to ciekawa rozmowa, bez tabu. Były ksiądz zdradza nam między innymi, w kim zakochują się księża, a także czy zna szczęśliwych kapłanów. Więc myślę, że wiele rzeczy takich też nieoczywistych można się z tego podcastu dowiedzieć. Chociażby to, czy właśnie były ksiądz może wziąć ślub kościelny.
9: Poruszasz bardzo trudne, niekiedy bardzo emocjonalne i bardzo mroczne tematy. Nie zawsze, ale niektóre z tych wątków rzeczywiście wymagają też pewnej wrażliwości, a także pewnej odporności. Zastanawiam się, czy była dla ciebie jakaś szczególnie trudna rozmowa, czy praca nad którymś z odcinków była dla ciebie szczególnie emocjonalnie trudna?
27: Myślę, że w tym sezonie już jest na przykład taki odcinek, w którym rozmawiam o przemocy duchowej i tam pada wiele trudnych kwestii, jeśli chodzi o przemoc taką duchową, psychiczną. Będziemy mówić o tym, jaka jest definicja tego, ale przede wszystkim są bardzo poruszające i trudne historie osób, które takiej przemocy duchowej w kościele, w różnych wspólnotach, od różnych księży, ale też współbraci doznały i z czym się zderzyły, opowiadając też te historie.
9: Temat trudny, ale bardzo ważny, podobnie jak wiele innych poruszanych w tajemnicach kościoła. Marta Zdanowska, autorka tej serii podcastowej, była z nami. Bardzo ci dziękuję. W czwartki o godzinie 18 kolejne odcinki drugiego sezonu serii Tajemnica Kościoła na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A teraz jest z nami Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
9: 1 lipca ma wejść w życie tak projekt e-recepty dzielonej, która pozwoli kontynuować realizację recepty na jeden lek w różnych placówkach. Do tej pory to było niemożliwe. Ten termin został przesunięty na 1 lipca, bo początkowo było tak, że e-recepta dzielona miała ruszyć 18 czerwca. Dlaczego tak się nie wydarzyło? Skąd to niewielkie, ale jednak opóźnienie?
0: Znaczy, w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej ja poprosiłem panią minister o przesunięcie tego terminu, dlatego że to jest rozwiązanie, które powinno być bezpieczne przede wszystkim dla pacjenta, a więc nie możemy dopuścić do sytuacji, że ktoś pojedzie na drugi koniec Polski przekonany, że jego recepta będzie mogła zostać podzielona i w aptece zderzy się z informacją, że niestety zostaje bez leku. To wbrew pozorom duże przedsięwzięcie, dlatego że mówimy o kilkunastu tysiącach aptek docelowo. Ono w tej chwili jest dobrowolne, w związku z czym chcielibyśmy, żeby jak najwięcej aptek się do tego włączyło, żeby też nie było takiej sytuacji, że pacjenci po 1 lipca będą oczekiwali, że w całym kraju ich recepta będzie możliwa do zrealizowania, a na przykład okazałoby się, że jest w tym programie kilkaset aptek. Już dzisiaj wiemy, że tych aptek jest ponad 5 tysięcy spośród 12,5 tysiąca wszystkich aptek, które funkcjonują w Polsce. Dla nas to jest też duże logistycznie przedsięwzięcie, dlatego że musimy przeszkolić kilkadziesiąt tysięcy osób. To nie tylko 27 tysięcy farmaceutów, ale też 30 tysięcy techników farmaceutycznych. Taka informacja, która obrazuje, jak jest to duże przedsięwzięcie, to myślę ta, że w Polsce jest wystawianych i realizowanych co roku 500 000 000 recept. Więc jeżeli do tego jeszcze dołączymy sobie realizację pomiędzy aptekami, no to jest to duże przedsięwzięcie. I tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o nasz komfort, tu chodzi oczywiście też, ale przede wszystkim o komfort pacjenta.
9: Do tej pory, jeszcze do 1 lipca, będzie tak, że jeśli kupujemy jakąś partię leku, danego jednego leku na receptę w jednej aptece, to potem musimy do niej wracać, żeby na przykład na przestrzeni 12 miesięcy te kolejne partie leku odebrać. I teraz od 1 lipca w tych aptekach, które dobrowolnie przystąpią do programu, ma być tak, że jeśli wykupimy nawet pierwszą partię leku w jednej aptece, to potem w innej aptece możemy kupować ten lek już nie wracając do tej pierwszej, tak?
0: Tak, dokładnie tak to wygląda. To jest szczególnie komfortowe rozwiązanie, nie tylko w trakcie wakacji. Zresztą to też myślę, że był bodziec dla Ministerstwa Zdrowia, żeby właśnie z tego wakacyjnego rozwiązania też pacjenci mogli skorzystać, podróżując po naszym kraju. Ale możemy sobie też wyobrazić sytuację, z którą ja też się zetknąłem jakiś czas temu, czyli mama, która potrzebowała dwóch opakowań leku. Jedna apteka miała jedno, nie było dostępne i możliwe do ściągnięcia z hurtowni. Drugie, a z kolei było ono w innej aptece, w związku z czym, żeby nie załatwiać drugiej recepty, wtedy problem mamy, jest rozwiązany, może sobie kupić jedno opakowanie w jednej aptece, drugie drugie w drugi. Inny przykład to na przykład ktoś, kto pojechał do sanatorium na drugi koniec kraju. Tam lekarz mu wypisał opakowanie, kilka opakowań leku. Pacjent wykupił jedno na przykład w Ciechocinku, wraca do domu. No i w zasadzie po każdy kolejny musiałby wracać do tego Ciechocinka. W związku z czym to jest komfortowe rozwiązanie i ono, myślę, będzie widoczne nie tylko w trakcie wakacji, ale jego szczególna wartość jest wtedy, kiedy na przykład leków brakuje.
9: Ale czy...
0: Wtedy pacjent może sobie pozbierać swój zapas w różnych aptekach.
9: Ale czy ono będzie widoczne, jeśli rzeczywiście tylko 30% przystąpiło do tego projektu? Bo może się okazać, że jeśli tych aptek więcej nie przybędzie, to wtedy to będzie tak naprawdę jeszcze większy kłopot, bo pacjenci będą się zastanawiali, czy na pewno dzielić tę receptę, czy szukać, czy ta apteka weźmie udział w tym projekcie, czy ta nie. Rozumiem, że te 2 tygodnie służą temu, żeby przekonać jak najwięcej aptekarzy, żeby do tego projektu dołączyli, bo inaczej to będzie chaos.
0: Ja myślę, że to jest aż 30%. Mówimy o rozwiązaniu, które zostało zaproponowane kilka dni temu. W związku z czym 5 tysięcy aptek to jest wbrew pozorom sporo. Ja wierzę, że ich będzie więcej. Państwo też powinni wiedzieć, że polscy farmaceuci, polscy aptekarze to są mistrzowie świata, jeżeli chodzi o receptę. I tutaj mówię o tym absolutnie bez ironii. Dlatego, że są kraje, które wprowadzały ją kilkanaście lat i jeszcze ją wprowadzają nadal. Polacy wprowadzili receptę w 12 tygodni. Tego nie zrobił nikt na świecie. Od tamtego czasu zrealizowaliśmy już ponad 6 miliardów e-recept. Wystarczy powiedzieć, że w roku 2020, po 8 dniach wprowadzenia recepty, mieliśmy takie wysycenie jak Stany Zjednoczone po 8 latach. To tylko pokazuje, że te 5 tysięcy w kilkadziesiąt godzin, bo tak naprawdę szkolenia zaczęliśmy dosłownie 2 dni temu z tego zakresu, to jest bardzo dobry wynik i wierzę, że on będzie tylko po prostu lepszy.
9: Ale spodziewa się pan, że rzeczywiście ta liczba tych aptek przekroczy połowę chociażby, żeby dać jakąś pewność pacjentowi, że jest większa szansa, że apteka, do której podejdzie, bierze udział w tym programie?
0: Nie jestem o tym absolutnie przekonany. Natomiast rada dla pacjentów jest taka, żeby mimo wszystko przed wyjazdem jednak zabezpieczyć się w leki w tej aptece, w której dzisiaj jeszcze tę receptę mam otwartą. Dlatego, że może zdarzyć się sytuacja, kiedy będzie jakiś problem techniczny z podłączeniem, albo apteka pracuje na innym systemie komputerowym, albo ktoś, kto może podpisać papiery do podłączenia, mówiąc wprost, czy wniosek, dzisiaj jest na urlopie, będzie za tydzień, żeby ten pacjent miał pełen komfort, że jedzie ze swoimi lekami i nie musi szukać jakiegoś innego rozwiązania. I tutaj może też jest taki moment, żeby warto powiedzieć o rozwiązaniu, które istnieje od kilku lat, które nazywa się receptą farmaceutyczną. I to jest sytuacja, w której pacjent, którego zdrowie jest zagrożone, może zwrócić się do farmaceuty i poprosić o receptę farmaceutyczną na swój lek i taki lek dostanie. Tą receptę będzie miał wystawioną, może otrzymać swój lek. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że za taki lek musi zapłacić pełną płatnię, czyli wtedy nie akceptujemy refundacji. To jest rozwiązanie awaryjne, ale takich recept wystawiamy nawet do kilkuset tysięcy.
9: Dobrze, pan o tym mówi, bo to rzeczywiście może być bardzo przydatne w tych awaryjnych sytuacjach, ale na koniec mam jeszcze pytanie. A skąd pacjenci będą wiedzieć, które apteki biorą udział w tym planie recepty dzielonej, a które nie?
0: Ma być przygotowana mapa po stronie Ministerstwa Zdrowia w taki sposób, żeby pacjent wchodząc do internetu mógł sprawdzić. Przy czym warto pamiętać, że nie tyle istotna jest ta apteka, do której trafimy, ale ta, w której rozpoczęliśmy realizację, bo jeśli ona nie przystąpi do programu, to nasza recepta będzie tam zablokowana. Dlatego istotne jest tak bardzo, żeby te apteki przystępowały, bo wtedy odblokowują recepty swoim pacjentom.
9: Bardzo dziękuję. Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, był z nami. 16:56, za 4 minuty informacja, po nich wywiad polityczny. Karolina Lewicka już w studiu. Witaj,
1: dzień dobry. Przed referendum w sprawie, uwaga, uwaga, bo to dawne czasy, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w sondażach tuż przed głosowaniem wyraźną większość mieli zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej, ale zwyciężyli ostatecznie zwolennicy Brexitu. To było 10 lat temu, 23 czerwca 2016 roku. Szok i niedowierzanie. O tym... Czego nas ta sytuacja nauczyła, czy czegokolwiek? Wiemy, czego nauczyła Brytyjczyków. Oni teraz chcieliby zbliżenia z Unią Europejską. Porozmawiam z Wojciechem Przybylskim, redaktorem naczelnym Visegrad Insight, a już za chwilę posłanka Dorota Olko z Nowej Lewicy i powróci oczywiście sprawa w ostatnich dniach najgłośniejsza, czyli sprawa Dawida Kacprzyka, lekarza warszawskiego Szpitala Południowego i radnego Koalicji Obywatelskiej. Kacprzyk nie należy już do Koalicji Obywatelskiej, został zwolniony ze szpitala, a dziś także złożył mandat dzielnicowego radnego oraz, uwaga, skorygował 33 faktury, jakie wystawił szpitalowi i zwrócił na jego konto okrągłe 500 000 zł. No, wygląda to, tak to trzeba ująć, na przyznanie się do winy. Co nie oznacza, że ratuje wizerunek największej partii obecnie rządzącej koalicji i w ogóle jak to też wpływa na całą koalicję rządzącą, która przecież składa się z wielu podmiotów i pewnie oberwie też.
9: Karolina Lewicka zostaje z Państwem. Wywiad polityczny po informacjach o godzinie 17.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Aneta Gomułka-Siembora została nową prezeską zarządu Szpitala Południowego. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został odwołany. Gomułka-Siembora to specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnienie nieprawidłowości. Prezydent Trzaskowski zapowiedział kolejne decyzje personalne. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO w warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a polityków KO miał przyjmować na wizytę bez kolejki. Ukraina i Niemcy podpisały umowę o współpracy na rzecz budowy systemów przeciwrakietowych do zwalczania pocisków balistycznych. My mamy pewne technologie mają Niemcy. Dziś nasi ministrowie obrony podpisali już umowę o połączeniu tych zdolności. Oświadczył Wołodymyr Zełenski w Brukseli podczas otwarcia posiedzenia grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w tak zwanym formacie Ramstein. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
14: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
13: Jutro na zachodzie kraju będzie upalnie, nawet do 32 stopni. Od 22 stopni natomiast pokażą termometry nad morzem. W centrum będzie 26. Przelotny deszcz możliwy lokalnie na południowym zachodzie i wschodzie.
14: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
15: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Wywiad polityczny.
11: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Dorota Olko, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro. Dzień dobry, Pani Posłanko.
16: Dzień dobry, Pani Redaktor.
11: Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji radnego dzielnicy Ursus, ale to może sprawa mniejszej wagi. Ważniejsze jest to, że skorygował 33 faktury, jakie wystawił Szpitalowi Południowemu w Warszawie i zwrócił placówce okrągłe 500 000 zł. To jest przyznanie się do winy?
16: No, jeżeli się koryguje faktury, które wcześniej się wystawiało, no to znaczy, że coś jest na rzeczy i zwraca się pieniądze. Ja przyznam, że nie wiem, jak pan Kacprzyk tę sytuację już samego zwrotu komentował, no ale no, to pokazuje, że sam stwierdza, że jest podstawa ku temu. I to oczywiście dobrze, że to jest jakiś gest i zwrócenie pieniędzy, ale no cała ta sytuacja
11: okoliczność
16: jest
11: łagodząca na wypadek tego, jakby prokuratura po sprawdzeniu wszystkich szczegółów postawiła zarzuty?
16: Być może takie jest podejście samego pana Kacprzyka, ale ta sytuacja no, jest skandaliczna, ale przede wszystkim najgorsze jest to, że no gdyby chodziło o jednego cwaniaka, gdyby chodziło o jeden szpital, to jeszcze by było pół biedy, bo wtedy by wystarczyło, żeby zwrócił, żeby Koalicja Obywatelska wyciągnęła wobec niego konsekwencje i jakby sprawa załatwiona, można mieć nadzieję, że się nie powtórzy, no ale to jest problem systemowy. Mhm,
11: bo mamy dwa poziomy, systemowy i partyjny. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. A to jest kryzys Koalicji Obywatelskiej czy kryzys Koalicji 15 października wizerunkowy?
16: Sprawa dotyczy Koalicji Obywatelskiej, ale samo to, że muszę teraz o niej mówić, wiadomo, że jest trudne. Jest trudne, choć nic tutaj nie zawiniliśmy i to Koalicja Obywatelska musi się teraz mierzyć z jakimś poradzeniem sobie z tą sprawą. Jedyne, co jest w tej sytuacji, trudno mówić o pozytywach, ale ja mam nadzieję, że to jest krok w takim kierunku, żebyśmy wreszcie zaczęli jakieś zmiany systemowe w ochronie zdrowia, bo mam wrażenie, że to jest taki obszar, który w tej koalicji idzie opornie, bo też ministerstwo jest obecnie tak zwanym eksperckim ministerstwem.
11: Tak zwanym? To znaczy, że pani nie wierzy w tę eksperckość resortu?
16: Ja nie jestem specjalistką od ochrony zdrowia, więc nie chciałabym się tu jakoś autorytatywnie wypowiadać. I na pewno pracuję w Ministerstwie Zdrowia wielu wspaniałych specjalistów i urzędników.
11: Ale rozumiem, że dziwi się pani tej nieobecności minister zdrowia w ostatnich dniach, czy w ogóle jakiejś takiej nieobecności
16: trochę tak i trochę takiej
11: politycznej w ostatnich miesiącach?
16: Nie widać trochę takiej wizji, jaka tam jest wizja wyjścia z trudnej sytuacji, a w koalicji rozmawiamy o tym dużo. No, przecież jakiś czas temu pani minister była u nas na posiedzeniu klubu,
11: zadawaliśmy pytania. Słyszałam wielokrotnie takie zapowiedzi marszałka Czerzastego, że tak dalej w służbie zdrowia być nie może i że musimy się spotkać, my liderzy koalicji, porozmawiać i coś z tą sprawą zrobić.
16: Więc ten nacisk ze strony nas jako koalicjantów jest i no, miejmy nadzieję, że szkoda, że musi się wydarzyć coś takiego, co bulwersuje całą Polskę i bulwersuje słusznie.
11: Ale naprawdę musi się, że będą jakieś reformy, naprawa systemu na rok przed szczytem kampanii wyborczej?
16: Liczę na to, że chociaż jakieś kroki się wykona. My przedstawiliśmy nasze propozycje, jak ten system można naprawiać. Niech chociaż część się z tego wydarzy. Pan premier zaproponował, ogłosił tę kontrolę płac lekarzy. No i dobrze oczywiście. Ja myślę, że z tego się powinni też cieszyć ci lekarze, którzy no, nie zarabiają kokosów.
11: Tak, potem z tą wiedzą trzeba
16: coś
11: zrobić.
16: Dokładnie, z tą wiedzą coś trzeba zrobić. No i ja myślę, że też poparcie społeczne dla postulatu, który my kładziemy na stołu, żeby jakoś ograniczyć pensję lekarzy, czy to przez stawkę godzinową najlepiej, zyskuje po prostu w tempie błyskawicznym coraz większe poparcie społeczne i że to też będzie presja, żeby takie postulaty realizować i sama kwestia kontroli czasu pracy, bo jedna kwestia to są pieniądze i to, że bo tutaj od razu zrobię dygresję, że ja oczywiście jestem daleka od takich stwierdzeń, że och, do tego systemu, to jak lubi mówić skrajna prawica, że do tego systemu to możemy dosypywać. Nie, no trzeba dofinansowywać ochronę zdrowia i smutna prawda jest taka, że to się nigdy nie skończy, bo po pierwsze medycyna się rozwija, po drugie mamy starzejące się społeczeństwo, więc te potrzeby są coraz większe. Ale no rzeczywiście jest tak, że jeżeli tak duża część będzie szła na wynagrodzenia dla jakiejś grupy, to trudno się spodziewać, żeby więcej pieniędzy znajdowało się na świadczenia medyczne dla ludzi. Więc albo to powinny być dwa strumienie, żeby to było jasno rozdzielone i żeby nie cierpiały na tym świadczenia. No a kiedy ogranicza się świadczenia, a lekarze zarabiają krocie. Nie wszyscy też, oczywiście. Dlatego ja mam taką nadzieję.
11: No ale trzeba też zadbać o szczelność tego systemu.
16: Tak.
11: No na i co właśnie pan Kacprzyk jest dowodem, bo przecież on mógł zostać zatrudniony przez szpital jako rezydent. Wtedy pensję płaciłby mu resort w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, a szpital zatrudnił go na warunkach korzystnych dla niego, niekorzystnych dla siebie i zdecydował się płacić mu 10 razy więcej.
16: Więc i do tego jeszcze dochodzi właśnie kwestia czasu pracy, kontroli, w ilu miejscach pracują lekarze. No i tutaj ważnym rozwiązaniem jest też niełączenie pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia.
11: A co w publicznej i prywatnej? Czy to oznacza, że na przykład lekarz nie może pracować jednocześnie w publicznym szpitalu oraz na przykład w jakiejś placówce szpitalnej prywatnej? Ale czy nie może też mieć prywatnej praktyki, że na przykład przyjmuje w gabinecie?
16: Ja powiem teraz, co myślę sama. Nie jest to stanowisko mojej partii, ale ja myślę, że na przykład kluczowe jest to, żeby lekarz, który wykonuje zabiegi na NFZ, operuje, żeby w ogóle przyjmował, moglibyśmy od tego zacząć, żeby miał obowiązek przyjmować pacjentów na wizyty w publicznej ochronie zdrowia, żeby nie było tak, że pacjent, żeby skorzystać z zabiegu, który jest finansowany ze środków publicznych, żeby musiał iść na prywatną wizytę, no bo wiadomo, że to generuje część patologii, nie wszystkie.
11: Rozmawiałam z Bartoszem Arłukowiczem dzisiaj, lekarzem, byłym ministrem zdrowia i on powiedział, że jest takie powiedzenie 13 czas do miasta. To znaczy, że lekarze przychodzą rano do pracy do szpitala, wykonują na przykład zabiegi, operacje, tak? I już po tym obchodzie odmeldowują się i znikają w tych prywatnych placówkach, w swoich gabinetach prywatnych i tak dalej. Czyli rozumiem, państwo by chcieli, żeby to było tak, że kończą się na przykład te zabiegi, operacje, które zwykle planowe są wykonywane przed południem, a potem, żeby był normalnie dostępny dla pacjentów i przyjmował regularne wizyty.
16: To jest to po pierwsze, żeby tak było, przyjmował w poradni, gdzie pacjent może pójść na konsultację, które jest no zwykle niezbędna przed zabiegiem i często to jest konieczne, żeby to był ten sam lekarz, który planuje operację. No a wiemy, że to przyjmowanie w prywatnych gabinetach generuje tę sytuację, że kiedy się pójdzie, zapłaci za wizytę albo zapłaci dużo za wizytę,
11: to potem znajdzie się miejsce w szpitalu.
16: I to jest skandal, lekarz, tak. Ale właśnie druga kwestia to jest to, że myślę, że łatwo jest pomyśleć, że no dobra, ale jak lekarze przyjmują w prywatnym gabinecie raz czy dwa razy w tygodniu, to okej. No ale to z kolei wymagałoby naprawdę ścisłej kontroli czasu pracy. Więc znaczy,
11: żeby
16: może zacznijmy od niej.
11: Wyrabiał, tak? Etat.
16: Tak, no, jeżeli zgadzamy się na to, że od zawsze właściwie kierowcy mają tachometry w autokarach na przykład, nie mogą przekraczać jakiegoś czasu pracy ciągiem, bo naraża to zdrowie ludzi, którzy korzystają z ich usług, no to tak samo powinno być w szpitalu, bo po prostu to nie jest
11: pytanie,
16: tylko
11: czy faktycznie lekarze niektórzy tak dużo pracują, czy też jest to fikcja, bo w przypadku pana Kacprzyka, nie wiem, czy pracował faktycznie 96 godzin łącznie,
16: to jest, jakby tu się
11: też
16: kumuluje ileś
11: tak wyszło,
16: problemów.
11: Że tak niby pracował on w tym czasie i spał i jadł. I...
16: No więc tutaj to jest po prostu też kwestia, no, poświadczania nieprawdy, łamania prawa, ale ileś patologii, problemów polskiego systemu ochrony zdrowia, no nie trzeba łamać prawa, żeby na przykład pracować tak dużo, że no jest to ryzykowne dla zdrowia pacjentów i nie powinno tak być. Więc
11: pewnie
16: ja myślę, że jakbyśmy po kolei robili nawet te rzeczy. Ukrócenie bardzo wysokich, skandalicznie wysokich płac części lekarzy, kontrola czasu pracy, następnie niełączenie pracy w prywatnej i publicznej ochronie zdrowia, kontrola sprzętu. No to nawet jak zaczniemy to robić krok po kroku, to będzie jakiś progres.
11: Ale zdają sobie państwo zapewne sprawę, że środowisko lekarskie nie będzie zachwycone, bo jak się pojawiła ta propozycja, która na konferencji została przedstawiona przez marszałka Czarzastego, właśnie te punkty, które pani wymieniła, też marszałek wymieniał, to odezwał się na przykład Jarosław Mijas, pediatra, ordynator w szpitalu w Strzelcach Opolskich. Raz, że za jego wypowiedzią stała taka sugestia, żeby się może marszałek nie wypowiadał, jak się nie zna. Ale potem mówił tak, mam 7 dyżurów w miesiącu, do tego 3 razy w tygodniu praktykę prywatną, czekam aż zakażecie łączenia, zacisnę pasa i wytrzymam, ale mam około 6000 kartotek. Gdzie ci ludzie przeniosą odczulanie, leczenie i diagnostykę w nagłych przypadkach u doświadczonego lekarza? Na NFZ macie mediany, nie chcecie płacić, więc pytam gdzie? Czas pracy lekarzy, bardzo chętnie, zawsze zostaję po godzinach, piszę artykuły, mam studentów w zebrania, chętnie z tego zrezygnuję.
16: Ja myślę, że wprowadzenie postulatu zakazu łączenia pracy w prywatnej i publicznej ochronie zdrowia to jest pewne wyzwanie. To jest wyzwanie organizacyjne, żeby zapewnić dostęp do opieki medycznej, ale też prawdą jest, że kształcimy coraz więcej lekarzy. Że ta tendencja tutaj, jeżeli chodzi o brak specjalistów...
11: Trzeba dobrze obliczyć, czy tak, na pewno starczy lekarzy.
16: Ale zacznijmy chociaż o tym dyskutować, kontrolować, mieć dane jakiekolwiek, bo okazuje się, że agencja oceny technologii medycznych
11: i taryfikacji
16: nie ma nawet takich danych, żeby było wiadomo, jak wygląda ta praca lekarzy, jak wyglądają zarobki.
11: No tak, no jest ta ustawa, która przechodzi przez Sejm,
16: tak, więc do tej pory tutaj był ten problem i no tylko właśnie o to chodzi, że taka ustawa, takie rozwiązanie, mechanizmy jakieś, no są po coś. Trzeba potem wprowadzać kolejne rozwiązania.
11: Partia, ja wiem, że pani jest Stowarzyszenie Wspólne Jutro, ale jest pani też wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego Lewicy. Czy państwo w swoim środowisku się zapytali siebie nawzajem, czy ktoś gościł w saloniku Wipowskim, tym albo jakimkolwiek innym? Czy każdy robił teraz rachunek sumienia wśród parlamentarzystów? Jeszcze, czy czasem dzwonił do jakiegoś dyrektora szpitala, że
16: ja
11: tutaj potrzebuje diagnozy i tak dalej?
16: Nikt nie musi robić rachunku sumienia, bo jeżeli ktokolwiek korzystał z takiego saloniku, to pewnie pamięta o tym, ale ja nie przepytywałam koleżanek i kolegów, ale nic mi o tym nie wiadomo, żeby... Nie wiem, ja sama nie byłam nawet nigdy w szpitalu południowym i nie słyszałam.
11: A to młody szpital.
16: No to jest młody szpital, tak, to prawda. To jest szpital, który ma kilka lat, więc... Nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć, bo nie mam takiej wiedzy, ale mam nadzieję, że nie. Jeszcze chciałam wrócić tylko do tej kwestii oporu lekarzy. Oczywiście, że jak się wprowadza zmiany, które polegają na jakiejś kontroli, na jakichś ograniczeniach, no to jest opór pewnej grupy. To jest oczywiste, tylko ja mam taką nadzieję, że ci lekarze, którzy nie mają horrendalnie wysokich zarobków, im też powinno zależeć na tym, żeby ta sytuacja była bardziej przejrzysta, bo kiedy zaczyna się mówić o tych zarobkach, ta dyskusja toczy się od jakiegoś czasu, nie była aż tak szeroka, ale toczyła się i kiedy się podnosiło ten problem, no to lekarze czasami mówili, że...
11: Że jest nagonka, że
16: tak,
11: jest
16: że to przecież jest garstka tych ludzi, którzy tyle zarabiają i a znakomitej większości to nie dotyczy. Więc no jakby
17: to jest, jeżeli tak jest, że to, no to jest garstka, tak? To sprawdźmy i to i jest też niesprawiedliwe. Dlaczego tutaj ta garstka ma takie zarobki i wyciska system po prostu? To jest, cierpią na tym pacjenci, no ale myślę, że też dla tych, dla pozostałych lekarzy, no to, to powinni to potraktować jako jakąś niesprawiedliwość i im także powinno zależeć na tym, żeby ten system uporządkować.
11: Dorota Olko, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro. Dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
11: Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Wizegrad Insight, będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach.

0: Silnika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa słowy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ta sytuacja jest skandaliczna, ale problem jest systemowy, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM Dorota Olko ze Stowarzyszenia Wspólne Jutro, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. W ten sposób odniosła się do ostatnich wydarzeń ze Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie koordynator SOR-u, a także radny Koalicji Obywatelskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Dodatkowo polityków koalicji miał przyjmować bez kolejki. Jak podkreśliła gościni Karoliny Lewickiej, to nie jest odosobniony przypadek, a służba zdrowia wymaga gruntownych reform. Tymczasem politycy partii Razem domagają się dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w związku ze sprawą ze Szpitala Południowego. Lider ugrupowania Adrian Zandberg ocenił, że Kierwiński jako szef struktur Koalicji Obywatelskiej w stolicy powinien ponieść za to polityczną odpowiedzialność. Polityk zarzucił władzom Warszawy brak nadzoru nad placówką. To sprawiedliwa odpowiedź na ataki, za ataki na nasze miasta. Tak o ataku na Moskwę mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wysłane przez Kijów drony uderzyły ostatniej nocy w znajdującą się w stolicy Rosji rafinerię naftową. Wywołało to rozległy pożar na terenie zakładu. Przepuszczenie tego ataku źle świadczy o siłach zbrojnych Kremla, mówi w TOK FM Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
7: Te ataki dronowe Ukrainy na Rosję demonstrują słabość Kremla na wszystkich możliwych frontach. Rosyjskie państwo nie jest w stanie zabezpieczyć swoich obywateli przed tymi atakami.
6: Rafineria w Moskwie to obiekt wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii. W ciągu roku jest w stanie przerobić nawet 12 milionów ton ropy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. W nocy na przeważającym obszarze utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Przelotny deszcz pojawi się jedynie na wschodzie. Jutro więcej słońca, a deszczowo i burzowo może być wyłącznie na zachodzie. Sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem dziś oddychamy. A w większości kraju nie mamy na co narzekać. Jakość powietrza jest co najmniej dobra. Nieco gorzej jedynie w okolicach Torunia, a największy problem mają mieszkańcy powiatu łęczyckiego. Tam jakość powietrza jest zła.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: W wywiadzie politycznym jest z nami kolejny gość, Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: A będziemy rozmawiać o wydarzeniu sprzed 10 lat, o Brexicie i jego konsekwencjach, bo to było 23 czerwca 2016 roku, to referendum i wszyscy wtedy łapali się za głowę, bo sondaże pokazywały, że zwyciężą ci, którzy chcą w Unii pozostać, a zwyciężyli ci, którzy chcieli z niej wyjść. I tak sobie pomyślałam, przygotowując się do naszej rozmowy, że gdyby gdyby Brexit trzeba było opowiedzieć jedną historią, to dla mnie osobiście byłaby to jednak opowieść o tych dodatkowych 350 milionach funtów dla służby zdrowia tygodniowo po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii, bo to była jedna ze sztandarowych obietnic tych, którzy chcieli wyjść. Szef ich kampanii, bo to też sprawdziłam, Matthew Elliot na X-ie pisał wówczas tak: dajmy naszej służbie zdrowia 350 milionów funtów, które Unia zabiera nam co tydzień. Oczywiście brytyjski urząd statystyczny

0: reagował, wyrażał ubolewanie z tego powodu, że wciąż słychać sugestie, jakoby Zjednoczone Królestwo dopłacało do Unii 350 milionów funtów każdego tygodnia i że cała ta suma mogłaby zostać przeznaczona na coś innego. No ale te 350 milionów funtów już żyło własnym życiem, rzecz jasna, w tej kampanii. I uwaga, do kiedy? Do pierwszego dnia po referendum. Dokładnie do pierwszego dnia po referendum, kiedy to Nigel Farage przyznał, że obietnica ta była błędem i że nie może zagwarantować realizacji takiego dofinansowania. Potem był wysyp wypowiedzi tych polityków, którzy opowiadali o tych milionach funtów, że to właściwie nie o to chodziło, że nie tak to formułowali, nie tak to wyraźnie zostało powiedziane. I stąd moje pierwsze pytanie do pana. Czy Brexit był wielkim oszustwem?
1: Na pewno był oszustwem. I teraz pytanie, czy im, czy...
0: Kto został oszukany, a kto oszukiwał, tak?
1: Tak, no bo mamy co najmniej trzy potencjalne ślady i motywy. Jeden najbardziej popularny to taki, że maczała w tym palce Rosja i rozkręcająca się wówczas z całą mocą rosyjska operacja wpływu w wielu krajach Europy. Dokładnie w tym czasie, dopiero na początku bycia wyłapywaną, to był założony w Petersburgu między innymi Instytut do spraw właśnie takiej propagandy w sieci i operacji specjalnych, manipulacji poprzez działania w social mediach. Cambridge Analytica, prawda, to było wielkim skandalem wówczas. Druga hipoteza, winowajcy i złoczyńcy, tutaj oszusta, no to jednak politycy właśnie w jakimś stopniu, czy to niektórzy z głupoty, niektórzy z chciwości władzy i benefitów tejże władzy, bo z pewnością trzeba powiedzieć, że Nigel Farage, patrząc na majątek w okresie od Brexit do dzisiaj, się wzbogacił. W przeciwieństwie do większości Brytyjczyków, którzy zubożeli. Boris Johnson podobno również nie stracił na majątku, ale należy do wyjątków wśród swoich współobywateli. Czy też, no jednak nie doszło do zbiorowego oszustwa Brytyjczyków, którzy się umamili, że są taką świetną demokracją, wyjątkową demokracją na mapie świata, która nawet referendum tak w kontrowersyjnej kwestii zorganizowała prawdziwie demokratycznie i z zachowaniem wszelkich zasad i uważali, że to jest arcydemokratyczny proces. Ja tutaj stawiam tezę, że to też było oszustwo, pewnego rodzaju zbiorowe oszustwo na sobie, co wykazały badania, czy też badania. No wystarczy to samemu sprawdzić w Google Trends, w historii wyszukiwań, co było najbardziej popularną frazą, o którą pytali Brytyjczycy na dzień po referendum. Co to jest Unia Europejska i co to jest Brexit, jakie są konsekwencje Brexit? Znaczy to były dominujące pytania, ludzie chcieli wiedzieć. No to na ile...
0: Chcieli wiedzieć, co się wydarzyło.
1: No, chcieli wiedzieć, na jaki temat, w czym brali udział i na co zagłosowali. Ja uważam, że to była wielka kompromitacja demokratycznego procesu, w którym nie było prawdziwej debaty, poinformowanej debaty i ludzie nie wiedzieli, na co głosują. No i tutaj to jest coś więcej, prawda? To jest społeczeństwo, to są media również, to są organizacje społeczne, to jest pewnego rodzaju zbiorowa psychoza albo samooszustwo.
0: Powiedział pan o tym ubożeniu i faktycznie mamy oczywiście twarde dane na to, że konsekwencją Brexitu była strata gospodarcza. Brexit obniżył i brytyjski PKB, i poziom inwestycji, i zatrudnienia, i produktywność, i tak dalej. Ale wrócę jeszcze do innego, atrakcyjnego wówczas dla wielu hasła, odzyskajmy kontrolę, bo zwolennicy Brexitu argumentowali, że wyjście z Unii Europejskiej pozwoli Londynowi samodzielnie decydować o wielu sprawach, ale tutaj kluczowa była polityka imigracyjna. I co trzeci zwolennik opuszczenia Unii wskazywał ograniczenie imigracji jako główną motywację właśnie do głosowania. No i co się wydarzyło? No i owszem, mniej zaczęło przyjeżdżać ludzi z Unii Europejskiej, natomiast imigracja spoza Unii Europejskiej jest obecnie na poziomie dwukrotnie wyższym niż 10 lat temu. Ja nie wiem, czy właśnie o to im chodziło.
1: Nie chodziło im na pewno o tego rodzaju wzrost liczb, ale doceniam uwagę, jaką politycy przywiązywali do sentymentu i pewnej obietnicy w ogóle, która wiąże się ze sprawowaniem władzy, a więc poczucia kontroli w jakimś sensie nad swoim terytorium i nad swoją ludnością. Hasło odzyskać kontrolę pojawiło się u zmierzchu rządów Tony Blaira, który otworzył granice również dla rzeszy Polaków, którzy do Wielkiej Brytanii pojechali w ramach w pełni otwartych granic. Przypomnijmy dla kontrastu, że Gerhard Schröder między innymi wynegocjował dla Niemiec warunkowe, częściowe i takie otwierane etapami możliwości rynku pracy Niemiec i w związku z tym Niemcy nie miały takiego napływu migrantów, co było w jakimś sensie też ulgą dla polskiej sytuacji, czy polskiego rynku pracy, też no, sytuacji wielu rodzin, które odnalazły się na tym nowym rynku pracy, skorzystały z pewnego rodzaju marzenia lat 90., bo wszyscy wtedy chcieli uciekać, prawda, wyjeżdżać. No niektórzy już wrócili, ale mimo wszystko to było z wielu powodów taki moment, w którym był dla nas wentylem bezpieczeństwa, a dla nich był wentylem niebezpieczeństwa. Bo oni stracili poczucie, że kontrolują sytuację. To nie byli tylko Polacy, bo potem jeszcze masowo przyjeżdżali Rumuni, Bułgarzy. To są duże populacje w ramach Unii Europejskiej, bardzo konkurencyjne na rynku pracy, konkurencyjne, ambitne, no i też, co trzeba powiedzieć, nie odróżniające się, przepraszam, to jest czynnik rasowy, jest dosyć istotny, że my się tak bardzo nie odróżniamy od Brytyjczyków, ale zarazem nie należymy do tej społeczności. No, przypomnijmy sobie, że no jakby my nie mieliśmy w historii Europy większości wojen rasowych, tylko mieliśmy wojny białych z białymi. Znaczy ten czynnik rywalizacji, który się pojawił na taki socjologiczny, na rynku pracy, w społeczeństwie brytyjskim, był bardzo odczuwany. Była niechęć, widoczna niechęć do Polaków. Bo nie byliśmy tacy obcy jak inni, a byliśmy rywalami o zasoby, o miejsce, co w hierarchii społecznej.
0: To się nie podobało.
1: Myślę, że to można zarejestrować znowu w historiach, też w medialnych doniesieniach, jak to nie było najlepiej widziane. Nie tylko, że Polaków nie lubiono, bo Polaków na wyspach chyba się lubi, tak moje jest doświadczenie osobiste, bardzo pozytywne. Ale poczucie kontroli, że tracę kontrolę jako Brytyjczyk, brytyjski obywatel z jakimś tam no, właśnie miejscem właśnie w tej hierarchii i społeczeństwie, no zaczynało być cokolwiek niewygodne w pewnych, szczególnie w pewnych grupach społecznych i myślę, że to zostało, po pierwsze, jak powiedziałem, nazwane, odzyskać kontrolę, take back control, było hasłem polityki, która nie została wprowadzona w życie jeszcze za Tony'ego Blaira i potem wróciła ze zdwojoną mocą jako hasło brexitowe.
0: Wehikułem brexitowców.
1: Tak, tak.
0: Spodziewano się po decyzji Brytyjczyków w referendum, że może być efekt domina. Tego bardzo się obawiano, że teraz jak wyszli Brytyjczycy, to będą też inni wychodzić, a potem oczywiście obserwowano te konwulsje, w jakich Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską. To nie był łatwy proces. Czy można powiedzieć, że Brexit okazał się szczepionką, czy to za daleko idąca teza?
1: No to... To taka szczepionka eksperymentalna, prawda? I nie wiadomo, czy pacjent przeżyje. No myślę, że jeszcze zobaczymy. Widzimy zmieniające się nastroje w opinii publicznej. Teraz większość ludzi jest niezadowolona, że nie ma dostępu do wolnego przepływu osób, między innymi. Do wielu benefitów, które wiążą się z przynależnością do Unii Europejskiej. Ale zarazem, o czym chyba pisał w The Guardian Timothy Gartonasz kilka dni temu, nie ma wśród Brytyjczyków chęci zrozumienia, na czym to w ogóle polega ten projekt Zjednoczonej Europy. I myślę, że w tym sensie szczepionka pod tytułem Brexit to nie zadziałała.
0: Ale myślałam o tym, czy zadziałała ona na przykład na radykalną prawicę we Włoszech albo we Francji.
1: Nie sądzę, że też tam przychodzi jakakolwiek refleksja, żeby zmierzyć się z pytaniem, co to oznacza być w Unii Europejskiej.
0: Ale nie ma już tak głośno artykułowanych postulatów, żeby opuszczać Unię Europejską.
1: No, ja bym nie zasypywał tutaj gruszek. Nie cieszyłbym się. Nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu.
0: Czyli radykalna prawica prędzej czy później wróci do źródeł, tak?
1: Gen nacjonalizmu w Polsce i w Europie jest silny i on jest wznoszący, na fali wznoszącej obecnie. Znaczy, no, nacjonaliści zdecydowali o tym, kto ma władzę na urzędzie prezydenta w Polsce. Ostatecznie byli, no, może nie wszyscy nacjonaliści, nie wszyscy głosujący na prezydenta Nawrockiego byli nacjonalistami. Nacjonaliści zdecydowali o Brexit. Też nie wszyscy w Wielkiej Brytanii są nacjonalistami, którzy głosowali na Brexit, ale to są niezwykle destrukcyjne, autodestrukcyjne czynniki, które w żaden sposób nie wykazują zdolności do uczenia się.
0: Angela Merkel po tej decyzji Brytyjczyków mówiła, że to jest taki budzik, dzwonek alarmowy dla Unii, który powinien ją skłonić do pracy nad tym, aby stała się, cytuję, bardziej atrakcyjną, innowacyjną, kreatywną, zdolną do konkurowania. Udało się?
1: Ja bym bardzo chciał, żeby Angela Merkel spojrzała w lustro żeby nie myślała, że krytyka pod jej adresem to jest krzywe zwierciadło. Naprawdę, znaczy jej polityki, jej pomysły na Europę nie sprawdziły się, nie powinny być dla nas kierunkowskazem. Popełniła szereg strategicznych błędów i uważam, że to co innego jest dzisiaj siłą Europy i powinno być siłą Europy. Europa daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. System Unii powinien dawać więcej tego bezpieczeństwa niż daje. To jest, wiąże się z poczuciem kontroli również. Poczuciem kontroli nad swoim przeznaczeniem, nad swoją przyszłością, nad swoimi granicami, nad swoim właśnie bezpieczeństwem. I ten rodzaj, model, który proponowała wówczas Angela Merkel, rozjeżdżał się, też trzeba pamiętać, z tym, co ona robiła politycznie. Bo tutaj mówiła o otwartości, o konkurencyjności, o innowacyjności, o globalnych tam przewagach. A z drugiej strony działała, na przykład w przypadku Grecji, totalnie autokratycznie, zupełnie nie szanując woli jakby takich sytuacji, kontekstu poszczególnych członków, ani instytucji, którym przewodziła również, współprzewodziła jako kanclerz Niemiec. Więc to są przepisy, które uważam są trochę nieadekwatne, jakby trudno mi do nich się odnieść, ale skoro mówimy o niej, to bym dodał tylko, że ona była też poniekąd osobą odpowiedzialną, współodpowiedzialną za Brexit.
0: To jeszcze jedna rzecz, bo sporo było takich scenariuszy fatalistycznych. Na przykład Donald Tusk wtedy w Brukseli, już nie polski premier, przecież w 2016, przed referendum brexitowym mówił tak, jeżeli Brexit się wydarzy, to może być nie tylko sprawa dla Unii, może to być jako rezultat największy kryzys cywilizacji zachodniej, jaki znamy.
1: Myślę, że się pomylił.
0: Tak, pomylił się.
1: Bo mamy większy teraz. Ten drugi tak, Brexit, to Stany Zjednoczone przeprowadzają. Właśnie się wycofują ze naszych wspólnotowych różnych
0: projektów. Tak, 2016 projektów. Rok to był rok dwóch takich ważnych wydarzeń. Trump po raz pierwszy wygrał wybory, prawda?
1: Ale wtedy nie wychodził jeszcze z NATO.
0: Jeszcze nie wychodził.
1: A to prawie.
0: Czy jakoś Unia przetrwała Brexit?
1: No Unia nawet była wzmocniona przez Brexit. I to jest paradoks. To znaczy Unia wbrew oczekiwaniom wynegocjowała tak korzystne dla siebie porozumienie, dla nas również, dla Polski, jakiego się nikt nie spodziewał. No przede wszystkim Brytyjczycy byli zaskoczeni, bo uważali, że z ich dyplomacją, z ich kunsztem prowadzenia polityki, to oni nas zgniotą. Bo my jesteśmy przecież tymi 27 różnymi gospodarkami. Okazało się, że nie, że potrafimy działać razem.
0: A Brytyjczycy teraz szukają zbliżenia z Unią Europejską. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika i ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Tomasz Bielecki z Polityki Insight będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
4: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
5: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofast.
16: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od trzech nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To krok do zmian systemowych w ochronie zdrowia, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Dorota Olko. To komentarz do sprawy byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku jako lekarz zarobił ponad 1 600 000 zł. Polityk zwrócił dziś na konto szpitala, w którym pracował, 500 000 zł. Jednak samo to nie rozwiąże problemu, mówi gościni Karoliny Lewickiej.
21: Gdyby chodziło o jednego cwaniaka, gdyby chodziło o jeden szpital, to jeszcze by było pół biedy, bo wtedy by wystarczyło, żeby zwrócił, żeby Koalicja Obywatelska wyciągnęła wobec niego konsekwencje i jakby sprawa załatwiona, można mieć nadzieję, że się nie powtórzy, no ale to jest problem systemowy.
20: Z dokumentów wynika, że Dawid Kacprzyk pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie średnio 11 godzin dziennie przez 365 dni. W czasie pracy był jednak widywany w telewizji, a także wykonywał prace związane z funkcją radnego. Nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, mówił Donald Tusk w sprawie propozycji utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Podkreślił jednak, że nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje w tej sprawie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wcześniej po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. W naszym kraju obecnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Izraelska armia rozszerzyła swoją operację na południu Libanu, wynika z mapy opublikowanej na platformie X przez rzecznika sił obronnych Izraela. Ten kraj toczy w Libanie wojnę z szyicką organizacją Hezbollah, która jest podległa Iranowi. We wpisie dołączonym do mapy przekazał, że strefa buforowa rozciąga rozciąga się około 10 km w głąb libańskiego terytorium. Ukraina i Niemcy zawarły umowę w sprawie systemów przeciwrakietowych do zwalczania pocisków balistycznych, poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dokument podpisali ministrowie obrony tych państw Michał Fedorow i Boris Pistorius. Jak przekazał Zełenski, to właśnie pociski balistyczne są obecnie największym problemem, z którym Ukraina mierzy się podczas rosyjskich ataków. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. W nocy na przeważającym obszarze utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Przelotne opady mogą pojawić się jedynie na wschodzie. Temperatura spadnie do około 15 stopni w większości kraju. Jutro więcej słońca, a na południowym zachodzie nawet do 30 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym jest z nami Tomasz Bielecki, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
18: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy sobie o konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku w przyszłym tygodniu, 25 i 26 czerwca. Przygotowania do tej konferencji przebiegają jednak w cieniu kryzysu między Warszawą a Kijowem, ale ponieważ Ukraina jest współgospodarzem wydarzenia, to premier Donald Tusk, pytany o obecność Wołodymyra Zełenskiego, mówi tak: ja nie czekam tu na żadne potwierdzenie, będziemy, tak sądzę, rzecz zupełnie oczywista, w Gdańsku witać tych, którzy przyjadą, firmy, biznesy. To jest i w interesie Ukrainy i Polski. Na razie nie mam żadnych sygnałów, żeby strona ukraińska to chciała jakoś nie uwzględnić w swoich planach. Ale z drugiej strony, bo to koniec cytatu z pana premiera, słyszymy też, że Kijów czeka na rozwój sytuacji związanej z zapowiedzią odebrania mu orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego. Kapituła zebrała się 8 czerwca. Karol Nawrocki nie poinformował, jaka była opinia tejże kapituły, nie poinformował o swojej decyzji. Mówił, że jak wróci ze Stanów, już wrócił, decyzji nie ma. Czy to wszystko jest ze sobą powiązane? Jak to ostatecznie będzie wyglądało w Gdańsku?
18: Myślę, że możemy obstawiać, że jest niepowiązane w taki sposób, żeby zamieszanie wokół orderu i spraw z polskim prezydentem wpłynęło na obecność czy nieobecność Zełenskiego w Polsce, na tej konferencji, której rzeczywiście Ukraina jest współgospodarzem. Chociaż też przyznajmy, że prezydent Zełenski zaskakuje czasami też swoimi gestami dyplomatycznymi czy niedyplomatycznymi, więc zapewne pomimo zapewnień premiera Tuska domyślałbym się, że jakiś tam znak zapytania istnieje, chociaż myślę, że ja obstawiałbym, że on jest mały. Przypomnijmy, że to jest konferencja doroczna. W zeszłym roku była we Włoszech. Tam tym współgospodarzem jest i Ukraina, ale też w pewien sposób pośrednie instytucje unijne. Ursula von der Leyen będzie jednym z głównych gości. Chodzi o mobilizowanie biznesu, inwestycji dla odbudowy Ukrainy. Więc obstawiałbym, że przebiegnie wszystko zgodnie z planem.
0: Wczoraj premier mówił tak: nie dostałem żadnego sygnału, żeby Zełenski nie przyjechał do Gdańska. Jutro, czyli dzisiaj, będę z nim o tym rozmawiał. Donald Tusk jest na szczycie unijnym. O gościach i uczestnikach chciałabym porozmawiać. No wiadomo, że będą przedstawiciele polskiego rządu, przedstawiciele ukraińskiego rządu po obu stronach w dużej liczbie.
18: Tak. Jednego rządu, drugiego rządu. Też Bruksela, Komisja Europejska, jak na taką okazję, wysyła też dosyć poważną delegację, to ludzi, komisarzy związanych, czy też urzędników wysokiego szczebla, związanych z zarządzaniem tą pomocą finansową, czy organizowaniem również pomocy wspólnej z prywatnym biznesem, pomocy dla Ukrainy. To rzeczywiście wysoka ranga. Celem takich konferencji, tak było w ubiegłym roku we Włoszech, jest silna obecność też biznesu tego i prywatnego, i powiązanego z państwem czy z rządami. Tutaj polska strona przygotowuje się, czy ma plany rozmów, czy nawet sfinalizowania umowy dronowej, takiej, którą Ukraińcy wcześniej podpisali z Litwą i Łotwą. Zaglądałem trochę tuż przed naszą rozmową do ustaleń zeszłorocznej konferencji, która tej, tego typu konferencji we Włoszech. Tam ogłoszono, że zmobilizowano blisko 10 miliardów euro zobowiązań inwestycyjnych. To nie chodzi o pomoc finansową tylko, ale również zobowiązania inwestycyjne na rzecz Ukrainy. My mówimy po polsku na rzecz odbudowy, chociaż przecież to nawet w mniejszym stopniu chodzi o odbudowę zniszczeń wojennych, jeśli chodzi o Ukrainę centralną czy zachodnią, to chodzi o modernizację również Ukrainy, która rzeczywiście gospodarczo no nie jest w dobrym stanie skutek kilkuletniej wojny, ale związane z integrowaniem Ukrainy z Zachodem i chodzi o pieniądze po prostu na modernizację infrastruktury, na modernizację przemysłu, nie w bezpośrednim odbudowywaniu zniszczeń po bombach, rakietach i tak dalej.
0: A czy polski biznes jest w ogóle zainteresowany tym, żeby uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, w inwestycjach na tym właśnie terytorium? Rozmawiałam kilka dni temu ze Zbigniewem Parafianowiczem, autorem książki Kłopot Zełenskim, który też ten wątek i konferencji gdańskiej i zaangażowania polskiego biznesu w odbudowę Ukrainy porusza i mówi, że niekoniecznie, że do niektórych przetargów polskie firmy nie stają, że boją się ryzyka wojennego, rzecz jasna, korupcji, braku niezależnego sądownictwa i że jak sobie to wszystko przeliczą, to okazuje się, że to jest mało opłacalne. A oczywiście rząd biznesu za biznes nie zrobi na Ukrainie.
18: Tak. Śledzę jakoś tę dyskusję i no też przyznajmy, że polski biznes w Ukrainie inwestował też przed wojną po prostu ryzyko działania w warunkach korupcyjnych czy wojennych, no ma swoją cenę, te inwestycje po prostu muszą przynosić większe zyski, ale przecież statystyki biznesu robione przez polskie związki pracodawców pokazują, że nie jest źle. Oczywiście jeśli myślimy o odbudowie Ukrainy, czasami myśli się o jakichś wielkich, ogromnych inwestycjach, a to Polska tak czy inaczej na wielkiej jakiejś skali nie ma kapitału. Cały czas Polska jako kraj jest krajem, który z zewnątrz musi do wielkich inwestycji przyciągać kapitał zewnętrzny, ale na poziomie branży budowlanej, logistycznej, spożywczej, to na ile dobrze odczytuję analizy, podsumowania publikowane przez różne związki branżowe i związki pracodawców w Polsce, to się kręci bardzo dobrze. I nawet bardziej chodzi o to, żeby temu nie przeszkadzać, niż jeszcze dodatkowo na tym średnim, niskim poziomie biznesu, małego, średniego, on sobie dobrze radzi. Wynika tak ze statystyk, więc oczywiście wsparcie jakieś tam polityczne, partnerstwa międzyrządowe jako patrona dla inwestycji są potrzebne dla wielkich przedsięwzięć, a tutaj tak czy inaczej Polskę, mówię nie jako rząd, ale po prostu Polskę jako gospodarkę, będzie stać na konkurowanie o udział w niewielkiej liczbie wielkich przedsięwzięć, ponieważ tak jak mówiłem, również Polska nie ma tego kapitału.
0: Planowane są w trakcie tej konferencji panele, dyskusje. Jedna z takich debat będzie dotyczyć przyszłości Ukrainy w Unii. To będzie panel z udziałem szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, wicepremiera Ukrainy Tarasa Kaczki i komisarki do spraw rozszerzenia Marty Kos. Zaczęłam się zastanawiać, jak Polska jest postrzegana obecnie przez Kijów w tym kontekście. Jeszcze jako rzecznik obecności Ukrainy we wspólnocie, czy raczej już jako główny hamulcowy? Tu pozwolę sobie przytoczyć wpis Piotra Zgorzelskiego. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej w obecnym wymiarze to śmierć polskiego rolnictwa. Ich gigantyczne agroholdingi operujące na 1/4 światowych czarnoziemów zniszczą nasz eksport. Musimy postawić tu twarde, bezkompromisowe weto.
18: Tak, z tymi opiniami można by polemizować, a zresztą nawet wejście Ukrainy do Unii Europejskiej przy okresach przejściowych, okres przejściowy na dostęp do wspólnego rynku rolnego miała lata temu Hiszpania, więc to wszystko dałoby się skalibrować tak, żeby część tych zmartwień i trosk o polskie rolnictwo rozwiać, ale wracając do pytania, Polska niemal od zawsze i również przez pierwsze lata tej wielkoskalowej, pełnoskalowej wojny w Ukrainie była główną, bo obok krajów bałtyckich, ale o wiele mniejszych, więc mniej ważących też. Jednak Serbia główną rzeczniczką przyspieszonej, skróconej ścieżki akcesyjnej dla Ukrainy. Na pewno Polska się z tego zdecydowanie wycofała. To stało się, myślę, że już w taki sposób otwarty na poziomie brukselskim kilkanaście miesięcy temu. Polska otwarcie wypowiada się przeciwko temu, co minister Sikorski kiedyś nazwał drogą na skróty do członkostwa w Unii Europejskiej. Jest bardzo sceptyczna wobec pomysłów zastępczych, takich jak kanclerz Merz wysunął niedawno pomysł stowarzyszonego członkostwa. Mówiąc w skrócie, chodzi o możliwość sukcesywnego, stopniowego włączania się przez Ukrainę do Unii Europejskiej, do wspólnego rynku, z obecnością w instytucjach unijnych bez prawa do głosowań. Polskiej dyplomacji, polskiemu rządowi też to niezbyt się podoba. Polskie stanowisko jest teraz takie, że ta akcesja ma przebiegać normalną ścieżką, bez żadnych szczególnych rozwiązań. I nawet jeśli ta normalna ścieżka, Bruksela może zapewniać, że to ona jest do kończenia w 3-4 lata, to raczej mówimy o drugiej połowie lat 30. I obecnie na tym etapie polski rząd nie ma problemu z takim scenariuszem, że to będzie dopiero druga połowa 30, połowa, końcówka lat 30, więc tutaj zaszła duża zmiana. Pamiętajmy, w 2022 roku, kiedy Rosja napadła na Ukrainę w ten sposób pełnoskalowy, to jednak ten wniosek o przyznanie statusu kandydackiego Ukrainy przez Brukselę, no rzeczywiście to nie była legenda, był pisany przy pomocy polskich dyplomatów w Brukseli i byliśmy tym krajem pilotującym i dobijającym się tego, żeby właśnie na skróty jak najszybciej. Komisja Europejska parę miesięcy temu w tym roku wysunęła taki pomysł, zresztą to jest nazywany model odrzuconego członkostwa, żeby szybko wpuścić Ukrainę do Unii Europejskiej, wykorzystując jeszcze poparcie dla tej akcesji w kilka krajów, zapewne we Francji, czy aby referendum, z ogromnymi okresami przejściowymi, ale już z wewnątrz Ukraina mogłaby się dostosowywać do tych przepisów, więc stąd ta nazwa odwrócona akcesja, ale to jest zdecydowanie przytłaczająca część, większość krajów Unii Europejskiej opowiedziała się przeciwko temu modelowi i w tym też bardzo mocno się Polska opowiada przeciwko temu modelowi.
0: To jeszcze zapytam o konkrety, to znaczy co się może wydarzyć, bo przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal mówił tak, podpisane będą wielkie, duże umowy, już nie mówię, nie przypominam umowy, która jest w trakcie planu, który właściwie jest już realizowany, że PZU wchodzi w rynek ubezpieczeń, także będzie de facto liderem na rynku ukraińskim, ale pan też wspomniał o tej umowie dronowej, chyba podobne porozumienie Ukraina już podpisała z Litwą i Łotwą. Czy dojdzie do finalizacji tego porozumienia na tej gdańskiej konferencji? Ma pan minutkę, tak powiem.
18: Jak rozumiem, taki jest plan. Również dzisiaj nie zostało to jeszcze odłożone, więc wydaje się, że obie strony celują w to, żeby ta umowa dronowa była jednym z takich osiągnięć do podsumowania tej konferencji w Gdańsku. Oprócz mniejszych kwotowo, skalowo umów właśnie budowlano-logistyczno-spożywczych, no też są spekulacje czy oczekiwania nieco do umów, ale że KGHM może skonkretyzować swoje cele biznesowe wobec Ukrainy, czy prowadzić tam intensywne rozmowy co do przyszłych inwestycji, ale to jeszcze nie finalizowane w żaden sposób w najbliższych tygodniach.
0: Tomasz Bielecki, Polityka Insight. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
0: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Brzesiński, a za chwilę ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Czwartek, 18 czerwca, minęła 18.
16: Każdy, kto skorzystał ze ścieżki VIP w warszawskim szpitalu południowym, poniesie konsekwencje polityczne, zapowiada premier Tusk.
15: Komisja rewizyjna odwołała dziś cały zarząd tej lecznicy.
16: Sylwia Gregorczyk-Abram poważną kandydatką na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
15: Tok 360 polityczne targi wokół stanowisk RPO i szefa IPN-u.
16: Donald Trump zapewnia, że Stany Zjednoczone wygrały wojnę w Iranie. A z kolei prezydent Iranu nazywa porozumienie z USA historycznym dokumentem.
15: O tym, co wiemy o umowie, która ma zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie, już za kilka minut. To jest TOK 360.
16: Marietta Wiśniewska.
15: Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy.
16: Osoby, które korzystały ze ścieżki VIP w warszawskim szpitalu południowym, poniosą konsekwencje polityczne, zapowiedział dziś premier Donald Tusk.
15: Koordynator tamtejszego SOR-u, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk zarobił w zeszłym roku 1 600 000 zł.
16: Opinię publiczną oburzyła również informacja, że na prowadzonym przez Kacprzaka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
15: Komisja rewizyjna po kontroli odwołała cały zarząd lecznicy. Ben O'Connor.
17: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
18: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi, po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
17: Dawid Kacprzyk, lekarz ze szpitala południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
19: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
17: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
16: Dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w związku ze sprawą Szpitala Południowego domagają się politycy partii Razem i opozycja.
15: Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
0: Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski, takim pilnym przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
15: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze dziś udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca.
16: 3 dni potrzebowała grupa śledcza z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie na zatrzymanie sprawcy zabójstwa z Białej Podlaskiej.
15: Ofiara to 44-letni rosyjski artysta Simon Skrepecki, który otwarcie występował przeciwko Rosji Władimirowi Putinowi i rysował satyryczne obrazy, organizował happeningi. Dlatego jedna z hipotez to zabójstwo na tle politycznym, niewykluczone, że przy udziale obcych służb.
16: A o sprawie mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Wiedzieliśmy od początku, że strzelec był jeden, że oddał kilka strzałów i oddalił się pieszo w nieznanym kierunku. Od początku apelowaliśmy o dobrą współpracę z mieszkańcami, o przekazywanie nagrań z kamerek, z wideostratorów, o przekazywanie wszystkich informacji, nawet anonimowo. I na pewno było to bardzo ważnym elementem, które pozwoliło policjantom zatrzymać tego mężczyznę, ustalić jego personalnie, a następnie to, gdzie obecnie przebywa. I te ustalenia doprowadziły nas do jednego z hosteli pod Warszawą i dzisiaj rano to właśnie kontrterroryści policyjni dokonali zatrzymania tego mężczyzny i trwają z nim obecnie czynności jeszcze na miejscu. Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
16: Zatrzymany sprawca posługiwał się gruzińskim paszportem. Trwa ustalanie, czy to prawdziwa tożsamość.
15: Mężczyzna ma zostać przewieziony na przesłuchanie do Lublina i prawdopodobnie jutro w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej usłyszy zarzuty.
16: Rzecznik Praw Obywatelskich za prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
15: Politycy KO i PSL-u zaprzeczają, aby dogadywali się w sprawie wzajemnego poparcia swoich kandydatów na te stanowiska. Koalicja Obywatelska zgłosiła dziś na RPO adwokatkę współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy Sylwię Gregorczyk-Abram.
16: Z kolei ludowcy razem z PiS-em forsują od dłuższego czasu na szefa IPN-u, jego obecnego wiceprezesa Mateusza Szpytmę. A więcej o sprawie Wawrzyniec-Zakrzewski.
4: O tym, że nie ma żadnych targów, zapewnia mnie posłanka PSL-u Urszula Nowogórska.
8: Jest możliwe, że to będzie, brzydko mówiąc, deal. Wy poprzecie Sylwię Gregorczyk-Abram, a koalicja poprze Mateusza Szpytmena, prezesa IPN-u.
10: Ostatnio to słowo deal to się staje bardzo popularne, odmieniane przez wszystkie przypadki w różnych sferach życia społecznego, ale ja panu mówię, że nie ma takiego dealu.
4: Termin zgłaszania kandydatów na RPO mija w przyszłym tygodniu. Żadne rozmowy o poparciu na razie się nie toczą. Odpowiada mi za to Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
1: Zobaczymy, jacy kandydaci zostaną zgłoszeni i wtedy kluby będą w sposób naturalny uzgadniać też kandydatury i wspólną politykę.
4: Ale nie jest wielką tajemnicą, że Mateusz Szpytma, do zeszłego roku zastępca Karola Nawrockiego w IPN-ie, nie jest dla Koalicji Obywatelskiej wymarzonym kandydatem, którego, co istotne, zgłasza parlamentowi kolegium Instytutu, składające się w większości z nominatów PiS-u. Mówi premier Donald Tusk, pytany o poparcie dla Mateusza Szpytmy.
0: Nie jestem entuzjastą tej kandydatury.
4: Podobną opinię o Sylwii Gregorczyk-Abram jako kandydatce na RPO ma za to Marek Sawicki z PSL-u.
19: Dla sporej części PSL-u, tej konserwatywnej, nie jest to kandydatka naszych marzeń.
4: Choćby ze względu na zaangażowanie i wsparcie prawne dla proaborcyjnego strajku kobiet, czy walczących z tak zwanymi strefami wolnymi od LGBT. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich mija za nieco ponad miesiąc. Chodzi oczywiście o Marcina Wiącka, który 5 lat temu był kandydatem ludowców, którego poparło rządzące w tamtym czasie Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei PSL zagłosował wtedy za zgłoszonym przez PiS na szefa IPN-u Karolem Nawrockim. Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
16: Naprawa ma być prawem każdego konsumenta sprzętów gospodarstwa domowego.
15: Pod koniec lipca mija termin na wdrożenie w Polsce unijnej dyrektywy Right to Repair. Konsumenci mają zyskać nowy przywilej, ale krajowych przepisów w tym zakresie nadal nie ma. Szymon Kępka.
20: Graniczna data na wdrożenie dyrektywy to jedno, ale realnych narzędzi dla konsumentów wciąż nie ma. Do tego można spodziewać się, że zanim realnie będzie można skorzystać z prawa do naprawy sprzętu, miną miesiące, bo dyrektywa ma objąć sprzęt sprzedawany w sklepach mniej więcej od sierpnia. Dyrektywa zakłada też, że konsument, który zdecyduje się na naprawę, zamiast wymiany, zyska przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. Naprawa poza autoryzowaną siecią serwisową nie będzie też skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. Polacy chętnie naprawiają sprzęty gospodarstwa domowego, ale tylko te podstawowe, te bardziej skomplikowane już nie. Mówi prezeska Stowarzyszenia Naprawiaj, Nie Wyrzucaj, Monika Pobrotyń.
21: Najczęściej naprawiamy uchwyty, półki, części w ekspresie do kawy, bo ta kawa jest teraz takim naszym fajnym tutaj, no codziennie pijemy kawę, ekspresy są fajniejsze i uczymy się tych ekspresów też naprawiać. Natomiast tego się boimy, boimy się elektroniki. Boimy się modułów, boimy się jakichś takich bardziej skomplikowanych właśnie elektronicznych napraw.
20: W Unii Europejskiej w ostatnich 10 latach ilość elektroniki trafiającej na rynek dwukrotnie wzrosła. Tymczasem do recyklingu albo ponownego użycia trafia tylko około 4 milionów ton, czyli mniej więcej 1/4 całej tej masy sprzętu. Szymon Kępka, TOK FM.
16: Zabytkowe tramwaje z innych miast Polski znowu wyjadą na krakowskie tory. To w ramach wakacyjnej wymiany historycznego taboru.
15: Do Krakowa trafiły 4 wyjątkowe wagony, które przez najbliższe tygodnie będą wozić pasażerów krakowskiej linii muzealnej. Katarzyna Młynarczyk.
22: To coroczna tradycja. Kraków wypożycza swoje zabytkowe tramwaje do innych miast, a w zamian sprowadza pojazdy, których na co dzień nie można zobaczyć pod Wawelem. W tym roku po mieście jeździć będą wagony z Warszawy, Śląska, Poznania i Wrocławia. Ten wrocławski to jeden z najstarszych tramwajów w Polsce, mówi Krzysztof Kołodziejczyk, prezes zarządu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z Wrocławia.
23: Jest to tramwaj Maksimum z 1901 roku, będący efektem elektryfikacji linii tramwajów konnych we Wrocławiu.
22: Poznań pożycza Krakowowi tramwaj holenderski, mówi Maciej Szkudlerek z MPK w Poznaniu.
24: Oryginalnie tramwaj pochodzi z Amsterdamu. Jest to tramwaj Bates 3G. Do Poznania przyjechały w latach 91-95. Ten konkretny do Poznania przybył w 2003 roku.
22: Historyczne wagony będą kursować w wakacyjne weekendy, a w tym roku sezon potrwa do września.
15: 18.10 jest teraz z nami Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka, iranistka. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
15: Prezydent USA Donald Trump i prezydent Iranu Masoud Pezeshkian podpisali umowę, która ma zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie, wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem. Jesteśmy w trakcie takiego procesu podpisywania i normowania sytuacji, tak przynajmniej o tym mówi prezydent Donald Trump, który zapewnia, że to porozumienie jest historyczne, Stany Zjednoczone wygrały. Masoud Pezeshkian wypowiada się bardzo podobnie, mówiąc o historycznym dokumencie. Chciałbym spytać pani na początku o to, jak odbiera to porozumienie irańska ulica, obywatele Iranu, którzy byli też jednymi z największych ofiar tej wojny, tak, która toczyła się właśnie tam, a nie w Stanach Zjednoczonych.
25: No tak, właściwie to już jest częściowa odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, obserwując, rozmawiając, że niezależnie od tego, jakie kto ma na co dzień poglądy polityczne, czy w ramach tej wojny te osoby zdecydowały się chociażby zrezygnować częściowo z tych wartości wyznawanych na co dzień, jakim jest na przykład sprzeciw Islamskiej Republice i wyjść na ulicę, czy też aktywnie opowiadać się za swoją ojczyzną, nie za swoją ojczyzną w danej formule. Tak teraz jest to przede wszystkim szczęście. Szczęście wynikające z tego, jak chociażby nie tylko, że to porozumienie zapowiada i miejmy nadzieję, że faktycznie zapowie koniec wojny, ale też ze względu na to, jak to porozumienie wygląda i w jaki sposób zostało ono przynajmniej na tym etapie sformułowane. Dlatego, że o ile wiemy, że to porozumienie zakłada jeszcze 60 dni, które potem ma przynieść kolejne negocjacje i doprecyzowanie tych szczegółów, które w pierwszej formie tego dokumentu się nie znalazły, tak, no wydaje się, że jest ono bardzo preferencyjne dla Iranu, bardzo preferencyjne również finansowo, co niesie pewną nadzieję, miejmy nadzieję, że niezłudną, że część z tych środków, które trafią w ręce Islamskiej Republiki, jednak będzie zainwestowana w obywateli i społeczeństwo właśnie, bo to ono było w największym stopniu dotknięte tą tragedią.
15: Iran wydaje się według wielu komentatorów wygranym tego porozumienia. I teraz pytanie, co zrobi reżim, który jest reżimem autorytarnym? Bo z jednej strony może rzeczywiście wykorzystać tę szansę na to, żeby być może poprawić los obywateli, którzy dosyć często w ostatnich miesiącach protestowali masowo i sprzeciwiali się Islamskiej Republice, ale z drugiej strony czasem wygrane wojny służą też konsolidacji reżimu.
25: Wydaje mi się, że obie odpowiedzi mogą być prawidłowe w tym przypadku. Ta wojna udowodniła nam w jakiś sposób, jeżeli miałabym wskazać na kilka zwycięstw, które Iran odniósł w trakcie tej wojny. Było to na pewno zwycięstwo dyplomatyczne, pewnego rodzaju zwycięstwo wizerunkowe poprzez rewelacyjnie przeprowadzoną kampanię wizerunkową, PR-ową, social mediową. To jednym ze zwycięstw, które Iran odniósł, było zdecydowanie umocnienie Islamskiej Republiki. Zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Także to jest pierwsza rzecz, której wydaje mi się nie spodziewał się ani Donald Trump, ani Benjamin Netanyahu, mimo tego, że byli oni ostrzegani. Druga rzecz natomiast jest taka, że Islamska Republika w swoim obecnym kształcie wydaje się, że dość dawno temu wypowiedziała pewną umowę społeczną dotyczącą zaspokajania potrzeb swoich obywateli. I o ile oczywiście chciałabym wierzyć i mam nadzieję, że część z tych odmrożonych środków trafi do Irańczyków właśnie, chociażby do całkowicie poddanego absolutnemu kolapsowi rynkowi pracy. Szacuje się, że nawet 1/10 Irańczyków straciła na skutek wojny pracę w tych ostatnich miesiącach. Tak niestety, obserwując poczynania Islamskiej Republiki w ostatnich latach, mam pewne wątpliwości, czy na pewno się tak stanie. Miejmy nadzieję, że chociaż częściowo, a zawsze będzie to jakaś wygrana tego społeczeństwa.
15: A ta umowa społeczna, o której pani mówi, to jest taka klasyczna umowa, nie mieszajcie się w politykę i będziecie mieli zapewnione warunki bytowe?
25: Powiedziałabym, że to sięga tak właściwie rewolucji jeszcze tylko, czyli wy nam oddajecie pewną część ze swojego pakietu swobód obywatelskich, wy za to dajemy wam państwo, które w jakimś stopniu będzie opiekuńcze. Czego za czasów przed Republiką, czyli za czasów monarchii, nie było. Czyli my dajemy wam systemy emerytalne, my dajemy wam systemy opieki zdrowotnej, publiczną edukację. Wy w zamian za to jesteście w stanie oddać nam tego trochę, co swoje, w tym tych wolności, swobód, prywatności. Co tu kryć? Islamska Republika tę umowę społeczną w jakiejś formie wypowiedziała już dawno temu. Przede wszystkim prywatyzując się na absolutnie niespotykaną skalę, przestała ona faktycznie dostarczać i zaspokajać te potrzeby, które są potrzebami absolutnie publicznymi i takimi trochę wynikającymi w ogóle z definicji państwa, mojej przynajmniej per se. W związku z tym spodziewam się, chociaż oczywiście właściwie to sama dokonuje tutaj korekty, nie wiemy jak będzie wyglądało to w przypadku tego drugiego rzędu nowego garnituru władz, który w tym momencie doszedł do władzy.
15: No właśnie, nowy garnitur doszedł do władzy. Wiemy już, że Islamska Republika była na to gotowa, dlatego że bardzo szybko te luki po osobach, które traciły życie w atakach Stanów Zjednoczonych czy Izraela były zapełnione. Czy my wiemy więcej o ukrywającym się przez wiele tygodni Mosztabie Chameneim w tym momencie? Czy on już wyszedł do ludzi? Czy on coś powiedział? Czy on przedstawił jakiś plan na Iran na najbliższe miesiące?
25: Wydaje mi się, że jeszcze nie, chyba że coś się wydarzyło faktycznie w ostatnich kilkudziesięciu minutach, kiedy nie miałam szansy sprawdzać. A to jest faktycznie ta rzecz, która interesuje mnie zdecydowanie najbardziej. Bo to jest ten moment, w którym Irańczycy mają prawo zadawać pytania, co się dzieje z nowo obranym najwyższym przywódcą naszego państwa. I tutaj oczywiście pojawiają się te pytania dotyczące tego, czy on żyje. Jeżeli żyje, to w jakim jest stanie. Kontaktował się ze swoją społecznością, z Irańczykami tak właściwie przez cały okres tej wojny, tylko i wyłącznie za pośrednictwem przemówień, które były potem czytane przez prezenterów telewizyjnych. W związku z tym żadnego innego śladu jego obecności nie mieliśmy. Co było tłumaczone oczywiście tym, że ze względu na, co tu kryć, niebywałą skuteczność wojsk izraelskich przede wszystkim, które i amerykańskich, w tym rzucie wojny również, które wykazały się niebywałą precyzją, jeżeli chodzi o ataki. Takie pojawienie się publiczne byłoby dla niego natychmiastowym ryzykiem ujawnienia jego lokalizacji. Jeżeli jeżeli to porozumienie będzie trwałe, no to wydaje się, że on faktycznie powinien w tym momencie wyjść do ludzi dosłownie i w przenośni, ale wydaje mi się, że jeżeli coś jest na rzeczy i coś jest z Mosztabą Chameneim, kolokwialnie mówiąc, naprawdę nie tak, na przykład jest wciąż w stanie bardzo ciężkim, to Iran może próbować ewentualnie przedłużać ten stan, mówiąc, że przecież to 60 dni jest jeszcze na negocjacje, to jeszcze nie jest do końca taki pokój, ale oczywiście może się zdziwimy i po prostu okaże się, że wyjdzie całej zdrowy.
2: Powiedziała pani, jeśli porozumienie będzie trwałe, to znaczy spodziewa się pani, że ono się wykolei na przykład przez starania Izraela?
25: Szczerze mówiąc, nie spodziewam się, przynajmniej chciałabym się nie spodziewać, bo wydaje mi się, że przynajmniej w tej formule, w której poznaliśmy je dzisiaj, ono jest do tego stopnia zaskakująco korzystne i preferencyjne dla Irańczyków, że zdziwiłabym się, szczerze mówiąc, gdyby się z niego wycofali, nawet kosztem i nawet obserwując to, że Izrael nie respektuje w tym momencie, wydawałoby się, jakiejś formy umowy, którą zawrzeć, czy też próbuje z nimi zawrzeć Donald Trump, rozpaczliwie próbując zamykać formę wojnę na tym froncie właśnie. Także wydaje mi się, że nie, ale zostawiam sobie jednak margines dopuszczenia do siebie tej możliwości, że Izrael będzie jednak próbował dokonać jakiegoś rodzaju przewrócenia tego stolika świeżo postawionego.
2: Bardzo dziękuję. Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka, iranistka, była z nami.
25: Dziękuję bardzo.
2: 18.20 informacja, po nich Mundial w TOK FM.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.

0: www.pagina-castorama.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Osoby, które korzystały ze ścieżki VIP w warszawskim Szpitalu Południowym, poniosą konsekwencje polityczne, zapowiedział premier Donald Tusk. Komentując sprawę lekarza Dawida Kacprzyka, zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany. W szpitalu trwa obecnie kontrola ratusza i NFZ. Sprawę lekarza bada też prokuratura. Na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został dziś odwołany. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej. W serwisie Truth Social zamieścił pierwszy wpis po podpisaniu wstępnego porozumienia z Teheranem. Ma ono doprowadzić do pełnego otwarcia cieśniny Ormus w zamian za zawieszenie sankcji na irańską ropę. 3 osoby zginęły w nalotach Izraela na południowy wschód Libanu, podała libańska rządowa agencja informacyjna NNA. Izraelskie siły zbrojne nie odniosły się do ataków. Potwierdziły za to prowadzenie działań w szerokiej na 10 km w strefie buforowej na południu Libanu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
5: Mundial w TOK FM teraz, 18.21. Filip Kekusz ze mną w studiu, Błażej Kulesza. Witaj, dzień dobry.
6: Dzień dobry ponownie.
5: Mundial wchodzi w drugi tydzień i zatoczyliśmy pewne koło. Ponownie dzisiaj grupa A i grupa B i reprezentanci tych grup walczą ze sobą. I na razie Czechy, Republika Południowa Afryka.
6: Republika Południowej Afryki, dokładnie.
5: Trudne słowa. Republika Południowej Afryki i już po kilkunastu minutach 1-0 dla Czech.
6: Tak, to prawda. To jest taki mecz trochę niespodziewany, bo mierzą się ci, którzy przegrali pierwsze spotkanie. Na dobrą sprawę moglibyśmy jeszcze do niedawna powiedzieć taki mecz dla Polaków, bo to mecz o wszystko. Drugi mecz na mundialu zazwyczaj. Teraz, gdy jest tych drużyn 48, sytuacja wygląda trochę inaczej, bo w teorii może nie przegrywając dwa spotkania, ale na przykład remisując, mając 4 punkty do kolejnej fazy rozgrywek da się awansować. Przypominam o tych zespołach z trzecich miejsc. 8 drużyn z trzecich miejsc awansuje do kolejnej rundy. Oczywiście będą wówczas rozstawieni z silniejszymi drużynami, oczywiście tymi, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach. Niemniej jednak, no, dajmy na to właśnie Czesi, po tej pierwszej rundzie byli na tym jednym z ostatnich premiowanych miejsc awansem, mimo że przegrali swój pierwszy mecz z Koreą Południową. Jeszcze bardziej dotkliwą porażkę odniosła przecież drużyna Bafana Bafana, czyli Republika Południowej Afryki. No i niestety RPA przegrywa 0-1. Wszystko, co się wydarzyło już w 6 minucie po strzele Michała Sadlika, Czesi objęli prowadzenie. No, ten mecz dopiero trwa od 23 minut, więc wszystko sprawdzamy i patrzymy na to, jak to wszystko tam wygląda. Niemniej jednak to jest grupa A, jak powiedziałeś. Natomiast dziś późniejszym wieczorem zmierzą się ci, którzy w zasadzie po tym meczu będą już mogli patrzeć na to, z kim należy się zmierzyć w 1/16 finału, bowiem mecz pomiędzy Koreą Południową a Meksykiem, zwycięzca tego spotkania, no praktycznie zapewni sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek. Oczywiście ten mecz w nocy. Koreańczycy przede wszystkim liczą, że uda im się pokonać zespół gospodarzy. Posłuchajmy zresztą przed meczem, o tym doskonale mówił pomocnik koreańskiej drużyny Hwang In-beom.
0: Na szczęście w pierwszym meczu zdobyliśmy 3 punkty, odrabiając straty i kończąc spotkanie zwycięstwem. A przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem, Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym.

0: Myślę, że przygotowaliśmy się dobrze. Jestem pewien, że będziemy w stanie zaprezentować się znów z dobrej strony i wywalczyć korzystny rezultat.
1: Meksyk-Korea, to spotkanie punktualnie o 3 w nocy polskiego czasu, już jutro, więc na pewno dla tych najodważniejszych i dla tych kibiców naprawdę z dobrą kawą to spotkanie. To tak zapytam, w tak zwanym międzyczasie ty śledzisz jakoś mundial?
2: Bardzo przepraszam, ani trochę.
1: No i tak trzeba żyć. Ja nie...
2: Wyspany jestem za to.
1: No właśnie, a ja teraz cierpię. No to taki niemiły fakt. Niemniej jednak właśnie, my mówimy o zawodnikach z Korei Południowej. Pomówmy zatem także o Meksykanach. No, tam presja większa. Oni prowadzą w grupie. No i wszystko wskazuje na to, że będą chcieli sobie w tym drugim spotkaniu zapewnić awans do 1/16 finału. Tym bardziej sukces przed własną publicznością no, liczy się, mam wrażenie, że trochę podwójnie. Niemniej jednak pytany o to szkoleniowiec Meksykanów, Javier Aquir, mówi, że na tym etapie jego drużyna jak na razie nie kalkuluje. Najważniejsze jest zwycięstwo, najważniejsze są 3 punkty. Zresztą posłuchajmy tego, co mówił podczas konferencji prasowej tuż przed meczem.
0: Staramy się nie wywierać na sobie żadnej presji. Naszym obowiązkiem jest spróbować wygrać ten mecz. Pokazać to, co mamy najlepszego. Dać z siebie wszystko jako cała 26, bo po to mamy tak szeroki skład. Mam tylko nadzieję, że będziemy w stanie grać płynnie, a nie zrywami takiego w meczu z RPA.
1: To grupa A, natomiast w grupie B wszystko zaczyna się na dobrą sprawę od nowa. No, padły 2 remisy, więc w zasadzie wszyscy mają tradycyjnie po 1 punkcie. No i na dobrą sprawę walka dopiero się zacznie dziś o 21:00. Mecz Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina. Potem także Kanada-Katar. Zresztą współgospodarze tego turnieju są trochę zaniepokojeni tym. Oni mogli wygrać spokojnie ten mecz z Bośnią i Hercegowiną, mimo że Kanadyjczycy na mundialach niczego wielkiego jak do tej pory nie osiągnęli, to jednak ta presja gospodarzy sprawiała, że powinni to pierwsze spotkanie wygrać. Niemniej jednak z Katarem, przynajmniej takie deklaracje padają ze strony selekcjonera Jesse Marsha, chcą zagrać zdecydowanie lepiej.
0: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy, co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i grać tak, jak nam to odpowiada. I będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty.
1: Ta druga kolejka, która właśnie się rozpoczęła na dobrą sprawę, no pokaże, kto jest faworytem, jak gdyby weźmie i odrzuci tych, którzy najprawdopodobniej będą się już żegnać z mundialem, bo na przykład 2 porażki faktycznie eliminują. W przypadku grupy B, tu myślę, że chyba do tej ostatniej 3 kolejki wszystko może się wydarzyć, no bo tak jak wyliczyli eksperci, 4 punkty powinny jednak dać awans chociażby z 3. miejsca. Zobaczymy, jak będzie to. Naprawdę ten mundial wreszcie, mam wrażenie, nabiera kolorytu, bo jak do tej pory to jest bardzo ciężko.
2: A to się teraz ja ciebie podpytam, no bo tak jak wspomnieliśmy, to jest 2. kolejka fazy grupowej, co oznacza, że wszystkie drużyny już zdążyły się zaprezentować. Ty dzielnie śledziłeś te mecze. Czy jest coś, co cię zaskoczyło? Czy jest twój bohater właśnie na etapie tej 1. kolejki, czy jeszcze wciąż śledzisz raczej zajmując się czymś innymi, na czas na emocje przyjdzie później?
1: Mam wrażenie, że mundial na dobrą sprawę rozpocznie się jednak od 1/16 finału. Wtedy zacznie się taka porządna gra, chociaż ci wszyscy, którzy śledzili wczorajsze spotkanie Anglików i Chorwatów, no wreszcie mogli poczuć i posmakować, ach, nareszcie zaczął się mundial. Ja przyznaję się bez bicia, nie ukrywam, te mecze rozgrywane o 3 czy o 1 w nocy są dla mnie kłopotliwe do oglądania. Chociaż jak wstaję rano, to od razu włączam i jest 2. połowa, więc można przynajmniej do porannej kawy usiąść i trochę obejrzeć przygotowując się do radia.
2: Wcześniej wstajesz.
1: To prawda, czasami tak trzeba. A zresztą o 6.20 przecież jest nasze mundialowe podsumowanie, więc jak gdyby do tego trzeba jednak się przygotować. Zatem o tych wszystkich meczach, które już wspomniałem, jutro z Michałem Waszkiewiczem pewnie Państwu opowiemy właśnie punktualnie o godzinie 6.20. Natomiast pytałeś o tych, którzy podobają się, to powiedziałem Ci, że to dopiero myślę się, że będzie krystalizować, natomiast zawodzą zespoły z Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalia i Hiszpania. Myślę, że nie jestem w żaden sposób w tym wypadku odmienny, jeżeli chodzi o te stwierdzenia. Trochę jestem zawiedziony tym, co pokazał chociażby wczoraj Cristiano Ronaldo, ale też Luka Modric, co prawda on u Chorwatów też się nie popisał. Jak to będzie wyglądało? No być może panowie w tej drugiej rundzie przystąpią do walki, ba, muszą, no bo chociażby Portugalia i Hiszpania są w tym momencie, w tej klasyfikacji dostają się do 1/16 finału, ale są na razie klasyfikowane na tych trzecich miejscach. Ta tabela na razie jest wirtualna, to się wszystko pewnie będzie przez najbliższe dni zmieniać. Powiedzmy jeszcze dwa zdania o wielkich nieobecnych podczas tej drugiej rundy, bo po pierwsze nie będzie Neymara, co prawda to nie jest zaskoczenie, bo piłkarz Canarinhos nie wyszedł w pierwszym spotkaniu. Wiadomo, że ten uraz łydki będzie mu jeszcze towarzyszył. Pytanie, czy Brazylijczycy zdążą go przygotować na kolejne mecze, tym bardziej, że Brazylia też nie zachwyciła w tym pierwszym spotkaniu. Niemniej jednak Brazylijczycy chyba tą swoją największą gwiazdę będą próbowali przygotować w pełni sił do kolejnych spotkania. Natomiast pojawiła się też bardzo ciekawa informacja na temat napastnika reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, Eli Wai. Nie dostanie zgody na wjazd do Kanady. Reprezentacja tego kraju ma zagrać mecz z Niemcami. To spotkanie 20 czerwca o 22. To, co ciekawe, efekt podejrzeń o ustawienia meczów w lidze francuskiej. To nie są zarzuty nowe, bo o tych zarzutach wiadomo było już od 2 tygodni. I co ciekawego, napastnik wziął udział w pierwszym spotkaniu, które było rozgrywane, co prawda, w Filadelfii. Tam spędził 55 minut na boisku. Teraz okoliczności się zmieniły. Co prawda Iworyjska Federacja protestuje, bo nie dostała w tym momencie żadnego oficjalnej informacji ze strony FIFA, że zawodnik nie będzie mógł wjechać. Bardzo ciekawe, jak to się rozegra w tych ostatnich, w najbliższych dniach.
2: Czechy, Republika Południowej Afryki nadal 1-0 dla Czech. Śledzimy ten mecz, a jednocześnie oprócz tego, co dzieje się na boisku i w trakcie samych meczów, jest jeszcze oprawa i z tą oprawą też bywa różnie. Rozmawialiśmy o tym, że warto wspomnieć, że nie zawsze organizatorom udaje się dobrze ułożyć flagi narodowe, co jest pewnym, być może niezamierzonym, ale zamachem na symbol.
1: Te flagi zresztą zajmują 1/4 boiska. No bo faktycznie trochę organizatorzy tego nie przewidzieli w transmisji, przede wszystkim w transmisji telewizyjnej to wygląda troszkę słabo, bo kamery przecież na stadionach są po jednej stronie boiska, tak aby po prostu wszystko było odpowiednio widać. Podczas, nie wiem, rozwieszania chociażby flag trójkolorowych, na przykład Francji, pojawiły się drobne wpadki ze strony organizatorów. Ciekawostką jest jednak flaga Arabii Saudyjskiej, bo tam jest odpowiednia, jakby to powiedzieć, krótko mówiąc, flaga nie może leżeć na ziemi. I przez cały przez całą oprawę tego początku tego spotkania flaga Arabii Saudyjskiej była trzymana przez tych, którzy wszystko organizują. Taka jest zasada, o to Federacja Arabska prosiła FIFA. No i żeby było na przykład porówno, flaga Urugwaju w tym pierwszym spotkaniu Arabii Saudyjskiej także była trzymana przez no, dobre kilka minut w momencie, jak wszyscy wyjdą. Te flagi przecież no, są rozkładane trochę wcześniej. No i to wszystko jest trzymane przez tych pomocników i wolontariuszy, którzy obsługują ten mecz. Podobnie ma być w meczu z Hiszpanią, to spotkanie 21 czerwca.
2: Błażej Kulesza z lekcją sportu, lekcją kultury i lekcją dobrego wychowania ze strony organizatorów. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
2: Spokojnej nocy i słyszymy się jutro.
1: To prawda.
2: O 6.20.
1: Też.
2: Powodzenia. A za chwilę o godzinie 18.40 informacje.
3: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
4: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spi, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
5: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
6: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
4: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Doskonale. Kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
21: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
24: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawa jest traktowana bardzo poważnie, podkreślił Donald Tusk, odnosząc się do zabójstwa Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej. Zaznaczył, że byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce, gdyby okazało się, że zabójstwa dokonano na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Dziś rano zatrzymano podejrzewanego o udział w zabójstwie. Mężczyzna miał posługiwać się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przewodniczącym francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardelą, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Przekazał, że rozmowa polityków dotyczyła przyszłości Europy, bezpieczeństwa oraz roli suwerennych państw w Unii Europejskiej. Wcześniej Bardela odwiedził polski Sejm i spotkał się z politykami Konfederacji, między innymi z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: W TOK 360 rozmawialiśmy o tym, co irańska ulica myśli o porozumieniu Stany Zjednoczone-Iran i temat Iranu i zakończenia domniemanego końca wojny z Iranem powróci w dłuższej rozmowie u Jakuba Janiszewskiego o godzinie 19 w TOK FM. Po godzinie 20 w mikrofonie TOK FM przywita się z Państwem Ewa Podolska. Mimo świadomości, że ryzyko zakażenia dotyczy każdego z nas, tylko 14% Polek i Polaków wykonało test na HIV. Z czego to wynika? To jest pytanie, które Ewa wraz z gośćmi z gościem Tomaszem Siarą, samorzecznikiem HIV z inicjatywy Niewykrywalnie, będzie Państwu zadawać. 22 44 44 044, to jest numer, który przypomnieć warto, podobnie jak adres mailowy mikrofon@tok.fm. Po 20.20, po 22.00 przywita się z Państwem Maciej Zakrocki, łyk historii Stanów Zjednoczonych z profesorem Radosławem Rybkowskim. Rozmowa będzie dotyczyła ustawy o reorganizacji Indian z 1934 roku, która dawała im w końcu pełnię praw. To jest oczywiście też przyczynek do rozmowy o historii Indian w Stanach Zjednoczonych, a po godzinie 23 między słowami Kamila Wróblewskiego z Wojciechem Baranowskim. TOK 360 wydawał Szczepan Maziarek, realizował Adam Brzeziński, za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia.
27: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
28: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan.
29: Dzień dobry.
28: W 2017 roku do sprzedaży trafiła ta piąta generacja Ibizy. Pierwsza była zbudowana jakby przez Seata, po rozstaniu z Fiatem, bo kiedyś to była marka, która wspólnie z Fiatem produkowała samochody, była bardzo znana z silnika, przy którym pomagała firma Porsche. Więc system Porsche to jest to, co kojarzymy z Fiatem Ibiza pierwszej generacji. I myślę, że tacy starzy ludzie jak my, Sławku, myślę, że jeszcze mają to gdzieś w głowie.
3: Słuchaj, no pierwsze Ibizy, no to przecież też były samochody kanciaste, tak jak Polo, o którym mówiliśmy, prawda? I to był...
28: Tak, tak, ale ja mówię o tym systemie Porsche.
3: A, dobra, okej, to chyba w drugiej generacji, a w pierwsza Ibiza...
28: Nie,
3: to...
28: w pierwszej.
3: Pierwszej też, dobra, pierwsza Ibiza lata 80. No.
28: Druga generacja Ibizy to już czasy Volkswagena. Jeździliśmy kolejnymi generacjami już od 2003 roku tutaj w redakcji, to była trzecia Ibiza, również Cupra, czwórka. W 2017 roku pojawiła się piąta generacja Seata Ibiza i to był samochód oczywiście bardzo blisko spokrewniony z Volkswagenem Polo, ze Skodą Fabią i to jest auto, które właśnie przeszło drugi facelifting. W międzyczasie pojawiły się pogłoski o tym, że marka Seat zostanie wygaszona, że już nic nie będzie sprzedawała. No, jakby coś wygaszona, no to ona jest trochę wygaszona. Kiedy mieliśmy do czynienia z jakąś nowością ze stajni Seat?
3: No teraz te faceliftingi, nie wiem, nowych modeli, no to już parę lat minęło. I bizarro, no face. Ale wiesz co, jest tylko jedna ciekawostka, tutaj wejdę ci na chwilę w słowo, że w Polsce to jest sprzedaż Cupry jest 4 razy większa niż Seata. I to można by powiedzieć, o, sam się wygasza, a w Europie ta sprzedaż Cupry jest, powiedzmy, zaledwie o 1/3 większa niż Seata, więc tu są zupełnie inne proporcje. On tak się sam nie wygasza w Europie. On jest bardzo popularny, Seat, na południu Europy, a to ważne rynki, Hiszpania, Włochy, no Grecja może mniej, to, ale...
28: Słuchaj, przyzwyczaili się do tego auta. Ono jest tanie, jest dobre, jest dostępne, czego chcieć więcej. Ibiza piątej generacji była przez nas głównie chwalona. Tu się nie ma co oszukiwać. Mieliśmy ten samochód wiele razy z benzynowym silnikiem 1.0 albo z benzynowym silnikiem 1.5. Zawsze się tym fajnie jeździło. Po prostu fajne auto, takie nieprzesadzone, nieprzekombinowane. To, że po raz kolejny przeprowadzono lifting samochodu zaprojektowanego w 2017 roku, moim zdaniem jest wielką zaletą, dlatego że mamy tutaj do czynienia w dalszym ciągu z czymś, co jest zaprojektowane jeszcze w tych czasach, kiedy to wszystko nie musiało być takie super elektroniczne i to jest po prostu stara infrastruktura, do której na przykład w tej wersji najnowszej nie opłacało im się wsadzić regulacji wszystkiego z ekranu. Mamy tutaj osobny panel do obsługi klimatyzacji na dole. On nie wygląda jakby pasował. On wygląda jak stare radio, nie?
3: Ale takie tak, z dwiema gałkami. Ale wiesz co, bardzo dobrze się czułem i w tej Aronie parę miesięcy temu i w tej Ibizie po faceliftingu i przód zmieniono, prawda? Przy okazji tego liftingu. Słuchaj, samochód, też jeszcze zerknąłem, żeby nie być gołosłownym, tutaj pierwsze 4 miesiące w Hiszpanii. Słuchaj, Ibiza jest po Dacia Sandero drugim najlepiej sprzedającym się modelem. Seat Ibiza, a Arona na 7 miejscu. No
28: ale wiesz, no tak samo jak Renault Clio we Francji. No przecież te samochody są po prostu ludziom
3: no
28: potrzebne.
3: No właśnie. I słuchaj, i ten facelifting to... Tak jak ty wspomniałeś, że też widzisz tam jakieś zmiany w środku, mam nadzieję, że zauważyłeś. Z przodu też tak, jest tak? Inny grill, reflektory pełne LED-owe, trochę inne zderzaki. No i silnik, możesz kupić 1.080 koni albo 1.550 z dwusprzęgłówką.
28: To jest też coś niesamowitego, prawda? Że jeszcze jest ten silnik 80 koni.
3: Z manualną skrzynią biegów, to niewiarygodne. Ale tym razem dostaliśmy nie 1.5, jak to ostatnio bywało, tylko i nie 1.0 mocniejszy, tylko taki 1.0 jedyny dostępny TSI, znaczy najmocniejszy dostępny TSI, 115 koni, nie z 6-biegowym manualem, tylko z 7-biegowym automatem. No i powiem ci, mimo pewnych obaw, bo ja się trochę obawiałem, że ten samochód no jakiś będzie, no, ale przecież wiesz, to nie jest ciężkie auto, że on będzie...
28: Jaki jak, miałby być?
3: Że miałby być na przykład ociężały. Wiesz?
28: Jak? 115 koni to jest świetny silnik.
3: No bo jest turbo. Właśnie o to chodzi, że jest turbo, więc on jest bardzo elastyczny i dzięki temu tutaj no, nie ma jakichś takich niedostatków. Owszem, jest coś, co się pojawia przy wyprzedzaniu nie na autostradzie, bo tam po prostu jedziesz ze stałą prędkością, tym samochodem wiele innych aut nie wyprzedzisz, bo po prostu jedziesz przepisowo, to ciebie raczej będą wyprzedzać. No ale tak, żeby też przypomnieć, że ta Ibiza to też nie jest taki bardzo już mały samochód, przecież to jest 4 metry 5 centymetrów długości, ponad 350 litrów pojemność bagażnika. No to takie przyzwoite auto miejskie, ale no jedna rzecz tam mi trochę doskwierała właśnie, bo zacząłem o tym wyprzedzaniu. On jest niestety, no w związku z tym, że jak wchodzi na wysokie obroty przy wyprzedzaniu, no to jest zbyt głośny. To nie jest Dacia, znowu porównuję, bo Dacie są niestety głośne. To żeśmy ostatnio sobie przypomnieli, czy Duster, czy Sandero, prawda? Słabo wyciszone. Jest po prostu głośniejszy niż 1.5-150, bo 1.5-150 turbo się nie męczy tak przy wyprzedzaniu. No to jest bardzo banalny powód. Natomiast jeżeli, wiesz, no masz przyspieszenie, zdaje się, masz i tak dzięki temu turbo chyba poniżej, już nie chcę też zmyślać, ale wydaje mi się, że około 10 sekund, nie tam 8 z kawałkiem, tylko około 10 sekund do setki. Spalinowy jeszcze spojrzę dokładnie, może 9,3, no proszę. Czyli nie, no, spodziewałem się, że nie będzie wołowaty, nie spodziewałem się, że jednak będzie dość głośny. A dlaczego też ten hałas może być uciążliwy dla niektórych? Bo to jest trzycylindrówka. Ale też bez przesady.
28: Ale to jest jedna z lepszych trzycylindrówek, tak, Sławek, na rynku. Słuchaj, ja chciałbym powiedzieć trochę o cenach.
3: No właśnie.
28: Najtańszą... w ogóle, wiesz, była taka hipoteza parę lat temu, że Seat będzie taką marką, która będzie bardziej nastawiona nie na sprzedaż samochodów, tylko na wynajem. Chociaż wtedy jeszcze używano słowa mobilność i te 5-7 lat temu, jak wtedy zresztą chyba dużo się mówiło o przyszłości Seata, że jest niepewna, to wielu producentów, zobacz jak to wygasło, deklarowało chęć produkcji samochodów przeznaczonych, Renault na przykład, wyłącznie na usługi typu Uber, tak? Dedykowana linia w ogóle modelowa tylko i wyłącznie do, na tę nową mobilność na drugą dekadę, trzecią dekadę XXI wieku. To ucichło to wszystko. I wiesz, miał to być taki samochód do carsharingu, mówię o Seacie, właśnie taki samochód, który miał być już niekoniecznie dla osób prywatnych, ale właśnie dla firm, które dostarczają usługi. To chyba nie do końca tak wyszło, natomiast jak przeglądam cenniki na stronie Seata, to one faktycznie są skrojone bardziej pod, jeżeli chodzi o rocznik 2025-2026, czyli jeszcze tą przedliftową, to w ogóle nie ma takich cen, że chcesz ją kupić, tylko jest albo oferta leasingowa, albo oferta dla osób prywatnych, jakiś tam wynajem długoterminowy. Jest na tą nową Ibizę cennik, cena katalogowa 1,080 koni MPI, manualna pięciobiegowa skrzynia, to jest 78 tysięcy złotych i słuchaj, w tej cenie masz, jest to prawda 8 tysięcy rabatu na początek, ale ta cena jest skrojona absurdalnie. W tej cenie masz klimatyzację, ale masz korbotronik. Wiesz, co to jest korbotronik?
3: Nie, szyby otwierane na korbki.
28: Tak, dokładnie. Aha. 1500 zł musisz dopłacić za lekkość na szybę.
3: To powiem ci, jakbym się przeniósł w czasie. Rzeczywiście.
28: Bogatsza wersja, taka style, która już dużo ma, katalogowo kosztuje 100 i to jest właśnie taka wersja, to jest ten napęd, który mieliśmy, czyli 115 koni DSG z automatem. No to katalogowo 100. Jeżeli przypomnimy sobie, że Volkswagena Taygo niedawno z silnikiem 1.0 115 koni i ze skrzynią DSG mogliśmy kupić za 77 tysięcy złotych, to oni z taką ceną nie sprzedają ani jednego.
3: No dobra, to ja teraz chciałbym, żebyś wspomógł mnie też scenami, jak ja będę tu zapowiadał parę wrażeń z jazdy, opowiem swoich MG3, bo kolejny samochód, co najmniej rok w naszych rękach nie było MG3. Dwa tygodnie temu mieliśmy zupełnie nowy model, największy SUV, prawie pięciometrowy, MGS9. To wtedy opowiadałem też, co można kupić, jeśli chodzi o MG w Polsce, więc nie będę tutaj się powtarzał. Też wiadomo, że dobrze się sprzedaje i w Polsce, i w Europie. W Polsce jest liderem, a w Europie w wielu krajach też, albo BYD, albo MG. Ale teraz do rzeczy. Mamy samochód miejski, który uważam, że jest bardzo niedoceniony. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o samochodzie hybrydowym, którym tylko jeździliśmy, bo nigdy nam nie dano samochodu spalinowego do testów. Hybrydowy ma 1.5 silnik, 195 koni, 3-stopniowy automat. Już się pojawił na polskim rynku, pamiętam jak byłem na premierze, 2 lata temu, w czerwcu, statyczna premiera, to Brytyjczyk przemawiał, żeby tam wszyscy kojarzyli to MG jednak z Wielką Brytanią, nie z Chinami. No, ale jednak jest produkowany w Chinach. Słuchaj, to jest samochód większy niż Ibiza. Ma 4,11, kilka centymetrów dłuższy. Co ciekawe, nie wiem dlaczego zrobili tak mały bagażnik, który ma poniżej 300 litrów. 290 parę. Zbiornik paliwa 30 parę litrów, 6, no w Ibizie 40. Tak porównuję, no bo w końcu w tej samym audycji mamy dwa samochody miejskie. Jeden bardzo popularny, znany od 40 lat, a drugi znany w Polsce od 2 lat. No i mamy tutaj ten silnik bardzo mocny, 195 koni, które daje przyspieszenie 8 sekund do setki. I wciąż nie wiem, dlaczego te MG, sama marka jest bardzo popularna w Polsce, głównie modele ZS i HS, a ta trójeczka, gdzie ją można spotkać? Ani w statystykach dobrze nie wypada, ani na ulicach jej nie widać. Nie wiem, przecież nie dlatego, że ma mały bagażnik, no litości. Ma przyzwoite wnętrze, ma, owszem, zużycie paliwa jest większe niż chociażby w Yarisie, no tam 130 czy 115-konnym 1.5 i to tak z 1,5 litra więcej, ale bardzo trzeba się starać, żeby powyżej 7 litrów wyjść, to na, przy szybkiej jeździe na autostradzie czy poza miastem. Tak z reguły to nie jest między 4 a 5 jak w Toyocie, a raczej między 5 a 6. Ale mimo wszystko jest to bardzo dobrze jeżdżący samochód.
28: Dobra, mogę odpowiedzieć na część pytań?
3: Słucham.
28: Czemu to się tak słabo w Polsce sprzedaje, nie? No. Czemu tego samochodu nie widać? Odpowiedzi są dwie. To jest samochód źle zaprojektowany i to jest samochód, który nie jest dostosowany do potrzeb klientów, którzy szukają w tym budżecie samochodu.
3: Okay.
28: Teraz tak, masz do wydania, szukasz samochodu, który nie jest widowiskowy, który ma ci służyć do jakiegoś takiego w miarę taniego przemieszczania, nie zależy ci na marce, nie potrzebujesz sobie podbiciego tym, tym autem. Idziesz do Daci. No. Masz mało kasy, myślisz sobie, wezmę z LPG, Sandero na przykład, może Dastera, albo pójdę do Renault, za 8 dyszek dostanę Captura. Też z LPG są te samochody dostępne. I mam. Po co mi 200 koni?
3: Tak, ale możesz kupić
28: druga...
3: 1.5-115 z manualną pięciostopniową.
28: I... Za ile?
3: No, 70 parę tysięcy. No liczyłem, że ty w tym czasie sprawdzisz cenę. No,
28: ale nie, ale to nie, no. jakby to nie o to chodzi. To nie jest ta cena.
3: Okay.
28: Znaczy to 70 parę tysięcy, wiesz, to w Skodzie dostaniesz samochód, w Volkswagenie dostaniesz samochód. Jest cała masa teraz cenniki.
3: 70 tysięcy, Jacku, w wersji standard. No.
28: To jest za dużo.
3: Nadal za
28: to
3: dużo.
28: Jest stanowczo,
3: ale
28: za
3: wiesz,
28: dużo.
3: Co?
28: Widzisz, bo potrzebujesz albo wiesz, jeżeli chodzi o hybrydę, to jest coś, co jest ludziom niepotrzebne. Nikt w samochodzie budżetowym nie potrzebuje 200 koni. Jeżeli chcesz mieć 200 koni, to kupujesz sobie, nie wiem, jakieś zabawki,
3: no dobra,
28: ale wtedy
3: dobra, ale...
28: częścią tej zabawki jest
3: rozumiem,
28: też marka.
3: To czekaj,
28: wiesz.
3: Bo ja teraz trochę popolemizuję. Usłyszałem twoje zdanie. Dobra, za mocna hybryda, więc to w związku z tym jest dość drogie, ale wciąż tylko 80 parę tysięcy. W Yarisie, w Toyocie masz 130, 115, ale nadal będę się upierał, że za te 70 tysięcy 1.5-115 z manualem, samochodem przyzwoicie wykończonym, miękkie tworzywa, cichy w środku, to nie jest Dacia. Po prostu po tych paru dniach z MG znowu odżyłem, wiesz? Ja nie mówię, że to jest jakieś wybitne auto, absolutnie nie. Natomiast jest to dobry samochód, tylko ja mam inną trochę odpowiedź na to pytanie. No, po prostu MG w Polsce nigdy nie zaistniało w świadomości ludzi. Ja może rozważałem MG 20 lat temu, żeby kupić, albo Rovera bardziej, ale nie tak MG. MG wydaje mi się, że jeśli chodzi o MG, to SUV-y i crossovery tu będą się dobrze sprzedawać i niestety znaczek MG dla samochodu miejskiego to jest za mało. No i tyle. No. I wymieniłeś te kilka marek i one rzeczywiście na pewno przyciągną więcej klientów i to się chyba nie zmieni.
28: Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy jutro.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. Państwa i moim gościem będzie dr Karolina Zielińska z Uczelni Wistula i będziemy rozmawiali o tym, co oznacza dla Bliskiego Wschodu, co oznacza dla Izraela, dla Iranu, dla Libanu to Memorandum of Understanding, które zostało przedstawione przez Stany Zjednoczone i Iran, podpisane cyfrowo w Wersalu. Bardzo dziwne, nie wiadomo na ile realnie zmieniające sytuację, będące pewną zapowiedzią kierunku działań. Wiadomo, że ma zostać odblokowana cieśnina Ormuz, wiadomo, że mają zostać odblokowane porty Iranu. Cała reszta jest niesłychanie widmowa, ale można już sobie zadać pytanie, co w zasadzie w drodze 2 miesięcy konfrontacji z Iranem, co zostało osiągnięte? Jaki jest bilans tej wojny i czy ta wojna rzeczywiście zmierza ku swojemu zakończeniu? To po 19:00. Zapraszam serdecznie.
6: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Premier zapowiedział konsekwencje dla tych, którzy bez kolejki korzystali z usług w szpitalu południowym, a dyrektorzy szpitali czekają na zmiany systemowe. Wstępne porozumienie zawarte między Waszyngtonem a Teheranem bez podpisu najwyższego przywódcy Iranu. Na dobre zaczęła druga się kolejka piłkarskiego mundialu. W informacjach sportowych powiemy o trwającym właśnie meczu Czechy-Republika Południowej Afryki. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Informacje TOK FM. Każdy, kto skorzystał ze ścieżki VIP w szpitalu południowym, poniesie konsekwencje polityczne, zapowiedział premier. Będą też kontrole w szpitalach, ewidencjonowanie czasu pracy, a także prace nad zmianami systemowymi. Zdaniem Jacka Krysia, szefa Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, konieczne są zmiany systemowe w wycenach świadczeń oraz w wycenie pracy lekarzy w konkretnych procedurach medycznych.
32: Nawet jeśli dzisiaj rząd uzna, że tak, wprowadzamy jakieś ograniczenia, to naprawdę ja trzymam kciuki, ponieważ to nie jest taka prosta sprawa, jaki system de facto wypracować, który będzie skuteczny. Najczęściej personel, który przychodzi do nas na negocjacje, mówi, ile to się zarabia w innym ośrodku. I to jest jakby taką wykładnią odnośnie tego, ile by oczekiwali, pracując u nas.
31: Według doniesień medialnych lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Stołeczny ratusz poinformował, że Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. Lekarz skorygował faktury i oddał 0,5 miliona złotych. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie dziś został odwołany. Zakończenie działań militarnych, otwarcie cieśniny Ormus i odbudowa Iranu to część założeń wstępnego porozumienia zawartego między Waszyngtonem a Teheranem. Prezydent USA Donald Trump i jego irański odpowiednik Masoud Pezeszkian podpisali dokument w Wersalu, o czym poinformował dziennik New York Times. Podpisu nie złożył jednak najwyższy przywódca Iranu Ajatollah Mojtaba Khamenei. To celowy zabieg, mówił w TOG FM profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
33: Nie mamy w tym najwyższego przywódcy, który na pewno autoryzował ten podpis, no ale nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Zawsze będzie mógł powiedzieć w razie niepowodzenia, że to nie on, to wina rządu, to wina prezydenta i to jest stała praktyka w Iranie, czyli de facto najwyższy przywódca decyduje, ale w praktyce twarz tej decyzji daje prezydent.
31: Prezydenci podpisali dokument, mimo że uroczyste zawarcie porozumienia było zaplanowane na jutro w Szwajcarii. Choć plany się zmieniły, irańskie MSZ poinformowało, że przedstawiciele obu stron będą obecni w kraju. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Nocą zabezpieczą 400 metrów plaży w części zachodniej i 100 metrów w części wschodniej. W informacjach to wszystko za chwilę. Informacje sportowe.
0: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Reprezentacja Czech gra z Republiką Południowej Afryki w spotkaniu otwierającym zmagania w drugiej kolejce fazy grupowej Mundialu. Obie drużyny w pierwszych występach poniosły porażki. Po pierwszej połowie prowadzą 1-0 nasi południowi sąsiedzi po bramce w szóstej minucie Michała Sadilka. Walka o przepustkę do fazy pucharowej powoli zaczyna się zaostrzać. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet cztery punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W grupie B po dwóch remisach 1-1 na otwarcie wszystko jest możliwe. Dziś Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Za to nasze piłkarki wiedzą już, co muszą zrobić, aby zagrać na przyszłorocznym kobiecym mundialu w Brazylii. W pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa Polki w decydującej rundzie trafią na lepsze spary Irlandia-Kazachstan. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. W tabeli biało-czerwone mają tyle samo punktów, co czwarte Włoszki. Jutro dzień przerwy. W sobotę podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Holandią. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych mistrzów Polski Industrii Kielce. W klubie spędzi co najmniej dwa najbliższe sezony. 43-letni były reprezentant Polski przejął tymczasowo zespół w końcówce sezonu po odejściu Tałanta Dujszebajewa. W walce o złoto ekstraklasy pokonał także faworyzowaną Wisłę Płock.
0: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
31: Jutro będą prawdziwe letnie temperatury, a przynajmniej na zachodzie kraju, tam bowiem maksymalnie nawet 32 stopnie. 22 stopnie będą nad morzem, a 26 w centrum. Przelotny deszcz możliwy tylko na północnym zachodzie.
30: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Czy wojna między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest zakończona? Niby tak. Ale co dokładnie oznacza to zakończenie? Tak zwane Memorandum of Understanding, czyli po polsku memorandum porozumienia, ma przede wszystkim doprowadzić do odblokowania cieśniny Ormus, to po stronie Iranu, oraz zniesienia blokady morskiej portów irańskich po stronie amerykańskiej. Cała reszta spraw de facto zostaje odłożona do dalszych negocjacji, które mogą potoczyć się różnie. Nadrzędną kwestią pozostaje pytanie o wzbogacony uran, który jest w posiadaniu Teheranu i nie wiadomo, co się ma z nim dalej stać. To ma być ustalone w drodze negocjacji. Stany Zjednoczone mają wesprzeć odbudowę i rozwój Iranu kwotą 300 miliardów dolarów. Już teraz jednak widać, że z tym akurat mogą być pewne problemy albo nieporozumienia, bo Donald Trump już zdążył powiedzieć, że nie, choć cytowany w prasie tekst memorandum mówi, że tak. Podobno fundusz wsparcia dla Iranu nie ma być finansowany z pieniędzy amerykańskich podatników, z pieniędzy publicznych, tylko z kasy firm, które są zainteresowane inwestycjami w Iranie. To też brzmi co najmniej widmowo. Stany Zjednoczone zobowiązały się też do wycofania swoich sił z sąsiedztwa Iranu w terminie 30 dni. Znaczenie słowa sąsiedztwo nie zostało zdefiniowane. Wnioski są interesujące i wskazują na spory sukces Iranu. nie tylko nie udało się pokonać reżimu, ale jeszcze być może trzeba go będzie wesprzeć finansowo. Uspokojenie rynków ropy i zdjęcie presji inflacyjnej kosztuje więc sporo. W dodatku najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie obrywa retorycznie. Trump nie przebiera w słowach. Benjamin Netanyahu został już parę tygodni temu określony mianem pieprzonego szaleńca, który siedziałby w więzieniu, gdyby nie Trump i którego działania sprawiły, że wszyscy nienawidzą Izraela. Niedawny ostrzał Libanu wykonany przez Izraelczyków spotkał się z kolejną salwą ze strony Trumpa, który zapytał retorycznie, dlaczego Bibi musi dokonywać tych pieprzonych ataków? Nie ma cholernego pojęcia o tym, co robi. Jakoś tak albo gorzej, w zależności od intencji tłumacza. Wszak słowo fucking, jak wszyscy wiemy, ma wiele znaczeń w amerykańskim angielskim. Obrazek jest więc ciekawy, mało korzystny dla tych, którzy Iran zaatakowali, oczekując pełnej kapitulacji. Zyski są wątpliwe, straty wyraźne. To dla Stanów Zjednoczonych. A dla Izraela? Obrazek jest pewnie bardziej złożony, ale też niekorzystny. A w dodatku, w zależności od losów rozmów pokojowych, może być jeszcze gorszy.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Marian, a gdzie mogę kupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
30: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
30: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
25: Co za dzień.
26: Co się stało?
25: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
25: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
25: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
25: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
29: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC. EU.
34: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
35: To przy okazji zjesz z nami.
34: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
36: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
35: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
34: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
35: To tylko przy okazji.
34: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
37: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Reklama.
14: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Karolina Zielińska z Uczelni Wistula. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
14: Będziemy rozmawiali o sytuacji bliskowschodniej, sytuacji, która teoretycznie ma się klarować. To znaczy, tak jak posłuchamy przedstawicieli administracji Donalda Trumpa i jego samego, to możemy nabrać przekonania, że właściwie pokój, porozumienie z Iranem i uspokojenie sytuacji, odblokowanie cieśniny Ormus i zarazem wyciszenie rynków ropy, bo to głównie o nie chodzi, jest już za rogiem. Ale to wcale nie musi tak być. Irańczycy dowiedli, że faktycznie jeżeli uruchomią ten swój plan, czyli chaos, to to może trwać i może być to też bardzo przewlekłe. Te negocjacje mogą być przewlekłe. Ale sam fakt, że one się toczą, już pokazuje, gdzieśmy zabrnęli, czy gdzie zabrnął Zachód, gdzie zabrnął ten duet Izrael i Stany Zjednoczone. Jakby spojrzeć z perspektywy tego strategicznego sojuszu i zapowiedzi Donalda Trumpa odnośnie losów samej wojny, na samym początku słyszeliśmy, że to ma być bezwarunkowa kapitulacja, już teraz wyraźnie widać, że takiej kapitulacji nie ma. Więc gdzie teraz jesteśmy, tak pani okiem?
0: Jesteśmy, wydaje się, że w bardzo takim momencie, w którym, no właśnie, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, pewne rzeczy być może się nam wyklarują, być może będzie jakieś uspokojenie sytuacji na kilka miesięcy. Natomiast wydaje mi się, że problemy nie zostały żadne rozwiązane. To znaczy, tutaj oczywiście jest bardzo dużo aspektów i tutaj już w tym, co pan redaktor przed chwilą powiedział, no jest tych aspektów dużo, bo właśnie mamy kwestię i relacji z Iranem i tego, jak Iran się zachowuje, będzie się zachowywał na arenie międzynarodowej, ale mamy też kwestię chociażby właśnie relacji izraelsko-amerykańskich. Jeżeli chodzi o te drugie, pewnie będziemy jeszcze więcej na ten temat rozmawiać za chwilę, ale no tutaj widać taką bardzo dużą jednak chaotyczność ze strony prezydenta Trumpa i właśnie te jego wypowiedzi najróżniejsze i to, jak bardzo jednak nie tylko z tych ostatnich wypowiedzi, ale też z tego, jak zachowuje się w czasie tej swojej drugiej kadencji, zwłaszcza no widać taką jednak preferencję dla liderów, którzy są bardzo silni wewnętrznie, a tego Netanyahu nie zapewnia, tak? No a z drugiej strony mamy ten Iran, gdzie no podpisano elektronicznie, tak? Odwołano najprawdopodobniej zupełnie już tą ceremonię, gdzie mieli być fizycznie liderzy, więc jest to bardzo, bardzo dziwny sposób w ogóle zawarte porozumienie, którego treść jest bardzo dziwna, miejscami wewnętrznie sprzeczna i którego najprawdopodobniej w ogóle nie powinniśmy starać się czytać jako czegoś w rodzaju prawa międzynarodowego w takim wymiarze, w jakim zwykle bilateralne układy są jakimś źródłem prawa międzynarodowego, bo obie strony, wydaje się, od początku traktują to porozumienie jako właśnie taką grę na czas, gdzie na pewno będzie zależeć stronie amerykańskiej, żeby przez ten czas negocjacji, co do których, po których wiele się nie spodziewają, jak najwięcej tej ropy i gazu po prostu wydostać z Zatoki Perskiej, bo najprawdopodobniej na jesieni, biorąc pod uwagę postawę Iranu w negocjacjach, po prostu dojdzie do kolejnego zaostrzenia sytuacji. No tymczasem zarówno Amerykanie, Donald Trump, jak i Irańczycy no, potrzebują tego czasu i w tym czasie będą negocjować, natomiast no właśnie też nie spodziewałabym się tutaj żadnego sukcesu z tych negocjacji.
14: Ale właśnie, jeżeli mówimy o tym, że to kolejne zaostrzenie może się już zacząć jesienią, może nas czekać już po wakacjach, to co w ogóle udało się osiągnąć tym zaostrzeniem ostatnim, bardzo przecież poważnym? To znaczy był taki moment, kiedy rzeczywiście wszyscy z przerażeniem patrzyli na to, co się dzieje w tej wymianie ognia między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, ale właściwie okazało się, że albo ta wojna była prowadzona zbyt łagodnie, albo Iran jest jednak za mocnym przeciwnikiem. Jakie właściwie wnioski, jakiego rodzaju lekcje płyną z tych ostatnich dwóch, prawie trzech miesięcy?
0: Powiem tak, wydaje się, że po pierwsze ta wojna wybuchła jakieś 10 lat za późno, kiedy Iran faktycznie już zdołał się w ten sposób uzbroić i przygotować na tą wojnę, że faktycznie ta wojna przy założeniu, z którego wyszedł na pewno prezydent Trump, takim, że to będzie krótka operacja bez użycia sił lądowych, nie miała szans powodzenia, więc też na pewno to była bardzo źle przygotowana operacja. No właśnie tutaj jest kwestia dostosowania tych środków do celów, tak? Co osiągnięto? Mogę powiedzieć o kilku rzeczach, które osiągnięto, nie twierdząc, że ten bilans jest pozytywny, bo ten bilans nie jest pozytywny, tak? Jakby tak próbować spojrzeć, co udało się osiągnąć. Na pewno w jakiś sposób osłabiono mimo wszystko mniej lub bardziej istotny armię irańską. Zastopowano program nuklearny, to nie znaczy, że on nie zostanie wznowiony, natomiast na pewno tutaj ten zegar bijący w kierunku posiadania przez Iran broni jądrowej niewątpliwie został zatrzymany. Pokazano skalę infiltracji Iranu przez wywiad izraelski i możliwości wywiadu izraelskiego, jeżeli chodzi no właśnie o dokładne śledzenie tego, co się w Iranie dzieje i najwyższych przywódców irańskich. Co jednocześnie oczywiście nie oznacza, że nie spalono w tym momencie tak naprawdę bardzo wielu zasobów wywiadowczych, jakie właśnie Izrael w Iranie miał. Pokazano tak bardzo, bardzo wyraźnie, że faktycznie ten reżim jest szaleńczy, tak? To znaczy, jeżeli ktoś jeszcze ma wszystkiego, co Iran robił od wielu, wielu lat w regionie, od 30 lat, wysadzenie w powietrze procesu izraelsko-palestyńskiego pokojowego, wojna domowa w Syrii, działania w Libanie, cała masa innych działań w regionie. Jeżeli ktoś jeszcze miał czelność mówić, że Iran nie jest szaleńczym, złowrogim reżimem, to co Iran pokazał w czasie tej wojny, że absolutnie nie waha się strzelać rakietami balistycznymi w najbliższych sąsiadów po drugiej stronie Zatoki Perskiej, no wydaje się, że tutaj obnaża po prostu pewne rzeczy, tak? Więc to są te pozytywne strony, to jest to, co wydaje się,

0: elektronicznie podpisał Donald Trump z Irańczykami.
1: No właśnie, ale też równocześnie można by sobie zadać pytanie, czy choćby z perspektywy Izraela, który przez moment jawił się jako ten rzeczywisty beneficjent całej tej operacji. Mówiono o tym w takim kontekście, że to właściwie ta wojna zaczęła się niejako na życzenie i na potrzeby Izraela, a Stany Zjednoczone w to weszły i jakby wkopały się w kłopoty. No ale spójrzmy z perspektywy izraelskiej, co tutaj zostało osiągnięte. Hezbollah w Libanie bardzo szybko potrafi odbudowywać swoje zasoby. Więc jakby jeden z tych głównych wrogów Izraela dalej okazuje się wrogiem realnym. To znaczy, to nie jest tak, że udało się ten potencjał militarny Hezbollahu rozbić.
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o to, jak w ogóle do tej wojny doszło, tak, no to też trzeba zawsze pamiętać o tym, że do tej wojny doszło skutek też załamania się negocjacji, które bardzo usilnie jednak administracja Donalda Trumpa prowadziła z Iranem, tak? I tutaj Irańczycy zachowali się tak, jak zresztą zachowali się w trakcie negocjacji, które również z wielką determinacją prowadziła administracja prezydenta Bidena. Znaczy po prostu śmiali się w twarz swoim negocjatorom, tak? To znaczy taka pełna pogardy, pełna pewności siebie, postawa, chcecie mieć deal, to zgódźcie się na wszystkie nasze warunki, my tą bombę i tak zaraz będziemy mieć, a tak naprawdę będziemy mieć tych bomb 11. Wydaje się, że to był jeden z tych wielu czynników, które też po stronie administracji Trumpa jednak budowały to przekonanie, że właśnie ta wojna powinna być rozpoczęta. Tym czynnikiem, który być może ją też przyspieszył w jakiś sposób, no była właśnie ta okazja, która się pojawiła 28 lutego, żeby wyeliminować przywództwo, tak? No i tutaj jest faktycznie ten aspekt izraelski i kwestia izraelskich informacji wywiadowczych. Natomiast jeżeli chodzi o Liban, tutaj sytuacja jest naprawdę bardzo skomplikowana. To znaczy tak, z jednej strony jak spojrzymy na to memorandum, tam Liban wymieniony jest w pierwszym punkcie już bodajże 3 razy. W takim kontekście właśnie zakończenia wszelkich działań militarnych w Libanie, poszanowania suwerenności terytorialnej Libanu i tak dalej. To można interpretować oczywiście w obie strony. To znaczy z jednej strony chodzi tutaj oczywiście o to, żeby wojska izraelskie, które w tej chwili znajdują się w południowym Libanie, z tych terytoriów się wycofały. Chodzi o to, żeby nie przeprowadzał Izrael żadnych ataków na Hezbollah. Ale chodzi również o to, żeby Hezbollah nie przeprowadzał żadnych ataków na Izrael. I chodzi również o poszanowanie integralności terytorialnej, suwerenności przede wszystkim Libanu w kontekście niezależności Libanu od Hezbollahu. I to jest coś, co bardzo mocno w ciągu ostatniego roku, półtora rząd libański podkreśla. Tak? To znaczy walczymy o suwerenność naszego kraju, który nie może być dłużej okupowany de facto i rządzony de facto przez inne państwa. I tutaj chodzi o Hezbollah, tak? I teraz jak szybko Hezbollah będzie się odbudowywał? Tutaj bardzo dużo zależy od nie tylko przekonania, bo wydaje się, że to przekonanie po stronie libańskiej jest, co o zdolności strony libańskiej do tego, żeby chociażby kontrolować porty, którymi środki czy materialne, czy finansowe Hezbollah otrzymuje, tak, żeby kontrolować przepływy finansowe, które odbywają się w dużej mierze przez Turcję dla Hezbollahu. I to jest ciekawy aspekt tego porozumienia również w tym kontekście, że ani Izrael, ani Liban, ani Hezbollah to nie są strony negocjacji. To znaczy Stany Zjednoczone zawarły z Iranem porozumienie, które nie było konsultowane, nie było negocjowane przez tych najbardziej zainteresowanych i mających realny wpływ na to, co się w Libanie dzieje, tak? Bo Stany Zjednoczone mają wpływ pośredni na Izrael. Iran ma wpływ dosyć bezpośredni na to, co robi Hezbollah i też tak jak wydawało się, że w ostatnich latach Hezbollah troszeczkę usamodzielnił się. Ostatnie miesiące to jest pełna kontrola strażników rewolucji nad tym, co robi Hezbollah. To są ludzie, którzy są na miejscu i na miejscu rozdają karty. Ale jednocześnie mamy też proces negocjacji pomiędzy Izraelem i Libanem. I tutaj widzimy takie trochę przesuwające się pole, o czym tak naprawdę te negocjacje są. Najpierw to Libańczycy, wydawało się, że są tacy bardziej ambitni, wprost mówili o procesie pokojowym. Izrael był zbyt długo wstrzemięźliwy, zbyt długo nie wierzył, że rząd libański jest w stanie zagwarantować cokolwiek ze swoich obietnic. W tej chwili to bardziej Izraelczycy chcieliby negocjować pełen pokój, a Libańczycy mówią tylko właśnie o porozumieniu takim, o wycofaniu wojny.

0: nazwisk o przejęciu kontroli nad południowym Libanem w końcu przez wojska libańskie. No i te negocjacje toczą się, jest wypracowywany taki mechanizm, w ramach którego po prostu wycofując się wojska izraelskie będą przekazywać dane tereny w ręce armii libańskiej, no która jest nadal jednak zbyt mała, niedofinansowana, niedostatecznie szkolona, zinfiltrowana również przez Hezbollah częściowo, tak? Ale jest to jakby taki osobny proces, w ramach którego wydaje się, że ciężko mówić o totalnej porażce, bo to, że ten proces trwa, że otwarcie mówi się i w ostatnich nawet tygodniach mieliśmy sporo takich bardzo wyraźnych, na bardzo wysokim szczeblu prezydentów chociażby stwierdzeń o tym, że pokój między Izraelem i Libanem jest możliwy, tak? I że to, że jest ten konflikt, jest tylko i wyłącznie pokłosiem tego, że Iran wtrąca się w sprawy wewnętrzne Libanu. Więc tutaj jakiś przełom jest, jakaś szansa na porozumienie jest. Wydaje się, że tutaj trzeba po prostu bardzo dużo odwagi, ale też bardzo dużo zaangażowania. No i oby to zaangażowanie, zwłaszcza ze strony Amerykanów, było, tak? Bo chociażby jak się patrzy na plany budżetowe, z jednej strony są obietnice dofinansowania armii libańskiej, z drugiej strony na przykład się okazuje, że jakieś pieniądze zaplanowane się zmniejszyły w stosunku do tego, co jest obecnie. Także jeśli chodzi o Liban, to tak w skrócie wydaje mi się, że nie jest to tak bardzo oczywiste, w jaki sposób w tej chwili sytuacja wygląda. Natomiast na pewno z punktu widzenia chociażby Izraelczyków mieszkających przy granicy jest to totalna porażka, chociażby dlatego, że mieliśmy znowu kilka tygodni rzekomego rozejmu, w trakcie którego cały czas na północny Izrael spadały wybuchające drony wysyłane przez Hezbollah.
1: A gdybyśmy spojrzeli na to, czy dla Izraela, z perspektywy izraelskiej, te ostatnie dwa miesiące rzeczywiście jakby zmieniają, nie wiem, proporcje sił, relacje w regionie, czy można powiedzieć, że to było korzystne dla obronności Izraela? Jeszcze raz wracam do tego pytania, właśnie też w kontekście Libanu, bo wydaje się, że ten kontekst w tym momencie jest taki najbardziej aktywny. No siłą rzeczy jakby wciąż z Libanem trwa coś na kształt wymiany ognia, właściwie tak trzeba powiedzieć. Całe to niedawne bombardowanie, które sprowokowało znowu Trumpa do opisu działań Izraela, no takimi bardzo wulgarnymi słowy, na to wskazuje, że to jest jakby ten aktywny, zaryzykuje front.
0: Tak, na pewno te osiągnięcia są umiarkowane, mimo że na pewno osłabiono w jakiś sposób Iran, on nadal dysponuje rakietami balistycznymi. I to też jest kwestia ostatnich tygodni, kiedy te rakiety balistyczne zostały nad Izrael wysłane. Mniej, to nie są już takie olbrzymie salwy, jak do jakich zdolny był Iran. Wciąż jest do tego zdolny, tak? I tutaj problem nie został rozwiązany. I raczej spodziewamy się, że nawet nie, to nie jest kwestia tylko tej ostatniej wojny, ale tych ostatnich dwóch lat. Jest nowe równanie z Iranem, takie, że no właśnie Iran bezpośrednio atakuje Izrael i jest tym zdeterminowany, jest tym bardzo, bardzo niebezpieczny. Iran, który nie będzie zobowiązany do tego, żeby ten program rakietowy zlikwidować, będzie po prostu zagrożeniem egzystencjalnym dla Izraela. Tak, mamy nierozwiązany problem Hezbollahu nadal. Mamy pogarszające się relacje w regionie, to znaczy niewątpliwie to nie jest taki aspekt stricte militarny, ale bardzo, bardzo znaczący, tak, że coraz mniej państwa arabskie chcą uczestniczyć. Coraz bardziej państwa arabskie dogadują się między sobą, ale też dogadują się z Turcją, dogadują się z Pakistanem, chociażby w kontekście i militarnym, i w kontekście też ekonomicznym, tak, obchodzenia na przykład cieśniny Ormuz. Tutaj widzimy też takie projekty, powiedziałabym, integracji infrastrukturalnej czy transportowej w regionie, które miały iść przez Izrael w tym optymistycznym scenariuszu rekonciliacji z Arabią Saudyjską. W tej chwili coraz bardziej widać, że te kreski na mapie są kreślone przez Syrię. I oczywiście to są świeże projekty, do końca nie wiadomo, na ile one się zrealizują, ale widać, że w regionie jest spora determinacja, żeby je zrealizować. No a Izrael ta szansa omija i wydaje się, że to jest też bardzo duża strata taka w perspektywie, no właśnie, stabilizacji regionu w najbliższym czasie, w najbliższych latach. Nie jest to perspektywa oczywiście najbliższy miesiąc, dwa, pół roku, ale jest to też istotny minus.
1: A gdybyśmy się zastanowili, bo właśnie przejdźmy może z tego obrazu takiego regionalnego, tych napięć regionalnych, które, tak jak pani mówi, jeśli zostały osłabione z perspektywy Izraela, to na pewno nie zostały rozwiązane. Spróbujmy spojrzeć na to, co się dzieje wewnętrznie i na tą właśnie siłę wewnętrzną Benjamina Netanyahu jako tego przywódcy. Przywódcy atakowanego przez Donalda Trumpa już bardzo niewybrednie. Pamiętamy te słynne wypowiedzi cytowane przez Axios, gdzie to już parę tygodni temu było, prawie miesiąc, kiedy usłyszeliśmy, że Donald Trump właściwie potrafi wręcz bluznąć w twarz Benjaminowi Netanyahu, powiedzieć mu, że bez niego siedziałby w więzieniu, że jest szaleńcem, że wszyscy go nienawidzą i że jakby wszystko przez niego, mówiąc krótko. Co przez Benjamina Netanyahu tak naprawdę? Co tutaj jest tą jego przewiną? Bo on jest też atakowany wewnętrznie przez swoich obywateli, którym dość szybko przestała się podobać ta wojna i te osiągnięcia militarne z początku marca izraelskie przestały, nie wiem, cieszyć, budować poczucie spokoju czy takiej perspektywy większej stabilności Izraela.
0: Powiem tak, to znaczy tutaj prosta odpowiedź na to pytanie chyba jest niemożliwa, też biorąc pod uwagę charakter samego Donalda Trumpa. I to, jak on generalnie traktuje sojuszników, to jak potrafi zmieniać zdanie wielokrotnie w bardzo krótkim czasie, to jak potrafi być gwałtowny, więc wydaje mi się, że tutaj jakby to jest jeden ten aspekt sytuacji, tak, że to, jak Donald Trump traktuje Benjamina Netanyahu, niekoniecznie musi być bezpośrednim efektem jakichś bardzo obiektywnych i obiektywnie negatywnych działań Benjamina Netanyahu, tak? Dlatego, że Donald Trump potrafi innych sojuszników również w ten sposób potraktować. Jednocześnie potrafi być niesamowicie labilny w tym, co mówi i w tym, co robi. Natomiast jeżeli chodzi o samego Benjamina Netanyahu, tutaj wydaje się, że on po prostu do końca nie panuje nad sytuacją. Również wewnętrznie, to znaczy jest tak naprawdę zakładnikiem swoich najbardziej radykalnych koalicjantów. Nie umie, powiedziałabym, że nawet nie próbuje ich ukrócić. To znaczy od czasu do czasu mamy jakąś interwencję, kiedy jest już naprawdę sytuacja bardzo gardłowa i bardzo, bardzo podbramkowa, ale te sytuacje są rzadkie. Co do zasady ci koalicjanci tak naprawdę mogą robić, co chcą. Nie ma w zasadzie większości w Knesecie, dlatego że od dłuższego czasu partie ultraortodoksyjne nie głosują razem z nim w Knesecie, w związku z czym w Knesecie są procedowane różne ustawy, one jakoś tam się posuwają do przodu, ale tak jasno powiedzieć, które z nich zostaną przyjęte, które nie można, tak? Obiecywał bardzo dużo, obiecywał no właśnie rozprawienie się z Iranem i nabudował takie oczekiwania, które jego przeciwnicy od początku wyśmiewali i mówili, że to się nie stanie, natomiast no, była część jego zwolenników, którzy mimo wszystko w to wierzyli, w to cudotwórstwo Benjamina Netanyahu, no, które tym razem nie zadziałało. Więc tutaj jest bardzo wiele aspektów, które sprawiają, że tak naprawdę on niewiele może, na niewiele rzeczy ma wpływ, traci poparcie, a te działania, które wydawało się, że planuje podjąć właśnie po to, żeby to poparcie odbudować, no właśnie nie wyszły, tak? I oczywiście ocena też Donalda Trumpa w Izraelu, ona też zmienia się, to znaczy jeszcze kilka tygodni temu, jakbyśmy patrzyli na sondaże, to faktycznie Donald Trump wyrastał na po prostu uwielbianego w Izraelu prezydenta. No w tej chwili już jest zupełnie inaczej, więc też ta sytuacja jest bardzo dynamiczna.
1: A gdybyśmy spojrzeli na to, co dokładnie nie wyszło, bo wydawało się, że w całym tym rozdaniu Izrael jest tą stroną, która dość realistycznie widzi cele. Tak przynajmniej wydawało się w marcu. To znaczy, że to nie jest tak, że można tą operacją zniszczyć cały potencjał Teheranu, cały potencjał Iranu. Można go znowu osłabić, można odsunąć w czasie tą perspektywę jakiejś bardziej krwawej, trudniejszej dla Izraela konfrontacji, ale zniszczenia nie będzie. Więc jakie były te cele, które Benjamin Netanyahu miał w głowie, kiedy rozpoczynał tę operację?
0: Co Benjamin Netanyahu miał w głowie? Ciężko mi powiedzieć. Mogę powiedzieć, co mówili izraelscy wojskowi, tak? I część polityków. To znaczy tutaj plany na tą operację związane były nie tyle, powiedziałem, ze zmianą reżimu, co z umożliwieniem Irańczykom zmiany reżimu. I to jest coś, czego na przykład bardzo nie widać w wypowiedziach Amerykanów i w dyskursie tym amerykańskim. W prasie izraelskiej to jest temat maglowany. To znaczy Izraelczycy naprawdę liczyli na to, że wiedząc, że naród irański co do zasady nie jest antysemicki, co do zasady nie kupuje tej propagandy reżimu i co do zasady to jest naród, z którym Izraelczycy mogliby ponownie mieć bardzo dobre relacje. I jednocześnie to jest naród, który jest w tak brutalny sposób tłamszony przez reżim, z najprawdopodobniej 30 kilkoma tysiącami ludzi rozstrzelanych na ulicach w ciągu 2 dni na początku tego roku. To jest taki aspekt, który w Izraelu naprawdę był bardzo mocno debatowany i taki aspekt, na który naprawdę liczono, tak? To znaczy, jeżeli Mossad bardzo mocno zinfiltrował ten reżim, jeżeli celem wojskowym było umożliwienie Irańczykom buntu i przejęcia władzy, to jest cel, którego absolutnie nie zrealizowano. Co gorsza, widzimy, że ten reżim będzie coraz bardziej brutalny. To będzie reżim coraz bardziej dławiący wszelką opozycję. To jest reżim, który już zaczął i w najbliższym czasie absolutnie dobierze się do skóry wszystkim, którzy mieli czelność w jakikolwiek sposób kwestionować ten reżim w ostatnich miesiącach. To jest kwestia tego, że tak bardzo też zawiódł właśnie ten sojusz z Amerykanami, że przy całej labilności Donalda Trumpa wydaje się, że Izraelczycy po prostu wierzyli w to, że jednak Benjamin Netanyahu umie Trumpem zarządzać i że nie dojdzie do porozumień z Iranem, które tak naprawdę być może będą gorsze od tych porozumień, które zawarł Barack Obama. Czyli mamy negocjacje, w których na przykład w ogóle nie pojawia się temat Hezbollahu i innych proksji irańskich. Mamy negocjacje, w których w ogóle nie pojawia się temat rakiet balistycznych Iranu, tak? Więc to jest też bardzo duża porażka, tak? Coś osiągnięto oczywiście militarnie, ale teraz widzimy, jak jak Trump negocjuje z reżimem irańskim, jak następują kolejne koncesje. Zrezygnowano z wywiezienia całego wzbogaconego uranu z Iranu. Będą negocjowane jakieś rozwiązania na ten temat. Kwestie rakiet balistycznych Trump w zasadzie ignoruje, a wczoraj nawet rzucił coś takiego, że ponieważ inne państwa w regionie mają rakiety balistyczne, to w sumie czemu Iran ma ich nie mieć? Więc ta porażka, jeżeli chodzi o utrzymanie sojuszu z Amerykanami, to też jest na pewno coś, co boli. No i jednak to, no, że właśnie nie rozwiązano tych problemów. Tak, są pewne sukcesy militarne, ale bardzo ograniczone. Natomiast to, co w tej chwili wyłania się z tej nowej układanki, w której Iran na dzień dobry może tak naprawdę, bo już to robił, tak, przesunęły się pewne czerwone linie, więc może ponownie zamknąć cieśninę Ormuz, może ponownie zacząć strzelać rakietami swoich sąsiadów i w Izrael. To jest rzeczywistość gorsza niż poprzednio. No i do tego dochodzi Hezbollah, do tego dochodzi to, co się dzieje w północnym Izraelu, w którym Netanyahu miał sporo zwolenników, ale to są ludzie, którzy raczej na niego w kolejnych wyborach nie zagłosują, ze względu tak naprawdę na kolejny rok, kiedy północny Izrael po prostu jest cały czas ostrzeliwany, ludzie wyprowadzili się stamtąd albo właśnie żyją w warunkach tego ciągłego ostrzału. A jednocześnie rząd, właśnie ten rząd absolutnie będący zakładnikiem radykałów, na przykład nie kieruje środków finansowych na odbudowę, na zapewnianie bezpieczeństwa, na ponowną integrację ludzi, którzy chcieliby wrócić w te miejsca. Za to wydaje niesamowite pieniądze na cele związane z osadnictwem na zachodnim brzegu. Więc to jest tak naprawdę bardzo duży kompleks różnych rzeczy, które są takim połączeniem kwestii zewnętrznych i wewnętrznych, które sprawiają, że sytuacja po prostu w Izraelu nie jest oceniana pomyślnie Netanyahu i naprawdę ciężko się dziwić.
1: Ale to jest o tyle ciekawe, że no, tu nasuwa mi się takie pytanie, czy można powiedzieć, że ta operacja i to, czy też ta wojna, czy też odsłona tej wojny, którą na poziomie retorycznym, hybrydowym, jednak Izrael z Iranem toczy. Czy można powiedzieć, że to było dobrze przygotowane z perspektywy izraelskiej? Bo powiedzieliśmy, że z perspektywy amerykańskiej na pewno nie. Ale czy z perspektywy izraelskiej tak?
0: Wydaje się, że lepiej. Natomiast tutaj jest kwestia nie taktyki, tylko strategii. I tutaj ten brak strategii po stronie amerykańskiej na pewno zaważył.
1: A ciekawi mnie, czy możemy powiedzieć, że Benjamin Netanyahu popełnił jakiegoś rodzaju błąd w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Czy można ten błąd jakby znaleźć w tych relacjach, czy też błędem jest Donald Trump, który po prostu jest totalnie nieprzewidywalny i w momencie, kiedy ziemia mu się zaczyna usuwać spod nóg, albo kiedy wokół niego zaczynają się pojawiać głosy krytyczne, głosy zniechęcenia, kiedy sytuacja wewnętrzna wymyka mu się spod kontroli, rośnie inflacja, rosną ceny ropy, rosną koszty życia dla Amerykanów, on zaczyna szukać kogoś, kto zostanie przedstawiony światu jako odpowiedzialny, a siebie prezentuje jako tego oszukanego przywódcy, który tego akurat nie chciał i nie przewidział, ktoś go po prostu okłamał. Czyli taki najbardziej prostacki scenariusz, jaki sobie można wyobrazić, który wydaje się, że jednak jakoś jest realizowany.
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim to drugie, tak? Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest kwestia polityki wewnętrznej amerykańskiej, charakteru Donalda Trumpa, który zresztą z Netanyahu również już miał też takie momenty bardzo złych relacji, chociażby po tym, jak Netanyahu w bardzo spóźniony i bardzo oględny sposób albo gratulował wyboru Bidenowi. Też już usłyszeliśmy zresztą również za pośrednictwem Baraka Ravida z Axiosa, usłyszeliśmy bardzo niewybredne słowa pod adresem Netanyahu i też wydawało się, że ta przyjaźń między przywódcami jest skończona. Także to też nie jest nic nowego, ale wydaje mi się, że za tej kadencji i cierpią na tym wszyscy, nie tylko relacje z Izraelem, to jest coś, co po stronie amerykańskiej osiągnęło niewyobrażalne wcześniej szczyty. Natomiast oczywiście są rzeczy, które Benjamin Netanyahu mógł zrobić lepiej, po to, żeby tak bardzo jednak to daleko nie zaszło. Tak? I wydaje się, że przede wszystkim to jest kwestia Libanu. Przede wszystkim to jest kwestia tego, że Izrael naprawdę mógł wykazać troszkę większy entuzjazm dla negocjacji z rządem libańskim. W jakiś sposób próbować, nawet jeżeli wewnętrznie nie wierzyli w to, że ten rząd libański faktycznie jest w stanie dowieść to, co obiecuje, jeżeli chodzi o rozbrojenie Hezbollahu, to jednak dać szansę tym negocjacjom. Powiedzieć, jeżeli Libańczycy nie będą potem w stanie spełnić tego, co obiecali, jeżeli podpisanie układu z Izraelem sprawi, że w Libanie wybuchnie wojna domowa, albo kolejny zmasowany atak Hezbollahu, to niech to będzie odpowiedzialność Libanu, skoro obiecują, że do tego nie dopuszczą. Tutaj jakby Izrael nie dał Libanowi tej szansy i wydaje mi się, że to jest błąd. Jednak trzeba było postawić wszystko na jedną kartę i w momencie, kiedy rząd libański był naprawdę chętny do tego, żeby te rozmowy toczyć i żeby te rozmowy były nie tylko o wycofaniu wojsk i chwilowym zawieszeniu broni, trzeba było to robić. Nawet jeżeli nie było tej wiary i na pewno to by bardzo mocno też wzmocniło pozycję Benjamina Netanyahu u Trumpa. Można było powstrzymać się na pewno od niektórych ataków w takich kluczowych momentach dla tych negocjacji z Iranem, tak? Bo nawet jeżeli jedno czy drugie uderzenie w pozycję Hezbollahu w Libanie czy wręcz nawet w Bejrucie kinetycznym dużym wydarzeniem nie było, to na przykład trafiało akurat na bardzo newralgiczne momenty w negocjacjach, które Trump prowadził z Iranem i niewątpliwie to też bardzo źle działało na to, jak Donald Trump postrzega Izrael, No i tutaj oczywiście no jest znowu kwestia jakiejś tam psychologii, tak, i pewnych ocen i tego, na ile te oceny są racjonalne, bo też nie jeden raz Donald Trump na pewno naraził się innym swoim sojusznikom, chociażby w krajach Zatoki, które ostrzeliwane rakietami przez Iran w trakcie zawieszenia broni. Potem słyszały, że no to w zasadzie był taki ataczek, to w zasadzie nie jest żadne naruszenie zawieszenia broni, a na przykład zostało ostrzelane lotnisko w Kuwejcie, czy różne instalacje infrastrukturalne, cywilne w krajach Zatoki, tak, w ostatnich tygodniach, i Trump to absolutnie ignorował, tak. No tutaj jakiś porównaniu w kontekście, tak, w proporcji niewielki atak na Hezbollah raptem okazywał się jakimś olbrzymim problemem, tak? Więc na pewno ten Trump też nie był do końca przewidywalny. Niemniej, gdyby Izrael dobrze tego Trumpa czytał, wydaje się, że mógł tutaj zdecydowanie lepiej te kwestie rozstrzygnąć po to, żeby nie być postrzeganym jako ten kraj, który wszystko próbuje rozwiązać siłowo, po to, żeby bardziej być jednak postrzeganym i faktycznie dążyć do rozwiązań pokojowych, wykorzystywać wszelkie szanse do maksimum, nawet jeśli bez wiary, że to się ostatecznie uda, ale żeby tak pokazać po prostu tą dobrą wolę.
1: A jeśli byśmy się zastanowili nad tym, jakie mogą być konsekwencje dla samego Netanyahu, dla koalicji rządzącej Izraelem i dla sceny politycznej Izraela, bo równocześnie gdzieś tam trudno sobie wyobrazić taką deeskalację, że tak powiem, nastrojów w samym Izraelu i nie wiem, jakichś takich sukcesów bardziej gołębiej polityki w sytuacji, kiedy Izraelczycy się jednak, myślę, boją, czują rosnącą niepewność i raczej takiego bardzo koncyliacyjnego nastawienia też tam trudno szukać. No chyba, że się mylę.
0: Znaczy tak, będą wybory. W październiku najprawdopodobniej przez Kneset próbowano przepchnąć ustawy, które miałyby te wybory przyspieszyć, ale tak naprawdę zdaje się, do tego przyspieszenia nie dojdzie. Nawet jeżeli byłoby przyspieszone wybory, to będzie wrzesień, a nie październik. Ale najprawdopodobniej to będzie 20 albo 27 października. I w Izraelu trwa, powiedziałabym, taka prekampania wyborcza. Jeszcze nie ogłoszono dokładnie, kiedy te wybory będą, ale ta kampania już na pewno trwa. Jednocześnie widzimy, że żadna ze stron, to znaczy ani koalicja, ani opozycja, nie ma jasnych widoków na utrzymanie bądź przejęcie władzy. To znaczy wewnątrz koalicji są bardzo duże problemy, ale pewnie gdyby wygrali te wybory w taki sposób, że mieliby te 61-62 mandaty, pewnie ponownie tą koalicję by zawarli, mimo bardzo dużych napięć pomiędzy zwłaszcza ultraortodoksami i religijnymi nacjonalistami. Z drugiej strony mamy pejzaż wielu partii, z których dwie największe się zjednoczyły i zawarły taki sojusz, który nazywa się Razem. Mamy bardzo silną trzecią partię opozycyjną, która na razie do tego sojuszu nie przystępuje. Mamy bardzo dużo mniejszych partii, z których część być może wejdzie do Knesetu, a być może głosy na nich oddane będą głosami zmarnowanymi. W sondażach ogólny bilans jest bardzo niepewny, to znaczy raczej koalicja Netanyahu w obecnym kształcie nie ma szans na to, żeby utrzymać władzę. Natomiast jest bardzo duży znak zapytania, czy opozycja będzie w stanie tą władzę przejąć bez zawarcia koalicji z partiami arabskimi, przynajmniej jedną partią arabską. No i tutaj jest faktycznie ten problem chyba, o którym pan redaktor mówił, najbardziej widoczny, to znaczy przełamano to tabu i była częścią koalicji Partia Islamistyczna Izraelska w latach 2021-2022, ale ta kampania nienawiści, która była rozpętana wobec tej koalicji, kampania nienawiści nadal trwająca i nakręcana przez Netanyahu i jego akolitów wobec Beneta, który właśnie podjął tą decyzję, żeby taką koalicję zawrzeć, 7 października i jego konsekwencje, gdzie jest to absolutnie absurdalne, tak? To znaczy wydawałoby się, że właśnie izraelscy Arabowie byli niesamowicie solidarni w obliczu 7 października i wręcz ta integracja i ich potrzeba zintegrowania się ze społeczeństwem izraelskim wzrosła. Jednakowoż klimat, narracja, jest przeciwna temu, żeby partie arabskie wchodziły w skład koalicji rządzącej. No i przy tej arytmetyce, która jest przynajmniej w tej chwili w sondażach, to może oznaczać, że tak naprawdę opozycja nie będzie w stanie po wyborach tego rządu sklecić. Tymczasem taka zmiana, to znaczy koniec rządów Netanyahu i zdecydowanie bardziej rozsądny, niezależny od prawicowych ekstremistów rząd w Izraelu, jest w tej chwili po prostu absolutną koniecznością dlatego, żeby w ogóle zacząć rozwiązywać no właśnie te konflikty regionalne, te problemy w regionie, tak, żeby Izrael odbudował swoją reputację, żeby Izrael był w stanie rozmawiać z Saudyjczykami, z Palestyńczykami, z Libańczykami. To jest absolutnie konieczne.
1: Ale zarazem wydaje się, że to, co się... Ta sytuacja, która się wyłania w tym momencie wewnętrznie w Izraelu, no to w zasadzie znowu można zaryzykować takie stwierdzenie, że koniec Benjamina Netanyahu, ale on tych końców już miał parę, prawda? I za każdym razem jakoś udawało mu się z bardzo trudnego położenia politycznego wychodzić obronną ręką. Tym razem też tak może być.
0: Tym razem też tak może być. Nie podejmuje się spekulować w jaki sposób, bo to zawsze jest niespodzianka, którą Netanyahu wyciąga z rękawa w ostatnim momencie. Wydawało się, że na przykład Donald Trump to będzie właśnie ten aspekt, który nawet jeżeli inne projekty Netanyahu, takie jak no właśnie bezwzględne zwycięstwo nad wszystkimi wrogami, które zapowiadał, nie wypalą, to, że przynajmniej będzie miał poparcie Donalda Trumpa, który no właśnie był do tej pory bardzo w Izraelu jednak popularny. No i to się zmienia, tak? To znaczy była na przykład zapowiadana wizyta Donalda Trumpa w Izraelu właśnie na jesieni, wrzesień, październik, tak żeby on mógł to poparcie dla Netanyahu wyrazić. No teraz słyszymy, co Donald Trump mówi o Netanyahu. Słyszymy o tym, że ludzie odpowiedzialni za kampanię Netanyahu powolutku wycofują wszystkie materiały, które mieli przygotowane na temat właśnie wspaniałego sojuszu, który dzięki Netanyahu między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem istnieje. Donald Trump wręcz powiedział coś takiego, że no w sumie nie wie, czy Benjamin Netanyahu będzie startował w tych wyborach. I tutaj no właśnie oczywiście możemy powiedzieć, okej, to Netanyahu odetnie się od Donalda Trumpa i będzie prowadził tą kampanię w oparciu o inne jakieś swoje obietnice czy też zasługi. Izraelczycy być może na stałe stwierdzą, że jednak Donald Trump nie jest tym przyjacielem, na którym można polegać. Natomiast w jaki sposób tak naprawdę w związku z tym, na czym będzie chciał opierać tą kampanię Netanyahu, nie sposób powiedzieć, dlatego że chociażby jeżeli spojrzymy na takie kwestie wewnętrzne, które najbardziej dzielą w tej chwili Izraelczyków, on tutaj naprawdę nie ma co pokazać, to znaczy nie zrealizował ani swoich obietnic pod adresem tej strony prawicowej. Jakieś obietnice mogli zrealizować jego koalicjanci, najbardziej radykalni prawicowi, ale jakby agenda związana z reformą systemu sądownictwa, systemu medialnego, to nie zostało zrealizowane, wręcz przeciwnie, zostało skanibalizowane przez tych radykalnych prawicowców, w związku z czym no już taka lewica, przepraszam, prawica niezbyt radykalna, już też nie utożsamia się do końca z tymi celami. Jest olbrzymi problem z poborem ultraortodoksów i pieniędzmi, które wędrują do sektora ultraortodoksyjnego. W momencie, kiedy ultraortodoksi nie uczestniczą w tym wysiłku, w którym uczestniczy całe społeczeństwo izraelskie, które służy w wojsku, jako rezerwiści również, które traci pracę albo ma inne problemy w życiu osobistym związane właśnie z tą wojną. Ultraortodoksi są zupełnie z tego wyłączeni i nadal w Knesecie są procedowane ustawy, które miałyby ich trwale wyłączyć z tych obowiązków. Ustawy, w ramach których wręcz miałoby to modlenie się i studiowanie świętych ksiąg zostać zrównane, być takim odpowiednikiem służby wojskowej, tak? I tutaj absolutnie większość Izraelczyków, większość dotychczasowego elektoratu Netanyahu absolutnie jest tym działaniom przeciwna. Jednocześnie te ustawy nadal są procedowane, ale nie są z kolei przyjmowane, w związku z czym też ta obietnica, która została złożona ultraortodoksom, no też nie jest zrealizowana. Więc wydaje się, że Netanjahu jednak jest w poważnym problemie w takim sensie, że właśnie ciężko mu oprzeć będzie tą kampanię o coś realnego. Natomiast też we współczesnej polityce populistycznej ery niestety mamy do czynienia z tym, że tak naprawdę politycy właśnie niekoniecznie muszą pokazać jakieś realne osiągnięcia, tylko bardziej wystarczy, że będą mówić o wartościach, będą bardziej mówić o celach, z którymi ludzie mogą się identyfikować i jednak ludzie na to się łapią. Także tutaj ten populizm, który bardzo długo rządził już od wielu lat polityką izraelską, on niestety jest wciąż zagrożeniem. Pytanie, na ile właśnie Izraelczycy się obudzili, na ile faktycznie będą zdeterminowani, tak powiedziałbym, w swojej masie, żeby jednak oddać ten ster władzy komuś innemu, więcej już nie wierzyć w te populistyczne obietnice.
1: Dziękuję bardzo. Karolina Zielińska z uczelni Wistula była Państwa i moim gościem.
2: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Tak, proszę Państwa, to ja dzisiaj będę Państwa gościła w mikrofonie, w naszym mikrofonie Radia Tok FM. Zastępuję kolegę Pawła, natomiast od razu powiem, o czym będziemy mówić. Proszę Państwa, takie słowa HIV, wirus HIV i AIDS. Kiedyś bardzo często się pojawiały wszędzie. Teraz bardzo rzadko. Nie ma sprawy? Sprawa znikła? Nas już nikogo nie dotyczy? No, niestety nie jest tak. O tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać.
3: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
4: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
5: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Milan Kundera, jeden z najwybitniejszych pisarzy europejskich przełomu XX i XXI wieku. Kim był naprawdę?
8: Całe jego pisarstwo jest rodzajem wypierania tego donosu, a jednocześnie takim nieświadomym czy podświadomym wyznawaniem tej winy, tej zbrodni, której się dopuścił.
7: O tym wszystkim będę rozmawiał z Aleksandrem Kaczorowskim, biografem Milana Kundery, pisarzem i eseistą. Sobota, godzina 15, pisarki i pisarze Mikołaj Lizut.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
18: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: Kto? No wiadomo.
18: Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wstępne porozumienie między Iranem a USA zostało podpisane i przynajmniej na razie obie strony przestrzegają jego założeń. Niemiecki minister obrony narodowej wzywa Europę do wzięcia większej odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. A w informacjach sportowych przeniesiemy się na Mundial, gdzie rozpoczęła się druga kolejka rywalizacji. Minęła 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zarówno USA, jak i Iran dotrzymują dotąd warunków zawartego wstępnego porozumienia pokojowego, umożliwiające żeglugę przez cieśninę Ormus, powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance. Podczas briefingu w Białym Domu dodał, że ostatniej nocy 12,5 miliona baryłek ropy wypłynęło przez cieśninę Ormus, co jest rekordem od początku konfliktu. Wiceprezydent dodał, że oczekuje również, iż respektować porozumienie będzie Izrael, który przeprowadził nowe ataki na Liban. Jak podkreślił Vance, oczekiwania są takie, że zarówno Hezbollah nie będzie wystrzeliwał dronów i rakiet na Izraelczyków, jak i Izraelczycy nie będą szaleli w Libanie. Zniesienie blokady irańskich portów potwierdziło dowództwo centralne USA. Wojsko przekazało we wpisie na platformie X, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, by zapewnić przestrzeganie postanowień porozumienia z Iranem. Państwa NATO będą potrzebowały planu działania umożliwiającego przejęcie większej odpowiedzialności za obronę Europy od Stanów Zjednoczonych w związku z ograniczeniem przez Waszyngton swojego zaangażowania, powiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Jak wyjaśnił na konferencji w siedzibie NATO w Brukseli, chodzi o plan i skoordynowany sposób działania, co może pomóc uniknąć niebezpiecznych luk w zdolnościach obronnych, które mogłyby powstać, gdyby pewne zasoby zostały wycofane, a Europa nie była w stanie ich zastąpić. Pistorius podkreślił też, że jest świadomość, że trzeba zrobić więcej w dziedzinie konwencjonalnego odstraszania i obrony, ale jak dodał, to wymaga czasu. By odstraszyć Rosję, Europa powinna utrzymywać współpracę z USA, jednocześnie wzmacniając własne zdolności obronne, ocenił natomiast w Londynie szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Jak wyliczył, Europa potrzebuje amerykańskich danych wywiadowczych, odstraszania nuklearnego, logistyki i niektórych nowych technologii. Sikorski dodał też, że silna Europa jest w interesie Amerykanów między innymi po to, by Waszyngton nie musiał zajmować się konfliktami w każdym regionie świata. Liczba pracowników, którzy będą zaangażowani przy budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej, jest póki co wyższa niż liczba miejsc noclegowych, w których mogliby się oni zatrzymać. To wynik raportu z oceny potencjału zakwaterowania gmin sąsiadujących z placem budowy. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe widzi rozwiązanie tego problemu w budowie tymczasowych kwater. A więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
4: Przy budowie elektrowni atomowej zatrudnionych będzie około 13 tysięcy osób. Na ten moment nie każdy znalazłby kwaterę, przyznaje autor raportu Tomasz Grabowski.
5: Potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych, przy czym w zależności od tego, jakie warunki będą zaproponowane właścicielom obiektów, to ten potencjał może się wahać i w dół, i w górę.
4: Pracownicy, którzy w jakiejś części przyjadą na Pomorze z rodzinami, muszą mieć dach nad głową, więc trzeba pójść dwutorowo, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski.
6: Jak mawia klasyk, kawa nie wyklucza herbaty, trzeba i wykorzystywać bazę popytową, i również myśleć o tym, jak rozwijać bazę, która będzie bazą modułową.
4: Pierwszy modułowy hotel na 1000 osób powstanie tuż przy placu budowy. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: W TOK FM czas teraz na sport.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Podziałem punktów kończy się pierwsze spotkanie drugiej kolejki Mundialu. Na stadionie w Atlancie Czesi zremisowali 1-1 z Republiką Południowej Afryki. Dziś w grupie A pojedynek gospodarzy Meksyku z Koreą Południową. Oba zespoły mają już na swoim koncie po 3 punkty. Zwycięzca może być zatem pewny awansu do rundy pucharowej. W grupie B Mundial zaczyna się właściwie od nowa. W pierwszej kolejce w obu meczach padły remisy po 1-1. Kanadyjczycy żałują, że nie udało im się z Bośnią i Hercegowiną wygrać, dlatego w meczu z Katarem chcą zagrać jeszcze lepiej, o czym mówi ich selekcjoner Jesse Marsh.
1: focused on the match and about Qatar and what they're good at.
9: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i grać tak, jak nam to odpowiada. I będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty.
1: From the start.
8: Ten mecz o północy w Vancouver wcześniej, bo już za niecałą godzinę w Los Angeles Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. W informacjach trochę o nieobecnych podczas mundialu wiadomo, że w reprezentacji Brazylii znów nie zagra Neymar. Zawodnik zmaga się z urazem łydki. Nie wystąpi w meczu przeciwko Haiti. Problemy ma też napastnik wybrzeża kości słoniowej Eli Wai. Nie otrzymał on początkowo zezwolenia na podróż do Kanady na spotkanie z Niemcami. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. Co ciekawe, grał w pierwszym meczu w Filadelfii z Ekwadorem. Zdaniem prawniczki piłkarza wszystko już zostało załatwione, a Kanada wystawi odpowiednią wizę. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być nawet wyżej, ale w końcówce osłabła, a na domiar złego pomyliła trasę.
10: Na pewno nie jestem z tego za poszczęśliwa, ale z drugiej strony też wiem, że z niego coś wyciągam i wiem, co tak naprawdę jest jeszcze do poprawy przed najważniejszym celem.
8: Na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Etapowe zwycięstwo wśród panów także w wyścigu dookoła Szwajcarii odniósł francuski kolarz Romain Grégoire. 90. był Michał Kwiatkowski. Liderem wyścigu pozostaje Słoweniec Tadej Pogaczar. W TOK FM czas na pogodę.
7: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Noc przeważnie pogodna, zachmurzenie tylko okresami będzie wzrastać, miejscami głównie na północnym wschodzie i wschodzie kraju możliwe bardzo słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 stopni na Mazurach i w rejonach podgórskich Karpat, około 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, ten mikrofon wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje Filip Wejher. Czy pamiętają Państwo, niektórzy pewnie tak, bo wtedy byli już dojrzałymi ludźmi, mam tu na myśli drugą połowę lat 80., gdy ten moment, gdy dowiedzieliśmy się o takiej chorobie, która wydawała nam się bardzo dziwna. Przede wszystkim było to daleko, w związku z tym nas nie dotykało i była to choroba, na którą zaczynały chorować osoby homoseksualne i osoby biorące narkotyki. I to były lata, druga połowa lat 80. Wtedy pismo Literatura miało takie wielkie płachty, wychodziło. Pamiętam, drukowało taki reportaż o aktorze amerykańskim, Rock Hudson się nazywał, zachorował. To był pierwszy celebryta zresztą, który zmarł na AIDS. No to znaczy, już ludzie umierali, tylko że to był właśnie osoba znana, to było głośno opisywane i tak dalej. Ale to wszystko było bardzo daleko. To wszystko jakby... Owszem, budziło może momentami jakiś lęk, obawy, ale nas w ogóle nie dotyczyło. No ale minęło troszeczkę czasu i wirus HIV znalazł się w Polsce. Co było dalej, tutaj opowiadać nie będziemy, bo nie temu służy ten mikrofon. Nie będziemy opowiadać o różnych wydarzeniach, emocjach i tak dalej. My chcemy porozmawiać o tym, co jest teraz. Jest troszkę taka dziwna sytuacja, bo nasza wiedza jest dosyć duża, pokazują to badania. A równocześnie, no, na przykład też wiemy, że każdy z nas może zachorować. Ale w ogóle się nie testujemy. Tylko 14% Polek i Polaków w ogóle wykonało test na HIV. No właśnie, dlaczego? Czy to znaczy, że realne ryzyko zakażenia dla nas nie istnieje? Jak oceniamy swoją znajomość i w ogóle czy znamy metody zapobiegania zakażeniu wirusem HIV? Chcemy o tym porozmawiać porozmawiać o naszej wiedzy, o naszych postawach, o naszych też po prostu działaniach. Gościem w tym programie jest Tomasz Siara, samorzecznik HIV, inicjatywa Niewykrywalnie. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
11: Co to znaczy samorzecznik HIV?
12: Jest to osoba, która zajmuje się przekazywaniem wiedzy na temat tego, czym aktualnie jest życie z HIV w oparciu o najnowszą wiedzę i najnowsze osiągnięcie naukowe. I jest to rola społeczna, która wypełnia lukę tego, powiedzmy, takiego opóźnienia, które występuje poprzez takie systemowe przekazywanie wiedzy o zdrowiu seksualnym z różnych powodów, w kwestiach z powodów politycznych, z powodów takich, można powiedzieć, moralnych i tak dalej. A w naszym przypadku, bo tych samorzeczników jest nas więcej, jest to przekazywanie wiedzy medycznej, tak zwanej evidence-based, czyli opartej na faktach, opartej na badaniach, i my, będąc samorzecznikami HIV, de facto jesteśmy żywymi dowodami na te poziom zaawansowania medycyny HIV i AIDS, który komunikujemy.
11: Jesteśmy rzecznikami, sami siebie mianowaliśmy, ponieważ to samorzecznik, prawda?
12: Dosłownie.
11: Znaczy, to nie jest tak, że na przykład pan jest rzecznikiem Krajowego Centrum do Spraw AIDS.
12: W żadnym wypadku.
11: Znaczy jakiejś instytucji i tak dalej.
12: W żadnym wypadku. Samorzecznik to są osoby, które jakby świadczą w, może niekoniecznie w swojej obronie, no, ale na rzecz własnego powiedzmy, bezpieczeństwa, własnego zdrowia i tego, jakby w naszym przypadku kluczowym tematem jest po prostu niwelowanie stygmy wokół zdrowia seksualnego, którego jakby głównym tematem zawsze jest, od zawsze był HIV. Więc ta nasza rola jest tutaj przywołanego Krajowego Centrum AIDS. Dosłownie my jesteśmy potrzebą właśnie z powodu braku przekazywania społeczeństwu wiedzy na poziomie takiej, jaki powinien być realizowany przez
11: Inicjatywa Niewykrywalnie. To jest organizacja, to jest fundacja?
12: Mhm. To jest zrzeszenie osób żyjących z HIV, które właśnie podjęły tego
11: takie
12: typu...
11: Takie formalne istnieje?
12: Na ten moment jeszcze nie sformalizowane, natomiast podjęliśmy już decyzję, że tego typu działanie podejmiemy. Natomiast dotychczas po prostu był to taki zryw, można powiedzieć, związany z przełomem, który pojawił się w 2018 roku wraz z ogłoszeniem wyników tak zwanych badań partner o pojęciu HIV niewykrywalnego, niezakażającego.
11: Zaraz porozmawiamy o tym przełomie, ale gdyby pan powiedział coś o sobie więcej, panie Tomku.
12: Ja jestem projektantem komunikacji, na co dzień zajmuję się tematami związanymi z takim marketingiem produktowym, a w kontekście samego HIV to po pierwsze jestem osobą żyjącą z HIV od 26 lat.
11: A ile pan ma lat?
12: 45. Jeżeli chodzi o kwestię diagnozy, to diagnozę usłyszałem w 2002 roku. Rozpocząłem...
11: A jak to się stało, że dowiedział się pan?
12: Znaczy, ja ze względu na swoją orientację, jakby może powiedzieć, że ten temat, zaczęliśmy w ogóle od tego wątku, że przez wiele lat temat HIV był stricte wiązane z osobami homoseksualnymi, więc nasze środowisko jakby od samego początku też było trochę przeczulone na tym punkcie, więc jeżeli pojawiały się w naszym zdrowiu tego typu symptomy, które były komunikowane, że mogą być związane z HIV, no to tak naprawdę wiele osób podejmowało tego typu testowanie się po prostu. I w moim przypadku taki test wykonałem w anonimowym punkcie testowania i dostałem wynik pozytywny. Zostałem wtedy skierowany na...
11: Który to był rok?
12: 2002.
11: Czyli to było lat 14, dobrze mówię? Tak.
12: Nie,
11: 24.
12: Tak. Podaję to 26 lat, ponieważ jakby to jest też konkretne. Ja doskonale wiem, w którym momencie doszło do zakażenia i z jakiej strony to była kwestia zdrady w moim związku z moim partnerem, ze strony mojego partnera. I także tutaj jakby było jasne. I to te 3 lata to był taki też okres, gdzie po prostu te symptomy po prostu zaczęły się pojawiać dosyć intensywnie. Chodziło o kwestie związane z takim nawracającym, nie wiem, bólem ucha, kwestia grypy i tak dalej, czyli ogólnie chorób, tudzież infekcji układu oddechowego i to w jakiś sposób mnie zasugerowało, żebym wykonał to badanie i, no i zakończyło się pozytywnym wynikiem.
11: Pamięta pan, jak pan to wtedy, jak pan, co pan wtedy czuł? Tego dnia, pamięta pan to?
12: Tak, tak, no pamiętam, nawet można powiedzieć, że takie różne sensoryczne flashbacki mam nawet w tym momencie, ponieważ jakby też temat homofobii wokół tematu zdrowia seksualnego był bardzo szeroki i ja miałem tego typu nieprzyjemność, że w tym punkcie testowania, którym ja się testowałem, w tamtym okresie funkcjonował medyk, który po prostu miał bardzo ciężkie, jakby to powiedzieć, bardzo homofobiczne podejście. I...
11: Chyba raczej niewłaściwe miejsce pracy sobie wybrało.
12: No ale niektórzy nie wybierają. W każdym razie po prostu w momencie, kiedy przekazał mi wynik badania, powiedział, że panie Tomaszu, wynik jest pozytywny, ma pan 6 miesięcy życia, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób panu pomóc i bardzo mi przykro i do widzenia. To oczywiście jest przypadek bardzo skrajny. Jakby później po rozmowie z lekarzami, którzy funkcjonowali w tamtym okresie, dowiedziałem się, że tego typu diagnozę mogło usłyszeć nawet 1000 mężczyzn w tym okresie. I w moim przypadku no, taka diagnoza była jednoznaczna z tym, że po prostu zacząłem sobie liczyć czas do tego deadline'u, czyli 6 miesięcy.
11: Ale przecież, zaraz, chwileczkę, czy on powiedział prawdę wtedy? Nawet wtedy 2002. No to za bardzo nie rozumiem tej sytuacji. Dlaczego?
12: Myślę, że kwestia tego, w jaki sposób ktoś merytorycznie wykonuje pracę, to jest temat rzeka, a w jaki sposób pozwala swoim prywatnym nastawieniu czy swojej jakiegoś takich przekonania w pracy. No w tamtym czasie ewidentnie, tak jak powiedzmy, można sobie to zdekodować, ewidentnie te mężczyźni, którzy otrzymywali tą diagnozę, pewnie nie mieli ich życie nie miało dla niego wartości, a wręcz może traktował to jako obciążenie, że może w ten sposób, w cudzysłowie, oszczędzi, jeżeli po takiej diagnozie...
11: Ale pan miał dość dużą wiedzę, on to panu jest... mówi... I tu a pan jest... w środku myśli, nie, człowieku, to nieprawda.
12: I tu jest właśnie ten cały paradoks. Rzeczywiście moja wiedza była wysoka już wcześniej, natomiast szok w momencie, kiedy, powiedzmy, no, ja idąc po ten wynik, spodziewałem się jednego albo drugiego. Tutaj jakby było, moje nastawienie było tak, że nawet jeżeli będzie, no to jest leczenie, jest możliwość życia później i tak dalej. Natomiast szok z samego faktu, że tego typu informacje się usłyszało, też jest kwestia całej takiej wtedy jeszcze dużo, powiedzmy, silniejszej tej takiej poczucia hierarchii pomiędzy lekarzem a pacjentem. I takiego definitywności z tej diagnozy, ale myślę, że bardziej to był szok po prostu, że takiej diagnozy się nie spodziewałem. I tak jak mówiłem, zacząłem liczyć ten deadline, wręcz kupiłem sobie specjalnie kalendarz ścienny i sobie skreśliłem deadline tam po 60 dniach, po 6 miesiącach.
11: Panu wierzył.
12: Tak, ale to jest właśnie temat tego szoku, który trwał niecałe 2 tygodnie.
11: Aha.
12: Po tych niecałych 2 tygodniach ten temat, tak powiedzmy, zelżał we mnie i dał mi tyle do myślenia, że postanowiłem, że tym razem pójdę ponownie wykonać ten test. I że tym razem wykonam już go pod własnymi danymi, po prostu w punkcie krwiodawstwa. To oba testy miały miejsce we Wrocławiu.
11: A czy sądził pan, że ten pierwszy to może była pomyłka?
12: Nie, nie. Bardziej myślę, że nie było tam zbyt dużo racjonalnego myślenia, aha, tylko bardziej na zasadzie druga diagnoza,
11: tak,
12: żeby w jakiś to sposób skontrować. I zawsze to podaję jako przykład, jak wiele szczęścia. Może nawet skończę najpierw, że wykonałem to badanie w tym punkcie krwiodawstwa pod danymi. Dostałem oczywiście znowu potwierdzenie, że tak, wynik jest pozytywny, ale już wedle procedury normalnie zostałem skierowany do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Tam opiekę nade mną przejęli lekarze zakaźnicy, którzy też to jest fenomen w ogóle, bo do dnia dzisiejszego się mną opiekują, czyli de facto 24 lata mamy relacje ze sobą. Więc tutaj wszystko poszło gładko. Żeby jakby pokazać, jak można powiedzieć, element szczęścia lub nieszczęścia tutaj w tym momencie ma przełożenie. Oba punkty testowania, ten anonimowy i ten w punkcie krwiodawstwa, były w centrum Wrocławia, oddalone od siebie o 2 kilometry. decyzja odnośnie tego, że powiedzmy wykonałbym ten test gdzie indziej, diametralnie zmieniłaby to moje życie, wpłynęłaby zupełnie inaczej na to moje życie, bo dostałbym normalną informację. Tutaj to nacechowanie było do tego tak silne, że można powiedzieć, że powiedzmy otrząsnąłem się z tego pierwszego szoku, ale ten całe doświadczenie, tego typu przekaz i tak dalej przez wiele lat po prostu funkcjonował u mnie jako taki powiedzmy nie myślenia i nie planowania w ogóle przyszłości długofalowo. I de facto moi lekarze tutaj pod tym kątem zrobili coś fenomenalnego, bo dzisiaj to się określa taka holistyczna opieka, ale to było po prostu spędzanie z pacjentem dużo więcej czasu niż tylko 3 minuty tam na szybkie wydanie leków i tak dalej, tylko dosłownie spędzenie tam kilkudziesięciu minut na rozmowach na temat bieżącego życia i tak dalej, gdzie dosłownie to całe napięcie związane

0: jak, tak długo jak będę się leczył, ten AIDS u mnie nie wystąpi, mhm. I że po prostu to życie moje będzie normalne, no ale wiadomo, że jakby tam zawsze to pojęcie tego ryzyka zakażenia, przekazania zakażenia było.
1: A jak pan wśród bliskich, znajomych funkcjonował, powiedział pan o tym?
0: To był właśnie też, można powiedzieć, taki skutek uboczny tej pierwszej diagnozy. Ja po prostu wycofałem się całkowicie z życia społecznego, takiego przyjaźni i tak dalej. Miałem to, co dzisiaj powiedzmy jest standardem, ja w tamtym czasie już miałem, czyli tak zwany home office w kontekście swojej pracy, którą wykonywałem, więc też miałem sprzyjające okoliczności tego, żeby się izolować. I ten aspekt, ten etap trwał praktycznie 10 lat kolejnych, gdzie...
1: A był ktoś oprócz pana, kto wiedział?
0: Wiedzieli tylko moi bliscy, moi rodzice, natomiast poza lekarzami nikt nie był, więc
1: miał
0: tutaj...
1: Miał pan wsparcie rodzica?
0: W sensie nie było negatywnego jakiegoś kontekstu, natomiast jakby to też mój kontakt z rodziną już wtedy był, ze względu na moją orientację, był już mocno ograniczony, więc to może powiedzieć, że nie pomogło.
1: To byłby temat na osobną audycję.
0: Tak.
1: Opowiedz mi swoją historię. Ja tak drążę, ale wróć do tej sprawy medycznej. Bo pan powiedział o przełomie. Mhm. Wiele osób, naszych słuchaczy, nie wie, o co chodzi, o jaki przełom tutaj chodzi, powiedzmy.
0: Tak, bo generalnie historia medycyny wokół HIV i AIDS zawsze wiązała się z aspektem de facto utrzymania pacjenta jak najdłużej przy życiu. W momencie, kiedy ten etap utrzymania, że ta długość życia się nie zmniejszy, to zostało osiągnięte, no to wtedy obniżenie toksyczności leków, żeby jakby one nie były inwazyjne na organizm. I w toku de facto tych wszystkich prac, można powiedzieć, że takim skutkiem ubocznym okazało się, że te leki okazały się tak skuteczne, nie tylko i wyłącznie w kwestii wydłużenia życia, tylko właśnie w zbijaniu tak zwanej viremii wirusa, czyli ilości jednostek wirusa. I tutaj powiedzmy, że...
1: To można po prostu liczyć. I tak, przy badaniu jest powiedziane, ile dana osoba ma jednostek wirusa w danej jednostce objętości krwi.
0: Dokładnie tak. I że to leczenie jest tak skuteczne, że zbija tą ilość wirusa we krwi i im mniej tego wirusa we krwi, tym mniejsza ma możliwość wpływania w ogóle na jakikolwiek aspekt zdrowia osoby żyjącej z HIV. I tak, żeby zobrazować różnicę, to powiedzmy świeże takie zakażenie, które po prostu nie jest w żaden sposób ani zdiagnozowane, ani leczone, to jest powyżej miliona jednostek wirusa na mililitr krwi. Natomiast w momencie, kiedy jest włączone leczenie, i to jest teraz jakby przekażę to, co się już dzieje na ten moment, to jest to, że w ciągu pierwszego miesiąca leczenia, czyli 30 dni, ten poziom wirusa spada z tych miliona jednostek do około 1000, co już samo w sobie powoduje, że ryzyko zakażenia spada do poniżej 1%. Mhm. To jest wiedza, która jest przekazana poprzez rekomendację WHO z 2023 roku. To jest tak zwana supresja wirusa HIV w organizmie, czyli ten poziom 1000 jest określany jako taki poziom, gdzie wirus przestaje mieć wpływ na organizm, czyli nie pogarsza zdrowia osoby żyjącej z HIV, i również ten poziom zakażenia ryzyka zakażenia w kontaktach seksualnych jest poniżej 1%. I to, co było, jakby zaczęło tą rewolucję, czyli tak zwane to pojęcie niewykrywalności, to jest to, że skuteczne leczenie, które jest, to jest jedna tabletka dziennie, przez 6 miesięcy jakby systematycznie, plus tak zwane są dwa badania kontrolne, które mają jakby potwierdzić to obniżenie viremii, to wtedy viremia może spaść do poziomu poniżej 200 jednostek na mililitr krwi, co jest jednoznaczne z tym, że jest to tak zwane zero, nawet nie tak zwane właśnie, o to chodzi, że cały fenomen...
1: Przyrządy, którymi dysponują, nie wykryją ją.
0: Tak, żebyśmy rozmawiali precyzyjnie, aktualnie jakby te przyrządy, które są w stanie wykazać tą liczbę jednostek wirusa we krwi, są w stanie wykazać do poziomu około 10 jednostek wirusa na mililitr we krwi. Natomiast ten próg takiego określenia właśnie, że jest zerowe ryzyko i to jest naukowo, bardzo rzadko się mówi o stuprocentowych wynikach, że coś jest definitywnie. Tutaj to jest potwierdzone naukowo, o tym później pewnie o tym będziemy rozmawiać. Natomiast po tych 6 miesiącach osoba żyjąca z

0: HIV, która systematycznie przyjmuje leki, jest niezakażająca w kontaktach seksualnych, nawet w kontaktach bez zabezpieczeń. Jest to o tyle ważne, że ten HIV zawsze jest kojarzony przede wszystkim poprzez drogę zakażenia. A tutaj to moment rozmowy o tym z tej perspektywy, że nawet właśnie w tych kontaktach seksualnych tego ryzyka zakażenia nie ma, otwiera w ogóle rozmowę o tym, że osoby żyjące z HIV mogą zakładać rodziny, mogą funkcjonować w tych rodzinach, że te relacje tak zwanych plus minus partnerów nie stwarzają ryzyka dla osoby zdrowej, czyli tej HIV minus, jak również w grupie tych naszych samorzeczników są również samorzeczniczki i w tym również jest matka dwójki zdrowych dzieci, gdzie wszystko nastąpiło właśnie jakby cała kwestia zapłodnienia, kwestia ciąży i kwestia narodzin, wszystko nastąpiło w sposób naturalny. Mąż jest HIV minus, jest zdrowy, dzieci urodziły się zdrowe, a wszystko dzięki temu, że Magda jakby właśnie miała tą niewykrywalną wiremię wirusa.
1: A może w ogóle już wirusa nie ma, a wiadomo, że on jednak jest, tylko że my nie potrafimy go wykryć? Czy to jest pewna hipoteza?
0: Nie, nie, to nawet jest konkretnie wiadomo dlaczego. Jakby problem jest taki, że leki powodują, że jakby kluczową wirus jakby bardzo szybko mutuje. I to powoduje, że leki, które są dostępne, one nie mogą całkowicie wyeliminować wirusa, natomiast wpływają tak jakby na trzech etapach, tam są zawsze te leki, są z trzech składników składają się, atakują jakby na trzech etapach rozwoju każdej jednostki wirusa, powodując, że one krócej są, funkcjonują i wolniej się namnażają.
1: No dobrze, dobrze, ale pan potem po tym pół roku przestaje brać te leki. To? I co to ten wirus, tak powiem, wtedy mówi, a no to teraz tutaj czyściutko już jest, możemy na nowo.
0: Dokładnie tak. I tu jest jakby kluczowe to, żeby ten lek był cały czas przyjmowany.
1: A czyli to, no ale pan powiedział, że pół roku i badanie. I ja zrozumiałam, że...
0: Nie, nie, ale cały czas, jak od początku mówię, że ten lek musi być cały czas przyjmowany. Automatycznie w momencie, kiedy
1: do
0: osoba...
1: Do końca życia. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą do końca życia.
0: Zgodnie z całkowitą jakby wiedzą, tak, z tego względu, że dzisiejsza medycyna nie ma sposobu na usunięcie całkowicie wirusa z organizmu. Z tego względu, że te leki nie mają możliwości dojścia do wszystkich tkanek w organizmie i de facto jest mózg jest określany taką jedną z miejsc, gdzie te leki nie dochodzą, tak żeby całkowicie właśnie doprowadzić do wyeliminowania jednostek wirusa z organizmu. Więc tak długo, jak będziemy przyjmować te leki, tak długo ta wiremia utrzyma się na poziomie tego niewykrywalnego poziomu i tak długo właśnie nie rozwinie się ani AIDS, ani ten wirus nie będzie miał wpływu na nasze zdrowie. I to jest ten przełom.
1: Proszę Państwa, nasz mikrofon dzisiejszy to rozmowa o naszej wiedzy, o naszych postawach, o naszych może obawach, o tym, co robimy. Na przykład, czy robimy test na HIV. Oczywiście słuchacze będą z nami. Ja myślę, że gdzieś tak za 10 minut. Ja tylko przypomnę, że można do nas także napisać na mikrofon małpa.fm, wypowiedzieć czy zadać pytanie naszemu gościowi, a nasz numer to oczywiście będzie 44 44 044. Zaraz wracamy do naszej rozmowy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 80. 9 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Z wygraną w Eurojackpot
2: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 6. Proszę Państwa, z powrotem na antenie razem ze mną Tomasz Siara, samorzecznik HIV, inicjatywa Niewykrywalnie. Rozmawiamy o tym, jak wygląda w tej chwili leczenie osób z HIV, bo tak upraszczając zupełnie, nie można człowieka wyleczyć, to znaczy spowodować, by wirusa nie było. Natomiast współczesna medycyna doprowadza do stanu, w którym poziom wirusa jest tak niski, że współczesna technika nie może go wykryć, chociaż on jest, i wówczas taka osoba nigdy nie zakazi.
0: Konkretnie ona nie może zakazić, przekazać zakażenia w kontaktach seksualnych tak długo, jak będzie aktywnie się leczyła. Więc tutaj kluczowe jest to, czy jakby kontynuowanie leczenia.
1: A ta wiedza... Rozmawia pan z różnymi ludźmi, pan też niesie świat przesłanie. Ja miałam takie poczucie, i tutaj rozmawiałyśmy z wydawczynią, z Karoliną, która uważa, że ludzie jakby wiedzą, że dużo o tym mówiono, że były kampanie. Ja mam odczucie, że nie. I z pana punktu widzenia, jak to wygląda?
0: Niestety temat, w ogóle temat HIV jest nacechowany dużo szerzej niż powinien być nacechowany, tylko i wyłącznie medycznie. I to powoduje, że cała komunikacja wokół tematu i HIV, i zdrowia seksualnego jest obarczona polityką, obarczona moralnością, która nie powinna w ogóle mieć wpływu na komunikowanie tego aspektu naszego zdrowia, bo zdrowie seksualne jest częścią zdrowia ogólnego. I to powoduje, że te tematy są spychane, a tego typu, można powiedzieć, rewolucyjny przekaz wymaga tak dużej zmiany mentalnej, wręcz w komunikacji ze strony dysydentów, i wymaga tak naprawdę proaktywnego działania. I tak naprawdę z tego powodu oddolne działania społeczeństwa obywatelskiego, jak w innych tego typu ważnych społecznie sprawach, są tym, można powiedzieć, wytrychem, które...
1: No pięknie pan to wszystko powiedział, panie Tomku, tylko taki... Ludzie wiedzą o tym, czy nie? Bo tu pan powiedział, nie idzie przekaz, bo polityka, bo to... Nie wiedzą.
0: Nie wiedzą, z tego względu, że oddolne działania mają dużo bardzo ograniczone możliwości i dopiero tak zwana masa krytyczna, żebyśmy wzajemnie sobie przekazywali te tematy, powoduje, że ten temat zostanie spopularyzowany.
1: Proszę państwa, mamy pierwszą słuchaczkę. Przypominam, nasz numer telefonu 22 44 34 044. Zadzwoniła do nas pani Iwona z Warszawy. Halo?
15: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana prowadzącego. Kłaniam się pani prowadzącej i do gościa. Proszę pana, pan rozumiem, że troszkę się orientuje w temacie HIV, zakażeniach i w ogóle. Ja mam taką sytuację, w której jakby osoba w rodzinie została napadnięta, zgwałcona seksualnie i po prostu tam jest sytuacja, w której po iluś tam dniach wyszła ze szpitala i wychodząc ze szpitala po iluś dniach dostała dopiero po takim zdarzeniu, jak się okazało, receptę na to, żeby udać się za 6 tygodni mniej więcej do lekarza zakaźnego. Zapisaliśmy tą osobę do tego szpitala zakaźnego i okazało się, że po pierwszej rozmowie z panią kierowniczką oddziału od razu się spytała, czy ta osoba, która została napadnięta, miała do 72 godzin podane leki przeciw HIV. I okazało się, że nic takiego nie zostało wprowadzone w tej procedurze. I teraz my musimy czekać już w tej chwili minęło te 5-6 tygodni i będzie za chwilę badanie w szpitalu zakaźnym i okazuje się, że no ta, i tak niestety kierowniczka mi powiedziała, że procedura została przeoczona, to jest olbrzymi błąd medyczny. I teraz słyszał pan o takim przypadku i w ogóle, i ona powiedziała, że w tej chwili to wszystko możemy po prostu zrobić kolejne testy, co się dzieje i zobaczyć i mieć nadzieję, że się nic nie wydarzyło.
0: Tak, po pierwsze to rzeczywiście jest ogromne niedopatrzenie z tego względu, że właśnie ta tak zwana profilaktyka poekspozycyjna PEP, to jest to, o czym pani wspomniała, czyli tak zwana terapia taka intensywna, która jest właśnie po wydarzeniu maksimum do 72 godzin i ona powoduje, że nawet jeżeli doszło do tego zakażenia, to to zakażenie, można powiedzieć, nie utrzyma się w organizmie. Natomiast na ten moment rzeczywiście trzeba będzie czekać na te wyniki badań, a ten okres jest niezbędny z tego względu, że zakażenie wyjdzie w badaniach dopiero po okresie właśnie, w zależności od tego, jak czułe są testy, które są dostępne w danej placówce, tam właśnie około 6-12 tygodni. Więc tutaj pozostaje tylko czekać. Wiadomo, że na ten moment to jest tylko, że jest ryzyko, że doszło do zakażenia, także jedyne, co mogę sugerować, żeby na ten moment nie denerwować się zbytnio z tego względu, że to i tak można powiedzieć, że nic nie da do samego wyniku. A w kwestii wyniku, no to w cudzysłowie w najgorszym wypadku jakby osoba będzie musiała rozpocząć leczenie. Leczenie w Polsce jest bezpłatne i można powiedzieć, że życie z HIV w kontekście takiego codziennego funkcjonowania to jest życie po prostu z chorobą przewlekłą i na przykład zrównując ją z cukrzycą, to jest dużo w cudzysłowie wygodniejsza choroba do życia, ponieważ no, wymaga przyjmowania tylko tego jednego leku i wykonywania tych badań okresowych, a nie tak jak z cukrzycą, po prostu adoptowanie całego swojego stylu życia. Także jedyne, co mogę życzyć, to dużo spokoju do tego czasu i, no, i życzyć jakby, oczywiście negatywnego wyniku, ale każdy wynik będzie dobry, bo w przypadku pozytywnego to leczenie jest bardzo, bardzo skuteczna i pozwala żyć normalnie.
15: Znaczy ja bardzo panu dziękuję. W ogóle mnie pan przeraził jeszcze bardziej, bo tu chodzi o członka rodziny i to jest coś takiego, że ja po prostu już wstępnie, jak się tylko dowiedziałam po rozmowie z panią kierownik oddziału zakaźnego w Warszawie, po prostu od razu napisałam skargę na ten szpital.
0: No, absolutnie tak.
15: Pierwszy nie odpowiedział mi w ogóle. Mogę tylko powiedzieć, że to jest niestety szpital w Dziekanowie Leśnym w Warszawie, który nie podejmuje żadnego typu procedury. Po prostu to jest... Ja po prostu proszę się po prostu tam nie kierować swoich osób nieletnich, bo to nie ma żadnego sensu. Bardzo mi przykro, że się tak zdarzyło w przypadku pana, ale jak pan widzi, nie tylko jakby pan został oszukany, no niestety u nas w rodzinie doszło do niby w tych cywilizowanych czasach do po prostu napaści i to w takiej grupie młodzieżowej i dotyczącej członka mojej rodziny. Jestem załamana tak proszę. Samo jak pan może wtedy, lata wcześniej. Ale... I widzi pan, to się po prostu dzieje.
0: To się dzieje. Jakby jedynie, co mogę życzyć po prostu, bo jakby na ten moment jest ryzyko zakażenia. To jest jakieś tam, powiedzmy, pojęcie kilkudziesięciu procent, że to może do tego zakażenia dojść. Jest to prawdopodobieństwo, więc jakby sugerowałbym, żeby na zaś się nie denerwować. Ja wiem, że to jakby to łatwo teraz powiedzieć, ale tak naprawdę trzeba wyczekać do tych badań i być jak najlepszej myśli. A co do przykładu tego, jak procedura została wykonana w tym szpitalu, to niestety ze smutkiem mnie to w ogóle nie zaskakuje. Jakby kwestia podejścia w ogóle do tematu HIV jest wszędzie, może w cudzysłowie wszędzie, bardziej jednostki w kontekście lekarzy czują zmianę, natomiast ogólnie podejście jest niestety takie właśnie na poziomie lat 90. i
15: wie pan, to jest straszne jeszcze i też do pani się zwracam prowadzącej, dlatego że my w tej procedurze jesteśmy przez policję skierowani do Dziekanowa Leśnego, która nas zawiozła tej samej nocy jeszcze na badania obdukcyjne do szpitala Bielańskiego i tam też nikt nam o tym nie powiedział, oprócz
0: w ogóle
15: nic takiego się nie zadziało. gdzie tam są właśnie prowadzone te obdukcje w naszym terenie. Nikt nam nie dał żadnej recepty, nic nie powiedział, nikogo nie, a ta lekarka mówi, ta kierowniczka szpitala zakaźnego Warszawy powiedziała, proszę państwa, ale zarówno Dziekanów Leśny, jak i Bielański, oni nie mają w ogóle tych leków. Te leki są tylko u nas na stanie w szpitalu zakaźnym i oni powinni procedurą od razu zawiadomić szpital, okazuje się zakaźny, który miał dostać leki, okazuje się, o czym ja oczywiście nie wiedziałam,
0: nie musi pani temu wiedzieć.
15: Szpitalowi, w którym wtedy było ta młodzież. To jest po prostu nieprawdopodobne, że dwa szpitale nie zawiadomiły zakaźnego, żeby ratować pacjenta i zabezpieczać go.
0: No to jest temat w ogóle podejścia do HIV.
15: Ja mam teraz walczyć, tak? Ja mam teraz z tymi dwoma szpitalami w zasadzie oficjalnie zacząć walczyć, jak ja muszę się zajmować członkiem rodziny i ratować tą sytuację też od strony prawnej, bo oczywiście walczę w tej chwili z osobą, która dokonała napaści.
0: Oczywiście, ale to myślę, że kluczowy jest tutaj ten wynik testu, więc tutaj nawet poczekać do tego wyniku testu, bo to jest jakby zmienić może trajektorię całej sytuacji, natomiast to, co pani mówi odnośnie tych dwóch jednostek, to jest absolutnie, bo widać, że policja wykonała właściwie swoje zadanie dowożąc na obdukcję, bo to jest przede wszystkim właśnie związane nie tylko i wyłącznie ze stwierdzeniem obrażeń, ale właśnie z tego typu możliwością szybkiego zadziałania właśnie po ekspozycji. No ale to niestety nie dziwi, bo po prostu temat HIV jest traktowany przez samych tego typu lekarzy jako niewdzięczny do poruszania i to jest porażające.
15: Tak, ale z kolei przez telefon, kiedy umawiałam się z kierowniczką szpitala zakaźnego, która powiedziała, że ona w takim razie po tych 6 tygodniach w ogóle na oddział wręcz weźmie naszego członka rodziny, żeby ją tak w ogóle bardzo zbadać dokładnie, to ona była zszokowana tym i ona mi o tej procedurze powiedziała. To szpital zakaźny w Warszawie można wszystko wiedzieć i być zszokowanym, że dwa szpitale nie zadziałały, a te dwa szpitale sobie po prostu tą sytuację tak bardzo olewają. To znaczy, że powinnam centralnie złożyć dwie skargi do dyrektorów.
0: Tak, absolutnie.
1: Rzecznika praw pacjenta.
0: Niezależnie od tego, jaki będzie wynik, sama procedura została niewykonana właściwie i naraziła państwa na ryzyko i nawet na kwestię emocjonalnego.
1: Dziękujemy bardzo pani Iwono za ten głos. W sumie pokazujący, że system nie działa, bo wydawałoby się, że jest to, nie wiem jak to nazwać, obowiązkowa procedura, absolutnie obowiązkowa.
0: Czego mam wymagać od społeczeństwa, jeżeli jest jakby kwestia wiedzy i podejścia zdrowego do tematu jakby infekcji przenoszonej drogą płciową nie jest traktowana poważnie nawet w systemie.
1: Proszę państwa, w tym momencie przeczytam, bo to może państwa zainteresować, zawsze może przydać. Istnieje linia Feminoteki dla osób potrzebujących wsparcia, także linia przeciwprzemocowa. Ja dam jej numer 888-88-33-88. Może przeczytam to inaczej. 888-88-33-88. I tam można znaleźć bezpłatną, specjalistyczną pomoc dla kobiet, które doświadczyły gwałtu albo innej formy przemocy w dowolnym momencie swojego życia. Ja wrócę tutaj przez moment do sprawy takiej banalnej, ale jak ktoś słyszy, że pan do końca życia musi brać te leki, my nie lubimy tak, my dlatego nie chcemy chorób przewlekłych. To co najgorsze, gdy słyszymy, że coś do końca życia, a poza tym każdy nam mówi, że nie ma leków, które nie mają jakichś ubocznych skutków. Czy leki nie mają ubocznych skutków, ten lek?
0: No tutaj też jestem żywym dowodem. Jeżeli chodzi o moją, można powiedzieć, ścieżkę leczenia, ja zaczynam jeszcze tak zwanym koktajlem, czyli to było w tamtym momencie było to 16 tabletek dziennie, takie 3 porządne garści przyjmowane właśnie 3 razy dziennie. To trwało przez pierwsze 2 lata, później mogłem przejść już na jedną z pierwszych terapii jednotabletkowych i jestem do dnia dzisiejszego na drugim leku, który został zmieniony. I myślę, że mnie to też samego zaskoczyło, bo my mamy, jako osoby żyjące z HIV, mamy po prostu kontrolne badania średnio co pół roku lub co 3 miesiące. Jestem już na tak zwanym trybie co pół rocznym i mamy pełne badania krwi, pełne badania moczu, więc mamy te wszystkie wyniki i jakby szokujące jest to, że w moim przypadku jest tak, że pomimo 24 lat leczenia HIV tymi lekami, nie mam żadnego wpływu na tego leczenia, stricte na mój poziom zdrowia. I myślę, że to też, no to dla mnie samego było dużym zaskoczeniem, a okazuje się, że może funkcjonować to jako żywy dowód na to, że te terapie dobrze dobrane, a tutaj mamy też w Polsce, to muszę też niesamowicie pochwalić, bo to jest wieloletnia walka lekarzy zakaźników o to, żebyśmy mieli dostęp do najnowszych terapii w Polsce, a które można właśnie dobrać pod konkretnie osoby i to ewidentnie działa.
1: Ale czy ja dobrze rozumiem, wobec tego chorzy, albo nie tyle chorzy, co osoby z HIV, a może też...
0: Żyjące.
1: Tak? To one się tak dzielą teraz, bo te, które później się zakaziły, są w o wiele lepszej sytuacji niż te, które wcześniej, bo u nich, no, kto ma w tej chwili pełnoobjawowy zespół niedoboru odporności? No, te osoby, które zaraziły się wcześniej, zakaziły się wcześniej i nie było tych leków, prawda? Czyli jeżeli ktoś ma, jak to wygląda?
0: Jedno musimy rozdzielić. W momencie, kiedy osoba wchodzi na leczenie, to dopóki jest na tym leczeniu, nigdy nie rozwinie AIDS, czyli tego właśnie pełnowymiarowego, objawowego HIV. To jest najczęściej w przypadku zakażenia, które jest niezdiagnozowane, to jest tak, że przez pierwsze 8-10 lat życie z tym wirusem nie daje żadnych objawów fizycznych. Nie ma żadnych zmian, takich, do jakich się przyzwyczailiśmy na przykład z filmu Filadelfia, co też powoduje, że nikt nie myśli o tym, że może być zakażony, a tutaj jest nie dość, że ten wirus stopniowo osłabia organizm, a po drugie taka osoba przez cały ten okres tych 80 lat może nieświadomie po prostu przekazywać zakażenie. Więc to tylko AIDS się rozwinie tylko u osób, które nie podjęły leczenia i właśnie po tych 80 latach i to jest niestety też właśnie przykład na to, jak brak rozmowy i takiego ogólno polskiego przypominania, bo teraz cały czas się mówi, jak się gdzieś pojawiają statystyki HIV, to się pojawiają od razu komentarze, o znowu straszą HIV. To jest najgorsze, że jakby to nie jest, nie powinno, że jakby to podejście zawsze, że to jest straszenie, a nie informowanie o tym, że to jest aspekt po prostu dbania o własne zdrowie seksualne. Więc to, co jest najgorszym przypadkiem teraz, to co jest najgorszym dowodem na to, jak niestety się pogorszyła sytuacja, jest to, że mimo tego, że mamy w Polsce dostępne nieodpłatne leczenie dla osób ubezpieczonych jakby HIV, to mimo wszystko mamy w dalszym ciągu przypadki AIDS, czyli tego pełnowymiarowego, czy to są osoby, które przez te 8-10 lat rozwoju nigdy nie podjęły decyzji o tym, żeby się przetestować, albo nie zostały zmotywowane do tego. I to są też te wszystkie szacunki tego przyrostu tych przypadków AIDS, no, są niedoszacowane, bo to, czym wiem, to są tylko tak zwane diagnozy, czyli w momencie, kiedy już wyjdzie to w badaniach w szpitalu, czy gdziekolwiek indziej.
1: Dla mnie to się sprowadza po prostu do tego, że ludzie się nie testują.
0: Niestety tak.
1: I tutaj ja powiedziałam Państwu o takich badaniach, postaw naszych. Można porównać z badaniami, teraz zrobionymi w 2025. To Krajowe Centrum do Spraw AIDS zleciło te badania. I było takie stwierdzenie, czy zgadzasz się z tym, czy nie. Ryzyko zakażenia HIV jest realny. I proszę Państwa, i porównano też z wynikami 2005 roku i wtedy 66% uważało, że ryzyko zakażenia wirusem jest realne, a w tym roku ubiegłym, no trudno w to uwierzyć, 66 kontra 9%.
0: No i to jest też przykład na to, jak brak edukacji, informacji na bieżąco na ten temat wpływa na zmianę podejścia pod tytułem temat mnie nie dotyczy. W tamtych, to był 2005 rok?
1: Tak.
0: Więc to jeszcze temat świeży był w kontekście właśnie wybuchu epidemii HIV-AIDS w Stanach, później przepływu tego do Europy, jakby według tej informacji, która w tamtym czasie funkcjonowała. Jeszcze później do tego doszedł film Filadelfia, który swoje zrobił w kontekście wyobrażenia tego, czym jest HIV i tak dalej. Więc temat był świeży, w związku z tym można powiedzieć, że ludzie się tym bardziej interesowali. Brak tej informacji i brak takiego obrazu mocniejszego na ten temat, który by przypomniał temat, powoduje, że ludzie myślą, że temat ich nie dotyczy, a dotyczy wszystkich osób, które mają kontakty seksualne. Kropka.
1: A jak państwo zmieniła się wasza postawa? Czy się nie zmieniła? Jak państwo spostrzegają? Do której grupy się państwo zaliczają? To jest ciekawe. AIDS nas, HIV nas nie dotyczy. 40% badanych tak mówi. Proszę Państwa, 22 44 44 044. Proszę do nas dzwonić. Program trwa do godziny 21.40. Jeszcze raz przypomnę. 22 44 44 044 lub napisać mikrofon mikrofon@tok.fm. 22 44 44 044. Bo pan mówi brak przekazu, brak wiedzy. Z czego to wynika? To wynika, tutaj padło słowo też polityka.
0: Stricte polityka. Tak? Z mojej perspektywy, tak jak może nie tylko mojej, ogólnie też w kwestii tego, bo już my jako samorzecznicy funkcjonujemy w różnych formach kontaktu i próby debatowania z Krajowym Centrum do Spraw AIDS, kontekście jakby zmiany dosłownie polityki informacyjnej Krajowego Centrum. Powstała nawet w parlamencie Sejmowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania HIV-AIDS, gdzie jest również, bierze udział strona społeczna. I niestety problemem jest brak chęci do zmiany polityki informacyjnej Krajowego Centrum AIDS, wynikające po prostu z wielu lat przyzwyczajeń, w jaki sposób na ten temat się mówi i można powiedzieć takiego podejścia bardziej odnośnie swoich własnych potrzeb, a nie potrzeb społeczeństwa odnośnie wiedzy i takiego motywowania do testowania.
1: Proszę Państwa, przyszedł do nas mail, ja go przeczytam. Bliska mi osoba za późno zdecydowała się zrobić test na HIV i zmarła na AIDS. Dlaczego? Był to chłopak, który doświadczył trudnej do wyobrażenia przemocy rówieśniczej na tle homofobicznym w szkole. Bał się, że jakby co, to łatka typa z HIV-em znowu sprowadzi na niego terror wykluczenia i nienawiści. Zmarł na AIDS, ale de facto zabiły go uprzedzenia i okrucieństwo polskiego społeczeństwa, w tym także społeczności LGBT. Pozdrawiam, Patryk.
0: No to kolejny raz, jakby kolejna historia udowadniająca, jak po pierwsze polityka determinuje nasze relacje i wpływa na wszelkie sfery życia.
1: No ale to było to, co robią ludzie, to, co robi otoczenie.
0: Ale postawy ludzi kształtuje polityka. A jeżeli nie temat homofobii, temat demonizowania zdrowia seksualnego nie był wykorzystywany do celów politycznych, co mieliśmy wałkowane przez 8 lat poprzedniej władzy, a i w dalszym ciągu próbuje się ten temat przemycać jako, powiedzmy, zasłona dymna wobec innych tematów, no to są dosłownie ofiary. Czyli my jako społeczeństwo jesteśmy jakby okradani z tego właściwego podejścia do tego, czym jest zdrowie seksualne, żebyśmy traktowali to po prostu jako kolejny aspekt naszej higieny zdrowia. Bo jest to wszystko ukryte za pojęciem moralności, seksualizacji i tak dalej, i co oczywiście wiąże się automatycznie ze wstydem i z decyzją, że nie będę się tym interesował i nie będę się testował, więc...
1: Po prostu tak wypieram po prostu.
0: Dokładnie tak.
1: Najzwyczajniej. Mówimy teraz tak, naszą wiedzę oceniamy wysoko, 37% tak osób twierdzi, chociaż w 2005 roku tak twierdziło 63%. Ale teraz a propos tej wiedzy. Co piąta osoba uważa, że komary roznoszą wirus. 12% osób uważa, że można się zakazić przez dotykanie osoby. Co dziesiąta osoba uważa, że dobre odżywianie ma wpływ na to, czy się zakazimy. Spożywanie wspólnych posiłków, 16% osób uważa, że można, spożywając wspólne posiłki, zakazić się wirusem.
0: No, To jest, tak powstają mity i tak się utrzymują mity. Jeszcze dużo gorszym elementem jest utrwalanie mitów, bo niestety mamy przykład też właśnie w kontekście komunikacji ze społeczeństwem. Krajowe Centrum realizuje właśnie kampanię, gdzie cały czas przypomina ten temat komarów, że nie można się zakazić poprzez kontakt z komarami, ale ten przekaz sam w sobie jest błędnie sformułowany i zamiast odstraszać, bo mamy takie automatycznie negatywne nastawienie, jako po prostu podejście, jako że wszędzie wyszukujemy zagrożenie, więc widząc HIV, automatycznie kojarzymy to jako negatywny przekaz. Więc jeżeli widzimy na przekazie HIV i komar, to co nam się zakoduje, to że komary przenoszą HIV. A to, że tam pojawi się, że nie przenoszą, to jest jakby dużo słabszy przekaz w kontekście tych dwóch mocniejszych. I to jest, paradoksalnie jest utrwalanie mitów, gdzie tą samą przestrzeń informacyjną powinno się przeznaczyć na przekazywanie tej wiedzy, która właśnie niweluje te mity, ponieważ jakby wnosi nowy przekaz i tym samym nie karmi mitów, powtarzając je.
1: A jeszcze mamy moment dosłownie, wracając do tej kwestii, nie zakażam, bo tak niski poziom wirusa mam we krwi. A czy można w takiej sytuacji zakazić się od osoby na zasadzie takiej, że będę miała kontakt z jej krwią? Krew?
0: Więc tak, to co aktualnie zostało przebadane, to właśnie kwestia kontaktów seksualnych. Uh-huh. To dotyczy wszelkiego rodzaju jakby uszkodzeń, błon wewnątrz organów rozrodczych i tego typu uszkodzeń. Natomiast nie było realizowanych dedykowanych badań stricte pod kątem zakażenia bezpośrednio poprzez kontakt z otwartą uh-huh. krwią. Ostrożnie się mówi, że jakby tego typu wynik końcowy byłby taki sam, jak w przypadku tych badań odnośnie zdrowia, jakby kontaktów seksualnych. Natomiast ze względu na to, że tych badań nie ma, to tego typu przekaz w ogóle nie może być promowany.
1: Proszę Państwa, wiemy, że ryzyko zakażenia dotyczy każdego z nas, bo tak deklarujemy. A równocześnie tylko 14% Polek i Polaków wykonało test na HIV. Równocześnie 40% uważa, że jest to właściwie tak abstrakcja, kwestia tego, że ryzyko, nie, to nawet więcej, że ryzyko zakażenia jest realne. Jakie takie sprzeczności są w tych wynikach badań? Jestem ciekawa Państwa zdania. Czekamy na Państwa telefony po godzinie 21. Numer 22 44 44 044. Można także do nas napisać mikrofon@tok.fm. Przypominam, 22 44 44 044. Zapraszam na informacje, a po nich wracam na antenę.
13: Autopromocja.
16: W starych dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
17: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
16: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
17: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
13: Autopromocja.
18: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
22: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
22: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
18: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
23: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Zarząd szpitala został odwołany, a lekarz skorygował faktury i zwrócił część pieniędzy na początek pokłosie afery związanej z jednym z warszawskich lekarzy. Choć w dokumencie nie ma podpisu najwyższego przywódcy Iranu, to i on zatwierdził porozumienie pokojowe z USA. Po wygaśnięciu pakietu CPN na stacjach nie czekają nas gwałtowne podwyżki, uspokaja resort energii. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dla sejmowej opozycji dotychczasowe działania wokół afery w warszawskim szpitalu południowym to za mało. Koordynator SOR-u w tamtejszym szpitalu w rok zarobił ponad 1 600 000 złotych i jak wynikało z dokumentów pracował po 11 godzin 365 dni. Dodatkowo na jaw wyszło też, że w szpitalu poza kolejnością przyjmowani byli członkowie Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że koalicja próbuje zamieść sprawę pod dywan. Głosy wzywające do dokładnego wyjaśnienia sprawy słychać też ze strony rządowych koalicjantów. Wśród opozycji powszechna jest opinia, że rozliczenia za aferę muszą sięgnąć głębiej i objąć także warszawski ratusz, urzędników odpowiedzialnych za placówkę, a także warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Mówi Michał Wójcik z PiS-u. Podobne żądania ma Adrian Zandberg z partii Razem.
25: Ktoś mu to podpisywał, ktoś zatwierdzał, a na samym końcu można powiedzieć, że ktoś nadzorował to politycznie i to jest problem.
26: Ja czekam, aż dowiemy się, które głowy poleciały za to, tak? No bo to jest przeciwne. Pytam o polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy odpowiadali za te decyzje, którzy odpowiadali za ten szpital. Wiceprezydenci, co z nimi?
24: Szczegółowych wyjaśnień domaga się też Paweł Ślis z Koalicyjnej Polski 2050.
27: Nie wyobrażam sobie, że zarząd nie wiedział o wydatkach na organizowanie jakichś saloników VIP, a sytuacja powinna być bardzo, bardzo szczegółowo wyjaśniona.
24: Sporo o wyjaśnieniach i wciąż trwających kontrolach mówił dziś szef kancelarii premiera Jan Grabiec, ale jak podkreślił, nie widzi potrzeby zmian w warszawskich strukturach partii.
28: Nie wiem, kto ponosi odpowiedzialność. Myślę, że kontrole szczegółowe, które są teraz przeprowadzone, bardzo wyraźnie to wskażą i to personalnie. Odpowiedzialność poszczególnych osób w samym szpitalu, w nadzorze właścicielskim, w NFZ-cie, w Ministerstwie Zdrowia jest określona w przepisach, więc to będzie stosunkowo łatwe do ustalenia. Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
24: Ze strony rządzących na razie głośniej słychać wezwania do kompleksowej reformy systemu opieki zdrowia. Premier zapowiedział, że każdy, kto skorzystał ze ścieżki VIP w Szpitalu Południowym, poniesie konsekwencje polityczne. Stołeczny ratusz poinformował, że lekarz skorygował faktury i oddał szpitalowi 500 000 złotych. Odwołany został też dziś cały zarząd szpitala, którego dotyczy cała sytuacja. Co najmniej 11 żołnierzy i 2 cywilów zginęło w ataku na lotnisko w stolicy Nigru, Niamey. Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Obrony Nigru, zneutralizowano 22 napastników, zatrzymano około 20 podejrzanych, a lotnisko, mimo szeroko zakrojonej operacji wojskowej, pozostaje otwarte. Według agencji AFP mogła to być kolejna operacja dżihadystów, którzy pod koniec stycznia zaatakowali już to lotnisko i sąsiadującą z nim bazę wojskową. Do tej pory jednak żadne ugrupowanie nie przyznało się do ataku. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, oświadczył, że zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go irański prezydent Masoud Pezeszkian. Chamenei w pisemnym przesłaniu do narodu zakomunikował, że otrzymał od Pezeszkiana i innych wysokich rangą irańskich urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesu frontu oporu będą w tym porozumieniu chronione. Według Chameneiego Pezeszkian przyjął odpowiedzialność za realizację w ramach porozumienia ochrony interesów Iranu i zobowiązał się do nieustępliwości, jeśli Waszyngton wysunie, jak to określił, wygórowane żądania. To celowy zabieg, mówił o braku podpisu najwyższego przywódcy w dokumencie. W TOK FM profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
29: Nie mamy w tym najwyższego przywódcy, który na pewno autoryzował ten podpis, ale nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Zawsze będzie mógł powiedzieć w razie niepowodzenia, że to nie on, to wina rządu, to wina prezydenta i to jest stała praktyka w Iranie, czyli de facto najwyższy przywódca decyduje, ale w praktyce twarz tej decyzji daje prezydent.
24: Irański przywódca podkreślił też, że przyszłe bezpośrednie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie będą oznaczały i że zaakceptowane zostanie stanowisko wroga. Minionej nocy prezydent USA Donald Trump poinformował, że podpisał podczas kolacji w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghej oświadczył natomiast, że Pezeszkian cyfrowo podpisał memorandum. W ramach porozumienia otwarta została cieśnina Ormus, zakończyła się amerykańska blokada irańskich portów. USA zniosły też sankcje i odblokowały irańskie aktywa. Nie będzie radykalnych podwyżek cen paliw po wygaśnięciu pakietu ceny paliw niżej, zapowiedział w Radiu Z minister energii Miłosz Motyka. Jak podkreślił, różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do tych z czasu obowiązywania pakietu CPN. Obniżka VAT na paliwo w ramach pakietu wygasa z końcem czerwca. W poniedziałek Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że pakiet będzie stopniowo ograniczany ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Już dzisiaj, po ogłoszeniu wejścia w życie wstępnego porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadły. Jutro w ramach CPN na stacjach litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,66, a oleju napędowego 6 zł i 20 groszy. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Dzień w wielu regionach przyniesie bardzo wysokie temperatury i MGW dla południowo-zachodniej części kraju wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Tam na termometrach w najcieplejszym momencie dnia nawet 32 stopnie. Około 26 będzie maksymalnie w centrum, a najchłodniej jutro nad samym morzem około 22 stopni. Dzień przed nami przeważnie z dużą ilością słońca, ale okresami zachmurzenie może też wzrastać i lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie możliwe przelotne deszcze i burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie. Mikrofon TOK FM. Można do nas napisać na ten właśnie adres, czyli mikrofon@tok.fm. Nasz numer telefonu 22 44 44 044. Ja dzisiaj zastępuję kolegę Pawła Sulika, a vis-a-vis mnie Tomasz Siara, samorzecznik HIV, inicjatywa Niewykrywalnie. Ja mam takie poczucie, może, że nasi słuchacze uważają, że rzecz ich w ogóle nie dotyczy. W tej grupie się mieszczą, skoro w ogóle nikt nie dzwoni. Temat, którego nie ma. A może oni intuicyjnie mają rację. Może państwo mają rację, mówiąc, to nie o nas jest. Czyli jakby coraz mniej osób się zakaża. Może to spada ta liczba. Jak to jest?
0: Myślę, że to jest takie domyślne może stawianie jakby komfortu w kontekście zdrowia seksualnego, jakby progu komfortu, że temat nic nie dotyczy. Mm-hmm. Kwestia statystyk tutaj przeczy temu, bo niestety mamy wzrosty coraz większe. Ta krzywa się zaostrza i co gorsza, też zmieniają się trendy w kontekście tego, kto. Coraz częściej mamy do czynienia z, po pierwsze, z zdiagnozowanym zakażeniem wśród osób heteroseksualnych, co zawsze było jakby taką proporcją pod tytułem 1/3 do 2/3 w kontekście osób nieheteroseksualnych. W tym momencie mamy te statystyki już praktycznie 1:1, a do tego jeszcze mamy przykładowe kwestie związane z nowymi przypadkami AIDS, które praktycznie można powiedzieć, że no nie powinny mieć miejsca ze względu właśnie na to, jak jest dostępność leczenia i tak dalej. To też pokazuje po prostu, że się nie testujemy i dopiero jak pojawiają się objawy, to nagle ten temat w cudzysłowie wybucha w życiu.
1: Ale jak liczby wyglądają?
0: Więc w kontekście aktualnych statystyk mamy powyżej 2000 nowych infekcji. To było w 2025. I to jest znaczny wzrost w stosunku do To jest na poziomie takich, powiedzmy, 30% w kontekście tego, co było na przykład w 2019 roku.
1: Czyli w ciągu, tutaj pan porównuje 2019 z 2025?
0: Tak. Mhm. Do tego jeszcze teraz nie jestem w stanie dokładnie wskazać, jakie to były liczby, natomiast w samym pierwszym kwartale 2026 ten przyrost jest jeszcze wyższy, więc pod tym kątem problem, można powiedzieć, że z jednej strony to może taki obraz może wynikać z kilku przyczyn, natomiast de facto po prostu problem tego HIV będzie narastał z tego względu właśnie, że jest on głęboko niedoszacowany, a z drugiej strony sam fakt, że tak długi okres od zakażenia do, że mamy ten okres 80 lat od zakażenia do objawowego objawienia się tego wirusa w naszym życiu, to powoduje, że nie myślimy o tym, żeby się testować częściej.
1: A czy państwo, Ewa Podolska przy mikrofonie, przypominam, a czy państwo poruszają wraz ze swoim partnerem temat przeszłości seksualnej i w tym kontekście ryzyka zakażenia HIV? Czy państwo o tym rozmawiają w ogóle? Okazuje się, gdy zapytano dużą grupę ludzi, 1000 osób, to tylko co piąty badany deklaruje, że kiedykolwiek poruszał ten temat ze swoim partnerem. No, zadaję to pytanie słuchaczom. Temat testowania w kierunku HIV pojawia się w rozmowach Polaków z ich nowymi partnerami i to coraz rzadziej, bo 15% badanych przyznało, że pyta nowego partnera, partnerkę, czy wykonywała test w kierunku HIV, podczas gdy 5 lat temu 22% złożyło taką deklarację. Deklaracja to w ogóle, no, wiemy czasem, jak traktować deklarację. Jednak było to więcej. Czyli tutaj nagle się to rozchodzi. Coraz więcej w tej chwili jest przypadków zakażeń, a równocześnie coraz bardziej ten temat jest spychany.
0: Tak, no tutaj znowu przytoczę temat polityki, która jest nierozerwalnie związana z tematem zdrowia seksualnego. Więc to też powoduje, że te tematy wypieramy. Nie traktujemy tego jako de facto takiej higieny naszego zdrowia ogólnego, że tak jak, nie wiem, wykonujemy test, myślę, że to też można porównać z jak często badamy krew, bo to też nie jest częste, więc w ogóle podejście do takiego profilaktycznego dbania o swoje zdrowie, to jest temat rzeka, a co dopiero jeszcze temat profilaktyki zdrowia seksualnego.
1: Może uważamy, a może wszyscy uważamy, jakie jest zdanie państwa, może wszyscy uważamy, że temat HIV dotyczy tylko kilku grup osób, no, prawda? Czyli na przykład osoby homoseksualne.
0: No to jest stereotyp, który pokutuje i który nie jest właśnie ze względów politycznych też jest utrwalany, bo to też mieliśmy ten kontekst słynnych homofobusów, które jeździły i ogłaszały, jak to jest, ile to procent częściej zapadają osoby żyjące z HIV na HIV. Ile razy częściej osoby LGBT zapadają na HIV w kontekście, w zestawieniu z ogółem społeczeństwa, gdzie to nie jest tak jeden do jednego, nie da się przetłumaczyć z tego względu.
1: Gdy patrzymy się, nie wiem, czy to jest podawane, gdy patrzymy się na nowe przypadki, to chodzi, widzimy to, osoby heteroseksualne i osoby homoseksualne, znaczy wzrasta liczba osób heteroseksualnych, wzrasta liczba osób starszych?
0: Po pierwsze tak, starszych osób liczba wzrasta, tylko właśnie te statystyki, które są podawane jako, że w tym roku było tyle nowych zakażeń, one są niedoszacowane z tego względu, że one mówią tylko o tych wykryciach, które nastąpiły z tego własnej inicjatywy osób, więc nawet jeżeli mówimy, że w tym roku było tam, nie wiem, ileś 10% więcej w przypadku właśnie osób nieheteronormatywnych, no to mamy przykład na to, że na przykład te osoby się dużo częściej testują, w związku z tym jakby wychodzą częściej w statystykach. Więc tak jeden do jeden nie można tego przekładać, że te statystyki po prostu są przeważające na jedną grupę opiekę społeczną. Po prostu trzeba bezpiecznie założyć, że w momencie, kiedy mamy kontakty seksualne ryzykowne, czyli nie bez zabezpieczenia, to w tym momencie to ryzyko zakażenia może występować i tak naprawdę powinniśmy traktować to na zasadzie takiego profilaktycznego dbania o swoje zdrowie. Nie wiem, sprawdzamy olej w samochodzie raz do roku, to zróbmy również test na HIV.
1: Tak się zastanawiam, dlaczego państwo nie dzwonią 22 44 44 044. To nasz numer telefonu. Myślę także, że ten program wart jest, żeby dawno o tym nie rozmawiałam. Z punktu widzenia medycznego też, żeby go zrobić w programie z cyklu u doktora. Przypomnę też nasz adres mailowy mikrofon@tok.fm. Jaka jest nasza postawa, jaka jest państwa postawa wobec wirusa HIV i tego wszystkiego, co on niesie, tego wszystkiego, co jest wokół. Czy znają państwo osoby, które... Teraz nie mówi się już nosiciel, prawda? Dlaczego się nie mówi nosiciel?
0: To było określenie, które jakby związane było z takim pejoratywnym podejściem tego wirusa. Mhm. Jakby nosiciel to jest też jakby biologicznie, to medycznie nie ma przełożenia, bo nosiciel to jest ktoś, kto żyje z czymś, ale z wirusem, ale nigdy nie zachoruje. Tutaj w tym przypadku to nie ma przełożenia. Też nie mówi się zarażony HIV, tylko mówi się zakażony. Zarazić się można pasożytem, a zakazić się można wirusem. Więc tutaj ten język też można powiedzieć, że im to, powiedzmy, ciśnienie takie polityczne, tudzież takie szokowe opada, to tym bardziej ten język też się zmienia i dostosowuje do tych realiów, które są, można powiedzieć, bardziej merytoryczne.
1: 22 44 44 044. Jeszcze raz. 22 44 44 044. Proszę państwa, my jesteśmy jeszcze niecałe 20 minut na antenie i bardzo państwa proszę, czasem mam takie doświadczenie, że ktoś, że ludzie zaczynają, słuchacze nasi zaczynają dzwonić pod koniec, a pod koniec to już wielu z nich po prostu nie wejdzie na antenę. I my mówiliśmy o tych badaniach, dużych badaniach, które potwierdziły, to nie była taka hipoteza naukowa, tylko to było potwierdzone, potwierdziły fakt, że jeżeli poziom wirusa spadnie poniżej ilu, przypomnijmy?
0: 200 jednostek wirusa.
1: 200 jednostek wirusa, to wówczas taka osoba nie zakaża.
0: W kontaktach seksualnych.
1: Tak, zanim wejdą nasi słuchacze na antenę, to no to porozmawiamy dwa słowa o tych badaniach, jak to wyglądało. Ochotnicy się zjawili, żyjący ze sobą?
0: To w wielkim skrócie. Można powiedzieć, że całe pojęcie takiego HIV niewykrywalnego zaczęło się w 2008 roku, tak zwany Swiss Statement, który po raz pierwszy zdefiniowało, że leczenie może być tak skuteczne, że właśnie ta ilość wirusa w krwi jest niska. I to było powielone kilkoma turami badań, natomiast to kluczowe dwie tury badań, które miały miejsce w latach 2010-2018, to były badania Partner 1 i Partner 2. To były badania realizowane na terenie całej Europy przez 17 jednostek naukowych i fenomen tych badań polega na tym, że żeby udowodnić ten przekaz niewykrywalności podczas kontaktów seksualnych, trzeba było przebadać pary, które już przed tymi badaniami funkcjonowały właśnie w związku HIV plus, HIV minus, gdzie osoba zdrowa świadomie podejmowała to ryzyko i kluczowe było to, że musieli znaleźć 40 tysięcy takich par na terenie całej Europy i każda z tych par poświęciła 4 lata swojego życia i de facto prowadziła dzienniczek z wszystkich swoich zachowań seksualnych, były cyklicznie prowadzone właśnie badania na to pojęcie zakażenia i efekt końcowy był taki, że po przebadaniu 115 tysięcy kontaktów seksualnych pomiędzy tymi 40 tysiącami par było 0 przypadków zakażenia i to doprowadziło do określenia tego HIV niewykrywalny, niezakażający.
1: Mamy słuchaczy 22 44 44 044. Pierwszy jest pan Marcin z Pruszcza Gdańskiego. Halo?
5: Dobry wieczór państwu.
1: Dobry wieczór.
5: Chciałem następnie podziękować państwu za program i za zachętę do wypowiedzenia się na antenie. Rzeczywiście uważam, że temat jest istotny i dość zainteresowała mnie tutaj ta cała sprawa i muszę powiedzieć, że tutaj pierwszy raz się spotykam z taką audycją. Słucham Państwa dość regularnie. No nie zawsze mam możliwość wypowiedzenia się, bo jest zajęty telefon. Dziś rzeczywiście się udało. Powiem tak. Miałem doświadczenie, jeśli chodzi o badanie na okoliczność HIV, które wynikało z wyjazdu służbowego. W chwili obecnej mam około 50 lat. To badanie było robione 20 lat temu. Podejrzewam, że nigdy wcześniej bym się nie zdecydował, gdyby nie ta konieczność, bo chodziło o wizę. I powiem szczerze, jest to badanie dla młodego człowieka, które no wzbudza zawsze jakieś wątpliwości, tak? I
1: czyli by dostać wizę, to ciekawe, do jakiego kraju pan się starał?
5: To była Rosja. Ja jechałem do Petersburga służbowo i była konieczność, żeby dostać wizę w tamtym czasie. Była konieczność właśnie przedstawienia badania na okoliczność bycia po prostu wolnym od HIV. I powiem szczerze, po tym badaniu, każde takie badanie, myślę, że to jest pewna niepewność. I to wynika też z tego, że bardzo mało, podejrzewam, ludzi się po prostu nie bada, bo się po prostu boi. Albo też, tak jak Państwo tu stwierdzili, niektórzy uważają, że ten temat ich nie dotyczy. Niestety, może dotyczyć każdego. Takie jest moje zdanie. A to może wynikać z różnych okoliczności. Przecież nie tylko o kwestie seksualne czy kwestie współżycia, ale przecież młodzi ludzie mają różne związki, spotykają się z różnymi osobami, nie znają tych osób, nie znają ich przeszłości. To jest problem, moim zdaniem, dość poważny i niesłuszne jest stwierdzenie, że to może dotyczyć tylko i wyłącznie osób hetero czy homoseksualnych, ale dotyczy w dużej mierze na pewno i uważam, że

0: Dobrze.
1: Tak, wie pan co, ja sobie zdałam sprawę, że 10 lat temu i 15 częściej rozmawiałam o problemie HIV-AIDS niż teraz. To jest pewien paradoks, ale tak faktycznie tak jest. Ja bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Jeszcze na koniec tylko powiem, że tutaj cieszę się, że też przedstawili państwo ten problem. Nie zdawałem sobie sprawy, że ten temat tak mocno posunął się medycznie i rzeczywiście, że na tyle jest on już bezpieczny. Cieszy mnie to bardzo. Pozdrawiam serdecznie państwa.
1: Dziękuję
0: jeszcze
1: bardzo.
0: Jeszcze raz dziękuję za prawą. Dobranoc.
1: Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Pani Beata z Warszawy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Zastąpiona pani Damowa.
1: Oj, troszkę źle panią słyszę. Momencik, może troszkę sobie podgłośnić. Gdy pani głośniej mogła mówić.
2: Tak. Nie słyszałam niestety początku audycji, natomiast dzieląc się własnym doświadczeniem, chciałam powiedzieć, że robiłam każdorazowo badanie na okoliczność HIV, będąc w ciąży. Mhm. Natomiast robiłam to badanie nie z obawy, że może być taka okoliczność, ale bardziej profilaktycznie, żeby mieć papier, jak się ustala, że właśnie nie miało to miejsca. Być może zapewnienie potrzebnie obawiać.
1: Pani Beato, musimy się rozłączyć, bo fatalnie panią słychać. Tu pani powiedziała, gdy pani mogła do nas jeszcze raz zadzwonić, może będzie lepsze połączenie, o ważnej rzeczy, że ta motywacja do testu to jest kwestia kobiet w ciąży. One tak. Nie ma obowiązku robienia, nie. Prawda? Ale...
3: Tam jest, można powiedzieć, że w cudzysłowie presja jest większa, żeby to badanie wykonać, bo jakby to też jest fenomen, że nawet włączenie leczenia w trzecim trymestrze uratuje, w sensie pozwoli, że dziecko urodzi się zdrowe i nie będzie tak zwanego zakażenia wertykalnego z matki na dziecko. Więc tutaj to jest okoliczność taka stricte, ale też w tym przypadku też lekarze nie stają na wysokości zadania w kontekście ginekologii.
1: 22 44 44 044, to nasz numer telefonu. Mikrofon małpatok, przepraszam, FM, to nasz adres mailowy. A jest z nami pan Jeremi z Warszawy.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Ja dzwonię, nie słuchałem od początku, teraz trochę dostosowany wątek, ale ja dzwonię z takim nurtem, bo teraz jest jeszcze taka rzecz, że zmieniają się trochę zwyczaje Polaków seksualnych. Pytanie jest moje takie, czy to również bierze się pod uwagę, że ludzie trochę inaczej, i może jest ta liczność też grup podejmujących zachowania mniej lub bardziej ryzykowne i na o innym charakterze. I moje pytanie jest takie, czy bierze pod uwagę badania, bo może by to jakieś nauki dało. I pytanie jest moje też takie, czy rzeczywiście czuć jakieś odniesienie do tego, jak potem informacja jest w społeczeństwie o tym zagrożeniu, bo ja wiem, że są dostępne bardzo łatwo badania i one są również darmowe, więc mnie dziwi, że mimo wzrostu przypadków tak dużo osób jest wykrywanych tak późno.
3: To w kwestii tych różnych zachowań tak naprawdę to można powiedzieć, że najpewniejszy obraz społeczeństwa versus HIV to wyszedłby, gdyby były wykonane badania przesiewowe całego społeczeństwa. Myślę, że bardzo wielu by to zaskoczyło, jak te statystyki by się wtedy plasowały. I rzeczywiście jakby te zachowania się zmieniają w ogóle społeczeństwa, nie tylko w kontekście konkretnych grup społecznych, czy kwestia turystyki, kwestia tego, że na przykład te statystyki odnośnie zakażeń w innych krajach Europy i na świecie plasują się inaczej, niż de facto globalnie jakby większość jest zakażeń po stronie osób heteroseksualnych. Więc tutaj jest temat rzeka pod tym kątem. A w kwestii tego, że ludzie się nie testują i tak dalej, no to tutaj, tak jak rozmawialiśmy, temat jest głęboko zakorzeniony politycznie. I też w kwestii podejścia w ogóle takiego do profilaktycznego dbania o swoje zdrowie, czyli żeby wykonywać badania przed, a nie dopiero po, czyli reaktywnie na to, jak coś się już dzieje.
1: Dziękujemy bardzo panu. Pan Jeremi z Warszawy. Dziękujemy. Był z nami. Jest z nami pani Beata z Warszawy. Nie wiem,

0: czy ta sama? Halo?
1: Tak, ta sama.
0: Tak. O, teraz słuchać. Zdecydowanie lepiej. Tak. Mówiła pani, tak. Że robiła sobie pani badania, gdy była pani w ciąży. Mhm.
1: Tak, przed pójściem, jak gdyby przed rozwiązaniem i każdorazowo widziałam, że spotyka się to z zaskoczeniem ze strony lekarza. Mhm. I takim podejrzliwym spojrzeniem, mimo że jak gdyby, no, byłam osobą o unormowanym trybie życia, jak gdyby związana od w zasadzie w pierwszym poważnym związku przez całe dorosłe życie.
2: Przepraszam bardzo, to było, że lekarz był zaskoczony, że pani chciała to badanie, czy że...
1: Tak, tak, że...
0: Proszę nam powiedzieć, przepraszam, bo bardzo źle było słychać, bo jaka była motywacja?
1: Moja motywacja wynikała z tego, że pewnie niesłusznie, ale mam ograniczone zaufanie w sytuacjach, w których nie mam możliwości wpływania czy też sprawdzania pewnych rzeczy i po prostu na okoliczność, gdyby coś poszło nie tak i nie wiem, potrzebna by była transfuzja krwi czy cokolwiek innego, no to po prostu chciałam mieć potwierdzenie pisemne pod wieloma względami, jak gdyby w jakim stanie byłam w momencie, kiedy trafiałam do szpitala.
2: No to piękne myślenie profilaktyczne, to sobie proszę chwalić.
1: To dziękuję bardzo, natomiast jak gdyby życie napisało taki scenariusz, że później po latach się okazało, że no, ja mogłam robić cuda na kiju, ale jak gdyby ten wieloletni partner robił inne cuda na kiju i jak gdyby pierwsze, co wtedy zażądałam w momencie, kiedy się dowiedziałam o tym, że no, prowadzi mocno rozbudowane życie seksualne, równoległe, to właśnie pierwsze, o co poprosiłam, to o to, żeby no, zrobił test, jak gdyby laboratoryjny test na HIV, tak?
0: Zrobił.
2: Bardzo, bardzo zasadnie, bo to też
1: zrobił,
2: myślę, że...
1: Ale muszę powiedzieć, że to był taki moment, w momencie, kiedy dowiedziałam się o tej sytuacji, że naprawdę jak gdyby pierwsza moja myśl to, czy właśnie nie zapłacę za tą sytuację najwyższą cenę, tak? Czyli czy nie zostanę zarażona czymś w taki no, podstępny sposób, tak?
2: I to chciałbym też, bo to poruszyła bardzo pani dwa ważne tematy. Jedno to związane z tym lekarzem ginekologiem, spodziewam się, ale to ten kluczowy z pani partnerem. Myślę, że to jest to właśnie podstawowe podejście, które pani prawidłowo ma w kontekście zdrowia seksualnego, zawsze jest takie, że ktoś powinien mi powiedzieć, czy jest zakażony jakąś infekcją i tak dalej. Problem jest taki, że właśnie jest wiele osób, które nawet nie wie o tym, że jest zakażone. Więc jakby w każdym przypadku podstawą jest tak, że my sami musimy zadbać o siebie, o swoje bezpieczeństwo. I to, co pani mówiła w kontekście wykonania tego badania jak najbardziej. Też domyślam się, że wymagało konfrontacyjnej odwagi, ale działania jak najbardziej prawidłowe. I też, bo ten przekaz tak zwanego mitycznego, wiernego partnera, który jest gwarancją bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, ten przekaz jest niestety cały czas promowany również przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS. Też pani pokazała kolejny dowód, bo mój związek również jest dowodem na to, że to tak nie działa. Tak. My możemy myśleć o wierności, ta wierność
1: ale
2: musi być wystąpiona.
1: Do kwestii jeszcze tej sytuacji związanej z porodami, to w ogóle jak gdyby pierwszy test, który zrobiłam przy pierwszym dziecku, no to on rzeczywiście był motywowany tym, że tak jak państwo mówiliście, że no jak gdyby człowiek no ma zawsze jakiś ten początek na początku swojego życia dorosłego, tak, gdzie no rzadko jest tak, że z kimś się spotykamy i od razu jest jedyna osoba, tak, więc nawet w sytuacji, kiedy to by były dwie osoby, to zawsze jest już jakieś ryzyko, jeżeli przy pierwszym dziecku moją motywacją było to, że z tego, co w wtedy wyczytałam, to w przypadku, kiedy wiemy, że matka jest właśnie nosicielką, rozumiem, że nie należy tak już mówić, ale,
2: ale powiedzmy, tak jak to
1: w momencie, kiedy wiemy o tym, tak, to cała procedura może być tak poprowadzona, żeby dziecko nie zostało zakażone, tak? Nie wiem, czy to się zgadza.
2: Tak, tak. To nawet jak się rozłączyliśmy, to właśnie wspominałem to, że jest, że jest nawet w trzecim trymestrze wystarczy włączyć leczenie. Mamy tylko dwie minuty. Ja pozwolę sobie tylko jeszcze jeden komentarz a propos tutaj tego przypadku, że lekarz był obruszony.
0: Też... To lekarz ma zachęcić.
1: Jeden, tylko jak gdyby za każdym razem. Tak, trzy razy i jak gdyby za każdym razem widziałam ten taki, tę minę.
2: To jest jedna kwestia, też jakby to, żeby nie mówić, że wszyscy lekarze są tacy, wiadomo, że są różni. Natomiast jakby to, co ja z kolei w ramach rozmów z lekarzami usłyszałam, to była jedna taka historia, która aż mnie zmroziła, że właśnie lekarz podczas jednej z konsultacji miał w teczce pacjentki, miał pozytywny wynik badania na HIV.
1: Tak.
2: Ale po prostu postanowił, że nie poruszy tego tematu, więc konsultacja się zakończyła i na całe szczęście, że personel później tą teczkę przejrzał i temat wyszedł na jaw, bo de facto ten lekarz swoją indolencją by po prostu doprowadził do zakażenia dziecka zupełnie niepotrzebnie.
1: No
2: więc
1: właśnie.
2: To przykład tego, jak systemowo ta stygma również niestety nawet na takim poziomie świadomości lekarzy jest silna i blokuje nawet rozmowę, już nie mówiąc o testowaniu.
1: No tak, ale ja powiem tylko tak na zakończenie, tak, że jak gdyby, że 20 lat temu, no to mi jak gdyby lekarz czy z profesorskiej przychodni na ordynackiej zalecał lampkę wina na poprawienie żelaza, więc z dzisiejszej perspektywy, no to mrozi to krew w żyłach.
0: Bardzo pani dziękuję za ten telefon.
1: Poznała
0: pani bardzo ważnego wątku. No właśnie, przykład lekarzy. Tu przykład lekarzy, tu przykład w tym szpitalu, gdy pani opowiadała, że ktoś z jej rodziny został zgwałcony. Bardzo to smutne. Proszę państwa, nasz program się kończy. Razem z nami był Tomasz Siara, samorzecznik HIV, inicjatywa Niewykrywalnie. Bardzo dziękuję panie Tomku.
2: Ja również bardzo dziękuję za poruszenie tematu i też dziękuję za te reakcje, bo to pokazuje, że warto i bardzo się cieszę, że mamy możliwość porozmawiać.
0: Program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Filip Wejher. Proszę państwa, o 21.40 książka Na głos, książkę Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata czyta Marcin Stec. O godzinie 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska, a po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dzisiaj u ciebie w programie?
3: Dobry wieczór. Właśnie 18 czerwca 1934 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto tak zwaną ustawę o reorganizacji Indian. To akt prawny, który przynajmniej w założeniu dawał nowe, pełne prawa obywatelskie i ekonomiczne rdzennym mieszkańcom Ameryki Północnej. To było przełomowe wydarzenie i myślę, że mimo, że rocznica nie okrągła, to warto je przypomnieć. No a przy okazji będzie to okazja, żeby spytać, jak wygląda ta sytuacja Indian dziś. Powie nam o tym wszystkim pan profesor Radosław Rybkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaraz po informacjach o 22.00 zapraszam.
0: Rzadki temat. Indianie u Maćka Zakrockiego. Muszę szybko się gdzieś spieszyć, żeby móc posłuchać. Po 23.00, proszę państwa, będzie program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, a o czym ty dzisiaj w programie?
4: Dzisiaj audycja Między Słowami. Wojciech Baranowski, jestem teraz w studiu.
5: Witam serdecznie.
4: Będziemy rozmawiać dzisiaj o jego najnowszej płycie Waniliowy. To jest nowe rozdanie, to jest duża przemiana i o tej przemianie i tym też procesie przemiany będziemy dzisiaj rozmawiać w audycji Między Słowami tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23.00. Wiadomo, będziemy też słuchać sobie płyty Waniliowy. Wojciech Baranowski też wyjaśni państwu, o co chodzi z tym Waniliowym w ogóle. I będzie naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Serdecznie zapraszam tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23.00. Audycja Między Słowami z Wojciechem Baranowskim.
0: Proszę państwa, 22.00 Maciej Zakrocki, 23.00 Kamil Wróblewski, a ja z państwem się już żegnam. Życzę przyjemnego wieczoru spędzonego z radiem TOK FM.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

W oczach mam piasek, a w głowie pustkę. Zajmuje mi chwilę, żeby dopasować słowo drzewa do zielonych konstrukcji stojących wzdłuż drogi. Coś się we mnie odkleiło. Poczucie pewności, że to, co widzę, jest prawdziwe, ustąpiło przeczuciu, że świat jest makietą. Jedziemy w milczeniu. Mijamy pola obsiane soją. Olbrzymi metalowy krzyż przy autostradzie przypomina, kto jest panem tej krainy. Gadka się nie klei, bo i o czym tu gadać? Dochodzi druga po południu. Dopiero teraz dociera do mnie, że jestem głodny. Zjeżdżamy z highwayu, bo tablica pokazuje, że w miasteczku jest Denny's, Wendy's i Taco Bell. Podjeżdżamy do drive-thru i zamawiamy. Ja podwójnego cheeseburgera w zestawie, Herm kanapkę z pikantnym kurczakiem. Dziewczyna w okienku ma niebieskie włosy, zbyt mocny makijaż i duży kolczyk w przegrodzie nosa. Mówi z dziwnym akcentem i nie wszystko rozumiem. Żarcie jest słabe. Muszę się zmuszać, żeby przełknąć. Zjadłbym coś soczystego. Arbuza albo ananasa, a nie jakieś smażone mięcho z chemicznymi wypełniaczami. GPS pokazuje, że od siedziby Unus Mundus dzielą nas 23 minuty. A tak w ogóle, to po co my tam jedziemy? Pyta nagle Hermes. Jest jakiś plan? To dobre pytanie. Plan jest taki, że zobaczymy, co tam zastaniemy i będziemy działali adekwatnie, jak zawsze. Zadałbym kilka pytań temu ich całemu guru. Marzena zostawiła notkę u rodziców tego poranka, kiedy odwiozła tam młodszego syna. Czegoś się bała i napisała, że tak trzeba. Co tak trzeba? Że trzeba zabić syna i siebie? Nie wiem, Herm. Po to tam jedziemy, żeby się czegoś dowiedzieć. Popytamy, jakie miała z nimi związki, czy coś mogło ją popchnąć do morderstwa i samobójstwa. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Wchodzimy jako kto? Jako policja. Herm kręci głową i uśmiecha się głupkowato. Ale ja nie jestem policja, nie mam blachy ani broni. Ty w sumie też już nie jesteś. Raz policja, zawsze policja. Odchylam koszulę i pokazuję mu pistolet w kaburze przy pasku. Blachę też mam, zapasową. Ten duplikat, co kazałem sobie wyrobić. Co prawda z Des Plaines, ale ludzie nie zwracają uwagi na takie szczegóły. Poza tym napis można zasłonić palcem. Nie bój nic, nie odzywasz się, tylko obserwujesz, a ja mówię, kapito? I nie pękaj, będzie dobrze. Oglądasz filmy policyjne, nie? To wiesz, co robić. Zachowuj się jak Denzel Washington, ziom. Pół godziny później stoimy przed bramą. Jest solidna, otwierana zdalnie. Droga wysypana utwardzonym żwirem prowadzi do widocznych w oddali zabudowań. Naciskam guzik interkomu. Słychać pipczenie i sygnał podobny do telefonicznego, ale nikt się nie zgłasza. Nade mną wisi kamera. Macham do niej, ale nic się nie dzieje. Wokół domu i pomieszczeń gospodarczych nie widać żadnego ruchu. Chyba nikogo tam nie ma, Radek. Spadamy stąd? Mój towarzysz nagle stracił ochotę na przygody. Krzysiek mówił, że zawsze tam są, że nie ruszają się z farmy. To dziwne, że nikt nie odpowiada. Łapie mnie dziwne przeczucie. Czuję silny ucisk w żołądku. Ruszam wzdłuż płotu. Jest drewniany jak w zagrodach dla krów. Spinam się na belki i w oddali widzę czerwonego pick-upa. Czyli ktoś jest na miejscu. Chyba, że wyjechał innym samochodem albo poszedł piechotą. W kraju, gdzie samochodem jeździ się wszędzie, ta druga opcja jest prawie niemożliwa. Szczególnie na takim wygwizdowie. Hermes idzie za mną. Wchodzimy. Mówię i przeskakuję przez płot. Herm ma oczy jak srebrne dolarówki. Poważnie mówisz? Wskazuje na zawieszoną na bramie tablicę z napisem teren prywatny, zakaz wstępu. Jak chcesz, to poczekaj w samochodzie, ja idę się rozejrzeć. Odwracam się i ruszam przed siebie. Kątem oka widzę, że Herm przełazi przez ogrodzenie. Czekam na niego. Kurwa, człowieku! Mówi zdyszany, choć podbiegł zaledwie 20 metrów. Nawet jak tam są, to na pewno mają broń. To jest wtargnięcie na prywatny teren. Jesteśmy w cholernym Wisconsin. Za wejście na posesję mogą nas zastrzelić, a lokalny szeryf tylko przybije z nimi żółwika. Na intruzów i włamywaczy sezon trwa okrągły rok. Widzisz tu kogoś ze strzelbą? Ucinam dyskusję, bo na farmie nie ma żywej duszy. Podchodzimy pod dom. Kremowy siding. Czarne, podwójne drzwi. Dom spory. Na oko z 5000 stóp kwadratowych.
Dwupoziomowy, ale żadne cudo. Zwykły, prostokątny klocek, kryty dachówką z papy. Dzwonek wygrywa w środku prostą melodię. Cisza. Słychać tylko ptaki i bzyczenie owadów. Żadnych nadchodzących kroków. Dzwonię ponownie, nic. Naciskam na klamkę i ustępuję. Popycham drzwi i odruchowo sięgam po pistolet. Halo! Wołam. Czy jest ktoś w domu? Policja! Odpowiada mi cisza. Coś tu jest nie tak. Przecież to farma. Powinny kręcić się psy, koty, kury, jakaś żywizna, a tu jak po zarazie. Wchodzę do środka i wydaje mi się, że coś słyszę. Coś jakby zawodzenie albo jęk. Kładę palec na ustach. Słucham, skąd dobiega. To nie jęk, to muzyka. Słyszę ją coraz wyraźniej, bo do zaśpiewu dołącza rytm powolny i transowy. Ruszam w jej kierunku. Wystrój domu jest bardzo skromny. W salonie zamiast mebli pojedyncze materace przykryte kocami. Nieporządek. Po podłodze walają się brudne ubrania i porozrzucane buty. W zlewie zalega góra zaschniętych naczyń. Czuć stęchlizną, nutami pleśni i czymś jeszcze. Żadnych obrazów na ścianach. Zero rodzinnych zdjęć, ani jednej doniczki z kwiatkiem. W kuchni stara biała lodówka, zasyfiona kuchenka, nie ma zmywarki. Woda kapie z niedomkniętego kranu i odmierza czas jak metronom.

Zatrzymuję się przed drzwiami, zza których dobiega muzyka. Przekręcam gałkę, ale nie ustępują. Są zamknięte na klucz. Pukam, ale echo. Daję znać Hermesowi, żeby się odsunął i ładuję skopa. Framuga pęka, kawałek listwy leci wzdłuż schodów prowadzących w dół. Drzwi walą z trzaskiem o ścianę. W nozdrza uderza mnie odór, który dobrze znam i który sprawia, że włosy na moich przedramionach stają dęba. Jest tam ktoś? Krzyczę, ale nikt nie odpowiada. Policja! Zostań tu i za nic w świecie nie schodź na dół, zrozumiałeś? Mówię do Herma, a on niepewnie kiwa głową. Schody są wąskie, drewniane i skrzypią. Po prawej jest pstryczek elektryczek. Gabi tak mówiła, jak była mała. To z jakiegoś dziecięcego wierszyka. Nie wiem, dlaczego teraz przyszło mi to do głowy. Pewnie stres. Czuję ścisk w żołądku. Pstryczek elektryczek nie działa. W myślach opieprzam sam siebie, że nie wziąłem latarki. Odpalam tę w telefonie. Schodzę. Broń przed sobą, gotowa do strzału. Basement jest niewykończony. Ściany to surowy, szary beton. Smród jest coraz gorszy. Duszący, cierpko-słodki, żelazowy zapach krwi. Docieram na sam dół. Jeszcze tylko zakręt korytarza. Wdeptuję w coś śliskiego i tracę równowagę. Łapię się poręczy i upuszczam telefon. Aparat ląduje latarką do góry. To, co widzę przed sobą, sprawia, że gardło zaciska mi się w twardy węzeł. Herm, nie schodź tu! Krzyczę, a mój głos łamie się, brzmi jak zawodzenie płaczki. Hermes usłyszał hałas i już biegnie na pomoc. Schody trzeszczą, światło jego telefonowej latarki skacze po ścianach. Podłoga lśni niczym tafla jeziora nocą. Ciała leżą w nieładzie, jak ofiary zamachu bombowego. Ręce i nogi rozrzucone bezwładnie, jakby kobiety upadły tańcząc. Martwe ciała są nagie, umazane krzepnącą krwią. Krew jest wszędzie. Cała podłoga lepi się od gęstniejącej mazi. Powietrze przesycone jest zapachem żelaza i szaleństwa. Mój umysł nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że to dzieje się naprawdę. Czuję, że odrywam się od ziemi, ale z powrotem przywołuje mnie charczący dźwięk. Hermes jest zgięty w pół i wymiotuje. Widziałem w życiu wiele. Samobójców, ofiary przemocy domowej, efekty gangsterskich porachunków, zmasakrowane ciała we wrakach samochodów, motocyklistów z pourywanymi nogami i rękami. Wiem, jak opanować emocje, ale tu ledwie wyrabiam. Podnoszę z podłogi telefon. Jest lepki od krwi. Wycieram go w spodnie, trzęsą mi się ręce. Martwe ciała leżą powykręcane wokół podestu ustawionego na środku pomieszczenia, a wokoło walają się noże. Różne, kuchenne, myśliwskie. Jest też scyzoryk, a nawet nożyk do cięcia gipsowych płyt, taki schowanym ostrzem. Jego seledynowa rączka wygląda w jeziorze krwi jak brzuch śniętej ryby. Rozbryzgi na ścianach przypominają graffiti. Są jak scenografia kiczowatego slashera, jakiegoś z lat 70. Stoję jak zahipnotyzowany. Transowa muzyka nabiera tempa. Dopiero teraz go zauważam, choć był tam przez cały czas. Na podwyższeniu siedzi mężczyzna i wpatruje się we mnie szklanym wzrokiem. Siedzi z podkulonymi i skrzyżowanymi nogami. To się chyba nazywa lotos. Jest ubrany w szatę, która kiedyś była biała, ale teraz upstrzona jest krwawymi wzorami. W słabym świetle plamy wyglądają jak róże. Na jego pociągłej twarzy maluje się spokój. Unoszę broń i mam go na muszce, ale tylko się uśmiecha. Powoli sięga po pilota leżącego obok jego prawego kolana. Naciska guzik i muzyka milknie. Jego głos jest dźwięczny i spokojny. Patrzy mi prosto w oczy. Witaj, Alfo. Czekałem na ciebie. Cały świat na ciebie czeka.

płynę. Woda jest czarna i bezkresna, a ocean wygładzony i niemal bez fal. Jego powierzchnia odbija jasne diody gwiazd. Zawsze byłem dobry w kraulu. W liceum pływałem trochę w szkolnej drużynie. Moje ruchy są pewne i świetnie skoordynowane z oddechem. Mam płuca jak miechy. Sunę przed siebie z siłą transatlantyku, a czarna woda pluszcze za każdym razem, kiedy tnę ją ramionami. Nie wiem, dokąd płynę ani po co, ale to nieważne. Nie mam pojęcia, jak długo pozostaję w ruchu, ale wokoło nie widzę żadnego lądu, więc raczej długo. A poza tym robię się coraz bardziej zmęczony. Każdy kolejny wymach jest odrobinę trudniejszy. Z każdym metrem woda stawia coraz większy opór. Tężeje niczym galareta. Robię wdech, ale trochę za szybko i zachłystuję się gęstniejącą cieczą. W gardle czuję słodki, żelazowy smak. Przewracam się na plecy. Muszę odpocząć. Patrzę w niebo i wiem, że ktoś na mnie patrzy. Fizycznie czuję czyjąś obecność. A właściwie to wyczuwa ją jakaś moja głęboko ukryta część, zwierzęca i działająca na czystych instynktach. Podnoszę rękę i przyglądam się spływającej po skórze cieczy. W świetle księżyca moja skóra lśni od krzepnącej krwi. Ze snu wyrywa mnie spazm wstrętu. Na zewnątrz dnieje. Patrzę na rękę i jestem wdzięczny, że to był tylko koszmar. W ustach wciąż czuję smak krwi. Nos mam zapchany czymś lepkim. Przecieram go dłonią i zostają na niej ciemne smugi. Zrywam się. Plama krwi na poduszce. Biegnę do łazienki. Papier toaletowy i zimna woda hamują krwotok z nosa. Wracam do łóżka. Dochodzi 6. Już nie zasnę. Co za posrany sen. Nawet nie ten ocean krwi tak mnie poruszył, ale wciąż czuję na sobie czyjś wzrok. Tego nocnego nieba, które całe było patrzeniem. SMS od Herma o 4:23. Śpisz? Odpisuję, że już nie i po chwili on dzwoni. Hello, co tam Herm, czego nie śpisz? A weź, już w życiu nie usnę. Nawet światła nie mogę zgasić, bo widzę te zakrwawione ciała. I jeszcze ta psiarnia. Ciebie też przesłuchiwali jak mordercę? Nie denerwuj się, uspokajam go. Tak trzeba, to ich praca, nic osobistego. W realu trochę inaczej rzeczy się mają niż w strzelankach na konsoli. No, od wczoraj już 2 razy modliłem się na kolanach, żeby nie pojechać na Westside. I nie pojechałeś, modlitwa ma moc. No, nie pojechałem, ale spać nie mogłem. Więc pogrzebałem trochę w necie i znalazłem co nieco o tej sekcie. Nie ma tego zbyt wiele, ale jest sporo o założycielu. Facet jest Brazylijczykiem. Nazywa się Gabriel Maria Carvalho, aka Irra, Kruk albo Padrinho Irra. Słyszałeś kiedyś o Santo Daime? To religia w Brazylii. Taka mieszanka chrześcijaństwa, lokalnych wierzeń i ceremonii psychodelicznych. Biorą ayahuaskę jako sakrament, grubo mówię ci. W sumie u nas w kościele też mogliby dawać takie smakołyki, co nie? Zacząłbym chodzić jak nic. To jakiś narkotyk, tak? Oj, tam od razu narkotyk. To wywar z pnączy rosnących w dżungli. Mocno halucynogenny. Wywołuje przeżycia mistyczne, bo zawiera DMT. Czyli tę samą substancję, którą we krwi miała Marzena i którą od Tonego kupował Krzysiek Karaś. Swoją drogą to trzeba będzie go przycisnąć i to jak najszybciej. Zapisuję to wszystko. I co z tą religią? Pytam. Zgadnij, kto został przez nich wydalony z kościoła. Po głosie Herma poznaje, że jest z siebie zadowolony. Nasz przyjaciel Irra? We własnej osobie, za używanie czarnej magii i niedozwolonych rytuałów. Dotarłem do jakiegoś forum i jest o nim cały wątek. Facet organizował ceremonię pośrodku dżungli. Prawdziwe bachanalia, tyle że z ostro black metalowym twistem. Dużo psychodelików, samookaleczenia, składanie ofiar ze zwierząt, orgie, takie tam. Tylko ze zwierząt były te ofiary? Pytam, bo właśnie poczułem ukłucie intuicji. O, widzisz, włączył ci się psiarski nos. To słuchaj tego. W 2014 zrobiła się afera, bo po jednej z ceremonii znaleziono ciało 14-letniej dziewczyny, Adriany Silwy. Zapisuję wszystko, co mówi Hermes. Wyrównuję oddech i wiem, że ta historia zaczyna się układać w mojej głowie, że w czarnej ścianie niewiedzy powstaje kilka pęknięć. Znów bardziej je czuję niż widzę.

Marcin Stec przeczytał kolejny fragment książki Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła,
2: a nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy,
2: a drużyn jest 48.
1: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
8: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
9: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
7: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Po ataku dzika na jednym z krakowskich osiedli dziecko trafiło do szpitala. Donald Trump wzywa Izrael i Hezbollah do całkowitego zawieszenia broni. Odbudowa Ukrainy będzie tematem konferencji, do której przygotowuje się Gdańsk. Minęła 22. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowało się dziecko. Do zdarzenia doszło w Krakowie. 13-miesięczna dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według policyjnych ustaleń do ataku lochy, która przemieszczała się z młodymi po osiedlu Kliny, doszło po południu. Krakowski magistrat poinformował wieczorem, że w związku z wypadkiem na rano zostało zwołane doraźne posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, które poświęcone będzie zwiększonej aktywności dzików na terenie Klin. W spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele miasta, służby miejskiej, lekarz weterynarii, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz jednostki odpowiedzialne za działania związane z odławianiem zwierząt. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już 2 lata temu według szacunków w mieście żyło od 1000 do 1500 tych zwierząt. Stany Zjednoczone oczekują całkowitego zawieszenia broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie, oświadczył w odpowiedzi na kolejne ataki Izraela prezydent USA Donald Trump. Do uderzeń przeciwko Hezbollahowi doszło po podpisaniu wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem, a porozumienie mówi o tym, że zawieszenie broni dotyczy wszystkich frontów, w tym Libanu. Jak podkreślił amerykański przywódca, Stany Zjednoczone są zaangażowane na rzecz pokoju i zachęcają wszystkich w regionie Bliskiego Wschodu do podtrzymywania swojego zaangażowania, aby negocjacje przebiegały pomyślnie. Trump we wpisie na True Social podkreślił też, że rynki cieszą się z tego, co się dzieje, ceny ropy naftowej spadają, a akcje rosną. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że nie sądzi, by wojna między USA a Iranem całkowicie się zakończyła. Jednak, jak podkreślił, porozumienie zawarte przez USA i Iran jest dobrą rzeczą, ponieważ pozwala na rozejm i ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Francuski prezydent w wywiadzie dla telewizji France 2 przyznał, że w tej sprawie dalszych ustaleń z Iranem jest wiele pytań, ale podkreślił, że jest to początek procesu, gdy nie wszystko jest jeszcze rozwiązane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Brukseli z premierem Donaldem Tuskiem na marginesie szczytu Unii Europejskiej. Podał ukraiński portal Europejska Prawda i ocenił, że ich spotkanie było ważne ze względu na napięcia między dwoma krajami oraz nadchodzącą konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Portal nie poinformował o wynikach rozmów, podał natomiast, że według niektórych polskich źródeł Zełenski przyjedzie do Gdańska mimo skandalu z nazwaniem jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Portal podkreślił jednak, że oficjalnego potwierdzenia wizyty Zełenskiego w Polsce nie było. 1000 uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenie całego miasta, a główną areną rozmów będzie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
12: Konferencja odbudowy Ukrainy to wydarzenie o wyjątkowej skali, nie ma wątpliwości. Odpowiedzialny za organizację przestrzeni szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
13: Takiego wydarzenia, śmiem twierdzić, w Polsce nie było. Powinno zgromadzić ponad 5000 ludzi o naprawdę wysokim wymiarze znaczenia gospodarczo-polityczno-administracyjnego.
12: Wszyscy oni będą rozmawiać o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
14: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora towarzyszyła odbudowie Ukrainy.
12: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się za tydzień 25 i 26 czerwca. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
11: Dwie pracownice klubu dziecięcego, na terenie którego zginęło dziecko, świadczyły pracę bez formalnego zatrudnienia, poinformował resort rodziny. Właściciel placówki w trakcie kontroli tłumaczył, że trwały formalności związane z ich zatrudnieniem. Na terenie, na którym znajduje się klub dziecięcy w Ząbkach, w oczku wodnym w maju znaleziono zwłoki prawie 2-letniego dziecka. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu było utonięcie. Dwie opiekunki usłyszały w tej sprawie zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Wyniki kontroli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymało od burmistrza Ząbek. Według raportu do placówki zapisanych było 25 dzieci, o jedno więcej niż liczba miejsc w klubie dziecięcym. W chwili zdarzenia w placówce znajdowało się 13 dzieci. Resort zaznaczył również, że w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych podmiot prowadzący klub dziecięcy oświadczył, że placówka nie będzie już funkcjonować. Koalicja Obywatelska szykuje nową kandydatkę na rzeczniczkę praw obywatelskich. To znana mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która aktywnie uczestniczyła w prodemokratycznych demonstracjach za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie rozpoczęło zbiórkę podpisów pod jej kandydaturą. W rozmowie z reporterem TOK FM mówił o tym Witold Zębaczyński z KO.
15: Uważam, że jest to osoba, która byłaby w stanie pełnić tą funkcję aktywnie. Po prostu potrzebujemy dzisiaj aktywnego rzecznika praw obywatelskich, dlatego że niezależnie od składu ekipy rządzącej, to prawa obywatelskie w Polsce powinny być priorytetem.
16: Podpisał się pan pod tym wnioskiem?
15: Tak, ja się pod tym wnioskiem podpisałem.
11: Kandydaci na stanowisko mogą się zgłaszać do 23 czerwca. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23, a teraz sprawdźmy, co jutro czeka nas w pogodzie. Dzień w wielu regionach pogodny, ale miejscami zachmurzenie może wzrastać nawet do dużego i lokalnie, zwłaszcza na południowym zachodzie i zachodzie, przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Przed nami weekendowa fala upałów, która niektóre regiony obejmie już jutro. Nawet 32 stopnie pokażą termometry na zachodzie, około 26 będzie w centrum, a najmniej 22 będą nad samym morzem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Dobry wieczór, w czwartek 18 czerwca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. O czym dzisiaj będzie? Zanim odpowiem, najpierw krótka refleksja. Może pamiętają Państwo, jak kilka miesięcy temu Donald Trump zirytował, ale też sam się ośmieszył, gdy mówiąc o Grenlandii powiedział tak: fakt, że Duńczycy przypłynęli tam łodzią 500 lat temu, nie oznacza jeszcze, że ta ziemia do nich należy. No, chciałoby się od razu zapytać, w takim razie do kogo należą Stany Zjednoczone, skoro jakaś tam grupa Europejczyków przypłynęła łodzią 500 lat temu? Polityk, którego jednym z głównych elementów politycznego programu jest walka z imigrantami, notorycznie zapomina, skąd sam się tam wziął. Jego ojciec był synem niemieckich imigrantów. Jego dziadek Friedrich Drumpf wyemigrował z Niemiec do Stanów Zjednoczonych w 1885 roku, gdzie później oficjalnie zmienił nazwisko na Trump. Matka Mary Annie McLeod Trump urodziła się w Tong na wyspie Lewis w Szkocji, skąd w 1930 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyszła za mąż. Gdy zaczął opowiadać, kto ma prawo do Grenlandii, pojawiły się satyryczne rysunki przedstawiające Indian witających Trumpa ironicznymi napisami w stylu: witamy w Stanach Zjednoczonych, a teraz wracaj, skąd przyszedłeś, kpiąc z jego antyimigranckiej polityki. Przypominam te fakty, bo chciałbym dzisiaj zająć się historią Indian. Pretekstem do sięgnięcia po ten temat jest nieokrągła rocznica przyjęcia w USA tak zwanej ustawy o reorganizacji Indian. Było to właśnie 18 czerwca 1934 roku. Ustawa, przynajmniej w założeniu, dawała nowe, pełne prawa obywatelskie i ekonomiczne rdzennym mieszkańcom Ameryki Północnej. Wiele z tych rozwiązań funkcjonuje do dzisiaj, więc warto może coś o nich więcej wiedzieć. Nie mówiąc już o tym, że chciałbym, byśmy przy tej okazji poznali w ogóle historię Indian. No właśnie, nawet tę nazwę nadał przepływający łodzią biały człowiek, sądząc, że dopłynął do Indii. Myślę, że to państwa zaciekawi, bo mnie na pewno, szczególnie, że opieram swoje wyobrażenie o losach rdzennych mieszkańców Ameryki jedynie na licznych westernach czy serialach typu Winnetou. Zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
17: Może najpierw bym pana poprosił o wyjaśnienie, skąd się wziął ten termin Indianie, bo nawet jeżeli ze szkoły pamiętamy, że przecież to chodziło o to, że ten Kolumb miał znaleźć drogę do Indii i jak znalazł jakiś kontynent, to pomyśleli tam niektórzy, że to właśnie Indie, stąd Indianie. No niemniej jednak słyszę, czytam, że sami Indianie używają często określenia Indians lub American Indians, czyli kto im, czy im ta nazwa odpowiada, czy o co tu chodzi?
18: No to jest, ja bym powiedział tak, po pierwsze, jeżeli popatrzymy na sytuację w XXI wieku, ale także w momencie tak zwanych odkryć geograficznych, wielkich odkryć geograficznych, kiedy i Kolumb, no później i późniejsi żeglarze docierali do Ameryki Północnej i Południowej, mieliśmy do czynienia z wieloma grupami mówiącymi różnymi językami, czasami bardzo ze sobą współpracującymi, a czasami wręcz odwrotnie, czyli wrogimi wobec siebie. I tak wtedy, jak i dzisiaj, trudno powiedzieć, prawda, jakby jednym zdaniem i objąć jednym sposobem myślenia całą tę niezwykle zróżnicowaną grupę. Znaczy teraz oni używają takiego określenia. Używają między innymi dlatego, że ono weszło do obiegu amerykańskiego. Weszło także i w tym sensie, że w różnego rodzaju dokumentach takie określenia się pojawiają, choć już chociażby w spisach ludności nie używany jest termin Indianie, Indians, tylko Native Americans, prawda? Mm-hmm. Tu też wytłumaczenie może być takie, że ono obejmuje także Inuitów z Alaski, prawda? I to łatwiej wtedy określać, że to, bo z kolei te dwie grupy, one się uznają jako mocno odrębne, prawda? Czyli Inuici, tak zwani Eskimosi, Indianie, rdzenni mieszkańcy Ameryki, tej kontynentalnej Ameryki Północnej, to są absolutnie odrębne grupy. To nie ma wątpliwości, to nie jest tak, że one tylko chcą sobie powiedzieć, my jesteśmy inni, tylko tak jest, prawda? A z kolei, dlaczego się to wzięło? No tak, Kolumb przypłynął, pamiętajmy, on nawet nie przypłynął na sam kontynent najpierw, tylko przypłynął do wysp. Jak popatrzymy, idąc tak wzdłuż równika, to na wysokości równika w Azji mamy Indonezję, która składa się z wysp. Indonezja, Filipiny. Więc nawet w tym myśleniu, zwłaszcza ówczesnym, przecież nie znają globu, nie mają tego globusa ze wszystkimi odkrytymi kontynentami. Więc przypłynąwszy w to miejsce, Kolumb miał prawo myśleć, że dotarł do Indii, prawda? Bo to mniej więcej ta wysokość geograficzna. I że no to są jacyś tam mieszkańcy Indii, tylko na tych wyspach właśnie zupełnie inni. No więc jak przybył do Indii, no to Indianie, no takie uproszczenie. Też uproszczenie wynikające z tego, że pod koniec XV wieku, czyli na samym początku tych odkryć geograficznych, na początku wieku XVI, no mamy ten absolutny europocentryzm i przekonanie tychże ludzi, że po prostu oni wiedzą najlepiej, oni mają prawo nadawać nazwy, oni mają także prawo ewentualnie dzielić te odkryte ziemie i decydować o tym, co się z nimi w przyszłości stanie.
17: No to teraz porozmawiajmy o tych Native Americans. Ja jeszcze znalazłem takie określenia jak Aboriginal People, First People, a więc...
18: First Nations też, prawda? Tak, pojawiają się takie określenia, tak.
17: No i powiem szczerze, nie ukrywam, że to jest między innymi wielka frajda przy przygotowywaniu się do takich audycji, że człowiek się właśnie może uczyć całe życie. Bo nie sądziłem, że mówimy o ludziach, których rozwój, a nawet niektórzy mówią okres boomu kulturowego rozpoczął się jeszcze przed naszą erą. Takie miałem wrażenie właśnie po tej stereotypowym oglądzie historii Indian z westernów, że to rzeczywiście były takie ludy bardzo prymitywne. Tymczasem okazuje się, że to nieprawda.
18: Nie, tu ja skupiałem się tylko i wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, prawda, bo nie będziemy tu mówić o ludności Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, no bo mój punkt wyjścia jest inny, prawda, i poza tym ja jestem od Ameryki Północnej, nie od Ameryki Południowej i trudno ode mnie wymagać, żebym udawał, że naprawdę wiem, jak tam bardzo ta historia wyglądała, ale jeżeli popatrzymy nawet na tych mieszkańców, którzy tereny dzisiejszych Stanów Zjednoczonych zamieszkiwali, to mamy jakby dwa fantastyczne elementy, o których można wspomnieć. Tak zwanych Indian Pueblo, dzisiejsze to są, prawda, ale tam się pojawiają bardzo specyficzny typ osadnictwa, częściowo właśnie wykorzystujący, nie częściowo, tylko całkowicie wykorzystujący specyficzne ukształtowanie geograficzne tamtych terenów. Wiemy wszyscy, Wielki Kanion, Colorado, prawda? Ale różnego rodzaju kanionów, takich nawisów skalnych, jest całe mnóstwo. I z perspektywy, pamiętajmy, tu mówimy też o południu dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, czyli klimat zdecydowanie cieplejszy, i łatwo im było, częściowo wykuwając w dosyć miękkiej skale takie, prawda, pomieszczenia, jaskinie, częściowo budując z cegieł suszonej na słońcu gliny, potrafili zbudować całkiem spore miejscowości. To oczywiście nie na miarę, nie wiem, Londynu ówczesnego w momencie odkryć geograficznych czy Paryża, ale to były całkiem spore miejscowości, dobrze zorganizowane. Potrafili sobie, znaczy te też, znowu, pamiętajmy, zróżnicowanie geograficzno-klimatyczne, przyrodnicze, samego kontynentu północnoamerykańskiego, rozumianego jako wszystko, co jest na północ od dzisiejszego Meksyku, stwarzało ogromne możliwości różnego dostosowania się, prawda? Były grupy, które żyły w lasach dzisiejszych stanów, Nowy Jork, czy Nowej Anglii, stan Massachusetts, okolice Bostonu, lasy pełne zwierzyny, rzeki pełne ryb i takie półkoczownicze zajęte z polowaniem życie im wystarczało. Na południu ze względów klimatycznych, ze względu też na bliskość, kontakty z grupami Ameryki Środkowej, takimi jak, prawda, Olmekowie, Aztekowie, oni zaczynają uprawiać rolę. No, główną rośliną jest kukurydza, prawda? Kukurydza jest taką, która daje możliwości. Też łatwa jest do przechowywania. Jak w ogóle wszystkie te zboża, no nie, wysuszone, przechowywane w dosyć przewiewnych, suchych pomieszczeniach, potrafią zapewnić wyżywienie przez cały rok. Więc też uprawa rolnictwa doprowadza do tego, że mogą prowadzić bardziej osiadły, ustabilizowane i właśnie taki zmierzający w stronę miast na ówczesną miarę. I jest drugie miejsce, bardzo ciekawe, mniej więcej w okolicach dzisiejszego St. Louis, czyli jakby tak, to jest nad rzeką Mississippi, mniej więcej tak w połowie pomiędzy Wielkimi Jeziorami a Zatoką Meksykańską. Jakbyśmy popatrzyli na miasto, na mapę, przepraszam, i tak prawie, że w centrum tych takich, prawda, 48 ciągłych kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. I tam się też pojawia bardzo ciekawa grupa, która naprawdę dobrze się organizuje, potrafi zbudować miast.
17: Czy pan mówi o tych budowniczych kopców świątynnych?
18: Tak, dokładnie tak. Cahokia, prawda? Tam były w pewnym momencie to tak naprawdę. Znaczy, było widać, że tam coś jest, ale z tym białym, kolonizacyjnym podejściem europejskich kolonistów jakoś nie bardzo się tym przyglądano. To dopiero pod koniec, a tak naprawdę na początku XX wieku zaczęto prowadzić tam badania archeologiczne i coś się okazało. Tamte dopiero to były zorganizowane. To było miasto, które w okresie swojego rozwoju mogło liczyć grubo ponad 10 tysięcy mieszkańców. Czyli porównując do tego, co było w Europie, to było bardzo duże miasto. Musiało być zorganizowane, bo jakby nie było zorganizowane, to by tylu mieszkańców tam nie było. By po prostu padli z głodu, prawda, albo się wytłukli. No, musiała istnieć organizacja społeczna. Musiały, prawda, istnieć jakieś metody zapewniania przywództwa, musiały istnieć podział pracy i tak dalej, prawda? I wiadomo, właśnie tak, że jeżeli byśmy pomyśleli, i tu znowu, to nie jest tak, że koloniści czy kolonizacja europejska tę cywilizację nam zabiła, bo ona upada gdzieś koło XIV wieku, czyli przed tak naprawdę rozpoczęciem tych wielkich odkryć geograficznych, czyli przed tym zorganizowanym kontaktem z Europejczykami. No nie, także i w tych, te nie wiem, w Nowym Meksyku, w Arizonie, te pierwsze grupy typu Indian Pueblo i to w okolicy St. Louis, to pokazuje, że to nie są tacy ludzie, jakich znamy oglądając westerny. No, które też westerny jak westerny, one prezentują pewną kulturową wizję rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych.
17: No tak, ale no to przejdźmy w takim razie do tego momentu. Pan wspomniał, że rzeczywiście no, trochę te kultury, bo tak z takim terminem też się spotykam, a więc kultura Mississippi czy kultura Pueblo, to podupada przed jeszcze przybyciem kolonizatorów, no ale przejdźmy do tego momentu, czy właściwie od pierwszej chwili to jest od razu konflikt i próba ustawienia przez białego człowieka, mówiąc w skrócie, tych narodów, tych społeczeństw od razu w pozycji niższej jako osoby bez praw, no, które właściwie albo się będzie wypychać z zajmowanego terytorium, albo, co następuje chyba dosyć szybko, no gdzieś zamykać w jakichś wyodrębnionych rezerwatach, ośrodkach.
18: Ludzie, też sytuacja jest dynamiczna i skomplikowana od samego początku.

tutaj o tym się rozwodził, ale Pocahontas, prawda, też pokazuje nam, że tam mamy zetknięcie i nie jest ono od razu przyjazne, ani od razu całkowicie wrogie. To jest taki skomplikowany sposób budowania relacji pomiędzy tymi dwiema grupami. Natomiast w Nowej Anglii ci Purytani, którzy poszukiwali miejsca do założenia swojej nowej Jerozolimy, prawda, miasta na wzgórzu, po prostu zbudowania swojej religijnie motywowanego państwa, docierają w dosyć trudnym momencie, bo jeżeli mamy do czynienia z rolnikami, to lepiej, żeby oni na nowe tereny przybyli na wiosnę, bo wtedy można posiać, rozpocząć uprawy, mieć nadzieję, że prawda, przeżyjemy zimę na to, dzięki temu, co się nam uda wyhodować. No oni nie tak nie przybyli i gdyby nie pomoc miejscowych ludów, miejscowych grup, to oni by najprawdopodobniej nie przeżyli. Pokazali im, co mają, jak funkcjonują, prawda, jak mogą korzystać z zasobów, które mają, między innymi właśnie z kukurydzy, ale zasoby związane z tym, co było w lasach oraz tym, co było w rzekach, czyli między innymi dzikie indyki, które w Europie były już wtedy, zwłaszcza w Anglii, to już i nie było żadnych dzikich indyków, wszystkie były wystrzelane, wytępione, zjedzone, prawda? Więc dzięki współpracy z tą miejscową ludnością, ojcom pielgrzymom udaje się przeżyć pierwszy rok i właśnie w listopadzie, prawda, dziękują za to, że udało im się przeżyć. I tak naprawdę to są takie przekazy, na ile one są prawdziwe, na ile one są potem, prawda, mówiąc szczerze, trochę zmyślane, była miejscowa ludność zaproszona na tą ucztę, czy nawet jeżeli ona była po prostu zwykłą jakąś tam kolacją, dlatego że bez nich oni by najprawdopodobniej nie przeżyli. Byłoby tak, jak jest to ta kolonia absolutnie pierwsza Roanoke, gdzie po prostu pojawili się koloniści, wiadomo, że oni, to nie jest jakiś, prawda, mit, wiadomo, że się pojawili i tam kolejna grupa, jak przypłynęła po niedługim czasie, to okazało się, że nic nie ma. Nie ma nikogo, nie ma niczego. Prawda? To być może tak by było z tymi pierwszymi ojcami pielgrzymami, gdyby nie pomoc ze strony miejscowej ludności. Ale i tu znowu trzeba pamiętać o tym, o jednym, żeby nie przekładać też naszego XXI-wiecznego sposobu myślenia. Pamiętajmy, oni przebywają tam motywowani religijnie, przekonani, że Bóg jest po ich stronie, przekonani o tym, że tak naprawdę to, co oni niosą ze sobą, jest absolutnie najlepsze, prawda? I ci miejscowi, o ile nagle i szybko nie staną się chrześcijanami, a wiadomo, że nie są chrześcijanami, bo nie znają Biblii, nie znają Jezusa w ogóle, prawda? Mają zerowe z punktu widzenia Europejczyków pojęcie o teologii i tak dalej, o zbawieniu, no to są traktowani jako dzicy, no po prostu są dzikimi ludźmi, których albo trzeba ucywilizować, czyli muszą się poddać kulturze kolonizatorów, albo najlepiej się ich pozbyć. I ten, prawda, pokojowy pierwszy rok współistnienia, on się kończy dosyć szybko. Też odkończy się między innymi z tego powodu, z powodu rzeczy, która jest charakterystyczna w ogóle dla tych grup rdzennej ludności Ameryki Północnej. Oni nie mają w ogóle pojęcia własności ziemi. Ziemia jest ziemią i na niej się jest, ale jej się nie posiada, prawda? To jest znowu ta opowieść o kupnie Manhattanu przez Holendrów za, nie wiem, tam woreczek paciorków, no nie, garść paciorków. I z punktu widzenia tych, którzy to paciorki wzięli, to po prostu Holendrzy byli głupkami, bo przecież ziemi się nie posiada, ziemia jest, prawda? Ziemię tam, prawda, się zamieszka, uprawia, przebywa się na niej, ale się nie posiada. A dla Europejczyków, gdzie brakuje ziemi, to jeden z motywów, dla którego ruszają kolejne fale migracji, czy to z Wielkiej Brytanii, czy z Francji, czy z Hiszpanii, z Portugalii, to jest brak ziemi uprawnej. I dla rolnika myślącego europejskim sposobem myślenia, posiadanie ziemi, ogrodzenie pola i powiedzenie, to jest mój kawałek, prawda, ziemi, który ja mam i ewentualnie odziedziczy mój syn,
jest absolutnie podstawą myślenia o życiu. I tu się też pojawia pierwszy istotny konflikt, że te dwie grupy kompletnie się nie rozumieją.

0: rozumiał, nie rozumieją, przepraszam, a Europejczycy oczywiście mają to głębokie przekonanie, że no to oni niosą światło cywilizacji i niosą postęp i prawdziwie dobrze uporządkowany świat i to ci dzicy na miejscu powinni się podporządkować.
1: No i to wszystko prowadzi oczywiście do narastania tego konfliktu, a dodatkowym tłem problemów jest to, że no ten człowiek, ten Europejczyk przywiózł ze sobą kilka poważnych kłopotów, czyli choroby, które tam nie były znane i których oczywiście no Indianie nie potrafili leczyć, kiedy zaczęły ich no po prostu dotykać te problemy. Alkohol, no i właśnie wysiedlenia, no bo biały człowiek chciał zajmować coraz więcej terytorium, chociażby właśnie pod tę ziemię, o której pan teraz powiedział. No i to jest to spychanie, czasami dochodzi do momentu jakiegoś buntu, tutaj niektórzy może właśnie z tych westernowych filmów pamiętają bitwę pod Little Bighorn 1876 i generała Custera. No ale to jest chyba, że tak powiem, tylko kwestia przesuwania jakby tego problemu, a nie jakiejkolwiek próby rozwiązania, prawda?
0: Czyli tak, próba jest rozwiązania, tylko dokładnie w tym duchu, o którym pan redaktor powiedział. No jest z roku 1830 Indian Removal Act za czasów prezydentury Andrew Jacksona, który uznał właśnie, żeby mogła się Stany Zjednoczone rozwijać rolnictwo i w ogóle żeby budować swoją potęgę i tak dalej, trzeba pozbyć się tych rdzennych mieszkańców, bo oni tylko przeszkadzają, bo oni właśnie upierają się, że zajmują tę ziemię, przecież nie zajmują, nie uprawiają niczego, no to po co w ogóle mają się pałętać. To trzeba o jednym pamiętać, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych, przyjęta w 1791 roku, ona zasadniczo w ogóle nie traktuje rdzennych mieszkańców jako osoby, którym cokolwiek przysługuje. To jest tam w Konstytucji, się mówi, prawda, że nie wiem, kongres ma prawo zawierać traktaty z miejscową ludnością, czyli z Indianami, ale oni nie są traktowani jako mieszkańcy, oni nie są traktowani jako obywatele, oni nawet nie są traktowani tak jak niewolnicy, prawda? Oni no to po prostu, ja czasami studentom mówię, no w Konstytucji nie ma za dużo miejsca o tym, dlatego że na przykład, nie wiem, no o niedźwiedzia w lasach się w Konstytucji nie pisze, prawda? Bo tak to było potraktowane, no są, ale tak się przepnie, przesunie i tyle. No i w 1830 roku za sprawą tej ustawy o przesunięciu czy usunięciu Indian na terytorium Oklahomy grupy zamieszkujące Apalachy, lasy, zwierzyna, inny sposób myślenia o budowaniu domu, zdobywaniu żywności, zdobywaniu mięsa, zostają zmuszeni do przeniesienia się na prerię. I teraz, drodzy słuchacze, no to nawet w Polsce dzisiejszej, prawda, można sobie pomyśleć i łatwo sobie wyobrazić, zupełnie inaczej się żyje w lesie, bujnym, zielonym, gęstym, pełnym zwierzyny, z potokami pełnymi ryb, a inaczej się żyje na prerii, gdzie jest trawa, nie ma wody zasadniczo z rybami, no i są bizony, których oni nie znają, prawda? To nie są właśnie grupy żyjące już tam, prawda, tysiące czy setki lat na prerii i wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Co więcej, no marsz jest zorganizowany, ten Droga West, tak nazwana, jest zorganizowany w taki sposób, że mnóstwo tych ludzi ginie po drodze. Że co więcej, no jak oni docierają, no to tak docierają w zupełnie inne okoliczności przyrodnicze. Nie są w stanie sobie dobrze zorganizować życia. Docierają wymieszani z grupami, które się wcześniej nie znały. Trafiają na tereny grupy, której wcześniej nie znali. I nie trudno sobie wyobrazić, że oczywiście nie tylko między rdzennymi mieszkańcami Ameryki a białymi, ale po prostu między samych grup, wśród tych grup rdzennych mieszkańców musiało dochodzić do konfliktu. Też znowu wyobraźmy sobie, jesteśmy ludźmi mieszkającymi na prerii od setek lat i nagle nam się pojawia 10 tysięcy nowo przybyłych, no nie? Nie interesuje nas to, że to Andrew Jackson ich ktoś zmusił do tego, żeby oni przybyli, prawda? Oni niszczą nasz, prawda, ekosystem i są, no stają się po prostu wrogami, bo przeszkadzają nam prowadzić życie, do którego byliśmy przyzwyczajeni od setek lat. Także problemy są gigantyczne, prawda, też jak, no tam, wiem, no, żebyśmy doszli do tego momentu, który jest powodem naszego spotkania, no nie, to nie, trudno też, nie wiem, rozwodzić się nad wszystkim, typu jak bardzo, no, dramatycznym doświadczeniem dla właśnie między innymi tych grup, które zajmowały terytorium Oklahomy, staje się wojna secesyjna i to, że opowiedzieli się po stronie, spora część odpowiedziała się po stronie Konfederacji, czyli tej przegranej strony, żaden plus, żaden bonus, tym bardziej, że Unia wygrywa i też ma dodatkowy argument, żeby nie przejmować się tymi rdzennymi mieszkańcami, bo się opowiedzieli po złej stronie konfliktu. Nie? I ostatecznie no, ale okazuje
1: może
0: się,
1: warto
0: że
1: zauważyć, że oni chcieli się opowiedzieć, no rzeczywiście źle wybrali, bo no to jest ten moment, w którym, tak przynajmniej no, mogę sobie to wyobrazić, służba wojskowa dawała nadzieję na to, że zostaną zauważeni, tak? No, że właśnie staną się obywatelami. I w tym sensie no, ich rozumiem, że chcieli włączyć się do tej wojny secesyjnej, no ale fakt, no źle wybrali, tak?
0: No dokładnie. No, znaczy, znowu, to też trzeba powiedzieć, to nie jest pierwszy raz, kiedy ci rdzenni mieszkańcy, i to bez ogródek, no, po prostu zostali oszukani. Nie? Im się proponuje, zwodzi, mówi i tak dalej. Jakby Konfederacji wygrali, to też by wcale nie było im tak dużo lepiej. To nie, w ogóle nie ma co do tego dwóch zdań z rasistowskim podejściem Konfederacji, prawda? Trudno przypuszczać, że nagle by sobie pomyśleli, okej, okay, prawda, niewolnicy to są, prawda, niewolnikami, a Indianie to fantastycznie i grupa nam pomogła i tak dalej. Nie tam. No wiadomo, to była biała supremacja i nikt by tam później się nimi za bardzo nie przejmował, prawda? No, dokładnie.
1: To ja tylko przypomnę, że gościem audycji jest pan profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i rzeczywiście przesuniemy się trochę bliżej już naszego głównego tematu, ale gdyby tak krótko jeszcze podsumować, no podejmowane są jednak jakieś tam działania, prawda, wcześniej o charakterze prawnym, które tę sytuację Indian mają, no może jakoś tam porządkować. No, mówi się o tych decyzjach Sądu Najwyższego z lat 831-32, które to decyzje uznawały indiańskie plemiona za wewnętrzne narody zależne, tak? Dependent Domestic Nations. Potem mamy rok 871, kiedy no, właściwie władcy, tak, biali władcy Ameryki Północnej już nie chcą zawierać traktatów z plemionami Indian. I to jest moment, w którym no wprost już nie uznaje się ich za obywateli Stanów Zjednoczonych. Wreszcie, to przynajmniej tak ja podrzucam, a pan profesor najwyżej to skoryguje, jest ta ustawa z 1887 roku o powszechnym podziale ziemi. Ustawa Dawesa, tak, która kompletnie no już niszczy niezależność, samowystarczalność indiańskich plemion. Właściwie są kompletnie wyłączeni, tak, z jakiejkolwiek podziału tych ziem i po prostu no to jest moment, w którym czy można tak powiedzieć, no właściwie jedynym miejscem, jaki dla nich jest przewidziane, no to są jakieś rezerwaty, tak?
0: Tak, tutaj nawiązując właśnie, bo wiem, że prawda, czas goni, a tu opowieści można by snuć naprawdę całe mnóstwo. O każdym tam z dziesięcioleciu można by opowiadać długie historie, bardzo bolesne z punktu widzenia tych miejscowej ludności amerykańskiej, rodowitej. Ta ustawa przywołana, czyli o podziale ziemi, ona sprawia, że o ile w momencie przyjęcia tej ustawy w 1887 posiadali rodowici mieszkańcy około 550 tysięcy kilometrów kwadratowych ziemi, czyli więcej niż Polska liczy cała. Znaczy, zważywszy na tą liczbę ludności, byłoby to okej. Do 1934 roku zostaje im z tego mniej zdecydowanie niż 200 tysięcy kilometrów kwadratowych i to już jest za mało, pamiętając, że oni są, prowadzą taki koczowniczy, myśliwski tryb życia, że tej przestrzeni muszą mieć więcej, żeby móc się realnie wyżywić. Ja też, jedna z ustaw, która ze względu na moje zainteresowanie, ona jest strasznie ważna, z 1862 jest taka Land Grant Act, która zapoczątkowała powstanie bardzo dobrych publicznych uczelni amerykańskich. Władza federalna wykorzystała właśnie to, tak zwane nadwyżki ziemi, żeby wesprzeć budowę systemu amerykańskich publicznych uczelni stanowych. Tylko jak rozmawiałem z koleżanką, panią profesor z Uniwersytetu Rochester, skądinąd należała do grupy Seneca, czyli Indian Seneca. Mówię, dobra Radek, ale zastanów się, czyja to była ziemia. No tak, władza federalna podzieliła ziemię, a to nie była ich ziemia i się tym nie przejmowali, że prawda, przyznając stanowi Nowy Jork czy tam Pensylwania, które sensownie tę ziemię wykorzystały, to tak naprawdę dzieliły cudzy tort. Prawda? I to jest ten problem, który tam się pojawia. Według też danych, które zebrane przez Amerykanów, pokazują, że te po tym 1887 roku średnia długość życia spadła o 20%. Tak bardzo pogorszyły się. One i tak były złe, prawda? A się pogorszyły jeszcze bardzo warunki życiowe, czyli rodzima ludność Ameryki Północnej w roku czy w latach 30. naprawdę jest w tragicznej sytuacji, prawda? I że no też tak, to doprowadza do tego momentu, który jest dla nas inspiracją, żeby o tym porozmawiać, czyli doprowadza do przyjęcia ustawy i znowu pamiętaj, to rok 1934, bardzo specyficzny moment dla historii Stanów Zjednoczonych. Wielki kryzys, ale już wielki kryzys, w którym władzę przejęli demokraci i przejął Franklin Delano Roosevelt, który próbuje stworzyć właśnie to nowy ład, New Deal. I to zdaję sobie sprawę z tego z różnych powodów, prawda? Także i takich moralnych, etycznych, że nie może dalej tak być z rodzimą ludnością Stanów Zjednoczonych, jak jest do tej pory. I stąd jest ta przyjęta ustawa 18 czerwca 1934, prawda, Indian Reorganization Act, która no, jednak otwiera nowy rozdział. I ja też nie powiem, że od razu fantastyczny i cudowny, prawda, bo nie wiem, 1924 jest ustawa Indian Citizenship Act, która nadaje rodzimym mieszkańcom Ameryki obywatelstwo, czyli mogą głosować, mogą uczestniczyć w życiu, ale tak jak było po zniesieniu niewolnictwa, teoretyczne przyznanie obywatelstwa nie oznacza przyznania pełni praw i nie jest tak, że po 10 latach w 1934 roku jako obywatele po prostu już właśnie są w tą Ameryce krainem mlekiem i miodem płynącą.
1: Mm-hmm. No ale właśnie, gdyby można było te główne postanowienia ustawy jakoś nam przybliżyć, no szczególnie z punktu widzenia tych problemów, które wcześniej pan profesor opisał, no bo na przykład no właśnie głównym problemem było to dzielenie ziem plemiennych i przyznawanie Indianom tylko jakichś właśnie miejsc na te rezerwaty, a cała ziemia ta najważniejsza przechodziła w ręce białych osadników. No to rozumiem, że to, no właśnie, można było to jakoś cofnąć, można było stworzyć możliwości odzyskiwania tych ziem zgodnie z tą ustawą?
0: Tak, po pierwsze to jest nawet, ja bym powiedział, ważniejsze. Zabroniono dalszej parcelacji, podziałów i po prostu rozdzielania i wyrywania tej ziemi, prawda? To już jest to już jest, zważywszy na to, co działo się wcześniej, to już jest plus, naprawdę, prawda? Ale ta ustawa też stwarza możliwości i jakby próbuje odwrócić ten wcześniejszy trend, czyli jakby odkupywanie, próba właśnie scalania pewnych ziem po to, żeby w zasobach ludności rodzimej tej ziemi było więcej. Drugim elementem, który jest niezwykle istotny, bo do tej pory, jakby tak jak w tym momencie, kiedy przybyli ojcowie pielgrzymi, miejscowa ludność traktowana jest jako taka mniej pojętna, mniej potrafiąca samodzielnie się zorganizować i tak dalej, i tak dalej. Tu jest też coś, co jest bardzo kluczowe, to jest przyznanie samorządności, że te grupy poszczególne, plemiona, zyskują prawo do samodzielnego decydowania o sobie samym, prawda? To jest coś takiego, co no jest niezwykle istotne, bo to pozwala, wyrwanie się z zależności od białych, kiedy jakakolwiek decyzja musiała być podpisywana przez, nie wiem, jakiegoś tam delegata władzy federalnej, żeby cokolwiek załatwić, no to jest z punktu widzenia możliwości działania na rzecz tych wspólnot niezwykle istotne. Kolejny element, który tam jest, no to zapewnienie pomocy finansowej. Pamiętając też o tym 1934 rok, to wcale nie jest jakiś taki, prawda, moment rozwoju gospodarczego, to jest wielki kryzys, ale jednak władza federalna przeznacza pieniądze. Wcześniej przyznawała przede wszystkim tak zwaną pomoc materialną w postaci, nie wiem, zapleśniałych koców, jakichś tam lat psutej żywności, no i niestety dostarczania alkoholu, który doprowadzał do dalszej degeneracji wielu grup, wielu osób, wielu ludzi należących do tej ludności rodzimej. No i ostatnia rzecz to jest takie właśnie w ogóle zmiany w prawie, które jakby powiedział, też są pewnymi zalążkami czegoś, co później inne grupy wykorzystały w takiej akcji afirmatywnej, jeśli chodzi o zatrudnianie przez agencje federalne, oraz stworzone jest prawo podstawy do tego, żeby właśnie w oparciu o samorządność, żeby grupy zaczęły stworzyć własne programy edukacyjne. Tu ja jedną rzecz od razu powiem, bo jak miałem spotkanie w Nowym Meksyku i z jedną z działaczek, już niestety nie pamiętam, która to była grupa konkretnie, ale ona mówiła, że problemem wtedy, który funkcjonował niestety przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, było takie, że też było brak pewnego zrozumienia ze strony władz federalnej, że jednak te grupy są między sobą różne. I tak wysyłano dzieci z jednego plemienia do szkoły prowadzone przez inne plemię, inne tradycje, inne, prawda, nie wiem, przekonania religijne, sposób funkcjonowania, i że to jakby dobrze, że to nie były te kanadyjskie szkoły z internatem, ale one też potrafiły mocno zaszkodzić młodym pokoleniom rodzimych mieszkańców Ameryki w kształtowaniu, czy wchodzeniu w ich późniejszą dorosłość. Ale tak czy siak, sytuacja w 1934 to jest jednak gigantyczny krok w stronę realnego potraktowania rdzennych mieszkańców jako obywateli, nie jako obywateli drugiej kategorii, choć dalej będzie się to pojawiało. Nie wiem, jak będą wydobywać uran w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych, to najchętniej zatrudniono miejscową ludność. Czemu? Bo zdawano sobie sprawę, że praca w kopalni uranu niekoniecznie jest najzdrowszym sposobem spędzania czasu pracy, prawda? Więc to, że jakieś tam grupy później będą z tego powodu cierpiały, no niestety... No tego rodzaju przekonania i tego rodzaju działania były nierzadkie, także po tym roku 1934.
1: No mówi się, że rzeczywiście dosyć tak szybko rozpoczęto realizować postanowienia tej ustawy. Do wybuchu II wojny światowej ponad 160 plemion i społeczności tubylczych przyjęło te nowe konstytucje i zasady autonomii zgodnie z ustawą. W ciągu pierwszych 20 lat po jej uchwaleniu w indiańskie ręce wróciły 2 miliony akrów, to jest jakieś 8 tysięcy kilometrów kwadratowych utraconych wcześniej ziem. Ale jednocześnie się mówi, że druga wojna nie tylko, no, jak rozumiem, ze względu na to, że uwaga polityczna skupiła się na czymś innym, zahamowuje trochę ten proces realizacji ustawy, o której mówimy, i dopiero wiele lat, znaczy no może niewiele, ale dopiero lata 50. to jest znowuż powrót do takiej no, troski, tak? Czy początku troski, no, nowej troski, jeśli chodzi o Indian. Mówi się o poprawie, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia, oświaty. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście jest tak, że właśnie ta przełomowa ustawa stała się faktycznym przełomem?
0: No stała się przełomem, tylko jak w wielu przypadkach historii, to historii nie tylko i wyłącznie tej grupy, nie tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Coś, co jest przełomem, potrafi jakoś tak nam się w pewnym momencie zepsuć, podpsuć, podgnieć i coś, co zapowiadało się świetnie, nagle się rozjeżdża i taki jest byle jakie to wszystko, nie? Ja tutaj jeszcze powiem o jednej arcyciekawej historii pokazującej znaczenie rodzimych mieszkańców Stanów Zjednoczonych w wysiłku wojennym, prawda? Jest to historia też dobrze znana, warto też nawet można sobie poczytać. Historia grupy Navajo, która... Ponieważ
1: mówi
0: to jest
1: pan
0: język...
1: o ich języku, który stał się szyfrem.
0: Tak, dokładnie tak. Ponieważ jest to tak rzadko używany język i tak mało wtedy jeszcze poznany w czasie II wojny światowej, prawda, że okazało się, że po prostu indiańscy szyfranci, używający swojego języka, stworzyli absolutnie kod nie do złamania. Bo nawet jakby ktoś tam to rozczytał, to i tak nie będzie wiedział, o czym mówią, prawda, czy co piszą, prawda? I że to jest piękna historia, jednocześnie tak, że to docenienie ich roli to następuje zdecydowanie później, to dopiero koniec XX wieku, początek XXI wieku, w którym jasno mówi się, że tak, że oni naprawdę odegrali, tak jak, prawda, z naszej polskiej historii, złamanie kodu enigmy jest istotnym bardzo wysiłkiem w odniesieniu zwycięstwa nad Niemcami, to tak, że oni przyczynili się do zwycięstwa Stanów Zjednoczonych, chociażby na Pacyfiku. Czemu? Bo Japończycy absolutnie nie mogli złamać, no właśnie to, jak ja powiedziałem, jakby nawet złamali, to i co z tego, i tak nie zrozumieją, co oni mówią, prawda? Więc tak, ale sytuacja zmienia się po II wojnie światowej. Prezydenci, czy Dwight Eisenhower, czy Harry Truman, oni próbują jakby odchodzić od takiej właśnie, znaczy prowadzą politykę kończenia takiego specjalnego sposobu traktowania tych grup na rzecz właśnie to. Daliśmy, minęło 10 lat, teraz radźcie sobie sami, tak można by powiedzieć w skrócie, takie było podejście, no nie? Czemu? No też z perspektywy Trumana, Eisenhowera jest poważniejszy zdecydowanie problem na arenie międzynarodowej, czyli zimna wojna. i rywalizacja ze Związkiem Radzieckim, co znowu nawet z polskiej perspektywy można zrozumieć, że to jest problem, prawda? Że to nie jest tak, że to po prostu można powiedzieć, przesadzali. No nie przesadzali, trzeba było myśleć o konfrontacji, o wyścigu zbrojeń, o wyścigu kosmicznym, o wyścigu atomowym, o wyścigu nuklearnym i tak dalej, i tak dalej. I ta sprawa no, po prostu schodzi kompletnie na dalszy plan i mówiąc szczerze, tak, właśnie jakbym powiedział, rozmywa się i zanika z dyskursu politycznego, nikt się tym za bardzo nie przejmuje. I dopiero w ogóle gigantyczna zmiana w sposobie myślenia Amerykanów w ogóle, czyli początek lat 60., bunt dzieci kwiatów, bunt przeciwko wojnie w Wietnamie, rodzenie się bardzo mocnego ruchu walki o prawa człowieka i obywatela, prawda, czy ruchu praw obywatelskich, zapoczątkowane bardzo mocno przez ludność afroamerykańską, ale to nie jest tak, że grupy rodzimych mieszkańców stoją kompletnie z boku i uznają, że to jest sprawa tylko do kogoś innego. Zaczynają się, tak jak było, jak nie wiem, Czarne Pantery, powstaje ruch Red Power, który próbuje pokazać znaczenie ludności rodzimej oraz prowadzić walkę o miejsce, ich miejsce w systemie czy w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. Prawda? Mm-hmm.
1: No właśnie, ale tak powoli zbliżając się, no w sensie jakiś mamy 5-6 minut do puenty, czy to, co zostało zapoczątkowane w tym 34 roku i właśnie z takimi momentami, kiedy dużo się działo, a potem przygasło. Właściwie, gdyby chcieć powiedzieć, jaki jest dzisiaj status tej rdzennej ludności? Czy pomijając, że oczywiście wszyscy są Amerykanami, mają prawa, to jasne. Natomiast no, co jakiś czas, może ze współczesnych westernów, możemy się dowiedzieć, że oni dalej są w jakimś sensie autonomiczni, że w jakimś sensie dalej są w takiej nietypowej relacji między tymi samorządami, chyba tak, jak to zostało określone wtedy, a władzami stanowymi czy federalnymi, że ta relacja jest jakoś taka nietypowa, może dla nas do końca niezrozumiała. Jak można określić?
0: Tak, to jest niezrozumiałe. Tak. Dlaczego? Dlatego, że to Stany Zjednoczone, jak sama nazwa wskazuje, są złożone ze stanów poszczególnych, prawda? Ale te tereny zamieszkiwane przez ludność rodzimą, czyli te tak zwane rezerwaty w języku polskim, one są bezpośrednio podległe władzy federalnej. I oznacza to, że tam nie obowiązują przepisy stanowe, bo to nie podlega jurysdykcji władzy stanowej. I teraz jest taki moment, który 1988 rok, Indian Gaming Regulatory Act, czyli ustawa regulująca gry na terenach zamieszkiwanych przez Indian, prawda, która pozwala...
1: No właśnie, bo znamy z filmów te kasyna indiańskie jako takie specjalne miejsce.
0: Normalnie to mamy, prawda, Las Vegas i na zachodzie, prawda, i Atlantic City na wschodzie, gdzie jedyne dwa miejsca, gdzie była dozwolony hazard. Tam hazard jest dozwolony. Czemu? Bo nie podlega władzy stanowej, prawda? Co więcej, te tereny są tak naprawdę strefami wolnocłowymi w Stanach Zjednoczonych, czyli jak w każdym kraju, jest podatek, czyli akcyza jest nakładana na wyroby alkoholowe, tytoniowe i na benzynę, to tam, na tych terenach można kupić bez podatku, bo on właśnie jest specjalnym terenem, I znowu to też potrafi rodzić poważne problemy. Z jednej strony tworzenie kasyn, z drugiej strony posiadanie tych stref wolnocłowych potrafi generować bardzo duże zyski i bardzo duże dochody. Problem pojawia się i tak właśnie jak to lata temu, to w 2004 roku mieliśmy taki wyjazd studyjny między innymi właśnie w Nowym Meksyku, to ta nasza działaczka, z którą mieliśmy do czynienia, ona mówiła, że tak, że są takie grupy, które no, mówiąc tak lekko dyplomatycznie, bezsensownie wydają te pieniądze, które pozyskują. Te służą bogaceniu się bardzo wąskiej grupy w ramach danej grupy rodzimych mieszkańców i są takie, które jednak właśnie wykorzystują te pozyskane środki, no to żeby budować, nie wiem, tak, że tak powiem, ośrodki kultury, ośrodki sportowe, inwestować w edukację, inwestować w rozwój danej grupy po to, żeby ona rzeczywiście mogła w pełni wykorzystać posiadane prawa polityczne, żeby mogła walczyć, żeby mogła się rozwijać, żeby nie była jakby nieustająco na garnuszku władzy federalnej, która łaskawie zostawiła możliwość tworzenia tych kasyn, możliwość tworzenia tych stref wolnocłowych, w ten sposób generować zyski, bo to może się po prostu zmienić w pewnym momencie. Także tu dalej jest tak, że to wszystko bardzo mocno zależy od czynnika ludzkiego. Czyli jeżeli pojawi się wódz, który ma sensowną wizję i dzięki tym środkom, które ma, dzięki istniejącym regulacjom, to tak, potrafią, nie wiem, to z kolei Taos w Nowym Meksyku jest taką grupą, która bardzo sensownie dba o siebie, prawda, i wykorzystuje te środki na to, żeby pielęgnować tradycje, pielęgnować historię, dbać o stare budowy typu Adobe, ale są też grupy, gdzie to no, jednak właśnie mutacja genu przeniesiona z Azji do Ameryki Północnej sprawia, że alkohol i alkoholizm jest bardzo poważnym problemem.
1: Pięknie dziękuję za fascynującą opowieść. Przypomnę, przybliżył nam ten ciekawy problem, temat rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, pan profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, pięknie dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No i tak mam nadzieję właśnie, że potrafiliśmy wyjaśnić, dlaczego akurat dzisiejszy dzień jest taką dobrą okazją do tego, żeby porozmawiać o tym, o czym właśnie rozmawialiśmy.
1: Zdecydowanie. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję też Maciejowi Stępurskiemu, wydawcy, za pomoc w przygotowaniu audycji. Z Państwem usłyszę się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski
3: i Wojciech Baranowski.
2: Za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 rusza pasmo Przed Północą. Dzisiaj audycja Między Słowami, a w niej Wojciech Baranowski, który przyszedł do nas z płytą Waniliowy. O niej i wokół tej płyty, o tekstach i o tym też, co było przed płytą Waniliowy, bo tam się też bardzo dużo działo. Będziemy rozmawiać już za kilka minut, tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23. Serdecznie Państwa zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
2: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką dużą przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przeprowadzi inspekcję w Iranie na jego zaproszenie. Są zarzuty w sprawie zastrzelonego w Polsce rosyjskiego artysty. Naprawianie zepsutego sprzętu ma być łatwiejsze. W informacjach sprawdzimy, jak idzie wdrażanie w Polsce unijnej dyrektywy. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Iran zaprosi Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, żeby przeprowadziła inspekcję jego obiektów nuklearnych. Taką informację przekazał amerykańskim kongresmenom Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA. Podała agencja AP, powołując się na dwie osoby znające przebieg zamkniętego briefingu dla kongresmenów. Międzynarodowa Agencja ma przeprowadzić inspekcję i rozpocząć pracę nad ustaleniem lokalizacji irańskiego wzbogaconego uranu. Według źródeł AP Witkoff poinformował kierownictwo kongresu oraz członków komisji zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, że wstępne porozumienie zawarte między USA a Iranem nie zawierało żadnych dodatkowych tajnych ustaleń. Memorandum podpisane minionej nocy przez prezydentów USA Donalda Trumpa i Iranu Masuda Pezeszkiana przewiduje m.in. rozcieńczenie wzbogaconego przez Iran uranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych na Teheran. Wspólne wyzwania, które wynikają z agresji z Rosji, były tematem rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z polskim premierem Donaldem Tuskiem. W platformach społecznościowych o rozmowie napisał przywódca ukraiński. Poinformował, że w Brukseli omówili m.in. kwestie z agendy dwustronnej oraz integracji europejskiej Ukrainy. Zełenski podkreślił też, że jest wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Ocenił, że ma to duże znaczenie dla regionu i całej Europy. Pierwsze od lat spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej ogłosił dziś premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu poinformował, że bardzo chce odblokować ten format, ponieważ Polska, Czechy, Słowacja i Węgry mają parę wspólnych rzeczy do załatwienia w Europie. Premier Węgier Peter Modior poinformował na Facebooku, że premierzy Polski, Czech i Słowacji przyjęli jego zaproszenie na 23 czerwca do Budapesztu i Godollo. Pracujmy razem dla silnej Europy Środkowej, zakończył wpis węgierski premier. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej prawdopodobnie działał sam, informuje policja. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
6: Wiedzieliśmy od początku, że strzelec był jeden, że oddał kilka strzałów i oddalił się pieszo w nieznanym kierunku. Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
5: Sprawca odpowie za zastrzelenie rosyjskiego artysty znanego ze swoich antyrosyjskich wystąpień artystycznych, który występował pod pseudonimem Simon Skrepecki. Sprawca usłyszał już zarzut zabójstwa, jutro ma być przewieziony do Lublina, bo śledztwo w tej sprawie prowadzi Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Rozpoczęła się rozbudowa terminala odpraw autokarowych w Medyce. Inwestycja warta prawie 15 milionów złotych ma dwukrotnie zwiększyć liczbę odprawianych autokarów. Na razie jednak wjazd autobusem do Polski na jednym z najpopularniejszych punktów granicznych będzie znacznie wydłużony. A więcej na ten temat reporter TOK FM Marcin Starzec.
7: Nowy budynek ma być gotowy pod koniec listopada 2027 roku. Przez Medykę przejeżdża średnio 85 autokarów na dobę, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Zwiększymy możliwość odpraw autokarów. Będziemy mogli odprawiać właściwie podwójnie.
7: W czasie pracy czas oczekiwania na wjazd do Polski może się wydłużyć, a kontrolę paszportową strażnicy będą prowadzić przy użyciu urządzeń mobilnych, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
9: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
7: A przez ten czas zalecane są jednak inne przejścia graniczne, jak na przykład w Korczowej. Marcin Starzec, TOK FM.
5: Naprawa zamiast wyrzucania sprzętów gospodarstwa domowego ma stać się prawem każdego konsumenta. Z końcem lipca upływa termin wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Right to Repair, która gwarantuje dostęp do części zamiennych i usług naprawczych dla wielu urządzeń AGD i elektroniki. Problem w tym, że unijna dyrektywa nie równa się na razie działającym przepisom, mówi prezeska Stowarzyszenia Naprawiaj i Nie Wyrzucaj Monika Pobrotyń.
10: 1 sierpnia powinny się już pojawić przepisy. Tych przepisów jeszcze wykonawczych w naszym kraju niestety nie ma. UOKiK już dał nam wytyczne do tej ustawy, no ale niestety ona się jeszcze nie pojawiła.
5: Dyrektywa zakłada, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany, zyska przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy, a naprawa poza autoryzowaną siecią serwisową nie będzie skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych, dodaje Monika Pobrotyń.
10: Najczęściej naprawiamy uchwyty, półki, części w ekspresie do kawy, bo ta kawa jest teraz tak, codziennie pijemy kawę, ekspresy są fajniejsze i uczymy się tych ekspresów też naprawiać. Natomiast tego się boimy, się elektroniki.
5: W Unii Europejskiej ilość sprzętu elektronicznego wprowadzanego na rynek na przestrzeni ostatniej dekady wzrosła dwukrotnie. Z kolei recyklingowi lub ponownemu użyciu poddaje się tylko około 4 milionów ton z tego strumienia, czyli 1/4 sprzętów wprowadzanych na rynek. Około 4 ton piasku, kamyków i muszelek zebranych z plaży na Sardynii w ciągu 2 lat skonfiskowano turystom tylko na jednym lotnisku w mieście Olbia na włoskiej wyspie, poinformowały miejscowe służby. Wywóz takich wakacyjnych pamiątek jest tam traktowany jako kradzież i surowo karany. Na Sardynii kara za zabieranie z plaż piasku, kamieni i muszelek wynosi od 500 do 3000 euro. Dzień przed nami w wielu regionach przyniesie bardzo wysokie temperatury. IMGW dla południowo-zachodniej części kraju wydało ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed upałami. Tam na termometrach w najcieplejszym momencie dnia nawet 32 stopnie. Około 26 będzie w centrum, a najchłodniej jutro nad samym morzem około 22 stopni. Dzień przed nami przeważnie z dużą ilością słońca, ale okresami zachmurzenie może wzrastać i lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie możliwe przelotne deszcze i burze.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Audycja Między Słowami w każdy czwartek i w każdy piątek o godzinie 23.00. w Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na Spotify, Apple Podcasts i różnych tych takich platformach otwartych z podcastami. Tam również można posłuchać właśnie rozmów w audycji Między Słowami. Tak samo też właśnie tej dzisiejszej. Oczywiście w pierwszej kolejności zachęcam do słuchania na falach Tok FM, ale jeśli Państwo dołączą do nas później i zainteresują się Państwo rozmową, to na pewno w całości będą mogli Państwo posłuchać rozmowy na przykład z Wojciechem Baranowskim, który jest ze mną w studiu. Witaj.
12: Witam, witam. Dzień dobry.
11: Wojciech brzmi tak bardzo poważnie.
12: Tak? No. Tak myślisz?
11: No.
12: A nie pospolicie? Po prostu?
11: Poważnie.
12: Poważnie.
11: Dla mnie w sobie. Bo jednak Wojtek to Wojtek.
12: Wiesz dlaczego?
11: No.
12: Bo w imieniu Wojciech jest ojciec. Jest słowo ojciec. To wystarczy pierwszą i ostatnią literę zakryć i masz słowo ojciec. I to jest takie potężne.
11: Wow, dopiero teraz to dobrze trafiło, rzeczywiście.
12: No jest coś takiego. Ja gdzieś widziałem to kiedyś w filmie z Tomaszem Kotem. Parł się o lustro, było imię Wojciech i tak starł te litery. I wtedy ja miałem to tylko...
11: Bo ja zrobiłem wielkie oczy.
12: A ja wtedy, no chyba coś też z wielkimi oczyma i krzykiem i wow. Ale ogólnie jest w słowie ojciec coś majestatycznego, więc domyślam się, że dlatego poważnie brzmi słowo Wojciech. Ale Wojtek było na tapecie. Mój menadżer mówi... Weź nazwij się Wojtek Baranowski tutaj. Będziesz taki bardziej przyjazny. Będziesz ludzki tutaj. Taki nasz. Swój. A mówię, wiesz co? Jak ja będę miał 60 lat, to ja chcę dalej robić muzykę, ale nie chcę być wtedy Wojtkiem. Chcę być Wojciechem. Poza tym ja mam tak w dowodzie i mówcie sobie, jak chcecie, ja po prostu sobie tak to zapiszę, dobra? I chcę, żeby to było, wiesz, takie zamienne, żeby też nie było tak, że jak to jest Wojciech, to się trzymamy Wojciecha. Możemy mówić Wojtek.
11: Chodzi mi o to, żebym do ciebie mówił Wojtek po prostu. Tak pan będzie lepiej niż Wojciechu.
12: No jasne, oczywiście. I bądźmy naturalni w tym wszystkim.
11: My się, proszę państwa, spotykamy po ponad 2 latach.
12: To słychać, prawda, że się znamy?
11: Pewnie, oczywiście, że tak. Spotkaliśmy się zresztą w Radiu Tok FM, kiedy ukazała się twoja płyta Ucieczki i Powroty. I ty uciekłeś, no i wróciłeś z nową płytą, Waniliowy.
12: Tak, to...
11: Która ukazała się 29 maja, więc już jest dostępna.
12: Tak, to wracając do płyty Ucieczki i Powroty, trzeba powiedzieć, to było preludium tego, co się wydarzyło. Czyli ja już tam czułem, że będzie jakaś większa zmiana. Jakby trochę tam już poczułem, że sufit troszkę mnie drapie, wiesz, w mój czubek głowy. I już miałem, już było duszno. Duszno już było tam na tej płycie. Tak, i to nie ze względu na to, jaka ta płyta była, tylko jakiś taki etap w życiu, że człowiek po jakichś takich przebojach radiowych, że tak powiem, nagle chce trochę ambitniejsze rzeczy robić, jest niezbyt wiarygodny. Ja się czułem niewiarygodny do końca. I tak postanowiłem, że gdzieś w kolejnym etapie będzie mocniej, surowiej, że troszkę ta kolejna, jak to się mówi, taka no ta przerwa, pauza, ale brakuje mi takiego słowa, ono jest bardzo... Cezura.
11: Aha.
12: Ta cezura właśnie, że ona będzie taka bardziej wymowna i będzie mówiła o tym, że coś się zmieniło naprawdę. Posłuchajcie tego dogłębniej niż wcześniejszych płyt. I tutaj przede wszystkim stawiam na tekst, dlatego tak reklamuję tę płytę moją właśnie. Tekst. Waniliowy tekst.
11: Waniliowe wszystko.
12: Waniliowe mydło.
11: Tak, też mydło. A widzisz...
12: Tam są takie słowa.
11: Tak? Są, tak, oczywiście. Bo to był zresztą też pierwszy singiel, który waniliowy.
12: Tak, tak.
11: Który zwiastował rzeczy. No, znaczy dla mnie to było duże uderzenie i się zastanawiałem, o kurczę, rzeczywiście tu się stało coś grubego. Ale jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo mam trochę wrażenie, może błędne, że mówiąc o Baranowskim z V w środku, czyli tym do twojej poprzedniej płyty Ucieczki i Powroty, że ty nie byłeś do końca sobą. Tak było, czy nie? Że byłeś trochę takim, taką kreacją, powiedzmy, która jest wygodna dla radia, tak marketingowo może, że to się dobrze sprzeda, że to jest taki dobry produkt.
12: Wiesz co, nie zgodzę się, bo gdzieś to wszystko... szło naturalnym torem, jakimś takim trybem po prostu rozwoju osobistego i gdzieś wydaje mi się zabłądziłem, może nie zabłądziłem, ale robiąc pewne rzeczy, wykonując pewne ruchy, które dla mnie były oczywiste, które były dla mnie po prostu jakieś takie, no właśnie, powtórzę to, ale naturalne, nagrywając piosenki eklektyczne przede wszystkim, nagrywając bardzo różną muzykę, że tutaj mam, wiesz, poważną piosenkę, wręcz prowokacyjną, a tu jest jakaś sielankowa nutka, albo tu jest, wiesz, mega, mega smutno, a tutaj teraz o miłości i sialala. Poczułem, że jakby trochę chcąc mieć wszystko, czyli pokazać swoją, nie wiem, taką, wiesz, umiejętność przechodzenia z nastroju w nastrój, albo po prostu, wiesz, chwaląc się swoim talentem, patrzcie, jak potrafię, że bardziej tracę niż zyskuję, że nie jestem w stanie wprowadzić słuchacza w odpowiedni mood. I zaczęło mi tego brakować, że mój słuchacz, on do końca nie wiedział, na co przyjdzie na koncert nawet. Czy to będzie koncert właśnie poważny, siedzący, czy nagle tu będziemy skakać i będzie takie, wiesz, męskie granie. No i finalnie gdzieś tam chyba postanowiłem pożegnać się z sielanką, z takim miłym, pluszowym po prostu, wiesz, przekazem. No i cóż, może na dłużej.
11: 2 lata temu, jak się spotkaliśmy, powiedziałeś, że gdybyś zaczynał dzisiaj, wtedy prawdopodobnie nie użyłbyś swojego nazwiska.
12: Ale ja. Zapomniałem.
11: A to proszę, Wojciech Baranowski.
12: No właśnie, widzisz, wykorzystałem zmianę już jedną i chyba już więcej nie mam do wykorzystania. Więc...
11: Że nie użyłbyś swojego nazwiska jako nazwy projektu, aby wyraźniej oddzielić też swoje życie od scenicznego.
12: No widzisz, i tu jest teraz taka wolta, gdzie zaprzeczam sam sobie.
11: Nie, to nie chodzi o to, że zaprzeczasz sam sobie. Może też po prostu zawsze możesz zmienić zdanie.
12: Ale wiesz co, to było tak, że jakoś z moim kumplem, wiesz, Bartek Winczewski, mój menadżer, jest moim serdecznym też przyjacielem i rozmawiamy bardzo dużo o tym, co robić, jak robić, wiesz, knujemy sobie. I w pewnym momencie tak czekaliśmy, coś chcieliśmy do tej płyty dodać, jakby chcieliśmy poczuć, że coś się zmieniło i tak razem jakby wpadliśmy na pomysł, nie, bo jeden powiedział, że może zmieńmy, a drugi mówi, tak naprawdę? Ty też tak myślisz? No i faktycznie mieliśmy wspólny pomysł, tylko jak zaczęliśmy myśleć o tym, że miałoby to się inaczej nazywać niż jakkolwiek Baranowski coś tam, to było to cringe'owe, takie wiesz, takie oj, wchodzimy w poziom żenady i teraz będziemy się po prostu, wiesz, chować. A co będzie najbardziej męskie, takie, wiesz, takie no takie, jak ja się czułem wtedy. Bo ja się czułem wtedy, wiesz, takim samcem alfa, który mówi, dobra, słuchaj, teraz pięścią w stół, idziemy po swoje. Najbardziej takie odważne i ludzkie będzie po prostu nazwanie tego projektu, tak jak ty się nazywasz. Wojciech Baranowski. No i ja mówię, dobra, wchodzę w to. Także może to jest trochę podyktowane Bartkiem, moim menadżerem, który ma na mnie duży wpływ, ale
11: pozdrawiamy się z tym, Bartka.
12: Pozdrawiamy. Ale ja się z tym zgadzam. Ja się bardzo dobrze z tym czuję. Nie ma tego Baranowskiego przez V, który trochę mi ciążył. No, wiesz, ja już zacząłem się po prostu do tego jakoś tak luzować. Luzuję się do wszelkich zmian. Po prostu akceptuję to, jakie życie jest.
11: Proszę Państwa, teraz w audycji między słowami utwór Uśmiech Wojciecha Baranowskiego z płyty Waniliowy, a do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami, a w niej Wojciech Baranowski z utworem Uśmiech z płyty Waniliowe, która ukazała się 29 maja. Zaznaczę, że my się nagrywamy dzień przed akurat też premierą. A mogę zdradzić, ile spałeś?
1: Tak, możesz.
0: Ile spałeś?
1: 3 godziny.
0: 3 godziny, bo?
1: Bo podpisywałem płyty i z moją ekipą składałem płyty. Tak naprawdę rozkładaliśmy je na części pierwsze. Później składaliśmy i wysyłaliśmy. Robiliśmy pełną wysyłkę, to co robi wytwórnia, to teraz robiłem ja z moim zespołem, który sobie tam złożyłem. Tak wyszło. Miałem w sumie fajny kontrakt, a stwierdziłem, że chcę zrobić sam.
0: No właśnie patrzę, że Wojciech Baranowski, tak.
1: Tak, tak. Wiesz co, mamy dystrybucję w Sony.
0: W Sony, tak.
1: Ale wiadomo, że dystrybucja jakby ma ograniczone tutaj interakcje z nami i jakby cały proces powstawania tej płyty już jest poza firmą, która dystrybuuje to. Tym bardziej, że dystrybucja jest tylko cyfrowa.
0: Tak.
1: A dystrybucja tutaj
0: fizyczna.
1: Fizyczna, tak. Jest w naszych rękach. Jest w sklepie, który się nazywa, przepraszam, bo już, żebym tylko nie pomylił, bo to będzie już fopa. Waniliowy sklep.
0: Waniliowy sklep, tak.
1: .pl. Ale to wiesz, wszystko jest stawiane po prostu tutaj, że tak powiem, ja i moja ekipa. Tak chciałem sobie, wiesz, sprawdzić to.
0: Zadowolony?
1: Nie. bo spałem 3 godziny i
0: bo
1: dlatego...
0: Spałeś 3 godziny.
1: Nie, wiesz, ogólnie już tak muszę myśleć bardziej o muzyce, żeby pewne rzeczy lepiej przetrawić, bo spanie, wiesz, ja myślałem, że do drugiej się wyrobimy może, ale tu się okazało, że gdzieś tam, kurczę, nie wiem, no to przegięło po prostu się totalnie.
0: Powiedz, o której godzinie skończyliście?
1: Skończyliśmy, no tam...

0: 27 lat na karku, choć często czuję, jakby miał 40. Ja wtedy też się ciebie o to spytałem. Tam później jeszcze później, że czuję się, jak przez strach ocieram się o śmierć. Ale podczas tego naszego ostatniego spotkania z 2024 roku powiedziałeś, że wtedy obecnie w wieku 32 lat czujesz, że w końcu jakby dogoniłeś PESEL i osiągnąłeś życiową stabilizację. Dzisiaj podtrzymujesz to zdanie?
1: Dzisiaj jeszcze bardziej.
0: Jeszcze bardziej?
1: Tak, dzisiaj jeszcze bardziej. Wiesz, 2 miesiące temu urodziło mi się drugie dziecko.
0: Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo. Córa mi się urodziła i mam takie wrażenie, że że chcę w to iść. że chcę być w domu. Chcę być family guy'em, a muzyka jest dodatkiem do tego wszystkiego. Wiesz, nie można też zwariować. Ja nie jestem artystą, który będzie po prostu rejtanem. Przy tych swoich płytach leżał i kurczę, słuchajmy tego, niech to będzie najważniejsza rzecz, to jest opus magnum mojego życia. No właśnie nie. Okazuje się, że opus magnum mojego życia, jedno ma 7 lat, a drugie 2 miesiące.
0: A będziesz starał się o kartę dużej rodziny?
1: Jeszcze nie mogę chyba.
0: No,
1: nie mogę. Okej. W tą stronę idziesz, o dobrze, to jest... Ślizgiem wjechałeś. No nie wiem.
0: Tak ci tak dobrze?
1: Chyba nie, wiesz. Nie wiem, wiesz, życie jest pełne niespodzianek, aczkolwiek jest mi bardzo dobrze teraz.
0: No jak chcesz być family guy'em, no to...
1: No tak,
0: family guy. Trójkę dzieci, no jeszcze był piesek,
1: pies,
0: tak.
1: Nie, trójka dzieci, faktycznie była trójka. Meg, Chris i Stewie.
0: Tak. No to co? No. On już by miał kartę dużej rodziny.
1: No, wiesz, nie powiem, że namówiłeś, ale pomyślę.
0: Pomyśl o prowitach.
1: Wiesz, jak dzisiaj będę szedł spać, bo będę chciał się wyspać przed trasą koncertową, to pomyślę, czy to nie jest czasem, wiesz, lukratywna propozycja.
0: No słuchaj, ale to musi się też dobrze powodzić, no bo dzisiaj to jednak, wiesz, dziecko to jest też, no umówmy się, poza wielkimi emocjami i tak dalej, no to też jest oczywiście, no jakiś tam wkład też po prostu finansowy.
1: No tak, nie, no wiesz, jest wkład finansowy. Jakby to powiedzieć, jak już jest jedno dziecko, to drugie, to taki ten wkład finansowy już jakoś to się kompensuje. Nie wiem, jakaś dziwna tam matematyka wchodzi w grę, ale przy jednym jest taki skok, a przy drugim ten skok jest taki dużo mniejszy. Może po prostu, wiesz, jest tak, że to dziecko jest jeszcze za małe na duże koszty.
0: Wracając jeszcze do tego, co mówiłeś na sam początku naszej rozmowy. Co takiego się musiało stać, że jednak... Pytanie też w ogóle, czy był jakiś taki, wiesz, to coś, co zaważyło jednak o tej zmianie, że ten Baranowski przez V już na tyle ci uwierał? Wiesz, chodzi mi o to, co takiego musiało się stać, co po prostu, wiesz, przeciągnął tę wajchę w drugą stronę. Pytanie też, czy coś takiego było, bo czasami jest tak, że właśnie albo to jest coś dużego, grubego, czasami jest tak, że to nawet może być coś naprawdę... bardzo małego, co potrafi zmienić tor, wiesz, bieg wszystkiego.
1: Wiesz, była jedna rzecz, która w sumie już była planowana przeze mnie od dłuższego czasu. Rzuciłem alkohol. Tak do zera.
0: Do totalnie. Zera.
1: A ja wcześniej bardzo lubiłem się bawić z alkoholem, bo to był mój taki odstraszacz. On pomagał mi jakby wszelkie moje introwertyczne problemy, jakby tak, wiesz...
0: Tłumiłeś, tak?
1: Tak, tłumiłem, uciekałem. Tak. Jak to jeden z redaktorów powiedział, byłem escaperem. Coś takiego. I chyba nie potrafiłem przepracować sobie pewnej rzeczy. I w momencie, kiedy już miałem naprawdę dość. Dość miałem jakichś swoich takich demonów, i postanowiłem, że zacznę od tego, zacznę sobie tam porządkować. I wiesz, i po prostu zobaczyłem takie odcięcie, jakby takie dwie postaci, dwóch różnych ludzi, dwie różne psychologie, jakby każdy dzień był zupełnie inny. Ja w ogóle postanowiłem, że zostanę z tym na dłużej, no jakby bezterminowo. Ale był ten moment, kiedy ja mówię, okej, tutaj bardzo Myślę, że w tym, nawet w tym alkoholu.

0: alkoholu, w tym upijaniu się, były frustracje moje też związane z muzyką, bo powiem ci, że to jest bardzo frustrujące, kiedy zrobisz kilka piosenek, które już są gdzieś na playlistach i później wszyscy chcą, żebyś ty to robił. Wiadomo, jest w tym jakiś taki frazes, no, że wiesz, miałem hita i teraz wszyscy chcą hity. To bardziej chodzi o to, że już sam chciałbym zrobić coś lepszego. Chciałbym, wiesz, wyjść z tego Rubikonu. Chciałbym trochę pokazać się ludziom ze strony, nie wiem, ambitniejszej. Ale wszyscy oczekują od ciebie, wiesz, stary, shut up. Graj tam, wiesz. Graj swoje.
1: Trochę jakbyś był zakładnikiem swoich hitów, nie?
0: No tak, tak. A właśnie już chcę po paru latach z nich wyrosnąć. Co już mi jest 5 lat po jakimś największym hicie i ja już mam poczucie, że jestem innym człowiekiem, tak? Po tych 5 latach. No bo od niektórych piosenek to i 6 i 7, więc wiesz, ja mam takie poczucie, że no każdy ma swoją pszczółkę Maję, każdy artysta gdzieś tam z tą pszczółką Mają musi żyć, ale my nie musimy się identyfikować z tą piosenką cały czas. Możemy ją wykonywać, bo jesteśmy też artystami, to jest nasza praca, ale później przychodzi do tego, że wiesz, no chcesz mieć taki boom jak ktoś, wiesz, tutaj Vito Bambino, tutaj Dawid, oni wszyscy idą gdzieś do góry, a ty jesteś w miejscu, a ty dalej jesteś gościem, który miałby zaśpiewać jakąś prostą piosenkę o miłości, wiesz. To, że ona jest prosta, oczywiście to nie znaczy, że jest prostacka, bo ja jakby lubię te piosenki cały czas, wiesz, bo one są dla mnie fajną pamiątką z mojego życia. Ale zacząłem czuć po prostu, wiesz, totalną frustrację, że nie potrafię zrobić niczego ambitnego, co się przebije do ludzi. Więc wiesz, tutaj połączyło się kilka takich składowych właśnie, gdzie już mówię, dobra, moja głowa pęka, więc muszę coś zrobić. Wiesz, wtedy właśnie przestałem pić i gdzieś tam wyniknęło z tego, że zmieńmy to wszystko. I zmieniliśmy. Zmieniliśmy, czyli ja i Bartek, wiesz, postanowiliśmy, że ten projekt będzie się teraz nazywał tak, jak się nazywa ten człowiek.
1: A to było też tak, że po prostu sam podjąłeś decyzję, że odstawiłeś i tyle, czy jednak poszedłeś na terapię?
0: Nie, sam odstawiłem.
1: Sam odstawiłeś.
0: Tak, jak niektórzy ludzie opowiadają tę historię o papierosach i zawsze miałem, Jezus, jak, że palisz tam 30 lat i nagle jednego dnia mówisz, że nie, to ja tak właśnie zrobiłem z alkoholem. A tak powiem szczerze, no nadużywałem, bo miałem jakieś takie... miałem takie tendencje właśnie ze względu na chyba na takie przyzwyczajenie, wiesz, jak wcześniej zacząłem w ogóle w muzyce się jakkolwiek obracać, zacząłem grać na imprezach okolicznościowych. Byłem młodym chłopakiem, miałem tam nawet 16-17 lat. I żeby trochę tam, wiesz, się wyluzować i stłumić jakiś tam też ból, że wiesz, jednak musisz grać takie piosenki, których nie do końca czujesz, no to ja właśnie wtedy sobie zacząłem podlewać i mówię, kurczę, ile to trwa, wiesz, ja mam 30, teraz mam 35 lat, wtedy miałem 34, no bo w sumie to było, wiesz, rok i 4 miesiące. No ale wiesz, tak sobie myślę, że przez 17 lat ja cały czas byłem, wiesz, tym chłopcem, który grał te wesela, nie wiem, jakieś przyjęcia i który po prostu musiał się ukrywać i któremu coś doskwierało i nie za bardzo wiedział, jak to, wiesz, jak ma to przepracować, więc najlepiej sobie chlapnąć. No i tak się to, wiesz, toczyło dalej, toczyło. I było raz lepiej, raz gorzej, ale poczułem ogromną ulgę, bo czułem jakby, wiesz, nie wiem, nadchodzi sobota i ja czuję, jakby to był obowiązek jakiś, że ja po prostu muszę, wiesz, muszę się napić, nie? A teraz mam luz właśnie i to jest takie, to jest ta wartość dodana. Może przez to mam luz w ogóle i do muzyki, i do tego, że wiesz, już troszkę mniej te ambicje mnie tam gniotą i może nie potrzebuję już hitów, może dlatego, że właśnie, wiesz, moja chemia w mózgu jest zupełnie inna. Ja się poczułem po prostu w końcu sobą, wiesz, na płycie Ucieczki i Powroty śpiewałem, chcę być sobą.
1: Tak.
0: No i chciałem, ale nie wiem, czy byłem.
1: Ja nie piję 7 lat ponad. I to też był mój po prostu wybór, mi przestał smakować po prostu alkohol. I ja, szczerze mówiąc, Państwu polecam to. Jeśli ktoś nawet zrobi sobie, jeśli nie wiem jak też, znaczy oczywiście też, jeśli ktoś z Państwa spożywa za dużo alkoholu, no to to jest też jakiś znak ostrzegawczy i lepiej się tym też po prostu zająć i pójść do specjalistów, natomiast i coś z tym po prostu zrobić, mi przestał smakować. Nie wiem, czy ja wrócę, myślę, że kiedyś spróbuję jeszcze tego alkoholu, żeby nawet spróbować. Mm-hmm. Ale kompletnie za tym nie tęsknię. Myślę sobie o tym, że nawet ostatnio tak myślałem sobie, a może sobie nawet kupię po prostu piwo, żeby po prostu zobaczyć, bo nawet mi to piwo bezalkoholowe potrafi smakować, bo jest w tym piwie to, co lubię, tak, po prostu tak. Z tego piwa, z tego smaku. I tak sobie myślałem, że może spróbuję sobie kupić takie tradycyjne alkoholowe to piwo, ale potem myślę sobie, Boże, jak sobie myślę o tej zamule po prostu, którą będę miał, tak, że w końcu przestaję. Jak ja, że gorszy sen będę miał, jak ja się będę czuł następnego dnia i tak dalej. Nie, to stwierdziłem, nie ma co.
2: Tak, jak już z tego wyjdziesz, to zaczynasz bardzo demonizować w ogóle alkohol i co jest zabawne, nie jest to taka... wiesz, to nie jest kligowanie się teraz na świętego, tylko to jest jakby zrozumienie organizmu, że troszkę się jednak trułeś.
1: Oczywiście.
2: Że wiesz, no nie wiem, raz na jakiś czas się tam napiłeś wina, to nie ma, jakby nie ma nic wspólnego też z takim, no, piciem, bo no i ja chciałem wiele razy zacząć od tego, żeby się lampki wina napić, a później kończyło się właśnie tym, że wiesz, że butelka pękała i wydaje mi się, że właśnie, kurczę, te czasy, ludzie, w ogóle taka ogólna świadomość ludzi jest na tyle zaawansowana, że jesteśmy tak bardzo świadomym społeczeństwem, że już bardzo mnie to cieszy. Nie jestem jakimś wyjątkiem mówiąc to, że jakby, wiesz, w towarzystwie mówiąc, wiesz, no ja nie wiem, nie piję od tam roku, od roku i 4 miesięcy, woli ścisłości, ale ktoś mówi, no słuchaj, ja nie wiem, ja 2 miesiące i sobie robię często przerwy, a ktoś mówi, ja wiesz, ja 5 lat nie piję, a ktoś inny, tak 7, jak ty mówisz, 7.
1: Tak.
2: I wydaje mi się, że po prostu to jest znak czasu.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Wiesz, mówiło się, że jak byliśmy pod rosyjskim butem, to nas rozpijali, żebyśmy byli ogłupieni. No i wiesz, Kazik śpiewał, że produkują wódkę, tak dużo, dużo, dużo wódki, bo im tylko o to chodzi, żebyś sam sobie szkodził.
1: Ja tak też widzę wśród moich znajomych, że też coraz więcej takich osób jest. Zresztą są trendy, że no nie wiem, mówi się o zetkach, tak, że właśnie one, oni, osoby... Mhm. Zetkowe.
2: Osoby zetkowe.
1: Tak. Tego alkoholu już też piją dużo, dużo mniej. Dla mnie to jest coś, co mnie akurat, szczerze mówiąc, cieszy, bo jednak alkohol to jest trucizna. To jest, taka jest moja opinia na ten temat. I ja sam pamiętam na początku, jak gdzieś tam byłem na jakiejś imprezie, czy na jakimś tam właśnie przyjęciu, to jak, że ja nie piję, to co ty, chory jesteś na przykład? Albo że, no co ty, napij się mojego zdrowia, nie wypijesz za mnie, tak dalej. Tak. No nie wypiję.
2: Obrażałeś solenizanta.
1: Strasznie mnie to męczyło. Ale swoją drogą też bardzo polecam też taką praktykę, nawet dla samej obserwacji, jak to wygląda, jak wyglądają takie przyjęcia, kiedy jest się osobą niepijącą, a wokół są osoby pijące i jak ta impreza z punktu widzenia osoby trzeźwej po prostu potrafi się zmieniać. Polecam. To jest bardzo też ciekawa obserwacja. Ale my, proszę Państwa, na sekundę uciekniemy, ale wrócimy. Więc to też są dzisiaj, nasze dzisiejsze spotkania są też ucieczki i powroty.
2: Okay.
1: Wskocz ze mną do rzeki. To jest kolejny utwór, którego teraz posłuchamy. Wojciecha Baranowskiego z płyty Waniliowy, a do naszej rozmowy wracamy za chwilę. Wskocz ze

że wciąż jesteś. Oddałbym wszystko za bestię. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

0: Radio Tok FM, audycja Między Słowami. W audycji Między Słowami Wojciech Baranowski z płyty Waniliowy. Słuchaliśmy przed chwilą utworu Wskocz ze mną do rzeki. Rozmawialiśmy przed chwilą o alkoholu. I będąc też przy właśnie twojej najnowszej płycie Waniliowy, no to no teksty są niezwykle istotne. Jednak znowu też zahaczę o naszą poprzednią rozmowę z 2024 roku, kiedy rozmawialiśmy właśnie też o płycie Ucieczki i Powroty. Tam też było dużo różnych wątków miłosnych i wtedy też zaznaczałeś, że one są też często owocem twojej wyobraźni i też zabawy słowem, a nie bezpośrednim zapisem życia prywatnego. Nie wiem, albo ja jestem naiwny i łatwowierny, znaczy jestem łatwowierny i naiwny bardzo, więc mnie łatwo pewnie też oszukać i kiedyś być może mnie oszukają na jakieś duże pieniądze, oby nie, aby to nie nastało, ale ja mam wrażenie, że, no nie wiem, słucham tych tekstów, no i ja je po prostu kupuję jako takie, które są rzeczywiście szczere, prawdziwe i są z twojego życia jednak.
1: Oczywiście o płycie waniliowej.
0: No oczywiście,
1: teraz.
0: Tak, o płycie tak. Waniliowej.
1: Bo zdarza się, że wiesz, moje życie nie jest tak obszerne jak niejednej osoby, która no wiesz, nie wiem, raperzy potrafią czasem o swoim życiu, 18-letni raperzy, napisać takie teksty, że wydaje mi się, że przeżyli 3 razy więcej niż ja, 30-paroletni. Ale no tutaj wiesz, mam też taką zadaniowość, bo jak robię płytę, to robię płytę. Chcę zrobić tam ileś tam piosenek. No i szukam, wiesz, jak ta Kasia Nosowska po prostu w Heju, że tej muchy, wiesz, ona by ją chciała zabić i sobie napisać tekst o tym. No i też mam takie momenty, gdzie już mi się kończą pomysły, jakby napisałem wszystko, co chciałem, no teraz szukam tej muchy, albo zaglądam w głąb siebie, albo w grzebie sobie po prostu, wiesz, w przeszłości i tam wyciągam te rzeczy. I na tej płycie jak najbardziej chciałem być fair wobec siebie i słuchacza, żeby on miał wrażenie, najpierw wrażenie, że i ja naprawdę to przeżyłem, no a później gdzieś tam, żeby mi uwierzył, idąc dalej. I tak starałem się dowodzić temu. Starałem się dawać jakieś takie dowody i dać tej płycie taką fastrygę, bo piosenka Waniliowy jest pierwszą piosenką, jest opisem, jest wejściem w ogóle w tą całą płytę, jest otworzeniem też klapek pewnych. Wiesz, ja po prostu buntuję się przeciwko samemu sobie. I przechodzę przez uśmiech, gdzie tam opowiadam o tym, że wiesz, że czasem już tam były momenty, kiedy miałem dość uśmiechania się, że też może właśnie ten mój uśmiech, którym nie wiem, obdarowywałem fanów, on jest jednak wymuszony trochę i że moje życie nie zawsze jest usłane różami. Idąc później w wyznanie tam Wskocz ze mną do rzeki, tłuszcz tak. I tak dalej, kończę na piosence Na końcu przyjdzie spokój. I w ogóle fajnie się ta płyta skończyła, bo ja miałem na tej płycie 15 piosenek.
0: Jest 9.
1: Wywaliłem kilka utworów, bo mówię, no nie spaja mi się to. To wszystko jest zbyt eklektyczne dalej gdzieś tam. No już teraz byłem mocno stripowany, tak już wiedziałem, że jak za bardzo polecę właśnie, wiesz, za wesoło, to będzie to mój koniec, jakby porażka tej płyty, no bo akurat taka konwencja. No i wyrzucając te parę piosenek, mówię, zostało mi 8 piosenek. Jeszcze jedna piosenka miała wejść, ona finalnie poszła na inny projekt, który tam za niedługo będziemy robić, bardzo fajny projekt, ale mówię, dobra, poświęcę tę piosenkę, tylko już teraz mam 8 numerów i muszę tą płytę oddać za tydzień. No więc siadam i naprawdę już z takim totalnym stresem szukam jakichś fajnych riffów, fajnych rzeczy właśnie w takim moim śmietniku produkcji muzycznych i tam jakaś fajna melodyjka. Mówię, dobra, fajne akordy, wszystko fajnie. I akurat byłem na etapie oczekiwania na dziecko. z moją żoną. I tak czekaliśmy, już było po terminie. I po prostu mówimy, Jezus, Maria, kiedy to się w końcu stanie? No i usiadłem i tak zacząłem pisać o tym, co myślę wobec mojej żony, a później zaczęło się to jakoś przeradzać, że ja już nie wiedziałem, czy piszę do niej, czy do mojej córki. I skończyło się to tak, że ja bardzo szybko napisałem tą piosenkę, byłem z niej bardzo zadowolony, bo bardzo naturalnie wyszła. Schodzę do mojej żony i mówię, słuchaj, no udało się, mam to. Ona mówi, no to dobrze, bo jedziemy do szpitala, bo ja już rodzę. I wiesz, i to jest takie, okej, skończyłem płytę, nowy etap się zaczyna. Po prostu,
2: wow.
1: Po prostu wiesz, to się samo wydarzyło. No i tak dlatego czuję, że ta płyta jest w jakimś etapie życia, bo ona mnie przeprowadziła po prostu tak namacalnie od tego, wiesz, mężczyzny, który inaczej, nawet od chłopaka, który, wiesz, miał swoje demony, do mężczyzny, który już mówi, dobra, zamknąłem to, idę, mam inne ważniejsze zadanie.
0: Tak, zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś, ale na końcu przyjdzie spokój. To jest ciekawe wszystko, co mówisz, bo wracam jednak też do tego waniliowego, do tego pierwszego singla, który wtedy był dla mnie takim rzeczywiście uderzeniem. No wiesz, widzę też właśnie przede wszystkim Wojciech Baranowski, tak, że jest ta zmiana. Druga rzecz, no, zgolone włosy, tak, że to też pytanie. Tak, to traktowałem to też trochę jako takie nowe rozdanie, reset, tak, że to jest coś takiego, zaczynamy coś zupełnie od nowa, utwór spokojny, wiesz, na pianinie i który jest też jakimś wyznaniem, tak? Gdzie tam właśnie śpiewasz, że waniliowe wszystko, tak? Że jestem taki waniliowy, że muszę zasypiać z miską.
1: Tak, że, dokładnie tak.
0: Że już jesteś taki po prostu słodki. Ja miałem takie wrażenie waniliowe, tak? O co chodzi z tym waniliowym? Że to jest takie bezpieczne w ogóle, tak?
1: Tak, tak.
0: Że to jest takie...
1: Właśnie w Polsce nie ma tego określenia chyba tak funkcjonującego jak w języku angielskim. Bo to z angielskiego jest, że jak coś jest waniliowe, to jest nijakie.
0: Tak, tak, tak.
1: I no i ja właśnie tak to otrzymałem od kogoś. Od mojego przyjaciela. Kiedyś usłyszałem taką opinię na temat czegoś mojego. Mojej piosenki, mojego wizerunku. Rozmawialiśmy o takich rzeczach, które były bardzo wrażliwe. A mówi, wiesz, to jest waniliowe. To jest waniliowe. I wtedy do mnie dotarło hasło waniliowe. I mówię, tak, to jest waniliowe. To boli, co usłyszałem, ale to jest prawda. Ja się cieszę, że usłyszałem to, bo pewna nijakość to jest... No to właśnie, to jest moja zmora. Bardzo, bardzo nie chcę być nijaki. No i zawalczyłem. Staram się walczyć piosenką, bo czym więcej. Ale właśnie piosenka waniliowa, ona miała być takim, wiesz, hymnem antywaniliowych ludzi. Ludzi, którzy po prostu już tą waniliowość, wiesz, chcą pogrążyć.
0: Mi nawet nie chodziło o to, że to było nijakie, ale to też, że to było takie bezpieczne.
1: Bezpieczne, tak. Ale właśnie, wiesz, bo pod tym się kryje... Wiele, wiele właśnie takich synonimów tego bezpieczeństwa, spokoju, chociaż widzisz, spokój jest ostatnią piosenką i jest tak w superlatywach samych. Aczkolwiek waniliowość, właśnie ona oddaje pewien mood, bo ja na przykład też pamiętam ucieczki i powroty, gdzie miałem taką marynarkę, taki garnitur, ekryon był jakiś taki. I teraz jak na niego patrzę, to jest dla mnie trochę właśnie ten waniliowy, wiesz, do którego ja śpiewam. I no nie chcę się biczować za to, że nie wiem, że było kiedyś zbyt waniliowo, że było zbyt przyjemnie i może ja się po prostu dobrze wtedy czułem i sam jestem po prostu orędownikiem artystów, wiesz, którzy robią smutne rzeczy i właśnie surowe i sam nie lubię zbyt cukierkowych rzeczy. Ale po prostu muszę zaakceptować chyba to, że było fajnie, że było dobrze, a waniliowość? No waniliowość, kurczę, no pewnie jeszcze mnie nieraz dotknie.
0: Ale wiesz co, trochę może mam wrażenie, że chcesz się też trochę, że trochę, może to źle też odbieram, że trochę czujesz prawie, nie że wstręt, ale że to jest, nie lubisz tej teraz jak patrzysz na tę waniliowość właśnie, że to jest takie coś, czego ty nie lubisz.
1: Tak, może to wiesz, jest właśnie ten etap, gdzie ja po prostu to zdemonizowałem sobie.
0: A może to czas jednak też, wiesz, to złagodzi, bo ja pamiętam te twoje utwory i te przeboje, one były okej, okay, one były dobre, fajne, więc to też nie jest tak, że one są, wiesz, do kitu.
1: Tak, wiesz, tu w sumie był taki moment, kiedy ja już zacząłem walczyć o przetrwanie. I chyba właśnie to była płyta Ucieczki i Powroty. I pamiętam taki moment, kiedy, wiesz, mieliśmy kilka piosenek fajnych i były piosenki z charakterem i były piosenki, gdzie one były wybrane przez panów z radia. Była piosenka, która dla mnie nie rokowała za bardzo, ale dowiedziałem się od decydentów radiowych, że po prostu, nie, wiesz, tamta piosenka jest ważniejsza.
0: Która?
1: To była Rakieta.
0: Rakieta.
1: I tak, i oni chcieli tą Rakietę mocno do tego radia i wiesz, ja już miałem takie wrażenie, że po prostu ktoś mnie lepi, ktoś mnie, wiesz, układa. No i finalnie, wiesz, ani ta Rakieta nie stała się hitem, ani nic tam jakoś wielce nie pyknęło, ale faktem, miałem trochę wstręt do tego właśnie procesu, wiesz...
0: Ulepiania
1: człowieka, tak.
0: Wojtek, uciekniemy do internetu na moment. Bo tak myślałem, że się wyrobimy na antenie, ale nie wyrobimy się, bo jeszcze chciałbym, żebyśmy posłuchali czegoś z twojej najnowszej płyty i to będą utwory najlepsze. I na końcu przyjdzie spokój, o którym też zresztą właśnie rozmawialiśmy. Będą koncerty?
1: Będą.
0: Króciutko. Będą?
1: Będą. Znaczy teraz ruszamy w trasę letnią, ale jesienią postaramy się, żeby były.
0: To my uciekamy, dobra? Do internetu. Państwa zostawiam jeszcze z tymi dwoma utworami. Dziękuję ci za tę część antenową oczywiście. Ja też dziękuję. Wojtek Baranowski był gościem antenowej części oczywiście audycji Między Słowami. Bardzo ci dziękuję. I my uciekamy do internetu. Na tok.fm.pl i do aplikacji mobilnej oraz na Spotify i Apple Podcast. Kamil Wróblewski. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia i zapraszamy do dalszej części w podcaście.

Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś. Ale na końcu przyjdzie spokój. Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś. Ale na końcu przyjdzie spokój.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 1.
2: Chciałem Państwu powiedzieć, korzystając z tego, że jestem przy głosie i jestem marszałkiem Sejmu bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny. Bardzo proszę, panie premierze.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Unijni przywódcy za wydłużeniem sankcji na Rosję. Jeden z polityków francuskiej skrajnej prawicy z dwudniową wizytą w Polsce. Stolica Podkarpacia może być kolejnym miastem z referendum o odwołanie prezydenta. Minęła północ, jest piątek, 19 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Okres obowiązywania sankcji gospodarczych na Rosję zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. O jednomyślnych ustaleniach przywódców poinformowało unijne źródło. Wnioski ze szczytu w sprawie wsparcia dla Ukrainy po raz pierwszy od grudnia 2024 roku przyjęło 27 liderów, w tym Węgry. Jak poinformowało źródło unijne, przywódcy na szczycie w Brukseli jednocześnie przedłużyli sankcje sektorowe, które wygłosiły za miesiąc o rok. Jeśli staniemy na czele kraju, nasze działania będą ukierunkowane na wzmocnienie współpracy z Polską, zapowiedział przebywający w Polsce przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella. Jeden z czołowych polityków europejskiej skrajnej prawicy ma szansę na wygraną w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji i zastąpienie na stanowisku Emmanuela Macrona.
5: Krzysztof Bosak, szef partii frakcyjnej z panem Bardellą, na pewno będą mieli do poruszenia bardzo istotne tematy związane z bezpieczeństwem Europy, z polityką migracyjną, z przyszłością w ogóle tego, jak Europa ma się dalej rozwijać.
6: Dzisiaj Jordan Bardella ma odwiedzić Sejm. Co pan o tym myśli?
7: Nic dobrego, jak się pan domyśla. Ale każdy sam sobie wybiera politycznych przyjaciół, więc jak rozumiem, w ramach ścigania się do prawej ściany, po prawej stronie sceny politycznej, zaraz będziemy tutaj mieli pewnie jeszcze wycieczki za AfD.
8: Jeżeli tam jak przyszły prezydent, my musimy z każdą siłą polityczną w całej Europie rozmawiać. No to, że ma trochę, nazwijmy to, bardziej prawicowe poglądy, nie wyklucza cały czas rozmów Polski z Francją.
4: Mówili w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem Witold Tumanowicz z Konfederacji, Adrian Zandberg z Partii Razem i Paweł Ślis z Polski 2050. Lider Zjednoczenia Narodowego w Warszawie spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, a na jutro, jak ustalił portal Czysta Polityka, zaplanowano rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. W Rzeszowie może dojść do referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, choć lokalna Rada Miejska dopiero co dała prezydentowi wotum zaufania, to część radnych nie zamierza składać broni. Ruch Razem dla Rzeszowa zachęca do referendum z inicjatywy mieszkańców. Niezależnie od niego na biurku komisji rewizyjnej leżą dwa wnioski miejskich radnych. Wszystkie pomysły wsparli krakowscy radni i społecznicy, wśród nich Eliza Dydyńska-Czesak.
9: Zaczynał komitet referendalny złożony ze społeczników, ale szybko do tych społeczników dołączyliśmy też my. Dołączyliśmy, bo czuliśmy, że to są cele, które przyświecają również nam.
10: Utraciliśmy samorząd, mieszkańcy próbują go odzyskać. Pokazują kolesiostwo, mówią dość.
4: Wnioski zgłoszone przez radnych czekają teraz na opinię prawną komisji rewizyjnej. Rzeszowski ratusz komentował je jako próbę politycznego zbicia kapitału. To ma być impuls do rozmowy o luce płacowej. Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia w ramach projektu pod nazwą Gdzie są pieniądze kobiet? Przygotował internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
11: Różnice można obliczać w różnych kategoriach, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
12: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
11: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS, które pozwoliły jego autorom na kilka wniosków.
12: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym.
1: publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
11: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniadzekobiet.pl, a aktualna średnia luka płacowa może wynosić do 20%. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Zabytkowe tramwaje z innych miast Polski znowu wyjadą na krakowskie tory. W ramach wakacyjnej wymiany historycznego taboru do Krakowa trafiły 4 wyjątkowe wagony, które przez najbliższe tygodnie będą wozić pasażerów krakowskiej linii muzealnej. To coroczna tradycja. Kraków wypożycza swoje zabytkowe tramwaje do innych miast, a w zamian sprowadza pojazdy, których na co dzień nie można zobaczyć pod Wawelem. W tym roku po mieście jeździć będą wagony z Warszawy, Śląska, Poznania i Wrocławia. Ten wrocławski to jeden z najstarszych tramwajów w Polsce, mówi Krzysztof Kołodziejczyk, prezes zarządu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z Wrocławia.
13: Jest to tramwaj Maksimum z 1901 roku, będący efektem elektryfikacji linii tramwajów konnych we Wrocławiu.
4: Poznań pożycza Krakowowi tramwaj holenderski, mówi Maciej Szkudlarek z MPK w Poznaniu.
14: Oryginalnie tramwaj pochodzi z Amsterdamu. Jest to tramwaj Benz 3G. Do Poznania przyjechały w latach 91-95. Ten konkretny do Poznania przybył w 2003 roku.
4: Historyczne wagony będą kursować w wakacyjne weekendy, a w tym roku sezon potrwa do września. Z mojej strony to już prawie wszystko. Za chwilę jeszcze pogoda, a na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Dzień przed nami w wielu regionach ze sporą ilością słońca, ale miejscami zachmurzenie może wzrastać nawet do dużego i lokalnie, zwłaszcza na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Przed nami weekendowa fala upałów, która niektóre regiony obejmie już dziś, przed czym ostrzega IMGW. Alerty pierwszego i drugiego stopnia będą obowiązywać dla południowo-zachodniej części kraju, gdzie termometry pokażą dziś maksymalnie nawet 32 stopnie. Około 26 będzie w centrum, a najmniej 22 nad samym morzem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Ja zaczynam nasze spotkanie, jak zawsze, od przeglądu prasy. W gazetach sporo oczywiście o aferze medycznej, która uderzyła w rząd, przede wszystkim w Koalicję Obywatelską. Artur Bartkiewicz z komentarzem na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Twój ból jest lepszy niż mój, śpiewał Kazik Staszewski, gdy w czasie reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19 w Polsce, kiedy cmentarze zostały zamknięte przez rządzących, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, dla Jarosława Kaczyńskiego uczyniono wyjątek. Był to jawny przykład znanej z Orwella zasady, że wszyscy są równi, z wyjątkiem tych, którzy są równiejsi. Minęło 6 lat i okazuje się, że wiele musi się zmienić, aby wszystko zostało po staremu. Owszem, jest nieco bardziej demokratycznie, okazuje się, że nie trzeba być prezesem partii rządzącej, wystarczy być jej członkiem, by móc liczyć na obsługę w warszawskim Szpitalu Południowym niczym w serialowej placówce w Leśnej Górze. Może nie przywita nas z uśmiechem dr Jakub Burski, ale i tak na badania, na które zwykły śmiertelnik czeka miesiącami, można liczyć w trybie instant. Jeśli Donald Tusk, uważa redaktor Bartkiewicz, nie podejdzie do sprawy w formule... Jeżeli Donald Tusk podejdzie do sprawy w formule przykra sprawa, nie lekceważę jej, może być ona ciosem dla Koalicji Obywatelskiej, a wraz z nią całego rządu, po którym wyląduje ona na deskach i nawet jeśli się podniesie, to na bardzo miękkich nogach. I nie wystarczy środowa deklaracja premiera, że głowy mają polecieć. One muszą polecieć naprawdę. Próba rozmycia całej sprawy będzie dla premiera i jego partii zabójcza. Dwie strony dalej w Rzeczpospolitej tekst zatytułowany Zdrowie kolejnym jeźdźcem apokalipsy. W polskiej klasie średniej dojrzewa potencjał do buntu. Narasta poczucie, że władza, którą wybrali w 23 roku, przestała działać dla nich. Do części wyborców dociera, że kończy się, jak to określił w kuluarach rozmówca Rzeczpospolitej, z zaplecza partii Razem, ich model awansu. Pojawia się równolegle lęk przed utratą statusu i kryzysem. Ta zmiana w oglądzie rzeczywistości nie oznacza od razu marszu na ulicę Parkową, gdzie rezyduje premier Tusk. Wystarczy jednak, aby władzę w 2027 roku po wyborach do Sejmu mogła przyjąć prawica. I to nie dlatego, że klasa średnia przeniesie swoje poparcie od razu na PiS czy Konfederację, tylko dlatego, że może ona zostać w domu, rozczarowana sytuacją, kwestiami bytowymi albo aferami takimi jak ta z radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem, zarobkami na poziomie 1,5 miliona złotych rocznie i kolejnymi informacjami podawanymi przez Portal Zero o tym, co działo się w Szpitalu Południowym, gdzie miał on stworzyć politykom Koalicji Obywatelskiej salonik VIP. Bije w obraz sytuacji w usługach publicznych, w kwestii dostępu do lekarzy specjalistów, terminów do tychże symbolizowanych przez SMS o terminach za kilka lat i jednocześnie przez poczucie wyczerpywania się modelu prywatnych ubezpieczeń, z których korzysta klasa średnia. To tyle, jeżeli chodzi o ten tekst. On jest bardzo obszerny, więc Państwu polecam. O tym, czy ta baza wyborcza koalicji 15 października się kurcza, właściwie koalicji obywatelskiej, a nie całej koalicji rządzącej, bo tutaj też napięć jest spora i elektoraty inne. Gazeta Wyborcza pyta, ile naprawdę zarabiają lekarze. I przypomina, że obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera dane o zarobkach bez numeru PESEL i numeru prawa wykonywania zawodu. Dlatego te dane są niepełne i nie odzwierciedlają rzeczywistych przychodów. Dotyczą bowiem tylko jednego miejsca pracy. Tymczasem większość lekarzy pracuje nawet w kilku miejscach. No i pomysł, by to zmienić, pojawił się już dawno. Na zapowiedziach się jednak skończyło. No teraz jest ten moment zwrotny. Chodzi o skandal, jaki wybuchł po pojawieniu się w sieci oświadczenia majątkowego tego 28-latka, którego nazwisko odmieniamy przez wszystkie przypadki już od kilku dni. Lekarza bez doświadczenia oraz specjalizacji, który zarobił miliony jako koordynator SOR w Warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie pracuje, uwaga, na kontrakcie, bo to też jest ważny wątek. Wybuchła afera, ponieważ szpital, dbając o swoje finanse, powinien zatrudnić pana Kacprzyka jako rezydenta w trakcie specjalizacji. Bo rzeczywiście pan Kacprzyk jest w trakcie specjalizacji, choć tutaj też jest poważny znak zapytania, bo żeby te specjalizacje robić, to trzeba oczywiście pracować na określonym oddziale. Akurat pan Kacprzyk z anestezjologii chyba chce się specjalizować. Określoną liczbę godzin dziennie, tymczasem pan Kacprzyk już chyba nie miałby gdzie w swój kalendarz wcisnąć tych zajęć dotyczących specjalizacji, no bo wychodzi, że prawie dwa etaty wyrabiał tylko w Warszawskim Szpitalu Południowym. A przecież pracował jeszcze w trzech innych placówkach, był bywalcem mediów publicznych, pracował jako dzielnicowy radny. Do marca był także szefem młodzieżówki Młoda Generacja. Był aktywny także w mediach społecznościowych, więc pytanie, czy te specjalizacje w ogóle robi. No ale, gdyby szpital zatrudnił pana Kacprzyka jako rezydenta, to wtedy pensję, kilkanaście tysięcy złotych, płaciłoby mu Ministerstwo Zdrowia. Dlatego lecznica... A dlaczego lecznica wolała zatrudnić go na kontrakcie i płacić mu 10 razy więcej? Nasi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zdecydowało o tym polityczne poparcie, jakie miał Kacprzyk, do niedawna szef partyjnej młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej. No to teraz rząd postanowił skorzystać z tej sytuacji i przyjąć przepisy o zbieraniu informacji o zarobkach lekarzy po numerach PESEL, który to pomysł krytykowała ostro wcześniej Naczelna Izba Lekarska. Choć tutaj, szanowni państwo, też pojawia się wątpliwość, co to da oprócz oglądu sytuacji. Cóż to da rządowi, że się dowie, że na przykład ktoś zarobił 3 miliony na... w czterech miejscach pracy. O, tak? Pytanie, czy tak można zarabiać i czy tak można pracować, albo też udawać, że się pracuje, bo przecież doba nie jest z gumy i dla wszystkich wynosi 24 godziny. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmowej Komisji Zdrowia miało miejsce wczoraj. Komisja przyjęła projekt. I jak pisze Judyta Watoła w Gazecie Wyborczej, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje też projekt, który określałby, jaki procentowy udział w budżecie szpitala miałoby stanowić wynagrodzenie dla personelu. Resort chciałby, żeby to było 60-70%. To jednak niewykonalne z uwagi na fakt, że wyłączając lekarzy i pielęgniarki na kontraktach, wysokość pensji wszystkich etatowych pracowników szpitali jest regulowana przez ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, gwarantującą coroczne podwyżki. Ministerstwo wiosną odstąpiło od zamiaru nowelizacji tych przepisów. Wczoraj Donald Tusk do tego wrócił na konferencji prasowej, mówiąc, że są takie szpitale, gdzie na wynagrodzenie idzie niemalże 100% tych pieniędzy, które szpital ma na życie i że to jest jednak jakiś rodzaj patologii. Teraz tekst z Gazety Wyborczej, który najpierw rzuciłam na koniec. Pomyślałam sobie, że przytoczę Państwu fragmenty, jeżeli starczy czasu, a potem pomyślałam, że warto jednak ten tekst na pewno zmieścić i zmieniłam kolejność ułożenia tekstów do zacytowania. To jest tekst, Szanowni Państwo, o kałużach, że warto bawić się nad kałużą. Mowa oczywiście o najmłodszych, chociaż może i my dorośli moglibyśmy czasem się w kałuży pochlapać. No to fragment. Przez lata dorośli odbierali dzieciom błoto, wodę i dzikie zakamarki w imię bezpieczeństwa, higieny, sensownego spędzania czasu. Place zabaw obłożono gumą, trawniki ogrodzono tabliczkami, a dziecięcą ciekawość coraz częściej próbuje się zmieścić w grafiku zajęć dodatkowych. Tymczasem psychologia rozwojowa, badania nad stresem mówią nam coś dokładnie odwrotnego. Kontakt z wodą, ziemią, patykiem i kałużą nie jest dodatkiem do dzieciństwa, jest jednym z jego podstawowych narzędzi. Może więc najwyższy czas przestać pytać, dlaczego dzieci tak bardzo ciągnie do kałuż. Lepiej zapytać, co takiego zrobiliśmy z ich światem, że kałuża stała się jedną z ostatnich dostępnych im form wolności. No to przykład pożytków, jakie płyną z obcowania z kałużą. Dziecko wrzuca do kałuży kamień. Kamień tonie. Wrzuca listek. Listek płynie. Wrzuca patyk. Patyk unosi się na powierzchni. Po kilku takich próbach w głowie dziecka zaczyna powstawać pierwsza teoria świata. Ciężkie idzie na dno, lekkie zostaje na górze. Teoria wydaje się elegancka, prosta i wystarczająca, aż do chwili, gdy dziecko zobaczy wielką, ciężką kłodę, która pływa. I taki stan jest nazwany jako zaburzenie równowagi poznawczej. Dziecko nie jest pustym naczyniem, do którego dorosły wlewa wiedzę. Przeciwnie, ono cały czas buduje własne modele rzeczywistości, a gdy rzeczywistość robi mu psiku, ciężka kłoda pływa, lekki metalowy kapsel tonie, no to trzeba przebudować masę, to mapę, to akomodacja. Zmiana schematu pod wpływem doświadczenia, które nie chce się w nim zmieścić. To właśnie jest jeden z najważniejszych mechanizmów uczenia się. Nie grzeczne przyjęcie gotowej definicji, ale zderzenie z czymś, co nie pasuje. Kałuża jest w tym sensie małym laboratorium dysharmonii. No ale kałuże mają po prostu więcej zalet, jak wynika z tego tekstu Olgi Woźniak na 16 stronie Gazety Wyborczej, który Państwu serdecznie polecam. Na razie na kałuże chyba nie ma szans, bo prognozy pogody pokazują, że mają być upały i w dodatku bez deszczu, ale jak są upały, to oczywiście też w końcu pojawiają się burze, więc wtedy ta szansa na kałuże na pewno się pojawi. Tutaj oczywiście Maciej Jarząb podpowiada mi, że psy też są najszczęśliwsze, jak się taplają w kałuży. W czwartkowym poranku jest z nami zapowiadany profesor Adam Leszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry państwu.
15: Jest taki pan Piotr Heszen, to jest dyrektor Biura Koła Poselskiego Korony w Sejmie, bliski współpracownik Grzegorza Brauna. I pan Piotr Heszen ostatnio gościł na przyjęciu w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie z okazji Dnia Rosji. Jak miło, prawda? I na tym przyjęciu głos zabrał nowy ambasador, pan Michno, i mówił między innymi tak. Na świecie coraz więcej ludzi nie tylko darzy sympatią nasz kraj, chce dowiedzieć się więcej o tym, jak żyjemy, ale także postrzega Rosję jako strażnika i obrońcę tradycyjnych wartości. Koniec cytatu. Pan Heszen z pewnością darzy sympatią Rosję i być może nawet postrzega ją jako strażnika i obrońcę tradycyjnych wartości. Tak czy owak zamieścił potem w mediach społecznościowych oświadczenie. Dość obszerny, zacytuję tylko fragment. Pożądany przez nas stan to normalizacja stosunków z naszym rosyjskim sąsiadem. Jako przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej deklaruje wolę działania w tym kierunku. Do niedawna, panie profesorze, mówiliśmy, żadna prorosyjska partia nie ma szans na poparcie w Polsce. Takie ugrupowanie, jeżeli powstawały, będzie na absolutnym marginesie politycznym. A tutaj korona pana Brauna, najbardziej przychylna wobec Rosji siła polityczna w Polsce, która domaga się, przypomnę, normalizacji stosunków polsko-rosyjskich, ma średnia sondażowa za portalem e-wybory.eu 8,4%.
16: Mhm.
17: No więc to trzeba powiedzieć, że w Polsce zawsze istniała partia prorosyjska, znaczy zawsze, no w czasach nowożytnych, więc ta historia jest, ja nie mogę powiedzieć więcej, jest długa i tam istnieje, jest też pewna ciągłość, to znaczy z wyjątkiem okresu komunistycznego ludzie o poglądach prorosyjskich byli raczej skrajnymi konserwatystami. I ta postrzeganie Rosji jako właśnie ostoi tradycyjnego porządku, jako Rosji, co się sprzeciwia zgniłemu Zachodowi, jako takiej fortecy, która broni Słowian, w tym Polaków, przed zgnilizną płynącą z Zachodu, moralną, polityczną, no to jest stały, powiedziałbym, od XIX wieku, pewnie wczesnego, wątek w wypowiedziach takiej, powiedziałbym, no, konserwatywnej części, konserwatywnej
15: prawicy. Czyli bajka o konserwatywnym Putinie, który broni świat przed Sodomą i Gomorą.
17: Ona ma długą historię, ta bajka, i jest też kluczowym elementem dzisiejszej propagandy rosyjskiej. No i pytanie jest, czy ona pada w Polsce na podatny grunt? Więc zawsze byli ludzie w Polsce, w XIX wieku tacy byli i w XX też tacy byli,
15: którzy... To przeraża emancypacja niektórych grup.
17: Tak, tak. Przeraża emancypacja, przeraża ich, no właśnie...
15: Zmiana świata.
17: Moralna, tak. Zmiana świata, zmiana obyczaju, właśnie liberalizm, który uważają za coś, co niszczy naturę ludzką i sprzeciwia się właśnie temu no, osadzonemu w religii tradycyjnemu porządkowi. Więc tacy ludzie istnieli. Oni nie byli większością w Polsce, no, o ile można to powiedzieć, pewnie nigdy, raczej mniejszością, natomiast byli często mniejszością wpływową dzięki swoim rosyjskim powiązaniom. Więc to nie jest zaskakujące, że oni pojawiają się i dzisiaj. Tym bardziej, że hasła i propagandy rosyjskiej, i ludzie o poglądach prorosyjskich, którzy w dużej części napłynęli do korony, albo tam się znaleźli u Grzegorza Brauna, no to są raczej hasłami pokojowymi. To znaczy tam haczyk w tej retoryce polega na tym, że mówi się właśnie, że Rosja jest naszym potężnym sąsiadem, zostanie naszym potężnym sąsiadem po wieki, jest ostoją konserwatywnych wartości,
15: czyli
17: trzeba się z nią pogodzić.
15: Czyli ta prorosyjskość pod przykrywką rzekomego pacyfizmu.
17: Pokoju. Tak, pod przykrywką pokoju. Po co się zbroić, po co wydawać takie gigantyczne sumy, jakie wydaje Polska w tej chwili, 5%, jak dobrze pamiętam, produktu krajowego brutto, to jest strasznie dużo, na zbrojenia, po co ryzykować konflikt, dogadajmy się, bądźmy przyjaciółmi.
15: I pozbawmy też Ukrainy naszego wsparcia, bo przecież
17: no, oczywiście, napędzamy oczywiście. To się
15: ten
17: często
15: konflikt.
17: Wiąże. To się wiąże bardzo często z niechęcią do Ukrainy i to się, która jest i propaganda antyukraińska jest w ogóle jednym z kluczowych elementów przekazu prorosyjskiego w Polsce.
15: To dopytam, panie profesorze, bo też pomyślałam sobie o tym, że ta prorosyjskość jest ukryta za antyukraińskością i że jakie są nastroje w Polsce, to my wiemy. Kiedy rośnie niechęć do Ukraińców, to wyborcy zwracają się w stronę korony i jakoś im ta prorosyjskość nie przeszkadza. Może nawet byłoby dobrze, gdyby ci Rosjanie pokazali Ukraińcom, bo Ukraińców teraz nie lubimy. Przynajmniej część Polaków darzy niechęcią.
17: Tak jest. I też zresztą wiemy to dobrze i to wiemy przez raportów Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich czy z raportów innych ośrodków analitycznych, że propaganda prorosyjska miała od lat, już przynajmniej od momentu zajęcia Krymu 2014 roku, wytrwale pracowała nad tym, żeby odsunąć Polaków od Ukraińców. To znaczy Sojusz Polsko-Ukraiński jest niesłychanie niebezpieczny dla interesów rosyjskich i tutaj pracowano bardzo wytrwale, wyspecjalizowano oddziały do działalności psychologicznej w mediach społecznościowych, żeby Polaków i Ukraińców poróżnić. No i teraz oczywiście wszyscy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile oni wygrali, kiedy obserwujemy to, jak sondaże pokazują rosnącą w Polsce, rosnącą niechęć do Ukraińców. Więc to jest jeden aspekt.
15: A to jeszcze dopytam, wymiar. Panie profesorze, bo czy nie jest tak, że przez ostatnie lata słowo Ukraińcy wypełniło nam się treścią? Treść jest taka, że drogie samochody, że wpychają się bez kolejki do lekarzy, te miejskie legendy, że są głośni, że mordowali nas na wołanie.

0: jako miejsce, gdzie nie ma migracji niebezpiecznej, jako miejsce, gdzie się przestrzega tradycyjnych wartości, czy na przykład
1: że ludzie
0: nie ma...
1: co innego, a elit co innego, tak?
0: Tak. Także więc to jest jeden składnik, to jest ta antyukraińskość, a drugim składnikiem jest nienawiść do Zachodu, jako ośrodka do Europy Zachodniej zwłaszcza, jako ośrodka zgnilizny moralnej, demoralizacji, odejścia od wiary i religii, odejścia od prawdziwych wartości rodzinnych, prawda, czyli takiego miejsca, gdzie się takiej też seksualnej demoralizacji, prawda? Znaczy czegoś, co jest przedstawiane, odbierane przez konserwatystów jako seksualna demoralizacja, czyli właśnie, nie wiem, parat równości, akceptacji dla związków jednopłciowych i tak dalej. Więc to są takie kluczowe komponenty, pozytywny obraz Rosji jako czegoś zachowującego tradycję, ostoję tradycji, antyukraińskość i podkreślanie właśnie wrogości oraz tego, że Ukraińcy są na przykład wykorzystują Polaków rzekomo, czyli propagandę. No, mają przywileje w dostępie do przedszkola, lekarza, mieszkań, jakkolwiek absurdalnie to brzmi. Ja nawet nie bardzo mam ochotę to powtarzać, żeby tego nie utrwalać, prawda? Ale to są kluczowe wątki propagandy rosyjskiej. I niechęć do Zachodu. I to jest wszystko taka trójca, powiedziałbym, tego przekazu.
1: Mogę jeszcze dorzucić jeden element, który przyszedł mi do głowy, bo może chodzi też o lęk przed wojną. I to jest taki rodzaj myślenia, że jak będziemy mili dla agresora i będziemy normalizować z nim relacje i przestaniemy pomagać ofierze, to może sami dla siebie poczujemy się bardziej bezpiecznie.
0: Oczywiście. To się przedstawia właśnie ugrupowanie, czyli to jest stronnictwa prorosyjskie, czyli przedstawiam się jako partia pokoju. A więc, no, kto by nie chciał pokoju, prawda? Tylko, że tu w tym pokoju, który oni proponują, chodzi o kapitulację. No, jeżeli skapitulujemy przed Rosją, no to będziemy mieli pokój, tylko przegramy. Więc tego się już nam nie mówi, natomiast im, myślę, to jest oczywiście rodzaj prognozy, ona się może nie sprawdzić, natomiast im bardziej realne będzie zagrożenie ze strony Rosji, tym moim zdaniem paradoksalnie to stronnictwo, które będzie mówiło, po co z nimi walczyć, dogadajmy się, ustąpmy, prawda, jesteśmy jedną wielką słowiańską rodziną, no to stronnictwo może zyskiwać na sile.
1: A to zastanówmy się teraz, jak miałaby wyglądać ta postulowana przez Koronę normalizacja stosunków z Rosją, bo to też jest niezwykle interesujące. Przecież Rosja nie chce nas traktować jak partnera, dobrego sąsiada. Rosja proponuje, jak rozumiem, albo podporządkowanie, albo zniewolenie.
0: No ja myślę, że to się przedstawia raczej jako rodzaj właśnie takich dobrosąsiedzkich stosunków, rozbrojenia, biznesu.
1: I w związku z tym pełnej zależności od Rosji.
0: No tego już się nie mówi w tej propagandzie, że jest to pełna zależność, ale jakby w tle to oczywiście przekonanie jest i że wspólnie przeciwstawimy się temu strasznemu Zachodowi, który chce nas zdemoralizować i zniszczyć. Prawdziwym wrogiem jest w tej propagandzie Zachód jako ostoja liberalizmu, wolności i też świeckości, prawda? Bo to się wszystko razem łączy.
1: I to oczywiście jeszcze jest podlane takim sosem rzekomo merytorycznym. Na przykład członek Korony Jacek Wilk kiedyś na portalu X udzielał wszystkim lekcji polityki realnej, że to Ukraina jest najbardziej wrogim Polsce państwem na świecie i że powinniśmy zachować dobrą współpracę z Rosją. Czyli oni trochę uzurpują sobie prawo do tego, że przeniknęli tutaj sytuację geopolityczną i oni nam powiedzą, jak to powinno wyglądać, bo wszyscy inni jak dzieci błądzą we mgle.
0: Tak jest. Oczywiście powtarza się nam, że Rosja jest potężnym krajem, że ona nie zniknie, że my nie zmienimy też miejsca pobytu, prawda? Polska też się nie przesunie. W związku z tym, skoro od wieków żyjemy obok siebie, to musimy się dogadać i że realistyczne jest właśnie dogadanie się z silniejszym partnerem, a skoro ten partner jest silniejszy, no to trzeba mu pewnie trochę ustąpić, żeby się dogadać, no ale ostateczny rezultat będzie taki, że będziemy żyli wspólnie w pokoju i będzie można o tych ukraińskich, prawda, no nie wiem, wichrzycielach czy wrogach zapomnieć.
1: Profesor Adam Leszczyński, historyk, dyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Czwartkowy poranek i kolejny gość. Jest z nami Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry panie pośle.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czego jest pan ciekaw, jeśli chodzi o wiadomą aferę? Czego pan chce się dowiedzieć? Jakich informacji pan pożąda?
2: Wie pan, ja chcę po prostu wyjaśnić.

0: wyjaśnienia tej sprawy. Oczywiście cieszę się z tego, że już ruchy zostały zrobione, że ten młody doktor, który połakomił się na tak wysokie pieniądze i nie miał żadnych zahamowań, żeby je publicznie, jakby pobierać z publicznej kasy, jest dzisiaj zwolniony. Rozumiem, że członek zarządu tego szpitala, pani, która jest członkiem zarządu, także została zwolniona. Ja jestem zwolennikiem...
1: Ta decyzja będzie chyba dzisiaj podjęta, prawda?
0: Być może, no ja mówię na podstawie informacji medialnych, ja nie mam wyników kontroli przed sobą, w związku z tym opieram się tylko na informacjach publicznych. Generalnie uważam, że w takich sytuacjach, które pokazują różnego rodzaju patologie, nie tylko w systemie ochrony zdrowia, ale w ogóle w życiu publicznym, powinny być eliminowane konkretne osoby, które takie decyzje podejmują. Bo to nie system podpisuje faktury do wypłaty, tylko konkretny człowiek. To nie system podpisuje umowę z młodym doktorem na takie horrendalne pieniądze, tylko konkretni ludzie. I konkretni ludzie zarządzają tym szpitalem, konkretni ludzie są za niego odpowiedzialni, konkretni ludzie odpowiadają za szpitale w Warszawie i w każdym innym mieście w Polsce.
1: To ja zapytam o konkretnych ludzi z partii, czyli z Koalicji Obywatelskiej. Czy pan jest ciekaw, kto był promotorem tego człowieka w partii? Czy pan jest ciekaw, kto bywał z partii w saloniku dla VIP-ów?
0: Czytam te wszystkie doniesienia i najbardziej interesuje mnie to, kto i dlaczego podejmował decyzję o rozpisaniu takich, a nie innych warunków konkursu, dlaczego takie, a nie inne wymagania były. Wie pani, ja jestem lekarzem z dość dużym doświadczeniem. No, w 1996 roku skończyłem studia i pracowałem w bardzo wielu miejscach. W klinice onkologii dziecięcej, w pogotowiu ratunkowym, w przychodni, w wielu różnych miejscach. I oczywiście szanuję te dyskusje o systemie, że system wymaga naprawy, poprawy, ustaw, ale tak naprawdę to nie system poszedł kupić Porsche, tylko konkretny człowiek i ktoś pozwolił na to, żeby młody lekarz z niewielkim bardzo doświadczeniem, rozumiem rocznym, dwuletnim, zarządzał SOR-em w takim dużym,
1: ale wracamy znowu do partii, bo faktycznie to jest bardzo dziwna sprawa, dlaczego pana Kacprzaka zatrudniono nie jako rezydenta i wtedy z Ministerstwa Zdrowia otrzymywałby pensję w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. To oczywiście też jest sporo przecież, a szpital postanowił zatrudnić go na innych warunkach i płacić mu 10 razy więcej. No i pojawia się pytanie, czy właśnie za tym nie stoi przynależność partyjna, legitymacja Koalicji Obywatelskiej.
0: A
1: w dodatku jeszcze jedna kwestia braku specjalizacji, tak? W dodatku te specjalizacje pan Kacprzak robi z anestezjologii, a żeby zarządzać SOR-em, to jak rozumiem trzeba z ratownictwa, tak?
0: Mówię pani, no mamy konsultanta wojewódzkiego w województwie mazowieckim do spraw anestezjologii, który zarządza procesem kształcenia. No to są pytania, na które ci ludzie muszą odpowiedzieć. To są konkretni ludzie, konkretne nazwiska. Akurat nie wiem, kto jest konsultantem, nie pamiętam, nie znam nazwiska, kto jest konsultantem do spraw anestezjologii, kto prowadzi zakres szkolenia z anestezjologii w mazowieckim. No ale ktoś konkretny, przecież to jest konkretny człowiek, jakiś profesor czy doktor. Pyta pani, czy to partia polityczna jakby spowodowała tą sytuację w tym szpitalu. No oczywiście pewnie można tak mówić, ja nie uciekam od żadnej odpowiedzialności partyjnej, ale partia to ludzie, to konkretni ludzie podejmują konkretne decyzje. I wie pani, ja też miałem przecież czas, kiedy pierwszy rok poszedłem do pracy. Pamiętam jak dziś, kiedy skończyłem studia, skończyłem staż podyplomowy, mój bezpośredni szef powiedział, o, będziesz pracował od jutra w pogotowiu ratunkowym. I przyznam się pani szczerze, że przez pierwszy rok spoglądałem przez ramię cały czas na minę, poradę i doradę najbardziej doświadczonej pielęgniarki w zespole wyjazdowym, bo to ona miała największe doświadczenie w tej karetce. I pytanie, czy ja odważyłbym się zarządzać SOR-em w wielkim mieście w pierwszym roku pracy, czy drugim roku pracy,
1: brzmi
0: bez specjalizacji, to jest oczywista oczywistość i odpowiedzialność każdego człowieka w ramach wykonywanej przez siebie roboty spoczywa na nim i na ludziach, którzy do tego doprowadzili.
1: Mm-hmm. Wracam do mojego pytania, na które pan nie odpowiedział, bo rozumiem, że ono jest trudne dla państwa.
0: Nie, ja odpowiem na każde pytanie.
1: Tych, którzy bywali w saloniku dla VIP-ów, bo pan doskonale wie, że na mieście już krążą konkretne nazwiska. Patryk Słowik na portalu Zero.pl poinformował, że jest posiadaczem dokumentacji medycznej. Ta dokumentacja medyczna nie powinna być wynoszona oczywiście przez pracowników szpitala, to jest zupełnie inny, poboczny wątek tej sprawy. I że te osoby, które trafiały na SOR do Szpitala Południowego Warszawskiego, no to były goszczone w saloniku, nie siedziały zresztą pacjentów w ogólnej sali i otrzymywały natychmiast w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut pełen komplet badań. Każdy, kto był na SOR-ze, a właściwie właściwie każdy pewnie z nas albo był osobiście, albo towarzyszył u komuś, kto pomocy potrzebował, wie, jak sytuacja na SOR-ze wygląda. Więc czy partia chce się dowiedzieć, kto bywał w tym saloniku dla VIP-ów, kto poczuł się na tyle uprzywilejowany, że uznał, że taka szybka ścieżka jest właśnie dla niego?
0: Panie redaktor, nie mam zielonego pojęcia, kto bywał w saloniku do VIP-ów.
1: To czytam trzeba z kolegami, koleżankami z partii porozmawiać.
0: I to się pewnie wydarzy, zaś nie wiem, kto bywał. Dziwi mnie to, że dziennikarze rzucają nazwiskami, ponieważ dane medyczne, już abstrahując od tej sytuacji,
1: ja nie rzucam nazwiskami i
0: autor tego
1: tekstu nie rzuca, natomiast widziałam w mediach społecznościowych, ale to najczęściej anonimowe konta, prawda?
0: O tym właśnie mówię. No skądś te anonimowe konta znają nazwiska pacjentów, ale to nie jest klucz problemu oczywiście, bo nie powinni bywać i tą sprawę wyjaśnimy do cna.
1: A te osoby powinny ponieść jakąś odpowiedzialność, bo usłyszałam wczoraj jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, zakopaliśmy ledwo co Lęca, a teraz mamy Kacprzaka, tak? Kacprzaka i jeszcze jakichś polityków, którzy uznają, że są elitą. Pan Tomasz Lęc był bardzo poważną aferą dotykającą tego samego tematu, że są politycy, którzy uważają, że po prostu mogą pojechać do szpitala jak do swojej prywatnej placówki i otrzymać tam pomoc natychmiast. Poza kolejką.
0: Panie redaktor, chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, więc odpowiadam. Oczywiście, że wewnątrzpartyjnie wyjaśnimy wszystko, co możemy wyjaśnić, to od tego chciałbym zacząć, ale chciałbym też powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie w czasie naszej rozmowy, bo ja czytam te wszystkie doniesienia medialne bardzo uważnie. Jak pani wie, śledzę politykę i zajmuję się nią 24 godziny na dobę od bardzo wielu lat. I powiem pani szczerze, ja jestem lekarzem od 96 roku, jak powiedziałem, z czego ostatnie, powiedzmy, 20 lat funkcjonuję w dużej tak zwanej polityce. I miałbym taki apel do wszystkich tych wzmożonych moralistów, którzy dzisiaj się bardzo burzają. Ja to rozumiem, trzeba to wszystko wyjaśnić do cna i do ostatniej kropki, podkreślam to. I zrobimy to i jakby staje się częścią odpowiedzialności w tej rozmowie za sprawdzenie i wyjaśnienie tej sytuacji, wyciągnięcie konsekwencji. Ale też mam jeden apel, bo za długo jestem w polityce, żeby ci wszyscy wzmożeni moralizatorzy, którzy mówią o szybkiej ścieżce, unoszą swoje wielkie emocje, że ktoś trafił szybciej do lekarza, naprawdę niech się wszyscy uderzą w swoje piersi. Ja jestem w dużej polityce od 20 lat i naprawdę mam dużo powściągliwości i sugeruję wszystkim tym, którzy dzisiaj wzmożenie moralne na publicznych mediach czy społecznościówkach wykazują, że jeśli mają okazję do tego, żeby milczeć, to żeby skutecznie tę możliwość wykorzystali.
1: Ja rozumiem, co pan chce przekazać, panie pośle, że najmniej wiarygodne w tej krytyce państwa jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma swoje za uszami, to bardzo...
0: Nie tylko, panie redaktor.
1: Dużo.
0: Mówię także o komentatorach i wzmożonych moralnie opiniotwórcach.
1: Natomiast ja będę się trzymać sceny politycznej i ja to rozumiem. PiS nie ma prawa do krytyki, bo najpierw powinien rozliczyć się ze swoich błędów i nadużyć. Natomiast państwo w 23 roku i do 23 roku, po pierwsze, państwo krytykowali to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło, na przykład to, że Jarosław Kaczyński wjeżdżał sobie na zamknięty cmentarz, czy też na przykład fakt, który też bulwersował, czyli chociażby długiego pobytu męża pani marszałek Witek w placówce szpitalnej i wiele, wiele innych takich sytuacji, ale państwo obiecywali sanację w 23.
0: Panie Rzeczu, zacznę od wątku osobistego. Sama pani zaczęła o Jarosławie Kaczyńskim. Ja wczoraj napisałem na X-ie takie słowa, że mam nadzieję, że przy okazji być może tej sprawy, tego doktora z tego SOR-u i tych milionowych zarobków, wyjaśnimy także sprawy inne. Bo my podejmujemy działania. Kasprzyk już dzisiaj nie pracuje. Członkini zarządu tego szpitala, z tego co wiem, nie pracuje lub nie będzie pracowała. Takie doniesienia medialne słyszę. Podkreślam, nie mam wyników kontroli przed sobą. Ale kiedy wczoraj zapytałem, czy wyjaśnimy także sytuację, między innymi, mówię to na podstawie doniesień medialnych, zamykania oddziału w Lublinie, bo ktoś bardzo ważny z PiS-u, konkretnie mówiąc jego prezes, podobno tam się leczy, to spotkałem się ze świętym oburzeniem. Dlaczego ja pytam o Kaczyńskiego? Ano pytam dlatego, że Kaczyński się niczym nie różni od Kacprzyka czy innego pacjenta. Nie ma bólu bardziej mojego czy twojego. Jest jeden ból pacjentów.
1: Pełna
0: bardzo
1: zgoda.
0: Ostatnie. Bardzo chcę wyjaśnić sprawę szpitala SOR-u w Południowym i wszystkich innych patologii, które dzisiaj toczą szpitale i przychodnie. Takich sytuacji jest bardzo wiele i chcę też wiedzieć, co PiS zrobił w sprawie swojego starosty w Garwolinie i dyrektora szpitala w Garwolinie, radnego PiS-u, który wychodzi z Czarnkiem na konferencję prasową i mówi, że szpital w Garwolinie umiera w ciszy. Ja oglądałem tę konferencję. I tenże sam dyrektor, ten będąc radnym PiS-u, wykazuje dochody powyżej 1,1 miliona. To albo ten szpital umiera w ciszy, albo ktoś w nim zarabia miliony.
1: Pan jest zbyt długo politykiem, panie pośle, żeby nie wiedzieć, co się dzieje w głowach wyborców, kiedy teraz Koalicja Obywatelska, broniąc się w związku z tą aferą, przypomina o aferach Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie myślą sobie, wszyscy są z tej samej gliny ulepieni, wszyscy są siebie warci, czytaj, niewiele warci, wszyscy jak tylko dorwą się do władzy, to korzystają po prostu z tego, co ta władza im daje. A druga rzecz, którą usłyszałam od polityka Koalicji Obywatelskiej, oczywiście nie powiem nazwiska, wczoraj rozmawiałam z wieloma z państwa, że ta wasza afera resetuje niestety sytuację Prawa i Sprawiedliwości, przykrywa te afery Prawa i Sprawiedliwości, których zresztą państwo nie rozliczyli.
0: A panie redaktorze, jeśli pani uważa, że jestem zachwycony sytuacją na SOR-ze, nie, jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji, między innymi przez prezydenta Trzaskowskiego, który dzisiaj jest organem założycielskim dla tego szpitala i wielokrotnie o tym szpitalu mówił, wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje, także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych. Panie redaktor, ja rozumiem dyskusję o systemie, ale to nie system podpisał umowę z tym doktorem. Z tym doktorem podpisał umowę konkretny gość. Ja chcę wiedzieć, kto, dlaczego i jakie poniesie konsekwencje. I takie narzędzia dzisiaj ma w ręku NFZ, takie narzędzia mają służby skarbowe państwa, NIK, o którym mówił premier, i prezydent Trzaskowski.
1: To jeszcze jedna rzecz, ale poproszę o krótką odpowiedź, bo rząd przyjął i nawet już parlament się zajął ustawą, która pozwoli na weryfikację wysokości zarobków medyków po sprawdzeniu ich numeru PESEL. Teraz nie ma takich możliwości Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ale co da ta ustawa, że na przykład państwo się dowiedzą, to znaczy agencja się dowie, że na przykład jakiś lekarz zarabia 10 milionów na 10 etatach?
0: Na przykład da to, że zapytamy, czy będziemy wiedzieli, że na przykład ordynator bardzo ważnego oddziału, przyjmując jednocześnie w gabinecie prywatnym popołudniami, w sposób, nazwijmy to, dyskusyjny, kieruje pacjentów na szybsze terminy w swoim oddziale. Chciałbym, żeby na zawsze odeszło w zapomnienie stare lekarskie przysłowie szpitalne. 13 czas do miasta. Chciałbym, żeby w końcu nie każdy doktor habilitowany, który uzyskuje habilitację w Polsce, z czego się bardzo cieszę i wszystkim gratuluję, musiał natychmiast zostawać szefem swojej własnej, nowo powołanej kliniki. Chciałbym, żeby starostowie, powiatowi, którzy mają swoje szpitale, konkurowali między sobą jakością świadczeń medycznych, a nie tym, kto dłużej utrzyma w jakiś sposób swój szpital i będzie miał lepiej płatnych lekarzy. Bo nie jest sztuką, panie redaktor, wydawać 97% dochodu z kontraktu w NFZ-cie przez szpital na wypłaty. Taki szpital, powiedzmy sobie szczerze, on nie ma żadnych szans leczenia pacjenta za 3% kontraktu. Więc albo dbamy o to, żeby leczyć pacjenta, albo dbamy o to, żeby ten czy inny polityk lokalny był w lepszej kondycji politycznej. Przepraszam za mocne słowa, ale po to była ta rozmowa.
1: Zabrakło jeszcze frazy, mamy marzenie, panie pośle.
0: To nie jest marzenie, to jest do realizacji. To są twarde decyzje i minister zdrowia będzie nabierał coraz większego znaczenia w tym i w każdym innym przyszłym rządzie. Minister zdrowia musi mieć siłę polityczną i narzędzia polityczne do wyciągania wniosków i konsekwencji z patologii.
1: To przez ostatnie dni widział minister zdrowia. Ktoś słyszał, widział? Panią minister?
0: Panie redaktor, minister zdrowia, nie wiem, no gdzieś tam widzę, ale chcę przekazać do pani minister trzy słowa.
1: Naprawdę każdy trzy słowa, bo jesteśmy zdrowia, po czasie.
0: Wiem, każdy minister zdrowia, będąc ministrem zdrowia, musi podjąć kluczową w sercu dla siebie decyzję. Czy jest przedstawicielem pacjentów w rządzie, czy reprezentantem środowiska, z którego się wywodzi. W tymże samym rządzie. I to jest najtrudniejsza decyzja do podjęcia przez każdego ministra zdrowia.
1: Bartosz Arłukowicz, europoseł, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dotychczasowy zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany do pokłosie afery z jednym z lekarzy w roli głównej. Unijni przywódcy zgodzili się na wydłużenie okresu obowiązywania sankcji na Rosję. W informacjach również o tym, czy pracownicy zaangażowani do budowy elektrowni atomowej w Polsce będą mieli gdzie zamieszkać. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły informację o możliwym przywłaszczeniu przez lekarza publicznych pieniędzy. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości. O czym więcej teraz opowie Ben O'Connor.
2: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
3: Nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
2: Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
4: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
2: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: To sprawiedliwa odpowiedź na ataki na nasze miasta. Tak o ataku na Moskwę mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wysłane przez Kijów drony uderzyły w znajdującą się w stolicy Rosji rafinerię naftową. Wywołało to rozległy pożar na terenie zakładu. Przepuszczenie tego ataku źle świadczy o siłach zbrojnych Kremla, mówiła w TOK FM Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
5: Te ataki dronowe Ukrainy na Rosję demonstrują słabość Kremla na wszystkich możliwych frontach. Rosyjskie państwo nie jest w stanie zabezpieczyć swoich obywateli przed tymi atakami.
1: Rafineria w Moskwie to obiekt wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii. W ciągu roku jest w stanie przerobić nawet 12 milionów ton ropy. Unijni przywódcy uzgodnili jednomyślnie, że okres obowiązywania sankcji gospodarczych na Rosję zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. Wnioski ze szczytu w sprawie wsparcia dla Ukrainy po raz pierwszy od grudnia 2024 roku przyjęło 27 unijnych liderów. Obecnie sankcje nałożone na Rosję obowiązują 6 miesięcy. Oznacza to, że co pół roku kraje członkowskie muszą jednomyślnie zgodzić się na przedłużenie okresu ich obowiązywania. Do tej pory taką zmianę blokowały Węgry. Polska była jednym z krajów, które optowały za tym, by wydłużyć okres obowiązywania sankcji z 6 do 12 miesięcy. Liczba pracowników, którzy będą zaangażowani przy budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej, jest na razie wyższa niż liczba miejsc noclegowych, w których mogliby się oni zatrzymać. To wyniki raportu z oceny potencjału zakwaterowania gmin sąsiadujących z placem budowy. Przy budowie elektrowni zatrudnionych będzie około 13 tysięcy osób. Na ten moment nie każdy znalazłby kwaterę, przyznaje autor raportu Tomasz Grabowski.
6: Potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych, przy czym w zależności od tego, jakie warunki będą zaproponowane właścicielom obiektów, to ten potencjał może się wahać i w dół, i w górę.
1: Rynek powinien się dostosować. Poza tym nie wszyscy pracownicy przyjadą na plac budowy w tym samym czasie, uspokaja marszałek województwa Mieczysław Struk.
7: Część inżynierów pracujących na placu budowy będzie musiała być natychmiast zakwaterowana i część robotników okresowo wyłącznie. Więc nie zakładamy, że to nie jest możliwe. Chodzi o to, żeby to się działo w cywilizowany sposób.
1: A pierwszy modułowy hotel na 1000 osób powstanie tuż przy placu budowy. Część społeczników z Łodzi protestuje przeciwko inwestycji w tamtejszym lesie łagiewnickim. Chodzi o plany magistratu obejmujące 20 kilometrów tras pieszych i rowerowych, remont przebiegającej przez las ulicy, budowę ścieżki w koronach drzew czy wieży widokowej wybranej w budżecie obywatelskim. Las łagiewnicki to jeden z największych lasów leżących na terenie miasta w Europie. Co nie podoba się społecznikom? O to pytał Bartosz Kądziołka.
8: Las potrzebuje zmian, ale innych, mówi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
9: Infrastruktura
8: infrastruktura, która już tam jest, wymaga jakiejś renowacji, remontu i odświeżenia.
9: I tyle, i to wystarczy.
8: I to wystarczy. Las Łagiewniński jest dobry taki, jaki teraz jest. I naszym zdaniem nie potrzebujemy kolejnych atrakcji w tym lesie, ponieważ las sam w sobie jest atrakcyjny.
2: Z kolei radny Robert Pawlak z KO broni inwestycji i przypomina, że finansowane jest m.in. z pieniędzy unijnych.
10: Nikt nie dałby nam środków na to, żeby niszczyć rezerwat przyrody.
2: Prace mają skończyć się w 2028. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie, wzrastającym do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum i 32 stopni na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktor.
11: Zaraz będę pytać o amerykańską stałą bazę w Polsce i o tym, czy ona we Wrocławiu, kiedy i ilu tych żołnierzy amerykańskich w końcu będziemy mieli na naszym terytorium, ale zacznę jednak od sprawy ukraińskiej, bo Sławomir Mentzen dopinguje Karola Nawrockiego, żeby jednak odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, bo jak się zapowiedziało, że się odbierze, to należy odebrać, nie stawia się gruźb, których nie ma się zamiaru spełnić, bo to będzie bardzo źle z punktu widzenia państwa polskiego, ale jeszcze dalej rywalizujący o wyborców z Konfederacją i Koroną, tak Koroną Brauna idzie Przemysław Czarnek, który ostatnio na antenie Polsat News mówi tak: dzisiejsza dalsza pomoc dla Ukrainy powinna być uzależniona od tego, czy natychmiast wycofają się ze swojej skandalicznej decyzji dotyczącej UPA dla jednostki wojskowej, tak? Czy natychmiast pozwolą nam na wydobycie wszystkich szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, rzecz jasna, i czy natychmiast podpiszą z nami kontrakty z polskimi firmami na odbudowę Ukrainy. Jak tych warunków nie spełnią, to wstrzymujemy pomoc.
12: Nie należy zastawiać na siebie samego pułapek. To a propos
11: zakładasz
12: Orła
11: pan,
12: Białego.
11: Że Czarnek może zostać premierem w przyszłym roku?
12: Nie, nie zakładam. Nie zakładam, dlatego że dzisiaj rozmawiamy o najważniejszych rzeczach. Znaczy, rozmawiamy o pokoju i wojnie. Nie ma nic ważniejszego dla narodów, dla każdego z nas. I w oczywisty sposób Ukraina prowadzi bardzo niekorzystną z naszego punktu widzenia, bardzo złą politykę historyczną. Ona ma swoje uwarunkowania, ja je rozumiem, bo znam Ukraińców i współpracuję z nimi od dawna, a też zajmowałem się przez pewien czas polityką historyczną, jednoznacznie odnosząc się do ludobójstwa na Wołyniu. No ale musimy jako naród roztropny, naród, który jest zagrożony wojną, umieć rozróżniać kwestie najważniejsze od kwestii ważnych. Kwestią najważniejszą jest to, aby uniknąć wojny i aby...
11: Żeby Ukraina wiązała siły rosyjskie.
12: I aby Ukraina pokonała siły rosyjskie. Po to, aby był pokój pomiędzy Ukrainą, czy też długotrwały rozejm, który bardzo osłabiać będzie Rosję. Jeżeli Polska przestanie pomagać Ukrainie, to będzie to oznaczało gigantyczne wsparcie dla Kremla. I gigantyczne wsparcie dla Kremla może spowodować, że wojska ukraińskie nie będą w Doniecku, tylko we Lwowie. Czy my naprawdę chcemy mieć wojska, nie wojska ukraińskie, wojska rosyjskie? A więc jeżeli przestaniemy wspierać Ukrainę, to wojska rosyjskie mogą znaleźć się we Lwowie. I pytanie jest takie, czy my chcemy, czy my chcemy mieć wojska rosyjskie we Lwowie? Myślę, że nie. Więc to jest zła polityka, którą proponuje pan Czarnek. I radziłbym tutaj więcej wstrzemięźliwości i więcej rozsądku. Trzeba umieć wpływać na Ukrainę, ale też trzeba rozumieć, na czym polega nasza siła.
11: A to nam chyba nie wychodzi.
12: Tak, nie wychodzi, dlatego że siła państwa za granicą jest efektem zgody i spójności wewnętrznej w sprawach zagranicznych.
11: Ale też pozycji danego państwa na arenie międzynarodowej.
12: I nasza pozycja jest bardzo wysoka dzisiaj. Nasza pozycja jest dzisiaj...
11: Polemizowałabym.
12: Pani redaktor, proszę mi wierzyć, nasza pozycja jest dzisiaj bardzo wysoka, wynika z dwóch czynników.
11: A dlaczego o sytuacji za naszą wschodnią granicą rozmawiają ci z Paryża, z Berlina i z Londynu?
12: Dlatego,
11: a nie Warszawę.
12: Już mówię. Dlatego, że tradycyjnie uważają, że im się to należy, ale już nie mają siły przekonywania. No przecież nikt ich nie słucha. Przecież nikt nie słucha.
11: A to pocieszające.
12: Nie, to nie jest pocieszające. To jest smutne swoją drogą, bo bliżej nam do Paryża, Londynu i Berlina w sprawach ukraińskich niż do Moskwy. Więc to nie jest pocieszające. Natomiast jeżeli zobaczymy, co się dzieje na przykład w Londynie, jaki jest gigantyczny kryzys, jeżeli chodzi o kwestie przygotowania Wielkiej Brytanii do potencjalnej wojny, kwestie wydatków i na zbrojenia i kwestie przygotowania armii brytyjskiej, no to przecież to jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest naprawdę bardzo zła sytuacja. Ale Francja, Wielka Brytania, Niemcy mają głębokie poczucie swojej wagi i swojej misji, w związku z tym kontynuują rozmowy, z których nic nie wynika. I nie wyniknie. Te rozmowy do niczego nie doprowadzą. Jeżeli jakiekolwiek rozmowy do czegokolwiek doprowadzą, to ukraińsko-rosyjskie z udziałem Amerykanów. Z udziałem Amerykanów, ale chcę wrócić do bardzo ważnej misji. Chcę wrócić do bardzo ważnej myśli, pani redaktor. Otóż siła państwa za granicą wynika, takiego jak Polska, z potencjałem gospodarczym i potencjałem militarnym, bo dzisiaj Polska jest tym dostarczycielem bezpieczeństwa na wschodzie.
11: W pewnej podstawowej zgody w sprawach najważniejszych, Europie. Których w Polsce nie ma, to już mówiliśmy.
12: Właśnie. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że na przykład w sprawach Ukrainy powinniśmy podjąć decyzję o tym, że popieramy i jesteśmy głównym adwokatem ukraińskiej drogi do Unii Europejskiej, co oznacza na przykład między innymi wykluczenie Ukrainy z dzisiejszej polityki rolnej, dlatego że polityka rolna polega na wspieraniu małych gospodarstw, a nie wielkich latyfundiów, wieloset tysięczno-hektarowych. A więc gdybyśmy mieli taką zgodę w kraju, to dla Ukraińców byłoby to bardzo ważne i zabiegaliby o nasze wsparcie, bo nikt inny tak naprawdę, nikomu innemu tak naprawdę nie powinno na tym zależeć, jak Polsce, bo Unia Europejska oznacza pewną stabilizację i porządek, i ład. My chcemy mieć ład, porządek za granicą, najbliższą granicą. To jest w naszym wielkim interesie, ale przecież nie ma żadnego...
11: Ale nie chcemy, żeby Ukraińcy nas przebili swoimi produktami rolnymi.
12: Ale właśnie powiedziałem, że... Ukraina nie nadaje się do tej polityki, którą dzisiaj prowadzi Unia Europejska, bo ona wspiera małe gospodarstwa, a nie 500 tysięczno hektarowe gospodarstwa,
11: ale
12: które są
11: na... Ale pan proponuje Ukrainie takie... Członkostwo minus, tak?
12: Ale pani redaktor, ja proponuję członkostwo, które dopasowane jest do realiów Unii Europejskiej i do realiów Ukrainy. Dzisiaj nie
11: rozumiem,
12: dość, że nie
11: jest
12: mamy...
11: Jest to jakieś rozwiązanie, które ma udobruchać PSL. Widzieliśmy to ostatnio
12: w wizycie Piotra
11: Zgorzelskiego, który sobie nie wyobraża Ukrainy w Unii Europejskiej.
12: No bo nie wyobraża sobie tych wielkich latyfundiów. I słusznie, ja też sobie nie wyobrażam. W Unii Europejskiej, ale ja mogę pani powiedzieć, pani redaktor, że
11: ostatnie
12: te wielkie
11: zdanie.
12: Latyfundia wcale nie są zainteresowane członkostwem w Unii Europejskiej, bo one mają fantastyczne rynki zbytu w Chinach, w Zatoce Perskiej, w Afryce. Naprawdę nie potrzebują Europy.
11: No to pytanie, dlaczego to zboże trafiało do Polski, tutaj zostawało, skoro są takie fantastyczne rynki
12: zbytu. A to wiemy dlaczego. Wiemy dlaczego. Dlatego, że Odessa, która była tym portem, z którego wychodziły wielkie transporty ze zbożem, została zamknięta i wszystko szło przez Polskę. No
11: chyba
12: w taki sposób,
11: tylko,
12: jaki szło.
11: Także dlatego, że zboże ukraińskie po prostu było konkurencyjne cenowo.
12: No ale właśnie dlatego było konkurencyjne cenowo, że nie miało naturalnego rynku zbytu.
11: No ale
12: zbytu.
11: Przecież w wielkich gospodarstwach produkuje się taniej niż w małych gospodarstwach.
12: No ale wielkie gospodarstwa też produkują w sposób nieekologiczny i nieprzystający do warunków Unii Europejskiej. Tłumaczę. To rolnictwo, które na Ukrainie jest, nie nadaje się do polityki rolnej Unii Europejskiej, ale zarazem ono wcale tym nie jest zainteresowane.
11: Baza, bo to jedna baza, stała baza amerykańska. Ile to będzie kosztować?
12: Kilka miliardów, kilkanaście miliardów złotych.
11: Czy są na to pieniądze? Czy się
12: tak,
11: znajdą?
12: Dlatego, że to jest kwestia...
11: Bo prezydent Nawrocki podaje wątpliwość.
12: Znaczy, mam nadzieję, że to nie będzie przedmiotem sporu z prezydentem Nawrockim. Dzisiaj...
11: Znaczy jest zaniepokojony, że nie ma tych pieniędzy po prostu ze względu na złą sytuację budżetu.
12: Dlatego, że wydajemy olbrzymie pieniądze na siły zbrojne, które są niezbędne, ale zarazem dlatego, że odziedziczyliśmy budżet w takim stanie, w jakim odziedziczyliśmy po marnotrawnych rządach pana premiera Morawieckiego. Na bezpieczeństwo pieniądze będą. I świadoma tego jest Rada Ministrów, pan premier Tusk, który bardzo silnie poparł pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
11: W razie w strefie marzeń. Mamy mało czasu, więc proponuję krótkie
12: negocjujemy, pytania. Negocjujemy i w ramach negocjacji jesteśmy dobrej myśli.
11: Jaka jest perspektywa? To znaczy, jak już ta dobra myśl zostaje wdrożona w życie?
12: Chcemy szybko, to znaczy w przeciągu kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie w Polsce się znajdą w oparciu właśnie o stałą bazę i od razu chcemy przystąpić do jej budowy.
11: Czyli budowa tego miasteczka jeszcze w tym roku by ruszyła?
12: Taki jest nasz plan.
11: Lokalizacja?
12: Do dyskusji, do negocjacji z Amerykanami.
11: Polska południowo-zachodnia?
12: To musi być ośrodek, centrum logistyczne, komunikacyjne, ale także koło niedaleko dużego miasta, bo takie są oczekiwania amerykańskie.
11: Takim dużym miastem jest Wrocław.
12: To piękne miasto.
11: Nadałoby się.
12: Powtarzam, piękne miasto. Nie rozmawiamy o konkretnej lokalizacji, natomiast to powinno być również wielkie miasto.
11: Co z amerykańskimi żołnierzami? Czy my w końcu wiemy, ilu ich będzie na polskiej ziemi, abstrahując od stałej bazy, bo 21 maja, to już prawie miesiąc temu, Trump ogłosił, że chce wysłać dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do Polski. Nadal trwa to liczenie. Czy to jest 11 czy 15
12: tysięcy? Ja w tym liczeniu nie biorę udziału, panie redaktor, dlatego że dla mnie dyspozycja prezydenta Trumpa, która jest jasna i jest oczywista dla administracji amerykańskiej, mówi o 5 tysiącach żołnierzy. My chcemy, aby to byli żołnierze, którzy będą lokowani w stałych bazach. Stałe bazy są ważne, dlatego że zmieniają przekaz strategiczny dla naszego głównego adwersarza, którym jest Rosja. Stałe bazy oznaczają głębokie zaangażowanie Amerykanów w obronę Polski, dlatego że Amerykanie w Polsce mają swoje interesy i chcą Polski bronić. To jest ten przekaz, który uzyskamy dzięki stałym bazom. Mhm.
11: Ale jaka jest korzyść z takiej stałej bazy, większa niż z obecności rotacyjnej? Bo generalnie, jak rozumiem, chodzi o to, żeby amerykańscy żołnierze byli w Polsce od pierwszego dnia potencjalnego konfliktu czy agresji rosyjskiej, żeby od razu umiędzynarodowić ten konflikt, tak? Czy stała baza bardziej umiędzynarodawia niż rotacyjna obecność?
12: Stała baza oznacza stałe zaangażowanie i stałe przekonanie amerykańskie, że Amerykanie w Polsce mają interesy, których chcą bronić. To już nie jest tylko i wyłącznie zobowiązanie sojusznicze, to jest obrona własnych interesów. Własnych interesów, to jest bardzo
11: ważne. Własnej bazy.
12: Własnych interesów, te interesy są olbrzymie. To są olbrzymie interesy gospodarcze, związane z powiązaniami w zakresie przemysłowym, w tym przemysłu zbrojeniowego, ale także niedługo to będą technologie jądrowe. W związku z tym naprawdę Amerykanie mają czego w Polsce bronić, ale ja przypomnę, że Amerykanie znajdują się bardzo blisko potencjalnego miejsca konfliktu, czyli w północno-wschodniej części województwa podlaskiego i tam stacjonują jako część jednostek, czy też główna część jednostek natowskich.
11: A to się będzie nazywało Fort Trump?
12: Panie redaktor,
11: bo bardzo Karol dobrze, Nawrocki, podobnie jak Andrzej Duda, używa tego terminu.
12: Bardzo dobrze, to świetna nazwa. Nam chodzi o to, żeby to była stała obecność w Polsce. Fort Trump to świetna nazwa.
11: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
11: Oraz Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry.
13: Dzień dobry również.
11: Premier Donald Tusk wczoraj na konferencji prasowej mówił tak. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala. Chodzi oczywiście o najsłynniejszy od kilku dni szpital w Polsce, warszawski szpital południowy na Ursynowie. Od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji, bo były te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać. To musi być wyjaśnione do spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność i za tym muszą pójść. No, jeżeli się okaże, że złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestie dobrych obyczajów, to odpowiedzialność polityczna. Czy to, co do tej pory Koalicja Obywatelska w tej sprawie zrobiła, to znaczy wyrzuciła pana Kacprzyka ze swoich szeregów, choć oficjalnie on zrezygnował z członkostwa i ta rezygnacja została przyjęta, ale wiemy, że otrzymał propozycję nie do odrzucenia, żeby tak właśnie zrobić. Zlecenie rozmaitych kontroli w tymże szpitalu, zwolnienie tego lekarza ze szpitala, ryzyko zwolnienia, które wisi nad dyrektor do spraw medycznych, która akceptowała panu Kacprzykowi zarówno grafiki, jak i faktury, które wystawiał szpitalowi. Ta decyzja zostanie podjęta pewnie dziś. No te wypowiedzi polityków o tym, że to skandal, że tak nie można, że potępiamy, że się oczyścimy. Czy to wszystko wystarcza, żeby tę sprawę rozmasować? Jakub Majmurek.
9: Jest jeszcze ustawa, której projekt przyjęła Rada Ministrów, zdaje się...
11: Która wczoraj była już w parlamencie.
9: Tak, była w parlamencie, która ma właśnie umożliwić rządowi sprawdzenie, ile konkretni lekarze zarabiają, bo dzisiaj rząd tego nie wie, no co też, no myślę, jest...
11: Świadczy o rządzie.
9: Tak, jest dosyć dziwne i może zdziwić obywateli, że rząd nie ma tak podstawowej informacji, ile właściwie z publicznych środków płaci w publicznych szpitalach konkretnym lekarzom i czy pan Kacprzyk nie jest wcale jakimś wyjątkiem z tymi swoimi zarobkami. No różne
11: kursynowską czarną owcą, tak?
9: Różne doniesienia mówią nam, że może nie być. No mówiąc najkrócej, nie, no to... Nie wystarczy. Jest oczywiste, że oburzenie społeczne tutaj będzie spore. Ono będzie jeszcze podsycane przez opozycję i to nie tylko przez PiS, ale także przez Konfederację, także przez partię Razem. Widać też wyraźnie, że tutaj trochę od Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie się próbuje dystansować Lewica i przedstawiać swoje propozycje uregulowania kwestii nadmiarowych czy oburzających zarobków lekarzy. Ta afera uderza w trzy bardzo czułe punkty Platformy. No po pierwsze w wizerunek partii elit, no ten salonik dla VIP-ów, czy przyjmowanie ludzi bez kolejki, no to jest coś, co jak gdyby
11: jak
9: wpisuje się.
11: Tak,
9: to po pierwsze działa strasznie irytująco na ludzi, bo dla ludzi no wejście gdzieś poza kolejką jest naruszeniem jakiejś podstawowej umowy społecznej i ludzi bardzo irytuje, kiedy to robią politycy, kiedy to jeszcze robi partia, która ma wizerunek partii elit, no to jest wielki problem. No drugi problem to jest ten problem tego zawodu koryciarstwa, który się pojawia. To partia Razem bardzo lubi w ten sposób atakować rząd. Przecież Koalicja Obywatelska obiecywała, że skończy z tym, co robił PiS, zawłaszczając państwo. No a tu są właśnie kolejne takie przypadki i to znów gdzieś w okolicach warszawskiego czy mazowieckiego samorządu. No mieliśmy wcześniej na przykład sprawę żony ministra Kierwińskiego i jej zatrudnienia w kolejach mazowieckich. No i w ogóle jak gdyby praktyki zarządzania województwem przez Adama Struzika, który nie jest oczywiście z Koalicji Obywatelskiej, ale rządzi z nią w koalicji. No i trzeci problem to jest stan służby zdrowia, no bo nawet jeżeli jak gdyby pomijając już oburzenie na salonik dla VIP-ów czy przyjmowanie bez kolejki, to ta sytuacja no pokazuje, że rząd no po pierwsze nie wie, ile lekarze zarabiają, że kwestia tych zarobków lekarzy trochę się chyba wymknęła rządzącym spod kontroli, że ludzie nie mają dostępu do specjalistów, do badań, a tymczasem państwo płaci lekarzom no pieniądze, które przeciętnemu wyborcy, który zarabia w okolicach średniej krajowej, no wydają się mocno oburzające. I to nie jest taka afera jak na przykład, nie wiem, afera z wyborami kopertowymi, gdzie utopiono kilkaset milionów złotych, bo kilkaset milionów złotych jest sobie trudno wyobrazić, ale sytuację, że ktoś dostaje 1,6 mln rocznie, a w zamian za to, jak myślą sobie pewnie ludzie, koledzy jego z partii wchodzą bez kolejki na SOR, no to ludzie bardzo łatwo są sobie w stanie

0: się bądź co bądź rozmawia przy obiedzie, jak bardzo by nas ona nie bulwersowała. No natomiast są jeszcze dwie rzeczy, które dodatkowo przeszkadzają Platformie tutaj przy tej sytuacji, które sprawiają, że ta afera jest jeszcze i może być potencjalnie bardzo dużym obciążeniem dla największej partii koalicyjnej. No przede wszystkim no to jest to, że ta historia jest i wieloaspektowa, i potencjalnie też rozwojowa, no bo jednak po pierwsze pamiętajmy, że ona przypada na moment, w którym jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o senatorze Platformy Obywatelskiej Tomaszu Lencu, który również zdobył dla swojego syna, co prawda, zabieg poza kolejką i też
1: bez dokumentacji.
0: Dokładnie, z pominięciem różnego rodzaju istotnych procedur w szpitale, o ile dobrze pamiętam, w Aleksandrowie Kujawskim.
1: Poprzez ściągnięcie lekarzy z innego oddziału, na którym powinni być, by sprawować no opiekę właśnie nad chorymi tam przebywającymi i tak dalej.
0: No właśnie, i to może wzmagać w wyborcach takie poczucie szerszego systemu, który zbudowała sobie Koalicja Obywatelska właśnie w państwowej służbie, państwowej ochronie zdrowia, że rzeczywiście te macki Platformy już oplotły wiele szpitali w całym kraju i politycy PO, KO mogą sobie na takie zabiegi poza kolejką bez procedur pozwalać nie tylko w Warszawie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no pamiętajmy, że ta historia też przypada na momenty bardzo trudnego okresu Platformy Obywatelskiej, która jest wybitnie osłabiona po przegranym referendum w Krakowie, która nie wystawiła tam kandydata przekonującego, kandydata, który byłby w stanie najprawdopodobniej jakoś z dużą energią odbić jeszcze raz ten Kraków dla Platformy Obywatelskiej. I ogólnie rzecz biorąc, Donald Tusk też jako szef rządu wydaje się być w trudnej pozycji, bo cała koalicja rządząca ostatnio raczej się broni, raczej jest bardzo mocno reakcyjna wobec opozycji. No i teraz znów Donald Tusk będzie musiał szukać tych rozwiązań, jak wyjść z kryzysu wizerunkowego i nie wydaje mi się, żeby one były wyjątkowo proste do znalezienia.
1: Marcin Przydacz, który powinien u pana prezydenta zajmować się przede wszystkim polityką międzynarodową, zagraniczną, widać ma sporo czasu na też takie działania już polityczne, partyjne. I popełnił taki wpis, który myślę, że dobrze pokazuje, w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość będzie, jeżeli chodzi o tę aferę zmierzać. Kiedyś Janda wpychała się po szczepionkę bez kolejki, Szczerba do toalety, Lent stawiał do pionu lekarzy, bo syn miał rośnięty paznokieć, Urbaniak kazał sobie salutować. Oni mają to w DNA. Uważają się za lepszych niż ich wyborcy. Ci mają tkwić w kolejkach i czekać miesiącami na przyjęcie do lekarza. I wczoraj rozmawiałam też z politykami Koalicji Obywatelskiej i usłyszałam, że dla nich jest to jednak poważny problem, bo to, co udało się zrobić PiS-owi w trakcie kampanii prezydenckiej zeszłorocznej, to właśnie pokazanie Nawrockiego jako przedstawiciela ludu, jako zwykłego człowieka, który wie, co lud boli, jak na te bolączki odpowiedzieć. No a my mieliśmy, usłyszałam, bonjoura, mówiąc w skrócie, tak, czyli przedstawiciela elit, i że po prostu ta afera pomaga PiS-owi wrócić do tej narracji, a nawet ją pogłębia.
2: Tak, no w ogóle jeżeli przyjrzymy się linii czasu kont nam w mediach społecznościowych polityków PiS, no to zauważymy, że one są całe jak gdyby wypełnione tym nieszczęsnym doktorem Kacprzykiem przez ostatnich kilka dni. I tutaj jak gdyby rzeczywiście no jest kilka motywów. Najczęstszy motyw to jest ten właśnie Platforma jako partia elit, jako partia tych, którzy się wpychają bez kolejki, jako partia tych, którzy wywyższają się nad zwykłych Polaków. No tutaj w pierwszych godzinach po ujawnieniu tej afery, zanim jeszcze Portal Zero ujawnił informacje o tym saloniku dla VIP, czy o tej skróconej kolejce, no to politycy PiS, nie wiem, wyciągali na przykład zdjęcia tego Kacprzyka z różnych wydarzeń politycznych.
1: Na przykład Aleja Milionerów.
2: Z pytaniem, czy on wtedy nie był na dyżurze i czy nie powinien wtedy być na dyżurze. Tutaj, prawda, pan Wąsik wrzucił zdjęcie Kacprzyka z owsiakiem i napisał, że głodzą służbę zdrowia, wysyłają dzieciaki z puszkami na ulicę, a sami kasują miliony. Więc to jest, no, dla PiS-u po prostu żyła złota. Faktem jest, że sam PiS sobie tą żyłę trochę

0: no, zanieczyścił przez pana Bąkiewicza i tą całą jego eskapadę berlińską, która w momencie, kiedy PiS miał polityczne złoto i po prostu je powinien kopać jak...
1: To zajmował się panem Bąkiewiczem.
0: Jak Konfederata młody bitcoiny, no to zajmował się Bąkiewiczem i deklarował, że ustami pana posła Goska, że idzie na Berlin, co też jak gdyby jakiś taki wyborca normal sobie mógł pomyśleć, z jednej strony koryciarstwo, z drugiej strony po prostu jakaś kompletna świrownia, więc ja zostaję w domu. No ale tak, ale to jest polityczne złoto dla PiSu.
1: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy. Michał Pięciuk, Polityka Insight, Jakub Majburek, Krytyka Polityczna. Rozmawiamy oczywiście o tej aferze, która uderzyła w rząd, a zaczęła się od lekarza, radnego milionera, doktora Dawida Kacprzyka, potem okazało się, że jeszcze salonik VIP tam funkcjonował prawdopodobnie przez doktora Kacprzyka zorganizowany, z którego korzystali politycy Koalicji Obywatelskiej. Są konkretne nazwiska, które pewnie znane są autorowi tego tekstu, Patrykowi Słowikowi. Zresztą informacje o tych nazwiskach zostały przekazane przez niego prokuraturze. Pytanie, czy partia będzie chciała się dowiedzieć, kto to był, i wyciągnąć konsekwencje wobec tych osób, które poczuły się na tyle uprzywilejowane, że skorzystały właśnie z takich możliwości, żeby wykonać sobie badania poza kolejką. Natomiast wrócę jeszcze do tej konferencji premiera Donalda Tuska wczoraj i do tych wynagrodzeń lekarzy. Dochodzi do takich dysproporcji, mówił szef rządu, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100% wszystkich wydatków szpitala. Do tego dochodzi klimat dyskrecji, żeby nie powiedzieć tajności. Nikt nie wie dokładnie, kto ile zarabia. Nie ma możliwości dostępu do informacji, jaki lekarz w jakim miejscu ile zarabia. No i to budzi zarówno złe emocje i podejrzenia. Jak często widać, są to też uzasadnione emocje i podejrzenia. No już mowa o kominach płacowych i o tym, co rząd może z tym zrobić. No właśnie, co rząd może z tym zrobić? Bo najpierw jest ta ustawa, o której redaktor Majmurek już nam opowiadał, ona już jest w parlamencie, ma być błyskawicznie uchwalona, która pozwoli się dowiedzieć, kto ile zarabia. Natomiast no, co dalej? Bo mamy przecież ustawę uchwaloną za rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc PiS też powinien poczuwać się do tego rozpasania, jeżeli chodzi o pensje dla lekarzy, którzy przez długi czas zarabiali za mało, wyjeżdżali za granicę, chcieliśmy ich zatrzymać, no ale teraz no chyba już nie trzeba płacić 200 tysięcy miesięcznie, żeby jakiś lekarz zechciał pracować w Polsce.
0: No, myślę, że jak gdyby jest w tej chwili taka społeczna percepcja, że te zarobki lekarzy wymknęły się spod kontroli. To też przypomnijmy, że no mówimy o lekarzu sprzed specjalizacji. To nie jest tak, że to 1,6 miliona rocznie zarabiał jakiś, nie wiem, kardiolog należący do czołówki 10 najlepszych kardiologów w kraju, no bo wtedy tego typu zarobki mogłyby być jakoś uzasadnione, ale no po prostu lekarz tak naprawdę na początku kariery, który jeszcze jak gdyby nie skończył tak naprawdę procesu swojej formacji zawodowej. No co można zrobić? No z pewnością ta ustawa, o której mówiliśmy, no ona jest jakimś pierwszym krokiem. To, że rząd tego nie wiedział, no to jest zupełnie zdumiewające. No trudno sobie wyobrazić, jak można racjonalnie zarządzać służbą zdrowia, jak można ją racjonalnie projektować w sytuacji, gdy nie mamy tak podstawowej danej, jak to, ile po prostu zarabiają lekarze. No myślę, że tutaj jak gdyby jest kilka rzeczy do uregulowania. Jedna to są rzeczywiście kominy płacowe. Druga to jest wprowadzenie jakichś widełek sensownych płac dotyczących na przykład stawki godzinowej, tak żeby ta stawka po prostu nie była jakoś podbijana w górę. Jasne, że można wprowadzić trochę wyższą stawkę godzinową, nie wiem, w miejscach, gdzie są problemy ze ściągnięciem lekarzy, gdzie ich brakuje, gdzie alternatywą byłby po prostu brak lekarza, to wtedy by można wprowadzić większą stawkę, ale tutaj potrzebne są jakieś rozsądne widełki. No i trzecia kwestia to jest kwestia uregulowania też i wyegzekwowania maksymalnej liczby godzin przepracowanych, no bo też doktor Kacprzyk zarobił tyle, ile zarobił, dlatego, że po prostu pracował w tym jednym szpitalu południowym, przynajmniej według grafika, jak to było w rzeczywistości, to nie wiadomo. Zdaje się 11 godzin dziennie każdego dnia w roku.
1: To dwa etaty właściwie.
0: Boże Narodzenie. I to w tym kosmie, w jednym szpitalu, a pracował jeszcze w trzech innych. No i tam też rzeczywiście wychodziło, że w momentach, w których według grafiku powinien być w szpitalu, no pracował, był na przykład w telewizji, albo w Sejmie. Były też, jest też ta kwestia, że brał czasami po dwie doby czy trzy doby, dokładnie już nie pamiętam, na raz dyżuru.
1: Chyba najdłużej pracował pewnego dnia 96 godzin.
0: Tak, więc... to więcej niż dnia, bo to po prostu doba ma 24 godziny, więc to są też patologie, które jakoś tutaj należy uregulować, więc na pewno jawność, a przynajmniej jak gdyby jawność tych informacji dla rządu. Po drugie, też rzeczywiście pewne widełki płacowe, zarówno jeśli chodzi o kontrakty, umowy o pracę, stawkę godzinową, tak żeby te zarobki nie pożerały większości budżetu szpitali. No, trzecia kwestia to jest właśnie ten limit godzin. No a w dłuższej perspektywie, no widać, że my po prostu potrzebujemy więcej lekarzy, potrzebujemy kształcić ich więcej albo ściągać ich więcej przez migrację, no bo bez tego, no lekarze będą mieli cały czas taką przewagę na rynku, że będą w stanie dyktować tego typu warunki, no które zdaniem większości społeczeństwa, no są nieakceptowalne.
1: To jeszcze jeden wątek dotyczący tej sprawy, bo wczoraj Włodzimierz Czarzasty wrócił do tej propozycji Lewicy, która już kilkukrotnie padała z ust polityków partii lewicowej, żeby zakazać łączenia pracy w publicznej placówce z pracą w prywatnej placówce. Zresztą do tego nawiązywał mój dzisiejszy gość Bartosz Arłukowicz, przywołując takie powiedzenie, którego nie znałam, ale które dobrze opisuje sytuację w szpitalach. 13 czas do miasta, czyli lekarze, którzy są zatrudnieni w placówkach publicznych, przychodzą rano, wykonują tam swoje obowiązki, tak, na przykład jakieś zabiegi, operacje, kontrolę oczywiście pacjentów, a potem zmykają do swoich zajęć w prywatnych placówkach leczniczych albo na prywatną praktykę, nie wyrabiając tych godzin etatu, za który jest pobierana pensja. Oczywiście, kiedy te propozycje zakazu pojawiały się wcześniej, to zawsze była ta odpowiedź, że mamy za mało lekarzy, jeżeli zabronimy im pracować i tu, to będzie jeszcze większy problem z dostępnością do lekarzy dla Polaków, no ale z drugiej strony, no też nie można utrzymywać takiej fikcji, że ktoś pracuje, nie wiem, pół etatu, a otrzymuje pieniądze za cały etat. Michał Pieciuk.
2: No, oczywiście i myślę, że ten postulat będzie wracał. Ja nie wiem, czy on już teraz, czy ta sytuacja z Dawidem Kacprzykiem jakoś zmotywuje rządzących do podjęcia działań w tym kierunku. Natomiast rzeczywiście też słyszymy, myślę, czasem od właśnie lekarzy, że gdyby jakoś ujednolicić i jakoś przede wszystkim wyklarować te sposoby zarabiania i przejrzystość zarabiania w państwowej służbie, państwowej ochronie zdrowia, no to ci lekarze nawet byliby w stanie właśnie zaakceptować to, że będą musieli wybierać pomiędzy państwową a publiczną ochroną zdrowia. No przecież zobaczmy, ile dzisiaj przy tej właśnie aferze z Dawidem Kacprzykiem, jakie zarobki proponowały inne też SOR-y w całym kraju na podobne stanowiska, które pełnił Dawid Kacprzyk, tak? Znaczy, mieliśmy wiele przypadków, kiedy dziennikarze zajęli się tą sprawą, że po prostu takie pieniądze pokroju właśnie, nie wiem, kilkuset złotych za godzinę pracy, no, są proponowane w publicznej ochronie zdrowia na SOR-ach w wielu innych miastach, ponieważ brakuje tam chętnych do podjęcia
1: tak,
2: tej pracy.
1: Tak, trwa rywalizacja między samorządowcami, tak, kto kogo ściągnie do swojego szpitala, bo jak nie będzie tego lekarza, to trzeba będzie zamknąć szpital, a tego wyborcy nie wybaczą.
2: No dokładnie, więc tutaj rzeczywiście no, wiele, bardzo długa droga przed, myślę, rządzącymi, żeby najpierw zająć się właśnie ogarnięciem, mówiąc kolokwialnie, tematem płac i tego, jak w ogóle jesteśmy w stanie, ile jesteśmy w stanie płacić, w jakim stopniu i w jakim trybie też tym lekarzom, a później pewnie rozważenie po raz kolejny właśnie tego rozdzielenia praktyki w publicznej ochronie zdrowia od prywatnej. Natomiast bardzo ciekawe jest zachowanie koalicjantów, już tak przechodząc do politycznej kwestii, no bo zarówno Lewica, jak i Polska 2050 chyba zwietrzyły szansę na zbicie chociażby drobnego kapitału politycznego na tym kryzysie wizerunkowym Platformy Obywatelskiej, no bo Lewica, tak jak pani redaktor powiedziała, wyszła ze swoją propozycją właśnie też poprawy przejrzystości zarobków
1: lekarzy. Ale też na przykład była krytyka pani redaktorze Anny Marii Żukowskiej a propos tej ustawy, o której rozmawialiśmy, która została przyjęta przez rząd i trafiła do parlamentu, że to niewiele da, tak, sama wiedza. Znaczy sama wiedza jest potrzebna, żeby potem zrobić jakiś kolejny krok, co z tymi pensjami zaplanować, urządzić. Natomiast sama wiedza, jak się zatrzymamy na wiedzy, że ktoś pracuje na 5 etatach i zarabia 5 milionów, to nam po nic.
2: No oczywiście. I stąd myślę, że tutaj właśnie ten czteropunktowy, o ile dobrze pamiętam, właśnie plan Lewicy na poprawę, na jakieś działanie w tej kwestii i podjęcie konkretnych działań przez rząd w kwestii przejrzystości zarobków lekarzy. Natomiast też no Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jak zwykle w tym momencie chyba naczelna krytyczka rządu, również popełniła taki tweet, że jest to nie do obrony ta afera Dawida Katrzyka, ta afera Platformy Obywatelskiej. Ciekaw jestem tylko, czy rządzący w tym momencie, koalicjanci w zasadzie, no nie piłują gałęzi, na której sami siedzą, bo czuję, że ta afera może uderzyć nie tylko w Platformę Obywatelską, ale rykoszetem dostaną też koalicjanci.
1: To jasna sprawa. Premier mówił wczoraj też tak, złą rzeczą byłoby, gdybyśmy zbudowali jakiś konflikt między pacjentami i lekarzami. I oczywiście kłaniają się te słowa sprzed dwóch dekad świętej pamięci już Ludwika Dorna, pokaż lekarzu, co masz w garażu, lekarze w kamasze, w przypadku Kacprzyka w tym garażu akurat stało Porsche, tak? To Porsche też stało się takim symbolem tejże afery, że tak młodego człowieka stać było na ten samochód. Potem się pojawiły informacje, że może otrzymał w prezencie od rodziców, no ale o to już mniejsza. Symbol został i poszedł w świat. Natomiast jeżeli ta sprawa nie zostanie uregulowana, to na pewno pojawi się jakieś napięcie i takie poczucie, że została złamana umowa społeczna, jakieś takie poczucie niesprawiedliwości społecznej, tak? No bo oczywiście zakładamy, że lekarze powinni zarabiać godnie i to mogą być wysokie uposażenia, no ale jest jakaś granica absurdu, która może zacząć bulwersować.
3: No tak, no i bez wątpienia to, co zarobił Dawid Kasprzyk w tym szpitalu, tą granicę przekracza, tym bardziej, że tak jak mówiłem, no on nie był jakimś, nie wiem, czołowym specjalistą w kraju, w swojej specjalności.
1: Tylko jesienią 24 roku otrzymał dopiero prawo wykonywania zawodu.
3: Tak, więc tutaj myślę, że na pewno jest w tej chwili takie społeczne przekonanie, że te pensje poszły w drugą stronę i że o ile mieliśmy przez lata problem z niedopłacaniem lekarzy, to teraz dokonaliśmy korekty zbyt mocnej w drugą stronę.
1: Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Michał Piedziuk, Polityka Insight. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Poranek czwartkowy Radia Tok FM dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Krzysztof Olesiewicz.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez służby. Stany Zjednoczone są otwarte na utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia szef resortu obrony. Koalicja Obywatelska zbiera podpisy pod kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko rzeczniczki praw obywatelskich. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polskie służby zatrzymały osobę podejrzaną o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie, niedaleko Warszawy. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
1: Do zbrodni w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek. Napastnik śmiertelnie postrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Władimira Putina. Każda lokalizacja dla stałej bazy USA w Polsce jest bardzo dobra, stwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Będziemy współdziałać z wojskami amerykańskimi, które oceniają określone lokalizacje, dodał. Szef MON poinformował w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz powiedział, że teraz będzie negocjowana stosowna umowa w tej sprawie. Zakończenie działań militarnych, otwarcie cieśniny Ormus i odbudowa Iranu to część założeń wstępnego porozumienia zawartego między Waszyngtonem a Teheranem. Prezydent USA Donald Trump i jego irański odpowiednik Masoud Pezeszkian podpisali dokument w nocy z środy na czwartek. Podpisu nie złożył jednak najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Mujtaba Khamenei. To celowy zabieg, mówił w TOK FM profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Nie mamy w tym najwyższego przywódcy, który na pewno autoryzował ten podpis. No, ale nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Zawsze będzie mógł powiedzieć w razie niepowodzenia, że to nie on, to wina rządu, to wina prezydenta i to jest stała praktyka w Iranie, czyli de facto najwyższy przywódca decyduje, ale w praktyce twarz tej decyzji daje prezydent.
1: Prezydenci podpisali dokument, mimo że uroczyste zawarte porozumienia było zaplanowane na dziś w Szwajcarii. Choć plany się zmieniły, irańskie MSZ poinformowało, że przedstawiciele obu stron będą obecni w kraju. Czy Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nową rzeczniczką praw obywatelskich? Pod jej kandydaturą podpisy zbiera już Koalicja Obywatelska. Kadencja obecnego rzecznika Marcina Wiącka wygasa 23 lipca. Jakie są szanse prawniczki na to stanowisko? W Sejmie pytał o to reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
4: Politycy Koalicji Obywatelskiej o Sylwii Gregorczyk-Abram, aktywnej w prodemokratycznych protestach z czasów rządu PiSu, mówią oczywiście w samych superlatywach.
5: Uważam, że jest to osoba, która byłaby w stanie pełnić tą funkcję aktywnie.
4: Mówił Witold Zębaczyński z KO. PiS jest oczywiście przeciwny. To już były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
6: Jeżeli ma tak bardzo silne przekonania polityczne, no to jest to pewien problem. To nie ukrywam, że jestem zaskoczony.
4: Pytanie, jak w ewentualnym sejmowym głosowaniu zachowa się reszta koalicjantów KO. Marek Sawicki z PSL-u nie pozostawia wątpliwości.
7: Dla sporej części PSL-u, tej konserwatywnej, nie jest to kandydatka naszych marzeń.
4: Kandydatów można zgłaszać do 23 czerwca. Z Sejmu Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: W Rzeszowie może dojść do referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Choć lokalna rada miejska dopiero co dała prezydentowi wotum zaufania, to część radnych nie zamierza składać broni. Ruch Razem dla Rzeszowa zachęca do referendum z inicjatywy mieszkańców. Niezależnie od niego na biurku komisji rewizyjnej leżą dwa